0: Lolo. I w końcu się zaczął wkurwiać, nie mógł od tego uciec za bardzo, nie?
1: Ale lipa. No, biedny Boberek, ale z drugiej strony, no, dobre opcje, no, przecież on jest tak naprawdę jednym z wielu głosów gier Sony. Zauważyłeś, że jak co są jakieś dubbingi Sony, to tam zawsze Boberka rzucą?
0: No.
1: Bo ja zauważyłem. Uncharted, Horizon Down, jakieś tam inne, Killzone. Jezu, trzeba myśleć nad grami. Little Big Planet to nie, bo on miał tego innego gościa. Ale w każdym razie od cholery gier jest, gdzie jest Boberek. Nie wiem, jakiś stał się z aktora takiego normalnego, on się stał aktorem głosowym.
2: Bardzo dużo robi właśnie, też było poruszone. Z takich ciekawostek jeszcze z tego wywiadu, jak już tak gadamy, no to powiem, że symultanicznie nagrywali sztur w Shreku Osła i on też robił Osła. Wybrali sztura, ale też robił i...
1: Jebać sztura!
2: I tak przyznał, tak. Że bardzo dobrze sztur zrobił, że tą rolę jakby stworzył, bo to nie było tłumaczone jeden do jeden. Była duże pole do interpretacji, sztur tam znalazł tam swój jakby swoją drogę i dobrze to jednak zrobił.
1: Najlepsza rola życia Boberka to była aspirant tego, rodziny zastępczej.
2: No też było automaglowane oczywiście. To też widać, że zmęczony tym tematem, bo gdzie nie pójdzie.
1: Ale dobrze, dobra to była rola.
2: No pewnie, że tak.
1: To tak jak ten Grabowski jest zmęczony tym kiepskim, pomimo że już się skończyło. Ale to będzie się ciągło aż do jego śmierci tak naprawdę za nim. No nie ma opcji, że już ktoś zapomni. Tak jak na przykład ten aktor. Tak, i powiem teraz ten aktor, bo nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale wiem, jaką grał rolę. Al Bundy. Też za nim się to ciągnie.
2: Czekaj, O'Neill jakąś.
1: Ale on świetnie to grał. To była jedna z życiowych ról tego gościa. On to zrobił fenomenalnie. Po prostu w tą rolę wszedł jak masło.
0: Za szufladkowanie u aktora czasem jest w miarę okej, okay, jak się załapiesz właśnie na tasiemca jakiegoś, którego potem ciągniesz latami, jak z Bandim, albo po prostu jak ktoś, jakiś Marvel cię weźmie na Kapitana Amerykę i potem grasz go tam w kilku filmach, no to się dorobisz. Ale dla Perepeczko na przykład rola Janosika była totalnym przekleństwem. Nikt go potem nie chciał do żadnej produkcji, bo wszyscy go widzieli jako tego Janosika. I on w rezultacie tak zupełnie stracił na tym całkowicie.
2: Ed O'Neill, tak, grał Al Bundy'ego. Tak, i on dopiero potem wyemigrował Perepeczko do Stanów i chyba zagrał w 13. posterunku, który nie miał dobrych perspektyw, bo to 13 posterunek to był jeden z niewielu sitcomów, które powstały od zera, nie były na licencji.
1: Ale mówimy o polskim 13 posterunku, czy amerykańskim?
2: Nie było amerykańskiego 13 posterunku.
1: No jak nie powstał na licencji? Przecież Canal Plus go produkował.
2: No ale to było od zera robione, to nie było na licencji.
1: No dobra, no ale licencja była z francuskiego Canal Plus, dla polskiego, ale nieważne.
2: Okej, no to może mam złe informacje.
1: Nie, no bo było od podstaw robione, tylko że Canal Plus francuski to tworzył dla licencji. No nieważne, było takie pierdoły, takie firmowe.
2: Ale nie, że format tego nie był.
1: No, tak.
2: Tak jak ten, ci graczykowie. Nie?
1: Ale dobry był ten serial, nie wiem, że tak mówisz, że nie miał szansy. Moim zdaniem, kurwa.
2: Znaczy nie rokował, o to mi chodzi, że Perepeczko nie... Nie szastał sobie rolami, tak? Po takim sukcesie ktoś by
1: pomyślał,
2: że mógłby być wybredny jak Linda czy ktoś, ale okazuje się, że nikt go nie chciał właśnie przez to zaszufladkowanie. Tak samo Alabaniego, tego Eda O'Neilla. Widziałem w kilku filmach, tak naprawdę, i on grał jakiegoś detektywa. No, kurwa, Al Bundy robi śledztwo w filmie poważnym, nie? Masz bek od razu, jakby nie fajny film nie był, nie da się
1: tak... Nowoczesna rodzina potem zagrał w takim serialu.
0: Detektyw Al Bundy to by się tak rozglądnął i powiedziałby: tu mamy kawałki kurczaka, zostawiła bez wątpienia jakaś gruba baba. I tam by i dorwałby jakąś grubą babę, może, która jest winna zbrodni. Detektyw Al Bundy. Dobra, panowie, co, robimy przerwę muzyczną? Jakąś?
2: Spoko.
1: Dobrze, niech będzie. No. Niechaj tak i będzie.
0: Dobra. No to trzymaj ta się w takim razie.
2: No hej, trzymajcie się, cześć, cześć.
0: Mhm. Dobra. Tu jeszcze mamy różne wiadomości prywatne. No, tak to było właśnie. 13 posterunek, no tak, grał perepeczko komendanta. Tam go wzięli trochę tak, myślę, żeby tak wyciągnąć rękę może do aktora właśnie, nie? Na zasadzie, żeby mu pomóc jakoś. Tak jak ze Smoleniem było. Przejebane miał życie Smoleń. Nie dziwię się, że miał potem problem. Znaczy on wcześniej pił w sumie. Wcześniej wpadł w alkoholizm. Myślę, że PRL to był taki czas, że wiele gwiazd sobie kiepsko radziło ze sławą. Bo po prostu zwyczajni ludzie tacy jak my zostawali gwiazdami, to wiecie, na aktora to można kogoś wychować też, swoje dziecko na aktora, nie? Że ono stopniowo się gdzieś otwiera, uczy pewnej ekspresji, uczy się radzić sobie z ludźmi, z tłumem, przyzwyczaja się przez lata, zaczyna od jakichś roli w reklamie, nie? I to jest jakiś proces. A jak taki zwykły człowiek, no wiecie, Smoleń prowadził przez lata sklep zoologiczny też, na przykład, i fundację, to taki... Był taki zwykły koleś, no, u którego ktoś zauważył talent komediowy, że śmieszny, mały, wąsaty, ze śmiesznym głosem. Tak, dostałem tu też takie oskarżenie, że takich tu trzymam na antenie, takich owakich, a boskiego Zenka przegoniłem. To znaczy, no tak jak tłumaczyłem, że myślę, że Zenon to zrozumie chyba i Tomisiusz, że początek audycji się rządzi innymi prawami trochę i są krótsze telefony. Wspominałem o tym. Im dłużej audycja trwa, już teraz jest bardzo późna pora, teraz są dłuższe. I też może nie powinienem tu śmieszkować i jakichś dżingli puszczać, no ale już tłumaczyłem się z tego. Też nie wiem, jak ktoś się poczuje bardzo urażony, no to trudno, no kurwa. Wszystkich nie zadowolę. No ale jak widzicie, nie skończyło się tak, że Zenon zadzwonił po pół roku teraz, tylko gdzieś się tu pojawiać zaczął. No to jak ktoś lubi posłuchać sobie Zenona, to jeszcze będzie miał okazję niejedną. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przecież dzwonić. Często powtarzam, dzwońcie i drugi raz. No trzeci to już troszeczkę mogę tu sapać i mruczeć, jak ktoś dzwoni trzeci. Czwarty to przegonię prawdopodobnie, bo stwierdzę, że ktoś po prostu z nudów dzwoni i zawraca gitarę tutaj. I dzwoni zapytać się, i co tam? Jak tam? O czym będziemy rozmawiać? Zaproponuj jakiś temat. Myślałem, że może dzisiaj Barney właśnie zadzwoni, ale się u siebie rozgadał. Wzięło go na radio. Też radio robi on air. Tak to jest. Gosiu, z całym szacunkiem, ale ja będę bronił sobie, kogo mam ochotę. I ciebie też będę bronił. Staram się tu już nie brać żadnej strony, nie angażować za bardzo w konflikty. Co tam macie do siebie, to se miejcie. Też nie przeginajcie tutaj z awanturami, bo też nie każdy ma ochotę zawsze czytać, patrzeć, słuchać, jak ktoś się tam z kimś żre, nie? Na priwa sobie można wytłumaczyć na przykład. Dobra, posłuchajmy. Może znowu zafunduję tutaj Martina. No, bardzo lubię jego te starsze piosenki. Właśnie. Uważam, że kiedyś były troszkę lepsze, no i to nie jestem osamotniony w tym. Tym razem sieć.

0: Może było więcej piosenek takich poważniejszych właśnie, takich bardziej poetyckich.
1: Planujesz sobie życia treść,
0: a nie tylko śmieszkowanie.
1: Wydaje

No. Mimo, że jestem ateistą, to mi się podoba ta piosenka bardzo. Jest taka ciekawa po prostu. Ma ciekawy tekst, ciekawą melodię, fajny sposób zaśpiewana. No. A potem Martin zaczął więcej takich satyrycznych tylko nagrywać jakby, nie? Już się skończyły te piosenki takie poważniejsze. No ale to, wiecie... Może się jego muzy rozchorowały na przykład, z gorączką leżały, a teraz ozdrowiały. To dużo zależy od tego. No, przypomina mi się, jak w Sandmanie była historia o twórcy, o pisarzu, który uwięził muzy, trzymał w piwnicy muzę. Dopóki z nim była, to miał wenę niesamowitą. Niesamowitą wenę miał też człowiek z filmu Limitless. Jak to było przetłumaczone na polski? Jestem Bogiem. Nie jesteś, tylko jestem tym razem Bogiem. No to było o takiej substancji, tajemniczej pigułce, nowa substancja taka, która gdzieś tam wpada w ręce bohatera, eksperymentalna. I okazuje się, że po jej zażyciu, po zażyciu tej magicznej tabletki zwiększają się możliwości naszego mózgu drastycznie, że człowiek się staje takim właśnie nadczłowiekiem. Limitless to można by przetłumaczyć jako nieograniczenie, coś takiego, nie? Brak ograniczeń.

Okej, podkładzik jakiś. Gosia, ja pamiętam wszystko. Nie mam kłopotów z pamięcią. Tylko czy ja muszę, nie wiem, razem z tobą koniecznie kogoś na przykład nie lubić? Koniecznie musimy razem, czy mogę sobie mieć trochę inny stosunek do tego? To podobno jest w ogóle mit, że człowiek wykorzystuje tam tylko 4% swojego mózgu. Jak to w ogóle zmierzyć? To ciężkie. Zawsze mnie bawią te takie mądrości, że ktoś coś nagle zmierzył, co jest nie do zmierzenia. My tak naprawdę nadal badamy jeszcze mózg ludzki, dowiadujemy się o nim cały czas nowych rzeczy trochę na temat jak ewoluował, jak pracuje. Człowiek kombinuje, jak tu się podłączyć do mózgu jakimś neuronowym złączem, interfejsem nerwowym. A tu nagle ktoś zmierzył, kurwa, że 4%. Rewelacja. Czym to zmierzył? Linijką? Czy ekierką? Czy...

Zadałem ostatnio sztucznej inteligencji pytanie, gdzie jej zdaniem znajduje się świadomość nasza, w których partiach mózgu to najbardziej jakoś ma znaczenie. Znaczy, które partie mózgu mają jakieś tam największe znaczenie dla powstawania tej świadomości. No i to

To jest nadal niezbadane też. Cały czas się zastanawiamy nad tą świadomością, ale skłania się nauka ku temu, że płaty czołowe to jest to miejsce, ale ogólnie różne partie mózgu, działając razem ze sobą, tworzą jakiś wynik, jakby łączą się, nie wiem, tak jak w kodzie programistycznym, różne klasy, różne funkcje, różne pętle łączą się ze sobą w pewną strukturę, prawda? Są odczytywane w taki systemowy sposób i powstaje z tego jakiś ogólnie działający program, którego działanie można by też, jakby się zechciało, monitorować, tworząc tak zwaną konsolę, czyli taki punkt wejścia, terminal. Często programista, na przykład kiedyś robiliśmy taki projekt większy, programistyczny, ten nasz generator animacji, to programista napisał terminal sam, żeby móc podczas działania programu wgryzać się w niego, jak on już działa. Monitorować różne rzeczy. Cholera wie, jak to jest z tą świadomością. No świadomość, mi się tak intuicyjnie czuję, że to jest jakaś suma, po prostu sumują się pewne rzeczy, bo łatwo jest stracić świadomość przy różnych okazjach. Ona jest wyłączana i zwykle wyłączenie świadomości jakoś przełącza nas na zupełnie inny tryb. To coś mi mówi, że to różne partie mózgu tu mają znaczenie, nie tylko płaty czołowe, chociaż płaty czołowe mogą mieć tutaj jakieś ważniejsze znaczenie. No zresztą budowa mózgu gada na przykład. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Bo my mamy jakby gadzi mózg, to jest ta najbardziej wewnętrzna część, nie? Na którą jakby zaczęły się dobudowywać różne inne partie. No więc to fajnie widać taką ewolucję, jak się rozbudowywał nasz mózg. Dobra, zostawmy mózgi. Jadł ktoś kiedyś mózg? Przejdźmy na tematy kulinarne. Kto jadł kiedyś móżdżek? Małpi móżdżek na przykład. Mózgu się nie mierzy, tylko waży. No...

zapytaj AI, czym się różni tapczan od wersalki. Dobre, dobre pytanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czym się różni tapczan od wersalki? Tapczan, wersalka to dwa różne meble, choć czasem terminy te są używane zamiennie. Oto różnice między tapczanem a wersalką. Konstrukcja i funkcjonalność. Tapczan to niewielki, pojedynczy mebel, który można rozłożyć na płaską powierzchnię do spania. To jest tapczan, tak? Zwykle ma jedno oparcie, jedną poduszkę i ramę. Wersalka jest większa i bardziej rozbudowana. Składa się z ramy, z oparciem, siedziska i zazwyczaj dwóch poduszek. To ważne. Tam jest jedna poduszka, tu są dwie. To ciekawe, się dowiedzieliśmy, jakie są różnice między tapczanem a wersalką. Tapczan ma jedną poduszkę, a wersalka dwie. Co ja bym zrobił bez tej wiedzy? Cholera jasna. Dobra, zjadłem sobie bułkę z wędliną, z kawałkiem innego stworzenia. Z odkrojonym nożem i no, kawał ciała innego stworzenia zjadłem poddany obróbce termicznej. Wchłonąłem. Jest mi głupio trochę z tego powodu, przykro tak. Ale muszę nasycić swój nieopanowany głód. Ciekawe, czy są w kosmosie takie istoty jak Galactus? To jest pytanie, które mnie nurtuje strasznie. Takie jak Galactus, czyli zjadacz planet. W sumie Galactus jest chyba najstarszą istotą w naszym obecnym wszechświecie. Jakby jest prastary i on się pojawia i zjada, wchłania energię całej planety, niszcząc ją. Niesamowite. No, ciekawe, że w kosmosie no, na razie nam się wydaje, że taka pustka, nic tu nie ma za bardzo, nic się nie dzieje. A czemu to tak jest? Tu jakiś paradoks jest, nie? Że biorąc pod uwagę skalę wszechświata, a jednocześnie kontrastujący i tak niezgadzający się z tym ogromem wszechświata, no taka pustka. To się jakoś nie klei. Tu ruch powinien być. Ruch. To powinni przylatywać różni kosmiczni najemnicy. Pasożyty kosmiczne powinny nas tu zaatakować przynajmniej raz na 1000 lat. No. Ja nie wymagam dużo. Raz na 1000 niech tu coś się dzieje. Jakaś rozpierducha, inwazja jakaś, a tu nic. A śpisz z poduszką czy z Jaśkiem? Ja nie jestem ksiądz, żeby z Jaśkiem spać. Przepraszam. Ani z Jaśkiem, ani z Pawełkiem. Nie. Normalnie. A tak w ogóle to sypiam w sypie. Ja sypiam w sypie. Albo w syfie. Bo nie sprzątam. Cytując klasyków tutaj, ZF Skurcz.

0: A jakby tak kosmici przylecieli, to co byście im powiedzieli tak na dzień dobry? O, czekajcie. Wypadek. Prawda, to jest serio, co, bo się martwię. No właśnie, ktoś tu pisał, że tak, że miał stłuczkę jakąś, wypadek. No tak to jest, jak się jeździ właśnie. Żeby kózka nie skakała. Nie, no już nie będę takim chamem. To jak Zenon się wywróci i sobie głupi ryj rozwali, to można powiedzieć właśnie, żeby kózka nie skakała, no, to będzie pasowało wtedy. Ale ja już nie wiem, tu ostatnio tyle informacji pada o wypadkach, o śmierci różnych osób, że ktoś tu... To jakaś zmasowana akcja trollerska chyba. Ale co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Pozdrawiam wszystkich 110 słuchaczy, bo też na radyjku są, proszę bardzo, jak ładnie. O... A propos nas, Polaków.
1: Jesienią pan Słowikowski grasuje na schodach, gdzie jest o wiele cieplej. Dawniej, gdy był młodszy, nie robiło mu to różnicy, ale teraz musi na siebie uważać.
2: No ktoś powinien zrobić wreszcie porządek z tym zboczeńcem. Puśćcie mnie, pójdę z nim porozmawiać.
3: Przecież nikt tatusia nie trzyma.
2: Ale w ten sposób to nigdy do niczego nie dojdziemy. No jeżeli nie będziecie mnie trzymać, nie będę mógł się wyrwać, a jeżeli się nie wyrwę, to niczego nie załatwię. To jest zresztą szerszy problem dotyczący w zasadzie nas, Polaków. Jesteśmy narodem, który musi być trzymany, żeby mógł się wyrwać. Nasze największe zrywy miały miejsce wtedy, kiedy ktoś nas właśnie trzymał. A teraz co? Nikt nikogo nie trzyma i macie. Demokracja jest dobra dla narodów, które nie lubią się wyrywać.
4: Tak, masz rację, Grzesiu.
0: Właśnie. To jest ten problem. Może dlatego jestem mało aktywny, nic mi się nie chce, bo mnie nikt nie trzyma, ja się nie mam jak wyrywać. Ja bym się powyrywał jak prawdziwy Polak trochę. Albo jak Schwarzenegger. A jakiś wyszedł dokument o Arnoldzie, ponoć całkiem niezły, składający się z kilku odcinków, o wiele mówiącym tytule, uwaga, tu niespodzianka, Arnold. Na Netflixie chyba jest. Ponoć ciekawy, pokazujący jego karierę. Arnold też się wypowiadał, ostatnio zdradził, że miał ojca nazistę. Ciekawostka. I że w ogóle też dużo rzeczy złych w życiu zrobił, tak naprawdę. Taka jakaś spowiedź Arnolda. Arnold, woła cię świat, wołam cię ja, nie.

Taka jakaś piosenka była, to Halama śpiewał, nie? Jak to szło? Karabin ty miałeś też, do bójki się pierwszy rwiesz. Arnoldzie, za książki też się bierz. Coś takiego było. To była przeróbka pewnej znanej piosenki z zespołu Europa, coś tu. Matt by wiedział, bo on kiedyś nawet się złościł, że taka boska piosenka, a ja tu z jakimś Halamą wyjeżdżam. No. Halama miał dobre numery kiedyś. On miał dużo fajnych parodii piosenek właśnie. Była też Kaszanka. To był Dziwny jest ten flag. Zamiast Dziwny jest ten świat w wersji Niemena, to tu było Dziwny jest ten flag. I o Kaszance była cała piosenka. Że taka biedna, niedoceniona. No ale niestety satyrycy strasznie dziadzieją, okropnie. Mało jest takich chyba zawodów, gdzie zdziadzenie jest tak destruktywne dla danego zawodu. No. Chciałbym się wyrywać. Nikt mnie nie trzyma, to ja się nie mam jak wyrywać. Nic, nie dojdziemy do niczego. Universe. O, dobrze tu Krzysztof przypomniał. Universe to był zespół, no. Tak to właśnie jest na tym świecie. A, to się chyba wyjaśniło. To chyba od Tomisia tym razem było, te smakołyki. Ja myślałem, że to od Natalii. Nie byłem pewien, bo ona kiedyś wysłała chyba właśnie też smakołyki. A to od Tomisia, no proszę. To picuszka, a właściwie nawet dwie picuszki, do tego soczek i coś tam jeszcze, jakieś bajery, szmery. To od Tomisia. Dzięki, stary. A ja już opowiadałem, że było nieporozumienie. Myślałem, że ktoś tu troluje, bo pierw było, bo nie doszła płatność tak szybko, dopiero po pewnym czasie. I ja się pytam, zapłacone? Ja powiedziałem, droga Kubiczko, to ludzie nieokuratni, fałszywi. Wysłali mnie, że niezapłacone i będzie to zgłoszone i będzie wasza restauracja rozpierdolona. Czy słuchasz mnie, Kobitko? Tak jej powiedziałem. A potem się okazało soczek i Pepsi Max. No, Tomisiu, dzięki, stary, dzięki, naprawdę. Wiesz, jak się to skończyło? Jakby przebukowałem. Przebukowałem na jutro, żeby w okolicach 16 przywieźli, bo dzisiaj nie byłem głodny, by się zmarnowało, wiesz? Leżałoby i by schło, to bez sensu, nie? Najlepsza jest świeża, gorąca jeszcze, to jutro sobie z wielką przyjemnością zjem, dzięki wielkie. Móżdżek z jajecznicą? Móżdżek. Mózg. Ciekawe, dlaczego zombiaki zawsze mózgi chcą jeść. Chociaż w sumie niektórym zombiakom, niektóre są mniej wybredne i jedzą dowolną część człowieka w sumie. Może te zombiaki, które jedzą mózgi, to są zombiaki smakosze po prostu, nie? Taki zwykły zombiak to się zadowoli, tam odgryzie ci kawałek ręki, kawałek nogi, wątrobę zje, a zombiak smakosz, no to tylko ma na móżdżek ochotę. A tu się okazuje, że poprzednie te pizze, to też chyba Tomisiu wysłał. No, to się wyjaśniło. Widzicie, kurczę, no, a ja znów się zapomniałem dopytać, nie? Dobrze, że się wyjaśniło. Czyli poprzednio też były smakołyki. No.
Ale Natalka tu inne smakołyki też wysyłała, więc w razie. No. No tak, było coś z tym kebabem, że zafundowali kebaba, ale nie chciało mu się odebrać. No widzicie, no nie wiem też, czy by mi się chciało iść drałować gdzieś do pizzerii po tego kebaba. Niech przywiozą, no kurczę, ja tak mam gdzieś jechać po to. To ja się nie dziwię, że mu się nie chciało. Ciekawe, co tam z Etamem. No znów nadaje, to fajnie.

0: co tu ciekawego? Zaglądnijmy do folderka. A, muszę tu troszkę poklikać znowu. A Claude on nadaje? Czy może ktoś sprawdzić, czy Claude nadaje? I spróbować wydedukować, czy nie jest to spuchy? Ale spuchy to tam muzyka leci, nie? To, a co ja będę się prosił? Sam sprawdzę. Radio FM. Bo się dowiemy, czy żyje, no bo wiecie, ten Michał G. zamordowany.
1: Tego. Pomimo, że i tak ta idiokracja się będzie rozszerzała, bo co będzie taki człowiek wiedział, który wszystko będzie czerpiał z sztucznej inteligencji, a sam tylko produkował te wypracowania, te odpowiedzi z matematyki, z innych rzeczy, zadania rozwiązywał ze sztuczną inteligencją, to on do niczego nie dojdzie, no niczego się nie nauczy, prawda?
2: Oni padną pierwsi, bo to jest coś chyba, czego nie zauważasz. Moim zdaniem.
1: A kto padnie pierwsi?
2: W satanizmie jest tak, że jeżeli ja ciebie oszukam, to nie jest moja wina. To jest twoja wina, że jesteś idiotą, że mi uwierzyłeś. I na tej zasadzie się pompuje masą przez media, przez nie wiem, nawet wystąpienia prezydentów, czy jakichś tam ministrów, wiesz, w telewizji, że to CNN i tak dalej, wszystkie telewizje puszczają. Oni kurwa są od tego, żeby kłamać. I jeżeli ty im uwierzysz...
0: Dabliński, to zdrajca. Do Michasia dzwoni.
1: Nie, do ich też jest wina. Też jest ich wina, bo to wiesz, to tak jak łapówki, dawanie łapówek. Jest winny ten, co bierze i ten, co daje łapówkę, tak? Dwie osoby są.
2: Nie, ale chodzi o to, że tak jest. Wiesz, są systemy wartości, tylko systemy wierzeń, systemy religijne, które po prostu polegają na tym, że tak jak na przykład masz u Żydów, że Żydzi mówią, wiesz, jeżeli ty pobijesz Goja, ale Goj przeżyje, chociażby, nie wiem, kurwa, nie wiem, w szpitalu leżał, połamany był...
0: Ciężko mówić w ogóle, że coś u Żydów, nie? Ja to zwracam już teraz uwagę, bo się okazuje, że wśród tych Żydów to jest tyle różnych wersji, interpretacji. Różni są ci rabini, różne wydają dyrektywy w postaci różnych publikacji, ale to nie każdy Żyd się zgadza ze wszystkim, bo dostałby jakiegoś kociokwiku i kwaśnej sraczki, jakby tak musiał słuchać i tego, i ten ma rację, i ten chociaż inaczej mówi zupełnie, to też ma rację. No, a oni mu mówią, a co ty nam tak przyznajesz rację wszystkim? Jak my co innego mówimy, to jak to jest możliwe, że i ja mam rację, i on ma rację? A wtedy tamten Żyd odpowiada, i ty też masz rację. No, tak samo jak u katolików, też są różni katolicy, nie? Bardzo. Jeden gdzieś tam będzie za Jędraszewskim szedł i się skupiał, że gender, zły czuwa, gender. A drugi będzie jakiś tam trochę może się czym innym interesował. A co z katolikami od księdza Woźnickiego, którzy by chcieli mszy w rycie trydenckim. Starokatolickiej mszy by chcieli. To też jeszcze inny katolik. Jest katolik alkoholik, jest katolik, co przypierdoli, jest katolik, co się nie boi i katolik, co ma stolik. Jest katolik, co go boli i katolik, co już nie ustoi. I ten mały, i ten duży, i ten, który się nigdy nie zanurzy. Jest i katolik śmiały, co ma wielkie bimbały. Jest katolik malusieńki. Nie zagląda ci on do butelki. Różni są katolicy.
2: Żeby namalować obraz, to on potrzebuje ileś tam dni, a sztuczna inteligencja to zrobi w parę sekund, czy w parę minut, nie?
1: No nie wiem, jeżeli chodzi o grafikę komputerową, no, może tak, komputerową, ale obraz, żeby namalować, to trzeba mieć farby, trzeba mieszać te farby, to jest ciężka rzecz, to nie jest proste.
2: Ale chodzi
1: nie
2: o to, że...
0: A tutaj chyba nekromantem mamy na czacie, bo Kacim pisze, że wskrzesił najemnika. Jakiś nekromanta. Każdy ma jakiś talent, no ktoś może akurat mieć talent do wskrzeszania. Ktoś inny ma super skok. Słuchajcie, ostatnio tak myślałem, że gdybym mógł sobie wybrać jakąś specjalną zdolność, taką znaną z gier, tu was zaskoczę, jaką bym sobie wybrał. Nigdy byście nie zgadli. Mianowicie wybrałbym sobie double jumpa. Nie każdy wie, czym jest double jump. To podwójny skok jest po prostu. I taki podwójny skok, jakby to mogło w praktyce wyglądać. Na przykład z czwartego piętra sobie wyskakuję przez okno i sobie lecę i przed samą ziemią wykonuję tak w powietrzu drugi skok. Cyk i sobie spadam na ziemię. Double jump. Zajebiste. Słuchajcie, przez jakie dziury można by przeskakiwać, mając dwa skoki jakby, nie? Już tam zaczynam spadać i znowu się odbijam od powietrza i znowu tam przeskakuję gdzieś dalej. Jaki to człowiek byłby sprytny. Jak ja bym wszystkim mógł zwiewać. I policji, i wszystkim, no. Nigdy się nie zabijesz, bo nigdy z żadnej wysokości nie spadniesz tak, żeby sobie coś zrobić, bo zawsze gdzieś tam blisko ziemi se podskoczysz drugi raz. Zajebista umiejętność. Double jump. Bo wiadomo, lepsza może by była teleportacja, ale double jump jest naprawdę wypas. Świetna zdolność. Szkoda, że nie mogę nabyć takowej, bo jest niezgodna zupełnie z prawami fizyki. Chociaż może kiedyś stworzą buty, które dają double jumpa. Może człowiek wynajdzie takie, jak opanuje jakieś załamywanie zasad grawitacji, jakieś oszukiwanie grawitacji. Podobno musimy zdobyć taką technologię, żeby móc konstruować takie już pełnowartościowe UFO, które jest bardzo zwrotne, w którym nie ma przeciążeń na przykład takich, że lecisz, nagle się zatrzymasz i pierdut, rozkwaszony tam w środku, no bo... bo jest impact, man, impact taki. No, więc trzeba opanować te zabawy z grawitacją najpierw dobrze, żeby ją oszukiwać na różne sposoby, manipulować tą grawitacją, odwracać ją, czy coś tam, czy niwelować właśnie ten efekt przeciążenia i tak dalej. I jakby się to dało wynaleźć, to można by zrobić buty z double jumpem. Takie, które dają double jumpa. To już od dawna się pokrywa jakoś z moją teorią, że kiedyś technologia będzie bardzo przypominała magię, że przestanie być moda. Te różne, wiecie, dzisiejsze iPhony, smartfony, hełmy będą czymś tak archaicznym jak dzisiaj jakiś Komodorek, czy Atari, czy jakiś telefon Nokia bardzo stary. A modne będą właśnie jakiś taki, że w pierścionku masz wszystko i wypowiadasz hasło. Już teraz przypomina czarowanie, sterowanie na tych Google'ach Apple Vision, no to tam wykonujesz już gesty. Już na różnych urządzeniach wykonujesz gesty rękami, możesz wykonywać, nie? Nie potrzebujesz żadnego joysticka, nic, tylko no to tak jakbyś zaklęcie, jak jakiś mag, tam ręką ruszasz coś, czary, mary, no. Jest i Anna. Gdzie jest Anna? A jest Anna, tak, jest Anna. No.
1: Wideokastowa archiwum przyszłości, w której pokażę te test Turinga i te różne rzeczy oraz będę po prostu potem pokazywał, jak skakować, tak? Znaczy skakować, no za dużo powiedziane, ale żeby trochę zmusić do myślenia, tak? Te całe sieci takie bardziej.
0: Wiecie co, nie uważacie, że Michał się trochę minął z powołaniem? Znaczy mamy dwóch Michałów. Były sobie dwa Michały na antenie, jeden duży, drugi mały. A chodzi mi o Michała Gieresia, że on się trochę minął z powołaniem. On powinien być Belfrem, bo on ciągle chce nauczać ludzi myślenia. Ciągle mówi, ty debilu jeden z drugim, to no debile same, no idiokracja, no ja nie mogę z wami, pała, no, a ile to jest pierwiastek z minus dwóch? Proszę bardzo, ty powiedz, nie, ty mów, ciebie pytam, no, ile to jest? No i właśnie, ty głupku, pójdziesz, to ja cię rozłączam, to ja nie wierzę, nie można być tak głupim, to jest trolling chyba. Więc ja wam wszystko wytłumacz. To jest tak, no, ma takie zacięcie belferskie strasznie, nie? On by się sprawdził, on by był świetnym nauczycielem właśnie.
2: walczyć z rządem światowym, no to ten rząd światowy też ma wpływ na ludzi i ten wpływ jest sprawowany poprzez kontrolę. A jak się uzyskuje najlepiej kontrolę?
0: A wy jakie byście chcieli mieć super zdolności? Super intelekt, bogactwo, bo to sobie tylko jedno można wybrać. Albo jesteście Bruce'em Wayne'em, super bogaczem, który ma mega gadżety.
1: Inteligencją to jak?
0: Przepraszam, to mi się wtrąciło. Jak? Srak. Super szybkość, super bogactwo, super siła. Ja bym sobie wziął, że jestem tylko troszkę bogaty, tylko troszkę szybszy, tylko troszkę silniejszy. Tak wszystkiego po trochu, może by się dało. I trochę mądry. Jestem tylko trochę mądry. Chociaż w sumie to potem taki do wszystkiego i do niczego. Tak niczym się nie wyróżniam specjalnie. No, to bez sensu też. Może średnio bogaty, bardzo głupi, to bym sobie zaoszczędził, zebrałbym parę punktów za to, że sobie obniżyłem, że jestem mega głupi. No ale wtedy jak człowiek jest mega głupi, to nie wykorzysta dobrze super szybkości, bogactwa, niczego, bo jest głupi. To może bardzo, bardzo wolny jestem. Bym sobie zrobił tak, że jestem dużo wolniejszy od tego człowieka, taki anemiczny. I dużo punktów bym zyskał, żeby se w siłę władować i w bogactwo. I jeszcze bym sobie wziął astygmatyzm, to bym dostał jeden punkcik dodatni za wadę, to bym se wtedy dodał super wzrok, czyli taki właśnie ślepiec o wzroku jastrzębia. Niesamowicie wolny. Nie w tym sensie, że wolny, tylko że wolny. No, dobra, nieważne w sumie. I tak żadnej z tych zdolności już nie będę miał chyba w życiu. Coś czuję. Już się nie dochrapię żadnej. No, niektórzy tu zauważają, że są do tyłu. Tak, to często się to ludziom przytrafia, że słuchają sobie czegoś i zapomną, że mają suwaczek po prostu cofnięty i że nie słuchają na żywo, tylko są cofnięci, są opóźnieni. Tutaj właśnie się opóźniona osoba do mnie odezwała, że jest opóźniona o około półtorej godziny. To nie tak źle, są osoby bardziej opóźnione. To jeszcze takiego dramatu nie ma, że ktoś jest o półtorej godziny opóźniony. Ja jestem opóźniony o 2 minuty, wam się przyznam. A tak już mówiąc całkiem szczerze, to nie jestem opóźniony, tylko za szybko właśnie. Jestem wcześniakiem. Czyli ludzie się dzielą na opóźnionych i wcześniaków.

No i trochę w ciąży, tak. Jeszcze jest to, trochę w ciąży. Znaczy w sumie można być trochę w ciąży. Skoro ciąża to pewien proces i rośnie sobie embrionik, tam takie, no czyli jak jest świeżo zapłodnione jajo kobiece, dopiero co, to można powiedzieć, że jest trochę w ciąży. Ja nie rozumiem tego właśnie, tego powiedzonka do końca, nie zgadzam się z nim, nie uważam, że to jest znowu taki bezsens mówić, że kobieta jest trochę w ciąży. No, jak już jest końcówka ciąży, no to jest bardzo, bardzo w ciąży. Wielki dzieciak już w brzuchu, już ciężko chodzić, już się zbliża poród, no to jest już bardzo, bardzo w ciąży, nie? A jak jest dopiero co zapłodnione jajeczko, zygota, dopiero, no to jest trochę w ciąży. No co w tym takiego absurdalnego? Ale się przyjęło tak mówić i wszyscy powtarzają. Lemingi.

Dobra. Ja jeszcze posiedzę do 3:30. Chyba dłużej nie dam rady, bo już taki jakiś jestem wykończony, głodny, zmęczony. I tak dalej. Mam nadzieję, że wróci jakoś ochota, żeby więcej nadawać. Ostatnio taki lekki zrywek był. Taki... I znowu tak... Się nie chce. W głowie się kręci się. W głowie się kręci się, bo nie dzwonicie. Bo tacy wy jesteście właśnie. No. Co tu jeszcze ciekawego? Behemoth ma taki plan, no, słynny zespół metalowy z Nergalem na czele, żeby w Boże Ciało chcieli grać w Stoczni Gdańskiej. Ciekawe, czy to wyszło w końcu. Bo tutaj były protesty oczywiście. Czy uważacie, że można byłoby zabronić na przykład, że nie wolno w Stoczni Gdańskiej i jeszcze w Boże Ciało? Taki jest symbol, jeden, drugi, a tu chcą szataństwa swoje tam śpiewać. Ja nie wiem, czy ma aż taki sens takie prowokowanie ciągle i to, żeby teraz ateiści wojujący, czy metalowcy, czy coś, tak ciągle się wpierdalali też tak od drugiej strony, tym katolom cały czas włazili, nie? Bo skoro zarzucamy, że Kościół katolicki, chciałem powiedzieć katowicki, Kościół katowicki się nam tak wtrynia w życie, to się nie podoba niektórym, nie? No to co, to my też mamy robić to samo, jak oni się zachowywać i ciągle ich podpuszczać, trollować, robić jakieś prowokacje, żeby ich wkurwić. Czy to jest takie okej, okay, znowu, żeby wkurwiać katola? Czy to jest dobre, wkurwiać katola? Jak uważacie? No zaraz niektórzy napiszą, tak, to właśnie tak trzeba z nimi. No ja nie wiem w sumie. Czy chciałbym mieć brata bliźniaka? Nie, bo bym go zabił od razu. Jakby się zachowywał tak jak ja, miał taki sposób bycia, tak wyglądał, się zachowywał, ja bym nie wytrzymał z takim człowiekiem. Ja bym go chyba zabił doniczką w łeb. Potem bym go wrzucił do studzienki kanalizacyjnej, zasypał kretem. I to taki sposób etama na pozbycie się zwłok. Kiedyś o tym opowiadał, że trzeba by wrzucić do studzienki i bardzo dużo kreta tam wsypać. No to etam ma takie swoje różne triki, sposoby mądre. Także może niech sobie behemoty występują, ale czy muszą tak wnerwiać ludzi? Bo dla wielu to jest wkurwiające, że w tej stoczni, no, która jest jakimś tam symbolem dla kogoś, w Boże Ciało, no tak po co prowokować? Nie do końca mi to jakoś leży, nie? Ale a może z drugiej strony niech katolicy poczują, jak to jest, jak ktoś ci się w życie z butami ładuje. Tylko czy oni to zrozumieją? Jaki procent katolików zrozumie i znajdzie go? Kurczę, to chyba trochę podobnie jak my robimy, tak się wtryniamy cały czas, a teraz oni nam. To tak, przemyślałem to sobie. Oczywiście. Stawiam na to, że taka refleksja znajdzie 0,00001 promila katolików. Jednego gdzieś tam znajdzie, ale mu zaraz przejdzie.

kiedyś miałem taką koncepcję, że można by się takich zwłok pozbyć, to tak żartobliwie mówię, oczywiście, jako ci, tak żarcik, wynosząc tak po troszku po prostu, gdzieś tam do śmietnika. Tak po kawałeczku, no to kto to zauważy, jakiś tam kawałeczek czegoś. Na różnych filmach pokazują, że tam gdzieś czasami mielą, zalewają tam kwasem, nie? Rozpuszczają różne rzeczy. Co ciekawe, zęby zawsze zostają. Jakieś są niezniszczalne te zęby. No bo szkliwo to jest właściwie jeden z najtwardszych, jeśli nie najtwardsza w naszym ciele substancja, nie? Znaczy, no, tkanka taka. No, kość, tak? Szkliwo. Tak czytałem gdzieś, że ono jest strasznie twarde, tylko ono się niszczy nie ze względu na mechaniczne uszkodzenia, to i tak taki ząb bardzo długo wytrzymuje, przecież my zgrzytamy tyle czasu, te zęby mamy, nie? I one wytrzymują, ale to właśnie bakterie, no, niszczą, a nie takie, że one są kruche jakieś. Są bardzo mocne właśnie zęby. Zauważcie, że taki dentysta to się musi przecież wiertłem w to w dobrym jakimś wiertłem specjalnym musi się w to wgryzać. Koty wywleką kończynę ze śmietnika i lipa. No słusznie pisze AV Place, faktycznie tak by się to mogło skończyć. Będzie gdzieś potem latała po środzie śląskiej rączka. I ludzie będą się zastanawiali, czyja to rączka?

0: Znowu zerwało. A jeszcze nie doszłam.
1: No właśnie, tak słuchałem ostatnio Ewki i tak jej się przytrafiło, że jej tam zerwało i nie doszła. A potem jeszcze coś takiego powiedziała, słuchajcie.
0: Aha, bo ja wczoraj mówiłam o pedale. O pedale do maszyny. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Tutaj mam...
1: No, ciekawe, czy tutaj algorytmy są już zaalarmowane. Zasięgi obcięte. Takie słowo. No, ale to od maszyny pedał do szycia. No, ale ja się nie dziwię, bo jak pedał, no to się nie dziwię, że nie doszła. Dobra, zostawmy może takie tematy. U dentysty masz szacunek do chwili, kiedy wyleczy twój ostatni kanałowy ząb. Jasiek pisze z nerąb. Była kiedyś teoria spiskowa, że dentyści są tak naprawdę jacyś podstawieni, i że oni knują i że te plomby to są chipy. Im takie implanty nam tam umieszczają na czyjeś zlecenie. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Może tak sobie wyobrażam, że musieliby się ci dentyści gdzieś spotykać na jakichś tajnych spotkaniach mrocznych tam. W takich białych szatach dentystycznych, jakichś fartuchach z kapturami. Fartuch dentystyczny z kapturem. W masce przychodzi i tam obgadują ten plan, żeby wszystkim ludziom właśnie poinstalować te chipy w zębach. Są zgadani ze sobą.

0: Nie, myślę, Kacim, że nie chciałbym robić takiej audycji w stylu Igrzyska i Arena i nawalajcie się ze sobą Piotr i Paweł. To bez sensu, nie o to chodzi chyba. Wiem, że niektórzy by się cieszyli, że jakaś awantura, że dymy, ale też to bez sensu. Albo jeden, albo drugi. No, z Pawłem już miałem kontakt. Przypominałem nawet dzisiaj mu, że kiedyś gadaliśmy telefonicznie. Jakoś tam nie wyszło nic tu ze spotkania, ale myślę, że się pojawi jako ciekawostka Paweł. Się go tam wypytam o różne rzeczy. No, a tymczasem Andrzej z Kina Sztuk Walki już chyba jest tam, gdzie jechał. Gdzie on tam jechał, kurczę? Gdzie to kręcili? Do Tajlandii czy gdzieś? No. I pojawił się już pewnie na planie Last Kumite. No ciekawe. Tak jak pisałem, mam nadzieję, że ten film nie stanie się parodią takiego kina, że to nie będzie drugie Kung Fury czy Komando Ninja, że taki pastisz, tylko że tak bardziej na poważnie podejdą, jeśli można mówić o takich filmach, że na poważnie, no to zawsze jest jakaś zabawa, kino zabijacko-napadarskie, ale żeby się nie zrobił z tego zaraz Mel Brooks, nie? Czy jakaś szydera z lat 80., 90., bo bez sensu. Witam ponownie Grzegorza.
1: Halo, halo.
0: No cześć.
1: Cześć. Wiesz co, tak mnie natknąłeś z tymi dentystami, bo od kilku audycji, czy tam od kilku miesięcy nieraz wspominasz, że zrobiłbyś jakąś kreskówkę na różny temat. To jest zajebisty, znaczy na jakiś dobry temat. To jest zajebisty temat. Znasz kogoś, kto nigdy nie był u dentysty? Powiedz mi, krawiec.
0: Może są takie osoby, no nie wiem, chyba, wiesz, chyba nie, faktycznie, no każdy kiedyś był.
1: No właśnie, czyli każdy też nie ma oczu w środku gardła, tam jamy ustnej. I nie wiadomo, czy nam zainstalowali chipa, czy nie. Czyli jakby iluminaci czy inne masony chciały implantować ludziom chipy, no to jest zajebista droga ku temu właśnie dentyści. Bam! No.
0: Jak ci nawet taki...
1: chirurgię, którą każdy przychodzi, a nie ma ani śladu po tym.
0: A Konon, no tutaj o Kononowiczu mówią, że to on nie był nigdy u dentysty. No i patrzcie,
1: a to może jedyny niezaczipowany i taki świadomy, strumień świadomości.
0: No, no, przekazuje nam strumień świadomości. No właśnie, a zna ktoś z was jakiegoś dentystę w ogóle? No. Czy to są na pewno normalni ludzie żyjący wśród nas? Kto zna jakiegoś dentystę w ogóle?
1: Czemu oni mają takie domy wypasione, ogrodzenia pod prądem, no, bramy otwierane, samochody, tak żeby ich nie można było... spotkać prawie na mieście. Tak normalnie jak sąsiad sąsiada.
0: Właśnie.
1: Za dużo pieniędzy mają, przypadek?
0: Ja słyszałem, że nikomu się, tak normalnemu człowiekowi, żadnemu się nie udaje zostać dentystą. To trzeba się urodzić w specjalnym rodzie dentystycznym.
1: Tak. I czemu niektórym dają czarne plomby, a niektórym białe? Bo jak dają białe, to ktoś jest wtajemniczony już na trzecim levelu, na pierwszym i drugim dają czarne plomby.
0: Dobrze to zorganizowali. Jak tylko ci wypadnie ten chip, to zaraz wiadomo, że pójdziesz do dentysty, do następnego, no i on też od razu ci włoży nowego chipa. Jeszcze mu za to kupę pieniędzy daj, nie?
1: Jeszcze nie muszą organizować pieniędzy, bo poddani płacą za to. Niesamowita sprawa.
0: I popatrz, czemu państwo zrobiło, że darmowe leczenie jest tam, co prawda tylko tam czterech zębów z przodu czy coś, ale jednak zawsze ci założą tego chipa przy okazji.
1: Tak. A później sam się męcz. Cztery są optymalne, nie? Takie dwa minimum.
0: I tyle tych reklam, past do zębów, jakiś szczoteczek, w tym może być coś tam ukryte, tak jak w Daily, że tam są jakieś przekazy. Idź do dentysty, załóż chipa.
1: Dlaczego tak dużo czekoladek reklamują? po to, żeby zepsuć zęby iść prędzej czy później do dentysty i założyć chipa.
0: Dlatego tak ten cukier jest we wszystkim już praktycznie.
1: Jebane lobby Kinder niemieckie. To oni są zakamuflowani.
0: Ale to się trochę nie klei, ta teoria, bo jak człowiek tak żre te słodycze i wszystkie mu się już zęby popsują i jeden mu został jak Kononowiczowi, no to gdzie mu założyć tego chipa właśnie?
1: No wiesz, to w kanale zostaje jeden zawsze gdzieś tam wepchnął i zarośnie tym dziąsłem. Nie ma problemu.
0: Właśnie.
1: Czyli wychodzi na to, że nasz Matt jest też zakamuflowanym agentem dentystycznym.
0: No, Matt się wypiera cały czas, że ja nie jestem dentystą. Ja nie jestem, tak się widzisz. Boi się przyznać. I oszukuje, że o, ja tylko tam zakładałem, ja miałem swoich, ja innych ludzi, ktoś inny to robił. Właśnie się wypiera, bo on wie, że prawda właśnie wychodzi teraz i że po prostu dentyści zostaną zaatakowani masowo na całym świecie. Niebawem. Można by takie radio założyć, które by właśnie miało taką misję przeciwko dentystom. Wojna. I sami tacy z popsutymi zębami, tacy szczerbaci.
1: Radio Jedynka. Dzisiaj nas słuchacie na kanale 8. Tak. Tak a propos. To znaczy nie a propos, tylko w ogóle, bo zadzwoniłem wcześniej, nie powiedziałem. Zmienię na chwilę temat, bo Margarita Simonian. Taka ruska. Ta, jak z TVP nazywa się ta? Cholecka?
0: Cholecka, Danuta.
1: Cholecka, tak, no to taka ruska, tylko gorsza, dużo. Nabąknęła dzisiaj, dostała prykaz od z góry, że taki balonik próbny, że może by tak ugodowo się dogadać z Ukrainą, coś tam. Pierwszy od prawie półtora roku wojny, czyli Ruscy są posrani, to bardzo, bardzo dobra wiadomość. Z dzisiejszego dnia tak naprawdę z wczorajszego, ale to tak, chciałem napomknąć wcześniej o tym, chciałem powiedzieć, bo dzwoniłem, było troszkę o Rosji i Ukrainie. To tyle. Taka optymistyczna wiadomość.
0: Ja się tak zwyczajnie po ludzku cieszę się, jak ruskim się nie powodzi. Nie będę się krył z tym. Nie lubię Rosjan, znaczy tego kraju nie lubię i tego, co on sobą reprezentuje i tak dalej. No więc wuhu.
1: To spoko, ale zostawmy to. Faktycznie za późna pora. Jeszcze wcześniej mówiłeś o satyrykach, tak? Nieraz było o pypraku, o satyrykach, którzy dali radę po reformacji ustrojowej. Restu stacji ustrojowej i niektórzy dali radę, niektórzy nie. Ja nie jestem z tego okresu, żeby te dwa światy zderzyć ze sobą. Nie pamiętam tych starych komików, no ale pamiętam jedynie z odtworzeń. No i było kilku, którzy dali radę. Nawet ten Drozda, bo ja lubię pana Drozda, będę w obronie stanę, bo jednak gdzieś tam dał radę w 90-tych latach i na początku 2000-tych. ten kraj w komedii podnieść, ale nie będę się upierał przy nim. Federowicz, dajmy na to.
0: A to tak. To
1: koleś, ten... W 90-tych latach on był już stary. On był siwy, stary już w latach 90-tych i dawał radę, jak cholera.
0: A pamiętasz, jak fajnie grał w Nie ma róży bez ognia?
1: Nie pamiętam. Nie ma róży. Czekaj, muszę sobie zobaczyć, jak on wygląda.
0: Jasia grał. Jasiu. To była taka opowieść o perypetiach związanych z mieszkaniem. Trochę takie alternatywy czterym miejscami, bo tam poszło o to, że domeldowywali do mieszkania ciągle kogoś. I tam przekazywanie tego mieszkania i odbieranie sobie tego mieszkania, dzielenie tego mieszkania. No i ten Jasiu był ciągle robiony w konia przez takiego cwaniaka. świetny film, bo Fedorowicz tam bez kaskadera żadnego grał takiego typa, którego tam rzucają, mu się wspinał gdzieś po rusztowaniach, bo jak się spił, to go nosiło, żeby się gdzieś wspinać. I gdzieś tam z drzwiami raz wleciał. Fajnie, ja bardzo szanuję tych aktorów, którzy się decydują zagrać takie bardziej karkołomne role, kaskaderskie trochę, nie? Na planie.
1: Spoko, wpisałem sobie, zobaczyłem Fedorowicza w tych okularach takich z grubymi oprawkami i tak, pamiętam, a chętnie sobie jeszcze raz obejrzę.
0: Świetna tak. Komedia, to jest znakomita. Przezabawna. Jogi Babu, brawo Jasiu. No i Jerzy Dobrowolski też tam grał tego cwaniaka, tu widzę, no. Też świetny aktor. Bardzo udany film. No to Bareja też jest, tak? To Bareja? Tak, Bareja, oczywiście.
1: Tak. Jerzy Bałtroczyk, profesor, tak? Ten od słów, od polskiego języka, tak? Słynny profesor. Autor wielu książek, miał benefis swój kilka lat temu, 2-3 lata temu, coś takiego. I konferansjerem był właśnie Fedorowicz, ja nie wiedziałem, że on jeszcze żyje. I tak już naprawdę podstarzały koleś. I tak tak bardzo inteligentne, długie i takie punchline'y dawał opisie, ale nie wprost, tylko wiadomo, takie naokoło. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobre żarty, zapowiadając właśnie profesora Bałtroczyka, powiedziałem?
0: No nie wiem, bo ja znam Bałtroczyka konferansjera.
1: No to tak, ale nie chodziło mi o Bałtroczyka konferansjera, tylko o profesora od słów polskich, nam miłościwie panującego od lat, który stoi na straży polskiego języka, jak on się nazywa? Bralczyk, przepraszam, Bralczyk. Pana Bralczyka zapowiadał i właśnie pan Fedorowicz, jak już no, w słusznym wieku, ale jednak ma to coś, także no, parsknąłem śmiechem tak na głos kilka razy, że spoko, daje rady.
0: No, były dobre kabarety już po przemianach. No, zawsze lubiłem kabaret potem. A Koń Polski swego czasu nie był zły. No. Grzegorz Halama dawał radę. Pan Józek, hodowca kur, na pewno pamiętacie. Mhm. Kabaret Mumio. Dużo dobrych kabaretów było.
1: Choć Koń Polski tutaj tak jak mi nie pasuje, ale dobra, jak będzie. Ten,
0: a co to, co tobie się, Marian, nie podoba znowu? Co ty taki jesteś zawsze na nie, tylko nie i nie. To, z tobą to po prostu ciężko wytrzymać. To jest straszny człowiek w ogóle. Jesteś, Marian.
1: Z tych stand-uperów polskich, Antony Serek Dąbrowski powiedział, że jakaś tam grupa, co stand-up Polska się nazywa, na początku było ich tam kilku i oni skontaktowali się z Kalamą i pojechali do niego, bo w Polsce nie było... O, wiadomo, że amerykański stand-up był rozwinięty od lat, ogólnie zagraniczny, ale tak na jak to z tą polską widownią posklejać, nie wiedzieli i okazało się, że pojechali, skontaktowali się z Halamą, on ich zaprosił i tam sobie pogadali i on miał bardzo, bardzo duże biblioteki, zasoby tych stand-uperowskich, tam na taśmach ponagrywane po prostu z lat i zagranicznych i tam polskich w polskiej komedii, że to był koleś, który kumał czacze, tylko jeszcze widownia nie była gotowa, bo polska widownia była gotowa na takie, że nie, prorząd albo prorządowi tam ha ha ha. Tak.
0: Na polityczny kabaret, nie?
1: Tak, albo tak, dokładnie tak. On próbował taki hardcore gdzieś całkiem z boku wprowadzić i nie brakowało troszkę widowni. Widać było, że koleś miał większy potencjał niż to, co pokazał.

0: ja myślę, taki bardzo ciekawy i wręcz taki teatralny, bo tam było dużo piosenek świetnie zrobionych. No i Hrabi też, no Hrabi to następcy kabaretu potem. A kabarecik zniknął w sumie przez protesty katolików. Byli bardzo urażeni w pupę cały czas, wysyłali masowo listy, no bo to był chyba jedyny taki kabaret, który śmiał się z tych rzeczy w sposób inny niż pokazanie, że komunia, że ksiądz i do księdza proszę pana i ha, ha, ha, kurwa, jakie śmieszne. Bo strasznie takie bezpieczne i asekuranckie są niektóre kabarety, które niby sobie żartują z księdza, z kościoła, ale robią to w tak bezpieczny sposób, że to nawet sam ksiądz dobrodziej na widowni się uśmiechnie pod nosem, bo ma dystans do siebie. Fajny humor, fajny.
1: A kabarecik to nie znam, to teraz pisałem sobie, właśnie leci kabarecik, o tym mówisz?
0: Tak, tak.
1: A to pisze, że jakiś nie wiem, pierwszy lepszy sketch 1975, okej, okay, no to nie znaju, panie, to ja sobie zostawię w zakładce sobie.
0: No to jest absolutna klasyka, no to leciało na TVP ileś tam ekip wstecz, nie?
1: Fajnie, no to ten, lubię takie rzeczy.
0: Stary, tam występowali Marek Kondrat, Siódym, Franceski, cała plejada aktorów, Kobuszewski.
1: No, to nie, no to już mnie, to na pewno sobie obejrzę.
0: Jak tak ludzie nie znają, to musimy kiedyś sobie przypomnieć, bo to jest kawał historii polskiej satyry, polskiego kabaretu. No i coś takiego świetnego, naprawdę. Więc trzeba sobie przypomnieć. W ogóle może się okazać, nam się czasami wydaje takie oczywiste, że wszyscy znają, a trzeba przypomnieć może. Luźne gadki, popracujcie nad Konarem, pisze twój ziomek. Coś nie tak z naszymi Konarami? Myślę, że wszystko git. Czy mogę wrzucić linka, Krawiec? Proszę, Tomisiu, to daję cię jako moderatora tutaj. Standardowego tylko, niestety. Na nadzwyczajnego to jeszcze nie ten czas.
1: A psycho tutaj pisze, ktoś pamięta z Lugula. No to był niezły hardcore. On był ten transgenderowy, zanim to było mocne. Modne.
0: Faktycznie.
1: Mocne. Tak, był taki półtrans trochę, bo on robił z takimi kolczykami na takiego ciepłego gościa i to było spoko, nikomu to nie przeszkadzało, bo nie byliśmy uwrażliwieni wtedy na takie treści.
0: To był taki... taka postać z jakiejś wyobrażonej krainy, której nie ma naprawdę, kraina Zulugula. No i on się dzielił swoimi jakimiś opiniami o Polsce i się dziwował tutaj różnym rzeczom, że w kraju Zulugula nie ma czegoś takiego. U nas w kraju Zulugula jak coś tam, no i opowiadał, już nie pamiętam, co on tam opowiadał, jakieś niestworzone historie.
1: Tak, ale był taki trochę ten genderowaty.
0: No był taki jakby.
1: No właśnie, ten, teraz gdyby coś takiego powstało, no to by było no ta prawa strona umowna, no by się wściekła, że o, tu proponowanie po prostu złych treści i tu nas wszystkich chcą zlewaczyć i spadalić. No a wcześniej to nikomu nie robiło, śmiali się wujkowie i ciocie do schaboszczaka przy takich treściach. Nie było roztrząsania ideologicznego. No teraz wszystko jest upolitycznione. Straszne to jest.
0: No faktycznie. A tak się wcześniej zastanawiałem, czy właśnie dwóch facetów gadających na scenie to może być stand-up. No bo jeśli miałoby tak być, to jeśli mogłoby tak być, no to kabaret tej był taki, z takim stand-upem by był, nie? No przecież stało dwóch facetów i rozmawiało ze sobą na scenie, nie? A stand-uper nie ma wcześniej przygotowanego? To jest takie świrowanie trochę, że to jest takie improwizowane. Tak naprawdę ma często przygotowane różne rzeczy i pomysły, tylko je rozwija, powiedzmy, w jakiś sposób na scenie.
1: No, oczywiście, nikt tego nie ukrywa zresztą. Oni nawet mówią wprost, jak długo tworzą swój materiał, że to im zajmuje około tam 3 miesiące, pół roku, czy nawet rok.
2: Pracowałam wszędzie.
1: Special, który ma tam od, nie wiem, 40 minut.
2: Lat,
1: bo oni to nazywają. No, tak więc... Majki, jakieś tam 2-minutowe, 10-minutowe, 15 i ten... Special chyba tam musi mieć 40 minut, jakieś takie są widełki, nieważne. Oczywiście, że to jest wszystko przygotowywane.

0: żeby tylko, że było ja śmieszniej, to na wyglądzie ciekawie to w bólach to jest przygotowywane.
1: Mnie miejsca w tramwaju każdy,
0: my się śmiejemy tam.
1: Dzieci na ulicy wołają
0: z dwóch, trzech zdania, to ktoś siedział 2-3 dni nad tym, nad tymi trzema zdaniami nieraz. I to do, szlifował i szlifował. Tak. Choć często miał takie zabiegi, że przed właśnie tym swoim ogranym materiałem te pierwsze 10 minut poświęcają publiczności.
2: Ludzie mi mówią.
0: A jak ktoś zrobi tych setkę, dwie setki i więcej występów i jeszcze więcej, no to zna ten flow, mniej więcej zna publiczność i wie, że nikt go już nie zaskoczy z publiczności. No, żeby daleko nie szukać, tak jak ty, Krawiec. So, prowadzisz radio i dzwoni sobie jeden, drugi rozmówca, jeden narąbany, drugi bardziej nowy, stary. I tak po tych kilku latach prawdopodobnie tak zakładam, że wiesz, że mało kto cię już może zaskoczyć i mniej więcej możesz ten flow robić, tak? No i oni też przed tym swoim materiałem, stand-uperzy, gadają z tą publicznością i tej publiczności się wydaje, że on to wszystko tak robi spontanicznie i potem jedzie swoim materiałem, jest git i to jest takie od początku do końca wydaje się takie spontaniczne. Świetna sprawa.
3: No, mi się wydaje, że wielu z tych stand-uperów to najpierw próbuje stworzyć takie wrażenie improwizacji i nieprzygotowania, że o, ja pierdolę, kurwa, jesteście. A tak, też jesteś, widzę. Cześć, siema, dobra, a kurwa, a chuj tam, kurwa. A potem przechodzi na tryb. No i właśnie, słuchajcie, idę sobie ostatnio i tu już opowiada coś, co sobie wcześniej przygotował. To takie żałosne trochę.
0: Tak, nie no, mniej więcej tak jest, jak mówisz, tylko że to już trochę to... Tak umniejszająco to powiedziałeś w umniejszający sposób.
3: Bo ja nie lubię tych polskich stand-upów. Co jakiś czas mówię, dobra, spróbuję, zobaczę jakiegoś znanego, tutaj włączam i on zaczyna od bluzgania. Wytrzymuje te dwie minuty, on nadal nic śmiesznego nie powiedział, wara nie dygła i wyłączam, bo nadal przeklina, bluzga, a plebs rechocze. Polskie stand-upy są często na takim poziomie, że to aż w dupie szczypie, aż żenada jest, żenada to oglądać po prostu, żenuje się, wolę sobie Bolka i Lolka włączyć. Strasznie nisko upadł polski stand-up, dla prymitywów jakiś, dla dresiarza to jest humor, nie? Często.
0: Nie zgodzę się, nie siedzę w stand-upie, nie oglądam, bardzo teraz wykwitła ta scena stand-upowa w Polsce, nie oglądam, bo nie, dla mnie to jest za ostre, za szybko, za dużo, za naraz. Ja to tak długodystansowy jestem, sobie potrafię włączyć coś, słuchać na spokojnie, nie wiem, 5 godzin pod rząd, a nie, że ktoś mi da taką treść, takie streszczenie lektury, nie? Tak 30 minut, za dużo, za szybko. Choć niektórych lubię, to Adam Van Bendler, byłem na żywo, byłem wcześniej sobie tam, posłuchałem jego programu i bardzo lubię, bardzo polecam na przykład, a nie będę już polecał innych. Bardzo
3: nie wiem,
0: mi się
3: jakoś tak w ogóle źle ogląda, jak ktoś stoi na scenie i tak pieprzy. Bo wiesz, może to jest po prostu przyzwyczajenie do kabaretu bardziej teatralnego, naszego takiego, jaki znamy z naszego podwórka, bo to jest właśnie nasz kabaret, z taką, który się wywodzi z teatru bardziej. I tam jest jakaś muzyka, ktoś coś gra na fortepianie, fajnie śpiewa, poudaje kogoś, jakieś bajki są przerabiane, jakaś historia jest przerabiana w zabawny sposób, a taki se wyjdzie i takie wiesz, się mazlą, kurwa tego, nie?
0: No to chodzi ci o to, że ktoś ma warsztat, że odrobił zadanie domowe, że uczył się kilka lat i bawi się komedią, a nie, że ktoś siedział sobie i jarali zioło z ziomkiem drugim i zapisali, co by tu można było śmiesznego powiedzieć i przez pół roku zrobił tam 40 minut tekstu, a poza tym ktoś go wybije z rytmu, to już nie wie, o co chodzi. Trochę to jest takie uproszczenie, bo no, właśnie dlatego lubię kabaret Hrabi, to wcześniej, o którym wspomniałem. Jak ona się nazywa? Pani Kołodziej? Nie, Kołodziejczak?
3: Kołaczkowska. Nie.
0: Kołaczkowska.
3: Pani Joanna Kołaczkowska.
0: Pani Joanna Kołaczkowska, tak.
3: Asia.
0: Która świetnie wygląda, mimo już słusznego wieku, nie? i ma taką energię nastolatki i charyzmę niesamowitą. I cały team w ogóle jest świetny. Oni potrafią zrobić improwizację. No, oni zjedli zęby na teatrze. Po prostu wow, tak? Coś niesamowitego, więc to jest kabaret przez duże K. No.
3: Asia była zawsze fajna, też mi się podobała. Ona jest w ogóle bardzo niziutka i taka zabawna, bo ona jest jak taka dziewczyna, wiesz, nastolatka trochę, no bo wiesz, taka mała, rozkrzyczana. Fajna jest. No i kiedyś była faktycznie, no, super dziewczyną, no dziś to już jest dojrzała pani, no trochę przytyła i tak dalej, ale no, nadal jakoś się prezentuje w sumie. Asia Kołaczkowska.
0: Tak, jak najbardziej. Więc to zderzenie kabaretów ze stand-upem to przynajmniej pierwsze dwie, jakby to na rundy można było podzielić, to ja jestem za kabaretami, ale nie Koń Polski, tylko za właśnie takimi jak kabaret pani Kołaczkowskiej.
3: A potem oczywiście znasz też, nie? Kabaret potem.
0: Tak, jasne.
3: Genialny był dla mnie. Brakuje mi takich kabaretów, które gdzie by po prostu wzięli na warsztat jakieś historie właśnie znane i przerobili w fajny sposób, albo udawali jakieś postacie, a nie taki monolog, co mu tam się przytrafiło, że idę sobie, kurwa, za kanapkę jem. Jem kanapkę tam z serem, z rzymą, ale dobra kanapka, kurwa, sobie zjem, nie? No i tam sobie jem. Nie mogę tego słuchać za bardzo, stary. To mnie jakoś żenuje i nudzi i tak rozbraja, że może zniechęca do życia, że ktoś tego w ogóle słucha. Inny. Taki pierdół, głupot nudnych smrakloków. No. Ale co kto lubi, no też wiecie, no, różne rzeczy nas bawią. Na przykład niektórych bawi jak Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza, się wywali i sobie głupi ryj rozwali.
0: Rozwali to ja na przykład. Ja tak lubię. No, poważnie.
3: Tak?
0: Tak, ja sobie wykupiłem na Polsat Box Go, że kiepskich można oglądać.
3: Myślałem, że sobie wykupiłeś Jan Rodzyn, historia prawdziwa. Jak się wywalił.
0: Tak. I słucham, i ja w ogóle Boczek jest moją ulubioną postacią w tym całym uniwersum, ale ja w ogóle dżingle wycinam. Mogę też wysłać, ale kiedyś ci wysłałem, to nie puściłeś ani jednego, to ci już nie wyślę, bo się obraziłem. Co tam się dzieje, panie, to niesamowita sprawa.
3: Panie, pan masz dobrego gusta, normalnie, kurde, że się panu podobuje takie, to też moje ulubione kiepskie, panie.
0: Tak, no, na Wielkanoc, bo panie, a paździoch to zaświęcił dolary i euro. No.
3: Kiepscy, więc naprawdę, to jest jeden z najlepszych seriali komediowych polskich, no, zdecydowanie gdzieś tam w czołówce, jakbyśmy zrobili ranking, no. Pewnie, że tak, bardzo też nierówny, ale to łatwo o nierówność, jak się tyle odcinków nagrywa, nie?
0: Tak,
3: jak
0: to kiwam głową właśnie, że nierówne, tak, że niektóre są niesamowite odcinki, że można by było dany odcinek od początku do końca wystawić na deskach teatru i nie ujmują po prostu poziomem sztuki od tych teatralnych wystawień. Wiesz, o co chodzi. Nie? A są też takie durne i średnie, albo bardzo przeciętne, ale bardzo jest dużo perełek. Dobre.
3: Jest pytanie, czy lubię burleskę. No burleski to dawniej było, nie? No to jest XIX wiek. No to ja nie wiem, czy lubię. To był taki prosty humor, bo kabaret gdzieś tam się wywodzi z takiego gatunku, myślę. I to była kiedyś rozrywka dla zwyczajnych jakichś robotników. Przychodzili i można było na przykład pić, co ciekawe, na takich występach, że przynosiłeś sobie flachę, chlałeś sobie, się śmiałeś tam.
0: To masz może burleskę, co to znaczy, panie, bo ja nie wiem nawet. Na przykład.
3: No wiesz, jakieś takie zabawne scenki slapstickowe, że wychodzi komik, tam przewraca się, poklaunuje trochę, potem jakieś dziewczyny tańczą kankana, nie? Fajne, takie show, wiesz, show rozrywkowe, dawniejsze. Właśnie XIX wiek. Jakoś tak mi się to kojarzy. Być może coś tu znów wale babola, ale tak mi się tu jeszcze zaraz sprawdzimy. No tak, coś takiego. Tak, tak, tak. No i to było taka właśnie, wiesz, satyra ze społeczeństwa. Najczęściej też, jak wychodził komik, śmiał się z ludzkich przywar. I z tego się... I to było właśnie w konwencji teatralnej często trochę, co zbliża to do polskiego kabaretu, że polski kabaret ma takie tradycje burleskowe właśnie, nie? Rzekłbym. A nie stand-upowe. O to tu chodzi.
0: No nie, nie, nie. Na pewno polski kabaret nie wywodzi się ze stand-upu, tylko bardziej z tej przedwojennej sztuki, właśnie teatralnej takiej aktorskiej.
3: No, w starożytności teatr też nie był zarezerwowany dla wyższych sfer. To było często dla gawiedzi właśnie, różne przedstawienia. Często widzimy też, że w średniowieczu są organizowane różne takie przedstawienia, że przyjeżdża wóz, nie? I jacyś tam wygłupiacze, akrobaci, komicy też występują przed gawiedzią, która się zbiera.
0: Tak, dziwni ludzie w klatkach na przykład ponoć już tam 100 ponad lat temu był tam jakiś człowiek w cyrku wystawiany, bo ważył na przykład tam 120 kilo i się ludzie tak posłodzili. Kurwa, niesamowite, patrzcie, jaki kurwa okrągły człowiek. Niemożliwe, żeby ktoś tak tyle ważył i tak wyglądał. No dzisiaj by nie zrobił kariery. Nie, że się śmieję z otych ludzi, bo sama nadwagę, ale ten, no, dawniej też okrutny był. Znaczy ludzie śmiali się z okrutnych rzeczy, nie? Na przykład z karłów, czy z kogoś, kto nie miał kończyn, czy coś i tam sobie coś łapał.
3: Dziś by raczej nie przeszło.
0: Strasznie to było okrutne.
3: Dziś by raczej nie przeszło. Wyobraź sobie, że dzisiaj ktoś karła gdzieś wystawia. Tutaj w Środzie Śląskie wystawia karła i chodźcie zobaczyć wybryk, wybryk natury! Wybryk natury! Jedyne 10 zł! Zaraz by do więzienia poszedł za takie coś. Dzisiaj człowiek. Zaśmianie się z mniejszości i to bym tak w sensie dosłownym z mniejszości, właśnie z mniejszego człowieka śmianie się, nie wolno. I w sumie dobrze, że w tym kierunku poszło. Ja nie uważam, żeby to było takie jakieś super wesołe, fajne, śmiać się z czyichś niedoskonałości fizycznych na przykład. Bez
0: tak,
3: sensu.
0: To tak. Ciekawe, też byłem w cyrku. Nie jako ten eksponat, bynajmniej. Tylko jako widz w lecie, czekaj, teraz lato, to było na wiosnę, no kilka miesięcy temu, nieważne. To był cyrk z Wenezueli. Jako taki ostatni raz byłem w cyrku jako szkód mały. Do szóstej podstawówki chodziłem, coś takiego. I pamiętam te pudelki, że tam słoń, kurwa, se wszedł na jakiś tam deptak, se zeszedł. I takie różne rzeczy. No, tygrysa nie było, ale chociaż było, pamiętam, że na bilecie było, że będzie tam do tego cyrku, do którego se poszłem, no to było napisane jako główna atrakcja. Tygrys, lew na tygrysie, coś takiego. Okazało się, że jakiś klaun, czy akrobata, przepraszam, przebrał się za tygrysa i se tam skakał po tych trapezach. Finalnie. Do czego zmierzam? No i byłem w tym cyrku kilka tygodni temu i nie było ani jednego zwierzaka. I tak, jak cyrk bez zwierzaka? Okazało się, że także zajebiście. Było bardzo dużo akrobatów, klauni odpierdalali takie rzeczy, tak trollowali małe dzieciaki, tam coś im kurwa dawali, cukierki odbierali, no niesamowite rzeczy, a akrobaci to, że w ogóle na takim poziomie, że klękajcie narody, że jak można wyćwiczyć swoje ciało i tak Poszedłem tam dla beki ze znajomymi, bo przechodziliśmy koło cerku, tak, o, kiedy jest seans, a tam za 5 minut wchodzicie. Nie? Tam, to mówią, nie wiem, 15 tam funtów bilet, no okej, okay. Dobra, to sejdziemy. Pytanie było, czy macie piwo? Mamy, dobra, to idziemy, okej. Okay. No, zajebiste przeżycie. Nie wiem, jak będzie cyrk w waszej okolicy, to idźcie, bo już nie ma pudli, które skakają przez jakieś pojebane płotki, tylko prawdopodobnie jest zajebista grupa ludzi, którzy są wyćwiczeni w swoich tam danych umiejętnościach i to jest niesamowite, na żeby ich zobaczyć, kurwa mat.
3: A to Misiu się tu chwalił, że był na burlesce Star Wars. No tak, Amerykanie mają taki talent do robienia musicali ze wszystkiego i nagle zrobią musical Predator na przykład, nie? Albo musical właśnie Gwiezdne Wojny, albo burleskę jakąś opartą o popkulturowe typowo dzieła. No to mają taki talent. A w ogóle my tak tu czasem narzekamy na polską satyrę czy coś, a jakbyśmy się kiedyś tu zebrali w jakąś grupę twórców, nagrywaczy i nagrali coś w rodzaju Poszeprzyńskich na przykład, stworzyli jakąś antyrodzinę bohaterów i słuchowisko, przynajmniej jeden odcinek nagrali, jakiś śmieszny.
0: Ja mam ten 3 ręce do góry, moje wszystkie i jestem za od razu.
3: A dałbyś radę się wcielić w jakąś rolę, myślisz?
0: Tak.
3: Tak. Odpowiedział stanowczo Grzesiu.
0: No tak. jakiegoś takiego wujka alkoholika, który tam nawiedza rodzinę od czasu do czasu i pierdoli bez sensu, nikt go nie słucha. No, dla mnie taką rolę proszę stworzyć w scenariuszu.
3: Wujka takiego z wąsem w sandałach, w białych skarpetach, taki taki czerwony cały, bo właśnie z plaży przyjechał i to, co ja, się opalić się trzeba się, żeby pokazać, potem, że powiedzą, że nie byłem w Egipcie.
0: To mniej więcej.
3: A teraz wyszła taka fajny spot, tak, wypuszczony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w którym pojawia się taki stereotypowy Janusz właśnie, z wąsem, reklamowa z browarami, sandały, skarpety i on przychodzi na plażę i wszyscy tam się z niego śmieją, tam dzieciaki się z niego śmieją, że taki Janusz przyszedł, a on się budzi potem na tej plaży, bo se leżał i patrzy dookoła siebie, ma wstertę śmieci. Wszyscy ci ludzie, którzy się z niego śmiali, to zostawili po sobie syf. I on jako jedyny go to razi i sprząta tam po ludziach jakieś reklamówki, jakieś śmieci i jest taki komunikat, że właśnie nie jest obciachem, to wiesz, czy tam masz sandały, czy nie, bo największym obciachem jest zostawiać po sobie na przykład brudy i śmieci na plaży, nie? Ja się zgadzam.
0: A to super, no to bardzo...
3: Fajne.
0: Super podejście. Podoba mi się.
3: Bardzo fajne i pomysłowe, i zabawne, i tak dające trochę do myślenia. No, także udany spot. Bardzo fajny. Satyryczny też. No, to dobra, to tworzymy taką jakąś rodzinę. Pomyślimy tutaj. Musimy Anię koniecznie wziąć, bo jako jedyna chyba ostatnio w ogóle z babeczek tu na antenie chce się odzywać coś, a musi być kołobitka jakaś w rodzinie.
0: No to ustawi mi jakąś rolę takiej praczki, sprzątaczki, czy będzie te skarpety białe z tych sandałów gdzieś tam szukała w oglądach, brawo do prania, tak, taki będzie szowinistyczne show. Co ty na to?
3: Może nie. Się wkręcimy, że taka bieda, no nie, dzisiaj dobra, jest, to. Że taka bieda, to będziemy takimi nędzarzami, jak Poszeprzyńscy właśnie. Oni przecież strasznie biedni byli, na nic ich nie było stać, ciągle tam podkradali komuś coś, cieszyli się, Grzegorz się w jednym odcinku cieszy, bo wyrwał peta jednemu napotkanemu człowiekowi i zwiały, i przynosi takie trofeum do domu, peta. Jeszcze można.
0: To jest bardzo dobry trop. Jak Martin Lechowicz nagrał tą piosenkę Jestem społecznym kaleką, to w dzisiejszym społeczeństwie tak nie stać mnie na 800+, czyli nie mam dzieci. Dwa, nie mam 14, 15 emerytury, bo jeszcze nie mam tych tam 60 lat. I w takim zawieszeniu, że tak, ktoś nie ma swojego mieszkania, nie stać go jeszcze na socjalne, bo jest zbyt bogaty, a nie stać go na swoje, bo jest zbyt biedny, nie dostaje żadnego zasiłku dzieciowego, bo nie ma, a nie dostaje też tego 14, 15, 18, bo jest jeszcze za młody i jest w takim zawieszeniu, czyli takie trzy rodziny dwuosobowe bez dzieci, które są w zawieszeniu, coś takiego ala kiepskie, takie paździochy kiepskie, plus jedna rodzina, i którym się nic nie zależy. Nie należy, bo PiS tak ustawił, że tym ludziom akurat się nic nie należy. I taka bieda.
3: No dzisiaj to ciężko o taką wizję trochę, no bo zawsze jakiś dzieciak w takiej rodzinie jest, tak jak Maurycy był, nie? Czy Walduś w kiepskich, no zawsze jest jakiś reprezentant najmłodszego pokolenia, znaczy no młodego pokolenia, po prostu, sorry, już mi się język plącze, młodego pokolenia reprezentant, no to musi być też taki jakiś... To Gambola może być,
0: od sąsiadów może przyjść, adwokata. Ale to nie jest ten biologiczny, czyli się nie należy 800+.
3: A właśnie, a jak masz nieślubne jakieś tam dziecko czy coś, to dostajesz 500+? Czy to musi być ślub? Ale jaja, właściwie to nie wiem, jak to jest. Jak się żyje na kocią łapę, powiedzmy, i ma się dzieciaka, to jak to jest? Żyje ktoś na kocią łapę? Ma ktoś dziecko tutaj na kocią łapę? Jak to jest? Dostaje ta 500+?
0: No tak, dobra, żarty. To była świetna inicjatywa. Wymyślić chociaż jeden wymyślić. Skonstruować, zrealizować jeden odcinek z naszymi głosami tutaj dzwoniącymi
3: i wszystkie te
0: i redaktorami, że po prostu to było bardzo fajne, świetne.
3: Bardzo fajne, też tak myślę. Do tego jakieś intro, jakaś muzyczka, już mamy jakieś słuchowisko, coś stworzymy fajnego. Spróbujmy, może się uda. Spróbuję coś pogłówkować. Ty też pogłówkuj.
0: Ja ręce na pokład i jestem za.
3: Ty też masz główkować. Też masz główkować coś, bo się już jesteś zapisany jako postać. Ja myślę, że fajną receptą na postacie jest to, żeby one miały właśnie jak najwięcej wad. Taka antyrodzina, wszelkie możliwe wady, jakie nam przyjdą, musimy pogrupować jakoś i zrobić, żeby się tak nie powtarzały aż tak bardzo. Chociaż w sumie w tych takich komediowych rodzinkach to oni są wszyscy zazwyczaj nie za mądrzy, jakieś problemy finansowe mają. W pewnym momencie jakby powstał taki trend na robienie antyrodzinki. Myślę, że rodzina Adamsów była jednym z pierwszych tego typu tworów chyba.
0: No, a Wednesday odniosła sukces niesamowity ostatnio, więc to może jest popyt na to właśnie. Co nie? Na taką rodzinkę nie super, tylko taką bardzo dziwną.
3: Myślę, że poszeprzeńscy byli inspirowani rodziną Adamsów, tylko ktoś wpadł na pomysł, że po prostu zróbmy to, ale osadźmy to w klimacie PRL, polityki trochę społecznych przemian, tak dalej. Kto to? Jan Czarski?
0: Nie wiem, nie pamiętam.
3: Zaraz sprawdzimy. No, ale w każdym razie świetne słuchowisko. Ja sobie czasem przypominam i cały czas się śmieję, dlatego że to jest po prostu fenomenalnie aktorsko zagrane. No wiecie, Franceski czy Kobuszewski. Czy nawet Halina Okuniewicz świetnie tam, Hanna Okuniewicz, przepraszam, nie Halina. Najsłabiej chyba Zębaty tam wypada, no bo on nie jest ani aktorem za bardzo, ani nic, no to troszkę tam się czasami czuć różnice leveli. No, w ogóle się ostatnio dowiedziałem, słuchajcie, uwielbiany przeze mnie Jan Kobuszewski był strasznie wierzący. Panie Janie, no, co pan się wygłupiasz. Strasznie w Matkę Boskie wierzył i w ogóle oddawał się jej i tak dalej. No, to mnie trochę
0: zaskoczyło. Był prawdziwie wierzący, to wiesz, nie wierzył w epikoskospad, tylko se wierzył po prostu...
3: Tylko
0: wierzył po prostu w Bozie, nie? I to trzeba mu tam zostawić i uszanować i tyle.
3: Jasne, ja tak trochę sobie tutaj złorzeczę, ale szkoda, że go nie ma z nami już, Kobuszewskiego. Świetny był Kobuszewski. No jako dziadek Jacek to był tam chyba najciekawszą postacią, a dziadek Jacek miał to do siebie, że był strasznie odjechany on był po prostu kosmitą trochę, nie? No to taka postać też się zawsze przydaje, bo taka postać wkracza w abstrakcję i w absurd straszliwy, opowiadając na przykład jakieś niestworzone historie w ogóle, nie? I to jest jego taka strona. To było dobre. On był taki odrealniony trochę.
0: Wiesz co, nie powiem, że... Znaczy, wiem mniej więcej, jak to... Słyszałem tam dwa czy odcinki. Wiem mniej więcej, na czym to polega, ale nie siedziałem w tym uniwersum.
3: Ale stary, wiesz, on opowiadał, na przykład taką historię, że no, dawno temu była bieda straszliwa, pamiętam, to mój kolega, matka zrobiła mu kanapkę z chleba. I tak się na nią rzucił, że sobie odgryzł cztery palce. Panie, trzask, praski po wszystkim, takie, wiesz, absurdalne historie cały czas opowiadał, non-stop, nie? O gościu, co se odgryzł palce na przykład, bo się rzucił na kanapkę, taki głodny był. No takie absurdalne były te historie, w stylu Monty Pythona trochę. Opowieści dziadka Jacka.
0: Tak, oni mieli taki warsztat aktorski, że jak wszyscy tam siedzą tak w swoim gronie, mają mikrofony, to automatycznie mogą robić coś takiego jak improwizacja, bo mogą odejść troszkę od scenariusza i potem nawiązać, gdzieś meandrować między scenariuszem a właśnie improwizacją. I na przykład często to się zdarza, że aktorzy narzekają w nowych serialach, czy tych no tam na wspólnej, czy coś jak w nowych, kurwa. Chodzi mi o to, że ci tak naturszczycy, tak? Ale nie kumają tych nawiązań, nie potrafią tak złapać tej ścieżki narracyjnej i pociągnąć, się zawieszają czy coś, bo na przykład naturszczycy, piosenkarze zaczęli grać. To był taki fenomen może od dekady, może dwóch, że znani ludzie zaczęli grać w serialach, filmach. Tylko że prawdziwi aktorzy mają z nimi problem na planie, bo oni nie potrafią złapać tej ścieżki narracyjnej, pociągnąć i nie kumają tego, nie mają warsztatu. A Kobuszewski, tak? Czy ludzie tego pokroju, no to tak, no to był klasa sama w sobie, więc oni, podejrzewam, przy tych nagraniach, gdzież to było na jebanych ścieżkach nagrywane, taśmach. To nie było, że se na Audio City nagrywali, se robili tam cyk, cyk, tu usuń pół sekundy, tam przesuń, tu coś. Nie, oni musieli to często live jechać. Więc
3: tak, te słuchowiska, typu powtórka z rozrywki i tak dalej, właśnie to tam większość była nagrywana na raz, to znaczy no, bez cięcia, bez montażu, spotykali się, siadali przy stole, mieli skrypty i jak w teatrze po prostu to grali, od początku do końca, bo słychać, że pomyłki są drobne czasami, no to jakby mieli możliwość, to by wyedytowali, nie? Ale w ogóle to, jak się człowiek zaznajomi z technologiami, jakie były dawniej przy produkcji filmów, nagrań, to widać, jak ciężko było wiele rzeczy zrobić, żeby uzyskać takie proste efekty, jakieś rozbły... Na przykład kiedyś green screena, a dawniej blue screena, bo kiedyś się używało niebieskiego tła, a nie zielonego, dlatego że po prostu wynaleziono metodę na likwidację z kliszy samego niebieskiego koloru. I tylko tego koloru. Innych nie potrafiono za bardzo. Ale to były procesy chemiczne, tak? Żeby wywabić sam ten niebieski kolor tła. Nie na komputerze. No takie czasy, tak robiono efekty. Żeby uzyskać jakieś wrażenie takiego rozmycia jasności, nie? Jak dzisiaj to jest zwykły filtr. To smarowano wazeliną tam przysłony na obiektywy, kombinowano, świrowano pawiana. Strasznie ciężko. Ile było, bardzo drogie były efekty specjalne dawniej, no bo stosowano się tą animatronikę, tak? No te różne mechaniczne kukły. No to ciężko to zbudować, wiecie, to pracują nad tym mozolnie długo różni mechanicy, lalkarze. No, same komputerowe efekty były drogie, bo na przykład przeliczenie jakiejś animacji to trwało 2 miesiące na przykład, nie? I weź tu czekaj, płać za prąd, wszystko, wiadomo, drogie musi być, nie? A dzisiaj na domowym komputerze się da zrobić wszystko właściwie, więc jest dużo łatwiej, świetne narzędzia są.
0: Tak.
3: Darmowe programy.
0: Niesamowite historie. Potem też żeby nie było, że tak płynnie z tych kukieł właśnie mozolnie tworzonych przez wybitnych ludzi, którzy na przykład robili jakąś godzillę, która miała, nie wiem, 30 cm wysokości i ona potem musiała mieć takie szczegóły, że była wyświetlona jakoś tam, nie wiem, 100 ileś metrów. Musiała mieć bardzo duże szczegóły na tym małym modelu. To były dzieła sztuki same w sobie. Później, jak to nie było płynnie przejście z tych właśnie kukieł, w cudzysłowie, na CGI, tylko to okazało się, że te pierwsze CGI nie zdały egzaminu, że ludzie woleli, nie, no dobra, to my woleliśmy te efekty, te stare, tak, te ogrywane na taśmie analogowej, ale fizyczne małe obiekty i tam, że oszukiwali nas w inny sposób, na makietach to było robione kukło, niż na wczesnych komputerowych efektach, bo one były słabe. No dobra, tak. O tym nieraz gadaliście.
3: Były jeszcze bardzo popularne, była technika matte painting lub matte painting, nie wiem, jak się czyta, ale polega to na tym, że się maluje farbą na szkle jakąś kawałek scenografii, tak żeby oszukać właśnie widza. Potem to się, no, kładzie przed obiektywem taką taflę szkła z namalowaną jakąś scenką. No i mamy na pierwszym planie na przykład kości dinozaura, ale one są namalowane farbą akrylową na szkle po prostu. Albo, albo perspektywa fałszywa. Można z perspektywą samą tak poczarować, że oszukiwać, że coś, co jest na pierwszym planie, że jest przed bohaterem, który jest na... Znaczy, no chodzi o to, że aktor wcielający się w olbrzyma staje bliżej kamery, a aktor, który gra zwykłego, małego człowieczka, staje dalej trochę i wygląda, jakby olbrzym stał przy małym człowieku, nie? Takie efekty tego typu.
0: Perspektywą, tak. Nie?
3: Z perspektywą, tak, zabawa.
0: Majdlowali. Same te napisy do Gwiezdnych Wojen, kiedy zobaczyłem, jak to jest, że jest kamera i taki długi stół przeźroczysty, wąski, długi stół, gdzieś, nie wiem, tam 3-4 metry i napisy były na przeźroczystej kartce, te napisy z filmu, tak, jak jest ten Początek Galaktyki, tam czwarta część, tak, jest pierwsza, już nie wiem, nie znam się na Gwiezdnych Wojnach w ogóle. Chodzi o to, że koleś za sznurek, tak miał tu taśmę.
3: I przewijał.
0: Tak ciągnął tą taśmę. Tak? Słucham?
3: I przewijał, tak, tak?
0: Przewijał to i to było tak bardzo... tak bardzo toporne, nie? Jak się widzi spoza kamery, jak te efekty powstawały, te właśnie pierwsze hardkorowe efekty w filmach science fiction. No to niesamowite, jak ludzie mieli pomysł, jak się bardzo nad tym napracowali. Ale to nie tak wcześniej powiedziałem, że gadaliście o takich rzeczach, bo ja się na tym nie znam, a nieraz tutaj rozprawiałeś z wieloma ludźmi o tych właśnie rzeczach CGI i zresztą odsyłamy do audycji spoiler. Właśnie dużo rzeczy, takich było smaczków, jak różne rzeczy były robione i o filmach w ogóle, i jak filmy były robione i o samych filmach, no to tam było dużo, także ten...
3: No, szczególnie w starszych spoilerach zdarzało mi się gadać o efektach specjalnych. Włączcie sobie na przykład kiedyś czarno-białego Supermana, takiego bardzo starego, jeszcze sprzed czasów, kiedy się wcielił w niego Christopher Reeve na przykład, i tam olbrzymim wyzwaniem było to, żeby Superman latał. I wiecie, jak to zrobiono? Tak, że jak aktor wyskakuje w górę i zostaje zastępowany animowanym Supermanem od razu, że po prostu ten latający Superman jest rysunkowy. To tak to rozwiązano. A jak ląduje, to się znowu w żywego aktora zmienia. No straszne, no dzisiaj to okropnie się takie rzeczy zestarzały i się możemy z nich tylko śmiać co najwyżej. Ale widzicie, to było wyzwanie. Nie potrafiono zrobić żywego aktora, który realistycznie lata. No mogliby spróbować dźwigu, sznurków, ale to też ryzyko, no bo coś się może stać. Gdzieś przydzwoni łbem czy coś, no to może się bano, nie wiem. Ale też taki na sznurku to by nie latał tak znowu super, bo mieli problem jeszcze w tych czasach, nie znano chyba green screena, znaczy blue screena, nie potrafiono wykluczować tła, czyli to zrobiono dopiero w Supermanie z 78 już kolorowym. A ten czarno-biały, no nie potrafiono, to taki aktor na sznurku, no to lata beznadziejnie, no się majta na sznurku, nie?
0: Tak, w którym to filmie była takie super przejście na schodach, że z jakiejś wieży wypływa kamera, to były lata tam 50-60, jest taka długa, najstarsze ujęcie bez cięć i gdzie kamera właśnie mandruje po schodach i gdzie się tam chowa coś tam. A kamera wtedy ważyła tam kilkaset kilo. Kurde, nie wspomnę. A po prostu i o to chodzi, że tak bardzo dużo kasy na to poszło, tak to było niesamowite ujęcie, że ludzi wtedy powalało. Teraz nie robi na nas, obejrzymy sobie ten czarno-biały stary film, na nas to nie robi wrażenia. Ale teraz można by było puścić taką małą GoPro na sznurku, czy na dronie, a wcześniej okazało się, że tam kilkaset osób pracowało na tym kilka tygodni nad tym jednym ujęciem i poszło tam 2 miliony na to. I tak ludzie przekraczali te następne, co można przekraczać w kinie, te następne progi, jakby levele, tak? Mhm. Ale dobra, bo rozgadaliśmy się, ja bym wrócił do tych poszeprzyńskich i takich naszych poszeprzyńskich nocno-radiowych i to najbardziej mi się podoba z naszej dzisiejszej rozmowy, żeby coś takiego bzdurnego nawet, może być cringe z tego wyjść, ale coś takiego odjebać, żeby parę osób się zgłosiło i nagrać jakąś popieprzoną rodzinkę zrobić, no, ze 3-4 odcinki głosowo z bardzo dobrym scenariuszem chcę nagrać i potem mieć tego po prostu ubaw.
3: No i dla fanu robimy i nie przejmujmy się. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale przynajmniej coś nagramy wesołego. No,
0: no to mi się najbardziej podoba. Spoko, dobra, to ja spadam, idę spać, bo rano muszę wstać. Tak.
3: Ty musisz jutro iść do pracy, żeby pieniążki zarabiać. Żeby tu
0: właśnie mam urlop 2 tygodnie i jadę se do Polski właśnie po tej porze. Jutro będę w Polsce. Tak.
3: A po co se pan jedziesz do tej Polski?
0: Panie, bo ja se jadę do Polski, bo se rodziców mam i se jadę odwiedzić.
3: Panie, ale to weź pan nie kłam, bo pan wracasz, bo pan za masłem roślinnym zatęskniłeś.
0: No. Panie, u mnie roślinne masło to nie ma, ale kaszankie mają dobrą.
3: Nawet ci wychodzi boczek,
0: taką
3: słuchaj.
0: Prawdziwą.
3: No to coraz lepszy boczek ci wychodzi, panie.
0: No tak, boczek też mają u mnie, także.
3: Trening czyni mistrza.
0: Będę się objawiał, kurwa, tak, boczkiem. Objadał się będę, bo co nie powiedzieć, to bardzo dobre mam te masarnie w okolicy, takie może nie kraftowe, ale takie naprawdę z taką droższą mięsiną, ale dobrą. Także no, przytyję parę kilo przez następne 2 tygodnie prawdopodobnie.
3: Zahaczcie sobie kiedyś o jakąś prywatną masarnię, bo to często można wejść i ona ma sklepik tam jest normalnie i można sobie w detalu kupić na przykład jakieś takie ciekawostki typu kiełbasa z dzika czy coś, no, posmakować.
0: Nawet normalną z wieprzowiny, normalną z wołowiny, ale nie trzeba wpierdalać pół kilo na grilla, tylko można sobie kupić te 15 deko takiego czegoś dobrego. Jak jestem w Polsce, to ja szaleję, nie? Kubki smakowe, to panie orgazmu dostają co drugi dzień.
3: Panie, to co tam u was, panie, w tej Angolii to już na wegetarianizma przeszli? Że mięsiwa nie ma?
0: Panie, to tak jakbyś, panie, kupię jad, panie, albo małpie kupię. Kurwa, dobra, idę spać, bo nie. Muszę rano wstać. Fajnie było pogadać, Krawiec, trzymaj się i ten. Scenariusz zacznę pisać, prywatny, indywidualny, jakiejś pojebanej rodzince z tego radia. I tu daję słowo.
3: To piszemy.
0: Może nie będzie zajebisty, ale zacznę.
3: Ale cieszy mnie twój entuzjazm już teraz, bo wiem, że coś tam naskrobiesz i ja coś naskrobię, może to połączymy w jedno, a może zrobimy, wiesz, dwa odcinki, jak się nie będzie kleiło i już, no. Więc dobra. Wszystko, co wymyślimy, to się gdzieś tam uda pewnie spożytkować, no.
0: Okej, okay. No to zajebiście. To żółwik?
3: No, elo, trzymaj się.
0: Dobrej nocy, trzymajcie się, hej.
3: Hej, hej.

panie, bo te wszystkie iluminaty i te Mansony, to one chcą nas na wegetarianizma, panie, i gendera nas wpuścić. O. Tu o sznurkach na księżycu pisze właśnie twój ziomek. Chyba jest fanem teorii, że to Kubrick nakręcił jednak w studio. No ale ja żem sznurków tam, panie, nie widział. No. A to nie wiem, czy mieliby takie technologie w tamtym czasie, żeby bardzo dobrze te sznurki jakoś tam wygumkować. To na starych filmach widać często sznurki, no to nie jest takie proste. No dzisiaj to mamy, wiecie, grafika komputerowa czyni cuda. Dzisiaj to sztuczna inteligencja wam z palcem w dupie w 2 sekundy wykasuje, co lepszy filtr jakiś wam wykasuje te sznurki, no, jak zechcecie. No. Ciekawe, co to za patologiczną rodzinkę nam się uda stworzyć. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest, żeby pójść w nowoczesność, to znaczy, żeby się koniecznie skupić na jakichś bardzo aktualnych sprawach. No w tym przypadku byłoby to jakieś tam żartowanie sobie z gender, z kościoła, coś tam z tego, co aktualne, z Kaczyńskiego, z 500 plusów i tak dalej, bo to często się nie sprawdza właśnie taka próba. Chociaż sam nie wiem, bo w swoim czasie to i Poszeprzyńscy przecież musieli być aktualni w miarę, nie? Wolność z filtrem jest taki odcinek. On chyba nawiązywał do papierosów Solidarność. Były takie papierosy Solidarność, wyobraźcie sobie. Normalnie z logiem Solidarność, szlugi. Bez filtra. Wolność z filtrem. Nie wiem, tam były jakieś aktualne też rzeczy, ale pokazane w krzywym zwierciadle, czyli rodzinka wspomina niby o czymś innym, ale to jest nawiązanie, mrugnięcie okiem, że to chodzi o pomnik, prawda, Lenina, nie? A oni się śmieją, że ktoś tam, nie wiem, że dzieci zrobiły ze śniegu Grzegorza, bałwana. Grzegorz mówi, a ten bałwan z dzieci zrobiły to. On mi kogoś przypomina, Marylu. No, a tam się z niego już śmieją, z tego Grzegorza, bo widzą, że Grzegorza przypomina ten bałwan. I gdzieś tam między wierszami to gdzieś no, nawiązywało do aktualnych spraw z likwidacją pomników, może jakiś właśnie. No, tak coś czuję, nie? Że to były aktualne sprawy wtedy. No więc, ale pamiętam też, że jak próbowano reaktywować i jakby zrobić kontynuację, podjęło się tego Tok FM. Swoją drogą ciekawe, czy im przedłużą koncesję, czy zlikwidują jedyne chyba radio takie gadane, nieprawicowe za bardzo, tylko bardziej właśnie lewicowe. Bardziej takie nowoczesne. No zobaczymy. No w każdym razie próbowano reaktywować tych Poszeprzyńskich. I fatalnie to wyszło, fatalnie. To w ogóle nie było śmieszne. A właśnie próbowali tam z Grzegorza Poszeprzyńskiego zrobić geja nagle, co mnie zbulwersowało. No czemu? Dlaczego? Geja z niego zrobić od razu. Po prostu zachłysnęli się jakby tym tematem i doszli do wniosku, że muszą powkładać tam wszystko, co jakby jest miłe tym redaktorom Tok FM, czyli jakieś mniejszości, geje, gendery, no on, trochę im to w sercu tam gra, nie? Ja lubię Tok FM za wiele audycji, ale tutaj ten temat mnie jakoś nie interesuje aż tak, żeby posłużyć się nim przy reaktywacji tak kultowej serii po prostu, nie? Która była przez wiele, wiele lat nadawana, to jest kawał historii. W ogóle przypominałem sobie ostatnio też taki hit sprzed wielu, wielu lat z PRL-u. To był jeszcze czarno-biały film w polskiej telewizji. Stawiam na Tolka Banana. To był właściwie film dla młodzieży, ale bardzo nietypowy, nawet jak na dzisiejsze czasy. No bo to był film właściwie o dzieciakach z trudnych rodzin. To znaczy była taka banda dzieciaków. Tam był ten Filipek, Cegiełka, Karioka, ta dziewczynka,
przywódczyni bandy, w której się podkochiwali podobno chłopacy, no bo to była taka, wiecie, morowa dziewczyna, no członkini bandy, co się z nią można na drzewa powspinać, nie? Taka awanturnicza trochę. No i każdy z dzieciaków tam miał jakiś problem. Jeszcze cygan był, o. No bo tak, ten cygan gdzieś tam nie miał rodziny, chyba grał na skrzypkach, gdzieś tam dorabiał sobie. Filipek to taki mały cwaniaczek, który różne tam kradzione rzeczy sprzedawał. Cegiełka to miał jakiś tam, miał kuratora chyba, bo zaatakował cegłą ojca pijaka, stąd jego pseudonim. Bardzo fajny pomysł. No dzisiaj to też chyba nie byłoby modne, bo dzisiaj to trzeba pokazywać dzieciaki takie fajne, odlotowe, nie? Jakieś takie modne, odlotowe. A tu mamy jakieś takie dzieciaki, no takie patusy trochę, nie? No bo ten Szymek, co podaje się za Tolka Banana, potem się okazuje, że nie jest Tolkiem Bananem, ale on chciał ich jakby sprowadzić na dobrą drogę. No jakoś tam stworzyć im klub, w którym mogli się spotykać razem i gdzieś tam się trzymać sztamę, nie? Ciekawy pomysł. Chyba nie ma więcej takich produkcji właśnie o trudnych dzieciakach, nie? Z trudnych rodzin, no bo tam ojciec alkoholik, tutaj matka pracuje, ta karioka bez ojca z kolei, matka pracuje i samotność była jej problemem. No takie biedaki trochę. Mama tego Filipka, gdzieś tam tego małego urwisa, małego cwaniaczka, który ciągle na wszystkim biznes chciał robić, no to ona z kolei sprzedawała bigos jakiś i fasolkę po brytońsku na targowisku z Gara. No to też taka biedna rodzina. Fajne to było w sumie. Jakoś tak doceniłem nawet ten serial po czasie, bo na początku wydał mi się taki jakiś pizdusiowaty trochę, taki wiecie, taki jakby stary facet się wziął za rozkminianie życia młodych dzieciaków i wymyślał słowa jakieś, nie, że tak dzieciaki mówią. Czasami jest takie coś, ale stwierdzam, że jednak to jest ciekawa produkcja, fajna, oryginalna. Ciekawostka, ta karioka, ta dziewczynka, co to za nią głos podkłada dorosła kobieta, bo ona złamała nogę, potem nie mogła przyjść na kurde, już późna godzina, w pół do piątej rano, zapominam słów. Nie odsłuchy, nie... Synchrony, postsynchrony, o, postsynchrony, czyli takie dogrywanie głosów już w studio. No. Są takie filmy, gdzie dźwięk się kręci bezpośrednio na planie, na pewno kojarzycie takiego typa z mikrofonem na pałąku, którego nie widać w kadrze i on zbiera dźwięk właśnie na specjalnym takim mikrofonie kierunkowym. Na przykład, nie, żeby tylko danego aktora jak najlepiej uchwycić bez odgłosów tła, ale często te odgłosy tła słychać. Na przykład jak patrzyłem na Robina Sherwood, kultowy angielski serial, no to tam widać, że po prostu ruchy ust się zgadzają w 100% z głosem, więc musieli to nagrywać w terenie po prostu od razu i wyszło to świetnie. A często wychodzi właśnie lipa, bo w studiu masz większe możliwości. Możesz miksować ze sobą, możesz zmienić sobie odgłosy tła, jak zechcesz, nie? I dać jakieś ciekawsze. Masz większą kontrolę, możesz sobie dogrywkę zrobić 5 razy, nie? Dubla. Tak dalej. Pomontować trochę. Tu trochę przyspieszyć, tu skrócić. Wychodzi dobrze. Zresztą myślę, że jak aktor musi się skupić i na roli, i na głosie, i na wszystkim, no to mu ciężej. A jak wie, że będzie dźwięk potem dogrywany, no to może sobie pozwolić na lepszą grę ciałem. No bo gra ciałem, jeśli dużo się rusza aktor, no to złapie jakąś zadyszkę lekką, coś może się przejęzyczyć łatwiej, po prostu nie panuje tak nad głosem, bo musi panować nad całym ciałem i się wysila i tak dalej. A w studio można to zrobić już na spokojnie. W ogóle takich rzeczy się na przykład nie nagrywa na siedząco. Tak naprawdę dużo lepiej bym brzmiał, gdybym stał teraz i do was mówił, bo lepiej przepona pracuje. Dlatego aktorzy głosowi rzadko siedzą, zwykle stoją. Lepiej się operuje głosem. Jak się śpiewa na przykład, można
jakąś bogatszą skalę uzyskać, nie? Lepiej zapanować nad głosem, jakieś tam vibratio, coś, bo jak się siedzi, to jest ciężko tak naprawdę. W radio to w sumie można sobie pozwolić na siedzenie, bo tutaj to nie jest, już nie róbmy jakiegoś fetyszu tutaj, nie, z głosu. Głos to jest tylko jedna jakaś tam rzecz. Są różne inne tutaj. Piosenka fajna była w Tolku. No. Ta piosenka się doczekała różnych aranżacji. Zespół Wilki śpiewał balady o Tolku Bananie i Strachy na Lachy z Grabarzem. Stare miał dżinsy, starą koszulę, coś tam odwagę w sercu on miał, coś takiego, nie? Też czytałem, że w tamtym czasie ten Tolek Banan, no to tak, że chłopaki starali się stylizować trochę na takiego Tolka Banana, to jest bohater tamtych czasów, nie? Noszenie jakiegoś skórzanego karwasza na ręce, koszula flanelowa, jakiś pasek z dużą klamrą, tam dzwony, no chcieli wyglądać jak Tolek Banan trochę, nie? Który się jednak okazało, że nie jest Tolkiem Bananem. No ciekawe kino. W ogóle są ludzie... Kiedyś z kapitanem Tomkiem o tym gadałem i wyszło, że jak ja się na przykład wychowałem na Rambo, na Disneyu, na takiej amerykańszczyźnie, nie? To na przykład Muppet zawsze lubił właśnie te jakieś wakacje z duchami, jakiegoś Tolka Banana, czy podróż za jeden uśmiech, to on się z kolei na takich bardziej rzeczach wychował i to mu się podobało, to miło wspomina, nie? A jakieś takie rzeczy, co ja lubię, to jakoś zupełnie go to... Człowieku, daj mi spokój z tym amerykańskim gównem. No. Także różne są upodobania. No zobaczymy, co nam się tutaj uda wymodzić. Macie jakieś pomysły? Chyba wszyscy śpią, wszyscy poszli spać. No ale nie dziwne. W sumie, bo zaraz piąta. A mi się już odechciało spać. Jakoś się rozochociłem. Ciekawe. Z Ani, jak się zgodzi oczywiście wziąć udział, to musimy zrobić jakąś ciotkę klotkę niezłą. Jakąś totalną patologię musimy zrobić w ogóle. Grzesiu ma jakiś grubszy głos ode mnie trochę, no to on bardziej pasuje na jakąś głowę rodziny, nie? Na jakiegoś ojca czy tam coś. Ja mogę być albo jakimś dziadkiem, albo coś. Nie wszyscy śpią. Proszę bardzo. Gumball nie śpi. Ktoś nie śpi, żeby nie spać mógł ktoś. Nie wszyscy śpią. Ja słucham, napisał. Dołączasz do nas, Gumball? Tylko ty byś się nadawał właśnie na jakieś młode pokolenie. Jakiś najmłodszy reprezentant rodziny. Możemy wymyślić jakieś zabawne scenki, gdzie właśnie jakiś młodzian tłumaczy dziadkowi, czym jest VR na przykład, nie? I jakąś scenkę ułożyć. Często takie słuchowisko jest zlepkiem różnych scenek, które się wymyśla i potem łączy ze sobą w jedno słuchowisko, nie? Najlepiej jak one nawiązują jakoś, łączą się płynnie w jedno. Ciocia Klodzia, to ciekawe, co ciocia Klodzia tu padło na czacie. Ja nic nie wiem o cioci Klodzia. Ciocia Klodzia. Bo ciotkę Klodkę może nie każdy kojarzy, to była taka postać z TikToka chyba. TikToka, tam była chyba ciotka Klodka. Też do tych rzeczy, których już nie robimy w Polsce,

wymyślisz jakiegoś skrzata łupu-cupu, nie? No i weź teraz wypromuj skrzata łupu-cupu i zrób, żeby tak, żeby się dziecko tym zainteresowało jakieś. Jak ono ma psi patrol jakiś zajebisty, kolorowy, z maskotkami, z zabawkami, z grami, a nagle to nie przejdzie już, no. To już nie są te czasy, że czego się nie... Po prostu ten PRL, czy lata 90. nawet jeszcze po części, to był taki czas, że co się wyprodukowało, to się sprzedało, no. I... Albo był też taki okres, że ludzie brali to, co było po prostu. Szło się do kiosku i się szukało po prostu czegoś ciekawego, czegokolwiek, jakiejś gazety fajnej, kolorowej, no żeby mieć kolorową gazetę w końcu jakoś. Wiecie, o co chodzi, nie? Telewizja, były dwa programy, powiedzmy, jedynka i dwójka w pewnym momencie, no to co one zaserwowały, to się oglądało i już, nie było nic do wyboru. No do sklepu też się przychodziło i się pytało, dzień dobry, a co jest? Tak nawiązując do kabaretu tej, takie czasy. A dzisiaj ludzie są wybredni, no i mają prawo, bo mają dużo do wyboru. Zadziałał wolny rynek, proszę Państwa. Zadziałał wolny rynek. No i teraz no morą, jak mam kiedyś. No i to z kolei nawiązując do Korwina Mikke i tego, jak on fantastycznie, zrozumiale i starannie mówi. No ale i tak nikt nie pobije Michnika, który swego czasu podczas udzielania wywiadu w telewizji kichnął i pierdnął jednocześnie i się obsmarkał. No i z całym szacunkiem dla pana Adama Michnika, którego ja osobiście nie uważam za aż takie zło wcielone, jak niektórzy, nie za aż takie. Tu się zgadzam ze Skałą, że trochę jest zdemonizowany zanadto ten Michnik. No to ciężko z nim tu rywalizować. Ktoś, kto w telewizji kichnie, piernie, jednocześnie obsmarka się i jeszcze się jąka, no to jest mało medialny trochę, mało medialny. Ale

Ja już z dwojga złego wolę chyba kogoś, kto wpadkę zaliczy, jest, ma swoje niedoskonałości, nie jest jakiś... ale nie jest właśnie sztuczny, nie? Niektórych to słuchasz i słychać, że tacy jakby do połowy wyreżyserowani, do połowy zaprojektowani wcześniej, no. Rzucają jakieś teksty, które sobie wcześniej przygotowali, mówią w sposób sztuczny. To ciekawe, że niektórzy nie potrafią się nauczyć, jak mówić, żeby nie brzmiało sztucznie, jeśli mówią coś, co mają przygotowane. To chyba jedna z, nie wiem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zdolności aktorskie, coś, co się ćwiczy, jak idziecie, nie wiem, do filmówki czy do prywatnej szkoły. Tak jak ja miałem w tej swojej Ali w autorskim liceum artystycznym profil aktorski też. A dokładnie teatralny chyba się nazywał. No to pewnie jedna z pierwszych rzeczy, które ćwiczysz, to jak mówić, żeby brzmiało tak naturalnie, a nie jak wcześniej przygotowane. Taki bardzo niewprawny aktor, to, który dopiero co zaczyna jakiś naturszczyk, to on może mieć problem. I to czasami słychać. To szczególnie jak oglądamy jakiegoś Wege właśnie, czy coś, on tam bierze kumpli swoich, to słychać, że wygłasza pewien tekst. Po prostu, którego wcześniej się nauczył. I tak to brzmi kiepawo trochę. Tu mam już jakieś zgłoszenia. Ktoś tu się pisze, nie zdradzę wam, kto na wujaszka po przejściach, któremu się styki palą szybko. Powiem, że to nie muszą być postacie, które są jakby, które nawiązują do odgrywającego po prostu, nie? Też, żeby to było jasne, że nie musimy się tak ograniczać, że postać musi...

być taką przeróbką, przejaskrawioną wersją kogoś, że jak ktoś ma tendencję do awanturowania się czasami, jest nerwowy, ma krótki ląd, jak się mówi, to to też musi być od razu nerwus, nie? Tak zrobiona postać. Możemy sobie dowolnie wymyślić i może właśnie ciekawiej jest, jak nie do końca będzie to tak nawiązywało, czyli na przykład postać grana przez Grzesia niekoniecznie musi coś mieć wspólnego z pizzą, nie? No, a też myślę, że zrobimy tak, że się postacie mogą jakieś gościnnie pojawiać, jako takie trochę drugoplanowe postacie. Czyli przychodzi sąsiad na przykład, tak jak pan Włodek przychodził do Poszeprzyńskich w odwiedziny, albo jak Poszeprzyńscy szli na urodziny do panny Ingi, gdzie było takie doborowe towarzystwo, różne znane osoby. A to chyba jest ten. Cicho, pani Marylo, nie wypada. Tam z wyższych sfer przyszli, a Poszeprzyńscy narobili takiej obory. Grzegorz się schlał, tam śpiewał, przewrócił się na prezenty pani Ingi i zniszczył je. Nie chciał płaszcza ściągnąć, coś tam, bo miał koszulę brudną. No tak totalnie się skompromitowali i jeszcze przynieśli w prezencie, co? Dziadka Jacka chcieli w prezencie dać, taki prezent wspaniały. Chyba i rozjechanego skunksa chyba przynieśli w prezencie. O. A nie, to u pana Włodka przynieśli. Rozjechanego skunksa, którego znaleźli. No... Tak naprawdę, że gdybyśmy chcieli zrobić coś, co by było tym samym, czym Poszeprzyńscy byli w tamtym czasie, ja myślę, że oni musieli mieć problemy z cenzurą, spore i kłopoty. Nie wiem, czy Zębatego tam nie pobili, czy nie był wzywany na służby, coś tam było. No... No bo tam było sporo różnych nawiązań. Jan Kaczmarek podobno był dręczony tam gdzieś przez bezpiekę, mu dokuczali, coś tam go skrzywdzili nawet. Jan Kaczmarek z kolei się pojawiał regularnie w takiej serii z pamiętnika młodej lekarki. To też było dobre.

0: Jak się nazywał ten aktor, co Maliniaka grał? W 40-latku? Bo zapomniałem. 40-latek. Maliniak. Zaraz to sprawdzimy. No gdzie jest Maliniak? Widzicie, i tu się przydaje sztuczna inteligencja, bo zanim znajdę na Google'u, AI, no tego czata GPT, mogę po prostu zapytać, kto grał Maliniaka w 40-latku? I od razu będzie odpowiedź. Wojciech Pokora. Wojciech Pokora? No właśnie nie grał Maliniaka Wojciech Pokora. Wcale. Wojciech Pokora to jest zupełnie inny aktor. A no, no to wiecie co, ja chyba kończę z tą sztuczną inteligencją. No autentycznie, napisał mi tu, że Maliniaka grał Wojciech Pokora. No autentycznie. Już to zupełnie inny aktor. No czyli już któryś raz opowiada farmazony tutaj sztuczna inteligencja. Ja się często staram sprawdzać, weryfikować te informacje. No totalny absurd. No to już Roman Kłosowski. Google natomiast na tak zadane pytanie od razu odpowiada dużymi wołami. Roman Kłosowski. No jak ja mogłem zapomnieć? Roman Kłosowski, no. To nie żaden Pokora. No to ale to ciekawe, że sztuczna inteligencja znów jak nie wie, to sobie naściemnia. Jeszcze jest ciekawiej. Słuchajcie, dowiadujemy się, że były dwie części 40-latka i pierwsza się nazywała Kochaj albo rzuć, a druga czy jest tu pan na wydaniu. I Wacława Maliniaka grał Wojciech Pokora. Ja pierdolę. No jaja po prostu. Maliniaka grał Andrzej Duda. No podobny trochę. Kiedyś w Tok FM jeszcze za czasów właśnie Łubi Dubi i Dubi Nights, jednej z moich najulubieńszych audycji wszechczasów radiowych, no to tam się śmiali z Kaczyńskiego, nazywali go Maliniak właśnie. Maliniak. No i w końcu dostali karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jedynie słusznej rady. Kilka baniek, to im się odechciało śmiać z władzy. I bardzo dobrze. Mnie to ręce mnie chodzą, jak ktoś się z władzy śmieje. Ja to zaraz dzwonię, ja to zaraz doniosę, bo ja taki jestem. Ja to po prostu uważam, że władza to trzeba szanować. Szanować trzeba władzę. Wadzuchna, kochana, to jakby człowiek nie szanował, to co to jest za człowiek? Ktoś coś na Kaczyńskiego w pracy powie, ja zaraz piszę do przełożonego, że obraża. Tak jest. Wojciech Pokora, Maliniak. Śmiechu warte. Andrzej Duda jak dla mnie ma więcej trochę wspólnego z Jasiem Fasolą. Tak on mi się kojarzy z Jasiem Fasolą, bo ma ten debilny uśmieszek cały czas. Inni stoją normalnie, kulturalnie, jakaś powaga, nie? Stoją się, patrzą, pozują do zdjęcia, a ten jako jedyny tak... Czy to pogrzeb, czy co tam? No ale cóż, no... Myślę, że Skiba miał rację, że Jaś Fasola właśnie. Prezydent Fasola. Dzisiaj widziałem go na okładce jakiegoś magazynu, był w takiej czapce błazna i wielki napis, że nas kompromituje taki prezydent. Ja się podpisuję się pod tym obiema ręcyma i nogami. I tą trzecią nogą jeszcze się podpisuję, bo ten człowiek to jest jedna wielka kompromitacja. Pierwsza dama to raz na 5 lat coś powie, w ogóle się odezwie, a tak to tylko nowe sukienki za każdym razem prezentuje, taki wieszak na ubrania w sumie, nie? Modelką niech se zostanie, a nie pierwszą damą. No. A prezydent Fasola, no to się skompromitował. Okazuje się, że jednak nie stoi na straży konstytucji, że jest marionetką nadal taką. Mógł się jakoś usamodzielnić trochę, miał czas, ale nie, on nadal będzie tutaj szedł w zaparte i robił z siebie błazna, kompromitował nas. A wiecie, że Unia Europejska nam dopierdoliła kary za te sądy, za zabawę z sądami i to jest kara, tak wyliczyłem, że to jest 3,5% naszego całego rocznego budżetu, tak jakoś mi wyszło. No naprawdę, grube miliardy i to jest potworna kara, to jest jedna z najwyższych kar, jakie Unia Europejska zarządziła i dostała je Polska za to, co wyczynia PiS. I ja jakby nie będę tu pomstował jakoś specjalnie na Unię, bo skoro należymy do tych struktur, to musimy spełniać pewne standardy demokratyzacji kraju. To nie jest prywatny folwark bandy degeneratów, żeby sobie tutaj wprowadzali jakieś porządki swoje i za nic mieli demokrację. I różne mechanizmy, właśnie podział władzy, nie? I tak dalej. No takie typowe dla każdego demokratycznego kraju. A oni cały czas chcą to zniszczyć. I w końcu się doigraliśmy, że tak powiem. Ja mam nadzieję, że te pieniądze się uda jakoś w przyszłości odzyskać, bo to są jakieś straszliwe pieniądze, wiecie. Ogromne kwoty. Można by za to sobie tu elektrownię budować jakieś czy coś, nie? I to jest straszliwa dewastacja to, co robi PiS. No ale jak rozumiem, kara to kara, że po prostu nie dostaniesz pieniędzy, tak? No to może oni specjalnie to robią, żebyśmy dostali taką karę. Co, jakoś tak się to rozeszła ta wiadomość i w końcu, nie wiem, chyba się nikt tym nie przejmuje, że grube miliardy nam, że tracimy jako kraj. No mówię, 3,5% rocznego budżetu. To jest bardzo duża kwota. No a tu nic, nie? No stało się, to się stało. I teraz będą trąbili o tym, jak nas źle potraktowała Unia, jak nam nie chce pieniędzy dać, że my więcej tu wpłacamy niż zyskujemy i tak dalej, będą na tej nucie grali, na tej strunie i będą chcieli zachęcić Polaków, żeby chcieli wystąpić, żeby dokonali pole exitu jakiegoś. Tego nie słyszałem, psycho, co piszesz. Psycho tu napisał, że mają nam dopierdalać 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę. No tak, i się skończy tak, że wyjdziemy z tych struktur, bo po prostu z winy, ja myślę, w dużej mierze PiSu, no ale są serio takie pomysły, żeby nam takie kary dowalać za nieprzyjętego uchodźcę? Co to ma być? Jakiś terror? No, wina Tuska, oczywiście, wina Tuska. A to mi się nie zgadza, żeby tutaj szkalować Jasia Fasolę i go przyrównywać do Prezia. Bo nasz prezydent nie jest tak samodzielny jak Jaś Fasola. No faktycznie Jaś Fasola był samodzielny, zawsze dawał radę, nie? I był takim buntownikiem czasami, bo on się tam wykłócał albo coś starał się tam cichaczem gdzieś się wkręcić, wejść, nie? Jak mu podpadł ktoś, to coś tam narobił komuś kłopotów cichaczem, nie? Był taki mściwus trochę. Miał charakter Jaś Fasola, a prezydent Dupa nie ma charakteru. No. jest jeden z jego pseudonimów, to chyba Budyń, że jest taki plastyczny, tak? Bo taki po prostu mięciutki. Dopasowuje się do naczynia, w którym jest. Be like water. Be like Budyń, my friend. Be like Budyń.
1: You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple.
0: Be like water, my friend. A wiecie, że Bruce Lee też należał do gangu kiedyś przez jakiś czas. On w ogóle był... Dokuczali mu strasznie w szkole i w ogóle chcieli go lać cały czas. On dlatego się nauczył sztuk walki, żeby się bronić. Bo on nie był czystej krwi Chińczykiem tak na dobrą sprawę. On miał dziadka Niemca, czy jakoś tak. W nim było dużo tej zachodniej krwi. No... Nieczęsto się o tym mówi, że tacy Chińczycy pod wieloma względami czy byli, czy są rasistami. Bo na przykład nie wolno było nauczać białych sztuk walki. Ip Man miał z tym właśnie kłopot, nie? Że w końcu się... On chciał uczyć wszystkich, ale nie, to Chińczyków tylko. Jest coś takiego właśnie, taka jakiś taki rasizm lekki w tym. I też bardzo Bruce'owi dokuczali. Nie uważali, że on jest prawdziwym Chińczykiem, tak jakby. Miał z tego powodu miał kłopoty. Fasola miał większą asertywność, pisze psycho. No. Tak, no. Stawiał na swoim, wykłócał się i tak dalej. A ten to tak tylko stoi z łapkami na jajkach i się uśmiecha debilowato, nie? Nie lubię takich ludzi, nie szanuję za bardzo. To jest aparatczyk taki bardziej jak dla mnie, a nie żaden prezydent. No. Niebezpiecznie mówić takie rzeczy, bo w Polsce nie wolno obrażać prezydenta. No. Inna sprawa, że za obrazę można uznać wszystko dzisiaj w sumie. Co kto ci nie powie, to cię obraził. Wzrokiem cię obraził. Ja podkreślam, że to, co mówię, to jest moje takie subiektywne zdanie, do którego mam prawo. Nie mam żadnego obowiązku jako obywatel być zachwycony prezydentem. Ja mogę uznawać jego władzę, bo nie mam jego stanowisko jakby muszę uznawać, bo nie mam innego wyboru za bardzo. Okej, demokracja, ludzie wybrali. Sprawuję urząd, powiedzmy, jako organ. Myślę, że to słowo tutaj pasuje, organ. No i cóż, no, ale chyba nie ma, czy już jest obowiązek, że podobać się musi i trzeba go szanować jakoś, jako człowieka? Jego intelekt, jego sposób wypowiedzi, jego zachowanie, charakter. Trzeba szanować? Chyba nie. No więc ja nie będę szanował. Nie lubię go. Po prostu. I nie cenię go jako kogokolwiek.

Psychotu zapytuje, który prezydent był naszym zdaniem najlepszy w III RP. Czy Wałęsa, czy Kwaśniewski, czy Kaczyński, czy Duda. No ciężko się zdecydować, nie? Nie wiem, ten może Kwachu nie był taki zły, nie? No bo to jest jednak ktoś. On, jak się go słucha, to po prostu słyszysz rozumnego człowieka, który ma coś od siebie do powiedzenia, ma jakieś poglądy, z czymś się zgadza, z czym się nie zgadza, a nie taka kukła, nie? Jakaś. Wałęsa to wiadomo, że co dziób otworzył, to coś musiał palnąć głupkowatego i to taki kabaret trochę. No więc ciężko go jakoś tu cenić jako prezydenta. No, można go cenić jako obalacza, jeśli ktoś wierzy w to, że tam wszystko było względnie okej. Okay. Ale już dzisiaj wiemy, że było dogadywanie się, no, układy, że Wałęsa ma taką przeszłość niejasną bardzo i podejrzaną. Sam niszczył dokumenty na swój temat. Brał sobie i wypożyczał z IPN-u zestaw dokumentów. Dali mu, no bo to przecież pan prezydent, on nic głupiego nie zrobi, to jest odpowiedzialne stanowisko. A panie, co głupiego? A już tu do piesa, wyrywamy do piesa. Panie, nie, nic nie będzie szkalowania mnie. I wziął i wypierdolił, spalił to w piecu. Taki człowiek, no. Teraz się pojawił na tym marszu, to tak znów się jak debil zachował, bo zaczął o sobie opowiadać tylko i wyłącznie przez cały czas. I w trybie takim mega megalomańskim. Panie, co to nie ja? Co to nie ja? No właśnie, ja. Ja jestem, bo jestem ja. I dlatego właśnie ja. No ludzie, co ja, a co oni. Taki byłem ja. Ale ja musiałem taki być. Bo nie było innych, byłem tylko ja. No i tak pierdolił przez, nie wiem, z pół godziny. No komedian, no stand-up, no najlepszy stand-uper polski. Bo jak ja, to ja. Zakończył. I brawom nie było końca. No ale cóż...

Krawiec, twój wzór na męża stanu, jak to widzisz? Nie wiem, ja bym ogólnie chciał, żeby ci politycy różnej maści, na różnych stanowiskach, byli po pierwsze, coś sobą reprezentowali, jakąś kulturę, jakiś honor. I tak dużo więcej nie trzeba i jakąś faktyczną troskę o to, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby poprawiać tutaj prawo, legislację, żeby czuwać nad konstytucją jak prezydent, nie? Żeby starać się być prezydentem wszystkich Polaków, no po trochu, nawet jak się nie zgadza, to on jakoś po prostu jego zadaniem, tak jak rolą sędziego, nie jest to, żeby komuś naurągać i kogoś obsobaczyć, bo i na przykład nie podoba się sędziemu, że on jest niewierzący i go do więzienia wsadzi, no to nie chodzi o prywatne jakieś zdanie tutaj sędziego, co on se myśli na czyjś temat. On ma czuwać nad tym, żeby był sprawiedliwy wyrok, brać pod uwagę prawo i tak dalej. Tak samo prezydent ma reprezentować wszystkich Polaków, jak największą grupę, jak najszerszą grupę społeczną. I to jest jego zadanie, a nie realizować jakąś swoją świętą misję na przykład, nie? Żeby się bratać z Kościółkiem, czy tam wspomagać partię rządzącą i robić wszystko, co prezes sobie wymyśli, żeby mógł to podpisać. No to jest aparatczyk, to jest wynajęty aparatczyk, dubler, ktoś udający prezydenta, a tak naprawdę ma podpisywać papieżyska i żeby przechodziły ustawki, nie? Kaczora. No to bez sensu. Wiesz co, ja nie wiem, Bierut, czy z tymi żydowskimi nazwiskami typu tam Leiba Kochne, czy to jest prawda, czy to nie jest wymysł jednak, wiesz? Nie wiem, to, no, to jest znane od lat można na różnych stronach o tym przeczytać, ale czy są jakieś dowody właściwie, że to jest Leiba Kochne? Jakie to są dowody? Kto poważny o tym napisał w swojej książce? Wymień jakiegoś autora. Czy jakiś historyk o tym pisał? Czy to faktycznie są jakieś dane z dokumentów IPN-u? Bo ja tak te nazwiska... Jest taka znana strona, na której właściwie wszyscy znaczący politycy w Polsce są rozszyfrowani, że są takiej, a nie innej prowiniencji i nie za bardzo w to jakoś ufam jednak i wierzę, że wszyscy. Bo to by wynikało, że... O, no właśnie, zapytajmy, co nam ta kłamliwa sztuczna inteligencja zmyślająca... Nie wiem, czy to w takich sprawach warto się pytać w sumie, bo coś może nas myślać, ale dobra... Czy Lech Wałęsa to Leiba Kochne? Nie, Lech Wałęsa nie jest Leibą Kochne. Lech Wałęsa to polski polityk i działacz społeczny, a także były prezydent Polski. No, już myślałem, że ChatGPT napisze coś w stylu. Nie, Lech Wałęsa to znany polski satyryk, który grał w filmie Zabili go i uciekł oraz Ślady zębów na Kaszance 2. Że coś tak sobie nazmyśla, nie wiem, ale jednak nie. No tutaj twierdzi, pisze dalej ten ChatGPT, że Leib, Kochne, to jednak zupełnie inna osoba. Nie mam informacji na temat Leiby Kochne jako istotnej postaci publicznej lub historycznej. Możliwe, że to postać fikcyjna. Gdzieś chyba się natknąłem na artykuł, który starał się obalić tą teorię właśnie co do... Nie wiem, są tacy politycy, że wiadomo zawsze było, że mają żydowskie pochodzenie. No, jak Michnik, czy ten... Kurczę, no późno jest. Późno. Mazowiecki. Gieremek chyba też, nie? No
było ich tam kilku i oni podobno no, faktycznie mieli największe tam, najwięcej do powiedzenia podczas dogadywania się z komuchami, gdzieś tam w Magdalence. Właśnie ta grupa. Nie wiem, a może i Leiba Kochne, no kto wie. Ktoś jednak pisał o tym właśnie w książce kiedyś, że w ogóle ten ród Wałęsów to był taki postrach wsi. W jakiej to książce było? To nie było Piątka? Chyba to jego książka. No było właśnie tam, że ta rodzina Wałęsów to już od dawnych czasów tam terroryzowała, z nożami chodzili, że takie zakapiory. W ogóle zakapiory lokalne. I donoszenie, i wszystko. No, że takie gnidy. Muszę poszukać, kurczę. Najlepszy polityk to taki, który się od nas odpierdoli. Amen, Mechranie Kesze, amen. No, właśnie, żeby się mniej zajmowali organizowaniem nam życia i sprawdzaniem naszej moralności, czy jesteśmy Boży, czy nie Boży. Mniej obyczajowych spraw, więcej gospodarki, więcej dobrych ustaw jakichś, które by nam może uprościły trochę życie. Mniej wojenek między sobą, bo to nie jest piaskownica, wyjebane skurwysyny, debile, pierdolone. To nie jest piaskownica, żebyście się piaseczkiem sypali po tych głupich ryjach durnych. Tylko do roboty. O, Tymon Tymański dokładnie, kiedyś zapytany, czego oczekuje od polityków w Polsce, odpowiedział krótko, żeby się od nas odpierdolili. To też tak powiedział właśnie. Ja też się zgadzam. Odpierdolcie się od nas. Odpierdol się ode mnie, ty mentorze, nauczycielu mój. A w każdym razie ty, który chcesz być moim tutaj mentorem, księdzem, nauczycielem w jednym, odwal się po prostu. Zajmij się sobą, swoim życiem. Na pewno masz coś do roboty. Naprawdę koło pyty mię lata twoja święta misja robienia świata inaczej, organizowania życia ludziom. To powinno być karane. Za takie rzeczy się powinno karać. Za robienie tego, co zupełnie nie jest powinnością twoją. Ale oni strasznie to lubią, bo to jest o wiele łatwiejsze. Łatwiej jest wyjść do ludzi i gadać o tym, czy Tusk dobry, czy niedobry, czy ma być po Bożemu, czy nie po Bożemu, niż się zająć poważną pracą, taką mrówczą robotą, nie? Gdzie trzeba siąść, pisać jakieś ustawy, się starać. No, a ci cały czas marnują na wojenki swoje, popierdolone, a potem nie zostaje im czasu, żeby ustawę dobrze napisać. I ustawa jest jednym wielkim bublem legislacyjnym, nie? Ci, co się znają na prawie, to się z tego śmieją, albo zakrywają oczy, albo po prostu im opada wszystko, jak to czytają, bo tam jedno przeczy drugiemu, jest wbrew konstytucji czasem i wbrew prawu, no i tak dalej. Do dupy. Można sobie tym dupę podetrzeć w sumie. Ale jak się ma swoich kolesi w Trybunale Konstytucyjnym, to pani, pani o aparycji bufetowej, która niby tam przewodniczy temu Trybunałowi, to ona powie, że to jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre, proszę Państwa. Bardzo. Fajne jest całkiem. Ta ustawa jest całkiem fajna. Proszę się nie czepiać. Bo to tak łatwo się czepiać. W ogóle jakąś całkiem durną babę można by tam posadzić, taka, która by mówiła: panie, tam konstytucja, nie konstytucja, panie, to jest fajne, to wymyślił prezes i on ma głowę nie od paradzić i się odpierdolić od pana Jarosława, bo dobrze chce jako jedyny. I taka osoba się powinna w tym Trybunale Konstytucyjnym wypowiadać autorytatywnie.
co właściwie ma miejsce trochę, tak. Tak to trochę wygląda, ja tu przejaskrawiam, ale tak to trochę działa i wygląda, no. Więc ja się nie dziwię, że i Unia, i Stany Zjednoczone są zaniepokojone tym, że w Polsce rządzi PiS i co patrzą się z przerażeniem na to, co PiS wyprawia, bo to bardziej tak kierunek Węgry może, kierunek Rosja, kierunek Korea Północna z takimi pomysłami, jak ma PiS bardziej, nie? Oni by tak chcieli, oni by się cieszyli, jakby to była druga Korea Północna. O, jakby, to by był raj dla nich po prostu. Oni by oczywiście mieszali w tym garze i mieliby trochę więcej, co się należy. Słońce narodu by przyszło, trawa pomalowana na zielono. Pokazywaliby w TVP taką wieś podjumkinowską, to się mówiło, wsie podjumkinowskie. No takie sztuczne wsie zrobione na pokaz, nie? Takie właśnie makiety, gdzie są ustawieni aktorzy i tam sobie niby żyją. Przyjeżdża ktoś z zagranicy i widzi, że tu mlekiem i miodem płynący kraj. W Polsce jest już coraz lepiej. A oto zadowoleni obywatele naszego pięknego kraju, do których z gospodarską wizytą przybył właśnie naczelnik. Panie prezesie, dziękujemy. No i prezes się wypowiada tym tonem swoim, takim partyjnym. Spotkaliśmy się tutaj dlatego, że pewne siły... No, trzeba mieć wroga zawsze, nie? PiS musi mieć wroga, bo oni nie mogą tak normalnie przyjść, coś nudnego powiedzieć. Oni muszą na Tuska coś tam, na tamtych dzielić, tak skłócać ludzi cały czas. Wroga pokazywać palcem. Jak się skończą wrogowie, to się powie, że szataniści są. Trzeba szatanistów łapać. Największe zagrożenie dla Polski, szataniści. Coś się wymyśli. No. W sumie ta historia o tym, że ten ród Wałęsów to takie bandziory, jakieś łobuzy i tak dalej, to trochę okazało się to prawdą jakby w realnym życiu już we współczesnych czasach, no bo no ci synowie Wałęsy. Tu pomroczność jasna, wypadek spowodował, tu pijany, tu alkoholik, tu rozwala, tu se nie radzi. No, taka rodzinka no, niespecjalnie jakoś się prezentują. Wałęsa się z czasem wyrobił. On kiedyś to był w ogóle taki buc totalny i cham i buc. A z czasem to on się gdzieś tam nauczył trochę gadać. Wiecie, z wiekiem to przychodzi, nie? Może w końcu jakąś książkę przeczytał pierwszy raz w życiu, może słownictwo rozwinął. Trochę się zmienił, nie? Był czas, że jego się nie dało zrozumieć. Tak pierdolił po prostu. Bez ładu i składu. Człowiek się zastanawiał, o co mu w ogóle chodzi. Jakiś taki totalny bełkot, wiecie, którego się nie da zrozumieć zupełnie. I tak ludzie tak z przymurzeniem oka, no taki on jest, no to znów coś powiedział, nie wiadomo do końca, o co mu chodzi. No. Z czasem się trochę wyrobił, no ale nie aż tak bardzo.

czy wnuczka Wałęsy to księżniczka Leja? Takie, to mam takie pytanie AI zadać. To jest ciekawe, że sztuczna inteligencja, znaczy ten chat GPT powiedzmy, po prostu nigdy nie zrozumie, co to ironia na przykład, nie? To nadal pozostaje naszą ludzką. To znaczy, chyba dałoby się zaprogramować na tym OpenAI taką sztuczną inteligencję, żeby rozumiała ironię, ale to trzeba by specjalnie ją tak zaprogramować. Nie, wnuczka Lecha Wałęsy nie jest księżniczką Leją. Nie jest księżniczką Leja. Tu, jakieś tu problemy z odmianą przez przypadki. Lech Wałęsa ma 4 wnuków. Ale żadna z nich, żadna z tych wnuków. Coraz gorzej ten model językowy jakoś tutaj pracuje chyba. Ale żadna z nich, z tych wnuków, nie jest powiązana z postacią fikcyjną znaną jako księżniczka Leja. Księżniczka Leja to postać z sagi filmowej Gwiezdne Wojny, stworzonej przez George'a Lucasa. Jest to fikcyjna postać, która pojawia się w filmach Gwiezdne Wojny. To się powtarza trochę. Nie ma związku między tą postacią a rodziną Wałęsów. Nie ma. Księżniczka Fleja. Może się zapytam, kim jest księżniczka Fleja? Kim jest księżniczka Fleja? Przepraszam, nie posiadam, nie zna takiej postaci jak księżniczka Fleja. Taka brudna cały czas księżniczka. No, ciekawa by była taka postać, taka księżniczka, która jest brudna, taka Fleja. Trochę się to kłóci z byciem księżniczką. No, ale może zapytamy AI, czy potrafisz rozpoznawać ironię? Jako model językowy rozpoznawanie ironii jest dla mnie trudne, ponieważ nie posiadam umiejętności rozpoznawania intencji czy tonu głosu. Często jednak ironia wykorzystuje pewne kontrasty w sformułowaniach, przekłamania lub sprzeczności, które mogą wskazywać na to, że dana wypowiedź jest ironiczną. Należy jednak pamiętać, że interpretacja ironii jest subiektywna, a ja nie jestem w stanie jednoznacznie określić, czy dana wypowiedź jest ironiczna, czy nie. No w sumie dobra odpowiedź. Niektórzy ludzie też nie potrafią rozpoznawać ironii, sarkazmu. Też mają z tym problem. Ty sobie zażartujesz, a ktoś ci tłumaczy, ale nie, to przecież to nieprawda, że to tak to jest. Jak to? O, Zenuś wstał. Co on, w sobotę o 5 rano wstaje? Patrzcie, pracuś.

Nie będę pytał, czy Zenon wstaje o 5 i jeździ śmieciarką, bo to już przecież wiemy, no. Są dwie możliwości. Albo jeździ śmieciarką, albo jest złodziejem samochodów i dlatego tak wstaje bardzo, bardzo wcześnie, jak wszyscy jeszcze śpią. Tam kamieniem w szybę, to jest najlepsza pora chyba. Właśnie jakaś czwarta, piąta. I tak dzisiaj zaspał, powinien o 4 wstać. To jest dobra pora. Pojawiło się tu zagadnienie teorii czasu widmowego. To jest ciekawe nawet. Ciekawa teoria. No, sugerująca, że zostały nam dopisane sztucznie dodatkowo no, coś tam około 300 lat, tak? Że nam dopisano po prostu. Sfałszowano, a tego czasu naprawdę nie było. Zrobiono to po to, żeby wyolbrzymić różne sukcesy Kościoła, żeby po prostu stworzyć fałszywą historię, w której Kościół odegrał olbrzymią rolę, bohaterowie kościelni, tam, a la Marvel i w ogóle, nie? I że mogli to zrobić, no bo w tamtych czasach mieli władzę nad jakby nad pismem, nad dokumentami, potrafili fałszować świetnie dokumenty i tak dalej, że to taki był plan. No, Zenon twierdzi, że może i ciekawa, ale kompletnie mylna teoria, co można łatwo wykazać. No nie wiem, czy tak łatwo, znowu, no bo ja czytałem takie artykuły, gdzie polemika była, gdzie było różne za i przeciw, wiesz, i to takie, no nie wyglądało to na takie łatwe, nie, do obalenia jednym jakimś tam, jedną informacją, czy jakąś niezgodnością czegoś. Chociaż już nie pamiętam właśnie dokładnie co i jak, ale może i łatwe. To, co dla jednego łatwe, to dla drugiego arcytrudne, niestety. Dobra, to ja zmykam. Nachapałem się. Kapitan Pijawka jest zadowolony. Dzisiaj. W sumie miałem nieciekawy humor, ale mi się polepszył. No, jakby tu wpadło na tipli przez blika jakiegoś, albo przelew, jakby wpadło jeszcze 26 zł, to byłaby okrągła kwota tutaj piękna. Ale to nie to, żebym się dopraszał jakoś tutaj, bo to nieładnie. O ile Kościół mógł sobie bajki w Europie pisać, to już nie w świecie islamu. Na Dalekim Wschodzie, plus gwiazdy, wszystko się zgadza z oficjalną wersją, nie tą bajkową. No, kurczę, muszę się zagłębić jeszcze raz w ten temat. To nie jest tak łatwo ogarnąć, wiecie, bo to trzeba zawsze trochę posprawdzać, czy ktoś tam nie fantazjuje akurat w jakimś artykule, zweryfikować parę rzeczy. No to nie jest tak prosto. Wydaje mi się, że czytałem właśnie takie materiały, analizowałem, w których ktoś o tych gwiazdach to twierdził odwrotnie, że to się właśnie w oficjalnej historii nie zgadzają jakieś tam zaćmienia, które były, że to się nie klei po prostu w tej oficjalnej wersji, tak? Jakieś takie wydarzenia astronomiczne ważne. Ale to w sumie napisać można sobie wszystko, no i czasami ludzie tak robią, że jak coś się nie zgadza, to właśnie powiedzą, o, i właśnie się zgadza, a to się nie zgadza, co tamten mówi właśnie, o, i już.

Zenon poleca tutaj, to na YouTubie jest, hipoteza czasu widmowego, kosmiczne opowieści. Jak na YouTubie, to sprawdźmy od razu, czy jest coś takiego. Hipoteza czasu widmowego, analiza, hipoteza symulacji. No i zaraz, przekleństwo liczb pierwszych, hipoteza Riemanna. Dobry temat. No, przy takich tematach matematyka się nagle robi niesamowita, nie? Jak takiemu przeciętnemu człowiekowi jak ja, a jeszcze amatematycznemu mocno, to się może matematyka wydawać nudna. Ale jak wchodzimy na tematy właśnie liczby pierwsze, czy liczba pi, to się robi ciekawie. Czy matematycy, którzy popadali w szaleństwo, bo już ich łeb nie ogarniał tego wszystkiego, nad czym pracowali,

0: No. Szkoda, że Słowianie nie mieli takiego pierdolca, żeby archiwizować, właśnie spisywać różne rzeczy. Mieli chyba wywalone, tak się przynajmniej powszechnie sądzi. I tym się usprawiedliwia brak właśnie jakiejś pozostałości po kulturze, nie? Że trochę taka jedna wielka niewiadoma. Trzeba to odtwarzać po prostu bardzo mozolnie, tą kulturę Słowian, no bo albo nie mieli takiej chęci, nie mieli takiej pasji, żeby inwestować w jakieś kronikarzy i tak dalej, albo zostało to zniszczone może przez właśnie cywilizację chrześcijańską, która, dla której to było ważne, żeby zatrzeć ślady, nie? Też tak mogło być. No ale ta cywilizacja Słowian, no to wiecie, drewniane grody, w sumie trochę jak wikingowie. Wikingowie też nie budowali jakichś wielkich budowli z kamienia i tak dalej. Budowali, jak już to, jakieś wielkie chaty, nie? No w takiej osadzie wikingów, no to była ta... Był taki główny wielki dom, to się jakoś nazywał, długi dom, czy jakoś tak. No i tam były spotkania, ogromny stół, nie? No taka świetlica, można trochę powiedzieć, nie? No to taki największy budynek, ale żeby wikingowie to raczej tam się koligacili z innymi władcami i na gotowe prędzej gdzieś tam przybywali sobie, nie? Ale nie budowali przecież żadnych wielkich budowli okazałych. Oni tacy praktyczni byli bardzo, nie? Wszystko musiało być w miarę zgrabne, małe. No przecież te drakary to też to takie łodzie niezbyt duże właśnie, lekkie, ale bardzo praktyczne do tego stopnia, że można było je czasem i przetransportować przez ląd właśnie, nie? Zwrotne, szybkie. Jak sztuka, to sztuka użytkowa bardziej, a nie jakaś wydumana sztuka, której zadaniem jest poruszyć nasze serca czy coś. Nie, bardziej sztuka użytkowa, ładne naczynie, ładny kufer. A jak jakieś opowieści, no to jakieś sagi, nie? No po prostu i opowieści o bohaterach. Słowianie nie mieli czasu na zapiski, bo musieli załatwiać sobie soję z Chin dla swojej diety wege. Tutaj sobie żartuje Zenon. No tak, tak. To też mnie śmieszy ten wizerunek Słowianina, czy tam Sławianina, no po, tak podobno powinno się mówić, Sławianie. No, że to taki po prostu prawy, sprawiedliwy, piękny, czysty, charyzmatyczny, odważny, wzniosły i potężny, prawdomówny człowiek zawsze, Słowianin. Taki anioł trochę tu na ziemi, taki palladyn. Myślę, że to dobre porównanie, że Słowianie to tacy palladyni byli. W zgodzie z naturą żyli do tego stopnia, że Sławianin jak przykładał rękę do drzewa, to samo jabłko spadało, drzewo się dzieliło darami, bo czuło wysokie wibracje tego Słowianina. Tomisiu na antenie jest ponownie, hej.
1: No hej.
0: Kup se klej.
1: Ja? Mam klej. Ale jaki klej? Do papieru czy taki nitro?
0: Nie, no. Nie, przypuszczam, że wolisz inne rzeczy niż wąchanie kleju, że masz inne zajęcia, ciekawsze. No,
1: tak. No. Tak, tak, no wiesz... Mam nadzieję, że nie chcesz mnie popchnąć w taki nieprzyjemny nawyk wąchania kleju, nitro.
0: W sumie to fajnie by było sobie żyć w Kalifornii i wąchać tam klej pod palmami.
1: Przypuszczam, że niektórzy to robią. No. My mamy tutaj trochę inne kleje, ale wydaje mi się, że skład chemiczny może być podobny, więc... No, a śmieszne jest to, bo są na przykład dla dzieci te kleje do papieru są smakowe, nie? Więc się też zastanawiałem czasami, po co smakowe kleje, ale może faktycznie niektóre dzieciaki jedzą te kleje albo wąchają.
0: Tak, zdarza się chyba. Dzieci różne rzeczy dziwne lubią jeść. Kredę, klej, jakieś takie mają jazdy.
1: No, ja mam w domu truskawkowy klej, jakby co. Jak ktoś lubi, to mogę podesłać jeden sztyft.
0: No widzicie, taki major tu w Polsce żyje, to ma jakiś tani, byle jaki klej, a to misiu luksus, truskawkowy klej. Widać, że powodzi się.
1: No, ale tutaj, wiesz co, są takie popularne kleje, które można nawet kupić w takich dużych słoikach galonowych, one się nazywają Elmers. I też słyszałem, że też mają dzieciaki, wąchają te kleje, nie? Bo u nas to pamiętam, że się chyba wąchało taki był, jak się ten klej nazywał, ale taki, wiem, że w tubce takiej aluminiowej produkowali kiedyś takie kleje, to się pamiętam, że się te wąchało, nawet do nosa sobie dzieciaki wsadzały ten klej, jak były małe. Nie kojarzę teraz nazwy. No i oczywiście butapren, ale to już taki klej, wiesz, dla zaawansowanych.
0: Faktycznie, no bo tak, z rozpuszczalnikiem miesza się farbę, nie? I jak malujesz pokój, to się można się tak ubzdręgolić lekko od tych zapachów tej farby z rozpuszczalnikiem. Trzeba uważać, nie mówiąc już, jak ktoś jest uzależniony i korci go, jak majora. Major się tak właśnie usprawiedliwiał, że o, to specjalnie mi dali, żebym ja malował i mnie to kusi. I się skusiłem. I wąchałem. No, przyznał się.
1: No, ja pamiętam, że ja uwielbiałem butapren wąchać. Tak, mój ojciec zawsze jak majsterkował i jak tylko otwierał butapren, to teraz tak mi się przypomina, że się zawsze gdzieś tam w pokoju pojawiałem. Niby, że chcę mu tam coś potrzymać, coś pomóc, a mi bardziej chyba zależało na to, żeby się nawąchać tego kleju.
0: A tutaj tymczasem wpadł donejcik i mimo, że nie jest podpisany, no to chyba mogę zdradzić od kogo, bo ta osoba napisała, że no wszystko fajnie, ale za ostatni atak na tą osobę to powinienem przeprosić. No jest to Ania Lep, no to chyba mogę, skoro tu się odwołuję do ataku. Aniu, ja w zasadzie nie atakowałem, ja tak w żartach trochę czasami, wiesz. No, nawet jak dzisiaj tam u Barneya padł temat twojej osoby, to ja już teraz mówię, że ja się nie wtrącam, ja nie wiem, co kto do kogo ma i nie chcę być bohaterem cudzego dramatu. I jak coś, to między sobą załatwiajcie, ale jakieś tam komentarze, wiesz. Nie było żadnego ataku, więc nie przeproszę, ale podziękować mogę za donate'a. Dziękuję. O. Już.
1: O, bardzo ładnie, bardzo ładnie.
0: Ładnie? Podziękowałem?
1: Tak, bardzo ładnie. No, a ja dzisiaj nie wysłałem, bo nie było dzisiaj żadnego podkładu muzycznego, koszernego. I jakoś mi się w ogóle zapomniało. A na mnie muzyka, widzisz, ma taki wpływ koszerny, że zawsze mi się przypomina. No niestety chyba dzisiaj zapomniałeś o tym podkładzie koszernym.
0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Donate, no, daj. Zaraz włączymy. Zaraz go znajdę. Może to się stanie taką tradycją.
1: A u mnie powiedz, czy dobrze mnie słychać, bo to jakiś pies szczeka. Mam nadzieję, że ten pies, tego psa nie słychać w tle.
0: Trochę słychać.
1: No, to troszkę to nie szkodzi.
0: Znów tu w Polsce się słyszy co chwilę o pogryzionych ludziach przez psy. Ja nie wiem, czy to nie da się porządku zrobić. Ja uważam, że jak jakieś duże psy pogryzą człowieka, i to przyjechał z Hiszpanii jakiś Hiszpan i go psy pogryzły, w jaja mu się wgryzły, słuchajcie, to się można śmiać, ale miał pokaleczone genitalia przez te psy. No, dwa amstafy go dopadły. Chcielibyście, żeby was amstaw złapał zębami za jaja i szarpał? No ja średnio. No i taki biedny człowiek tu do Polski przyjechał. Ja nie wiem, właściciel powinien pójść pierdzieć w pasiak za takie akcje, a psy powinno od razu do uśpienia. Nie ma miejsca dla psów, które jak pies już raz się rzucił na człowieka i pogryzł, usypiamy psa. Nie ma litości, jak dla mnie. Sorry, to już...
1: Ale też dziwne, nie? Dziwne, że nie ma takiej kultury w Polsce, żeby trenować sobie psy, czy tam zwierzęta ogólnie mówię, bo tutaj to I wiesz, ja nie mam żadnego zwierzęcia typu pies takiego, wiesz, do którego by trzeba było wytrenować, ale z tego, co jak rozmawiam z moimi znajomymi, to każdy, kto tam sobie kupuje pieska, czy może kotka rzadziej, ale pieska to jest tak na porządku dziennym, że oni oddają go pod trening, nie? Żeby taki piesek był wytrenowany, tam nauczony. Nie ma tego w Polsce jakoś, chyba nie jest to popularne, mi się wydaje.
0: No nie jest. Tu jest taka dzicz, że wszystko ci wolno, masz jakiego chcesz psa, nikt cię nie sprawdzi, w mieszkaniu se trzyma, niech se szczeka, niech se ludzi gryzie. Wyobraźcie sobie, że kobieta, która była z tymi psami, z tymi dwoma amstafami, które dotkliwie pogryzły człowieka, do szpitala potem go zabrali, to ona se poszła po prostu, jakby się nic nie stało. I ja widzę już kolejny przypadek, że właściciel jakby nie traktuje, że coś się stało, że jego pies kogoś chapnął, że ugryzł, tylko tam chodź tu, gdzie, tam, czego, no. I nie powie ani przepraszam, ani pocałuje mnie w dupę, tylko pójdzie sobie. To jakby się nic nie stało. Kurwa, no bym kroił i solił po prostu, bym, nie wiem, nie oj, o, nie, dobra, już nic nie mówię, bo za dużo powiem zaraz.
1: No widzisz tutaj to od razu by był lawsuit, nie? Jest taka kultura, że jak wiesz, jak coś siekolwiek wydarzy takiego, to od razu się pojawia zagrożenie, wiesz, sprawy.

0: przy interwencji rzuca na policjanta, to zostaje zastrzelony albo sparaliżowany po prostu szybko, jak zaczyna być groźnie i tyle, nie?
1: Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy nie jest standardem, że, bo wiesz, policjanci generalnie tutaj praktycznie noszą wszystko, nie, ze sobą. Oni mają, i wiesz, oprócz broni zwyczajnej mają paralizator, mają gaz, mają, przypuszczam, nawet bym się nie zdziwił, jakby mieli specjalne naboje do uśpienia zwierzęcia. No bo czasami się zdarza, że policja interweniuje w takich dziwnych przypadkach, jak dzwonisz po 911, że jest na przykład jakiś tam, nie wiem, kogoś, a to może też w innych Stanach, nie? Gdzieś powiedzmy na Florydzie są, wiesz, łażą te aligatory, nie? No jak wiesz, zadzwonisz na 911, taki przyjedzie policjant, to on musi być po części przygotowany na różne sytuacje, no to wiesz, przypuszczam, że może mieć gdzieś tam w swoim pasku jakieś wpięte takie naboje usypiające, albo gdzieś tam jakoś mieć strzelbę w samochodzie taką, że może, wiesz, wykonać strzał i uśpić zwierzę. Tutaj no nie ma takich dzikich zwierząt jak aligatory, ale się zdarzają, wiesz, jakieś, nie wiem, no są dzikie zwierzęta, ale może inne i też się zastanawiam, czy to nie jest takim standardem, nie, że jak taki policjant przyjeżdża, że ma takie pełne wyposażenie.
0: Strzelają. Bo żeby zabić, no to... albo z ostrej amunicji, ewentualnie no paralizator, ale to rzadziej, bo do psa się po prostu strzela, jak atakuje człowieka. Bo tu też piszecie, że wina właściciela. Ja tak do końca nie wiem, czy tylko właściciela, bo psy też są bardzo różne, mają różne charaktery. I to co? I można tak powiedzieć, że każdy pies jest nieświadomy, głupi, zupełnie zdany na instynkty tylko. Nie, pies też dokonuje jakiegoś wyboru, lepsze i gorsze decyzje podejmuje. Bardzo wiele psów się potrafi zachować, gdzieś tam nie rzuca się na każdego. Znaczy, z psami to jest tak, że one są często pokiereszowane przez człowieka. Powiedzmy, ktoś bardzo zły się takim psem zajmował, a właściwie się nim nie zajmował, tylko go lał czy coś, no to taki pies ma zrujnowaną psychikę i on się boi ludzi, on wszędzie widzi zagrożenie, no a został przez człowieka jakby tak stworzony na takiego dzikusa trochę. Ja oglądam bardzo dużo programów o uratowanych zwierzęciach, o zwierzęciach z traumą, właśnie psach czy kotach i innych. Dużo nagrań bardzo widziałem z interwencji, gdzie się strzela do psa faktycznie, jak on się rzuca na ludzi. W ogóle ludzie nie do końca chyba sobie zdają, brakuje wyobraźni ludziom i nie wiedzą, jakie to jest zagrożenie, taki duży pies, że on jak cię zaatakuje, to on cię może odgryźć kawałek twarzy, na przykład tak o sobie, nie? Złapie cię, wgryzie się zębami za twarz i widziałem osoby, które to spotkało, którym pies odgryzł kawał twarzy. No możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda, nie? A ludzie sobie myślą, że tam cię złapie za nogawkę, potarmosi. No nie, kurwa, odgryzie ci nosa na przykład i będziesz bez nosa chodzić. A oprócz tego 150 szwów, nie? Na nogach, rękach.
1: No, także sprawdziłem i faktycznie raczej w tych dużych miastach policjanci nie mają takich pistoletów usypiających. Natomiast gdzieś, jeżeli gdzieś pracują gdzieś w obrębie jakichś lasów czy parków narodowych, to tak, to mają na wyposażeniu, nie? Także faktycznie gdzieś w mieście, no to raczej chyba zabije psa, zastrzeli od razu, wydaje mi się.
0: Po wielu wsiach tu w Polsce biegają psy bezpańskie albo czyjeś, które se wychodzą po prostu se pospacerować i bardzo często atakują ludzi. Ja myślę, że dzisiaj trzeba zdecydowanie nosić ze sobą jakiś nóż, bo to może być jedyny sposób na obronienie się, bo takiego psa jak kopniesz czy coś, to na nim to nie zrobi wielkiego wrażenia. On już ma adrenalinę, on się rzuci na ciebie. Zresztą, no co, ty go chcesz kopnąć, a on się rzuci, złapie cię za nogę, przewróci i pogryzie tak, że będziesz inwalidą do końca życia. A jakiś nóż, no można wbić w oko po prostu takiemu psu, w razie czego i już, nie?
1: No.
0: Ja bym się bronił tak właśnie, że pies jak się rzuca, to on się rzuci najpewniej na wyciągniętą rękę przed siebie, jak będziecie trzymali coś, dać mu się złapać, jak zdążycie, to owincie sobie może coś tą rękę, jakąś szmatą jak macie, żeby mniejsze obrażenia były i jak złapie, to nóż w...

0: oko, momentalnie, nie czaić się. No chyba, że chcecie mieć odgryzione pół twarzy na przykład, nie?
1: No. A też tutaj wyczytałem taką ciekawostkę, że kiedyś był taki pomysł, żeby policjanci używali takiej broni, która ma te takie lotki z ketaminą zamiast teasera, ale potem się okazało, że to za wolno działa, nie? Że ten paralizator jest po prostu bardzo szybki i bardziej efektowny, więc wprowadzili w użycie właśnie, że każdy nosi paralizator oprócz zwykłej broni. I on też musi być po odpowiedniej stronie, nie? Także jak oni mają jakieś treningi, to ćwiczą po prostu odruchowo, z której strony, wiesz, sięgają po pistolet, a z której strony sięgają po paralizator.
0: No, broń hukowa może też być dobra na taką okazję. Psy z reguły będą uciekały, jak ktoś wystrzeli z hukowca. Widziałem takie nagranie, idzie sobie tu w Polsce, idzie typ z jakąś matką swoją czy coś, no taką starszą panią i rzucił się na tą panią pies właśnie i zaczął ją szarpać tam za nogę, przewrócił i facet wyciągnął pistolet, prawdopodobnie hukowy, strzelił, no i pies zwiał. Więc to jest dobra rzecz na psy, myślę, broń hukowa, bo taki pies ma niesamowicie dużo lepszy słuch od nas i po prostu taki strzał, coś, to jest dla niego... To jest dla niego mordęga po prostu, taki strzał z hukowca. On się wystraszy, zwieje. Może to lepsze niż wbijać nóż w oko, ale ja bym się w ogóle nie ceregielił, bo tu może jest Erkat trochę oburzony. No ale człowieku, no co masz robić, jak ryzykujesz, że będziesz cierpiał do końca życia, bo ci pies odgryzie ucho czy nos. A pies tak robi, no, tak walczy. No to co, masz się czaić? Noża bierzesz i ciachu machu i do piachu. I już.
2: Ja tu wsadzę amerykańskie flaga.
0: I to nie raz, i to nie raz. Ja po prostu napierdalajcie tym nożem, aż pies padnie, bo nie ma innego wyboru, albo on, albo wy, no. A jak siekniecie raz, to można nie trafić, może gdzieś tam po kości zejść, czy coś, ciachać po prostu, jak na więziennych filmach, tak ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. No. Ja bym tak zrobił.
1: Ach, ty krawiec, jaki ty masz pomysły.
0: No, a co innego, tak, no, co innego zrobić? Co innego zrobić?
1: No nie, no masz rację.
0: Nakrzyczeć na tego psa? Nie, no, ja proponuję, jak was pies się wgryzie w wasze ciało tymi zębiskami, to krzyczeć, to moje ciało, zostaw psie, zabraniam ci. Naruszasz moją przestrzeń,
1: tak,
0: psie.
1: Możesz tak zrobić, jak, nie wiem, czy kojarzysz ten film Zabójcza broń, Mel Gibson, jak tam zaatakował ich ten pies, Mel Gibson po prostu zaczął, wiesz, poszedł na czworakach, podszedł do tego psa i zaczął, wiesz, udawać drugiego psa, nie? I ten pies taki zdziwiony, wiesz, zaczął, wiesz, merdać ogonem. Nie wiem, czy kojarzysz tą scenę.
0: Nie kojarzę, ale pewnie była dobra, zabawna. A w której to części? Pierwsza, druga, trzecia?
1: To chyba było w tej części, gdzie była ta policjantka taka, wiesz, co sobie pokazywali, kto ile ma śladów po kulach. I oni gdzieś tam chyba razem, brali udział w jakiejś akcji, tam ich zaatakował pies i ona tak cała taka przerażona, nie? A on po prostu, wiesz, na kolana, na czworakach, do tego psa zaczął takie, wiesz, głowę przykrzywiać, takie miny robić i ten pies taki zdziwiony, wiesz, dał sobie spokój i się zaczął, wiesz, merdać ogonem, się z nim tam zaprzyjaźnił. No wiesz, to tylko w filmach, nie?
0: Ale... film. Genialna komedia sensacyjna, jedna z lepszych pewnie, jeden z lepszych tego typu filmów, z tego gatunku, no, w historii, bo świetnie się to ogląda, film jest pełen akcji, zabawny, śmieszny, charyzmatyczni aktorzy, no, Mel Gibson gdzieś tam w szczycie swojej formy, nie, pewnie.
1: No, ja bardzo lubię, chyba już tyle razy to oglądałem, wszystkie odcinki, w ogóle mi się podoba taki pomysł na takiego zwariowanego Glina, nie? Że jeden jest taki ułożony, a drugi jego partner jest taki kompletnie zwariowany. Nie? Czyli jeden chce tam na przykład coś robić w ten sposób. Przynieś mi trochę lodu?
2: Przewidziałam.
1: Dobrze. Jeden, wiesz, chce na przykład tam do akcji pochodzi w taki bardziej zwariowany sposób, że ja zrobię to tak, nie? Rozwalę ich wszystkich, a drugi, co ty gadasz, nie? to trzeba, wiesz, mieć plan. Plan jest taki, że nie mamy planu. Po prostu idziemy od razu. Tak. Wiesz, jak on tam w którejś tam części wziął, przyczepił linę do swojego pick-upa i zaczął, wiesz, te fundamenty tam, wiesz, wyrywać tym pick-upem, nie? Na przykład to też tak zupełnie było taki pomysł wzięty, wiesz, no szalony, nie? Taki. On był taki szalony w sumie, nie? On takiego grał szalonego Glina.
0: No, takiego faceta po przejściach, bo on też jakby to chyba nie bez powodu był taki trochę zwariowany. Coś tam się w jego życiu wydarzyło, że on się taki wariat zrobił. No tak, no, Mel Gibson jako Martin Riggs, no to taki wariacik.
1: No, jego żonę zabił ten jeden z tych, nie Niemców, tylko tych, skąd oni byli? Oni chyba byli gdzieś tam z Ameryki, z tego, z RPA, gdzieś tam byli tacy, wiesz, na ziole. Jeden z tych na zioli się tam przyznał w pewnym momencie, kiedy go tam chciał utopić, że to on tam tą żonę po prostu mu zabił, no i on wtedy, wiesz, się wkurzył, nie? To był taki brzydki blondyn, że tak powiem, nie? I on miał taką jednego takiego skilla, miał, że potrafił sobie wystawić bark z zestawu, nie? I przez to potrafił na przykład się oswobodzić z jakichś tam więzów.
0: Znaczy to ten, no to ten Martin, ten Riggs miał tak.
1: Martin, Riggs, no.
0: No, że i szpanował, że się uwalnia właśnie z kaftana bezpieczeństwa, no. Bardzo dobry film, Danny Glover też świetny, bo on dostał może mniej ciekawą rolę, bo grał tego poukładanego, doświadczonego gliniarza, który właśnie zgodnie z procedurą bardziej, nie, a Gibson szaleńca, wariatuncia, no. Który jeden, zaskakiwał.
1: Wiesz, jeden ma, tak, jeden ma rodzinę, ma, wiesz, musi, wiesz, o tą rodzinę jeszcze dbać, a drugi jest taki, że jest takim lekkoduchem, nie, że przychodzi tam coś, wiesz, do nich tam coś podje w kuchni, nie, potem wyjdzie, taki wszystko na luzie, nie, więc to jest fajne, bo jest takie zderzenie zupełnie dwa różne charaktery w tym filmie się zderzają ze sobą, nie, ale potrafią sobie nawzajem pomagać w tych ciężkich chwilach, tam sytuacjach.
0: Wspomnieliście tutaj o filmie Strzelając śmiechem, w krzywym zwierciadle Strzelając śmiechem i faktycznie to jest parodia Zabójczej broni, tak jak patrzę tu na screeny, no bo jest murzyn, jest biały, dwaj gliniarze i wyglądają trochę faktycznie, to wygląda jak parodia. Muszę zobaczyć, pewnie to widziałem, ale dawno temu. Może być dobra szydera, to co to, Mel Brooks? Nie, Gene Tano, ktoś inny. No ale może w stylu trochę właśnie takiej parodii, nie? Coś jak Hot Shots. Jak się nazywały przygody porucznika Drabina tego? Właśnie nie... Naga broń, o, naga broń.
1: Naga broń, naga broń. No, Naga broń też swego czasu fajna komedia, bo to też takie parodie, nie, z różnych tych popularnych filmów porobione.
0: No, była Naga broń 2,5. To zabawne nawet. To chyba pierwszy raz, jak ktoś nazwał tak film, że była właśnie liczba ułamkowa w tytule. Naga broń 2,5. Hot Shots był świetny, też taka szydera z konwencji. Z różnych Rambo i tak dalej.
1: No, dużo. To są takie, wiesz, ikoniczne filmy, tak samo jak Szklana pułapka, nie? Też z Bruce'em Willisem, też filmy, które po prostu zapadają gdzieś tam w pamięci, można je oglądać po parę razy, się nigdy w sumie nie nudzą. Są sceny kultowe, dobrze zagrane postacie drugoplanowe, tego Hansa na przykład, nie? Więc dobrze się to ogląda. Ja nie wiem, dlaczego zawsze oglądam na każde święta, jak są, przychodzą okres świąteczny, zawsze oglądam Szklaną pułapkę, nie? No, fakt, że to się też dzieje w okresie świątecznym, nie? Ta pierwsza część, może
0: tak,
1: dlatego.
0: No właśnie dlatego. No. To jest bardzo świąteczny film tak naprawdę, bo tam jest świąteczna atmosfera oprócz całej tej intrygi z terrorystami. Mm-hmm. No,
1: dokładnie.
0: Taki trochę Kevin, nie? Też no. W czasie świąt. No, takie filmy lubią puszczać właśnie na święta. A tego, a, bo tutaj psycho pisze, o, że gaz na psy. No właśnie ja bym się bał, bo trafi ci się pies, jakiś pitbull na przykład, który, na którym to nie zrobi wrażenia, nie? I będzie cię szarpał dalej. On to wytrzyma, jeszcze furii dostanie od tego gazu większej tylko. Więc, a nóż jest pewny, no. Nie ma zbyt wiele istot chyba, wcale nie ma, które żyją z nożem w oku wbitym mocno.
1: No, no mi się wydaje, że faktycznie gaz takie, bo problem jest taki, że to, co działa na człowieka w pewien sposób, niekoniecznie musi zadziałać na zwierzę w podobny sposób. Może zwierzę jeszcze bardziej rozwścieczyć, nie?
0: Choć natomiast... jest takie nagranie, gdzie pies szczekał na listonosza. Listonosz się wkurzył i psiknął gazem w psa. No i pies szurał po ziemi tam łbem. Widać było, że zrobiło to na nim wrażenie, a to jakiś bokser był.
1: Aha. I... No to może faktycznie
0: To różnie może być. Ja myślę, że to tak jak u ludzi. Zdarzają się ludzie, którzy świetnie znoszą takie rzeczy dużo lepiej niż inni. A u takiego zwierzęcia, gdzie jest bardzo silny instynkt zabójcy, jak właśnie u pitbulla, to może on może to przemóc. On po prostu będzie cierpiał, ale będzie walczył cały czas. Nie?
1: No.
0: Jest też inna taka uwieczniony atak na człowieka, gdzie pies zaatakował na ulicy właśnie jakiś taki z tych niebezpiecznych ras. To był właśnie pitbull, jeśli dobrze pamiętam. Dużo ludzi się zebrało tam dookoła, próbowali tego psa bić kijami, odganiać. Nic nie działało. Szarpanie, bicie, kopanie tego psa. I tak się mówisz, że pitbull jak was zaatakuje, to jest przesrane, bo po prostu nie ma takiej siły. No pomyślcie, jak cała chmara ludzi się starała tego psa tam szarpać, ciągnąć, bić i nic to nie dało. No co może w takim wypadku was uratować? Tylko jakieś ostrze albo pistolet. Tak naprawdę. Albo no. Teraz oni go paralizatorem. Słuchaj, przepraszam, że jeszcze powiem. Zjawił się gliniarz i paralizatorem tego psa raził i to też nie zrobiło wrażenia. Bo to jest zabójca. On jest wyłączony już. On po prostu go to być może zdopingowało, żeby być bardziej krwawym i po prostu i walczyć, nie?
1: No. A pamiętasz, bo wiesz, dużo ludzi jest trochę młodszych, więc im zawsze się będzie kojarzył jako pitbull, jako taki pies właśnie do obrony, taki wiesz. Ale pamiętasz, krawiec kiedyś za naszych czasów nie było pitbulli, tylko były dobermany. Nie wiem, czy kojarzysz taką rasę. No ludzie używali dobermanów do obrony. Nie pamiętasz?
0: Pamiętam, no przecież znana jest rasa doberman, nie? Dosyć. Teraz jeszcze są amstafy chyba popularne jako takie niebezpieczne właśnie psy. One są takie pitbullowate te amstafy trochę chyba, nie? Czekajcie.
1: Być może. Ja tam się za dobrze nie znam na rasach. Wiem, że swojego czasu Rottweilery były bardzo popularne. Były właśnie trenowane. Oczywiście German Shepherd, czyli te wilczury, też się wilczura trenowało i dobermany, bo były szybkie po prostu. One potrafiły gdzieś tam z domu przez ogród dobiec i do tej siatki, gdzie jakiś tam złodziej się, wiesz, wspinał bardzo szybko, nie? Bo to są pinczery chyba, dobermany to są pinczery, to są dosyć szybkie psy. A potem przyszła taka moda właśnie na pitbulle, takie amerykańskie, nie?
0: Co takiego ładnego w tych psach jest? No takie krótkie te łapy, taki świniak, trochę świniak taki. No. Takie, nie wiem, co się ludziom podoba w tych pitbullach.
1: Wiesz co, to mi się wydaje, że takie wśród tych, nie wiem, karków może było takie modne, że szedł kark i miał takiego, wiesz, pitbulla na łańcuchu. Wszyscy wiedzieli, że pitbull ma ten ścisk szczęki taki dosyć mocny, nie? Że jak wiesz, weźmie tam, uchwyci coś tą szczęką, to potrafi, wiesz, trzymać nawet tam nie wiem, ile tam ton jest ten ścisk, ale potrafi się tam utrzymać nawet na zawisnąć, nie? Na jakiś czas taki ma ścisk. Bo mu chyba ta szczęka się na jakoś tam, te mięśnie blokują. Ja tam już nie pamiętam, ale wiem, że taka właśnie była moda, bo każdy, wiesz, każdy o tym wiedział, więc się ludzie często bali tych psów, nie? A te psy, jak są małe, to są takie, wiesz, do pewnego, jak, wiesz, to zależy, jak psa wytrenujesz, nie? Jak go wyćwiczysz, ale te psy, mi się wydaje, że one z natury nie są jakieś takie bardzo bojowe, że one po prostu są ćwiczone w ten sposób, nie?
0: W zasadzie wśród wszystkich ras psów się zdarzają takie osobniki, które są jeszcze bardziej terytorialne niż reszta ich braci, bo psy są bardzo takie terytorialne, ale są no, takie przypadki, że strasznie się angażują w to bronienie terytorium po prostu. I to może każdy pies was zaatakować, jakby się przechodzili gdzieś po prostu, nie? Krzywo się popatrzycie, on to wyczuje, że terytorium jest zagrożone i się rzuci na was, no. Nie wiem, no psy przede wszystkim, wszystkie wyprowadzane psy mają obowiązek być w kagańcu i na smyczy, czego się w Polsce notorycznie nie przestrzega. U sąsiada psie wiele razy rzucił w moim kierunku pies, duży bardzo pies, jakby mnie złapał, to by mnie rozszarpał, a sąsiad tylko tam, no co, gdzie tu idziesz, gdzie tam, a to taki dziad, więc jak kiedyś mu zabraknie sił, no to nie utrzyma psa, nie? Zwracałem mu awantury, ale wiecie, jak to się z dziadem gada, nie? Że, oj, proszę pana, to nie ugryzie, to nie będzie. I koniec. Nie ma rozmowy z dziadem
1: A
0: pierdolonym.
1: ty, krawiec miałeś kiedyś psa, czy nie?
0: Miałem przez długi czas psa boksera, właściwie miałem go od dzieciaka. Dorastał ze mną, ciągnął mnie na sankach, był moim wielkim przyjacielem i bardzo miło go wspominam. Boss, jeszcze takiego malutkiego ojciec przyniósł do domu kiedyś, więc no, od szczeniaczka. I dożył swoich sędziwych dni, po prostu ze starości umarł normalnie, w miarę spokojnie, nie? Więc, ale był bardzo fajny, przyjacielski, ale nienawidził innych psów. Strasznie atakował inne psy, wszystkie. Małe, duże, więc był takim sukinsynem trochę. On potrafił dorwać. I rzucał się na większe od siebie psy po prostu. Miał świetną taktykę walki przy tym, bo on się po prostu z oddali rozpędzał, zapierdalał tak na pełnej K na tego psa i uderzał go klatą, tak że tamten się przewracał, no jaki by nie był, nie? I potem go dokańczał tam, mu się wgryzał w szyję, nie? No. I jak tamten się poddał, no to puścił go i tamten zwiewał, nie? I atakował i owczarki, i takie, srakie. I był, słuchajcie, jeden przypadek, jak już taki stary był boss, bo nigdy nie przegrał żadnej walki, nie? Jakby, nie? Ale w końcu przyszedł ten czas, że powalił go jakiś tam owczarek, duży, młody czy coś. I boss taki chodził smutny przez wiele dni. Przegrał pierwszą walkę w życiu.
1: No, ja miałem Cocker Spaniela przez wiele lat. Pamiętam, ale no to długo go mieliśmy, bo chyba od takiego małego, ile on miał, może 18 lat. 18 lat żył. Potem zmarł. Miał chyba jakiegoś raka. Nie wiem dokładnie, na co zmarł, bo już mnie nie było. Nie było mnie w Polsce, jak piesek zmarł, ale był bardzo, miał dziwny charakter, wiesz? Nie wszystkich gryzł. Tylko nie gryz naszej rodziny, najbliższe osoby to zostawiał w porządku, a tak to wiesz, zawsze na wszystkich szczekał, wszystkich atakował, miał bardzo taki nieufny był, czyli musiało mu się coś stać, jak był szczeniakiem, chociaż to też ciężko powiedzieć, no bo wiesz, szczeniak raczej nie powinien pamiętać jakichś wydarzeń takich, nie? Żeby potem to rzutowało na jego charakter, ale zawsze był taki, że on wyglądał strasznie milusińsko i ludzie do niego podchodzili różni, chcieli go pogłaskać, on wiesz, potrafił ugryźć w rękę, nie? Także był taki, wiesz, nie był zbyt przyjazny.
0: Bo te małe pieski, one się tak boją często, bo dla nich człowiek jest wielki. One się chyba się trochę tak czasami nie wiedzą, gdzie się schować. No tu jakieś nogi chodzą, coś dookoła ciebie, wielkie, olbrzymy, nie? I on taki jest wiecznie wystraszony, ten mały piesek często. I ze
1: No,
0: strachu kąsa.
1: potem nasz pies się w ogóle zrobił jeszcze gorszy, bo był taki incydent, jak pamiętam, jak byliśmy jeszcze w szkole, jak byliśmy małymi dzieciakami, ktoś po prostu odwiązał tego naszego psa i ukradł nam, wiesz? Ukradł tego psa, ale chyba faktycznie on musiał go gdzieś tam ugryźć albo coś mu zrobić, no bo tak jak mówię, on do obcych był bardzo nieufny i wiesz, co ta osoba zrobiła? Ta osoba, co go gdzieś tam ukradła i potem dostaliśmy sygnał, że nasz pies gdzieś tam wisi, po prostu na smyczy go powiesił, na płocie, nie? Że on wisiał się, dusił i tam, wiesz, go uratowaliśmy, ale mi się wydaje, że przez to jeszcze bardziej był taki do ludzi nieufny, nie?
0: Po tym incydencie. Bidulek, no straszna go przygoda spotkała.
1: O, no.
0: Kropka.
1: No. Także tam. Ale wiesz, zdarzyło mi się tutaj z kolei mieć takiego małego pitbulla, tylko że potem musiałem go oddać, nie? Wziąłem go ze stacji benzynowej. Troszeczkę, że tak powiem, mnie wrobiły mnie Meksyki, bo kiedy się wyprowadzaliśmy tam z pewnej miejscowości, wiesz, i tam miałem, powiedzmy, jeszcze jedną tam parę rzeczy do przewiezienia, już jechałem jako ostatni samochodem i zatrzymałem się na stacji i był taki meksykański chłopak, taki nastolatek. I wiesz, i on tam miał parę tych piesków pitbulli takich malutkich i one były strasznie słodkie, nie? A ja po prostu tak sobie pomyślałem o swoich dzieciach małych, bo miałem wtedy jeszcze małe dzieci, że fajnie, żebym miał takiego pieska, nie? Piesek podobno dużo daje takim małym dzieciom, że te dzieci nawiązują kontakt, tam słyszałem nawet, że są jakieś badania, że szybciej zaczynają mówić przez to, że tego pieska tam mówią tak dalej, no to wiesz, się pytam, ile tam kosztuje, nie był jakiś super drogi, ale spytałem się tego faceta, słuchaj, no ja nie wiem, czy tam moja żona się na to zgodzi, tak dalej, a ja, my się wyprowadziliśmy stąd, czy mogę w razie czego, czy jutro będziesz, mogę go przywieźć z powrotem, nie? Więc powiedział, tak, spoko, ja tu codziennie jestem, bo mam jeszcze kilka tych piesków do sprzedania. No i oczywiście, jak pojechałem do domu, zobaczyli tego psa, a ten pies jeszcze był taki mały, niewytrenowany, więc wszędzie robił te placki, kupy. Trzeba było po nim sprzątać, więc to już było oczywiste, że muszę tego psa oddać. I na drugi dzień, jak pojechałem, no to tego gościa już tam nie było, nie? Taki oszust trochę, po prostu mi się wydaje, że w każdym miejscu gdzieś tam jednego psa sprzedał i się zwinął. No i teraz problem, bo co z takim psem zrobić, nie? Więc a ten pies w ogóle się strasznie do mnie przyzwyczaił, bo jak go wiozłem już na kolanach w samochodzie, to on potem wszędzie ze mną spał i wszędzie za mną chodził, jak taka, wiesz, nie? Ale pojechałem z powrotem na to, tak sobie pomyślałem, że pojadę z powrotem na osiedle tych domków, gdzie mieszkaliśmy i po prostu chodziłem po swoich sąsiadach z tym pieskiem i sobie wyobraź, że tam w któreś drzwi zapukałem się, po prostu powiedziałem, że taka historia, że mam tego psa i że nie mogę go trzymać i sobie wyobraź sobie, że jakaś tam rodzina wzięła tego pieska, nie? Także się go pozbyłem.
0: A słuchaj, jak macie jakieś problemy ze zwierzakiem, że on jest jakiś bojaźliwy, że atakuje, że to, że tamto, to okazuje się, że taki psi behawiorysta to potrafi bardzo szybko załatwić sprawę, bo ten pies się wydaje łatwiejszy jakby do przekonania do czegoś, do oduczenia jakiegoś nawyku niż człowiek. Człowiek jest może bardziej skomplikowany i trudniej czasami się upiera coś, a takiego na zwierzaka, jak znasz dobry sposób, to możesz bardzo szybko go czegoś oduczyć, przekonać, że jednak taki kanał Hindusa oglądam, który ratuje zwierzaki i trafił na psa takiego wybiedzonego, bezpańskiego, jakiś w ogóle parchaty, który się rzucał, gryzł i szybko go tam trochę go głaskał, jakieś sposoby swoje różne miał i szybko ten pies się zrobił do rany przyłóż i w ogóle merdał ogonem, biegał i cieszył się. Po prostu trzeba znać pewne metody i to szybko idzie. Więc może warto pójść do behawiorysty psiego.
1: Tym bardziej, że psy chyba należą do takich wdzięcznych zwierząt, nie? Że one potrafią się odwdzięczać i tak jak mówisz, że można je pewnych rzeczy szybko wyuczyć, szczególnie jak są młode. I to nie jest jakiś duży... Bo tak z tego, co słyszę, to tak te treningi, nawet takie podstawowe, to trwają tam, nie wiem, 2 tygodnie może. I potem tego psa, jak już tam wyuczysz takich podstawowych rzeczy, no to potem taki, tak jak mówisz, ten trener ci powie mniej więcej, jak dalej postępować, że z tym psem chodzisz. Na przykład widziałem taką babkę jedną, ona tutaj uczyła swojego psa też, oddała go na trening, a potem chodziła i na przykład stawała i ten pies też musiał stanąć przy niej, nie? Że takie, na takiej zasadzie, że tam szła, potem stawała i ten pies tak jakby się uczył stawać, także to jest kwestia po prostu, trochę trzeba czasu poświęcić, nie? I mieć trochę cierpliwości, ale mi się wydaje, że się, psy się bardzo szybko uczą.
0: Oj, mądre bywają strasznie. Taki pies w większości przypadków doskonale kuma, że na przykład w domu się pojawiło małe dzieciątko. Przynoszą rodzice ze szpitala takiego bobasa i ten pies wszystko kuma doskonale, że to jest maleństwo, że on jest delikatny, że trzeba uważać. Bardzo ostrożnie podchodzi do takiego. On kuma, że to jest. I zaraz bardzo często zaczyna pełnić straż taką przy tym dzieciaku. Bierze na siebie rolę strażnika takiego i pilnuje tego dzieciaka. Przy nim śpi, czuwa. No świetne są pieski. Wiele psów jest super. No, bardzo mądre też.
1: No. No, zależy też od rasy, nie? Bo rasy też mają swoje takie pewne cechy, gdzie. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi opowiadał, że warto zapytać się kogoś, kto się zna, właśnie jaki typ psa sobie kupić, bo psy się dopasowują do... Co chcesz? Psy się dopasowują trochę do swojego właściciela i właściciel ma, wiesz, pewne cechy charakteru i ten pies też musi być odpowiednio dobrany, nie? Bo jak wiadomo, że jak wiesz, nie lubisz gdzieś chodzić, jesteś takim domatorem i cały czas gdzieś siedzisz, no to nie możesz mieć takiego psa, takiej rasy jak czekaj, jaki Golden Retriever chyba jest taki, że potrzebuje się wybiegać, nie? On po prostu musi cały gdzieś tam po połowę dnia spędzić gdzieś na wybiegu i tam biegać. Ten dysk trzeba mu rzucać, piłeczkę i tak dalej, także to też jest ważne, żeby sobie tak psa trochę dobrać pod siebie, nie? Żeby potem nie mieć problemu.
0: No, są takie psy, które się specjalizują w atakowaniu wilków na przykład, nie? To właśnie wilczarz. To jest taki wielki, kudłaty pies. I wygląda tak, nie wygląda jak jakiś taki zakapior wielki, wojownik, ale on strasznie nienawidzi wilków i doskonale z nimi walczy. Wilk nie ma szans z takim wilczarzem, wielkim psem. Są psy do polowań, są psy właśnie świetnie nadające się do opiekowania dziećmi, nie? Na przykład właśnie boksery takie są. One strasznie jakby czują to, że to jest dziecko, że coś. I taki był mój boss. On się słuchał, on mnie jakby... No, on pilnował mnie, na sankach mnie ciągnął, był taki strasznie zżyty. I pełnił rolę takiego opiekuna faktycznie, nie? No, a z jamnikami, słuchajcie, uważajcie. Ja coś widzę, że wśród jamników to strasznie dużo psycholi jest. To jest jakaś taka dziwna rasa. Stworzył człowiek dziwną rasę, która ma tendencję do bycia psycholami. Jamniki bez powodu się rzucają na ludzi. Są jakieś tak mega kapryśne, że coś mu się nie spodoba, że patrzysz się krzywo i on cię już atakuje. Dziwne są.
1: Czy też jamniki nie są tą rasą, która często ma jakieś tam problemy zdrowotne? Bo wiem, że chyba właśnie może jamnik, że to są takie psy, które często chorują, mam jakieś różne problemy, ale coś, może się mylę.
0: Coś było. Właśnie jakieś nerki, coś, nie? Coś tam było. Nie no, pamiętam.
1: No. Mój bardzo dobry kolega obok z bloku miał takiego fuksia jamnika i on był taki śmieszny, bo on miał, nie dosyć, wiesz, jamniki są długie, ale ten był jakiś przedugaśny. I dodatkowo ma strasznie długi ogon jeszcze, tak bardzo śmiesznie wyglądał, ale potem pamiętam, że jak ten pies trochę tam podrósł, był trochę starszy, to oni strasznie dużo kasy wydawali na weterynarza, wiesz, ciągle jakieś tam problemy były, właśnie nie pamiętam, ale wiem, że chciałem powiedzieć jajnik, nie jajnik, tylko jamnik. I właśnie jajniki, czyli jamniki mają jakieś właśnie problemy takie zdrowotne, może właśnie w związku z tym długim kręgosłupem, nie?
0: Coś tam było, już nie pamiętam też, ale coś tam było takiego, no, że to im nie służy. No, stworzył człowiek takie dziwne mieszańce, no. A tu Bierut pisze, że jamniki to dobermany, które trzymali pod szafą. W sumie? No ma taki pysk jakby trochę dobermanowaty, faktycznie. I, ale co ciekawe, jamników się do polowań jakoś używa, nie? Że one są chętne do polowań, gdzieś tam lisa ścigają. Ale to jak taki mały tego lisa ściga? Przecież lis mógłby zagryźć takiego jamnika.
1: Jamniki w ogóle są bardzo wolne, one straszne, one jak biegną, to tak biegną bokiem nawet, przez to, że mają taki długi ten tułów. Ale może mają węch też, może chodzi o węch, wiesz? Dobry, nie?
0: One są chyba, wiesz, może zaletą takiego jamnika jest to, że wejdzie do każdej nory za jakimś tam zwierzakiem mniejszym, nie?
1: Tak, do takiej długiej nory wejdzie i jeszcze jak go pociągniesz za nogi, to ci może takiego królika upolować gdzieś tam z nory, nie? No, także... No,
0: Dalmatyńczyki...
1: Nie miałem, to się przyznam, że nie mam w ogóle pojęcia, jak koty się zachowują. Jakoś nigdy, jakoś nie wiem, zawsze takim dla mnie takim zwierzęciem przyjaznym człowiekowi właśnie się wydawał pies, nie? Jakoś kot taki, mi się zawsze wydaje, że nie jest taki, że ma swoje jak gdyby życie i go za bardzo tak człowiek nie obchodzi, chociaż może się mylę.
0: No niezupełnie, bo bardzo jednak... Może nawet większość kotów, one w końcu do ciebie przychodzą i domagają się atencji, żeby je pogłaskać, żeby je na kolana wsadzić, przeszkadzają ci w czymś, w pracy, żeby się pobawić chwilę z nimi. Są też towarzyskie, ale na swój sposób. Nie są tak towarzyskie jak psy, że tam wiesz... Tylko bardziej tak w stonowany taki sposób, elegancki się zachowują koty. Nie są takimi lizusami też, jak psy, koty. Mają bardziej charakterek i są kapryśne, chimeryczne bardziej niż psy.
1: Koty w ogóle są takie bardziej chyba niezależne, nie? Że sobie potrafią gdzieś tam wyjść i błazić i dopiero wieczorem sobie wrócić, nie? Też tak słyszałem, że... Może nie, że uciekają, co po prostu lubią sobie takie wycieczki robić. Szczególnie te koty, które są tam, powiedzmy, luzem gdzieś trzymane, nie są w zamknięciu trzymane. No, mi się zawsze koty kojarzyły u mnie w bloku po prostu, wiesz, w piwnicach, nie? Pełno tych kotów, tam miauczały i goniły te myszy. Więc nie wiem, może jakieś mam takie, może mi się tak wydaje, że kot jest bardziej brudny od psa, ale to mówię, że takie mam skojarzenia, bo zawsze pamiętam, że w tych piwnicach te koty łaziły po tych brudnych piwnicach.
0: Nie no, koty są bardziej czyste, bo się co chwilę myją, a pies to sobie co najwyżej raz na ruski rok jaja wylizze, nie? I często nie lubi też wody. Ale często lubi wodę. Nie, no pies chyba właśnie lubi wodę najczęściej. Kot nie lubi, oprócz tych mańkunów, tak? Co lubią z kolei bardzo wodę. To też ciekawe, nie? Że są takie rasy kotów, co lubią wodę. No, ale kot się myje co chwilę właściwie. Nie wiem, jak to jest, bo kot jest łowcą bardziej, a pies bardziej szuka padlinożerca. No chociaż jak od wilka, no to też myśliwy, ale gdzieś tam ten wilk często już zaniknął mocno, nie? I został inny taki psowaty bardziej, no hiena to też psowaty, nie? Właśnie. Jeśli dobrze pamiętam.
1: No, nie wiem, hiena to tak mi się trochę kojarzą hieny z takimi wilkami, nie?
0: A to ciekawe, bo Google podpowiada, że wiele osób porównuje hieny do psów. W rzeczywistości są one bardziej podobne do kotów, do których zresztą zgodnie z obecną obowiązującą systematyką należą. Hieny do kotów? Ja zawsze myślałem, że to psowate są. Z jakiej rodziny jest hiena? Hienowate. Czyli nie psowate, ani nie kotowate, tylko hienowate, tak? Ciekawe. Człowiek ma braki wiedzy strasznie. słusznie mnie strofujecie.
1: To może ci się z kojotem pomyliło. Kojoty są takie psowate.
0: No właśnie, z kojotem mi się chyba popierniczyło, no.
1: Ale no, chyba z kojotem ci się pomyliło, bo kojoty to faktycznie, jak tu patrzę, bo tutaj biegają, zaraz wyjdą. U mnie 10 godzina to już kojoty łażą tutaj. Więc one wyglądają takie, taki lis skrzyżowany z psem, nie?
0: Domena. Eukarionty. Królestwo zwierzęta. Typ strunowce. Podtyp kręgowce. Gromada ssaki. Podgromada żyworodne. Infragromada. Łożyskowate. Rząd drapieżne. Podrząd kotokształtne. Rodzina hienowate. Czyli kotokształtne hienowate. Ciekawe. No, a mi się z kojotami faktycznie, to kojoty psowate, ale kojoty też padlinożercy, nie? Czekają sobie na to, co zostawi inny jakiś
1: drapieżnik. Tak, tak, one łażą po śmietnikach, one trochę takie jak rakuny są, nie? Tylko, że rakuny to są bardziej takie właśnie, jakby to powiedzieć, no one są, kojoty nawet mi się wydaje, że się bardziej boją ludzi. One są takie, że uciekają. Nawet się czasami zastanawiam, no wiesz, kojot może faktycznie by mógł zaatakować, ale to by musiało jakieś naprawdę małe dziecko, nie? Bo zazwyczaj, no wiesz, kojoty uciekają. Jak gdzieś tam idę parkingiem, to one uciekają. One nigdy nie podchodzą. Rzadko widzę, żeby gdzieś kojot podchodził czy coś, a rakuny są takie, że one w tych śmietnikach tam praktycznie śpią, jedzą, wiesz, wygrzebują. Są takie, że potrafią przyjść tobie, tak jakby mi się wydaje, że trochę mniej się boją ludzi, wiesz, potrafią, wiesz, wyżebrać to jedzenie, nawet wchodzą do domów te rakuny, nie? Teraz mi zapomniałem, jak się rakun po polsku nazywa.
0: Szopracz, tak?
1: Szopracz, tak, szopracze. No.
0: Rakuny są świetne, tylko że stanowią duże zagrożenie dla ekosystemu i w Polsce zaczyna być powoli problem z nimi, bo się rozpleniają powolutku. Rakun jest straszny, bo on i z gniazda jajka zje, i zabije jakiegoś zwierzaka jak trzeba, i kradnie, i w ogóle, no bo on kradnie. Ciekawe, że ma tak. Ten zwyczaj mycia, to właśnie stąd jest szopracz, bo on ma taki zwyczaj, żeby każdy owocek, czy coś, co znajdzie, jak ma możliwość, żeby sobie to opłukiwać w wodzie.
1: No, dziwisz się, jak po śmietnikach łazi?
0: bardzo dobrze.
1: No.
0: Ciekawe, no. Ze zwierząt są łasiczki jeszcze, bo łasica potrafi zaatakować o wiele większe zwierzę od siebie, jakiegoś wielkiego zająca czy coś, a ona taka malutka, ale rzuca się na tego zająca i go zabija, taka kilka razy mniejsza od niego, bo ona jest niezwykle żywa, agresywna jak trzeba i taka szybka, niesamowicie szybka. To już jest refleks muchy prawie, że nie? Jak taka łasiczka się rusza, jak unika ciosów. Fajne też są rosomaki, bo rosomak to jest chyba jakiś taki niedźwiedziowaty jakby, ale on jest mały stosunkowo, tylko że on jest
1: nie,
0: tak...
1: Nie, chyba rosomak to do kotowatych też należy, do tych takich tych dzikich kotów, nie? Czy nie? Czy mi się
0: A to sprawdzimy, mylę. Czekaj. Rosomak, czyli Wolverine. A wiecie, że Wolverine miał początkowo być borsuk? Borsuk miał być początkowo.
1: Borsuk? Wow.
0: Ale zmienili na rosomaka i dobrze, bo to jest strasznie bojowy zwierz. Inne zwierzęta się boją, bo on jest niezbyt duży, ale on jest cholernie agresywny. O, a tu piszą, że łasicowaty też jest. I on faktycznie... Jak...
1: Rosomak?
0: No. To też mnie zaskoczyło, że rodzina łasicowatych... On jest strasznie bojowy. On nie jest taki, ale to jakby taka wielka, wypasiona łasica bojowa.
1: Faktycznie, bo to chyba może być właśnie, że rosomak jest takim największym typem łasicy, nie?
0: No. Ale on jest strasznie wojowniczy. On jak gdzieś widziałem jakieś walki, że z niedźwiedziem się napierdala taki rosomak. I on ma te szpony takie, że dla innego zwierza to jest straszliwe zagrożenie, bo wiesz, on cię chlaśnie tymi pazurzyskami szybko, wiesz, jep, jep, jep, jep, jep. To jest taki jak Wolverine właśnie. I tam myślę, że to samo leczenie się Wolverina to może być takie nawiązanie do żywotności tego zwierzaka, tego zabójczego rosomaka.
1: Mhm. No, a te, co chciałem powiedzieć, te na przykład, wiesz, gdzie się chowają tutaj te rakuny, te szopy pracze, one po kanałach łażą, nie? Ostatnio mówię coś tam w tym kanale, taki, wiesz, odpływowym przy chodniku, co są, coś tam hałasuje, patrzę, a tam taki ogon wystaje, nie? Także one w tych kanałach sobie tam tego buszują i potem wychodzą. Tak jak kojoty, to one wszystkie są takie, że sobie lubią w nocy wychodzić na żer i je na przykład z daleka widać, wiesz, bo im się strasznie oczy świecą. Także jak na przykład idziesz gdzieś koło śmietnika i widzisz takie, wiesz, dwie świecące żarówki, no to wiadomo, że to rakun tam siedzi, nie? No. One są dosyć zręczne, także one potrafią w tym śmietniku, tak jak takie małpy, siedzieć i tam wybierać sobie różne rzeczy, co im pasuje.
0: Są też bardzo sprytne, tak jeśli chodzi o manipulowanie różnymi rzeczami, że potrafią sobie jakiś zamek prosty otworzyć, wpadają tak. na pomysła, żeby sobie na przykład przewrócić, no jakoś tam użyć jakiegoś, zdjąć na przykład, zdjąć kamień ze śmietnika, o, który, tak. że ktoś chciał zamknąć. No są takie tak, słuchaj, pomysłowe.
1: Mój znajomy ma na taras, na ten bagier, ma takie drzwiczki, gdzie nie masz klamki, tylko masz taką gałkę, nie? Że tą gałkę musisz uchwycić, żeby otworzyć, taką okrągłą. I sobie wyobraź, że mu normalnie rakun potrafił dwoma łapkami tą gałkę obrócić i otworzyć, nie? I wejść tam sobie do tego przez patio. Także one faktycznie mają takie jakieś zdolności manualne.
0: Jest taki przezabawny filmik, pewnie go znacie, bo on był słynny. Jest noc pod jakimś tam domkiem, ganek i koty sobie coś jedzą z miseczki, pewnie jakaś sucha karma, to była tak, to była sucha karma i rakun przychodzi, tam się skrada, czai się i w końcu jak wyczuwa chwilę, to chwyta sobie taką całą garść tych chrupków i spierdala jak na kreskówce, na dwóch nogach, tak, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. To jest przecudowne. Strasznie są sprytne i pomysłowe. Fajne są rakuny w sumie. Gdyby nie to, że są tak skuteczne w dewastowaniu środowiska i wszędzie wejdą, wszystko ukradną. Ja nie wiem, czy rakuny często atakują jakieś, może nie wiem, zwierzęta. Chyba nie, one raczej jedzą jakieś owoce, nie? Sobie jakieś maliny, orzechy.
1: No one są mięsożerne. Ale ci mówię, że, bo nie wiem, właśnie jakieś mniejsze zwierzęta tam polują, jakieś może myszy, nie wiem, co tam tutaj, tak się zastanawiam, co tu takie łazi. No takie są,
0: na chyba mysze też? Są. Mysze ale... też myślisz, ci zje, tak? Mysze?
1: No tak, bo rakuny mi się wydaje, że to należą do drapieżników, nie? Czyli zjadają te mniejsze zwierzątka. No ale tak. Ci mówię, że taki rakun sobie potrafi ucztę zrobić. Jak wyrzucisz jakieś stare owoce, czy jakieś, nie wiem, coś do śmietnika, to on sobie tam wejdzie i on sobie to powybiera, nie? On też to zje, także...
0: On trochę jak człowiek. On niczym nie pogardzi, bo ci i jajka ci wyżre, i ptaka ci złapie i zeżre go, bo teraz sobie przypomniałem, że wkłada sobie rakun łapę, wiesz, do karmnika jakiegoś tam, znaczy tej, do budki dla ptaków i sobie wyciąga ptaka i sobie go zabiera,
1: tak,
0: no.
1: Wyjada jajka, tak.
0: Znaczy i jajka i jeszcze ptaka zje, no i jeszcze może i mysze i wszystko. I jeszcze ogołoci las tam z orzechów, z malin, to jest taki, kurde, żarłok. Jest taka pani, Anna chyba była, gdzieś tam z Chicago, jakoś tak, z Polonii, ona miała fajny kanał, na którym były głównie filmy, jak ona się opiekuje, bo ma leśniczówkę tam z mężem, przyjeżdżają i tam jest masa tych rakunów, one przychodzą, bo już się znają, no i dostają różne łakocie, no i widać, jak te rakuny szybko się ośmielają, na początku się boją, a potem ci już do domu ci wejdą, już będą chciały, wiesz, ci zabierać wszystko, one są takie jak... coś mają z kota w sobie, że kot wypróbowuje, tak jak i ludzkie małe dziecko bardzo, takie małe, i na ile może pozwolić sobie z wami, nie? Z nami. Do jakiego momentu może się posunąć i tak to zwierzę trochę działa. Więc jest takie bezczelne trochę. Mhm. No ale też w Stanach, z tego co wiem, są często już okrutnie rozwalane te rakuny, no bo są dla ludzi szkodnikami trochę i wiesz, to psy zagryzają te rakuny, szczują ludzie psami te rakuny gdzieś tam.
1: No wiesz, na tych na pewno duże zniszczenia robią na tych fermach, bo to jest taki rakun, to jest taki jak lis, nie? On jest w stanie tam wejść na takiej fermie, czy do kurnika, czy tam do jakiejś zagrody z jakimś tam ptactwem i te wszystkie jajka powyjadać, nie? Więc no jest takim, tak jak gdzieś w Europie lis może być szkodnikiem, który tam wyjada kurom te jaja, no to tutaj rakun plus, tak jak mówię, że on inne rzeczy też zjada, nie? On tam na przykład potrafi te orzechy zjadać, te, co tu rosną, jak to się nazywają, te migdały na przykład. Tutaj bardzo dużo w Kalifornii teraz rośnie tych jest tych takich sadów migdałowych, to one też tam nawet migdały jedzą z tego, co słyszałem, nie? Orzechy, migdały. Także, nie wiem, chyba wszystko żerne są. No, no to tak, wiesz, na takich farmach to na pewno są duże zniszczenia, nie? Się te keta, no one jeszcze przychodzą w grupach czasami, nie? Że tam po paru przychodzi, no to tam spałaszują wszystko.
0: Zenon chyba napisał, że cukrzycę już mają nawet te rakuny, jak rozumiem, w USA od jedzenia śmieci, tak? Po
1: prostu... No ja bym się nie zdziwił.
0: No ludzkie jedzenie jest pełne cukru dzisiaj, we wszystkim cukier, nie? No to może zwierzętom szkodzi, jak wyjadają ze śmietników. No i
1: ktoś mi mówił, ale to też teraz nie będę tak, bo może to być bujda, ale ktoś mi mówił, że widział nawet rakuna, jak gdzieś na śmietniku było pół Coca-Coli, butelki, to pił rakun, wziął do ręki i pił Coca-Colę, nie? No.
0: Wszystko więc... lubią. To są takie zwierzaki, że wszystko lubią. Bo na przykład pies to ci nie zje tego, tamtego. Pies to lubi mięcho głównie, nie? I mięsne rzeczy, jakąś kość, jakieś mięcho. A rakun to wszystko zeże. Jak człowiek.
1: No i psy są też takie, że lubią po prostu sobie, wiesz, te zęby tam wyrabiać, czyli nawet nie tyle jeść, to sobie na przykład gryźć tą kość, nie? Tam potrafią sobie obgryzać tą kość godzinami, nie? To też lubią, a taki rakun to chce się dostać do tego miąższu od razu, on tam nic nie będzie obgryzał.
0: Rakun to się rozgląda za jakimś ciekawym smakołykiem po prostu, no i niczym nie pogardzi.
1: Wiesz, one też insekty jedzą, z tego co ja pamiętam, też mi się wydaje, że nawet potrafią jakieś tam drobne insekty zjeść, nie?
0: No
1: jak już nic nie ma do jedzenia, śmietnik jest już, wiesz, wywieziony, no to rakun taki cały, wiesz, zły idzie i w końcu sobie jakiegoś tam karalucha zje, czy tam jakiegoś innego. też nie pogardzi.
0: Tak jak my idziemy na jakiegoś takiego kiepskiej jakości hot doga, bo akurat nie ma nic tam z żabki, to wkurwiony rakun idzie, jeż, dobra, tego karalucha zje.
1: Zje i to w sumie by nawet potwierdzało taką tezę, dlaczego one się tak rozmnożyły, po prostu są takie, że nie wybrzydzają, nie? Jak trzeba, to zjedzą, co się da.
0: Jest jedna istota, która przeżyje nas wszystkich i nawet jak ją w kosmos wystrzelimy, to przeżyje. I to jest zajebista istota. Rzucajcie,
1: karaluch.
0: To zagadka.
1: Karaluch.
0: Nie karaluch. Karaluch dużo przeżyje. Tak się mówi, że karaluchy to przeżyją i Armagedon, ale chodzi mi o inne stworzonko, bardzo małe, podpowiem.
1: Ja chyba nie zgadnę.
0: Jest to sporczak.
1: Sporczak, to jest jakiś drożdż? Co to jest?
0: Zaraz wam pokażę. Sporczak. Zajebisty jest sporczak. Nawet tu piszą, najbardziej twardy skurczybyk na ziemi. Dobra, tak trochę potrolowałem, bo w sumie to jest nie sporczak.
1: No nie sporczak, no to są tego ryjce. No to mi żeś tego, to nie sporczaki, to są tego ryjce takie. One są bardzo małe. Są małe istoty.
0: Tak, bardzo malutkie, ale zajebiście wyglądają. Zaraz wam wkleję na ekran. Nie sporczaka. To jest moje ulubione. Ja hoduję te niesporczaki u siebie w domu, przyznam się.
1: One w ogóle pościeli mają taki wygląd, jak istoty pozaziemskie mają takie, wiesz, w ogóle jakbyś gdzieś, nie wiem, z innej planety zupełnie.
0: I już leci na ekran wspaniały, cudowny niesporczak. No cudowne zwierzątko. Wygląda jak jakiś smokozort. Albo wnuczek Godzilli. Albo kosmiczna świnia międzygwiezdna. Albo... Kurde, zajebisty ma ten ryjek. A on nie jest aż taki strasznie mały, bo tu jakieś włókna są, czy co to jest? Z czego on się trzyma? No, i pazurki ma, ale wygląda jakby był w jakimś kostiumie takim, jakby się przebrał za niesporczaka. Taki ma jakby kostium. I mówi się, że on przetrwa w próżni nawet. Ciekawe. Niesamowity. Powinniśmy się uczyć wytrwałości od niesporczaka. Twardym trzeba być. Życie to nie jest bajka. I niesporczak to wie.
1: Ale te niesporczaki to są jakieś pasożyty chyba, nie? Czy nie? Do jakiego one należą?
0: Niesporczak? To trzeba by niesporczaka zapytać.
1: No.
0: Zaraz sprawdzimy tutaj.
1: Spytać, czym się żywi. Na czym pasożytuje.
0: Typ pospolitych, bardzo małych zwierząt bezkręgowych, zaliczane do pierwoustych. Ty, to brzmi jak jakaś nazwa jakiejś organizacji w świecie fantazy. Pierwouści. Muszę zapamiętać. Pierwouści. Zasiedlają rozmaite siedliska, na przykład moją pościel, głównie środowiska wodne lub wilgotne. To by się zgadzało właśnie. Znane jest ponad 1000 gatunków.
1: Jeżeli wilgotne, to jak on przetrwa w kosmosie, jak nie ma wody? Jak lubią wilgoć?
0: Tam zaraz przeżyją, pisze Zenon. W anabiozę wchodzą. Ale to co? To coś a la hibernacja taka? I nie na tyle długo, żeby gdzieś dolecieć. No czyli nie sporczak się przełącza.
1: Czyli chodzi o to, że one po prostu mają ten możliwość do anabiozy, czyli wchodzą w taki... Po prostu metabolizm u nich przestaje działać i mogą przetrwać, nie? Taki okres przetrwalnikowy. Ale tak to, wiesz, żeby przeżyć żyjąc, to raczej chyba nie, bo jak lubią wilgoć, to nie są w stanie. Tam.
0: Sporczak erkat pierwoustny, tak się nazwał erkat tutaj. No, fajny tytuł. Pierwoustny, czy pierwousty. No. Fajne, teraz mam, tak sobie czasami wymyślam jakieś imiona bohaterów, jakieś nazwy, jakieś pomysły spisuję. Staram się nauczyć układać jakieś historie sprawnie, bo to też trzeba umieć jakoś, mieć podejście do tego. I tak się ostatnio zastanawiałem, jak tworzymy taki polski jakiś świat, to strasznie jakoś dziwnie, tak lamersko brzmią imiona. No słuchajcie, Nick Fury, no to brzmi lepiej niż Mikołaj Furia, nie? No, Mikołaj Furia, takiego bohatera mieć, no to będą się śmiali tylko ludzie. A Nick Fury, zajebisty, kurwa. Amerykański.
1: No, wiesz, ale to może wynika z tego, że w Polsce bez sensu się wszystko dosłownie tłumaczy. My mamy na przykład bardzo fajny język, mamy bogaty język i wystarczyłoby trochę fantazji. Nie musi być wszystko przetłumaczone idealnie, wiesz, dosłownie. Można by było, wiesz, wziąć jakieś fajne wyrazy, słuchaj, polskie, takie fajnie brzmiące i stworzyć nowe, nie, nazwy. Tylko to też trzeba, wiesz, trzeba mieć pomysł na to, nie?
0: Właśnie.
1: Słuchaj, na przykład, zobacz, na przykład Pan Kleks, to jest fajna nazwa, nie? Pan Kleks. Wpada w ucho. Jest dużo na przykład takich jakichś bajek, gdzie na przykład ten z tych różnych bajek te nazwy tych postaci. One są fajnie wymyślone, nie? Mówię o polskich bajkach. A mówię, że jak wiesz, jak się próbuje coś tłumaczyć na siłę, to nie zawsze wychodzi. Tak wiesz, w prosty sposób, nie? Z innego języka.
0: No dokładnie.
1: No.
0: Ale to, tak się, bo to chodzi o to też, ludzie się przyzwyczaili do brzmienia amerykańskich ników, imion, nazwisk i to wszystko zajebiście brzmi. Jakiś John Wayne, jakiś Alan Gates, jakiś George, kurwa, Rock, jakiś Steve, kurwa, Gunn i tak dalej. To wszystko fajnie brzmi. To są często jedno-dwusylabowe...

0: zmienił nazwę, na przykład Jan Dronga, to już trochę lepiej brzmi. Taki, wiesz, wysoki gość, łysy, jakiś zabójca i ma nazwisko Dronga, albo na przykład, nie wiem, jakiś ten. Można, mi się wydaje, że można wymyślić. Po prostu taka moda była przez jakiś dłuższy okres na... To się wzięło, że się oglądało te filmy amerykańskie i przyszła taka moda z Ameryki. Ale to przeminie i wierz mi, że wystarczy, że ktoś pomysłowy wpadnie i wymyśli tam jakieś polskie nazwy i na pewno będą miały wzięcie.
1: No, no z tym nie sporczakiem to tak trollowałem, bo myślałem, że szybko tutaj napomnicie, że nie sporczak i się będziemy kłócić, że właśnie, że sporczak, a właśnie, że nie sporczak. No taki żarcik, no proszę mi tu wszystkiego tak serio nie traktować. Wiem, że nie sporczak, a ktoś inny, no. Tytanowy Janusz? O właśnie, Tytanowy Janusz. To mamy przykład fajnie nazwanego bohatera. Bo pewnym rozwiązaniem jest nadawanie ksyw. W świecie, no, jakiś tam, no, pseudonimy fajnie brzmiące, nie?
0: Albo na przykład Teflonowy Donald. Też tak może być. Też
1: Teflonowy Donald, no. Albo można też stworzyć świat fantazy, gdzie możemy sobie fantazyjnie bohaterów nazywać i wtedy taki Geralt, no to takie mało popularne imię Geralt, nie? I my mamy w naszym świecie Gerarda chyba, przez D, a tu mamy Geralt. Nie ma takiego imienia, to jest imię wymyślone w sumie chyba. No ale różne fantazyjne można imiona wymyślać, jakiś Conan, jakiś Ishtaramirion, jakiś Ksaksaksaks, no i to mogą sobie fajnie brzmieć, nie ma problemu. A w takim realistycznym świecie to jest ciężko. Taki Patryk Wega ma prosto, bo on operuje, to tam same ksywy są, bo tam, wiecie, gliniarz to musi mieć ksywę, żeby go nie rozpoznali, nie? Bandyta też musi mieć ksywę, żeby go nie rozpoznali, nie? No i mamy tu jakiś Miami, tu Despero i tak dalej, no i to dobrze brzmi. Tak trochę się ten bije z myślami, jak można zaradzić temu, jakie są sprytne sposoby na wybrnięcie trochę z tego, żeby to nie brzmiało tak lamersko, że jakiś Zbyszek Jabłoński, no. Może rozwiązaniem byłoby nadawanie nazwisk niemieckojęzycznych albo jakieś fajne, no był na przykład Janek Kos, to fajnie brzmi, nie? Albo jakiś Janek Grot. Czy coś. No to brzmi okej, okay, ale to trzeba znaleźć takie nazwiska. No. Gdyby to był Janko muzykant, to powiedziałby, że najgorzej brzmi Krawczyk. Na przykład.
0: Mi się wydaje, że z nazwami, żeby postacie nazwać, to jest taki drugorzędny problem, ale problem jest, żeby był fajny jakiś skrypt, jak to się mówi po polsku, skrypt, scenariusz, dobrze napisany scenariusz, ciekawy i dobrze wykonane role, bo u nas jest po prostu... Nie wiem, dlaczego mi się wydaje, że ci nasi aktorzy, oni mają taki specyficzny sposób grania z tych swoich ról w porównaniu na przykład z amerykańskimi wiesz, aktorami. Może tutaj też tkwi też problem, że czasami nie wiem, może ta szkoła filmowa tak jakoś, nie wiem, powinna się trochę zmienić i ich uczyć na przykład grania w taki sposób, jak są niektóre tutaj szkoły, gdzie nauczyciele nawet, niektórzy uczą takich aktorów, nowicjuszy grać na zasadzie emocji, że po prostu uczy się tych aktorów, na przykład, okej, pokaż mi jak płaczesz, nie? I tak jakby uczy się tego aktora, żeby potrafił w ciągu tam sekundy wytworzyć z siebie tą emocję, którą chce zagrać. No i on potem musi to jakoś wizualnie swoją twarzą zagrać, czy tą emocję, nie? I to jest tak, na takiej zasadzie, to jest tak, zapomniałem jak się nazywa ta szkoła, jest taka szkoła gdzieś tutaj w Hollywood, która właśnie uczy, bardzo szybko uczy tego aktorstwa, nawet przyjeżdżają, powiem tobie szczerze, przyjeżdżają z Polski aktorzy do tej szkoły się uczyć, bo to jest taka zupełnie inna technika, nie? Nie taka tradycyjna, wiesz, gdzieś jak w tych szkołach łódzkich, filmowych, czy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, gdzie masz takie tradycyjne szkoły, gdzie uczą w taki tradycyjny sposób, jakiś tam szekspirowski, czy nie wiem, jak się nazywa, grania, tylko właśnie uczą grania właśnie emocjami i tak dalej. Może też tkwi tutaj w tym

0: tym też, w tym aktorstwie tkwi cały problem, nie? Bo powiem tobie tak, tych kinematografów mamy doskonałych, którzy potrafią zdjęcia robić, są wychwytywani, są praktycznie, nie wiem, tacy top studenci z polskich szkół od razu są wychwytywani i już i tutaj, wiesz, brani do Hollywood, do Stanów, wyjeżdżają od razu bez problemu, nie? Są bardzo dobrze, mają bardzo dobrą opinię, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma problemu. Udźwiękowienie też są znani, też są znani z tego, że są bardzo dobrzy. Więc wydaje mi się, że dobry pomysł chyba, scenariusz, dobrze napisany scenariusz, dobry pomysł i aktorstwo, nie? Dobrze zagrane role a reszta, wiesz, nazwy, to wszystko to nie jest jakiś wielki problem, żeby wymyśleć. Mi się wydaje, że trochę tam, nie wiem, znajdzie się jakiś pomysłowy reżyser czy scenarzysta, nie wiem, kto to wymyśla, te nazwy, chyba ten, co pisze skrypt. I masz już film gotowy, nie? Także... Nie wiem właśnie, to tak zawsze się też nad tym zastanawiam, dlaczego w Polsce nie ma takich, wiesz, nie można zrobić super filmu, który by naprawdę, wiesz...
1: Można. I dużo jest fajnych polskich filmów.
0: Można.
1: I w sumie kino sensacyjne też się rozwinęło. Mamy już trochę produkcji takich, no, gdzie się fajnie leją, strzelają, gdzie jest akcja, intryga, no... Z ostatnich takich filmów to Furioza była nawet niezła.
0: Nie, no właśnie, Furioza, wiesz, nawet ten film Wielka Woda, który opowiadał o tej wielkiej powodzi z 97 roku, to sobie zobacz, że tam się pojawiają zupełnie nowe twarze, jeżeli chodzi o aktorów. I ja na przykład, znaczy, tak mówię o sobie, nie, bo to jest z mojego punktu widzenia. Mi się wydaje, że oni dobrze zagrali te swoje role. Tam występują osoby, których w ogóle nie znam. Zupełnie z jakiegoś takiego, nie wiem, zupełnie nie wiem, z jakich oni tam są szkół, ale wcześniej tych ludzi nie widziałam i fajnie zagrali swoje role. Też jest fajnie, fajne są ujęcia zrobione, także bardzo fajnie mi się ten film oglądało, nie? No ale oczywiście on się tam opiera, wiesz, ten scenariusz jest ograniczony, bo się opiera na tych faktach tam, więc...
1: No, też stanę trochę w obronie Wegi. Będę się upierał, że stworzył najlepsze filmy sensacyjne kino akcji tu w Polsce. Jeśli chodzi o ten gatunek. Zrobił dużo krapów, to prawda. Też bardzo, bardzo nierównym twórcą jest trochę czasem popierdzielony. I swój sukces zawdzięcza też innym ludziom, którzy współtworzyli te filmy z nim. Scenarzyści, aktorzy, których gdzieś tam mu się udało pozyskać świetni i tak dalej. To nie jest... Głupio jest mówić, oceniać Wegę jako twórcę. Trzeba ocenić ludzi też, którzy współtworzyli z nim to wszystko. No, a tego... A myślę, że nie jest taki zły. Jeśli chodzi... To kino sensacyjne mu najlepiej wychodzi. Gorzej, jak się weźmie za botoksy jakieś, za jakieś ciacha, za gówna, no to już... gorzej. No i powiedzmy, że najlepsze już lata twórczości ma za sobą. Już teraz będzie więcej krapów robił.
0: Trochę lodu.
1: Autobiografię w hołdzie samemu sobie. Szulskie jakieś filmy. Wkurzył mnie, że zaaranżował to o pedofilach. Jakby, że to jest takie, że to się okazało strasznie wymyślone przez niego wszystko po prostu, nie? W dużej mierze. I ustawione i stylizowane na taki, na taki autentyk, dokument wręcz. A to się okazała fikcja. No za dużo pajacuje koleś. Teraz jeszcze zmienił sobie pseudonim na jakiś dziwnie brzmiący, trudny do zapamiętania i będzie w Hollywood robił film o Putinie. To może być, nie wiem, może wyjść jak z polityką trochę. Polityka była nawet niezła, ale już czuło się taką debilowatość tego Wegi, nie? Który, nie wiem, może się za bardzo zjarał czy coś i takie głupkowate to wszystko wyszło strasznie. Zlepek scenek w sumie, zlepek memów. Wziął w sumie memy na warsztat. On jest taki odtwórczy, bo on sobie pozbiera memy o Kaczyńskim, o innych i przerobi to na film na przykład. Dobra, okej, różnie można oceniać. W sumie twórcy wolno, nie? No, każdy ma swoją jakiś przepis na twórczość. W ogóle sorry, że już nie odbieram dzisiaj, bo już tutaj były telefony, ale to już tylko z Tomisiem i to kończymy już. Słuchajcie, jest 7 rano, nie?
0: Wiesz, dla mnie, powiem tobie, że dla mnie takim wyznacznikiem, czy jest film dobrze zrobiony, czy nie, to by było po prostu jak dasz, podłożysz dubbing, dasz powiedzmy język angielski i ten film się przyjmie na, powiedzmy, przyjmie się na rynku amerykańskim albo na jakimś innym, w jakimś innym kraju. Tak jak było na przykład, tak jak z produkcjami koreańskimi. Wiesz, jak jest, widzę, że Koreańczycy się jakoś potrafili wybić, nie? A mimo, że mają zupełnie inną kulturę, ci ludzie zupełnie inaczej wyglądają, mówią w jakimś dziwolągowatym języku, a mimo to, jak wiesz, jak włączysz sobie tam dubbing angielski czy napisy po angielsku, jesteś w stanie ten film oglądnąć i ci się ten film spodoba, nie? Na przykład mówię o Parasite czy nawet Squid Games, bo wydaje mi się, że właśnie film musi być tak zrobiony, że musi być jakiś pomysł, musi być coś ciekawego, coś, co cię po prostu przyciągnie do tego telewizora, nie? Do tego ekranu. A to, że tam, nie wiem, że wszyscy mają skośne oczy i jest tak jakaś inna kultura czy coś, to się wtedy staje już drugorzędną rzeczą, nie? Także,
1: no zgodzę się, wiesz, że pomysł jest w sumie jak taki korzeń, z którego dopiero wyrastają następne różne ciekawe mniej lub bardziej rzeczy, ale wszystko zależy od tego trzonu, od rdzenia, od pomysłu właśnie, nie? Z którego można, czasem się trafi na pomysł taki, z którego aż się rodzą różne inne koncepcje i można świetnie scenariusz wymyślić, a czasem jak po grudzie, bo pomysł jest kiepski z bazy, nie? Jakby.
0: Tak, wiesz, dlatego mi się wydaje, że żeby tak dobrze zrobić film, to nie, może nie, że trzeba mieć dużo pieniędzy, ale wydaje mi się, że trzeba mieć na tyle i zainwestować taki budżet, żeby mieć, wiesz, musisz mieć scenariusz, musisz mieć po prostu kilka osób, które będzie pracowało nad tym projektem, nie? Że to nie może być tak, że zrobimy to, wiesz, tanim kosztem, tutaj nie zapłacimy scenarzyście, tylko tam sobie coś dopiszemy i tak dalej, wiesz, to jednak to pokazuje kino amerykańskie, tak samo jak masz na przykład kino akcji, czy jakieś takie, wiesz, gdzie jakieś są w filmie robione sceny akcji, czy tak dalej, to nie może być robione tanio. No to już są takie czasy, że to musi być zrobione porządnie, żeby się przyjęło, nie? Wiesz, to wszystko, co przyszło z zachodu, te wybuchy tych samochodów, te pościgi i tak dalej, no to nie może być zrobione kiepsko. To jest niestety już tak poprzeczka jest tak wysoko podniesiona, że tutaj trzeba wydać pieniądze, nie? Oczywiście jakąś tam pomocą się będzie tutaj pomocna ta CGI i tak dalej w pewnym momencie, bo nie wszystko się da zrobić, nie? Mówię, że jak się już robi jakieś filmy takie science fiction, to no to się bez CGI nie da zrobić, ale generalnie, wiesz, czym zachwyciły te filmy, Krawiec, zachodnie, wiesz, filmy akcji? Właśnie zachwyciły tym, że te wszystkie sceny były wykonane w super sposób, nie? Że kaskaderowie byli wynajęci i zastępowali tych aktorów i naprawdę te wszystkie, wiesz, skoki, pościgi, ucieczki, wszystko było zrobione na wysokim poziomie, nie? I mi się wydaje, że w kinie polskim zawsze tego brakowało, bo gdzieś ten budżet był taki, nie chciano wydać za dużo tych pieniędzy na to, a bez tego po prostu film dobrze nie wygląda, nie?
1: No tak. No dzisiaj to w ogóle już na domowym komputerze można zrobić, naprawdę na blenderze jakimś, można zrobić zajebiście wyglądające wirtualne samochody, które dodajemy do prawdziwej autostrady i koziołkują, i się zapalają, i rozwalają na kawałki nawet, bo mają różne tam części oddzielane. No już takie rzeczy można naprawdę świetnie zrobić bardzo tanio, więc ciężko, żeby przechodziły tutaj jakieś niedoróbki, nie? Skoro jakiś niezły grafik potrafi na domowym komputerze to zrobić dobrze, no to już nie przejdzie amigowy byle jaki smok w tych czasach. Skoro no, można zrobić naprawdę świetnego smoka, ja bym mógł zrobić zajebistego smoka, któremu się błyszczy wszystko, jajca mu się błyszczą, wszystko. Jeszcze ryczy nawet.
0: Na przykład w tym nowym filmie, który ma teraz wyjść za 2 tygodnie o Oppenheimerze, nie? Czyli o tym, jak skonstruował tą bombę atomową. A reżyserem ma być Christopher Nolan, tak.
1: O, Christopher Nolan. Ten od Batmana.
0: Reżyser. Tak. I on, widzisz, na przykład miał do wyboru, czy skorzystać z usług jakieś agencje, jakieś firmy, która by mu zrobiła te wszystkie, wiesz, wybuchy CGI, czyli sztucznie na komputerze stworzyć te wybuchy, te grzyby i tak dalej. I on, widzisz, dostał próbkę tam z kilku studiów i zrezygnował. Zrezygnował, powiedział, że zrobi to w inny sposób, być może nawet to wyjdzie drożej. Także będzie po prostu robił taką techniką, która chyba już kiedyś była wykorzystywana, że techniką taką mikrowybuchów, że po prostu będzie skala o wiele mniejsza. Powiedzmy, ten grzyb tam powstaje, w jakiś wybuch grzyb powstaje, ale to jest prawdziwy, pirotechniczny jakiś tam wybuch, nie? Nie sztucznie zrobiony gdzieś na komputerze, wygenerowany, tylko prawdziwie zrobiony, tylko po prostu w mniejszej skali, nie? I odpowiednio potem jest, wiesz, za pomocą specjalnych kamer i ustawienia tych kamer i no, oświetlenia tego wszystkiego jest tak jakby stworzona taka... no jest to tak stworzone, że się wydaje, jakby to był, wiesz, olbrzymi, tam kilkukrotnie większy ten wybuch, nie?
1: Zapomniałem, jak
0: się ta technika nazywa, wiesz? To bym musiał sobie poszukać, ale właśnie on stwierdził sam, że zobaczył, wiesz, te wszystkie CGI i stwierdził, że nie, że on chce naprawdę super to zrobić i te CGI mu się nie spodobało, a z kilku studiów wyszły tam projekty na to, nie?
1: To dziwne trochę, ale może faktycznie wyjdzie na dobre, bo ta technika, o której mówisz, to właściwie polega na tym, jak robiono na przykład rozwalanie, wybuch Białego Domu w Dniu Niepodległości, gdzie kosmici przypierdolili ze statku matki, nie? W Biały Dom i się rozwala na kawałki w wielkim wybuchu. No to był właśnie model w mniejszej, tam w małej skali, zrobiony z klocków ten Biały Dom i on był no jakimś tam niegroźnym ładunkiem wybuchowym, rozbity na kawałki, że rozrzucało te elementy po makiecie, ale potem się na to nakłada komputerowe różne wybuchy, odłamki się dorabia. Po prostu no, chodzi o wzbogacenie tego małego wybuszku, jakiegoś tam puf, nie? Robią puf, a potem wzbogacamy to w postprodukcji, dodajemy trochę ognia do tego wszystkiego, trochę odłamków animowanych i powstaje taki coś pomiędzy i to jest dobre, bo ta fizyka tego mikrowybuchu w studio też robi swoje, to ładnie wygląda, jak tam się rozrzucają te elemenciki, nie? Ale dodajemy jeszcze komputerowe wzbogacenie tego wybuchu, wzbogacamy go. To jest dobra technika, taka hybrydowa. Mhm.
0: Tak, tak, bo to wiesz, jak na przykład...
1: Przepraszam, bo zapomniałem i zmieniamy jeszcze, co ważne jest tempo, czyli w zwolnionym tempie troszeczkę tak. To pokazujemy ten wybuszek i wtedy już jest pięknie naprawdę.
0: Tak, teraz właśnie zapomniałem, jaki to był film, w którym oni... Aha, tu już wiem, co to było. To był w Top Gun, w tych pierwszych Top Gun. No to wiadomo, że nie mieli takiej techniki komputerowej jeszcze rozwiniętej, więc oni to wszystko robili na modelach, te samoloty, które, wiesz, latały. Wiesz, w jakim filmie mówię Top Gun, nie? Z Tomem Cruise'em.
1: Mhm, pewnie.
0: No, to oni, wiesz, musieli zrobić najpierw modele i te modele musiały być doskonale wykonane. I za pomocą, wiesz, tych soczewek, makrolenses, wiesz, za pomocą odpowiednich kamer, już tam uproszczę, oni te wszystkie po prostu modele filmowali, jak latały, jak wybuchały i tak dalej. I to, wiesz, praktycznie tam, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o taką postprodukcję, no to było zwalnianie, może faktycznie zwalnianie z tych scen troszeczkę, i tego typu poprawki, ale to były takie czasy, gdzie nie było niestety jeszcze tych komputerów i to dosyć dobrze wyszło, nie? Także to jest kwestia też dopracowania, mi się wydaje, nie? Bo też takie Gwiezdne Wojny w sumie powstawały, że bardzo dużo tych efektów specjalnych to były makiety. To były bardzo dobre wykonane makiety, bardzo dobra jakość tych soczewek, kamer, które tak jakby niwelowały to nasze postrzeganie, że to jest coś małego i się wydawało, że ten lecący, słuchaj, statek powietrzny się znajduje gdzieś tam w kosmosie, nie? Więc to jest kwestia też wykonania, nie? Takie makiety, że to jest te wszystkie elementy, te wszystkie szczegóły w tym makiecie muszą być naprawdę też bardzo dobrze wykonane, nie?
1: No, nawet dzisiaj współcześnie tacy najbardziej ambitni twórcy efektów specjalnych czasami się decydują na makiety, Tak było w drugim Blade Runnerze, tak, z Goslingiem, że zbudowano takie miasto faktycznie ze światełkami tam w oknach, coś. No, ogromna makieta, bo starano się jednak, żeby zachować w miarę skalę, żeby to nie było takie plastikowe. I pięknie to wyszło, no niesamowicie. Nie wiadomo, czy by się do końca udało na komputerze tak piękny efekt uzyskać. Chociażby z tego powodu, że... Słuchajcie, jak macie miasto, to macie tysiące światełek na przykład, tysiące źródeł światła. I jak ustawicie dla każdego tego światła, żeby liczyły się wolumetryczne, czyli takie najbardziej realistyczne cienie, już tylko to zabierze tyle mocy, że to się będzie liczyło 15 lat na przykład, nie? Czy coś.
0: No. Więc to a jest teraz jeszcze sprawdziłem, także to... To się po prostu nazywa practical effect, nie? To, co on stosuje, ten Christopher Nolan, czyli po prostu takie efekty, że tak powiem, w rzeczywistym świecie, nie? Nie kreowane w CGI. I on jest w sumie z tego znany, bo tutaj też wyczytałem dziś, że on rozwalił całego prawdziwego Boeinga 747 na potrzeby filmu nawet, nie? Tam była jakaś scena chyba w Tenet, w tym filmie Tenet, gdzie po prostu też próbowano to robić w CGI, i tam chyba to studio, które było zatrudnione, nie spodobało mu się to, że wyczuł, że tam po prostu nie, że ta scena nie wygląda zbyt prawdziwie i no i musiał kupić prawdziwego Boeinga, co jest wiadomo, że może to nie był jakiś tam taki, może to jakiś używany, nie działający, ale w każdym razie na pewno to jest, drożej wychodzi i tam po prostu te wszystkie sceny, w której wiesz, ja tego filmu nie kojarzę, ale tam chyba taka scena jest, gdzie on się tam rozpada, nie, ten samolot. No więc to wszystko było nagrywane właśnie z prawdziwym samolotem, nie? No, a co chciałem jeszcze powiedzieć? Kurczę, teraz mi wleciało z głowy. Ale dobra, to ty możesz coś powiedzieć w międzyczasie.
1: No mogę wam powiedzieć o tym, jak było na przykład z kręceniem filmu Maska. Tam były ciekawe przypadki. Na przykład musieli zrobić takie ujęcie z dachu budynku, gdzie malutkie samochody na ulicy się zjeżdżają. Musiały to być efekty specjalne z jakiegoś powodu, no to szukano takich małych samochodzików wystarczająco dobrej jakości i nie mogli znaleźć. W końcu jeden z poszukiwaczy trafił na policyjny taki mały samochodzik, który miał wystarczającą jakość detali i tak dalej, żeby go użyć na makiecie. No i musieli przemalowywać te policyjne samochodziki na taksóweczki też, no bo ciężko było kiedyś o towary, tak, żeby coś kupić może, no, nawet jak się w Stanach żyło.
0: Dokładnie, A sobie teraz sobie pomyśl, że w tamtych czasach nie było drukarek, nie, 3D, żeby sobie na przykład jakiś model czy jakąś makietę wydrukować. Teraz to w zasadzie możesz sobie nawet, jak chcesz tą techniką robić taką mikro, nie, to możesz sobie wydrukować makiety takie, jakie chcesz sobie zaprojektować. A w tamtych czasach wiesz, nie było, a wiadomo, że stworzenie takiej makiety, no to jest kupę pracy, nie?
1: Przepraszam, bardzo babola walnąłem, bo to nie było w Masce, tylko w Supermanie, teraz sobie przypomniałem, w tym starym Supermanie z Reevem, z Christopherem Reevem.
0: No, a ja sobie z kolei przypomniałem, co chciałem powiedzieć, bo ostatnio mnie syn namówił, żeby sobie obejrzeć tę pierwszą część Jurassic Park, gdzie, nie wiem, czy pamiętasz, Krawiec, jak ten film wchodził na ekrany. Wszyscy się właśnie zachwycali wtedy tą najnowszą techniką komputerową, że te wszystkie, wiesz, dinozaury są zrobione, wiesz, wykreowane na komputerze, że zajebiście i tak dalej. I ci powiem, że oglądałem ten Jurassic Park i po prostu śmiałem się, nie? Z tego, bo słuchaj, jak sobie zobaczysz tą pierwszą część...
1: Tekstury się rozłażą?
0: Patrzysz na przykład, bo wiesz, ja zawsze patrzę, jak się porusza ten dinozaur i stawia na przykład kroki, czy w miejscu, gdzie stawia krok ta ziemia, gdzie ona jest, po prostu to jest, wiesz, powiedzmy, że ten landscape jest realny, nakręcony w realu, a dinozaur jest wklejony sztucznie, nie, wygenerowany. Ale w miejscu, gdzie się łączy ten obraz wygenerowany z prawdziwym obrazem, no są te przejścia takie, że powiedzmy stawia ten dinozaur swoją łapę i czy na przykład ta łapa odciskuje się w trawie, zostawia ślad, źdźba trawy się, wiesz, tam. I to po prostu tak było beznadziejnie zrobione, że ja to oglądałem Ja tak mówię do mojego syna, że Jezus, że aż nie mogę uwierzyć, że kiedyś się tym zachwycaliśmy, tą techniką komputerową, że to jest beznadzieja, nie? I on też tak właśnie potwierdził, że faktycznie, nie? Że to widać, że to jest sztuczne, że wiesz, tam widać, że tam jeszcze bardzo dużo brakowało do tego, co jest już teraz, nie? Gdzie nawet tych cieni nie było, wiesz, ten... No i to widać, mi się wydaje, że gry komputerowe tak posunęły tą technikę do przodu, wydaje mi się, nie? Dosyć mocno. Widać ten krawiec, jak sobie zobaczysz, jak oni tam do parku przyjeżdżają i ten milioner ich zaprasza do tego parku jurajskiego i pierwszy raz patrzą na tego brontozaurusa, który tam gdzieś, wiesz, wśród tych drzew i po tej trawce sobie tam pomyka, no to widać, że to jest sztuczne, tak jakbyś wkleił gdzieś, nie? Więc...
1: No ale w tamtych no. czasach to inaczej się patrzyliśmy na to dawniej,
0: tak,
1: że to robiło takie wrażenie, że dech zapierało i się człowiek nie czepiał takich rzeczy. Wzrosły nam oczekiwania dzisiaj i poprzeczka no, wyżej zdecydowanie.
0: Tak, bo to było takie przejście z tych czasów, kiedy jeszcze robiono...
1: Z plasteliny by ci takiego dinozaura. Z plasteliny.
0: Tak, dokładnie. Z tego silikonu robiono te w środku były machineria cała.
1: Plastuś,
0: to wiesz, ta maszyna nie potrafiła się poruszać w taki płynny sposób, że to było widać, że te wszystkie takie ruchy zacinające się tej głowy, no na przykład powiedzmy szczęki, nie? Ten rekin, który był, wiesz... To była zwykła maszyna, która tam poruszała tymi tłokami w środku i obklejona tym silikonem, pomalowana, no to widać, że to jest sztuczne, nie? Tak samo te pierwsze takie dinozaury, które były robione, wiesz, w środku po prostu cały ten mechanizm, to wszystko było, wiesz, oblepione i pomalowany ten silikon. I słuchaj, nie ma znaczenia, ile, jak dużo czasu ludzie spędzili na tym, żeby ta skóra, to wszystko wyglądało jak prawdziwa. Po prostu te ruchy, nie, ten motion taki był nie taki, nie? Czyli po prostu było widać, że to nie jest, nie ma tej płynności w poruszaniu się tego dinozaura, tylko że to wszystko w środku jest robot, maszyna. Więc to na przykład mi się wydaje, że to CGA dużo dało, bo CGA właśnie spowodowało, że można było stworzyć te wszystkie postacie, smoki, dinozaury, które się w bardziej taki swój naturalny sposób poruszały, nie? Tylko jakość jeszcze nie była ta wtedy. Nie było tych cieni, ta tekstura też nie była taka, więc to te wszystkie braki jeszcze były wtedy, nie?
1: No,
0: w tych technikach.
1: No bo tak, co ciekawe, w parku jurajskim pierwszym były też mechaniczne dinozaury, ale jakby
0: były,
1: tak
0: takie
1: fragmentarycznie potraktowane, czyli na przykład sam ogon mechaniczny.
0: Sam ogon, sama głowa w takich ujęciach, tak, bo oni po prostu, wiesz, zbudowanie takiego dużego brontozaurusa to jest prawie niemożliwe, nie, żeby się sam poruszał, to są takie koszty, że się tego po prostu nie dało zrobić, więc oni używali tych konstrukcji do takich mniejszych, jakichś tam mniejszych scenach, gdzie się tam, wiesz, tak jak mówisz, gdzieś tam się ogon porusza, czy to na przykład
1: bo
0: jak
1: to
0: ratowali na tym stole, gdzieś tam chirurgicznym ratowali tego małego takiego tynozauruska, no to wiadomo, że to też musiała być jakaś tam taka kukła z wbudowanym jakimiś tymi mechanicznymi silniczkami, które tam poruszały tymi kończynami, no to wiesz, to się da zrobić, bo to są w małej skali, nie, rzeczy.
1: To były pewnie każdorazowo takie sytuacje, gdzie po prostu obiekt musiał wchodzić w interakcję, czy z człowiekiem, czy z otoczeniem i nie wiem, i potknął się człowiek o ten ogon czy coś, bo to ciężko na komputerze jest połączyć fizykę prawdziwego aktora, czy wpływ otoczenia jak jakiś jest, no z tym światem wirtualnym, komputerowym, przynajmniej na tamte czasy. No a dzisiaj faktycznie widzicie, wychodzi Diablo 4 i tu już są cutscenki na silniku gry, z tego co widziałem. Nie wiem, czy wszystkie, bo niektóre wyglądają trochę zbyt efektownie, jak na silnik jakiś nawet Unreal, ale może, nie wiem. Na pewno
0: ale też,
1: wiele.
0: Ale też tobie, bo tak już wrócę do tego, do tej takiej hybrydowego tworzenia tych filmów, co powiedziałeś, czyli łączenia tych robionych rekwizytów z CGI, To nie wiem, czy kojarzysz, wysłałem tobie kiedyś taki link na YouTube'a, gdzie było pokazane, jak robili Terminatora od kuchni. I tam faktycznie na przykład dużo rzeczy było właśnie też mieszanych, że były i rekwizyty, te maski robione, wiesz, z przykrojonym na przykład przebitym tym metalowym, wiesz, szpikulcem, a część rzeczy było robione na CGI, nie? Czyli na przykład jak taka była scena w Terminatorze, że on gdzieś tam, wiesz, przebił tej matce palcem tam łeb, nie? Bo po prostu zrobił sobie z tego palca, tego ciekłego metalu zrobił taki szpikulec, no to na przykład w momencie, kiedy ten palec mi się zamieniał w szpikulec, to było wygenerowane, wiesz, na komputerze, ale scena, w której już jest nakręcona następna scena, w której jest przebity ten łeb tym szpikulcem, to było na przykład zrobiony rekwizyt, czyli po prostu ten szpikulec był zrobiony, przyklejony, nie, do tej głowy. Także tam też takie bardzo dużo scen mieszanych było, nie? Rekwizyty plus CGI.
1: Zgadza się. Często przy niedużych budżetach, to znaczy no, na przykład serial Robin of Sherwood, o którym dzisiaj już wspominałem, był w sumie jak na serial, niezłe pieniążki tam były, nie takie znowu małe, no ale też wiadomo, nie jakaś superprodukcja. No to tam robiono efekty specjalne w bardzo pomysłowy sposób. Kiedyś o tym mówiłem, na przykład objawienie się, jest taka scena, w której złe czarownice przywołują samego Lucyfera tu na Ziemię i on się tak zaczyna materializować jakby stopniowo. I to zostało zrobione tak, że zrobili popiersie takiej postaci Lucyfera z wosku, po czym nagrali jak ogrzewają ten wosk i on się roztapia po prostu.
0: Roztapia, no to
1: A
0: pamiętam tą scenę.
1: potem to puszczasz w drugą stronę i wychodzi
0: Z
1: efekt,
0: tyłu.
1: jakby się w bardzo efektowny sposób tak budował, kształtował, materializował ten Lucyfer, co wygląda tak upiornie trochę, bo to z jakiejś takiej wydzieliny jakby on się tworzy, a to jest ten wosk, nie? Wygląda to genialnie, więc czasami można wpaść na pomysł, jak zrobić dany
0: Tak,
1: efekt
0: to jest
1: specjalny.
0: kwestia pomysłu właśnie. To mi się właśnie zawsze podobało w Hollywoodzie, że ludzie wpadali na genialne pomysły, żeby tworzyć sceny, które się stawały scenami kultowymi potem, nie? To jest niesamowite, że to nie jest kwestia, że wiesz, nie wiem, no to jest kwestia pomysłu, no to już tutaj nie można tego zastąpić innymi słowami. Dobry pomysł po prostu, nie? Żeby coś stworzyć.
1: No, czasami trzeba mieć też doświadczenie, odpowiedni sprzęt i tak dalej, no bo z kolei scena, gdzie Robin Hood na turnieju strzela do tarczy i jego strzała przebija wbitą w środek strzałę jego rywala, taka efektowna scena, no to tam trzeba było montować specjalną żyłkę, przepołowić strzałę, zakleić, wyrzutnia pneumatyczna, wiesz, wystrzeliwuje strzałę, która przebija drugą. Dużo tak, wiesz, takiej
0: Dużo, dużo
1: no,
0: rzeczy. No,
1: wiedzy
0: to były
1: sprzętu.
0: takie pierwsze, to jest tak jak mówisz, pierwsze sceny, gdzie się przyczepiało kamerę i była kamera w ruchu na tej strzale, że był widok po prostu, jak ta strzała leci i trafia do celu,
1: Nie,
0: nie?
1: to mylisz,
0: To też coś
1: pewnie,
0: innego, okej, dobra.
1: pewnie ci chodzi po prostu o Robin Hooda z Kevinem Costnerem, a ja
0: Tak,
1: mówię
0: tak, tak.
1: Robin z Sherwood, serial brytyjski,
0: Brytyjski, okej, dobra, ten
1: z Michaelem
0: starszy, no.
1: Predem.
0: No.
1: I tam właśnie też jest scena ze strzałą, ale wiem, o której mówisz właśnie, no, widok z lotu strzały, nie, no takie
0: Tak,
1: różne...
0: bo to były takie, bo ten film już jest stary, nie? Z Kevinem Costnerem to nie jest młody film. I tam też stosowano techniki takie, że się po raz pierwszy pojawiały w kinematografii, czyli na przykład lecąca, jak gdyby była przyczepiona do strzały ta kamera, nie? Że leciała strzała wyszczona z łuku i tak jakby masz widok, jak ta strzała tam trafia właśnie do tego celu tam w kogoś, nie? No. Też takie, wiesz, wcześniej tego nie robili. No, to są wszystko pomysły, które się tworzą, nie? W tym show biznesie i sam fakt na przykład, bo mnie to zawsze ciekawiło, jak te kamery, jakie się buduje wózki, jak te kamery się gdzieś na linach po prostu spuszcza i się tworzy właśnie ten całą taką ułudę tego, że gdzieś po prostu lecisz razem z tą kamerą, albo ta strzała leci właśnie z widok z tej strzały, albo na przykład, nie wiem, widok z lufy, no wiesz, to wszystko tworzy takie niezapomniane sceny też, nie? Które tam człowiek zapamiętuje.
1: Tak, no standardem w sumie w takich hollywoodzkich produkcjach, gdzie właśnie mamy tą świetną pracę kamery, jest budowanie szyn po prostu, po których ta kamera jeździ na wózku. Dzisiaj każdy w komórce ma coś takiego jak stabilizator obrazu, nie? Czy lepszy, czy gorszy. Ty się chwaliłeś, sobie kupiłeś jakiś czas temu jakąś taką komórkę, gdzie miała naprawdę fajny ten stabilizator obrazu, nie? Bardzo dobrze działający. No, a przypomnijmy sobie czasy, kiedy ludzie musieli takie rzeczy dopiero wynajdywać i to Kubrick jako pierwszy, z tego co wiem, stworzył coś takiego jak właśnie żyroskopowy jakiś stabilizator obrazu, taki no do kamery, specjalny statyw taki na przykład naramienny, nie? Który ma odpowiednie tam właśnie stabilizatory, żyroskopy czy jakieś sprężyny.
0: Tak, i to strasznie ciężkie, bo to były te pierwsze stabilizatory, to były takie, że nosiłeś na ramionach, kurczę, nie wiem, 100 kilo, nie? Bo kamery w sumie były też te kamery troszeczkę, nie wiem, no tam teraz są malutkie już kamery do kręcenia, do profesjonalnych tych profesjonalnego filmu, ale wtedy te kamery były większe i one, im większa jest kamera, to żeby właśnie spowodować, że ta kamera jest tak jakby w tego zero gravity dostaje, no to musisz mieć przeciwwagę, czyli coś, co jest równe wadze tej kamery, żeby po prostu jak gdyby odciążyć i żeby ta kamera właśnie się stabilizowała, nie? Więc im cięższa kamera, tym cięższy stabilizator, nie?
1: Właściwie to te stabilizatory to chyba różne są. To taki stabilizator tradycyjny, znaczy w takim sensie, który sprawia, że ruch kamery staje się płynny. Nie wiem, czy można to nazwać w ogóle stabilizatorem, bo to nawet nie chodzi o likwidację drgań kamery, ruchu ręką, tylko chodzi po prostu, żeby płynnym torem się kamera ruszała. Jak my ją jak my zmieniamy położenie kamery, to musi płynnie, ładnie przejść z jednej pozycji w drugą, nie? A dzisiaj są przeróżne gimbale też są, które z kolei inaczej działają, bo zadaniem gimbala jest utrzymanie pozycji horyzontalnej na przykład kamery,
0: do końca,
1: tak?
0: Nie do końca, mniej więcej chodzi o to samo, o płynność ruchu, bo gimbal wykorzystuje podobne w sumie techniki, które były stosowane wcześniej, tylko że to jest bardziej uproszczone i jest pomniejszone do takich rozmiarów, że możesz w ręce trzymać. Ale tak generalnie można powiedzieć, że stabilizatory, masz sposób stabilizowania obrazu, możesz mieć albo cyfrowo, albo po prostu za pomocą tego urządzenia, jakim jest stabilizator, czyli w takim realu, nie? Jeżeli chodzi o stabilizowanie obrazu cyfrowe, to jest po prostu musisz mieć bardzo dobrą rozdzielczość tego obrazu, jakiś 4K, czy naprawdę dużej rozdzielczości i masz po prostu część obrazu jest obcinana, czyli powiedzmy, jeżeli kręcisz, tak działają teraz te najnowsze kamery, nie? Że one mają, że nawet możesz z ręki kręcić i one świetnie stabilizują obraz, bo korzystają z tego, że jest bardzo, matryca jest bardzo, bardzo duża i ma dużą rozdzielczość i wtedy jak gdyby ci obcina obrzeża, no to ty krawiec na pewno wiesz, nie?
1: No tak,
0: część
1: ja to
0: obrazu
1: kumam.
0: Jest obcięta, no. A jest po prostu, ten fokus jest cały po prostu na obiekt, czy powiedzmy na jakąś osobę, która tam idzie w środku i ten środek cały czas jest utrzymywany właśnie w środku, a reszta obrazu, to co powoduje, że się wydaje naszym oczom, że się porusza zbyt gwałtownie, jest tak gdyby niwelowana poprzez obcięcie tego, nie?
1: No tylko widzisz, to jest w sumie takie uproszczone strasznie, no bo taki jakiś fachowy, profesjonalny statywik, który ma te różne, ma przeróżne opcje stabilizowania obrazu, że sobie ustawiasz, czy ma być bardziej płynny ruch, czy bardziej szczegółowy, nie? Jak ma się zachowywać, to możesz sobie poustawiać, a tutaj to tylko ci po prostu stabilizuje obraz, żeby nie było optycznie widać, że ruszasz łapą, nie? I to wszystko.
0: Tak, tak. No więc to tak troszeczkę działa jak waga, nie? Że to jest tak jak z wagą, że na jednej stronie jest zawieszona komórka, jeżeli to jest pod komórkę gimbal albo jakaś kamera, a po drugiej stronie jest tak jak gdyby przeciwwaga, czyli są te obciążniki i dodatkowo w środku jest pewien motorek, który napędza to, że cały czas utrzymuje po prostu tą wagę w równowadze, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć. I na tym polega w sumie stabilizator, nie? Że tam jest taka część część mechaniczna napędzana po prostu motorkiem, która to cały czas utrzymuje, nie? Że się po prostu, wiesz, nie rusza i daje taki płynny ruch.
1: No są tam jakieś silniczki faktycznie, bo kiedyś zamówiłem sobie gimbala, już tu przyszedł, odebrałem, ale okazało się, że nie pasuje do komórki, nie może jej chwycić tak jakby, nie wiem czemu, aż takiej grubej nie mam. No ale cóż, musiałem go zwrócić. A szkoda, bo to jest fajne urządzenie do nagrywania, taki gimbalek. Można sobie ładne rzeczy tym kręcić. W ogóle dzisiaj ludzie potrafią zwykłą komórką, właśnie z użyciem różnych fajnych filtrów, stabilizatorów, odpowiednio to pomontować, odpowiednio przyczepić tą komórkę do czegoś, żeby się nagrało fajnie, ciekawe ujęcia robić. Ludzie cudeńka robią. Robią takie odpowiedniki wypasionych reklam jakiegoś Mercedesa, nie? Że na przykład zajebiste ujęcia, tu jakiś brud lata, tu ten samochód pokazany z góry, z dołu, coś się zmienia. I to wszystko robią tą jedną komóreczką swoją.
0: Dokładnie. Komórką możesz bardzo dużo zrobić. No, to jest kwestia pomysłowości, nie? Na przykład jak komórkę zamontujesz na takiej platformie, która się obraca dookoła, czy na takim dysku, na którym stoisz, i zamontujesz na krawędzi, na jakimś statywie i po prostu się obraca, ta komórka się obraca, a ty możesz stać w miejscu, nie? Ta komórka się obraca dookoła ciebie w takim, powiedzmy, na tym samym poziomie, no to wtedy możesz bardzo fajne obrazy, takie 360 stworzyć, nie? Z tego.
1: No.
0: Bo do tego jeszcze dochodzi to, że możesz, jak masz na przykład w 60 klatkach albo 120 nawet klatkach nagrywać, możesz bardzo fajne w zwolnieniu zrobić różne ujęcia, nie? Jak biegniesz, jak się poruszasz, jak skaczesz, i to ma taki, wiesz, i to bardzo fajnie wygląda, bo to jest bardzo płynny ruch, ale po prostu w zwolnieniu, bo po prostu ma, komórki mają już taką teraz możliwość, że większość komórek już nagrywa w bardzo dużej rzeczywistości w 60 klatkach na sekundę, nie?
1: Albo,
0: co daje bardzo dużo możliwości.
1: Albo, a jeszcze lepsze jak w 120, bo to jeszcze wolniej, a z zachowaniem
0: jeszcze,
1: płynności.
0: Tak, jeszcze lepiej.
1: A w starych filmach to z lat 90. często nie mieli takiej możliwości zwielokrotnionego klatkarzu, przez co sceny, w których jest w zwolnionym tempie jakaś tam romantyczna scena, no to tak nie ma tej płynności, takie skokowe jest, pyk, pyk, pyk, to, bo nie mieli tego.
0: No, wiesz, to wszystko w sumie idzie, ten postęp z komórkami, z tym wszystkim idzie w parze z innym postępem, bo sam fakt, że możesz, teraz ci podam przykład, na przykład kupisz sobie aparat do wideo nagrywania różnych rzeczy i on, powiedzmy, nagrywa ci w rozdzielczości 4K 120 klatek na sekundę, ale nie nagrasz żadnego obrazu, jak nie masz odpowiedniej karty, bo karta jest za wolna. Także żeby po prostu nagrać taki krótki film w takiej rozdzielczości z taką prędkością 120 klatek na sekundę, musisz kupić bardzo dobrą kartę, która też jest bardzo droga. Taka, mówię o karcie takiej SD czy CF. Także to jest też kwestia, że razem z tym postępem i tą optyką całą, która, wiesz, ta technologia idzie do przodu, no to też musi iść postęp tych, wiesz, z zapisu, nie? Że musisz mieć odpowiednią kartę, żeby to zapisać. Inaczej ci się nie zapisze, bo będzie za wolne po prostu tego, nie?
1: RAM, no za wolna ta pamięć, no jasne, to jest
0: pamięć,
1: zrozumiałe. W sumie dzisiaj jak chciałbym być filmowcem, to bym się zastanawiał, czy nie warto po prostu dobrą komórkę sobie kupić tam za 2000.
0: Nie, Krawiec, nie. Ja ci powiem, że nie, bo ja właśnie zainwestowałem w kamerę i ci powiem, jaka jest różnica. Ja mam w miarę dobrą komórkę, ale w pewnym momencie, że tak uderzyłem w ścianę, bo chciałem naprawdę nagrywać bardzo fajne różne ujęcia, też jak to się mówi po polsku, w niedoborze światła. I wiesz, jaki jest problem z komórką? Zawsze będzie ograniczony, chodzi o soczewkę.
1: A no tak.
0: Komórka po prostu może mieć super wypasione, zajebista może mieć, wiesz,
1: optyka.
0: Nawet matrycę, może być, wiesz, cała ta technologia, wiesz, obrabiany obraz, to wszystko może być zajebiste, ale tutaj zawsze uderzysz w ścianę, bo po prostu masz soczewkę, która ci nie zbierze na przykład obrazu, jak jest za ciemno. I tutaj niestety musisz mieć musisz zainwestować w jakiś aparacik, gdzie będziesz mógł po prostu sobie nawet te soczewki mógł wymieniać i wiesz, ktoś tam się interesuje fotografią czy kamerowaniem takim na wyższym poziomie, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Chodzi o to, że nie da się pewnych rzeczy scen nagrać, jak jest za ciemno, też nie nagrasz, też jest zoom za krótki w komórce, nie? W komórce nie masz takiego dobrego zoomu, żeby gdzieś nagrać jakieś obrazy i to, co na przykład w komórce zrobione, to, że jest po prostu ten background, że tak powiem, blurowany, no to wszystko jest cyfrowo robione poprzez to, że działają w tym samym czasie trzy różne soczewki, nie? Bo w niektórych komórkach masz trzy, że tak powiem, trzy te aparaty, nie? Masz jeden aparat, który jest ustawiony tam w zoomie, jeden jest szerokokątny i one po prostu przez to, że ten obraz potrafią w tym samym czasie nałożyć, możesz stworzyć sztucznie to, co masz, co stworzysz na przykład za pomocą jednej soczewki, którą masz w zwykłym aparacie. Więc da się dużo rzeczy zrobić komórką fajnych, naprawdę. I jest fajna zabawa, jak ktoś się chce tam bawić w takie proste rzeczy, ale jakoś tak gdzieś tam profesjonalnie chcesz się zacząć bawić i robić filmy, to w pewnym momencie się zderzysz ze ścianą, wszystko wyjdzie, nie?
1: Nie, no, bo to wiesz, mi chodziło o sytuację, gdzie nagrywasz na przykład pranki na boisku, wyczyny na rowerze, bardziej o taką sytuację, no bo nie myślałem, żeby się profesjonalnym filmem zająć i komórkę okręcić, to raczej nie, no. Ale wiesz, bo chodzi mi o to, że komórka ma dużo zalet w stosunku do kamery. Jest malutka i poręczna, możesz ją wsadzić do kieszeni, łazić z nią, gdzie się
0: wtrynić ją gdzieś możesz. Ma taką zaletę, że komórka jest tak jak zegarek teraz, nie? Że praktycznie wszędzie ją masz przy sobie. Cokolwiek się nie wydarzy, po prostu wyciągasz z kieszeni komórkę i nagrywasz. Nie? To jest kwestia po prostu takiego przyzwyczajenia. Także to jest super, super.
1: Ale
0: rzecz,
1: dzisiaj
0: nie?
1: Tak kręcą. Takie kanały, które mają po milion subskrypcji i tak dalej, to i twórcy inwestują naprawdę kasy w jakieś rekwizyty, samochody rozwalają. Oni wszystko kręcą komórkami bardzo często, bo mają dobre te komórki, bo im to spokojnie wystarcza, bo komórka daje dużo fajnych bajerów, jakieś fajne aplikacje do montażu od razu tam, wiesz.
0: Tak.
1: To też się liczy. Można ją, jak ci spadnie na ziemię, to nie niszczysz kamery za pół miliona, tak, jakiejś półprofesjonalnej, czy
0: dokładnie.
1: Co. Tylko ci komóreczka spadła.
0: Wiesz, ja ci coś takiego powiem, że komórka bardzo w ogóle jako w sensie interfejsu takiego, żeby obrobić wszystko, bardzo łatwe, bo sobie wyobraź tak, ja sobie gdzieś idę, coś sobie nakręcę gdzieś po drodze, gdzie wiadomo, że nie mam przy sobie aparatu, bo nie chodzę codziennie z aparatem, z kamerą powiedzmy taką profesjonalną, a tu nagle się zdarzyło, że kurczę, nie wiem, leży kobieta na ulicy, nie? Coś się dzieje, jakaś akcja jest. Wyciągam komóreczkę, bo mam zawsze przy sobie komórkę, nagrywam. Jak już nagram to sobie wyobraź, że w komórce masz praktycznie komputer, nie? Nie musisz nigdzie iść do żadnej biblioteki, z powrotem jechać do domu, żeby to wrzucić na laptopa i to obrabiać, tylko praktycznie w komórce masz to samo oprogramowanie, co masz na laptopie, czyli masz ten powiedzmy iMovie, na przykład taki prosty programik, ale możesz sobie zainstalować bardziej skomplikowany jak chcesz. I praktycznie w tym iMovie na komórce sobie siadasz na ławce, możesz obrobić w parę minut filmik, wyedytować, dodać dźwięk, muzyczkę, wszystko, może to wszystko trwa sekundy, naprawdę, minuty. I to robisz praktycznie w miejscu, w którym się znajdujesz, w tym tam kręcisz daną scenę, czy coś się wydarzyło, więc no to jest taka zaleta, że się nie da się tego pobić niczym innym, nie? Więc dlatego ludzie korzystają z tego.
1: Właściwie to taką cały czas trochę piętą achillesową komórek, jako nagrywajek, to jest ta optyka właśnie, nie? No bo ciężko jest w tak małym urządzonku upchać obiektyw, no. To jest taka tańsza atrapa obiektywu. Tam masz jedną, czy tam dwie, czy trzy nawet soczewki, ale one się nie oddalają od siebie za bardzo, nie mogą, nie?
0: No wiesz, wiesz, sam fakt, że jak ktoś się interesuje obiektywami, to wie, że budowa obiektywu wygląda w ten sposób, że im większy masz, im większy zoom potrzebujesz, to no wiadomo, to większa, tym dłuższy będzie ten obiektyw, nie? Bo to chodzi o tą ogniskową. Więc
1: Dlatego Zoom jest zawsze cyfrowy, nawet w najlepszych komórkach jest zawsze cyfrowy.
0: Nawet jakbyś się uparł i chciał mieć stały Zoom, czyli mieć taki obiektyw typu Prime, że nie przesuwasz i nie robisz zoom in, zoom out, tylko masz powiedzmy ten już maksymalny zoom, to i tak budowa takiego obiektywu będzie, no nie da się go zmniejszyć fizycznie, bo to jest optyka, to jest też fizyka, nie? Tutaj się nie da nic zrobić, tego jakoś, nie wiem, zmniejszyć, nie? Bo, tak jak mówię, możesz zmniejszyć matrycę, nie? W komórce możesz mieć malutką matrycę i zrobić to wszystko, pomniejszyć, że po prostu objętościowo te soczewki nie będą tam miały, powiedzmy, nie wiem, 55 centymetrów, nie wiem, ile takie soczewki zwykłe mają, ale powiedzmy będą mniejsze, tylko że też musisz wiedzieć, że im mniejsza matryca, tym gorsza jakość też, nie? Więc to nie da się tego oszukać tutaj. Optyki się raczej nie da po prostu tak już upakować, nie?
1: No, w sumie zapomnieliśmy o cyfrowych lustrzankach, którymi dzisiaj świetne rzeczy też ludzie kręcą i często używają, no kręcą po prostu sobie show swoje, YouTube'owe, aparatem po prostu. Co najmniej kilku twórców teraz, jak sobie przypominam, którzy tak kręcą.
0: To już, przepraszam, że większość robi. Dawno to już. I nawet bym założył się, że już ludzie przechodzą z lustrzanek na bezlustrzankowe aparaty.
1: No, może po prostu
0: są tak naprawdę doskonałe aparaty bezlustrzankowe, które no mają tam swoje niektóre takie wady, ale są ulepszane, nie? Coraz lepsze są, także omijasz pewien element, który jest w środku w aparacie, to lusterko, nie? Które się po prostu, wiesz, otwiera, zamyka i to powoduje, że taki aparat jest o wiele mniejszy jest, jak to się mówi, chudszy po polsku, no, że nie jest taki szeroki, nie? Jak ten aparat, który ma wbudowane lusterko.
1: Tylko czy do nielustrzanki cyfrowej, znaczy do zwykłego aparatu cyfrowego, czy da się w takim zmieniać obiektywy w ogóle? Czy to jakoś działa?
0: Tak, oczywiście.
1: Tak? Aha, bo ja myślałem, że to...
0: Obiektywy działają jakby niezależnie, to nie ma znaczenia, czy masz lustrzankę, czy nie, bo to jest kwestia, można sobie dokupić adaptor, który wyrównuje tą odległość, bo wiesz, lustrzanka cyfrowa, to też masz matrycę, tylko przed tą matrycą jest takie lusterko, nie? Czyli ta odległość, w którym jak wkręcasz obiektyw od tej pierwszej soczewki do tej matrycy jest po prostu inna, nie? I to jest kwestia dokupienia odpowiedniego adaptora, który by dopasował obiektyw do takiego bezlusterkowego aparatu. Także, no i to jest ten plus, nie? Bo te aparaty bezlusterkowe, one z grubością mają może, nie wiem, 1,5 centymetra mają tylko, nie? Także one są wielkości, nawet nie wiem, jakby to opisać. Wielkości teraz te aparaty są robione pudełka do jak grasz w karty. Takie pudełko masz, nie? No to jest taka wielkość, więc to jest też duża zaleta, że to jest lżejsze. Nie ma żadnych tam ruszających się mechanizmów, tylko jest bezpośrednio matryca. No i jest cała ta oprawa cyfrowa, czyli wiesz, płyta, pamięć i tak dalej, tak jak masz już w zwykłych lustrzankach też, nie?
1: Okay. Słynny Epic Rap Battles of History, to oni tam kręcą właśnie aparatami, nie żadną kamerą, tylko mają aparat po prostu na statywie cyfrowy i on się świetnie nadaje, bo to jest taki nowoczesny jakiś tam sprzęt, no to ma też ten zwielokrotniony klatkaż, bardzo wysoką rozdzielczość, dzięki czemu potem można ładnie robić, można ładnie wykluczować tło na green screenie, bo właśnie do green screena jest potrzebna wysoka rozdzielczość. Im większa, tym dokładniejszy będzie ten, lepszy będzie ten green screen.
0: A jeszcze to jest fajne, że na przykład w tych najnowszych aparatach jest możliwość robienia update'u, oprogramowania, że jakość zdjęć, ta właśnie ilość klat, przez to, że już nie ma znaczenia to lusterko, bo go tam nie ma, tylko po prostu tak jakby elektronika się liczy, czyli możesz po prostu poprzez update'owanie systemu poprawiać elektronikę, nie? I teraz mogę na przykład powiedzieć na przykładzie swojego aparatu, bo ostatnio sobie przesiadłem, zawsze byłem wielkim fanem Canona i miałem lustrzankę Canona, no ale jakieś tam parę miesięcy temu sobie zainwestowałem w Sony, także się przesiadłem na Sony. Także Sony na przykład robi teraz aparaty do filmowania, to jest taka seria aparatów FX9, FX6, one tam mają różne ceny. No i wiadomo, że te aparaty do filmowania, one są dosyć drogie, nie? Tam czasami w cenie samochodu. No ale wyobraź sobie, że taki najniższy model właśnie Sony, malutki aparacik do robienia filmów, który się nazywa FX3, dostał nowy upgrade systemu, przez co został zaakceptowany przez Netflixa oficjalnie jako kamera, gdzie możesz nakręcić film i po prostu wysłać do Netflixa. I oni to, wiesz, muszą zatwierdzić, nie? I przez to zmienił się, jak gdyby, zmienił się po prostu trochę ten próg, który był może dla takiego zwykłego zjadacza chleba nie do przeskoczenia, bo jakby chciał wcześniej na przykład nagrać, powiedzmy gdzieś wyjechać i nagrać jakiś film, nie wiem, ze swojej podróży i wysłać do Netflixa, żeby to, wiesz, od niego kupił, no to by nie kupił właśnie ze względu na to, że Netflix nie akceptowałby jego kamery, nie? Ale teraz właśnie przez to, że Netflix akceptuje tą kamerę, tą najniższy model, który tam, powiedzmy, możesz sobie już tam kupić za 2-3 tysiące, co w porównaniu właśnie z kamerami takimi profesjonalnymi, to naprawdę nie jest dużo pieniędzy. Ja wiem, że to jest dużo pieniędzy, to jest, ale w porównaniu jak ludzie kupują kamery, które tam kosztują po 20-30 tysięcy dolarów, no to nie jest dużo, nie?
1: Możesz zrobić
0: film, który będziesz mógł normalnie, który będzie, ta kamera jest akceptowana i możesz normalnie, wiesz, sprzedać do Netflixa, nie?
1: Takie są jakieś rzeczy, ale przecież nikt nie nagrywa jakichś swoich filmików, nie wysyła do Netflixa. Netflix co najwyżej może zamówić czy kupić jakąś produkcję. Ja trochę zaskoczony jestem, że jakieś mają wymogi co do kamery, a nie wiem, jak kupowali Egzorcystę od Walasz.
0: Kamery akceptowane przez Netflixa, okay. To byś miał wymienione wszystkie modele, bo to muszą być odpowiednie. Chodzi o też o system kodowania obrazu, dźwięku, to są różne rzeczy, nie? Które
1: spokojnie, ale co to za problem przepuścić? Co to za problem przerzucić przez innego kodeka, jak masz materiał źródłowy? Ja nie wiem. No jakieś dziwnie to dla mnie brzmi, że wybrzydzają i zwracają uwagę, jakiego kto sprzętu używał. Tam są różne produkcje na różnym poziomie i co... Jak ja mam im pokazać fakturę, że kupiłem kamerę taką, a nie inną, czy co? Science fiction jakieś.
0: Wiesz, to chodzi o standaryzację, bo wiadomo, że jak nagrasz, na przykład zrobisz taki ewenement, że nagrasz jakiś fajny, coś fajnego, na przykład 6 komórkami, iPhone'ami i to będzie normalnie hit na YouTubie i Netflix, słuchaj, może ci przedstawić ofertę, słuchaj, kupujemy to, chcemy to mieć na Netflixie, ten twój film, to wiadomo, że wtedy nie ma znaczenia, nie? Ale mi chodzi o taką standaryzację, bo wiesz, w Ameryce ludzie uwielbiają te korporacje, uwielbiają standardy mieć pewnie przyjęte, więc to o to chodzi, nie? Że jak wiesz, coś robisz, że to jest jak gdyby pewien standard taki, który jest zatwierdzony.
1: Rozumiem.
0: Ale nie musi, faktycznie nie musi tak być, wiesz, na pewno są odstępstwa od jakieś wyjątki, że coś zrobić niesamowitego i to jest kwestia po prostu, jak się coś dobrze sprzedaje, no to wiadomo, że Netflix wtedy to kupi, nie? No ale ja myślałem sobie sam, żeby zrobić jakiś filmik, nawet wziąć jakichś aktorów takich, wiesz, studentów i coś nakręcić i po prostu mnie to zawsze fascynowało, wiesz. Mnie zawsze bardziej fascynowało właśnie kręcenie filmów niż robienie zdjęć. Robiłem swojego czasu zdjęcia i bardzo lubię robić zdjęcia, ale zawsze to jednak kręcenie filmów to mnie bardziej jakoś tak podnieca. Nie pornoli, nie?
1: No to trzymam kciuki, żebyś się kreatywnie wyszalał i coś stworzył wiekopomnego.
0: No na razie zrobiłem taki filmik, nie chwaląc się. Zaangażowałem parę osób, zrobiłem kilka ujęć na pustyni. Trochę tam pracuję jeszcze nad skryptem, bo takim się wydawał trochę zbyt dziecinny ten skrypt. Chodziło o to, że wszystko się tam, wiesz, na pustyni dzieje, na kempingu. Ten, wiesz, ta cała sceneria taka pustynna, troszeczkę tajemnicza. Wychodzą, wiesz, u nas często osoby się gubią na pustyni, jadąc do tych parków. Po prostu wychodzą na hiking i potem nie potrafią trafić z powrotem. Się gubią i niektórzy nawet tak w ten sposób giną, ale chodziło mi o to, żeby mieć taki, zrobić taki skrzyd, że po prostu część osób wyszła i się właśnie zagubiła i po prostu w tym momencie, żeby tam przeżyć, musieli, wiesz, coś tam, wiesz,

0: zjedli coś.
1: Czy żeś wymyślił, że się po prostu pejotla. Że pejotla zjedli, ale, tak, ale żeś wymyślił.
0: To. I że to wszystko się tak naprawdę nie wydarzyło, tylko to były, to wszystko po prostu to były takie halucynacje. Nie?
1: No cóż za nieoczekiwane zakończenie filmu. Że to, to się nam wszystko wydawało, się naćpaliśmy. He, he. I koniec, tak, ale tak jak i mówię, napisy. Wiesz,
0: to tam, nawet wiesz co, to nawet mi za bardzo nie chodzi o sam skrypt, bo skrypt może być beznadziejny, tylko chodzi mi o to, że ja bym chciał, moim marzeniem jest, żeby się tak trochę wyrobić w tej kinematografii, żeby umieć odpowiednio, wiesz, kamerę ustawić, nakręcić, dźwięk, bo wiesz, ty też musisz swoją ścieżkę dźwiękową, tu już też nie robisz dźwięku bezpośrednio z kamery, tylko nagrywasz dźwięk osobno, za pomocą takiego specjalnego mikrofonu, takiego shotgunu i ścieżkę musisz potem, wiesz, osobno dopracować, osobno, wiesz, edytować obraz. To jest taka zabawa, nie?
1: No, z tym, ja, no jasne, no...
0: A skrypt, się... jakiś, skrypt musi jakiś być, bo musisz mieć się trzymać pewnego jakiegoś planu, nie? Tam,
1: no jasne.
0: Nie musi to być jakiś, wiesz, tam, nie?
1: Ja bym go odrobinę przerobił, żeby nie było takie dziwne i takie trywialne w sumie trochę zakończenie, odrobinę bym zmienił, że na przykład poprzez tą całą kryzysową sytuację, tą walkę o życie, te kaktusy, to i być może i zjedzenie pejotla i doświadczenie jakiejś iluminacji niezwykłej, no to ten kontakt z kosmitami ostatecznie staje się czymś takim niezwykłym, że bohater czy bohaterowie dzięki temu, że już są tacy wykończeni, inaczej myślą, nabierają innego sposobu, inny sposób mają komunikacji z tymi kosmitami, że wiesz, że sami się nagle stają trochę, myślą jak kosmici, no przez te trudy różne, no, czy coś. No nie wiem, coś takie w tym kierunku bym poszedł, bo to takie dziwne zakończenie, że wszystko im się śniło. To jak bajka się to kończy po prostu, jak bajka dla dzieci trochę, nie? Za bardzo.
0: No, nie wiem, czy kojarzył kiedyś taki nakręcony filmik. Zaraz przyjdę, poczekaj. Był taki jakiś filmik nakręcony, The Blair Witch Project, nie wiem, czy kojarzysz to. To no też tak. Takie było, że gdzieś tam po lesie coś tam się działo, takie troszeczkę ten... No ale wiesz, ludzie to oglądali. Jakieś tam wzbudził ciekawość ten film, nie?
1: A też chcesz, żeby to było w klimacie mockumentary, tak to się nazywa? No, czyli takie stylizowane na dokument.
0: Wiesz, ja muszę tak, ja nie mam budżetu żadnego, nie? Dużego, więc mam kolegę, który skończył kinematografię, znajomego, który tam nawet jakiś brał udział w robieniu takiego filmu pełnometrażowego, więc też tam jakąś pomoc bym miał, żeby się, wiesz, uczyć, bo ja ci powiem tak, generalnie jestem za stary, żeby iść do szkoły się uczyć, więc to odpada. Nie mam jakiegoś też, nie wiem, takiego budżetu, żeby gdzieś jakiś kurs robić, Bóg wie co, więc ja będę po prostu, wiesz, się uczył na swoich własnych błędach, że tak powiem.
1: No spoko.
0: Czyli metodą, jak się nazywa ta metoda, takiego samouka, nie?
1: Mhm. Ja metodą prób i błędów.
0: Sobie...
1: No, ale, tak, ale, ale to wiesz, to kręcenie a la mockumentary.
0: No, byłem na takim bootcampie, gdzie tam się, wiesz, takich podstaw nauczyłem, jak tam, wiesz, oświetlenie, takie podstawy, nie? Tam nic specjalnego, ale tak, wiesz, scenariusza też nie umiem dobrze pisać, więc to też jest kwestia, nie wiem, może zaangażowania AI, żeby mi pomógł w napisaniu scenariusza. A styl, no to nie wiem, no taki, wiesz, musi być jak najtaniej, nie?
1: No to
0: nie,
1: właśnie
0: nie
1: ten,
0: być żadnych takich
1: ten styl kręcenia właśnie a la Blair Witch Project, to jest właśnie taki mocno wytaniony, bo to chodzi o to, żeby kręcić
0: wytaniony,
1: tak, żeby wyglądało jak kręcone z ręki. I wtedy też na przykład nie musisz mieć tak dopracowanego oświetlenia, scenografii, bo to musi wyglądać realistycznie i wręcz naturalistycznie, czyli no po prostu nie przesadzasz z oświetleniem, z dymami i tak dalej, no bo ma wyglądać jakby to naprawdę się wydarzyło.
0: Nie. Ja w ogóle nawet ci powiem, że oświetlenie, wszystko naturalne oświetlenie, bez żadnych... No tam mogę mieć jakieś tam kilka LEDów takich przy sobie, gdzie tam, wiesz, nie wiem, tam oświetlić twarz czy coś, żeby, wiesz, żeby nagrać twarz jakieś gdzieś tam w ciemności, ale bez żadnych jakichś takich, nie wiem, spektakularnych urządzeń, bo po prostu mnie nie stać, nie? To jest, wiesz, to tak jak, to tak się wydaje, że to jest tanio zrobione.

0: zrobić taki film fajny, ale jak tak sobie popatrzysz, chcesz kupić tutaj statyw, to tam, to każde urządzenie kosztuje trochę kasy i tak jak wiesz, jak zaczniesz wydawać tą kasę, a nic nie robić, to jest też bez sensu, nie? Bo to chodzi o to, żeby sobie gdzieś tam pojechać i faktycznie popróbować coś zrobić, czegoś się nauczyć, a nie, wiesz, wydać kasę na wszystko i potem, wiesz, to będzie leżało bezużytecznie, nie? Więc...
1: Jakaś tam... Może jedna lampa by się przydała, bo czasem można sobie trochę doświetlić leciutko, delikatnie, żeby na przykład bohaterowie na planie nie byli tacy płascy i szarzy. To sobie ich od tyłu odrobinkę podświetlisz i już oni się robią trójwymiarowi i wszystko zaczyna fajnie wyglądać, nie? Światło strasznie dużo zmienia, więc dobrze mieć, no... Najlepiej to mieć w ogóle z 3 źródła światła przy sobie, ale jedno tak, w takim wypadku.
0: No, tradycyjnie 3 źródła powinny być, no to ja wiem, ale. Ale słuchaj, można kombinować, bo i można z latarkami kombinować. Ja kombinowałem z latarkami, bardzo fajnie wychodzi. Jak masz na przykład masz jedną taką latarkę stałą, taką lantern, nie? Na baterię, żeby rzucać ci światło we wszystkich kierunkach. To jest też fajne oświetlenie, bo na przykład jak byłem na pustyni i tam są te kamienie i tak dalej, no to po prostu jak jest dosyć ciemno, to i chcesz pokazać ten zarys, mniej więcej pokazać, gdzie się znajdujesz, nie? Bo jak jest za ciemno, to nawet na planie tego filmu, który robisz, nie jesteś w stanie pokazać scenerii dookoła, nie? Więc musisz mieć jedno takie źródło światła, które chociaż rzuci na to światło na dookoła, na te kamienie olbrzymie, nie? Te głazy. No i potem można kombinować z latarką. No, dużo. Ci powiem, że to jest fajna zabawa, nie? Trzeba mieć trochę czasu też na to.
1: Tak sobie też myślę, nie mam tutaj doświadczenia, ale pewnie dobrze jest mieć lampę błyskową osobną, jakby którą można umiejscowić niezależnie od kamery, nie? Że ona jest na kablu jakimś, no bo taka lampa błyskowa, która ci zawsze wali od strony kamery, no to zawsze te zdjęcia wychodzą takie oświetlone z przodu.
0: Lampy błyskowe to raczej stosujesz do zdjęć, bo w filmowaniu to raczej na LED-ach się wszystko robi teraz już, nie? To już nawet nie ma tych lamp zwykłych, tylko są LED-owe lampy olbrzymie, takie wiesz, dużo powierzchniowe, gdzie w zależności jaki chcesz mieć moc światła, możesz sobie zmieniać barwy światła, natężenie, barwę.
1: No, mi chodzi oczywiście o jakąś lampę błyskową, no, taką dla filmowców, no, że nie robi błysk, tylko oczywiście przez chwilę ci świeci mocno, ale właśnie, żeby się dało ją umiejscowić gdzieś na przykład z boku, nie, kamerowanego obiektu, no bo jak masz wszystko tak oświetlone od przodu, to wygląda strasznie jak u cioci na imieninach zawsze.
0: No, ja wiem, no musi być, ja prawie taki właśnie mówię, że taki podstaw się trochę uczyłem, bo w ogóle nie miałem pojęcia o tych rzeczach, więc mniej więcej wiem taki basic skills, to tam mam. Tylko mówię, że to też jest, no mam dużo urządzeń, mam, ale nie mam wszystkiego i na pewno nie będę, wiesz, inwestował, żeby, wiesz, wszystko mieć, bo to jest kosztowna, nie? Kosztowna zabawa. No,
1: najgorzej, jak ci się zaszumi obraz ze względu na niedoświetlenie, no bo na kamerze to ciężko sobie ustawić długi czas naświetlania, jak w aparacie, nie? Żeby po prostu nie było szumu. No więc wydaje mi się, że czasem...
0: Nie, to jest właśnie, tutaj grają rolę, tu gra rolę właśnie dobry obiektyw. Aha. Dobry obiektyw, który po prostu, wiesz, fajnie zbiera resztki tego światła, gdzie jest po prostu ciemno, nie? Jak masz dobry obiektyw, na pewno, słuchaj, to jest nawet robiłem próby między moją komórką a moją wideokamerą z tym obiektywem, przy tym samym oświetleniu. Na komórce nic nie widać, jest czarno, a na tym aparacie wszystko widać, tak jakbyś swoimi oczyma patrzył, nie? To jest kwestia, mówię ci, to jest kwestia obiektywu.
1: To się chyba mówi jasny obiektyw, że musi być, nie? Jakiś po prostu jasny obiektyw, nie. Czy jakoś tak. Dobra, Tomisiu, słuchaj, ja już tutaj padam na ryj. Super się gada, bo lubię też ten temat, ale już trzeba...
0: No, spoko. No, ja, spać. Wiesz, ja też bardzo lubię na ten temat, tylko mówię, że moim takim tym haczykiem teraz jest bardziej właśnie wideofilmowanie niż robienie zdjęć. Kiedyś bardzo dużo robiłem zdjęć, lubiłem robić zdjęcia i gdzieś nawet mam jeszcze dwa aparaty. Gdzieś mi się tam walają, ale teraz tak i wracam z powrotem do tego, co mi się zawsze podobało, bo jakieś miałem kamerę taką Hi8, nie wiem, czy pamiętasz, takie jeszcze były VHS, kiedyś kasety duże, potem te kamery trochę uległy, wiesz, zmniejszeniu i te kasetki potem takie małe, mniejsze były, potem High 8, potem jeszcze jakiś taki mini DV. Także ja przez ten cały proces tej ewolucji tych kamer przeszedłem i zawsze jakąś tam kamerkę miałem, ale teraz mi się wydaje, że teraz mam taką właściwą kamerkę, gdzie naprawdę mogę się fajnie pobawić, nie?
1: No, to trzymam kciuki, żebyś w końcu coś nagrał, bo ewolucja i zmiana sprzętu, to może wpadłeś w taką pułapkę, że wiecznie masz za słabą kamerę. Jak kiedyś już będą takie jakieś kosmiczne kamery bajeranckie, futurystyczne w przyszłości, to to misiu będzie nadal, no, słaba ta kamera, są lepsze, to muszę kupić lepszą.
0: Wiesz co, tak właśnie, to jest takie dziwne, bo mi się zawsze wydawało, że może się teraz mylę i może ktoś będzie się śmiał, ale mi się zawsze wydawało, że jak były lustrzanki i te aparaty, gdzie wiesz, gdzie masz te lusterka i tak dalej, że wtedy te aparaty takie lepsze były naprawdę bardzo drogie. Strasznie drogie, nie? Te jakieś Mark 1, Mark 2, te wszystkie, wiesz, Canony, Nikony lepsze, że to tam, wiesz, trzeba mieć parę tysięcy, nie? I to mówię o zwykłych takich aparatach do robienia zdjęć głównie, nie?
1: Albo i kilkanaście tysięcy.
0: Tak. A teraz mam takie wrażenie, że tak jakby ta technika poszła do przodu i bardzo dużo rzeczy, które naprawdę, powiedzmy, takich rzeczy, które by mogły kosztować tam po 10 tysięcy dolarów, to no tak cena spadła kilkukrotnie, że można naprawdę mieć bardzo wypasiony, fajny aparat z pełnomatrycowy, wiesz, za 2000, nie? 2000 i wtedy sobie po prostu tylko dobierasz odpowiednie obiektywy w zależności, czy chcesz mieć, wiesz, czy chcesz filmować takie rzeczy, tak jak to się mówi, walk around, czyli po prostu chodzisz dookoła i filmujesz wszystko i wtedy możesz mieć taki jeden obiektyw uniwersalny. Nie musisz mieć kilku, czy chcesz po prostu się, wiesz, no to zależy, wiesz, to zależy, co chcesz robić, bo jak wiadomo, że gdzieś filmujesz z daleka, no to musisz mieć zoomem obiektyw, no i te obiektywy takie lepsze z zoomami, to już przekraczają ceny samej kamery, nie? Którą kupujesz, także tam leżą pieniądze właśnie wśród tych obiektywów, te obiektywy czasami mogą być drogie, ale teraz też odkryłem, że jest bardzo dużo firm, które produkują obiektywy naprawdę bardzo wysokiej jakości. Nie trzeba kupować obiektywu markowego firmy jakiejś tam, w zależności kto tam używa, ale jest bardzo dużo firm, które naprawdę robią coraz lepsze obiektywy, jakiś tam Rikonon albo jakiś tam, wiesz, może Sigma akurat jest znana, jest nie jest tania, ale na przykład jakieś koreańskie firmy zaczęły robić obiektywy, które są robione pod dane kamery, także wiesz, tutaj mi się wydaje, że dostępność jest teraz większa, wiesz, dla osób, które zawsze miały problem, tak jak ja, że nie miały tam zbyt dużo kasy, żeby na to wydać, teraz mi się wydaje, że po prostu jest to bardziej dostępne, nie, finansowo to wszystko.
1: No, książę Edward, którego może niektórzy kojarzą jeszcze z czasów Radia na Fali, no to ten kolega mój zawsze był fotografem zawodowym i on się specjalizuje chyba do dziś w kręceniu zdjęć 360. No to wiadomo, że można się rozglądać dookoła. On po prostu łapie taką scenę, nie? I stał się takim zawodowym fotografem, który jeździ na mecze na przykład i na meczu pstryka takie zdjęcie 360, albo robi jakieś takie zdjęcia w niesamowitych rozdzielczościach, w ogóle ileś tam 10 tysięcy pikseli, bo to są takie specjalne zdjęcia, które potem na serwisie się gdzieś to umieszcza, takie zdjęcia z trybun, gdzie każdego można rozpoznać na przykład, nie? Na widowni i go podpisać, że o, to jestem ja tutaj, proszę, znalazłem siebie. Takie zdjęcia w niesamowicie wysokiej rozdzielczości, czyli taka fotografia bardzo specjalistyczna, można powiedzieć, nie?
0: Tak. I to jest właśnie fajne, że widzisz, że każdy znajdzie taką swoją niszę, w której się specjalizuje, który po prostu lubi, bo to jest też kwestia lubienia, robienia czegoś, nie? No, jeden lubi właśnie robić takie zdjęcia, drugi lubi robić zdjęcia, słuchaj, makro, jakieś tam, nie wiem, robi zdjęcia jakichś owadów, coś. Trzecia osoba lubi na przykład filmować, więc to jest fajne, że każdy może się gdzieś tam odnaleźć. I mi na przykład sprawia to też taką... Nie, mnie to strasznie uspokaja, wiesz, tak, jak gdzieś jestem tam na łonie natury i wiesz, i muszę zrobić ujęcie, bo wiadomo, że nie robi się jednego długiego ujęcia, tylko jak budujesz ten jakiś tam filmik, robisz, to budujesz taki filmik z ujęć, nie? Musisz po prostu mieć w głowie jakiś taki ułożony plan, taką wizję w ogóle, musisz stworzyć taką wizję, co chcesz przekazać i mniej więcej jak to będzie wyglądało, no i z tego tą wizję jak gdyby przekładasz na to, że idziesz w to miejsce, gdzie chcesz po prostu tam stworzyć coś i robisz różne ujęcia i z tych ujęć budujesz już taką, wiesz, ten swój filmik, nie? Więc samo robienie takich różnych ujęć to jest fajne, bo sobie gdzieś tam idziesz, coś tam kręcisz, wiesz, w spokoju, także to takie może być relaksujące, nie? Nawet, nie?
1: No. Dobra, bo cały czas tutaj się przedłużamy, a ja już naprawdę padam. Sorry, Gumbo, sorry, tak jakoś się rozgadaliśmy z Tomisiem. No, już miałem wcześniej kończyć, ale faktycznie temat
0: ale
1: się
0: dobra,
1: ciekawy
0: to ja,
1: zrobił.
0: Ale dobra, ja będę zmykał, jak ktoś jeszcze chce zadzwonić, niech sobie dzwoni, także ja się będę
1: Nie, ja właśnie już spać idę, człowieku, jest 8 rano. Ile jestem już przy mikrofonie? 11 godzin.
0: O, oh, wow, no, faktycznie długo.
1: Dzisiaj ktoś przyszedł tutaj, ktoś
0: ja na takie nowy, tematy to mogę gadać i gadać, nie? Więc musisz uważać.
1: No jasne, ja też lubię. No dzisiaj ktoś przyszedł tutaj nowy i nie wiem, po 3 godzinach audycji tam już niektórzy piszą, o ten to ma zdrowie, i siedzi. Nie wiedzą, że tu i 15 godzin można siedzieć przy mikrofonie.
0: No, no wiesz, nie każdy też wie, jaki jest twój rekord, nie? Tam powiesz komuś, kto, wiesz, nie jest jakimś regularnym słuchaczem, to może ci nawet nie uwierzyć, że ktoś mógł tam siedzieć, nie wiem, że to było 15 godzin przy mikrofonie.
1: No właśnie mówię, 15 godzin to taki jest rekord aktualny. No.
0: I wiesz, siedzenie nie jest równe siedzeniu, bo niektórzy, wiesz, niektórzy to tam sobie wychodzą, pośpią jeszcze, wiesz, potem przyjdą, coś powiedzą, potem pójdą, wiesz, wyjdą, skosić trawę, wiesz, to nie jest to samo jak takie siedzenie i gadanie przez tyle godzin, nie?
1: No umówmy się, zostawienie włączonego komputera i ludzi na antenie dzwoniących to nie jest wielki wyczyn. No. Większym jest trochę
0: nie,
1: wytrzymać i siedzieć cały czas. Wyczyn. I siedzieć cały czas i nadawać. No dobra, dzięki za pogaduchy. Trzymaj się, Tomisiu. Jeszcze dobra. Raz dzięki za pitasie, za żarełko fajne, no, za wsparcie w ogóle, za telefony. Trzymaj się.
0: No, super. Dobra, no to na razie.
1: Cześć, cześć.
0: Dobranoc.
1: Cześć, cześć. No i to by chyba było na tyle.

późno, godzina 8 rano, nawet wcześniej, od 7, tylko się skończy cisza nocna, to się wszystkie kundle rozszczekać muszą w okolicy. To tak jak, nie wiem, może jak na dniu świra zacznę przychodzić do ludzi o 6 rano i się drzeć pod oknem. Ludzie! Śpicie! Ktoś tam zaraz wyjdzie. Panie, co pan? W głowę się pan stuknie, panie. Panie, co pan masz mózg? Kurde, że pan się tak wydzielasz? A ja wtedy odpowiem. Ludzki krzyk nie różni się niczym od psiego szczekania. Ten sam, taki sam hałas. I nasram mu jeszcze tam. I powiem, a gówno ludzkie niczym się nie różni od psiego. Każdy właściciel psa powinien przestrzegać pewnych zasad współżycia w społeczności. I walnę wielkiego kupsztala sąsiadowi. I pogryzę go jeszcze i powiem, o przepraszam, zapomniałem kagańca założyć. No i pogryzłem pana. Sorry. Autentycznie, czasami bym chętnie wziął jakiegoś czarnoprochowca i wypalił w kundlisko takie, które ujada od 6 rano. I już, i byłby spokój. I co, zapłaciłbym 200 zł kary przed sądem, na przykład, tam by mnie skazali. 200 zł kary, przeprosiny i roboty społeczne. No, może warto. Może warto. Morderca Kalekę? Jakiego Kalekę? Psa Kalekę? Co to za Kaleka pies? No, trwa. Cześć, Nina, cześć. Trwa sobie od wczoraj. No, 11 godzin. Całkiem dobry wynik. Bez 5 minut. No ale dzisiaj tutaj sympatycznie przybecalowaliście. O. Wiecie, co to znaczy becalować? Przydonejcić, można też powiedzieć. No. Trochę mi to tutaj podreperuje może budżecik domowy. O, już tu damy wypłać. I ciach. Jeszcze tu trzeba potwierdzić. No i dobrze, i gitara. A co tutaj przyszło? Dziwne rzeczy jakieś? Pocztowe? Dobra, potwierdź. Dobra. Fajnie się tam gawędziło. Trzymajcie się tam w jakiś sposób. Aha, no tak, w dniu świra Adaś kopnął psa Kalekę, faktycznie takiego na wózeczku. Był taki popierdolony piesiunio, który mimo, że na wózeczku miał tylne nóżki, to się rzucał i szczekał i dostał kopa i pofrunął sobie piesek na wózeczku. A potem jeszcze pani dostała w dziób. I prawidłowo i dobrze Adaś zareagował. Co to... No. Dobra, to tymczasem Borem Lasem, trzymajta się tam w jakiś sposób, hej.

Dobra, wygląda na to, że wszystko działa. Stream działa poprawnie, witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tu Krawiec się kłania. I kolejne luźne gadki, czyli audycja, gdzie rozmawiamy na różne tematy, przeróżne tematy. Nawet sami możecie jakieś proponować. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy my tutaj proponowali. Na luźnogadkowych audycjach, no, u kogo innego będzie to after. U mnie after przybrał formę luźnych gadek. To taki mój afterek krawcowy. Afterek bez audycji poprzedzającej go. Filmy, polityka, religia, co tam się komu przytrafiło w sklepie. Czy trzeźwy dziś? Trzeźwy dziś. Z dziś jest bardzo trzeźwy dziś. Gratulacje więc dla Zdzisia, że nie wypił nic dzisiaj. No proszę, nawet poeta mi się włącza. Długi wieczór pewnie przed nami. Piątki to jest donate'owe Eldorado. Mówię wam, to jest donate'owe Eldorado po prostu. No, ktoś tak kiedyś powiedział, ktoś tak wymyślił takie powiedzonko. Donate'owe Eldorado. No, zobaczymy, może coś wpadnie. Przypominam, że link jest w opisie. Można rzucić donate'cika. No, a tak jeszcze wracając do pytania, czy trzeźwy dziś, to tak właściwie nie wiem, jak odpowiedzieć. Bo musiałbyś zdefiniować, czym jest dokładnie bycie nietrzeźwym. A jeśli jestem pijany życiem albo pijany Jezusem na przykład, to co? To musiałbym odpowiedzieć, że nie jestem trzeźwy. Najlepiej o religii. Trzeba trochę pogadać na KK, żeby wiedzieli, gdzie ich miejsce, pisze Borsuk. A, to fajna strategia, tak nagadać na nich trochę, nagadać, żeby im poszło w pięty i żeby wiedzieli, co to jest za radio. No, mi kiedyś Martin, faktycznie wtedy przegiąłem, bo w jego własnym radyjku martinowym zacząłem tak jechać dosyć mocno po chrześcijanach, po katolikach i Martin się wkurzył i mnie wywalił. No, ale dziś jesteśmy pogodzeni, normalnie sobie tam gadamy. Wszystko jest w porządeczku. No, ale tak też z perspektywy czasu na to patrząc, no to miał prawo. No, co to? Gdyby ktoś do mnie tu przyszedł i zaczął obrażać jakąś naszą świętość. Etama na przykład. To jest nasza świętość. No. A wtorek po tygodniu pracy, pisze Czektul. No, przydałoby się mocniej za pracę wziąć. No, na pewno nie zabraknie tematów zarówno poważnych, jak i niepoważnych. A czasem i jest tak, że mieszam jedne z drugimi w sumie, co u niektórych budzi się taki jakiś dysonans wtedy poznawczy i robią się źli na przykład, bo komuś może się w głowie nie mieścić, że można mówić na wesoło o poważnych rzeczach, ponieważ przyzwyczaił się do tego, że o poważnych rzeczach mówi się tylko na poważnie. Na rozgrzewkę może powiem, że rolnicy zaczynają się gotować coraz bardziej, coraz więcej różnych manifestacji, coraz częściej wychodzą na ulice, coraz więcej akcji planują, rozsypywanie tego, rozsypywanie tamtego. No mieliśmy rozsypywanie pszenicy, które jest takim dziedzictwem, można powiedzieć, samoobrony trochę, takim taka akcja, symbol trochę, rozsypywanie zboża na tory, prawda? No teraz się szykuje jakieś rozsypywanie ziemniaków, no bo polski rolnik jest wkurzony, ponieważ idzie gdzieś tam, nie wiem, handlować na przykład ze sklepami wielkopowierzchniowymi, no bo to chyba nie jest tak, że pierw trzeba do skupu, chyba nie ma takiego musu, że trzeba pierw, że już jest mus, jak w komunizmie jakimś, że trzeba zanieść swoje płody rolne do skupu i tylko tam może rolnik je sprzedać hurtowo. Powiedzcie, może ktoś się orientuje, zawsze można zadzwonić i tutaj mi trochę pomóc. No, na Skype'a, nocne radio, póki co. Czektul, redaktor Czektul, eksperymentuje z Discordem na razie.
No, sprawdzaliśmy ostatnio różne takie systemy. CzechTool wypatrzył kilka różnych i testował. No i mogę wam zdradzić, chyba nie jest jakąś wielką tajemnicą, że znaleźliśmy jeden naprawdę fajny taki system do nadawania, ale okazało się, że ma błąd. Jeden, który, znaczy jedną niedogodność bardzo dużą. Chodziło o puszczanie muzyki po prostu, nie? W skrócie, tylko taki już najdroższy pakiet, no już dosyć drogi, naprawdę oferuje customowe, własne, puszczanie własnej muzyki. No to też się zdziwiliśmy trochę, że takie coś, nie? A nawet w wersji premium tańszej, na którą sobie ostrzyliśmy zęby, no to masz tam do wyboru 10 muzyczek. To miałbym puszczać muzyczki. Dziś na przykład specjalnie odświeżyłem playlistę, dlatego leci Zacna Nuta.

No może nie aż taka super zacna akurat ta, ale może być coś nowego zawsze. No właśnie, polski rolnik idzie i dowiaduje się, że dostanie te 40 groszy za kilogram ziemniaków, a sklepy wielkopowierzchniowe, jakieś Biedronki i inne, mówią, nie kupimy, jeszcze pan musisz zejść w ogóle, żeby się panu już całkiem nie opłacało, żebyś pan całkiem padakę zaliczył, za 20 groszy w ogóle pan daj. No, rolnik, który już tam tą cenę ma naprawdę taką wyżyłowaną, nie chce, a sieć mówi, tak, ty, to my weźmiemy z zagranicy, z Holandii, skądś tam ziemniaki, po 90 groszy. Damy dwa razy więcej niż tobie nawet, żeby tylko ciebie nie wziąć, ty zagryziaku. I polski rolnik odchodzi taki smutny i potem mu te ziemniaki gniją. No, a Polakom się naściemnia, że wzrost cen... Potem, bo muszą jednak te droższe ziemniaki z zagranicy wziąć, żeby tylko pognębić tego polskiego chłopa. Rząd oczywiście nic nie robi, ma to głęboko w dupie, w samym środku swojej pisowskiej dupy to ma. I tu można zadać sobie pytanie, czy polski rząd ma to w dupie tak bezinteresownie, czy może jacyś inni szatani są tam czynni. Ja bym stawiał na opcję taką, tak po przemyśleniu całej sprawy, że tak, mamy te przejęte nie swoje służby specjalne i one działają w interesie innych krajów, innych obcych krajów i posługują się do tego naszymi samozwańczymi elitami, z których część jest przekupna faktycznie, na część mają jakieś haki. I dziwnym trafem tak wszystko ci robią nasi rządzący, żeby jak najgorzej się tu ludziom żyło, żeby płacili jak największe haracze, żebyśmy byli jak naj... w gorszej sytuacji pod każdym względem jakoś tak. No z tym PiS-em to tak też różnie bywa, ale no wiecie, taki szkodnik jakiś to nie może też cały czas robić szkód tylko. Musi czasami coś zrobić pożytecznego tak dla zmyły. No i tak, i w rezultacie nie kupują od tego rolnika, ale to, co kupią z zagranicy, to jeszcze przepakują, będą oszukiwali, że polskie, bo wiedzą, że ludzie mają jakiś tam sentyment, znaczy jakiś taki rodzaj gospodarczego patriotyzmu czasem się pojawia, no to trzeba okłamać jeszcze, że to przywiezione z zagranicy to polskie. No, także kiepsko z tymi rolnikami jakoś tak jest. Coś tu Zenon napisał, cześć Zenon, a ten rolnik się pochwalił, ile dostaje do tych ziemniaków dopłat bezpośrednich z UE. No w sumie nie, akurat ten rolnik, co go słuchałem, się akurat nie pochwalił, ale czyli sugerujesz, że powinien zdradzić nam, ile to dostaje, że dużo pieniędzy dostaje, tak? No, okej. Czyli co? Czyli rolnik dostaje tyle dopłat, że nawet jak mu zgniją wszystkie ziemniaki, nie sprzeda ziemniaki, kapusty, albo tak jak ostatnio PiS uwali Kołodziejczakowi, szefowi Agrounii, cały biznes, nie ma wypłat, nie ma zablokowane konta, to nie powinien się w sumie martwić, ponieważ dostaje pieniądze z Unii. No nie do końca mi się to klei, ale rozumiem, że Zenon też zwraca na to uwagę, że niektórzy no, tych pieniędzy pewnie tam dostają sporo. Są nie aż w tak złej sytuacji, tak sugeruje chyba Zenon. No ja tego nie wiem, nie potrafię tutaj się wypowiedzieć, więc biorę to za dobrą monetę. Cześć, Ary Lampson. Cześć, cześć. Patrzę, co tu jeszcze piszecie. Zakaz spożywania alkoholu podczas trwania audycji. Jestem za. To znaczy, wy nie musicie... Znaczy, słuchacz cichy tak zwany, to niech sobie robi, co chce. Dzwoniący. Kurde, za głośno byłem trochę. Sorry. Źle mam trochę ustawione. Znaczy, teraz już lepiej. Słuchacz cichy może sobie pić do woli. Słuchacz dzwoniący bardzo z umiarem zalecałbym. Jak wyczuję, że ktoś, bo na pewno dużo telefonów będzie, w każdy piątek jest dużo telefonów, bo dużo tematów i też magia piątku, nie? To proszę tam nie nadużywać zbytnio, żeby już tak nie być takim mrukliwym, wódczanym kompanem, nie? Takim wujciem na weselu, co coś tam pierdoli i się go ciężko słucha, nie? No.
A mogę też powiedzieć na przykład o czym mogę powiedzieć. O swoich wrażeniach z finału sezonu The Boys. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to standardowo polecam, rekomenduję. No, mówi się, że ten serial okazał się lepszy niż finał Stranger Things, którego do tej pory nie obejrzałem. Cały czas się na niego czaję. I zaczynam nawet pewną zabawę w tym widzieć, że serial, o którym mówią wszyscy, serial, który wszyscy znają, wszyscy oglądali, to ja go nie znam. Jest w tym coś takiego zabawnego w sumie. Zabawna sytuacja dla mnie. Bo z filmami akurat no tam w miarę na bieżąco staram się być, a tu coraz bardziej nie na bieżąco i coraz więcej tytułów nie znam. No ale tyle tego wychodzi, no to dzisiaj trzeba być kinomaniakiem, wielkim fanem filmu, żeby... i dużo czasu poświęcać na film, nie? Na oglądanie sobie w wolnych chwilach, żeby być ze wszystkim na bieżąco. No dajcie spokój, tyle jest seriali. A co jak ktoś chce nadrobić sobie na przykład stare seriale, zrobić sobie jakiś tam maratonik? No, a wrażenia mam takie, że bardzo dobry finał, niesamowity wręcz. Bardzo się wszystko fajnie zagmatwało. Bardzo nieoczekiwane zwroty akcji, takie no na zasadzie, że ktoś, kogo uważaliśmy za wcielenie zła, wręcz kibicowaliśmy, żeby go pokonać, żeby go bohaterowie pokonali, to uosobienie zła. No to on okazuje się w pewnym momencie nie aż taki zły, a ktoś, kto mógł tutaj pomóc w walce ze złem, okazuje się strasznym dupkiem. Sukinsynem wręcz, sukinsynem. No, to jest w ogóle film o... No, mamy współczesność, mamy wszystko to, co... różne takie rzeczy mocno związane z dzisiejszymi czasami. Media społecznościowe, zjawiska, trendy. No, dużo jest o tym, jak media przedstawiają nam na przykład osoby homoseksualne. No takie tematy, o których my sobie tu rozmawiamy często, komentując rzeczywistość. No i tam jest bardzo dużo takich tematów aktualnych, że tak powiem, aktualnych. Jakaś kondycja moralna ludzi, mediów. To, że żyjemy w wielkim fałszu, nie? Że właściwie wszystkie obrazy, które są przekazywane do opinii publicznej, to są obrazy w najlepszym wypadku mocno zdeformowane, a bardzo często totalnie kłamliwe i propagandowe wręcz, tak? Jakiś bohater wcale nie zginął, ale przedstawia nam się obrazy, że zginął, jemu się załatwia fałszywą tożsamość, jednocześnie jakieś wielkie peany na rzecz tego bohatera, nie? Wielkie pochwały. I taka szopka w sumie, taka szopka, propagandowa szopka straszna. I to, jak zakłamani są ludzie właściwie z wyższej kasty, bo mamy ludzi zwyczajnych, zwykłych, przeciętnych, takich jak my. I mamy tych superbohaterów, nie? Którzy są specjalną kastą, którzy są uprzywilejowani w wielu względach, którzy jak kogoś nawet zabiją w głupi sposób, nie? Bo oni są przerażająco silni, pewni siebie, głupi też bardzo często, najczęściej głupi, lekkomyślni. Lekkomyślni to jest dobre słowo. Lekkomyślni są strasznie ci superbohaterowie. Żyją sobie trochę jak gwiazdy rocka, oni wszyscy. Czyli uwielbiają seks, imprezy, popularność, wszystko mają w dupie z grubsza. Lubią zrobić rozpierduchę, nie? Lubią wszystko popsuć też. Właściwie jest tam przedstawiona wizja, gdzie ci superbohaterowie pojawiają się na prawdziwym polu bitwy, gdzie zachowują się jak banda dzieciaków, którzy się jarają karabinami, wyrzutniami rakiet i jednocześnie robią rozpierduchę dla zabawy, zdradzając pozycję wrogowi. No, przez to giną ludzie, nie? Strzelają do swoich, bo się śmiejąc, bo nie wiedzą. Dla nich to jest, ta wojna to jest jak zabawa trochę, nie? Są takimi półbogami, czują się nieśmiertelni. O tym to jest trochę film, a właściwie bardziej o grupie ludzi, którzy nienawidzą tych superbohaterów i chcą się ich pozbyć. Fajne charaktery, ten cały rzeźnik, to jest taki naprawdę ham, butz. Czyli bohater, któremu mamy kibicować, jest hamem, bucem, jest agresywny, nieuprzejmy, zbiorem różnych wad.
No, są też inne charaktery w tej grupie, ale to już sobie zobaczcie sami. Ja w każdym razie bardzo polecam The Boys. No i widziałem, że na portalach też chwalą wysokie oceny, takie miłe zaskoczenie, nie? Serial też na podstawie komiksu, no, a komiksy i tym razem oddano jakby może nie... Bo jak sobie porównałem bohaterów komiksowych z tymi, którzy pojawiają się w filmie, no to różnice dosyć spore są, bardzo, bardzo duże i no i fani mogliby tu mieć za złe, ale to są zmiany wprowadzone na plus, po prostu większy realizm jakoś tam, trochę uproszczone różne te kostiumy są, bohaterowie nie są aż tak przerysowani, nie są aż tak groteskowi, bo groteska by tutaj nie zrobiła dobrze, to jest serial, który ma dawać jakieś tam, jakieś poczucie realizmu, że obserwujemy dzisiejsze czasy, współczesność, a nie jakaś groteska komiksowa, nie? Która by przywodziła na myśl może jakieś filmy właśnie, w których superbohaterowie są głównym sensem. A tutaj są jakby tłem, są narzędziem, nie? Do pokazania relacji między ludźmi, tego jak ludzie się zmieniają, jak mało jest wśród nas właściwie ludzi kryształowych, takich, no, bez wad, nie? Bo tam są wszyscy brudni, można powiedzieć. Wszyscy mają jakieś tajemnice, popełniają błędy, czasem się zachowają nie fair, czasem zdradzą, mają swoje różne cele, tak jak w życiu, nie? W życiu też mało ludzi jest takich kryształowych. Chyba, że Lech Kaczyński. Wynalazca różny. No, takie to jest właśnie memiczne, na przykład mówienie ostatnio, że Lech Kaczyński odkrył coś, nie wiem, ziemniaka zawdzięczamy Lechowi Kaczyńskiemu, to on go sprowadził do Polski. Wiecie, takie śmianie się z propagandy, nie? Propaganda w TVP już przekroczyła takie granice, że właściwie wygląda to trochę jak Monty Python, ale nikt się nie śmieje. To dziwne czasy, nie? Dożyliśmy Monty Pythona, a nikt się nie śmieje. Będzie łysy krawiec z Polski na PH? Nie wiem, o co chodzi Kazimierzowi Walizce. Łysy. No, akurat włosy mam jeszcze. Może są trochę zakolaki, ale włosy są. Co tu jeszcze pisze tam? Spodobał mi się też nawet serial na Netflix, ale to może o filmach to później sobie porozmawiamy. Na razie chcę różne tematy ruszyć. Wiecie, że gdzieś w Polsce wymieniono w jakiejś gminie ludziom kaloryfery, znaczy te pokrętła do kaloryferów takie, że mają moc minimum 2. Także koty się na pewno ucieszą, bo będzie cieplutko cały czas. No jak będzie sezon grzewczy. Zrobiono to właściwie... Ten temat już się pojawiał w nocnym radio. Mówiąc w skrócie, jedni grzeją, a drudzy z tego korzystają w mieszkaniu obok, bo są nagrzane ściany czy jakoś tak. No po prostu sąsiedzi mogą nas grzać. Mamy powiedzmy dwóch grzejących sąsiadów z dwóch stron i oni nam jakoś tam nas też grzeją, a my sobie oszczędzamy. I takie zachowanie, no wierzę, że może się u Polaków pojawiać, bo no cóż, to jest smutne, ale no powiedzmy, że uczciwość taka, uczciwość wynikająca z pewnej solidarności takiej gospodarczej, finansowej, nie? Może nie jest jakąś naszą mocną stroną, tak jako ogół, nie? No bo ludzie są różni, no ale jakoś tak sami o sobie często tak mówimy, że o, Polak to będzie tam coś cwaniakował i... No i faktycznie takie zjawisko się pojawiło chyba, widać, no skoro spółdzielnia czy jakaś tam ciepłownia większa to zauważyła i mieszkańcom wymienia, no jak wymienia to spółdzielnia, tak? Spółdzielnia te właśnie pokrętła, że musisz zawsze delikatnie mieć to ciepełko. I to ma właśnie jako przyczynę, dosyć uczciwie podali właśnie to zjawisko. Chcą to wyrównać, żeby wszyscy grzali chociaż troszkę, a nie żeby jeden grzał mocno, a drugi się z tego korzystał. No takie wyrównanie, nie? No nam się to może nie kojarzyć za dobrze, bo tutaj raczej pewnie przeważają takie opinie, że niech każdy myśli o sobie i dba o siebie, własne interesy, własnego interesu pilnuje, a nie jakaś znów odpowiedzialność zbiorowa, jakieś wszystkim tutaj porówno grzać. No, kojarzy nam się to zawsze źle, nie? Zazwyczaj, chyba. A może nie, może się mylę.
zawsze można zadzwonić, nie? I pogadać o tym przecież. Nie chcę niczego narzucać.

0: Dobra, wyłączyłem animację, bo domyślam się, że niektórym może to tak mrygać i irytować, więc niech sobie obrazek statyczny powędruje na ekran. Krawiec, mam pomysł na biznes w Polsce w okresie zimowym. System grzewczy na świeczki, pisze Tomisiu. No zobaczymy, zima ma być bardzo ciężka dla Polaków. Po prostu ceny właśnie grzania, tego węgla, to chyba brakuje. Ja nie wiem, tyle państwo dopłaca do kopalni, a nie ma węgla? No chyba mamy trochę tych kopalni, państwo do tego cały czas dopłaca, a nie mamy węgla. No nie wiem, może znowu jakieś dziwna sytuacja. O czym tu jeszcze można by porozmawiać? No, może chętnie bym też posłuchał, jakie są ceny u was. No, mówi się, że cukier ma być po 6 zł niedługo. Kilogram kartofli pewnie dojdzie za miesiąc, dwa będzie już po 5 zł. Ciekawe, kiedy to wszystko się jakoś zatrzyma, nie? I czy w ogóle ceny będą spadać na przykład później. Krótko mówiąc, czy doczekamy takiej sytuacji, że ceny zaczną spadać i troszkę się cofną, tak wiecie, w pewnym okresie będą się cofały. Czy w ogóle spotka nas coś takiego, czy to jest droga jednokierunkowa? Bo ja myślę, że kurde, u nas to często tak jest, nie? Że jest droga jednokierunkowa. Jak już coś państwo wprowadzi, zwykle na naszą niekorzyść, zabierając nam kolejne wolności, czy... Czy zabierając nam znowu trochę pieniędzy po raz kolejny, znowu więcej, no to się prawie nigdy nie cofa jakoś. To jest ten problem. Okej, dzwonił Etam. Dobrze, to odbierzmy w takim razie. Znaczy, zadzwonimy do Etama. Widzicie, fatalnie brzmi ten dzwonek. A jakby był taki na przykład? To było przyjemniej trochę, nie? Gdyby był taki dźwięk dzwonka. Halo, halo?
1: No, jestem. Tam mówiłeś, że a może się mylisz. No mylisz się, bardzo się mylisz we wszystkich tych sprawach. Otóż to przykręcanie, które mówisz. No cóż, przez wiele lat byłem blisko administracji, ba, nawet byłem tym, który przepisywał, nie mówię, że pisał i wymyślał, ale przepisywał regulaminy w latach 90. tak zwanych podzielników ciepła, więc znam to od podszewki, że tak powiem. Otóż powiem ci, że akurat to, że w niektórych administracjach wpadnięto na pomysł, żeby zostawić jakiś luz w tych zaworach ciepłowniczych, nie jest wcale dbaniem o ludzi, żeby wszyscy sobie grzali równo, a ma jedynie za zadanie jedną rzecz. Kiedy wprowadzono podzielniki ciepła, jakby to krótko powiedzieć, kiedy wprowadzono w podzielniki ciepła, nie spodziewano się, znaczy spodziewano się, tylko nie mówiono tego głośno, że z roku na rok wszyscy będą coraz bardziej przykręcać kaloryfery. To wynika z idei tego systemu, tych współczynników laf, mnożników i tak dalej. I co, do czego doszło? Obecnie prawie nikt nie grzeje. I budynki zaczynają grzybieć. Budynki zaczynają grzybieć nie tylko na części odpowiedzialnej za lokatora, ale również na częściach wspólnych, za co odpowiedzialna jest finansowo administracja. Więc oni wpadli na pomysł, że zmuszą do grzania ludzi poprzez właśnie takie ustawienie. Nie?
0: No, czyli sami sobie zaoszczędzą troszkę na grzaniu, bo ludzie będą bardziej równomiernie i zawsze jakieś tam ciepełko będzie od ludzi szło, ale ja myślę, że ten problem, wiesz, że jeden grzeje drugiego. Czy ty przypadkiem, Etam, kiedyś się nie chwaliłeś, że w ten sposób dla ciebie, bo ty, no nie oszukujmy się, ty czasami pochwalasz takie rzeczy właśnie, takie, no takie cwaniackie trochę, że a niech tamten grzeje, a się będę grzała, co?
1: Znaczy u mnie nie ma takiej opcji, ponieważ moje mieszkanie jest mieszkaniem, że tak powiem, kantowym, nawet nie frontowym, a kantowym. Większość powierzchni ścian nie styka się z żadnymi mieszkaniami. związku z czym u mnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mnie grzał. Zresztą jest to ogromna fikcja. Stropy mają 30 cm grubości, więc nawet gdyby patrzeć góra-dół, no to jest praktycznie rzecz biorąc fikcja. Jedynym sprawiedliwym, jeszcze raz to będę powtarzał, systemem, który jest w budynkach komunalnych, tak to nazwijmy, bo kiedyś tak te budynki się nazywały, czy spółdzielczy, to jest grzanie solidarne i rozliczanie tego według metra. I tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Nie ma metody innej, poza zamontowaniem liczników przepływowych na kaloryferach, o czym zresztą administracje kłamią, że jest to niemożliwe. Jest to oczywiście kłamstwo po to, żeby ludzi no, po prostu nabić w podzielniki ciepła.
0: Jak najbardziej jestem w stanie w to uwierzyć, że nas jakaś instytucja państwowa okłamuje, albo czy prywatna, czy państwowa, to już dzisiaj to już się standardem stało takie robienie ludzi w bambuko, no bo przecież jak często o tym mówimy w radio, jak wiele przykładów podajemy tego, że ktoś nas znów zrobił w ciula. Ja myślę, że wraca stare, bo to kiedyś tak było, potem się jakby poprawiło, wydaje mi się, a dziś może z racji kryzysu, może z racji tego, że ludzie no przez kryzys, przez kłopoty też finansowe często są zdesperowani i wtedy się trochę inaczej myśli, nie? Już o rodakach, zaczyna znikać jakieś poczucie solidarności z innym, kurczę, naszym ziomkiem, tylko myślimy o sobie, nie? Ja muszę o rodzinę dbać, będę cwaniakował, będę tu, kurwa, robił przekręty, będę dymał innych. Ja myślę, że coraz więcej dymania. Ludzie ogólnie są sfrustrowani, słuchajcie, teraz zamach znowu na byłego premiera Japonii, nie żyje. I kurde, no zamachowca złapali i to jest 41-letni Japończyk, który podobno się w ogóle tak jakoś nie poczuwa, znaczy nie tyle, on się poczuwa, tylko że się nie przejmuje tym, co zrobił, taki wyluzowany jest dosyć. Patrzcie, no ludzie świrują, nie? I coraz więcej będzie, myślę, nawet gdyby u nas w Polsce była ogólnie dostępna broń, jak w Stanach, to myślę, że mielibyśmy też całą masę strzelanin. Ludzie by, wkurwiony Polak, to się naprawdę potrafi, a jak se wypije jeszcze, to wiecie, jak to jest, nie? Więc, kurde, no słabo to widzę.
1: Sugerujesz, że sprowadzenie zagrożenia na władzę, bezpośredniego zagrożenia na życie, zdrowie władzy, zmieniłoby coś w tym kraju?
0: A to jeszcze inny temat poruszasz w tym momencie. No to akurat byłby plus, że władza by się zaczęła bać. No w tym celu jakby też trochę, to był jeden z celów, przyświecał ludziom odpowiedzialnym za to, że w Stanach jest taki ogólnie dostęp do broni. Właśnie to miało być zabezpieczeniem przed władzą. To znaczy władza miała się bać uzbrojonych obywateli i cały czas dążyć do tego, żeby ich nie wkurwiać, żeby ich nie oszukiwać, nie okłamywać. To jakoś było ładnie ujęte, że no, trzeba mieć zawsze tą możliwość pokazania władzy, gdzie raki zimują, w razie czego. U nas nie mamy takiego bezpiecznika. Bezpiecznika nie mamy takiego.
1: Znaczy zawsze jest taki bezpiecznik, bo to nie trzeba takiego dużego tłumu ludzi. Ponownie odsyłam do nazwiska Niewiadomski i sprawdzenia sobie, cóż to jest za osoba, o której jest cisza od wielu, wielu dekad.
0: Którego Niewiadomskiego masz na myśli, bo chyba nie Konrada, nie...
1: Mówię o historycznej postaci.
0: A to nie, popieprzyło mi się, Konrad to jest Niewolski, sorry, Niewiadomski, Niewolski, no dobra. Ty mówisz o Niewiadomskim, okej.
1: Tak jest. W każdym bądź razie ja to tak odebrałem, tak jak mówię, do tej broni, bo strzelanin jako takich by raczej nie było, gdyby miały być osoby, które by takie strzelanie chciały robić, to miałoby to miejsce już w tej chwili, tym bardziej, że nie ma jakiegoś wielkiego problemu ze skuteczną bronią, żeby ją kupić po prostu sobie w sklepie. Tak? Ona jest owszem droga i za droga pewnie dla wielu ludzi, ale jest jak najbardziej dostępna. Wielki problem i dostępna legalnie. Tak?
0: No ale nie oszukujmy się, albo mamy sytuację, w której broń jest czymś egzotycznym, jeszcze trochę trzeba się mocno starać, żeby ją dostać, i tak dalej, tak jak w Polsce, albo jest przegięcie w drugą stronę, uważam, bo trochę jest to przegięcie, że młody człowiek se idzie i łatwiej mu kupić tą broń niż alkohol, nie? Czasami. Podobno są takie sytuacje, że Amerykaninowi młodemu łatwiej kupić broń niż alkohol. No to jakieś kuriozum, jakiś popieprzony już zupełnie świat,
1: znaczy,
0: rzeczywistość.
1: Ja osobiście tego za kuriozum nie uważam. Z tego względu, że osobie takiej, która nie jest osobą karaną w jakiś tam sposób, jakoś tam się w tym społeczeństwie znajduje, no nie można zabronić posiadanie jakiegoś przedmiotu. Jest to równie nonsensowne, co w kwestii ziół czy narkotyków, tak?
0: Ale zobacz, ile tych strzelanin było. Zobacz, ile tych strzelanin w USA było. 200 ileś tam strzelanin. Nie wiem, jaki to okres. Przez 6 miesięcy? W każdym razie mi wyszło, że jakoś tak 2 strzelaniny dziennie, nie? No to... Też, no pytanie, jakie to są strzelaniny, czy ktoś tam raz strzelił, czy coś, ale zawsze jak ta broń idzie w ruch, no to już się strzela, nie?
1: Popadajmy w przesady, to jest 350 czy 380 milionów ludzi, nie?
0: No ale myślę, że dostęp do broni ma tutaj decydujące znaczenie dla sprawy, że tych strzelanin jest tyle, bo broń jest ogólnie dostępna. Gdyby u nas była, to też by były strzelaniny. No, można zadać sobie oczywiście pytanie, czy to coś by się stało strasznego, że są strzelaniny. No, jeśli akurat sprawca by nie wpadł do waszej szkoły i w waszej szkole, waszego dziecka nie zrobił strzelaniny, to nie musielibyście się przejmować. Gorzej jakby trafiło na wasze dzieci na przykład. I jakiś psychol by chodził i z karabinu sobie rozwalał dzieciaki na przykład, nie? I w dziwnym trafem nie działa jakoś ta zasada, że wszyscy mają broń, to się mogą bronić. No nie, jakoś nie wszyscy mają broń w tej szkole, nikt nie ma broni. I nawet strażnik być może nie ma broni. Kiedyś miał, ale już nie ma. Czy coś w tym stylu. No więc ja trochę inaczej to niż ty tam widzę. A powiedz, tak zmieniając trochę temat, jakoś ceny byś skomentował w sklepach? Przyglądasz się? Paragony, jakieś grozy może masz? Jakieś paragony,
1: tak,
0: grozy.
1: Miałem właśnie, że tak powiem, taką audycję popierdółkę, którą przerwałem. 9 gniewnych ludzi wybrało mnie zamiast ciebie, że się pochwalę, ale, że tak powiem, przerwałem, bo sam stanowiłem tą zasadę, kazus nienadawania wspólnego równocześnie.
0: No to dzięki.
1: Zresztą naraziłem się trochę tam, muszę przyznać tym słuchaczom, którzy wybrali mnie.
0: No, nie dziwię się, bo trochę mają racji też z tym, że wiesz, nie powinieneś tak zawsze się przejmować mną. Wiesz, no kurczę, i tak wiesz, to krawiec to, krawiec tamto, a znikam, bo krawiec, no to tak trochę ludzie na ciebie z politowaniem patrzą, twoi fani mam na myśli, bo oni lubią ciebie, cenią ciebie, a krawca mogą mieć w dupie albo nawet mnie nie za bardzo lubić i ich to drażni, że ty mówisz takie coś, więc po raz kolejny będę cię namawiał, że rób tam swoje, a nie, że tam krawiec coś, nie?
1: No ale wiesz, no w końcu muszę wytłumaczyć w takim razie tym zawiedzionym, że gdybyś nie ty, to ja bym w ogóle nie gadał.
0: No wiesz, no spoko, no wiesz, no spoko, jakby to już to powiedziałeś, dzięki, to miłe było, że jakoś to zauważyłeś, ale ja bym się namawiał, że możemy się pokrywać, wiesz, niech se ludzie wybiorą, co wolą, przecież nie musimy to
1: wprowadzać. Wolę, żebyśmy się nie pokrywali.
0: No właśnie, ja to ja też chyba.
1: A jeżeli już, to ja będę na górze. Nie, no to możecie mnie słyszeć tutaj u krawca, no może powiem, co do cen, no słuchaj, no właśnie o tym mówiłem tam właśnie, że wczoraj zszedłem do sklepu i ten słynny bochenek za 12 zł, który się nie sprzedał oczywiście, bo się nie sprzedał, kilka dni leżał staropolski chleb za 12, pani kierowniczka mówiła, bo zacząłem na jego temat konwersację parę dni temu i ona mówiła, że piekarz mówił jej, że powinien kosztować 16. No i tak się okazało, że bochenek ten duży zniknął. Podejrzewam, że się zesechł albo stwardniał całkiem. Natomiast dzisiaj, ku mojemu zaskoczeniu, z tej samej piekarni, bo tam jest taka naklejka na tym, że on jest sprzedawany tak normalnie, bez opakowania, ale...
0: No. No tak do rzeczy, no. Bo tak... Bo przepraszam, że ci przerwę, bo to nawet, słuchaj, to może jest dar, umiejętność opowiadania takiego barwnego i kwiecistego jakieś pierdoły, że na tym chlebku była folia. Ta folia od razu zwróciła moją uwagę, że coś mi się w niej nie podoba. Wolę jednak fakturę tego chlebka. Ten połys wosk posmarowany masłem i przypieczony chleb, tworzy się tu taki lakier i on pięknie połyskuje. Wiesz, opowiadanie takich rzeczy pięknie, to też jest jakiś radiowy dar, więc może ja ci niepotrzebnie przerywam i popędzam cię.
1: No, staram się zrobić, że tak powiem, akapit sienkiewiczowski, który opisuje sytuację całą, że tak powiem, no, zarysowuje plan akcji. No i teraz dzisiaj wchodzę do tego sklepu, patrzę w to same miejsce, gdzie leżał ów

0: pracowały, uwaga, po 8,70. Czyli ten piekarz osiągnął swoje, bo 2 razy 8,70 to daje 17,40, jeżeli dobrze liczę tak na szybko. Czyli te 16 plus tam jeszcze półtora za fatygę, że musiał przekroić na pół w mniejszych foremkach, dwie sztuki upiec. Jestem niemalże przekonany, że mimo to, ponieważ te bochenki są tak małe, że ja bym zrobił z każdego z nich jedną tylko kanapkę. Po prostu przekroił w pół i wrzucił szynkę. Do tego, czy jakiś ser, czy cokolwiek innego, bo nawet suche zjadł, to nie pójdzie. To nie pójdzie. To jest też za drogo, jak na takie maleństwo.
1: Dziś do żynki, daj mi szynki. Dziś do żynki, daj mi szynki.
0: I tutaj taka prośba, że jakby ktoś wrzucił na taki dobry bochenek chleba dla krawca podczas mojego mówienia, to będzie okej. Okay. A ty się nie denerwuj. Absolutnie. Chcę to powiedzieć.
2: Taki wykwintny, wypieczony przez mistrza piekarskiego, co kosztuje 100 zł, to na taki poproszę donata. No, różne rzeczy tutaj piszecie, na przykład wściekły pies sąsiada, chłopie, nic nie mów o cenach energii. W UK ma podskoczyć o 60%. Średnia roczna cena na dom to 3,5 tysiąca funtów. No, w ogóle wariactwo. Ja bym chętnie też posłuchał, na przykład jak was zmieniły te obecne czasy, nie? Te różne wahania cenowe, te podwyżki, ten wzrost kosztów życia, prowadzenia działalności, jak to się odbiło na waszym życiu. Ja myślę, że gdzieś tam odpowiedzi się pojawiają między wierszami tutaj na czacie, na przykład naszym. No, wiecie, no to, że Ary Lamson, no podzielił się ostatnio z nami tutaj wiadomością, że zamyka ze swoją ekipą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Całą ekipę, no, warsztatu rowerowego. Fajny biznesik, warsztat rowerowy, nie? To takie coś muszą prowadzić ludzie z pasją, bo wiesz, muszą być twoją pasją te rowery, bo byś inaczej tego nie robił raczej, nie? Nie
0: No,
2: prowadziłbyś warsztatu rowerowego.
0: mój klient, któremu robiłem ulotki i reklamę, i emitowałem nawet taką reklamę z warsztatu rowerowego jednoosobowego, bardzo długo się zamykał. To trwało 2 albo 3 lata kolejne. Ja raz w roku do niego przychodziłem na jakąś tam taką serię projektów, którą sobie na cały rok do przodu zamawiał. No i w końcu za czwartym chyba razem, za czwartym podejściem powiedział, no jednak poległem, nie? Bo on tam się zawsze wyżalał, ile tego ZUS-u płaci. On tylko naprawiał rowery po prostu. Nie? Ja uważam, że taki człowiek powinien być absolutnie zwolniony z wszelkich podatków. Może tam jakąś dziesięcinę od wykazanego przychodu płacić, no może. Ale jest to po prostu, no, znęcanie się nad człowiekiem zwyczajnie. Zwyczajne znęcanie się nad człowiekiem, żeby taki warsztat, który tak no właśnie to mógłby być równie dobrze pucybut czy szewc, tak? Który po prostu robi tam jakieś drobne naprawy typu łańcuch, czy smaruje łańcuch, czy tam wymienia łańcuch, czy jakiś amulec, dętkę, oponę, no musi płacić. No wtedy to było jeszcze niecałe 1000 zł.
2: No cóż, uczmy się może sami naprawiać niektóre rzeczy, no z musu pewnego, będzie pewnie coraz mniej różnych zakładów, warsztatów, sklepików, a będzie coraz więcej molochów, nie? Wszystko się będzie tak, molochować się będzie, że tak pięknie, poetycko powiem. Molochizacja świata, o, same molochy, kilka molochów pozostanie. W jednym będziecie ostatecznie kupować jedzenie, w drugim ciuchy, w trzecim sprzęt elektroniczny.
0: Ja myślę, że jest tutaj taki apel do prezesa Rady Ministrów, czyli pana Morawieckiego, który zresztą mógłby się wsławić w polskiej historii polityki, gdyby wyszedł przed kamerę i powiedział coś, co powiedział minister od zdrowia, cała Polska w czerwonej strefie, a on by powiedział cała Polska jednoosobowa i ta, która pracuje najemnie w szarej strefie. O,
2: No.
0: myślę, że o nim by historycy pisali, wszyscy najbardziej wybitni ekonomiści, wszystkie te organizacje typu tam Instytut Adama Smitha i tak dalej. Przez wieki byłby tutaj słynnym człowiekiem.
2: No, przejście Polaków na szarą i czarną strefę, i ciemną strefę, to jest coś, co po prostu następuje i będzie coraz bardziej.

0: postępować to zjawisko, no bo tak są czasy i cudów nie ma, no jak Polacy są dojeni, jak dojne krówki, albo może bardziej zrywani, jak niedojrzałe owoce z drzewa, to drzewo to nasza firma, i państwo musi pozrywać jak najszybciej te owoce, jeszcze nawet kwaśne, ale już pozrywać, żeby to drzewo w ogóle zwiędło najlepiej. No, to tak, no to ludzie będą coraz więcej kombinować, żeby przeżyć. To co, tam masz jeszcze jakieś tematy? Bo wiesz, dzisiaj można dzwonić też wielokrotnie, więc możemy się rozłączyć, a jak czujesz niedosyt, to zawsze możesz zadzwonić jeszcze raz.
1: Tylko poruszę ten jeden jeszcze drobny temat, otóż te 500-ki plus, to mówiłem też właśnie przed tobą, zanim się włączyłeś u siebie, otóż wy tak patrzycie na te 500 plus, jedni chwalą, drudzy nie chwalą, no w zasadzie jest to jakiś tam zwrot dla tych ludzi, żeby zlikwidować tą skrajną biedę. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Ludzie, którzy dostają te 500 plus dla dzieci, wydają je później w zachodnich marketach. I to jest taki prawdziwy cel tego 500 plus. Jeżeli będzie 700 plus, 500 plus podwyższone w jakikolwiek sposób, to jedyny słuszny sposób to jest wprowadzenie bonów, które będzie można wydać jedynie w sklepach, które udowodnią zestawieniem finansowym, iż są większościowym udziałem polskiego kapitału. A ja poszedłbym nawet inną drogą, że w każdym dużym mieście jeden market zostaje poświęcony lub plac jakiś, może to być pod chmurką, pod jakimiś parasolkami, dla lokalnych, otaczających to miasto rolników, którzy będą dokonywać uboju kurki czy świnki na miejscu, będzie weterynarz, badał będzie, a i też będą sprzedawać płody rolne, tak? I coś takiego gdyby zaistniało, wtedy mielibyśmy pewność i gwarancję, że te pieniądze zostaną wydane u polskiego, czyli obieg zamknięty, tak? Handel wewnętrzny, a nie, że pójdą tam, gdzie jest tanie, no bo nie oszukujmy się, no jak ktoś dostaje te 500 i to jest duży udział w budżecie domowym, no to kupi tam, gdzie jest najtaniej, czyli to będzie jakiś dyskont, jakiś market i tak dalej. Także no, oprócz tego, że trzeba wprowadzić było to, jak wprowadzono, to jeszcze trzeba było to z głową wprowadzić. Jakimś banknotem ostemplowanym, że idzie to na polski kapitał. To dokładnie co robi się na Zachodzie. Tak? No i to tyle w takim razie z mojej strony. Życzyłbym sobie tak wiele. No nie wiem, może do ministerstwa zadzwoni, może tam jakiś wakat jest, będzie na popołudnie, żebym mógł się wyspać, żebym te wszystkie pomysły powprowadzał.
0: Co ty nam tak szurasz? Jakieś kartony przynosisz, czy co?
1: Nie.
0: Jakieś takie szuranie było. Ja też tu co prawda...
1: A możliwe, no że drogą zahaczyło mikrofon, to bo urosło ostatnio większe.
0: Dobra. Także do usłyszenia.
1: No, także tam polecajcie panu Morawieckiemu, dzwońcie do Ministerstwa Finansów, czy do gabinetu prezesa Rady Ministrów i powiedzcie mu, jak sprawić, żeby jego popiersie po koniec wieku XXI stało w każdym domu i portret być może, a może i nawet zdjęcie w portfelu. No, trzymajcie się, hej.
0: No, na razie. Tam ostatnio tak opowiada różne rzeczy, jakby bajkę dziecku opowiadał trochę. Enough
2: talk! Dosyć gadania.
0: A wy słuchacie luźnych gatek. Z Krawcem. Co mi tutaj wpadło jeszcze w oko, w ucho? No, dużo się dzieje. Największy cyberatak w historii w Chinach. Wyciekły dane ponad miliard ludzi. I gdzieś to zostanie sprzedane, albo już dawno zostało sprzedane. Tym bardziej, że włamywacze nie krzyknęli aż takiej jakiejś zaporowej chyba kwoty, bo równowartość 10 bitcoinów, czyli około 200 tysięcy dolarów. Czyli no trochę to jest, bo jednak 900 tysięcy złotych, jak tu czytam. No. I to są dane 1/7 populacji świata, wyobraźcie sobie. Całość zajmuje jakieś terabajty w ogóle. No i dokładnie 23 terabajty informacji to są. No, to taka kolejna jakaś choroba dziwna cywilizacyjna. Nagle już nie martwimy się o to, że rząd jakiś dyktatorski da dupy, że nas, nie wiem, zaczną chipować, inwigilować, że wszystkie dane gdzieś będą. Po prostu jakiś włamywacz, cyberwłamywacz ukradł sobie, czy grupa ukradli sobie dane miliarda ludzi. I to takie dane dosyć konkretne, bo to były dane z jakiegoś, z takiej bazy, gdzie się zapisuje osoby, które gdzieś tam miały jakąś wpadkę, coś na koncie, jakieś przestępstwa. I często to są, mogą być jacyś biznesmeni, wiecie, bardzo dużo informacji na temat tego, co kto posiada. To takie przeróżne, wrażliwe bardzo dane. No tak więc niezłe jajca.
3: Liberty Prime is online. All systems nominal. Weapons hot. Mission, the destruction of any and all Chinese communists.
0: A propos, no jakoś przegapiłem informację o tym, bo to już było dawno dosyć ogłoszone, że będzie film na podstawie Fallouta, to znaczy film w świecie Fallouta od Amazona. No, raczej sugeruje to, że będzie to serial wysokiej jakości. Ja na przykład zachwycony jestem Niezwyciężonym od Amazona. Naprawdę świetne, świetne kino. Animowane, a tu mamy Fallouta. No ten film jakby, no będzie to wyzwanie, bo stworzyć te wszystkie zbroje, broń, zachować ducha uniwersum, nie? I pokazać te, to jest kopalnia pomysłów na scenariusze, na, no jak tego ktoś nie wykorzysta, to znaczy, że jest antytalentem reżyserskim, bo zepsuć taką, nie wiem, to jest jak urwanie złotych jajec kurze po prostu, no to by było, albo coś równie podłego. Krawiec Ćpun, narkoman w nawiasie. I strzykawki tu powklejane, no nie wiem o co chodzi. No, możemy sobie pospekulować chwilkę na temat tego, co to za cudo będzie, jak w końcu wyjdzie. No ja bym stawiał na to, że będzie Bractwo Stali pokazane, czyli ta organizacja mająca na celu zachowanie technologii na Ziemi, zabezpieczenie jej, żeby nie zginęła technologia. Nie tylko broń, różne wynalazki, odkrycia, nie? Bractwo Stali czuwa nad tym, zakuci w pancerze charakterystyczne, wspomagane. Wyglądają trochę jak rycerze pustkowi, tak można by ich nazwać. No, świetnie by było, gdyby pokazali życie w krypcie, czyli w takim schronie atomowym, w którym poukrywano ludzi i te krypty stworzone przez wielką korporację Vault-Tec, no to te krypty, one są różne bardzo, ponieważ tam różne eksperymenty prowadzono na ludziach nieświadomych, że jest na nich przeprowadzony eksperyment. No bo wtedy eksperyment nie miałby sensu. Więc przeprowadzano te eksperymenty cichaczem na ludziach. Na przykład umieszczając ludzi danego typu w jednym miejscu, albo ograniczając tam jakieś zapasy czegoś, albo tworząc na przykład kryptę artystów i hazardzistów jakieś, nie? Jak oni. I takie różne eksperymenty społeczne. W każdej krypcie inny. I to, ile to daje pomysłów na scenariusze, nie? Żeby, no to będzie serial? Tak, serial. To będzie serialowa adaptacja. No, nie wiem jak wy, ja nie mogę się doczekać. Będzie to na pewno coś, na co będę czekał z wypiekami na twarzy. Mówiłem, wspominałem już u kogoś chyba na antenie, że Diablo Immortal zarabia $1 000 000 dziennie. No to też sztuka zrobić grę, która zarabia $1 000 000 dziennie, nie? No tak to się oszacował. Plus minus, może to być trochę strzał z dupska. Ale nie, to jacyś uznani właśnie eksperci tak oszacowali. No nieważne, w każdym razie ogromne pieniądze zarabia gra, która, na którą wieszano psy. Na której wieszano psy. No ale można też sobie zadać pytanie, czy to firma ma zarabiać, nie? W końcu, a przecież jak się dosyć szybko się rozchodzi fama, że gra jest no taka sobie i że jest to pay to win. Ludzie są świadomi, nie? Że jest to pay to win, czyli inwestuj, wydawaj pieniądze, żeby sobie tam, żeby mieć wspaniałego bohatera z najlepszym mieczem, z najlepszą zbroją. No, ale to niech grają ci, co się na to godzą. Ci, którym to się nie podoba, nie muszą od razu skreślać Blizzarda, bo myślę, że Diablo 4 będzie genialną grą i zadowoli fanów. No bo już jakby poszli w tym kierunku, żeby właśnie fanów zadowolić, więc Diablo 4 ma być mega mroczne. Powrót do tego klimatu takiego bardziej mrocznego, złowieszczego, diabelskiego, a mniej baśni, kolorków i lightowych rzeczy. No więc czemu nie mieliby w innych aspektach też jakby zadowalać graczy przede wszystkim, nie? Myślę, że po prostu jest taki podział. No, Blizzard trochę jak, no, tak samo jak, nie wiem, jak każdy inny twórca czegoś, powiedzmy Disney. Disney też ma różne kategorie wiekowe, nie? I dzisiaj całkiem takie hardkorowe filmy od Disneya niektóre. Znaczy hardkorowe, może przesada, ale no, leje się krew, są tak dla starszych trochę i poważniejsze, a robi też... Ci sami superbohaterowie się pojawią gdzieś tam w wersji dla dzieci zupełnie, nie? No więc Blizzard też robi podróżne grupy docelowe to swoje Diablo. Chociaż to tak dziwnie trochę, no bo na każde Diablo trzeba tyle lat czekać, ale może to jest właśnie zmiana, że będzie wychodziło więcej tych różnych Diablo. Diablo takie, Diablo srakie, no, dla różnych grup docelowych, dla młodszych, dla starszych. Powiedzmy, że Diablo 3 było takie trochę dla młodszych, no, dla młodszej grupy wiekowej, a Diablo 4 będzie dla dorosłych. A co myślicie o niszczeniu pomników? No, mi się to zawsze kojarzy z jakimś takim buractwem maksymalnym, nie? Coś jak palenie książek, niszczenie pomników, palenie książek. Na Białorusi zniszczono teraz groby żołnierzy AK polskich. I wszyscy są przekonani, że za tym stoi reżim Łukaszenki, tego gospodarza wspaniałego, tego Batiuszki, tego słońca narodu, którego tak bardzo ceni Etam. Wielokrotnie tu komplementował, że takiego gdybyśmy tu mieli, to by było dopiero. Polska by kwitła, gdybyśmy mieli takiego gospodarza. A to podobno jest tempak. Bardzo tak, są takie przecieki, że on jest zwyczajnie głupi, taki głupkowaty. I jak taki właśnie tuman, ćwok, no tak to może być taki ćwok, no zobaczcie, jak on się zachowuje, nie? To, co on potrafi, to wygrażać, pójść gdzieś z gospodarską wizytą i wygrażać palcem, tamże kierownika zwalniać przy wszystkich. Kto się tak zachowuje? No, ktoś taki jakby... No, na pewno ktoś nie za mądry. Czasem nawet się go przedstawia, był na okładce znanego pisma, pokazany, takie znane dosyć zdjęcie. Łukaszenka z nosem klauna, takim przytwierdzonym, nie? Jakby... No, w cyrku pracował jako klaun. No, bo właściwie to jest taki Toady Putina. Myślę, że to najlepiej opisuje stosunki tutaj. Toady, nie? No to zachwycać się Toadym. No i mówi się, że on stoi za tym. To miało Polakom pokazać tutaj, nie? Coś, że zniszczono groby naszych żołnierzy. I to też tylko barbarzyński kraj, barbarzyński władca, barbarzyńscy jego podnóżki też barbarzyńcy. Mogą takie rzeczy robić, nie? Jak niszczyć groby, wyciągnięto jakiś tam szkielet, nie? I sprofanowano zwłoki. profanacja zwłok, nie? To gruba sprawa. Taki Gomułka, pisze Waligura. No nie wiem, czy ten... No może Gomułka, tak. No bo o Gierku się trochę lepiej ludzie czasami wypowiadają, tak? Niektórzy twierdzą, że był dobrym gospodarzem Gierek, a Gomułka to chyba niekoniecznie. Za Gomułki drogie bułki, a za Gierka dostaniesz cukierka, czy jak to tam się gadało. Ja mam mnóstwo znajomych z Białorusi i każdy jeden ma o nim negatywne zdanie. Nawet jest zażenowany, że cały świat kojarzy ich kraj z tą postacią. Coś jak na przykład Borat i Kazachstan. Aha, no to ciekawą rzecz tu napisał Windman. No, skoro są takie nastroje w gronie jego przyjaciół, jeszcze napisał, że ma ich mnóstwo. No, ciekawy komentarz. No to coś mówi, nie? Jak od jednej osoby, od jednego naszego znajomego coś usłyszymy, dlatego ja kiedyś tak troszkę może nie do końca dowierzałem, jamci to, znaczy nie tyle nie dowierzałem może, to o co innego chodzi, że nie traktowałem jego opowieści o tym, że jemu znajomy powiedział, że na Ukrainie nie ma żadnego głodu, bo on se poszedł i kupił kebaba i to głupoty gadają w mediach, ale jak już ktoś od wielu osób słyszał to samo, nie? Coś, no to trochę inna waga jest tego. Zawsze jedna osoba to jedna osoba. Krawiec, ile wydajesz na żywność miesięcznie? Nie wiem, ciężko byłoby mi to policzyć. Sorry, nie wiem. Za dużo na pewno. Bo trzeba mniej. No właśnie, trochę wydaje na tą żywność, coś jeść trzeba, tak więc nie pogardzę jakimś donejcikiem. Na razie tutaj cisza w eterze, ale spoko, to też nie chcę się za bardzo domagać tutaj, wypraszać, ale przypominać się będę co jakiś czas, nie? Alright, no to o czym my tu mówiliśmy, bo powiedziałem o tych zniszczonych grobach, polskich żołnierzy AK, ale też są takie sytuacje, że na przykład został sprofanowany, znaczy, co ja powiedziałem, sprofanowany? Zdewastowany, chciałem powiedzieć. Pomnik Lecha Kaczyńskiego. Tych pomników jest w Polsce bardzo dużo. To zrobiła się z tego parodia trochę, bo to nie była osoba absolutnie tej rangi, żeby stawiać mu tyle pomników, tak? Dobra, niech sobie stoi tam pod Muzeum Powstania Warszawskiego jego pomnik. Krawiec wydaje wszystko, napisał Waligura. Coś w tym jest. Tak, ostatnio mam naprawdę licho z kasą. Tak jakby no, odczułem, tak? Różne podwyżki i no, ktoś, kto tak żyje na styk i podwyżki, to może sobie nie poradzić w tym miesiącu, no, naprawdę. Więc trochę nerwowo tupię nogą i się zastanawiam. Może się skończy tak, że wezmę jakąś pożyczkę czy coś. Tak też może być, zobaczymy. No w każdym razie nie podoba mi się takie niszczenie pomników, mimo że sam się z tego śmieję, no co to Lech Kaczyński i co, i tyle pomników, ile tam też, 200 czy ileś.
4: MDMAN95.
0: O, dziękuję.
4: 10 zł na bułkę.
0: Dzięki Windman. Dyszka przyda się na bułeczkę, no na taką lepszą, albo nawet na kilka pączków. Dzięki. No, w każdym razie, no i stawianie tych pomników w takiej ilości i różnych i pomniki, popiersia, obrazy z tym Lechem, kreują go na ojca narodu jakiegoś i to w takim stylu niefajnym, nie? Takim północno-koreańskim trochę. No, jeszcze jak dodamy do tego tą Holecką, jak się nazywa ta dziennikarka TVP? Taka brunetka starszawa, co tą propagandę tak rozsiewa namiętnie. Właśnie niczym słynna różowa dama, bo tak nazywają tą taką, która z takim przejęciem, z taką ekspresją właśnie w północno-koreańskiej telewizji, w ichnich wiadomościach wygłasza kolejne wiadomości na temat słońca narodu, wielkiego wodza. Dzingdzonga, naszego kochanego dzingdzonga. I ona już na emeryturę przeszła. Oczywiście no, opłacało się, bo reżim dał jej piękne mieszkanie, wszystko tam zafundował. Pewnie teraz o niej zapomni, już nie będzie tak o nią dbał, bo zawsze trzeba było nakręcić, żeby pokazać, że o tych, którzy są wierni władzy, to władza zadba. Danuta Holecka, dziękuję za przypomnienie. Windman. No to właśnie, tak pewnie się zastanawialiście też czasami, gdybym sam był taką osobą, jak taka Danuta Holecka, to czy byłbym siebie zadowolony, nie? czy dałbym się tak skurwić za kasę na przykład i wygłaszał wszystko, każdą nawet najbardziej tandetną, siekierą ciosaną propagandę? No bo ta propaganda pisowska, ona ci ludzie nie są za mądrzy, oni są wręcz, wielu z nich to są takie tumany trochę, niełuki, zakute łby. No więc oni nie do końca może zdają sobie sprawę z tego, jak są czasami śmieszni, nie? W swoim przekazie, że bo taki głupek to on se myśli, że wszyscy są głupi. Ale on jest trochę sprytniejszy i wszystkich wykiwa, nie? Jakby nie docenia ludzi zwykle, tłumok taki. A ludzie widzą, no widzą, jak to jest nachalne, kłamliwe, przesadzone, i jak się podaje, jak się fałszuje pewne informacje, pewne dane, jak się po prostu no używa, no nie wiem, o tym Tusku cały czas? Serio? To jest tak ważna postać, że trzeba o nim cały czas mówić w tych wiadomościach i podawać go jako przyczynę wszelkiego zła? To chyba bez sensu trochę dawać dzisiaj taki przekaz, bo ludzie to już nie są czasy przedwojenne jakieś, nie? Że można jako taką nachalną, tandetną propagandę serwować. Dziś trzeba pokombinować trochę. Może właśnie o tym jest w dużej części serial The Boys też. Właśnie o kreowaniu propagandy. Są tam świetne wstawki, na przykład są pokazywane reklamy, które są nagrywane z udziałem tych superbohaterów, celebrytów. Jest na przykład taki A-Train, czyli po angielsku pospieszny, po prostu pospieszny. Tak przynajmniej przetłumaczono, ale no, może w Stanach się właśnie mówi A-Train na pospieszny, nie? Jakiś pociąg czy autobus. No w każdym razie ten pospieszny no, bardzo szybko zapierdala. No i musi reklamować oczywiście jakieś energy drinki. I pokazuje się go, że taka reklama w zwolnionym tempie, że manifestacja jakaś jest. Jakaś manifestantka, dziewczyna właśnie podchodzi do ubranego w zbroję jakiegoś zomowca, nie? Z pałą w kasku i już tam ma dojść do sytuacji, ale pojawia się ten A-Train. Pojawia się w tumanie kurzu i daje energy drinka temu gliniarzowi i nagle się wszyscy śmieją i tańczą. No, takie różne reklamy są pokazane, nie? Właśnie jak świat pokazuje tych celebrytów, bo oni są wszędzie, ci superbohaterowie celebryci. Ludzkość ich uwielbia. Myślę, że to jest dosyć nierealistyczne akurat, bo gdyby u nas byli tacy superbohaterowie, mieliby dużo więcej przeciwników na pewno, niż tam, bo tam jest pokazane, że społeczeństwo, obywatele są zachwyceni cały czas tymi superbohaterami, że oni się nie nudzą, że są wszędzie, na plakatach, w grach, na koszulkach, a ja myślę, że to aż by nie poszło w tym kierunku, nie? Aż tak bardzo, że wielu by nienawidziło tych superbohaterów różnych, gdyby żyli pośród nas. To też jest jakiś zawsze temat do pogadania. Co by było, gdyby superbohaterowie żyli pośród nas, w naszej Polsce na przykład, nie? Czektul mi tu pokazał, chyba to jest jego zdjęcie. Widzimy tutaj chlebek pokrojony. Kromkę trzymają jakieś dłonie, no to chyba czektulowe dłonie i pisze inflacja w przykładzie. Chleb takiej samej wielkości, ale 1/3 pusta. I faktycznie to jest taka dziura w tym chlebie, nie? No ciekawe, może się da wypiekać chleb w taki sposób, żeby tworzyła się w nim taka pusta przestrzeń. Nie wiem, tam inny jakiś skład, nie? Dodać więcej drożdży, czy tam mniej drożdży. Muszę się chyba trochę przyciszyć. Ciągle jestem za głośno jakby.

z rzeczy takich bardziej pozytywnych. 27 lat pracy w Burger Kingu pracował, hamburgery robił, pewien jegomość o imieniu Kevin Ford. No i no, spory staż, nie? 27 lat przepracować w jednej firmie. Ja najdłużej wytrzymuję 2,5 roku jakoś. Wytrzymywałem, bo już dzisiaj w ogóle bym nie poszedł do takiej, do jakiejkolwiek firmy pracować. Nie nadaje się do tego. Jestem już, nie wiem, za stary, za zgryźliwy, za taki, wiecie, no siedziałby taki maruda, nie? A tu 27 lat. No i jak ten, w 27. rocznicę pracodawca postanowił wynagrodzić Kevina i 54-latek otrzymał, uwaga, bilet do kina, kubek ze Starbucks, breloczki, dwa długopisy oraz słodycze. Brawo. Gratulujemy. To wspaniały prezent. Nie wiem jak wy, ale ja ucieszyłbym się bardzo. No. Także piękny prezent. Ale cóż, Kevin jakoś tak skromnie się zachował, bo bardzo ładnie podziękował na nagranku, które opublikował gdzieś tam na swoim Instagramie. Tak bez żadnej tam zgryźliwości wielkiej, może było słychać nutkę rozczarowania w głosie, ale nic wielkiego. No ale post stał się znany. Ludzie oczywiście, jak to dzisiaj bywa, zorganizowali zbiórkę i ktoś tam zaproponował, żeby zebrać, żeby spełnić takie marzenie tego Kevina. On chciał gdzieś pojechać do ojca czy gdzieś daleko, pieniądze na podróż, nie? Nie wiem, tam $2000 coś chyba było koło tego, nie chce mi się już szukać. No ale ludzi tak wzruszyła ta skromność Kevina i to, jak go podle potraktował pracodawca, wstrętna, zimna korporacja, no i zebrali tam 300 tysięcy dla niego. Miało być $200, a jest 300 tysięcy, no teraz pewnie już więcej, może już milion zebrali. No, także piękna historia, piękna, no. Chociaż, nie wiem, mnie już takie rzeczy trochę tak, wiecie, właśnie, no, słyszycie, że trochę tu ironii w głosie, nie, jest i tak trochę tutaj mlaskam, cmokam, ciamkam na to wszystko, no, bo, nie wiem, no, taka ckliwa historyjka, nie, no, bo dostał tylko długopis, pracował tyle lat, dostał długopis, słodycze, ale ludzie pomogli i milion dolarów zebrali. Teraz jest bogaty. No, taka głupia, głupawa trochę historia, nie? Ale jak poczytacie sobie stare bajki, to też są jeszcze głupsze są. Co kiedyś udowadniałem, bo czytałem na audycji różne bajki. No, możecie też, jak wam coś się spodobało, na przykład chcecie, żeby znów były czytane bajki na antenie, to piszcie w komentarzach albo na audycji powiedzcie, dzwoniąc tutaj, albo na czacie na przykład. Słusznie piszesz, Windman, że zaproszenie w formie linka w opisie jest nieaktywne. Tak, nieaktualne. No, coś mówił Gumball czy Checktool, że coś tam, że zmienili to zaproszenie. No, ja nie wiem, to proszę mi dać nowe, to zmienię. Może na stronie nocneradio.pl jest aktualne, chociaż też wątpię, tam już też pewnie nieaktualne. Wściekły pies sąsiada. Byłem świadkiem wręczenia prezentu na 20-lecie pracy. Pani otrzymała minutnik do gotowania jajek. I się tu śmieje wściekły pies. No. To wiecie, bo znów się dzielimy na dwie kasty. Jest jedna kasta, my, ta niższa kasta. I my takie prezenty możemy dostać ewentualnie, nie? Jakiś tam minutnik do jajek, pończochy pani dostanie, czy czekoladę ktoś dostanie. No, a jest też ta wyższa kasta i tam to oni sobie sami dają nagrody różne, na przykład milion złotych. No, przesadzam milion, no 600 tysięcy, jak Glapiński se w roku przyznał sam nagród. Grunt to mieć dobre samopoczucie względem siebie i też się cenić
prawda? Jestem, prawda? Co ja będę czekał, aż ktoś mi da nagrodę? To, prawda? Jestem sam, prawda? Dam nagrodę. Czekał. Co mam czekać? Przecież to jest oczywiste, że mi się ta nagroda należy, prawda? Panie redaktorze, wszedłem po prostu, doszedłem do wniosku, że ta nagroda i tak mi się należy za wspaniałe osiągnięcia, więc już nie czekałem, aż ktoś mi da nagrodę, tylko sam sobie, prawda? Dałem nagrodę. Tu ktoś z redakcji wkleił albo Checktool, albo Gumball linka właśnie z zaproszeniem aktualnym do Discorda. Czyli właśnie teraz, jak wejdziecie sobie na streama, jeśli ktoś słucha na przykład przez radio, to macie na YouTube'owym czacie zaproszenie do Discorda. Wystarczy znaleźć streama live. A ja sobie i tak skopiuję i jeszcze w razie czego będę miał tutaj, kopiuję adres linku i od razu zamienię może... Wydawało mi się, że zmieniłem już tam w nocnym... Kurwa. Ale to jest taki długi link. Mi się wkleja tutaj jakiś... Aha, bo to jest redirect. Sorry, dobra. To jest redirect. Tak, to Checktool chyba wygenerował takie zaproszenie. Dobra, to ja w razie czego zmieniam już tutaj w opisie audycji, zapisz, zmienione. Teraz jak zerkniecie sobie w opis audycji, to zobaczycie tam zaproszenie na Discorda. No, tam się super rzeczy dzieją, wpadajcie, można sobie pogadać. Głosowo też, nie? Głosowo z ludźmi. Jeśli czujecie taką potrzebę, że chcielibyście sobie po prostu z kimś pogawędzić, to może antena nie zawsze, bo czasami tak, ale nie zawsze jest dobrym miejscem do tego... O, tu dostałem, widzę, i od Ani aktualny link do Discorda i od Checktoola. Dobra, fajnie. No, dobra, to już jest wklejony w opisie, pojawił się też na czacie. No okej, jak macie ochotę o czymkolwiek pogadać, bo taka jest dzisiaj audycja, luźna, imprezowa nawet. Nawet lepiej, żeby to były jakieś luźne tematy, no, żeby się tu nagle smutno nie zrobiło na imprezie, nie? Nie wiem, to, lubicie takie imprezy, gdzie nagle ktoś wprowadzi... taki klimat, a mi ostatnio zdech pies. I tak nagle, i wszyscy tak, no, prawda, no, są tragedie, no, prawda. No, to lepiej, żeby jakieś wesołe były. Patrzę, co tu jeszcze sobie zapisałem z wiadomości. O, właśnie, mówiliśmy już o tym, że proces Sadowskiego, oskarżonego o pedofilię, coś nawet nie może ruszyć, jakby sprawę w magiczny jakiś zupełnie sposób, niewiarygodny, zamieciono pod dywan. A tu jakiegoś księdza jednak postawiono mu zarzuty po 10 latach na przykład. To jest polski wymiar sprawiedliwości. Stawia się komuś zarzuty po 10 latach od... ruszenia w ogóle sprawy, tak? Od pojawienia się jakiegoś aktu, znaczy od pojawienia się oskarżeń, tak? Wczoraj gadaliśmy po 3 godziny na Discordzie. No to może właśnie znów działa ta magia Discorda, że potem do audycji do mnie nikt nie zadzwoni, nie? Bo się wczoraj już się w nocy nagadaliście, no tyle godzin, jak się człowiek nagadał, no to już się dzwonić nie chce potem, wiadomo. No, to w drugą stronę też działa. Mi się też nie chce za bardzo gadać na Discordzie, bo się nagadam w radiu. Więc w dwie strony to widać działa. Ale dobra. No, w każdym razie strasznie opieszały jest nasz wymiar sprawiedliwości, wymiar niesprawiedliwości. Ja już dawno straciłem jakąś wiarę w naszą sprawiedliwość lokalną. Więc, no mówię to też na przykładzie własnych już konkretnych doświadczeń życiowych, a nie tylko jakiegoś przeczucia, odczucia albo opowieści innych. Po prostu sam się zawiodłem, ale o tym też już gadałem, więc

w USA strzelaniny, w Japonii zamachowcy. No, to taka gruba w sumie sprawa. To tak jakby u nas do jakiegoś byłego premiera Buzka ktoś strzelał i go zastrzelił, nie? No mieliśmy zabójstwo Adamowicza. No, a w Rosji z kolei pożary. I to takich ważnych punktów, no bo wieżowiec w centrum Moskwy na przykład, nie? Wielki pożar. Wcześniej też było wiele razy pisano o różnych wybuchach, w różnych magazynach, składach. Ja myślę, że to mogą być po prostu ataki terrorystyczne ukraińskie. No, bo może, nie wiem, może ktoś chciałby w nas stworzyć taki wizerunek Ukraińca teraz bez skazy i zmazy, który walczy niczym rycerz z bajki w wyśniącej zbroi zawsze. Ale co stoi w sumie na przeszkodzie i czemu nie miałoby być jakichś ataków terrorystycznych ze strony Ukraińców? Im też chyba łatwo się jakoś zakamuflować, no bo mówią biegle po rosyjsku najczęściej, tak? Nie zdradzi ich akcent, wszędzie mogą się wślizgnąć, wejść. Może po prostu to jest jakiś atak terrorystyczny. Tylko że w dobie tej politycznej poprawności się to inaczej nazwie. Nawet jak się ten temat gdzieś by pojawił w innych mediach, no bo nie widziałem, żeby ktoś na to w ten sposób popatrzył. No ale nawet jak się pojawi, to w życiu nikt nie użyje słowa atak terrorystyczny, bo dopasowujemy jakby słowa do tego, kto coś zrobił, w jakiej sytuacji, nie? I no, może i dobrze. No bo można na przykład nazwać partyzantów terrorystami, nie? Na przykład jacyś partyzanci bronią jeszcze ostatkiem sił swojego kraju, chowają się po lasach, a można ich nazwać bandytami po prostu, albo terrorystami. Bandyci, terroryści. No to tak Hitler nazywał polskich partyzantów, nie? Banditen. No, różnie można nazywać. Z atakami terrorystycznymi jest ten problem, że zawsze uderzą w niewinnych w dużym stopniu. Bo gdzieś tam żyje sobie jakiś porządny Rosjanin i to często on padnie ofiarą jakiegoś wybuchu, jakiegoś ataku. Ale to są jakby takie ataki, no, bo są dwa rodzaje ataków terrorystycznych. Takie, do których się przyznaje jakaś organizacja i moim zdaniem być może nawet tylko wtedy możemy mówić o ataku terrorystycznym, jeśli ktoś się przyznaje do niego, nie? No bo to jest akt terroryzmu w jakimś konkretnym celu, żeby zwrócić uwagę. Za tym stoi ideologia, chęć zwrócenia uwagi na jakąś wojnę, na jakąś niesprawiedliwość. Niekoniecznie tylko dowalenie przeciwnikowi, tylko po prostu jest to pewne wydarzenie. Można tak powiedzieć, nie? Więc i często te organizacje terrorystyczne, islamskie, no to się przyznają po prostu, nie? Najczęściej do tego. Więc, a tutaj nikt się nie przyznaje, nie? Windman pisze, chyba nawet był jeden taki pożar, gdy płonął duży skład amunicji w Rosji. No właśnie, płonął jakiś duży skład amunicji i na Telegramie Ukraińcy przypisali sobie ten czyn. Mhm. No, ale to też można mówić po prostu o sabotażu w czasie wojny, no bo też co innego w czasie wojny, co innego w czasie pokoju. Nie ulega wątpliwości, że Rosja i Ukraina są w stanie wojny i czy wtedy możemy tak sobie lekko mówić o jakimś terroryzmie, czy zamachu, czy czymś takim. No, jeśli to jest obiekt wojskowy, to spokojnie można powiedzieć, że sabotaż. A jeśli będzie to, powiedzmy, elektrownia, zniszczenie jakiejś elektrowni, czy przejęcie, no, tu można już sobie różnie nazywać

0: A w Chicago, gdzie wszyscy chodzą nago, strzelanina była podczas obchodów Dnia Niepodległości. No, ofiary, wielu rannych. Mówiłem kiedyś w audycji, że jak była jedna strzelanina, potem druga, potem trzecia, to mówiłem, jak będzie czwarta, czy nie, jak będzie trzecia, to już nabiorę podejrzeń, czy faktycznie nie są to jakieś operacje pod fałszywą flagą, czy nie są to jakieś akcje po prostu służb, żeby przygotować grunt pod zmianę prawa dotyczącego posiadania broni. No i od tego czasu masa była strzelanin, a teraz nawet na tak ważnym święcie, być może na podczas najważniejszego dla Amerykanów w ogóle święta, obchody Dnia Niepodległości, no to znowu strzelanina, nie? No więc tak myślę, że chyba nie jest tak, że ludziom odpierdoliło, chociaż no faktycznie masa luda, nie? Ile tam ktoś mówił? 130 milionów tych Amerykanów? No więc szansa rośnie. W ogóle czemu tak rzadko się mówi o tym, bo często poruszamy temat temat populacji Ziemi, jaka ona powinna być, nie? Czy duża, czy mała? O, właśnie bardzo ważny news mi umknął, teraz sobie przypomniałem. Ktoś zdewastował kolejny pomnik, można powiedzieć, że pomnik NWO, tak by go niektórzy nazwali. Georgia Guidestones zostały wysadzone. Ktoś poważnie tam roztrzaskał je, nie? Jakimś dynamitem czy czymś takim, rozwalone leżą w dużej części. No i to jest właśnie taki obelisk. Właściwie to słowo Guidestone, jak to przetłumaczyć? Obelisk właśnie? No to jest guide, to jest jakiś przewodnik, jakaś nauka, tak? No więc musi być coś wyryte raczej, muszą być jakieś znaki, jakiś przekaz musi być na takim kamieniu, a na obelisku to chyba niekoniecznie. No więc chyba nie mamy odpowiednika, guidestone. Monolit może, monolity, bo to były takie monolity. No w każdym razie ktoś to zrobił, nie do końca wiadomo kto, bo ciężko dojść, kto postawił. I tam były różne postulaty niby NWO lub masonów. Na portalu napisano, że masoński pomnik NWO ktoś wysadził. A co do tych postulatów? Już kiedyś się omawialiśmy i doszliśmy do tego, że właściwie nie są one takie straszne, a niektórym mogą się wydawać całkiem do rzeczy, że tak powiem. No bo przyjrzyjmy się tym postulatom. Oby ludzkość ziemska nigdy nie przekroczyła 500 milionów, pozostając w stałej równowadze z naturą. I to jest chyba najbardziej kontrowersyjne i wzbudzające taki odruch sprzeciwu u wielu ludzi. No bo jak 500 milionów ludzi? To trochę mało, nie? W ogóle można sobie tu zadać pytanie, czy taka ilość, czy to nas to jakoś nie cofnie? Czy nie jesteśmy na takim etapie, że zmniejszenie teraz naszej populacji do takiej wielkości to by był kataklizm dla świata? Bo ludzie by sobie nie poradzili, nie byłoby na tyle wielu różnych naukowców, specjalistów w różnych dziedzinach. Po prostu zabrakłoby ludzi do utrzymania świata w takiej kondycji i w takim standardzie, jak jest teraz, biorąc pod uwagę raczej nawet te tylko dobre rzeczy, niekoniecznie złe. Po prostu no, nagle byśmy się cofnęli w rozwoju do średniowiecza, nie? Przy takiej ilości. No to chcemy się cofać do średniowiecza? Ja niekoniecznie. Odpowiada mi wygoda, różne wynalazki i pewien sposób, styl życia też. Nie chciałbym na przykład znowu wrócić do tego, że Kościół sprawuje władzę absolutną nad wszystkim, katolicki. Zarządzaj mądrze płodnością, doceniając wartość przygotowania do życia i różnorodność ludzkości. Trochę za wile to brzmi. Zarządzaj mądrze płodnością, doceniając wartość przygotowania do życia i różnorodność ludzkości. Ale na czym miałoby niby polegać zarządzanie płodnością? No, może się to też jakoś źle kojarzyć w sumie. Zarządzanie płodnością, nie? To przypomina mi się Nowy Wspaniały Świat Huxleya od razu. Jakieś zarządzanie płodnością, nie? Tak to brzmi trochę. Więc no, może faktycznie coś tu być, że brzmi to troszkę złowrogo, ale zawsze nad sensem trzeba by się też zastanowić, nie tylko nad tym, jaki klimat ma ta wypowiedź, tylko nad sensem, prawda? Wartość przygotowania do życia i różnorodność ludzkości. No, czyli jakaś na pewno jest tu pochwała różnorodności też. Zaszyta. No i niektórym to też się nie podoba. Nie chcieliby, żeby świat był zbyt różnorodny. No ale dobra, to jedźmy dalej. Znajdźmy nowy, żywy język, który może zjednoczyć ludzkość. Myślę, że takim językiem jest dzisiaj język angielski. Dziś właściwie uczysz się angielskiego jako takiego języka, gdzie się... którym się porozumiesz, powiedzmy, no, w większości rejonów świata jakoś, nie? Lepiej, gorzej, ale no, taki najbardziej chyba uniwersalny język. Tak samo jak najbardziej uniwersalną walutą nadal pozostaje dolar, no to angielski pozostaje najbardziej uniwersalnym językiem. I z pewnością jest to też żywy język i tak dalej. Bądź tolerancyjny w sprawach uczuć, wiary, tradycji i tym podobnych. No to się chyba wszystkim spodoba. Nawet jeśli ktoś nie jest specjalnie tradycjonalistą, to uszanuje ten postulat, że się szanujmy, tak? Że bądźmy tolerancyjni, dajmy żyć ludziom wedle ich ideologii jakiejś. No zakładając oczywiście, że nie jest to coś szkodliwego, toksycznego, złowrogiego, ta tradycja, ta wiara, no a tutaj różnie już bywa. No a tu mamy nawet taką, no, ale ponoć masoni tacy są, że oni przywiązują jednak wagę do tych spraw duchowych, religijnych, trochę inaczej na to wszystko patrzą. Nie wiem, no różne pewnie loże mogą tu mieć nieco inne zwyczaje. No ale gdzieś ten twórca, projektant się u nich pojawia też, nie? I nie wiem, czy taki całkowity ateizm byłby tam mile widziany na przykład w takim zgromadzeniu. Czy raczej coś pomiędzy, nie? Wiarą, a może jakiś taki gnostycyzm, nie wiem, specyficzny. Dobra, jedźmy dalej. Niech sprawiedliwe prawa i bezstronny wymiar sprawiedliwości staną w obronie ludów i narodów. No, czyli no, można to uprościć. Niech będzie sprawiedliwość dla ludzi. Dla ludzi. Niech będzie sprawiedliwość dla ludzi. No niech będzie. No też bym był za tym. Szkoda, że nasza Temida to jest kurwiszon taki i tą opaskę co chwilę zdejmuje i patrzy, o, Zdzisiu, siema Zdzisiu, dobra, będzie dobrze. No i opaskę z powrotem zakłada. To taka jest nasza Temida. No, ale tak, ja mam uraz i niechęć do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale tak ogólnie to jak najbardziej, no, nie jestem nienormalny aż tak, no, żeby chcieć jakiegoś chaosu i niesprawiedliwości. No, chcę sprawiedliwości raczej. Niech każdy naród sam decyduje o swoich wewnętrznych sprawach, wnosząc publiczne problemy do sądu światowego. Sąd światowy się pojawia jakiś. No, tak... Można od razu, odruchowo powiedzieć, o, masoński sąd światowy chcą nam zrobić. Masoni łamane przez iluminaci, łamane przez globaliści, łamane przez, no, niech sobie każdy tam sam wstawi coś. Można też Żydów. No, w sumie, no, można do tego... do sądu tam w Strasburgu oddawać sprawy. Jak w Polsce się, powiedzmy, nam nie powiedzie, to można jeszcze się odwołać, więc de facto tak jest chyba, nie? Unikaj drobnych procesów sądowych i bezużytecznych biurokratów. No to nie zgodzilibyśmy się na takie coś, żeby było mniej biurokracji, mniej bezużytecznych biurokratów i żeby sądy nie były zawalone jakimiś drobnymi sprawami, żeby był jakiś inny sposób rozwiązywania, żeby zostawić te sądy do poważnych procesów, a nie do drobnych procesików. Bo chyba o to tu chodzi, tak? Unikaj drobnych procesów sądowych. No, optymalnie by było, gdybyśmy sami byli na tyle cywilizowani, że potrafimy drobne przynajmniej rzeczy rozwiązywać jakoś we własnym zakresie, nie? A nie się zawsze odwoływać, biec do jak do mamusi, nie? Plosę sądu, plosę państwa, a on mnie zabrał, nie chce oddać, kurwa. No, to nie, to też bym był za tym, żeby ludzie załatwiali, nawet nie wiem, jakaś walka na pięści, nie? Wyzywam pana na pojedynek, tak, przed sklepem. Proszę pana, pan wziął moją bułkę, szanowny panie, proszę natychmiast zwrócić tą bułkę, albo będę zmuszony dać panu łupnia. Nie, proszę pana, pan się pomylił, nie wziąłem żadnej bułki. Musimy rozwiązać to jakoś, więc wyzywam pana na pojedynek. I tam taki, wiecie, boks angielski, nie? I pach, pach go w ryj. Potem ten mówi, dobrze, dobrze, poddaję się, ma pan rację. Niech będzie, zwrócę panu za tą bułkę. No, a nie z bułką biec do sądu, nie? O. Szurburu pisze, Ewa Lipka ma już zaklepane miejsce w sądzie światowym. Jury Samons. Może Salomons. Ewa Lipka and Salomons. Taki zrobić zespół ekspertów od prawa. Ewa Lipka i Salomony. I takie samych mądrych, najmądrzejszych wybrać, a Ewa będzie nimi jakoś tam rządzić. Nadzorować ich pracę. W USA masz osobny sąd od prostych spraw, Small Claims Count. I to jest dobre rozwiązanie, niezależnie od sądu zajmującego się poważniejszymi sprawami. O, dobre rozwiązanie, faktycznie. Bardzo dobre, bardzo dobre. No, dzielimy na dwie kategorie, już się wszystko upraszcza, jest zoptymalizowane, bo jeden sąd będzie nawet lepiej przygotowany pod takie mniejsze sprawy, a drugi będzie wyspecjalizowany w poważniejszych, więc to specjalizacja, która zawsze dobrze robi, nie? Nawet mamy też takie przysłowie, jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego, więc sąd, który jest do wszystkiego, tak jak u nas, jak rozumiem, no to. To nie jest to w takim razie dobre rozwiązanie. O, Czektulek zadzwonił. Witam,
1: Dzień
0: Czektulka.
1: dobry.
0: Witam, Czektulka. Cześć,
1: No, mówisz o
0: Czektulku.
1: tych sądach. To w Polsce też coś takiego jest, że masz sąd, który zajmuje się gówno sprawami, czyli sąd internetowy. W sensie możesz tam przez stronę złożyć pozew przeciwko komuś, nawet jeżeli na przykład chodziło o jakieś pierdoły w stylu kupiłeś na przykład telefon na Allegro, okazało się, że był wadliwy, nie możesz dojść do porozumienia z tym sprzedawcą. No to dajesz sprawę do tego e-sądu, podajesz tam jakieś, jak to się ładnie mówi, dowody, screeny, linki do tych aukcji i w tle się to dzieje, tak?
0: No, słyszałem o tych sądach kiedyś, ale one są chyba mało popularne, prawda? I może ludzie tak nie traktują ich poważnie jakoś, bo tak rzadko nie słyszałem, żeby ktoś tego używał, tych właśnie sądów internetowych, żeby ktoś coś o tym opowiadał. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, taka nisza. Ludzie może nie do końca to wykorzystują, tak jakby mogli, nie?
1: No ogólnie w Polsce sądy się chyba dobrym, jak się mówi, dobrą sławą nie cieszą, tak? Więc
0: Jest tak,
1: może
0: no tak.
1: dlatego.
0: Jest takie przekonanie, że sądzenie się jest dla bogatych i w dużej mierze może to być prawda, bo no, musisz często wpłacić jakieś wadium, czyli część kwoty, o którą się sądzisz. No to wiesz, nie każdego stać. Nie każdego stać na prawnika. Ogólnie w biednym społeczeństwie, no ludzi nie będzie stać na adwokata, na prawnika, na konsultacje, a w bogatszym to może być to, wiesz, bardziej dostępne dla ludzi i ludzie myślą sobie, a jednak będę się sądził, a u nas to nie. Jeszcze tak to przeświadczenie o tym, że i tak cię i tak po prostu możesz trafić na taki sąd, no tak jak ja trafiłem, na taki, który mi wymierzył wyższą karę niż za posiadanie odrobiny zioła, niż jakimś, kurwa, gwałcicielom, bandytom, złodziejom, którzy bardzo często dostają mniejsze wyroki, często podawałem wam przykłady.
1: No
0: No
1: tak, bo
0: więc,
1: jakbyś
0: no.
1: ukradł, to by było wiadomo, za ile ukradłeś. Jakbyś zgwałcił, to byś wiedział, to by było wiadomo, że jej zgwałcił. A tutaj miałeś zielsko, ani go nie wypaliłeś, ani go nie sprzedałeś, nie wiadomo, co byś z nim zrobił. No to oni cię musieli potraktować jak największego zwyrola, bo jeszcze mogłeś to dzieciom rozdawać pod szkołą.
0: Myślę, że dostałem maksymalny wymiar kary ze względu na brak jakiejkolwiek współpracy, po prostu,
1: To też
0: bo
1: tak może być.
0: no tak raczej jest, więc zapłaciłem trochę cenę za to, że nie chciałem współpracować, nic zdradzać i tak dalej. No trudno. No ale to i tak jest niesprawiedliwe, bo uważam, że w sytuacji, kiedy sąd powinien trochę tak na logikę działać, trochę tak myśleć jak człowiek, nie jak jakiś zepsuty robot. Tylko wiesz, no skoro nikomu się nie stała krzywda, nikt nie został pobity, nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, nikogo nie skrzywdziłem, co najwyżej troszkę samego siebie. Z tej racji, że substancja, którą posiadałem w wielu krajach, można sobie ją kupić normalnie w sklepie, więc na logikę nie jest to coś strasznego, jak jakaś bomba czy coś, nie? Czy trucizna straszna, skoro można sobie to pójść i kupić w sklepie, nie? Jak dorosły jesteś, jak piwko. To niska szkodliwość społeczna. I tyle. I tak powinien myśleć, wydaje mi się, sąd. Sąd musi się też, wiadomo, opierać na prawie, które jest, ale nawet to polskie nasze prawo umożliwia, by

0: to są grube sprawy, nie? Jakby ci na przykład znajomy coś tam powiedział, że mu się że coś takiego zrobił, powiedziałbyś, o grubo, stary, nie? A jakby ci powiedział, że miał trawkę i się zapalił, to co, jakbyś zareagował? Nie wiem, zacząłbyś biegać po pokoju, krzyczeć na policję, dzwonić, bo to bandyta straszny, czy co? No kurwa, no przecież chyba wiemy wszyscy, o co chodzi. Ale sąd, widzisz, nie wie, o co chodzi.
1: No, że wiesz, pytanie, ile lat miał ten sędzia, tak? Jak to był jakiś taki postkomunistyczny zakapior, no to... To też, wiesz, byle dojebać komuś.
0: To była kobieta w średnim wieku.
1: No cóż. Tutaj Windman pyta się, jak to zioło u ciebie znaleźli, jeżeli można wiedzieć. W sumie ciekawa sprawa też.
0: No, kiedyś o tym opowiadałem, ale mogę w dwóch słowach przypomnieć. No, byłem po prostu z kolegą w bardzo nieciekawej dzielnicy, akurat się przechadzaliśmy. Gdzie ponoć potem, jak się dowiedzieliśmy, bo zdradzili nam, że przejeżdżali tam właśnie, bo patrolują, bo tam dealerzy łażą. Więc tak mi się pechowo trafiło trochę, nie? No po prostu stałem sobie, miałem przy sobie coś zakupione, no i przyjechali, zatrzymali mnie i kolegę i zaczęli przeszukiwać, nie? Myślałem, czy mogłem się nie zgodzić na przeszukanie na ulicy, bo to nie jest obowiązkowe. Możecie poprosić o to, żeby to zostało na posterunku wykonane, no ale to niewiele bym wskurał, bo raczej nie wyrzuciłbym towaru, jak podejrzenie było, to by mnie obserwowali już i raczej bym już nic nie wyjął i nie wyrzucił. No, miałem w plecaku, znaleźli, zawieźli mnie, przesłuchiwali. Wiesz, i groźby, i wszystko tam było. No, nie pobili mnie na szczęście, ale przypuszczam, że dlatego nie wykonywali żadnych takich ruchów tego typu, bo zobaczyli u mnie legitymację dziennikarską w pewnym momencie. A nawet potem się okazało, że znają mojego szefa z pracy, bo ministrantem był i oni też chyba byli, bo oni w ogóle tacy jacyś się okazali rozmodleni bardzo policjanci, jak to u nas, bo chyba katole, bo w pewnym momencie jeden do mnie wyjeżdża z tekstem: ty też jesteś satanistą? No tak, ja tak, wiesz, what? No faktycznie mam czarną skórę, mam czarne bojówki, glany, długie włosy, bo wtedy tak wyglądałem, no jak metalowiec, którym byłem. Ale kolega Alos miał młot Thora na szyi, który wygląda trochę jak odwrócony krzyż, nie? Ale to, wiesz, ktoś w miarę kumaty wie, że to nie jest odwrócony krzyż, tylko młot Thora, bo młot Thora troszkę inaczej jednak wygląda niż odwrócony krzyż. No ale im się pofandoliło, wiesz, głupie to na niczym się nie zna, w dupie był, gówno widział, no to dla niego to odwrócony krzyż i skoro kolega satanista, no to ty też satanista i takie teksty. I wytrzymaj z takimi ludźmi 2 godziny i gadaj z nimi, nie?
1: No ja ci powiem, że też padłem kiedyś ofiarą przeszukiwania i to dosłownie wyszedłem z bloku i zaczęli mnie przeszukiwać, tak? Dzień dobry, tutaj tak kontrola, proszę tutaj na bok, tutaj sobie porozmawiamy. No i tam przeszukiwali mi plecak. Akurat byłem umówiony z kumplem na granie w Civa 5. I miałem w plecaku laptopa, tam zasilacz, 2 piwka. No i wychodzę z bloku, kaptur na łeb, bo akurat zaczęło padać. No i tutaj proszę na bok. No myślę sobie, no dobra, to zobaczymy, co tam chcą. No i tutaj się wylegitymowali, pokazali blachę. No i mnie tam przeszukują. Patrzą w plecak, co mam. No i dobra, nic nie znaleźli, no bo nic nie miałem. No i poszedłem sobie. Po chwili okazało się, że dowód mi zabrali. W sensie nie oddali.
0: O kurde.
1: Sobie, kuźwa. A jak mi wezmą teraz na mój dowód ten, jak to się nazywa, pożyczkę, no to co? Zamiast pójść w lewo do kumpla, poszedłem w prawo na posterunek policji, bo akurat był niedaleko. I mówię, jaka sytuacja. No i tam ten policjant, który był w okienku, taki trochę obsrany, powiedział mi go, niech pan chwilę poczeka. Zamknął to okienko, poszedł zadzwonić. No i powiedział mi, może pan podejść do nich na Biprostal? Biprostal tam, powiedzmy, w Krakowie taki budynek większy był, gdzie jakieś biura były. No i tam się już z tymi policjantami umówiłem, że tam będę, odebrałem dowód. No ale zamiast po 15 minutach iść do kumpla grać w Civa, no to po 3 godzinach chyba w końcu dotarłem.
0: No, czyli też przykre doświadczenie z psiarnią, można powiedzieć, bo można to zakwalifikować jako przykre doświadczenie z psiarskimi. No właśnie, niektórzy tak mówią, że policjant też człowiek, też spoko, ale u nas policja stała się takimi sługami, takimi

0: siepaczami władzy trochę. No bo popatrzcie, jak potraktowali ludzi za pandemii. Jakby się w ogóle nie przejmowali losem ludzi, tylko wiesz, ja mam swoją robotę, moja robota to pałować tych, co się nie słuchają władzy i ktoś to musi robić. Jep, jep. I za nogi z lokalu i wiesz. I przeciwko ludziom stanęli w zasadzie i mówili takie usprawiedliwianie teraz policji. Jak ty się na to zapatrujesz, Czektul? Jaki masz stosunek? No, po tym
1: ja
0: wszystkim?
1: Mam taki stosunek do policji, że przez pewien czas było tak, że trochę lepszy PR mieli, ale coraz częściej myślę sobie, że to jednak wraca ta milicja, która jest tylko po to, żeby pałować.
0: Na pewno się nauczyli trochę kultury, są grzeczniejsi o wiele niż kiedyś byli.
1: Tak,
0: lepsze standardy, no ale to nie tylko pod tym względem ich oceniamy, nie?
1: No, ja ci szczerze powiem, że dzisiaj przez chwilę przeszła mi przez myśl audycja taka mini, może nawet podcaścik, bo to dużo by nie było gadania. Wchodzić raz na tydzień na jakąś stronę policji, tą główną, gdzie oni mają tam ogłoszenia, co się im udało zrobić w danym tygodniu i sprawdzać, co oni robili, nie? Zrobić taką chwalebną dla policjantów audycję opisującą, co osiągnęli, komu pół grama zabrali i kogo ze złodziejów rowerów nie udało się złapać.
0: Może skocz na głębszą wodę i spróbuj zaprosić tego sierżanta Bagietę, to taki najbardziej znany na YouTubie policjant. Jakbyś, to wiesz, to zawsze dla ciebie, jako dla redaktora, osiągnięcie. Ja się już sławno zapraszałem. Ja już plecy bolą. Czas, aby młodsi przejęli pałeczkę. Pałeczkę. No. Słyszałeś, masz przejąć pałeczkę moją.
1: Czekaj, muszę tylko chwycić.
0: Wychylę się, czekaj, bo nie sięgam.
1: Trzymam.
0: Tak więc wy widzicie, coś tu się dzieje na antenie, przejmowanie pałeczki na żywo, tylko w nocnym radio. No, to męczcie teraz Czektula i zawracajcie mu dupę, codziennie mu najlepiej w maile wysyłajcie, no ale po wakacjach, zacznijcie od po wakacjach, tak. Teraz ma odpoczynku chwilę. Należy się chłopakowi. No.
1: No, ale pamiętajcie, HWDP, chwała wam dzielni policjanci.
0: Albo chciałbym wstąpić do policji.
1: Albo, tak.
0: No, w sumie to popatrz, większość filmów sensacyjnych, filmów akcji, to przynajmniej tak było w latach 90. i 80. to o policjantach była. I zaczęły wręcz jakieś wariacje powstawać. Policjant kosmiczny, policjant na pustkowiach, policjant mój tata to policjant, komedia, no i tak dalej.
1: No wiesz, Gliniarz z Beverly Hills, Robocop, Akademia Policyjna.
0: No właśnie, robopolicjant. No. Szkoda, że nie przetłumaczyli tak na polski, nie? Jestem robopolicjant. Nie.
1: Tak.
0: Słabo.
1: Robopies. No.
0: Robogliniarz, no to by było najbardziej, no tak, bo tak. Kap to gliniarz w sumie.
1: Tak.
0: Nie policeman, a robogliniarz, no. Przetłumaczono jako superglina. Klot się ostatnio z tego śmiał. Właśnie, super glina. No ale przypomnijmy, że Terminatora przetłumaczono jako elektroniczny morderca.
1: Tak. Ale pamiętaj, że Kung Fury też był policjantem.
0: No, bohater wszechczasów, Kung Fury w ogóle. No, a Robocop też dobra, ciekawa postać. No była taka moda na gliniarzy. Może właśnie dlatego Kung Fury został gliniarzem, bo to najbardziej ikoniczna profesja taka, jeśli chodzi o dawne filmy sensacyjne, akcji różne, no. Jakieś zaczęły powstawać. Time Cup, gliniarz czasu, nie? Że w czasie się przenosi i naprawia gdzieś tam, ściga jakichś bandytów, co się inni w czasie przenoszą. Takie różne motywy. Ja zawsze lubiłem takie filmy w sumie o gliniarzach.
1: No zabawne były. No, jeżeli leci Akademia Policyjna, to z teściową często oglądam.
0: Genialna komedia. Teraz już się takich chyba nie robi. Miała specyficzny klimat, nie? Bardzo ta Akademia.
1: Tak, bardzo specyficzny.
0: Jakbyś to
1: taka
0: nazwał?
1: Wesoła była.
0: Jak byś to określił? Czemu ten film jest taki wyjątkowy i taki inny?
1: No, było grono różnych postaci, która każda była inna i miała tam jakieś swoje umiejętności, tak? Była osoba, która potrafiła naśladować jakieś dźwięki, był jakiś jeden koleś, który był olbrzymi i był super mocny. To tak powiedzmy, policjanci superbohaterowie trochę, nie?
0: Tacy troszeczkę komiksowi, nie?
1: Tak. No i tam te wszystkie, nazwijmy to, gagi były takie, że przyjemnie się to oglądało i ogląda po wielokroć. Tak jak z Asterixem i Obelixem. To można też oglądać w kółko, prawda?
0: Może właśnie to, że to są gagi, że to jest zbiór gagów, to się przyjemnie ogląda, bo nie ma dłużyzn, nie ma, wiesz, niczego niepotrzebnego. To jest zbiór jakby skeczy połączonych w jeden scenariusz, nie?
1: Tak, tak.
0: Więc lubimy takie rzeczy, bo to jest szybka, prosta, łatwa, fajna, zabawna rozrywka, całkiem niezłej jakości, bo ci aktorzy byli fajni. Ten Murzyn, zapomniałem jak on się nazywa, co potrafi naśladować dźwięki, co grał takiego policjanta, który różne dźwięki imituje, czy to karabin maszynowy, czy syreny, i mówi w zabawny sposób, to naprawdę jest beatboxer, osoba, która zajmuje się tymi różnymi, wiecie, jakieś tam dźwięki wydaje się, bo ja nie umiem. Może ty, Czek, masz jakiś talent beatboxerski?
1: Nie, ja jestem upośledzony i muzycznie, i ogólnie artystycznie, więc nie, niestety. Próbowałem kiedyś rysować, próbowałem kiedyś beatboxować, coś tam grałem na gitarze, coś próbowałem śpiewać, nie nadaje się do żadnej z tych rzeczy. Mhm.
0: No w każdym razie to bardzo utalentowany człowiek i on naprawdę imitował w studio, był zaproszony do programu jakiegoś w stylu, nie wiem, Kuba Wojewódzki i dostał mikrofon i imitował przeróżne dźwięki, tam zwierząt, jakieś strzały, coś. Naprawdę aktor miał taki talent, to nie, że zrobiono taki efekt specjalny. Więc fajne talenty, nie?
1: Ja nie wiem, czy go nie widziałem gdzieś ostatnio na jakimś filmiku też, że siedział obok kolesia z gitarą. I ten na gitarze akustycznej grał sobie jakąś tam melodyjkę. Nie wiem, czy to... Czekaj, co to było? Coś Led Zeppelinów chyba.
0: On właśnie też gitarę udawał chyba. Teraz sobie
1: no i wtedy jak gitara elektryczna grał.
0: Tak, tak.
1: Grał, beatboxował.
0: Coś sposób. Takiego robił właśnie też ten koleżka.
1: No. I super mu to wyszło też. No. Dobra, ja będę się katapultował, zadzwonię może jeszcze później, będę robił miejsce. A co do tego, że wygadali się wczoraj na Discordzie i dzisiaj nie chcą dzwonić, to nie jest tak. Niektóre, powiedzmy, osoby nie mogą słuchać na żywo i siedzą na Discordzie czasami. To po pierwsze. A po drugie, niektóre tematy nie pasują na audycję.
0: No też prawda, no. Też prawda. Zupełnie się inaczej gada, tak półprywatnie można powiedzieć na Discordzie.
1: Dokładnie, no i wiesz, no, 7 osób na raz tak... Na antenie trochę ciężko.
0: No, pewnie, że tak. Dobra, to no. Trzymaj się miłego tam relaksu.
1: No, hej, hej, trzymaj się. Dobra.
0: O! Niechcący tutaj. Wcisnąłem za wcześnie. To był Czektul, prowadzący w nocnym radiu audycję Warsztat Czektula. No okej. Okay. A Frank Drabin z Nagiej Broni, no też kultowa postać, nie?

Ja to się przestaję chyba przejmować kondycją planety, ludzkości, cywilizacji. Jakoś tak nabieram, tak szczerze powiem, nabieram takiego stanu pod tytułem mam to wszystko w dupie. Nie wiem, czy wy też tak macie. Takie zniechęcenie i jakby takie mniejsze przejmowanie się. Będzie co będzie, nic się za bardzo tutaj nie zwojuje, w zasadzie to możemy się przyglądać. No, jesteśmy jakimiś tam małymi rybkami płynącymi sobie w rzece. Ta rzeka ma swój nurt i możemy tam sobie pływać, zawracać troszeczkę, ale nic nie da, płyniemy z nurtem raczej. Niektóre ryby płyną pod prąd, ale nie da się cały czas i nie zawróci się biegu rzeki. Więc szczególnie na takie myślenie może sobie pozwolić ktoś żyjący bardziej jakoś tam niezależnie. Wiadomo, że wielu z was ma różne zobowiązania i tu jednak może warto się trzymać, nie? Trzymać twardo i walczyć jakoś tam o swoje z różnymi przeciwnościami losu. No, a niektórzy to tak z grubsza dali za wygraną. Niektórzy jeszcze nie dali za wygraną i walczą. Inni dali bardziej za wygraną i już tak nie walczą. No i cóż, no, jakoś musimy żyć na tym Bożym świecie. A propos Bożego świata, u Kononowicza z kolei, jaki to jest straszny człowiek ten Krzysztof Kononowicz. Pojawiła się w uniwersum taka pani sprzątaczka jakaś, która wzięła na siebie tą syzyfową pracę, tą stajnię augiasza, niczym Herkules w spódnicy uporządkowała jako tako, ile tam się dało. No i to było pewne, że klątwa warmiańska ją dorwie, dopadnie w końcu. No i w którymś tam z ostatnich odcinków Kononowicz już ją wyzywa od złodziejek, że mu ukradła, słuchajcie, śpiewnik jakiś religijny, bo tylko przecież on takie ma. I to jest taki karykaturalny wręcz obraz człowieka, który takiego jakby pseudokatolika, nie? Takiego najgorszy typ możliwy, że dla niego jest najważniejszy ten śpiewnik, że mu gdzieś zginął, będzie oskarżał wszystkich, kurwa, zniszczę śpiewnik, kurwa, zajebię już, mój święty śpiewnik. I ta pani sprzątaczka, ona jest o wiele bardziej kumata od większości tych, co tam w tym uniwersum przebywają. Tak się okazuje i tak nawet sobie z niego trochę zażartowała. Mówi, o, ale masz świętych przedmiotów tutaj w ogóle. Także taki święty człowiek. Ale to jest taki święty człowiek, który mierzy swoją świętość tym, ile ma obrazów świętych na ścianie, jak ładne ma krzyżyki. Czyli najbardziej płytka religijność, jaka tylko może być, nie? Do tego jeszcze no te wszystkie pozostałe wady. Oskarżanie innych o wszystko, mściwość jakaś taka, brak jakiegoś, brak kultury całkowity. No takie show, nie? No, ale to jest nawet zabawne, bo wszyscy ludzie, którzy się zbliżają do tego uniwersum, do Kononowicza, wiedzą, jaka jest ich przyszłość. Z góry nie muszą być jackowskimi, wiedzą, że dopadnie ich klątwa warmiańska i że knurzysko będzie potem się mściło, że coś wymyśli samo, żeby się móc mścić i cię zniszczy. Nawet jak przyjdziesz i mu, nie wiem, wyliżesz własnym językiem cały kibel i mu wszystko za darmo zrobisz, to on cię i tak zniszczy później. Także taki człowiek. Krawiec, zazwyczaj masz wszystko w dupie, więc nic nowego u ciebie, pisze Aleksandra. No w zasadzie tak. W zasadzie tak, no, taką mam cechę, że mam wywalone na wiele rzeczy.

Zapraszam do dzwonienia. Skype, nocne radio. I możemy sobie pogadać o różnych rzeczach. No, a major się szykuje do powrotu na szkolną. Okazało się, że w Niemczech no to tak, nie zarabia za dużo. Każą mu obierać ziemniaki, przez co się rozpłakał, bo on nieprzyzwyczajony do pracy jakiejkolwiek. Może to jest najbardziej leniwy człowiek w Polsce, na przykład major Suchodolski. Ja nie mogę oglądać Kononowicza. Przeraża mnie jego aparycja na dłuższą metę. Tutaj Windman wrażliwy jest dosyć. Ciekawe, ilu tego typu ludzi mieszka w Polsce. Jak często spotykamy ich na co dzień na przykład. Dzisiaj się w sklepie wkurzyłem trochę, bo kasjerka źle policzyła bułki. Policzyła mi o jedną bułkę za dużo, bo wzięła tam, policzyła bułki sąsiada przy kasie. Nieporozumienie, nie? I się spytała, czy pójdę i mogę sobie dobrać tą bułkę. Już nie chciałem wstrzymywać kolejki, ani tam po jedną bułkę drałować, machnąłem ręką. Ale facet się poczuł tak honorowy, że tam narobił zamieszania, poszedł po tą bułkę. Tak ludzie stoją, patrzą się, słuchają. Komuś drzem się tam wywalił na podłogę przy okazji. Ja z tego wszystkiego, wiecie, no, zaaferowany, zapomniałem całych zakupów zrobić, nie kupiłem wszystkiego, co chciałem. No, taki zasrany dobroczyńca. Jeszcze krzyczałem, że nie chcę tej bułki, to musiał, kurwa, po nią iść. Honorowy, pan honorowy.

0: No nie przesadzajmy. Gdyby miał wywalone, to by radyja nie było. No. No poniekąd prawda, no. Też mam cały czas nadzieję, że tak nie będę ukrywał, że nadaję w te piątki, też licząc, że jakieś tam parę donejcików wpadnie. No, jak się skończy na dyszce, to będę, nie ukrywam, trochę zawiedziony. No tutaj siedzę, poświęcam czas, jakby traktuję to trochę jako pracę. Może audycje są niezobowiązujące, luźne, ale wiecie, gdyby to ode mnie zależało, to na przykład zrobiłbym sobie... Gdyby to tylko ode mnie zależało, to może bym sobie zrobił na przykład miesiąc wolnego albo coś w tym stylu. No, nie ulega wątpliwości, że muszę się bardziej za robotę wziąć, bo trochę nie wydalam, a też nawet nie chcę za bardzo oczekiwać, że nagle tu jak za sprawą dotknięcia magicznej różdżki przyjdą tu z pomocą ludzie i mi podreperują teraz nagle finanse, nie? Też może i dobrze, muszę się trochę wziąć do roboty bardziej. No i się wkręciłem, robię różne rzeczy, majstruję, nie? Tak jak mówiłem, z tą biblioteką asetów, przy okazji jakieś projekciki muszę teraz wyłapać, tak dalej. Trochę cały czas się waham między produkcjami własnymi. Powiem wam, że ruszyłem nawet ten temat z potrzebą, jakoś tak chyba wpadliśmy na audycji, na pomysł, zaczęliśmy różne dziwne zwierzątka wymyślać, nie? Był dziczek katoliczek, były owsiki, kleryki i cała masa innych zwierząt. Jednak trzeba było zapisywać, bo zapomniałem, ale dobrze, że audycja jest nagrana, to można sobie odtworzyć. No ale już zacząłem rysować różne zwierzątka. Na razie testuję różne style, bo szukam jak najprostszego stylu, ale jednocześnie atrakcyjnego w miarę, fajnego, nie? A się to da zrobić, jak się ma trochę doświadczenia, to można zrobić prosto i fajnie. Niekoniecznie, bo można zrobić na przykład prosto i bazgrołowato byle jak, tak jak Walaszek. Można zrobić prosto i elegancko, jak, jak Gendy Tartakowski, to on takie prostsze zaczął kreskówki chyba robić jako pierwszy na przykład. A na antenie jam ci to, witam, o zdrowie pytam.
1: No, witam, no, jest okej. Okay. Ostatni dzień urlopu, więc sobie tak słucham was i troszeczkę tam. Popijam, a to nie dużo, także nie jestem pijany. Dobrze, już zaznaczam, żeby ktoś mnie nie zaznaczył, żeby nikt nie powiedział. No, i tak dalej. No, wspominasz o filmach, o policjantach. Mi się w ogóle skojarzyło takich kilka fajnych komedii generalnie policyjnych, bo wiadomo, Akademia Policyjna to już omówiliście. Ten Wilson chyba on się miał na nazwisko, ten facet, który tak pięknie tam dźwiękonaśladowczo pracował w tej kwestii. I Bubba Smith, ten taki Hightower, nie? Wielki. W ogóle tak elementy były takie skrajne połączenia, nie? Mały z wielkim, grzeczny z niegrzecznym, zep był ten tak.
0: No, kurwa, właśnie, ten aktor to genialny, on taki jakiś głos miał dziwny, tak.
1: No, ale z swego czasu przypomniał mi się genialny film, to była ta chyba parodia, bo to pamiętasz te tak zwane Lethal Weapon, nie? Czyli z Melem Gibsonem, no to był klasyk.
0: Zabójcza broń, no.
1: Tak, Zabójcza broń. I chyba bardzo dobry film. Parodię z Emilio Estevezem i Samuelem Jacksonem, nie pamiętam co to było. W każdym razie była taka scena, gdzie po prostu sparodowali tą słynną scenę z sedesem, nie? Facet wchodzi, po prostu nie ma gościa, nie wchodzi i wpada nagle, wiesz, kop do kibla, nie? Wchodzi i mówi, co ty tu robisz, nie? A Jackson siedzi, czyta gazetę i mówi, sram! Zwyczajnie śledzi, a tam, wiesz, była scena z bombą, nie? Że pod sedes bombę oryginalnie podłożyli, nie? No i generalnie taka beka, wiesz, facet wyciąga niby rozkładówkę, tak jak Playboya, a tam jakiś periodyk obroni rozkładówka i mówi, moja kochana, nie? Rozkładówka, tam taka wielka libera, nie? Także było sporo takich właśnie fajnych filmów. No właśnie tak wspominam Franka Drebina, i słynną nago broń, ale był też serial z Frankiem Drebinem pod tytułem Brygada Specjalna, chyba to leciało, Police Squad, i to była tak jakby rozszerzona wersja na Biedroniu. Rewelacyjna. Jak ktoś tego nie oglądał, to jeśli jest miłośnikiem pana Franka, to polecam. Sporo tam jest właśnie zagadkowych sytuacji, które Frank Drebin rozwiązuje. Na przykład robią undercover pod tytułem zaczynają klucze dorabiać. No i jak nie umieją tych kluczy dorabiać, te klucze podczas szlifowania wbijają mi się po prostu zwyczajnie świecie w sufit, nie? No. Generalnie kilka jeszcze takich było fajnych komedii. Ja pomóż mi, bo ja nie chcę cały czas gadać, bo to wyjdzie, że ja ciągle paplam. Które gdzieś tam, wiesz, człowiekowi chodzą po głowie, ale po jakimś czasie się zastanawia, wiesz, że coś mu się podobało, coś tam pamięta, wie, że jakby zobaczył kawałek filmu, to już by pamiętał cały film, nie? Ale 20-30 lat temu, nie, to oglądałeś, dajmy na to, nie? I, ale dalej to śmieszy, pomimo, że a takie, wiesz, jak leci z nami pilot, nie, typowe, nie, mam kłopoty z piciem, nie, no i facet zamiast po prostu trafić do buzi, po prostu trafia w oko, nie, takie gani, nie.
0: No. Fajne były kiedyś, no, dzisiaj też są dobre komedie, tylko że dzisiaj już jest troszkę się pozmieniało i dzisiaj odnoszę wrażenie, że się po prostu miesza gatunki bardzo. Właściwie co drugi serial, który wychodzi, jest mieszanką różnych gatunków. Jest w nim sporo komedii, bo jest dużo humoru, są elementy jakieś mrożące krew w żyłach, są społeczne sprawy, czyli jak w filmie obyczajowym i tak dalej, nie?
1: Tak. No, bo masz przykład słynnego naszego Eda Alabendiego, nie? Który przecież to był tak niepoprawny humor politycznie, pydały, Boże, generalnie łacha, darcie z feministek, kobiet, wszystkich, nie?
0: Czy ja wiem? Ja bym powiedział, że to było tak pół na pół, że można było to odebrać jako oswajanie ludzi, wiesz, z tematyką. Słuchaj, no, odcinek, w którym Al w jego domu się pojawia gej, już nie pamiętam, co to była za sprawa, że on się w jego domu pojawił gej i z nim mieszkał i mu gotował pyszne rzeczy, ciasta i Al wręcz zaczął kochać tego geja i się świetnie z nim czuł. I potem tęsknił za tym gejem. Więc wiesz, to jest takie trochę oswajanie może ludzi, bo potem jakiś taki prosty, inny Al Bundy siedzi przy telewizorze, taki Etam, powiedzmy, co siedzi i widzi, że ten jego ulubieniec Al nie jest taki strasznie antygejowski, to on sobie myśli, no ja też, dobra, to... I zresztą Etam, jak to Etam kiedyś powtarzał po tym Alu, że też by chciał takiego geja w domu, co mu gotuje, czy coś takiego.
1: Gotuje? Nie, wiesz, ja nie jestem chyba aż tak, to wiesz co, to chyba bardzo głodni, wypuszczeni ludzie są tak zdesperowani. No, bo tylko tak mogę to tłumaczyć. Bo ja generalnie, jak już marzyć, to marzyć, nie? Ktoś mówi, gdybym miał 100 tysięcy dolarów. Stary, jak masz marzyć, ja zawsze powtarzałem, czego nie pomarzysz sobie o 2 miliardach, nie? Dlaczego nie? No, także dobra, marzenia są piękne, nie? Ja przypuszczam, że faktycznie ten nasz rząd teraz to, co odpieprza, to stara się, żebyśmy mieli marzenia o domu, o pracy, o pieniądzach, nie? O tym, żeby się nie martwić. Z marzeniami jest bardzo, wiesz, taka cienka linia. Można czasem po prostu wpaść tylko w same marzenia i to też nie jest za bardzo, bo kiedy nie realizujemy swoich marzeń, nie? No to człowiek staje się jaki?
0: No.
1: No jaki? No właśnie, no, to pytanie do ciebie tak.
0: Nie wiem.
1: Jak nie wiesz? Nie zrealizowałeś żadnego marzenia w życiu? Albo tak bardzo czegoś pragnąłeś i nigdy tego nie otrzymałeś, nie? I co? Jak się czułeś wtedy?
0: Nie wiem.
1: O, nie wiem. Ja też jestem zapowiedzieć.
0: Może nie mam dzisiaj nastroju na jakieś uzewnętrznianie się.
1: No właśnie, uzewnętrzniania, nie? No właśnie, właśnie. No, okej, no, nie ma problemu. No, ale na pewno, wiesz, od czasu do czasu, jak się jakieś marzenie spełni, to zawsze masz inne, nie? No.
0: No, były takie nagrania, które wypłynęły, gdzie kto to, Morawiecki coś mówił o redukcji oczekiwań, czy jak on to nazwał?
1: No,
0: chodziło o redukowanie.
1: Obiecywać, tak. I wygasić oczekiwania, zawsze z tego leję.
0: Wygasić
1: oczekiwania. I co ciekawe, ja zawsze leję z niego, bo on niby jest historykiem z wykształcenia. I wiesz, co on powiedział? Że w tych czasach naszych obecnych możemy zmienić historię, nie? Ja mówię, kurwa, facet ma we chwili czasu, nie?
0: Ty, a co byś powiedział, jam ci to, gdyby tak wygasić Morawieckiego na przykład?
1: Wygasić, bo ja też właśnie tak się zastanawiam, nie? Tylko wiesz, to sznurek...
0: Ryzykowne, no jak się zabrać za to wygaszanie Morawieckiego, albo no. za wygaszanie tego rządu. Wiesz, ja zaczynam coraz bardziej, coraz częściej będzie mi się chyba śniło nocami, że jestem takim baczerem, takim rzeźnikiem z The Boys, tylko nie tropię słupków, tylko rządzących.
1: Jestem akurat właśnie na ostatniej części, więc skończyłem oglądać.
0: Aha, już. Przepraszam, to uściślimy, już jesteś po, tak?
1: Tak.
0: No i jak wrażenia? Jak dla mnie, powiem ci, bomba,
1: no,
0: dla mnie
1: bomba. Bomba, no w stosunku do tych wszystkich seriali typu właśnie Superman, DC i tak dalej, to... Taki strzał w mordę, nie?
0: Ale ty, wiesz, nawet jeśli nie porównujesz do końca, tylko zestawiasz. Właśnie ja myślę, że my robimy dużą krzywdę tego typu z serialom, wspominając, że nawet zbyt dużo o tych superbohaterach, albo teraz, tak. Wiesz, no bo co to ma wspólnego z DC czy z Marvelem? No właściwie nic, oprócz tego, że jest temat superbohaterów, ale zupełnie inaczej pokazany, zupełnie inny świat, inny, dla innego widza, więc wiesz, o co mi chodzi, że możemy tylko zniechęcić, bo wielu ludzi nie lubi tych superbohaterów, ale to, słuchajcie, może być nawet tak, że jak nienawidzicie superbohaterów, to pokochacie The Boys, nie? Może są tam superbohaterowie, tak? No. To dziwnie działa, no. Nie? Słuchaj, ale co, a zgodzisz się ze mną, że finał trzeciego sezonu też zupełnie nie zawiódł i że był naprawdę bombowy?
1: No, był nieoczekiwany. Nieoczekiwana zamiana miejsc, można by powiedzieć.
0: Właśnie.
1: Gdyby nie to, że to tamte to było komedią, nie? Zresztą słynnego Russo, który mówił o swoich kontaktach z Rockefellerem i co nam planują bracia starsi. No i, ale dobra, wracając do tematu, na Prykonie byłem. No niestety nie spotkałem tam naszego znajomego, chociaż mówił, że będzie oznaczony i tak dalej. Także sorry, ale tutaj Gumball dałeś ciała.
0: To, a co, nie mogliście się zgadać? Nie mogliście się zgadać wcześniej?
1: Wiesz co? No ja mu zostawiłem jakiś ten namiar, ale chyba się tego nie odezwał. Ostatecznie, wiesz, ludzi było naprawdę kopę. Kopę to była taka duża kolejka, że północna chyba, czy południowa brama wejścia, po prostu kolejka, 35 stopni w słońcu, za róg się ciągnęło i do drugiej bramy, czyli następna strona świata, za drugą bramę kolejka się kończyła, nie? I tak trzeba było 2 godzinki sobie postać. Weszliśmy, ludzie wypuszczeni oczywiście, bo to w tych debiliach i tak dalej. Oczywiście zero maseczek, poza maskami oczywiście, które były częścią stroju oczywiście. Masa ludzi. Nawet Leszek Miller ze swoją córką zaszczycił nas tam. No i moja kumpela miała jako imperialny oficer z jego córką fotkę. A tam wiesz, ale generalnie to my się takimi rzeczami nie przejmowaliśmy. Tam parada i tak dalej. Ale powiem ci, że na samym środku stała zrobiona fontanna. Fontanna właśnie z serialu The Boys. I główny, można powiedzieć, antybohater był na samym czubku. Złoty, piękny, No, piękna robota, naprawdę polecam. Jeśli to jeszcze tam stoi, zobaczyć sobie fontannę The Boys no. na środku targów poznańskich.
0: Fontanna The Boys.
1: Fontanna, no, normalnie proszę. Fontanna, jak, taka nice. Jak w starożytnym Rzymie, coś w tym stylu. Ta, też duża, nie? Duże, to było naprawdę duże.
0: Fajna, fajna sprawa, można się jakby na chwilkę przenieść do tego świata, stojąc sobie pod taką fontanną.
1: No, tak, tak, tak, generalnie to w ogóle możesz przenieść się do świata, że co chwilę mijacie albo na przykład Velma z tego, no, jak to się nazywa?
0: Scooby-Doo?
1: Stary Scooby-Doo, tak, tak. Albo jakaś, wiesz, Raven, gdzie te twoje czarne myśli, Raven, podchodzisz od razu, nawiązujesz kontakt, bo znamy seriale, nie, i tak dalej.
0: A powiedz, seksowne laseczki, co?
1: O, ja ci powiem, że kilku ludzi się dało naciąć wiesz, na takie laseczki. No, nawet ja się zdziwiłem. No,
0: nie ma co się oszukiwać, no, na faceta to trochę działa, jak do niego podchodzi jakaś czarodziejka z Księżyca nagle w wysokich kozaczkach, w krótkiej sukieneczce, czy coś w tym stylu, no to co, nie działa.
1: Tak, ale można się naciąć inaczej. Idziesz i patrzysz, piękne, długie nogi i tak dalej, nie? No i mówisz, jakie piękne, nie? Odwracasz się, a tu jednak
0: broda. A tu się okazuje, że to facet z brodą. Chuj,
1: no. Tak, nie, no z brodą może nie, nie? I to było najciekawsze, że miałem mnóstwo fotek, bo tam jako imperator, jako oficer generalnie w dwóch wersjach i chyba nie podchodzili do mnie właśnie tacy, takie transiki, wiesz, a wszyscy mnie jako takiego, wiesz, takiego antagonistę strasznego traktują, chociaż tam totalna bzdura. Mam swoje zdanie na pewne tematy, ale z człowiekiem rozmawiam, jak z człowiekiem. Podchodzi po prostu. Czy mogę sobie zjeść? No, to ja mówię, jasne, kurde, jeszcze. I mówię tak do niego, nikt mi nie mówi teraz, że nie jestem tolerancyjny, nie? I śmiech, nie? Pyk, nie? Selfiacz leci, nie? Także tam jest bardzo fajna atmosfera. Przede wszystkim tak, dużo było stoisk typowych takich kolekcjonerskich, czyli modele z samego Star Treka. Chyba chłopaki 30 modeli nie mieli, a tak mieli wszystkie, które występowały w każdym z odcinków. Tak, wielkość mniej więcej 10-15 centymetrów, niektóre większe. Takie modele naprawdę bardzo szczegółowe, a jednocześnie bardzo malutkie, więc szacun za, że komuś się to chciało robić.
0: Czyli co, można by dzisiaj modelarzem, tylko nie składać już samolocików, jakichś Spitfire'ów czy samolotów Łoś, tylko można sobie na przykład Falcona składać, tak?
1: Tak, tak, ale to na przykład w Star Treku to wszystkie te Enterprise'y, które występowały w każdym z tych możliwych seriali były, łącznie z na przykład z Black Mirror, nie? Czyli po prostu kiedy jest taki rodzaj serialu, który chyba się nazywa Enterprise właśnie.
0: Nie, to tam jakaś tam gwiezdna załoga, Starfleet Team, co, nie wiem, ale coś nawiązującego. Nie. Znaczy, ty mówisz o odcinku Black Mirror, który nawiązywał do Star Treka i był parodią trochę Star Treka.
1: Był w krzywym zwierciadle jakby... to nie była parodia. To była,
0: w pewnym sensie była,
1: to
0: był
1: jakby alternatywna rzeczywistość, kiedy ludzie po prostu nie zrobiliby Unii, czyli zwyczajnie w świecie po prostu zabili wulkan, podbili po prostu galaktykę, czy tam po prostu wszechświat. Nie, mieli.
0: Ale to o czym my mówimy, bo coś chyba się zamieszaliśmy. I bo ty mówisz, ja rozumiem, bo ty... że... Ale to czekaj, to teraz ja powiem, potem ty się ustosunkujesz. Ja mówię o serialu, o odcinku serialu Black Mirror, w którym była taka firma tworząca wirtualną rzeczywistość i w tej wirtualnej rzeczywistości koleś jeden sobie stworzył załogę taką a la Star Trek, to się trochę inaczej nazywało, ale były te stroje, te mundurki i było to w humorystycznej konwencji, ponieważ no to był wymysł jakiegoś geeka, on stworzył sobie taką symulację, gdzie był mega kapitanem. I co ważne, on więził tam cała ta załoga to byli w zasadzie więźniowie tej, których on zamknął w tej symulacji i sam jako kapitan kazał im się bawić w tego Star Treka. Ja mówię o tym odcinku.
1: To mówisz chyba o Avel, a nie wiem, nie pamiętam, ale właśnie kumpel mi to polecał, żeby to jest taki jakby Star Trek, ponieważ nie mogli z tego zrobić Star Treka, więc i to chyba ten facet, który robi Family Guy za głównego bohatera, zrobił ten właśnie tą produkcję i teraz już na poważnie już robią tą produkcję, taką, że już jest bardziej Star Trekowa.
0: No, przepraszam, ja tylko tak wtrącę, gdyby ktoś chciał zobaczyć ten odcinek Black Mirror, on się nazywa USS Callister. USS Callister. Niektórzy uważają, że to najlepszy odcinek Black Mirror, więc warto sobie go zobaczyć. No, przepraszam,
1: no, przerwałem. Dobrze, to czyli po prostu koincydencja nazwy tutaj nam się, bo mam na myśli tutaj już kwestię serialu Star Trek Enterprise i tam Scott Bakula gra Archera, kapitana Archera. No i cała jest, tam jest kwestia wojny temporalnej, czyli czasowych po prostu hakerów, którzy zmieniają rzeczywistość i jest właśnie rzeczywistość w krzywym zwierciadle, nie, że to w krzywym zwierciadle bardziej było, nie? Nazwa. W każdym razie to była nazwa chyba polska, spolszczona, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Chyba mi się wydaje, że właśnie to było Black Mirror i w każdym razie sytuacja wyglądała tak, że podbiliśmy cały wszechświat, nie mieliśmy Imperium Terrańskie. Z tym, że to Imperium Terrańskie było terrańskie, czyli od Terra, tak, Ziemia, było na zasadzie takiej, że wiesz, faceci wyglądali jak faceci, a kobietki już miały niestety, wiesz, bardzo seksistowskie mundurki. Ja polecam. Są trzy odcinki, które fani jak Star Treka, jak są różni, to niektórzy kochają te trzy odcinki właśnie tej serii i właśnie, no takie właśnie postacie można było spotkać na Perkonie właśnie z takich właśnie...
0: Szkoda, no, że zdjęć nie porobiliście gapy, znaczy, kurde.
1: Ja porobiłem oczywiście.
0: A to podeślij jakieś mi zdjęcia z Pyrkona fajne. To w następnej audycji ładnie je przygotuję. Podpiszę, że odjam ci to i opublikujemy fajnego slideshowa na przykład, nie? Z Pyrkona. Nie wiem, czy może...
1: No dobra, zobaczymy, co tam wyciągnę, bo jeszcze się próbuję dopraszać o kilka sesji, więc jak będę miał czas, to sobie coś powyciągam w tygodniu, czy tam w weekend i ci podeślę coś tam.
0: Dobra, super.
1: Taka opcja.
0: Dobra, no to dzięki, stary, za telefonik. No, trzymaj się tam. No, wszystkiego dobrego. Hej, hej, hej. Teraz taka moda na robienie różnych rzeczy na nowo. Nawet pan Kleks. Pan Kleks się załapał.
2: Adasiu, zaraz zdradzę ci mój największy sekret.
0: Rzekł umierający pan Kleks.
2: Dowiesz się, dlaczego nazywają mnie pan Kleks.
0: Właśnie dlatego. No, to, ale ja bym zobaczył Pi i Sigma na nowo zrobionych. To też mielibyśmy w końcu jakieś polskie science fiction. Przygody kosmitów, Pi i Sigma. To mówię serio, po prostu zrobić z tego takie edukacyjne show. Bajkę, która ma czegoś nauczyć. Starym, dobrym wzorem. Taki program, który bawi ucząc. I ucząc bawi. Co byście powiedzieli? Czy jest jeszcze miejsce w ogóle na takie programy w naszej telewizji na przykład? Ale przecież to zawsze można potem wypuszczać jako gry, zrobić po prostu taką serię różnych rzeczy. A figurki, to co, nie można by Pi i Sigmy zrobić? Tylko trzeba by ich na nowo trochę zaprojektować. Ja gdybym się za to wziął, zrobiłbym ich trochę no, unowocześnionych, wiadomo, uproszczonych, bardziej kreskówkowych, już bez aktorów, tylko kreskówkowi. Najlepiej w 3D zrobić, bo w ogóle temat matematyki pasuje fajnie do Pi i Sigmy. Więc, a matematyka, znaczy matematyka jest jakby no, ważna w tym show dla dzieci. A matematyka właśnie pasuje do grafiki 3D, do takiej nowoczesnej bardzo grafiki, zrobić to jakoś, żeby to nie było takie nudne, bo mówiłem już, że podstawowym tutaj błędem, jaki zauważyłem, było omawianie tak do zażygania, tak po prostu flaki z olejem z tego zrobili, bo ciągle o tych zbiorach uczyli. Dlaczego nie uczyli, nie wiem, geometrii, jakiejś, nie wiem, trygonometrii, ja się nie znam na matematyce. Albo czemu nie zrobili odcinka poświęconego liczbom pierwszym? To by były genialne tematy, a oni cały czas uczyli tych zbiorów. Przez kilkanaście chyba odcinków tego zrobiono pewnie, coś koło tego, i uczono ciągle o tym, czym są zbiory i że może być wspólny element tych zbiorów, jak się nakładają na siebie te zbiory. No, ile można? To jakiś absurd totalny, nie? Totalny absurd, jakiś, co za debil to wymyślił. To aż się prosi o różne tematy, nie? A nie o wałkowanie tego samego w nieskończoność. Jaki w tym sens? Dlaczego to ktoś tak zrobił w ogóle? Komu to przyszło do głowy, żeby jeden temat wałkować tyle czasu? Ja to bym nie mógł tak non-stop o tym samym i tak w kółko to samo po prostu mówić do zażygania. Po prostu trzeba się też w końcu opanować i przestać mówić tak bez sensu ciągle to samo i w kółko Macieju to samo po prostu. Dziób się nie zamyka, zamknąć się nie może w ogóle. Ja to tak nie mogę właśnie, jak ci, co by tylko tak gadali po prostu i przestać nie mogą gadać i cały czas tylko gadają. Ile można, no ludzie!

0: Tadziu, jeżeli kieruje tobą naprawdę troska o dobro Kościoła i o dobro zgromadzenia, twojego zgromadzenia, mojego zgromadzenia, naszego zgromadzenia, to Tadziu, jeszcze dzisiaj, ale odejdź.
1: Nie, jak ja wyciągam, to od razu walę, nie? Ja po prostu i z zaskoczenia trzeba zawsze udawać takiego, że się boisz i tak dalej, i wtedy go, wiesz, atakujesz z zaskoczenia. To działa. Bo jeżeli ty
2: no
1: po prostu...
2: No chyba, że trafisz na kogoś takiego, jak potrzeba, stary. On kiedyś w takiej audycji powiedział, że jak jego napadali z nożem, ma kolekcję trzech albo czterech noży, napadają go z nożem, on ich rozbraja i kolekcjonuje takie noże.
1: Nie, to on jest chory, to jest chory psychicznie człowiek.
2: No ja wiem, no stary, komedia.
1: Z nożem, wiesz, faktycznie, jak ktoś się nie umie posługiwać, ja tam nie jestem fachmanem w tym, ale jak ktoś się umie posługiwać, nawet nie zauważysz, jak zginiesz, nie? Po prostu to, oni tak się posługują nożami, że no, nie zauważysz, kiedy po prostu ci w brzuch wbił, nie, czy gdzieś tam. Także...
2: Jak już wyciągasz nóż, to musisz być gotowy do...
1: Nie, no jak wyciągasz, właśnie trzeba tak zrobić, żeby w ogóle nawet gość nie widział, że ty masz nóż, i tak zrobić, żeby już mu tam w gardło, znaczy... Wtedy, no nie wiem, ja się nie będę przejmował.
2: No, będziemy sobie opowiadać,
1: no jasne, jasne, ale to pomogło, no bo ludzie się bali, no wiesz, ja normalnie chodziłem po ulicach, nie bałem się niczego, natomiast no byłem gotowy do obrony, no bo możesz na jakiegoś trafić, na jakiegoś psychicznego, nie, że to o, ten to zabił dziewczynce psa tam, prawda, na jałczach, coś tam, no i to bydlak. No i takich akcji było dużo więcej, wiesz, to nie jedna akcja.
2: Bo... Nie śmieszy cię to? Wydaje mi się, że na starość...
1: No nie, bo ja mam w tej chwili inne jeszcze rzeczy, były 16 spraw.
3: Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime.
4: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka. Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka. Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka. Ja

0: niego wyszło już 6 demonów, jeszcze siedzą. Z niego wyszło już 6 demonów, jeszcze siedzą.
1: Headline edition, July 8th, 1947.
2: Thank you for your cooperation. Good night.

Nie wiem, jak oceniacie moje DJ-owanie? Czy dobrym byłbym DJ-em? Na imprezę w Choroszczym może, co? Na imprezę w Choroszczym. Teraz tak się czasami mówi, że ktoś ma w sobie duże pokłady Choroszczy na przykład, albo że jest w nim Choroszcz. Trochę tak jakby mówić o mocy, że jest w nim moc, nie? Albo że on czuje moc. Też to tak zamiennie można mówić, że o, czuje Choroszcz, Choroszcz jest w nim. Beknąłeś, zarzuca Czektul. A skąd? A skąd? To nie ja. No. Zdradzę wam, nie chcę za dużo zdradzać, ale ostatnio ktoś się pojawił gdzieś, u kogoś i powiedział coś. Tylko nie powiem wam, kto się pojawił, gdzie, u kogo i co powiedział. Więcej nie mogę zdradzić. Zdradzę natomiast to, że bardzo bym się ucieszył, gdyby ten ktoś, kto się pojawił gdzieś, u kogoś, nieoczekiwanie, nawet nie wiedząc do końca, że się pojawia u kogoś, to ja bym, jakby się u mnie pojawił, to w to mi graj, to strasznie bym się ucieszył chyba. Chyba. Tak, no i tak sobie siedzę sobie, słuchajta. I patrzę, że ktoś tu coś mi wysłał. A, proszę bardzo. Mamy chyba zdjęcie z Pyrkonu. Czyżby to było zdjęcie z Pyrkonu? O, proszę. Jak tu dostałem na redakcyjny Skype, to chyba mogę pokazać. O, już tu zaraz wam wkleję. Poczekajcie chwilę. Dajcie sekundę.

0: Okej, okay, mamy tutaj obrazek najprawdopodobniej z tego właśnie Pyrkonu. No i widzimy tutaj jakieś Leszka Millera chyba. Tak? I jakąś panią oficer imperialną i jakąś laskę z aparatem. No, okej, okay, fajne. Dalibyście się aresztować takiej imperialnej suce?
1: Ja bym jej pokazał swój miecz świetlny.
0: No, także takie rzeczy tylko na Pyrkonie. No, a wy dzwońcie do mnie, bo was pyrknę zaraz. Tak a propos Pyrkonu, zaraz was tu pyrknę i się skończy. Albo przynajmniej jakieś tematy zaproponujcie. Jakie to uczucie nadawać before do Michała Gieresia? Pyta się Franz Final. No to chyba zbyt duży zaszczyt w ogóle dla mnie, tak sobie myślę. Czy to nie jest zbyt duży zaszczyt? Aby? Czy nie za wysokie progi, żeby robić before przed Michałem Gieresiem? A może to oznacza, że jestem gorszy i takim przed Gieresiem takim. Taki przed Giereś typowy. Taki toady Gieresiowy. No, może tak nie powinienem tak często tutaj po nazwisku, to jednak jest Michał bardziej. Michał po prostu, Michał, zwany Klodem. Też klaun od monet kiedyś takie przez chwilkę krążyło. Albo Klodzio Mineta też, to chyba nawet ja wymyśliłem. Klodzio Mineta, największy podrywacz, największy lovelas w ogóle, Klodzio Mineta. Klaun od monet to bardziej taki skupiony właśnie na byciu skarbnikiem, może jakieś finanse, radia, tak dalej. No. Jeszcze była kuweta chaosu przez chwilę. No ciekawe, czy będzie dziś nadawał. Może sam sobie pójdę posłuchać. Jak nie ma donejcików, to skończymy wcześniej. Przynajmniej sobie zrobię jakiś relaksik weekendowy, sobie posłucham sam czegoś. Z telefonami to też różnie bywa, bo czasem się urywają po prostu jeden po drugim, a czasem jest ich tak, no, średnio, jak dzisiaj, nie? O, dobra, mam tu jakieś jeszcze inne zdjęcia. Imperator Palpatine, czy tam Palpatine chyba. No, to ciekawsze nawet zdjęcia są. Dajcie chwilę, zaraz wkleję.

O, tak wam odtworzę właśnie w taki sposób, no, żebyście mogli wszystkie naraz sobie oglądać w tej chwili, dlatego tak szybko migają. Ludzki mózg sobie to uśrednia i powstaje w waszej głowie takie jedno zajebiste zdjęcie. No, a tak na serio to już to oczywiście zmieniam. Widzicie, tutaj Geralt Wiedźmin, Ciri. I chyba Jamci to być może tam był, bo widzimy się powtarza. A ja od razu poznałem waszą wredną mordę. No, tu znowu jacyś imperialni. Ciekawe, czy to coś mówi o człowieku, za kogo się przebiera. Na przykład jak się przebiera za imperatora imperium, albo za jakiegoś Vadera, to wiadomo, że jakaś mroczna dusza w nim siedzi. O, tu jeszcze następne zdjęcia. Kurde, szkoda, że mi nie podsyłasz wszystkich. Ale tu mam zapisz wszystko też. Dobra, to może to będzie lepsze. Skype ma jakieś takie beznadziejne ograniczenia w ogóle, że można do 300 megabajtów na przykład przesyłać pliki. Bez sensu, bo jak ktoś chce przesłać, to i tak sobie podzieli na mniejsze i prześle tyle samo, tylko w mniejszych kawałkach, no więc. Dobra, następna porcja zdjęć ląduje już za moment na ekranie. I pyk. O, tu mamy jakąś nawet wyrzutnię rakiet i jakiegoś

Leia? Nie, to nie jest księżniczka Fleja. To jest ta Padme, ta. Czyli matka Lei. Księżniczka Fleja, Ham z Pola, Czubaka i Jebaka i ten. I Łukasz Niebochód, oczywiście, nie zapominajmy o Łukaszu Niebochodzie. No, to też taki znak czasów, że ludzie się wzruszają, na przykład tym, że Luke Skywalker powrócił i gdzieś tam się pojawił. No, w finale sezonu Mandaloriana, no, przybył z odsieczą, X-Wingiem i ludzie tak stopniowo dochodzą do tego, że to Luke czy nie Luke, no ale on wysuwa swój zielony miecz świetlny i w tym momencie wrzaski, krzyki, płacze, szlochy, bieganie, szuranie dupą, podywanie, no... Ale wiecie co, mnie to aż tak bardzo nie zniesmacza, ani nie denerwuje nawet, że ludzie się jarają takimi rzeczami, nie wiem, Gwiezdne Wojny. No lepiej, żeby się jarali jakimś Luke'em Skywalkerem niż na przykład, nie wiem, czymś złym, nie, czymś chujowym. No to jest jednak fajny świat, świat baśni i to, że dorośli ludzie się przejmują takimi rzeczami, no, lepiej jak ktoś ogląda sobie, śledzi taką wirtualną wojnę, fikcyjną wojnę, niż sam ma gdzieś się bić, strzelać, zabijać innych. No, ale tu faktycznie ciemna strona, no, ciemna strona. Jak dorośli ludzie mogą się bawić w przebieranki? No właśnie, Waligura już tak napisał. Nawet, no, ja już tu tłumaczyłem to, jak ja to widzę, przed tym właśnie, jak jeszcze napisał, ale mogłem się spodziewać, że też się pojawią takie komentarze, nie? Dobra, już teraz się zapętliło któryś raz, więc możemy wyłączyć slideshowa. Dzięki za jam ci to, za naprawdę świetne, fajne bardzo zdjęcia. Bardzo fajne zdjęcia z Pyrkonu. Może Gumball też jakieś swoje pokaże, pod warunkiem, że zrobił.

No, kolejna taka smutna refleksja to może taka, że my tutaj o wirtualnych wojnach, o wymyślanych wojnach, no tak powiedziałem przed chwilą, że no, to już lepiej niech ludzie oglądają sobie jakieś wirtualne, wymyślone, legendarne walki w kosmosie, niż mają sami uczestniczyć, no ale niektórzy może nie mają wyboru i muszą uczestniczyć, jak na przykład Ukraińcy. Muszą się strzelać, muszą ginąć, muszą walczyć o swój kraj. No i to jest bardzo smutne, nie? A my sobie tu siedzimy w fotelu i się jaramy wymyśloną wojenką kosmiczną, gdzie kosmiczny kapitan walczy z kosmicznym bandytą. Gumball miał audycję o tym robić. No tak, z Gumballem widzisz, jak jest. Ma coś nadawać, nie nadaje, potem ma nadawać znowu i znowu nie nadaje, ale potem już prawdopodobnie nada, ale jeszcze nie wiadomo, czy nada, ale jak nada, to nada, no jak nie nadał, to jeszcze nada, ale nie wiadomo, kiedy nada. Może się nada na to nadawanie, na przykład niedziela, ale to jeszcze nie wiadomo, bo może sobota. No więc będzie to będzie. No jedyne, co można w przypadku Gumballa to powiedzieć, że będzie jak będzie. A jak nie będzie, to nie będzie. A jak będzie, to będzie. Już. Maczeta zabija w kosmosie, pisze Jamcito.

Ile będzie kosztować chleb? Ekspertka prognozuje. Czy jesienią za chleb zapłacimy 10 zł? To realna wizja, może być nawet drożej, prognozowała na antenie Polsat News Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. No i tłumaczenie to, co ma wpływ na to, agresja Rosji, ale nie jest to, że nie jest to wyłącznie spowodowane agresją Rosji.

0: związanymi z nią cenami zboża i tak dalej. No ale też ceny właśnie energii, pracy, transportu. No jest to taka oczywista oczywistość w sumie. Plus jeszcze dodatkowo okazja dla różnych cwaniaków, którzy, no jak się spytamy ich, dlaczego to tak drogo, to już nieważne w sumie, czy coś nam wzrośnie do 14 czy do 16 zł cena czegoś. My się po prostu spytamy, co tak drogo? A pan nam odpowie, no bo jest taka sytuacja na świecie, proszę pana, proszę pani. I już, i koniec rozmowy. Więc dobra okazja, żeby przyciąć sobie. Dla państwowych zwłaszcza spółek, jak Orlen, to dymać nas teraz, tak nas dymają, że aż wióry lecą po prostu, bo rekordowe zyski i o 800% w ogóle wzrosły nagle zyski. Polacy się rzucili na paliwo tak, że po prostu, i to stąd te takie rekordowe zyski, bo nigdy tak Polacy nagle nie zaczęli kupować, na zapas se kupują paliwo w ogóle, trzymają po piwnicach, kupują taki ruch w interesie i stąd te właśnie takie rekordowe zyski Orlenu, no nie rozumiecie czegoś. Tak, no a tak mówiąc już serio, to po prostu okazuje się, że najwięcej, znaczy... Wszędzie się cwaniaki znajdą i no, ludzie, którzy lubią nas dymać, ale wyszło na to, że w takiej państwowej mega spółce odpowiedzialnej za najważniejsze, co może być, no bo potem ta cena paliwa ma wpływ na wszystko, na naszą rzeczywistość. Naszą rzeczywistość ta cena paliwa kształtuje. Niczym, nie wiem, jakaś magiczna komenda w Matrixie wpisana, to jest coś najważniejszego po prostu. Zmieniasz cenę benzyny, cały świat się zmienia dookoła, nie? Piu, Matrixowo. Więc najważniejsze, co może być, kurde, no wpływ na cenę wszystkiego to ma. To paliwo. Ja widzę też, że bankrutują ze względu na ceny paliwa też niektórzy. No, ale no właśnie, to się okazuje, że tam będzie największy cwaniak właśnie. Wójt z Pcimia Dolnego. Wójt z Pcimia Dolnego zaczął nam kształtować rzeczywistość. To taki Matrix po polsku. Nagle widzicie, mówię, że oglądamy dookoła Monty Pythona, ale nikt się nie śmieje i Monty Python stał się realem. Połączenie Matrixa i idiokracji. Stworzył się wokół nas jakiś idiokratyczny Matrix, z którego nie możemy wyjść. No, jak mówiłem, problem zawsze w takich sytuacjach jest taki, że jak już się wszyscy napili ze studni szaleństwa, a nas jest garstka, jakoś tak ludzi trzeźwo, normalnie, po ludzku patrzących na rzeczywistość, a no może nie wszyscy, no przesadzam, że nawet, że większość, ale bardzo wielu ludzi jest jakby tak zaczadzonych, nie? Jakby, że ciężko w ogóle pogadać. O, wódz się pojawił. Wódzu, może byś drydnął, z tobą się zawsze super gawędzi. Myślę, że twój telefon by uświetnił tutaj wieczór wszystkim. No ale też nie, jak wódzu będzie chciał, to zadzwoni. Nie chcę też za uszy ciągnąć, bo może na przykład odpoczywa sobie dzisiaj z girami wyciągniętymi, kapciuchy. Ostatnie tam rzeczy wypełnia, jakieś tabele, prawda? To jest chyba trochę pracoholik z tego wódza, tak mi się jawi przynajmniej, jako pracoholik trochę, więc i po pracy coś tam jeszcze załatwia, domyka pewnie, tak zgaduję. A może nie, a może się zupełnie mylę, może właśnie potrafi oddzielić jedno od drugiego i w domu się relaksuje. Różnie to może być. Trochę jestem jakby rozkaszlany, sorry. Też za dużo fajek palę zdecydowanie i stąd też kaszel. Już taki kaszel palacza mam. W pewnym wieku się pojawia właśnie taki kaszel palacza i już to trzeba wtedy przybastować trochę. Ale coś widzicie, nie mogę z niczym przybastować. Energetyki cały czas są obecne. Fajki, no też.
1: Weapons hot. Mission, the destruction of any and all Chinese communists.
2: Thank you for your cooperation. Good night.
3: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico.
0: No hej, etamie, hej.
4: No hej, zanim zadzwoni pracoholik, to może nie chce wypełnić te tabelki do końca w Excelu, a zadzwoni pracosceptyk. Mówisz, że wina, mówisz wina, o, która coś ode mnie akurat musi chcieć. Słucham cię, córka?
5: Dzięki, że ogarnąłeś
4: sobie. Aha, no proszę bardzo.
5: Świetnie.
4: Jutro. No i będzie mi teraz wierciła, żeby no, kobiety. Co ja chciałem powiedzieć, bo przez to wszystko zapomniałem.
0: No i znowu Etam, masz wpadkę, widzisz, tak podpadasz ostatnio coś, bo tu miałeś coś tam sprzątnąć, jakieś żygi, tu coś i znowu zapomniałeś i jutro. Trochę się ma z tobą ta Karolina, jak z dzieckiem dużym takim być może. Sorry, że tak mówię, no ale to już któryś raz taka sytuacja, no więc skomentuję.
4: Mówię, dzwoni pracosceptyk, nie?
0: No, właśnie, i to wykrakałeś. Chciałbyś się pochwalić, że jesteś pracosceptykiem i dostałeś ochrzan za to
4: no,
0: właśnie.
4: No, ale kto wyprowadził przed chwilą psa? Ja. A kto wyprowadził o 18 psa? Ja. A kogo dzisiaj boli gardło i nie powinien wyprowadzać psa? Ja. No, widzisz? To tak, że widzisz. To wszystko ma
0: na
4: swoje,
0: tapczanie
4: tak powiem,
0: siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. I tu Etam mógłby się włączyć teraz, powiedzieć, a kto rozkręcił Amigę? A kto coś tam, a kto odkurzył aparacik, jakiś tam projektor, druh, nie wiem jak tam się nazywały za PRL.
4: No nie, ja dzisiaj zrobiłem bardzo dużo rzeczy, na przykład wykonałem telefon jeden w pewnej sprawie, no dużo, nie mogę tego na razie opowiadać, muszę nabrać dystansu, bo mam taki problem z ludźmi, którzy po prostu świecą głupotą, a ja strasznie nie lubię głupoty. Będę to ogarniał po niedzieli, bo już dzisiaj w piątek już sobie dałem spokój z nerwami na ten temat. Natomiast za paliwo, za cenę paliw i to tam, co mówiłeś, to oczywiście nie odpowiada żaden tam Orlen, tylko odpowiada oczywiście rząd, nie? Ani żaden tam Orlen, ani też Rosjanie. Orlen kupuje tą całą benzynę, leci z Rosji. To się tam nie czarujmy, dlatego mają takie duże przebicie, nie? Jeszcze jest bez sensu kompletnie, żeby to było inaczej. No i słusznie.
0: Kurde, jak ktoś do mnie teraz dzwoni, to tak liczę trochę, że może jakieś luźniejsze tematy wprowadzi, a wy często ciągniecie te tematy, które mam tak awaryjnie, jakby jak już nie ma nic wesołego, jak już się wyżartowałem, to pociągnę jakieś tam paliwo, czy ksiądz pedofil, czy coś. No,
4: no dobra, jedziemy w takim razie z dodatkiem. 18 września wychodzi na arenę przed telewizornie i dziennikarzy, którzy są oczywiście akredytowani, a więc rządowi. Wychodzi minister zdrowia i mówi: maseczki od jutra w całej Polsce. I w sklepach nie sprzedadzą, jak nie masz maseczki. Co należy zrobić w dużym sklepie wielkopowierzchniowym? Bo wiesz o tym, że w Orlenie to chodzą i teraz te drobne tak sypią, tak po groszu, po 5 groszy, po 2 grosze. Jest taka akcja, znaczy się. Ona jest głupia swoją drogą. Nie chcę tłumaczyć dlaczego, bo będę wpadał...
0: A co to za akcja? Ale... Gdzie sypią? Jakie grosze sypią? Gdzie?
4: No płacą za paliwo groszami.
0: Aha, czyli taka akcja, no to słuchajcie, też tłumaczcie ludzie na antenie tak, żeby wszyscy zrozumieli, o co wam chodzi, czyli jest jakaś akcja płacenia groszówkami w ramach sprzeciwu na Orlenie, tak?
4: No dokładnie, okay. Dokładnie tak. No. A żeby w Polsce było lepiej, to nie należy płacić na Orlenie, no bo Orlen, no nie wiem tam jaka tam jest struktura własnościowa, ale podobno to polski jest, tylko należy płacić wszędzie, we wszystkich zachodnich sklepach. Ale dobra, odstawmy te poważne tematy. Teraz trochę tematów niepoważnych. Trochę sobie postendapujmy. Każą wam znowu zakładać maseczki i wam nie sprzedadzą, jak nie będziecie mieć maseczki przy kasie. Co robicie w dużym sklepie wielkopowierzchniowym?
0: Mi się ciężko wczuć w taką rolę, bo zakładam raczej maseczki. Jak jest taki nakaz, to
4: a ja już nie założę ani razu. Już od razu wam mówię. Już jeżeli
0: dobra, to zróbmy, nie... to zróbmy scenkę, że ja jestem sprzedawcą, a ty klientem bez maseczki. Dlaczego pan jest bez maseczki? Proszę założyć maseczkę.
4: Nie.
0: Nie! To jest, ale dialog, ale żeś się wysilił, wow.
4: Ale się nie będzie tłumaczył, po prostu nie. To musisz coś więcej.
0: Nie obsłużę pana, jeśli będzie pan bez maseczki. Jeśli nie chce pan zakładać, to proszę okazać zaświadczenie, że ma pan jakieś przeciwwskazania.
4: No dobra, powiedziałbym jeszcze raz nie, ale już pomijmy to, że nie było drugi raz nie. I mówię w tym momencie tak, dobrze, to ja założę maseczkę, panie sprzedawco, tylko muszę pójść na parking do auta, bo ją mam w aucie. I w tym czasie zostawiam koszyk przed tym, który sobie poczekał. Przepuszczam klienta.
0: Dobrze, to ja panu schowam tutaj zakupy, proszę pójść po zaświadczenie.
4: No właśnie, z tym będziesz miał problem.
0: Dzień dobry, jest karta Biedronki?
4: No, nie, tutaj nie, Biedronka w Porze, oni tam bez masek się chodziło. Ale mówię o jakimś wielkim centrum handlowym, że to się teraz nazywa, że galeria to się nazywa, tak jak z obrazami, nie? Szkoda, tak, że nie.
0: Już od 20 lat pewnie jakoś się to tak
4: i
0: nazywa.
4: I teraz uwaga, ważna rzecz, słuchajcie, jak tam możecie zrobić akcję protestacyjną? Oni mają takie wielkie zamrażarki, tam są lody, takie wielkie, kilogramowe. 60, jeżeli wiecie, że takie coś będzie, 60 kilo lodów nałożyć, pochodzić godzinę i go zostawić. I to jest akcja protestacyjna. To jest akcja protestacyjna, porządna. Po prostu po bandzie ze sukinsynami.
0: Masz jeszcze jakieś pomysły na akcję, co można by tu zrobić w ramach protestu? No ale to był protest przeciwko maseczkom, dobra, a protest przeciwko...
4: No mam, ale to wymaga karabinu wyborowego.
0: Słuchaj, czemu ludzie na przykład nie protestują przeciwko temu, że Biedronka kupuje sobie kilogram ziemniaków za 40 groszy, a sprzedaje czasem nawet, no Biedronka może nie, bo tam jest trochę taniej, ale no za 4 zł w niektórych sklepach są te ziemniaki, to czemu ludzie nie zaprotestują, że sklepy tak zdzierają z nas strasznie?
4: Nie wiem właśnie, nie rozumiem tego zupełnie, bo ja wprawdzie kartofli nie jadam, ale albo bardzo, bardzo, bardzo rzadko, a ja mam swoją technikę kupowania, która pozwala mi kupować dużo taniej niż jest w marketach. Natomiast no, nie wiem, no, ludzie mają problem po prostu i tyle. No. Ja sobie tam jakoś poradzę, jak mówiłem, stado baranów się nie przeciśnie, jak jest płot, ale mysz się przyciśnie. Nie? Taka jest niestety prawda. Szkoda mi czasami, że nie mogę po prostu pewnych rzeczy zdradzić, bo po prostu ich nie mogę zdradzić i tyle. Natomiast techniki ominięcia wszystkiego, co jest takie głupie, jak w tej chwili w Polsce, bo jest głupie, mamy najdroższe chyba w tej chwili prądy, najdroższe te paliwa, znaczy podwyżki, chodzi o te podwyżki, tak? No jesteśmy po prostu, krótko mówiąc, jako jeden z najbiedniejszych narodów państwa federacyjnego, którym jest Unia Europejska, jesteśmy najbardziej skubani, nie?
0: Tak, nasze ceny naszego paliwa, naszych ogólnie surowców, energii, węgla są nieskorelowane z tym, co się na świecie dzieje tak naprawdę, jak sobie ktoś poszpera. I wychodzi właśnie to widzimisię cwaniaków, że warto sobie przyciąć jeszcze bardziej, bo tak robi tchórz, bo ktoś odważny, odpowiedzialny rządzący, to on poinformuje w jakiś sposób społeczeństwo, będzie grał w otwarte karty, a tchórz boi się, że wyjdą jego niecne różne uczynki i on po kryjomu stara się kasę do budżetu na przekupywanie wyborców jakoś zdobyć, łatać długi, dziury. Robi to cwanie po kryjomu jak wąż, tak? To Michał Giereś zachwalał strategię węża właśnie, żeby się przyczaić, chytrze, tam po prostu łypać okiem, czekać na moment i cap! I znowu w krzaki się schować. O.
4: No cóż, no tak to niestety jest z nami robione. Ja wiesz, chciałbym tutaj coś wesołego powiedzieć, ale wystarczy usiąść trochę, pomyśleć i się da wymyśleć. Na każdą technikę jest inna technika, na każdy przekręt jest inny przekręt. Tak? Przekręcać przekręcone to nie jest żaden grzech. Tak? I tyle po prostu, co mogę powiedzieć. No też wyobraźmy takie sytuacje, takie relacje, jakie są tam dla tych ludzi, którzy pracują ciężko, bo w Polsce praca jest cięższa niż na Zachodzie, to też się nie ukrywa, nie da ukryć, tak? Nie dość, że płace są niższe, to jeszcze praca jest cięższa. Bo prosty przykład, kasjerka, jak jest, to jest kasjerką, a nie jest układaczką towaru, nosicielką tych pakunków jakichś, pakowaczką i tak dalej, nie? Że robi wszystko. A u nas tak obserwowałem, zresztą mam też kontakt z osobami, które pracują w takich sklepach i ona robi wszystko, tak? Ma rozpiskę obowiązków. Na Zachodzie tego nie ma. Na Zachodzie mamy zakres obowiązków, tak jak zresztą jak było w PRL-u, poczciwym, starym, dobrym, poczciwym PRL-u, bo naprawdę on był stosunkowo dla pracowników o wiele lepszy niż jest w tej chwili. PRL BIS, czyli Trzecia Rzeczypospolita. Straszna nazwa Rzeczpospolita.
0: No to wraca trochę PRL, wraca, bo będzie racjonowanie prądu. To znaczy, wiesz, media szurskie trochę jak zwykle przesadzają, straszą i deformują informacje jakby, ponieważ znalazłem artykuł na portalu, na który wpadam tam raz na ruski rok, ale wpadłem na zmiany na ziemi i tam artykuł, że Niemcy wprowadziły przerywane dostawy prądu, no że po prostu przez jakiś tam, że, znaczy, przepraszam, jakiego prądu, ciepłej wody, ciepła woda jest w określonych godzinach tylko. Tak, o to chodziło. Ciepła woda jest tam od 8 do 14, potem dopiero od 17 do którejś, a tak to zimna leci z kranu, bo po prostu ta ciepłownia jakoś tam nie wyrabia czy coś i że Niemcy to wprowadziły. Ale poszperałem trochę, sprawdziłem inne źródła i znalazłem w końcu informację, że to jedna gmina jakaś wprowadziła. To tak jakby, kurwa, w Środzie Śląskiej nam były jakieś tu problemy z dostawą ciepła, ciepłej wody, a ja bym napisał artykuł gdzieś za granicą, że w Polsce... albo tu bym napisał, nie? Na miejscu, że w Polsce racjonują ciepłą wodę, jak za PRL-u. No będzie to nieuczciwe, będzie to straszenie i przesada bardzo gruba, tak? I wprowadzanie w zasadzie dezinformacji w pewnym sensie.
4: Nie, bo to o co innego chodzi, bo widzisz, to takie coś się puszcza, że w Niemczech, no bo z tymi Niemcami jesteśmy blisko i te wymiany handlową mamy dużą i wymianę, że tak powiem, tych pracowników mamy dużo. Znaczy w jedną stronę oczywiście, z Polski do Niemiec. Bo Niemiec by tutaj po prostu oszalał, gdyby miał pracować. Natomiast, widzisz, pokazują coś takiego, bo powiedzą, patrzcie, w Niemczech tak jest, no to i my to musimy zrobić, nie? Ale już tego, że w Niemczech jest 530 euro dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku, to u nas już tego nie będzie, nie? Rozumiesz? To jest taki przykład, akurat, który ma miejsce, bo mówię, to co jest niekorzystne jest wprowadzane pod szyldem. Zresztą odkąd jesteśmy w 2004 we wspólnocie, to każdą głupotę można wcisnąć, mówiąc, a w Unii tak jest. Nie? To jest takie magiczne, jak różdżka Harry'ego Pottera, a w Unii tak jest. Nie?
0: A na czacie się tak, masz rację, tu myślę, że możesz mieć rację, że to jest taki papierek lakmusowy dla nas, podawanie takich informacji teraz i sprawdzanie. No a z drugiej strony, no chyba bardziej ci chodziło o to, że teraz polski rząd będzie mógł powiedzieć, no Niemcy wprowadzili, teraz nasza kolej, prawda? Też musimy coś takiego zrobić. A na czacie się pojawił Grzesiu od pizzy i napisał, że Wudzu się wczoraj wygadał pewnie za wszystkie czasy, ja zresztą też. I to chyba nie jest tak sarkastycznie odnośnie tego, co tylko tak serio napisał. No to się potwierdza to, co wcześniej było, że jak się na Discordzie wygadacie przez wiele godzin, to potem do mnie nikt nie dzwoni, a nawet słuchać się już tego Krawca nie chce za bardzo, bo się nasłuchało wielu bardziej interesujących ludzi, już się nasłuchało, tak więc już się nie chce Krawca głupiego gadania słuchać.
4: Musisz być bardziej reglamentowany, racjonowany po prostu. To wtedy może będzie bardziej. Poza tym ja zawsze twierdziłem, że Discord to zło, dlatego nie uczestniczę w tym Discordzie i jest święty spokój, nie? Popatrz, jak była dyskoteka, znaczy tam na początku pub, to mimo, żeśmy do piątej gadali, to poza tym wszystko było okej, widzisz? Widzisz, co zrobił Discord na rozrabiał.
0: A daj spokój z tymi swoimi tini czatami i innym gównem, to jest stary nie do używania. Podawałem ci konkretne przykłady, no chciałem się tam zarejestrować, to wpisałem coś źle, login taki, co zajęty już jest i kazał mi czekać do następnego dnia z wpisaniem następnego logina. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, z czymś tak debilnym, głupim, a na tajni czacie jak najbardziej. No i w ogóle to się psuło, słuchaj, jakieś limity były, rwało, to było bardzo awaryjne. Nie wiem, czym ty się tak zachwycasz tym tajni czatem, bo staroświecki, tak? Tylko dlatego.
4: Ja głosuję za wysadzeniem dynamitem Discorda nocnego radia i
5: Discord zły. Zły Discord zdradziecki. Haniebny zdradziecki, nieboży. Discord. Discord, ja zlikwidowałbym tego Discorda, zlikwidowałbym po prostu, żeby nie było Discordziactwa, żeby nie było niczego. Żeby te, tam, tak na tych, z tych Discordów się rodzą takie zenony. Potem te zenony niszczą radia wszystkie. Boże, Boże, radia, nocne radia niszczą i robią swoje, diabelskie. Diabeł siedzi przy mikrofonie. To pamiętajcie, co ja wam mówię. Diabeł siedzi przy mikrofonie.
4: Ja pamiętam pierwszy dzień, kiedy Discord zaistniał z tego radia i na mojej pyskotece, którą prowadziłem, ludzie napisali, no to masz tam koniec pyskoteki. I za to tak nienawidzę Discorda.
6: Z niego wyszło pyskoteka już sześć demonów, jeszcze fajne, siedzą.
4: Ludzie bez nagrywania, tam nie było żadnego takiego...
7: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
4: Ani niczego, nie chodziły te... No nie było niczego, no. Nie chodziły żadne memy, żadne tam obrażania, nic nie było takiego w ogóle. Policja jeździła, sprawdzała legitymację partyjne, dowody osobiste. To było dużo fajniejsze, mi się wydaje.
0: Dobra, Etam, słuchaj, to dzięki za telefonik, wspaniały, w ogóle arcy ciekawy, ty, ubogaciłeś tutaj radio, dzięki. Ci, Etamie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, ahoj, adios, muchachos, papajos, hej, bracie, hej, cześć, hej.
8: Od dymów palącego się Discorda.
0: To może od moich fajek, to może. No, dobra, słuchajcie, może Wudzu zadzwoni, tak tu odczytałem, że chyba zadzwoni, bo już poszedł po słuchawki. O. To już pewnie wrócił z tymi słuchawkami. Może zadzwoni, to by było miło. Myślę, że Wudzu jest jedną z takich postaci, które są, które większość lubi go słuchać na antenie, bo taki Etam zadzwoni, to zaraz będzie ktoś marudził, jak Borsuk tutaj. No, pisał, o, ładne, ładna obsada. O, Etam, sram ci to. Znowu Etam, no wybitna. A jeszcze Czektul był, to co? A Czektul to co, pies? No więc zmienia się skład. To lubię w tej audycji, to lubię, że są różne charaktery. Docencie to trochę, że nawet jak kogoś nie do końca trawicie, jak was drażni, słuchajcie, jak mnie Etam drażni czasami, nie? Po prostu nie mogę, mnie całe ręce mnie chodzą po prostu, jak go słucham. No, ale to się cieszcie, że macie tak różne charaktery. Bo zaraz na przykład jak zadzwoni wódz, o, wódz szantażuje mnie tutaj, że muszę jakiś kontrowersyjny temat rzucić. No dobra, przyjmuję wyzwanie, przyjmuję, to muszę wymyślić, no to w sumie należy się, bo jestem prowadzącym, jakby nie było, redaktorkiem, rozporkiem, no i muszę tu jakiś temacik wymyśleć, na przykład, czy własność intelektu, czy jest jakiś generator może przemówień Korwina by mi pomógł, albo coś tak, nie, to zupełnie, może zrobię sobie jakiś generator tematów, na przykład, będzie na początku do wyboru, czy w dobie dzisiejszej, i będzie można sobie dopisać, wybrać coś z tabeli, czy w dobie dzisiejszej, i tu do wyboru. Inflacji łamane przez drożyzny, łamane przez covidozy, łamane przez wojnę i tak dalej, czy w dobie no, panującej dziś inflacji temat, i tu do wyboru tam, gender, czy w dobie panującej dziś inflacji temat gender nie odbije się na i tam, wzajemnych stosunkach, no i już jest jakiś temat, nie? Muszę sobie wymyślić taki generator tematów do audycji. Tylko obawiam się, że będą to same głupawe takie tematy i wyjdzie mi coś w stylu, czy w dobie panującej dzisiaj drożyzny która być może zdominuje już niebawem temat gender, lewicowi anarchokapitaliści walczący z młodzieżówką Młodzieży Wszechpolskiej mogą sprawić, że stanowisko premiera oraz powiązana z nim sprawa wydatków na telewizję publiczną staną się... Kurde, nie wiem, to chyba zbyt skomplikowany temat. Ludzie zapomną, co było na początku. No. I na końcu można dodać, jak na tle tego wszystkiego oceniasz powrót Zbigniewa Stonogi, jego wyjście z więzienia. I ktoś zaproszonemu gościowi mógłbym taki temat właśnie dać. Jak oceniasz wyjście od tyłu? Jak ocenia pan wyjście Zbigniewa Stonogi z więzienia na tle aktualnych problemów z inflacją i powiązanym z tym tematem cen wibratorów, co zostało oprotestowane przez środowiska gender, i jak na tle tego wszystkiego stopy procentowe i własność intelektualna są to ważne tematy, bo przecież mamy jeszcze temat dewastacji pomnika Jarosława, przepraszam, Lecha Kaczyńskiego, oni mi się zawsze mylą, bo tacy sami. A jak na to takie pytanie odpowiedzieć w sumie teraz, nie? To jest dobre pytanie do gościa. On nie będzie wiedział raczej, co powiedzieć, tylko tak zrobi... Ale do czego pan zmierza, panie redaktorze? No, chciałem się tylko dowiedzieć, jak zapatruje się pan na przykład na to, że aktualnie uniknęliśmy zderzenia Ziemi z asteroidą niedawno. I... jak na tle takiego wydarzenia, że uniknęliśmy zderzenia z asteroidą, na ile ważnym problemem w tym momencie jest oblanie białą cieczą niezidentyfikowaną pomnika Lecha Kaczyńskiego?
9: No, panie redaktorze, to bardzo ważne pytanie właśnie. Czy powinniśmy bardziej się przejmować ryzykiem, jakie no cały czas wisi nad nami, niczym miecz Demoklesa, niczym miecz Demoklasa wisi nad nami to niebezpieczeństwo no zderzenia się jednak z obcym ciałem niebieskim. No i właśnie, czy powinniśmy się w tym momencie przejmować cenami chleba? No zdecydowanie nie, jest to mniej ważne. No, prawda? Obywatele, jeśli nie stać ich na chleb, mogą zawsze jeść ciastka.
0: No to bardzo mądre, co pan powiedział, właśnie panie pośle. Tak, to może jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób osiągnął pan co pan osiągnął i no mówią o panu, no wspaniały człowiek, ciężko się nie zgodzić. No właśnie, być wspaniałym, czy to łatwe?
10: Taki redaktor Lizus się znalazł, taki maksymalny Lizus, którym w ogóle gardzą wszyscy inni, nawet w redakcji, nawet inne Lizusy nim gardzą, takim jest Lizusem. No, trafił się taki.
9: A poseł, niezażenowany zupełnie, tylko uśmieszek szelmowski pojawił mu się na twarzy, mówi, no, nie przesadzajmy, są wspanialsi ode mnie, tak powiem, żeby nie wyjść na nieskromnego. Halo, kto się do nas dodzwonił?
11: Dzień dobry, szczęść Boże.
9: A, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na antenie Nocnego Radia. Co pan chciał powiedzieć?
11: Chciałem powiedzieć, że niedługo herbaty nie będzie w sklepach.
9: A dlaczego już tu to?
11: Bo Sri Lanka bankrutuje.
9: Sri Lanka bankrutuje.
11: Znaczy w sumie to już jest bankrutem.
9: Może to tak jak Polska, że nie wiadomo do końca, czy już bankrut, czy jeszcze nie.
11: No wiesz, więcej importowali niż eksportowali, no i ogólnie tam zadłużenie poszło w cholerę i no cóż, tak się stało i prawdopodobnie nie będzie w ogóle eksportu herbaty.
9: No proszę, tu mamy newsy, widzicie, z całego świata. Włączę może deszcz. Mam ochotę na deszcz. Nie wiem, czemu mam ochotę tak się trochę przewietrzyć. Wiecie, słuchajcie, pomyślałem sobie ostatnio,
10: Czy ty, Gumball, masz, oglądałeś może na YouTubie takie filmy challenge ostrości jakiś, że ktoś je na przykład najostrzejszą pizzę w Polsce?
11: Widziałem, widziałem.
10: Widziałeś. No i widzisz, że to trudne jest, mało komu się udaje zjeść całą tą pizzę, mimo że nagroda jest niezła, chyba, bo 1000 złotych. I przyłapałem się, do czego zmierzam? Przyłapałem się na tym, że oglądając takie coś, zaczyna mnie piec twarz, po prostu czuję się tak, jakbym zjadł coś ostrego. I za każdym razem to mam. Muszę być bardzo wrażliwy jakby na takie bodźce, na sugestie. I czy ty też się z takim czymś spotkałeś? Też takie coś może
11: nie,
10: masz?
11: Raczej nie? Nie. Widziałem typa, który wpieprzał tabasco, dowalał sobie jakieś tam specjalne sosy, które są głównie tymi ostrymi rzeczami. W sumie nawet nie wiem, to jakieś takie malutkie fiolki, nie? I to jakiś ogień z dupy, czy nie wiem, krew szatana, tak to nazywają jakieś różne rzeczy. I on to tam sobie walił wszystko. Nie wiem, ile to miało Scoville'a, ale pewnie 10 milionów. Nie, no nie wiem, strzelam teraz.
10: No, ja wiem tylko, że była wcześniej jakaś najostrzejsza papryczka na świecie, Ghost Pepper chyba.
11: Ghost Pepper.
10: California Ghost Pepper, no być może, a teraz jakby number one, najostrzejszą papryką jest Carolina Reaper. Dobrze mówię? No,
11: może, ale po prostu już w tych sosach jest sama kajpsyna, czy jak to się tam na to mówi, bo jest teraz...
10: Kapsaicyna, i skala Scoville'a, bo jak jecie, to skowyczycie po prostu. No, ale moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko, że od samego oglądania, tak jak ktoś coś je bardzo ostrego, ja się czuję, jakbym zjadł coś ostrego, trochę, więc może z dźwiękiem też tak jest, jak słuchamy sobie jakichś miłych dźwięków, na przykład deszczu albo wiatru, to może nas to troszkę ochłodzić na przykład. Teraz puszczam wam wiatr i może się trochę ochłodzimy.
11: Nie, to wiesz, co jest w ogóle najgorsze po zjedzeniu ostrych rzeczy? Popicie to jakąś kolą albo czymś gazowanym.
10: Piwem podobno też nie wolno pić, bo tylko wzmocni to efekt. Jakby.
11: Tak, musisz wodą zawalić albo mlekiem.
10: Tak się zastanawiałem ostatnio, czy nie można sobie zrobić krzywdy. Po prostu, że coś nam wysiądzie, nie wiem, jakiś organ albo...
11: Jest taka opcja, jak za mocno przesadzisz tą kapsyjną, to wtedy tam możecie trochę dojechać, ale nie jestem pewien, jak to wygląda. Wiem, że rzeczywiście można, może nie tyle zejść, co trafić do szpitala.
10: Nie, no bo to się człowiekowi często robi słabo, leży, jak ktoś leży na podłodze w knajpie i wyje, to raczej nie jest z nim dobrze. No ale to pytanie, czy to nie jest to samo, co dostanie gazem pieprzowym? No bo to jest chyba często też i roztwór tej kapsaicyny, nie? Nie no tylko wiesz, roztwór podobne. Pieprzowy. No w każdym razie bardzo szeroka ta skala jest tego Scoville'a. Dobrze chyba mówię, tak? Skala Scoville'a.
11: COVID-a.
10: Skala COVID-a? Ja bym się zupełnie na takie challenge nie nadawał, bo nawet lekko ostra rzecz, to już nie mam smaka na takie, nie? Nie lubię ostrych rzeczy. No, różne mamy smaki. Pewnie są wśród nas takie osoby, które uwielbiają ostre żarcie. Może ktoś zadzwoni i opowie coś o tym. Mogę was przyłączyć. Jest redaktor Gumball, to wolno, można przyłączyć jeszcze kogoś spoza redakcji, że tak powiem.
11: Ja najostrzejsze rzeczy to chyba papryczkę jalapeno jadłem. Ja nie jakoś niespecjalnie w ostrych rzeczach preferuję. Dla mnie już nawet sos sriracha jest dosyć ostry, to wiem.
10: Sos sriracha? Sos sriracha?
11: Sriracha.
10: Że potem do sriracha idziesz, tak? I siedzisz w tym sriraczu.
11: On mi bardziej przeszkadzał w tym, że strasznie dużo tam było czosnku. Ja jakoś tak nie przepadam za czosnkiem w sosach.
10: Ja czosnkowe, cebulowe rzeczy lubię. W mojej kuchni w ogóle zawsze jest dużo cebuli, czosnku, lubię takie rzeczy. Ale to jest inna ostrość. To chociaż też widzę, że ostre mi szkodzi, więc też nie mogę z tej racji. Może gdyby mi nie szkodziło, to...
11: Mi szkodzą kurwa komary, bo tak się podrapałem, że sobie kurde rozdrapałem kurde, pierdzielone.
10: To ci dopiero temat. Rany no, Gambola. Rany Gambola.
11: No. Nie takie to wredne bestie są te komary?
10: Słuchaj, zapytam cię o rzecz może, która jakoś się wiąże z twoimi zainteresowaniami, z twoją jakby, z twoim
11: czy
10: uniwersum.
11: Czy zapytasz o
10: cyberpunka? Nie, chciałem się zapytać, być może coś, co nie interesujesz się tym, no chodzi ogólnie o gry, no gry. Mhm. Jaka była najlepsza przygodówka, w jaką grałeś, w ogóle twoja gra przygodowa wszechczasów, jakie miała cechy? Dlaczego była taka fajna?
11: Znaczy, wiesz, to trudno zdefiniuj mi przygodówkę jakby dla ciebie, bo ja mogę tutaj podać wiele przykładów, ale może się to nie złączyć z twoją definicją przygodówki.
10: Wiesz co, no taka bardzo ogólna, no, gra przygodowa, w której podejmujesz jakieś działania, rozmawiasz,
11: używasz
10: czegoś.
11: No to wiesz, to
10: równie
11: dobrze mogłoby być nawet Heavy Rain, albo
10: jak najbardziej.
11: Beyond Two Souls, albo no w ogóle te gry Quantic Dreams mi się bardzo podobały, no, to takie fajne, ale Uncharted mogę powiedzieć, że to w pewnym sensie jest przygodówka, jeśli chodzi o fabułę, to chyba najbardziej Uncharted gry mnie wciągnęły, a one są takimi przygodówkami w pewnym sensie, bo one zżynają z tego, Tomb Raider.
10: Mhm. No, myślę, że tu jeszcze Wódz podaje Little Big Adventure. Tak, to była taka, jeśli dobrze pamiętam, przygodówka, w której wszystko było zrobione z kulek. Cała grafika.
11: O, The Puppeteer jeszcze było, ale to tylko na Playa Trójkę. Taka gra, gdzie się chodziło kukiełką. W sensie dosłownie kukiełką. Ona była tam na takich sznureczkach i tam była taka historyjka, dosłownie jak w teatrze rozgrywana.
10: Tak jak w teatrze, to super to zrobione było, pamiętam, tak. Coś widziałem. A pytam was wszystkich tutaj o wasze ulubione gry przygodowe, jakbyście coś też konkretniej powiedzieli, co wam się w nich podobało, bo pracuję już od pewnego czasu nad przygodówką własną, autorską i zbieram różne pomysły i patenty. Moja gra będzie bardzo innowacyjna.
11: Będzie grał point and click.
10: No właśnie, w drugą stronę, bardzo, bardzo innowacyjna przygodówka. Kurde. Szukam nowych sposobów na sterowanie tym wszystkim, patrzę, jakie są przyzwyczajenia ludzi. Wydaje mi się, że przygodówki bardzo się... To jest taki gatunek, który chyba najmocniej ewoluował ze wszystkich.
11: Możliwe.
10: Bo zaczęło się, zaczęło się od przygodówek tekstowych, w których dostawaliśmy prosty obrazek, jak ilustracja z książki narysowana piórkiem, coś w tym stylu, i tekst opisujący nam, co się dzieje, i komendy wydawaliśmy, na przykład, nie wiem, tam follow Gandalf, i szliśmy za Gandalfem i pojawił się następny opis. To były pierwsze gry przygodowe. Potem się robiły coraz bardziej graficzne, tak stopniowo. Te obrazki, które się pojawiały na ekranie, w końcu zaczęły się ruszać. W końcu się na nich ludzik pojawił. Cała seria przygodówek Sierra Online, no wcześniej to Sierra po prostu, gdzie ta Roberta Williams i Ken, jej mąż, on programista, ona... Taka pani, która lubi bajki opowiadać, wymyślać, i zrobili gry, które się na całym świecie sprzedawały w olbrzymich nakładach. Sierra to potęga była, nie? Ale potem, no, błędy różne. Ale cała masa innych przygodówek. Kultowe Secret of the Monkey Island, to już taki point and click, czyli klikamy myszką. Już nie piszemy open door, tylko klikamy myszką na drzwiach i wybieramy tam ikonkę otwierania. A ja szukam jeszcze w ogóle z takich rzeczy i częściowo mi się to udaje, powiem wam. Chyba jestem dobrym projektantem gier, można powiedzieć, wychodzi na to. Ja wymyślam różne bardzo innowacyjne, interfejsowe rozwiązania, jak sterować tym wszystkim, na czym się skupiać. No mogę wam zdradzić na przykład, że mieszam trochę RPGa z przygodówką. To już powinno dać do myślenia.
11: Raczej to tak nie odkrywać do Ameryki, bo dużo osób zmieszało akurat RPGa z przygodówkami, ale jeśli chodzi o point and click, ja wiem, że nie robisz, ale tu się tak powiem, że jedną grą, no były dwie w sumie, kiedyś była taka gra stara o jakimś dziadku mrozie, to takie jakieś z gazetką chyba w cybermyszy było, to ograłem to jak cholera. Ale to tylko dlatego, bo nie miałem nic lepszego, a potem nagle, kurde, w CD Action dali Sam i Max, tylko te nowe, nie te 2D, to powiem ci, jedno chyba z najlepszych, jakie grałem kiedykolwiek, przynajmniej dla mnie, przygodówek point and click, bo tam po prostu humor i to wszystko jak było fajnie rozwiązane, to po prostu to się przyjemnie grało i polski dubbing tam stał no, na jednym z wyższych poziomów.
10: No. Heavy Rain dla mnie bomba to jest, naprawdę. No Quantic Dream, oni zrobili Fahrenheita też, nie? Fahrenheit to też była bardzo innowacyjna gra przygodowa, w której to była seria quick eventów tak zwanych, czyli wykonywania takich ruchów w lewo, w prawo. No przykładowo jedzie na nas samochód, jakiś bandyta chce nas rozjechać. Możemy zrobić w lewo albo w prawo, tam na kontrolerze czy na klawiszach. I albo to już od dawna to znamy, bo to już Dragon's Lair, coś w tym stylu też była gra animowana, gdzie rycerzem takie ruchy wykonywaliśmy tylko do przodu, do tyłu, fire i on różne rzeczy robił, odtwarzał się film w różnych sekwencjach, a tu zostało to już zrobione w 3D z dużo większym rozmachem, te sekwencje czasami są fajnie powiązane z tym, co robimy, trzeba odpowiednie ruchy wykonywać, tak? Został w końcu kontroler, nie klawisze, tylko kontroler wykorzystany, czyli ruchy takie koliste czasem trzeba wykonać, albo jak coś tam, nie wiem, jak myjemy sobie zęby, nie wiem. Dobra, dołączę, ja ci to, jak chcę dołączyć do nas. Proszę bardzo. No. Ale jeszcze Gambola zapytam. Cześć, witam cię ponownie, ja ci to. Ale jeszcze Gambola zapytam, czyli co? Przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś w ogóle innowacyjne rozwiązania takie, jeśli chodzi o sterowanie, o klimat, o imersję w grach? Jakieś patenty fajne byś mi podpowiedział?
12: Tomek Bawarczyk. 10 zł.
10: Coś nie słychać Gambola.
12: Najlepsza gra przygodowa, w jaką grałem, to Jack Orlando.
10: Niby nie przepraszam, bo tak, ciebie słychać, ale wciągająca. Poczekaj, bo jeszcze do tego w międzyczasie donejcik wpadł.
12: XX wieku. Gotowa gra. Pozdro warianty.
10: Warianty, pewnie chodziło o wariantów, ale możemy być też i wariantami, w sumie jesteśmy jakimiś tam wariantami człowieka. A Tomek pisze o grze Jack Orlando. Tak, to była fajna, oldschoolowa troszkę przygodówka, taka w stylu no, cartoon, ale o jakimś tam detektywie chyba. No taki Jack Orlando, bohater z lat, nie wiem, 60-tych, detektyw. Jazz z lat 20-tych, XX wieku, kultowa gra. No, fajne są oldschoolowe. Czy Gumball, czy słyszymy się?
11: Tak, słyszymy się.
10: No, bo wcześniej się pytałem ciebie o jakieś o rozwiązania.
11: Coś się zepsuło.
10: Dobra, ale już działa. Czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś rozwiązania bardzo ciekawe z gier, jeśli chodzi o sterowanie, o interfejs, o imersję, wiesz?
11: No, mi się przypomina Metal Gear Solid 5. Momenty, kiedy na przykład masz cutscenki i nagle się okazuje, że możesz się ruszać. Albo możesz tam głową coś patrzeć. Albo jakieś małe interakcje robić podczas tych cutscenek. Ewentualnie na przykład jak jest jakaś sytuacja, powiedzmy jesteś tam w czymś, no coś takiego, po prostu takie bardziej interaktywne cutscenki, w takim sensie, że no możesz jakieś małe rzeczy robić, co w pewnym sensie daje taki fun lekki, że czujesz, że no masz trochę więcej wpływu na grę niż w sumie na wychodzi.
10: Tak, Metal Gear słynie z fajnych różnych pomysłów, patentów, rozwiązań. Kurczę, przepraszam bardzo. Jeszcze donejcik na masło do bułki. O, Windman, dzięki Windman. Wcześniej była bułka, teraz jest na masło do bułki. Spasiba, thank you very much. No, co chciałem powiedzieć? Zapomniałem, się rozproszyłem. Jam ci to, co ty powiesz?
13: Ja powiem, Franco, po prostu kazali mi cię opieprzyć. Gdzieś ty był na tym perkonie, ty. Gdzieś się szlaja, to chyba wśród mangowych tylko postaci byłeś, co?
11: O, wiesz, ja byłem z kumplem i powiedzmy tak, nie byłem stuprocentowo zadowolony, trochę to moja wina, bo raczej z nim chodziłem, a kumpel tak się szlaja od miejsca do miejsca, a ja chciałem w pewnym miejscu trochę postać, a tak powiedzmy, byłem ciągle w ruchu.
13: To tak jak ja właśnie, często stoję i rozmawiam z ludźmi i to jest najciekawsze właśnie, spotkać różnych ludzi, nie? Ale Generalnie jak oceniasz cały event?
11: Gorzej, gorzej niż wcześniej. Ale to chodzi mi o względy ogólnie samego Pyrkonu, czyli powiedzmy tego, co oni przygotowali, bo cosplayerów, tego wszystkiego było więcej, ale sama ta baza, którą Pyrkon przygotował, widać, że brakowało im funduszy.
13: No tak, tam jeden blok poświęci na uchodźców z Ukrainy, nie wiem, czy wiesz.
11: No, mówię, że bardzo, no w porównaniu z innymi, no to biedniej. No i to widać było, ale najbardziej jestem rozczarowany tym, że kumpel mnie w chuja zrobił, powiedział, że w jedenastka to był pawilon wyjścia, a ja mu wierzyłem, a tam były, kurde, takie otwarte prelekcje, w cudzysłowie, czyli idziesz na scenę sobie, usiadasz i tam gadają na różne tematy.
13: Tak, wiem, bo byłem w jedenastce, tylko że w piwnicy, gdzie była fajna klimatyzacja. Ale powiem ci, że mnie to wkurzyli zupełnie i to też dali ciała strasznie w informacji. Pamiętasz, że mówiłem, że będzie słynny aktor kultowy, który grał Castillo w Policjantach z Miami i Adamę w Battlestar Galactica i ktoś tam jeszcze. No w każdym razie Edward Olmos, tak? No i wyobraź sobie, poszedłem do informacji, gdzie mnie poinformowali, pani, że takiego pana nie będzie, że go nie zaprosili. No i co się okazało? Że był.
11: Wiesz, jak no, się tam w ogóle było powalone.
13: Stary, po prostu, możesz po prostu uścisnąć rękę facetowi, którego widziałeś w wspaniałych filmach, takich jak Blade Runner. Po prostu pogadać nim, zamienić chwilkę słową, może nawet autograf zdobyć, nie? I taki, kurde, babol. Po prostu byłem wściekły, naprawdę. A dowiedziałem się, no, mieli szczęście, że po prostu w zwyczajnym świecie już wyjechałem i dowiedziałem się post factum, nie? Bo po prostu poszedłbym tam i po prostu...
11: No pierdol mi zrobił. No. Ja też byłem wkurzony, ale ja uważam, że to są lekcje na przyszłość, bo po prostu będę inaczej to trochę robił, jak po prostu przed Pyrkonem rozplanuję sobie, gdzie będę chciał iść, bo tego nie zrobiłem i to był błąd największy chyba, ale tak ogólnie jestem zadowolony, tak mimo wszystko. No czego mi najbardziej brakowało, to mówię, tak zdaje mi się, że wcześniej było jednak więcej rzeczy, więcej takiego ogólnie jakichś takich miejsc, gdzie można było sobie w gry pograć, ale mówimy to planszówki, nie? Gdzieś tam inne RPG, inne pierdoły. Trochę też właśnie z tymi prelekcjami otwartymi, ja to tak nazywam, ale ta jedenastka, to no tak strasznie ukryta była. To znaczy uważam, że ja na przykład jakbym chodził bez mapy, to bym w ogóle tam nie zajrzał nigdy. I
13: no. To było na końcu, nie?
11: No i to właśnie najciekawsze rzeczy tam były. Ja tam byłem w ostatni dzień dosłownie, tylko zobaczyłem, co tam się działo i to trochę byłem rozczarowany, że wcześniej nie byłem.
13: Ja byłem 3 dni i powiem ci, że właśnie wszyscy stwierdzili, że jedenastka była najciekawszą ze względu na wystawy, nie, różnych twórców, czy tam Hello, czy Star Warsowych, czy zupełnie.
11: No właśnie, no i to mnie najbardziej boli.
13: Na górze, tak, no. I powiem tak, jeśli chodzi o merch, nie, czyli wszystkie te gadżety, typu kup sobie figurkę, to tego było, zawsze było pełno i akurat tutaj dawali radę, nie? Ludzi tłum, po prostu.
11: Akurat nie, nic nie kupiłem w tym roku, zawsze coś kupywałem, a w tym roku jakoś nic.
13: Ja planowałem, że nie kupię, ale dwie jakoś fiksy mi się trafiły akurat, nie?
10: Co ci się trafiło? Co kupiłeś sobie?
13: Akurat tutaj brakowało mi do takiej serii Black Series, 6-calowe figurki, 15 cm mają i dwóch Death Star Trooperów. To tacy, co mają takie szufle na głowie, nie? To dla tych, co nie.
10: Taki stary, a sobie żołnierzyki kupuje i się cieszy, że o, ten ma pistolecik, ten ma plecaczek odrzutowy, no stary maleńki po prostu, no. Stary maleńki.
11: Tak? Może jakieś zdjęcia pokażę na urodzinowym streamie, chociaż, znaczy audycji, streamie, nieważne. No, bo
13: w Hamburgu, ale tego, ale coś tam przygotuję takiego większego, to czy skopiuję. Jest masa po prostu na Facebooku perkonowych zdjęć, nie?
11: No ja też, ja tam miałem swoje, bo ja lustrzankę wziąłem, nie? I napieprzałem zdjęcia pojebane.
13: Dobrze, o, no to fajnie, ja już widzę, że po twoim tamniku, że to się tam zgadamy i tego, i się powymieniamy, nie? Jeden fajny kostium na mnie zrobił wrażenie, powiem ci, to była ta właśnie... Wellma ze Scooby-Doo. I dziewczyna miała to właśnie to coś.
10: A to ktoś tu miał, ktoś tu w nocnym radio miał jakiś Wellmowy Scooby-Doo fetysz i bardzo by chciał się kochać z Wellmą, a być może jeszcze, żeby go Scooby-Doo tam od tyłu jeszcze zachodził. Tylko to był chyba ciąg Bolunga, a nie ty, Jamci, to czy to ty byłeś?
13: Nie, to na pewno nie byłem ja. Tak.
10: Teraz tutaj komplementujesz, że Wellma laska tam ci się spodobała.
13: No,
10: jakoś,
13: no. Ale no, to tak.
11: Był najlepszy kostium. Kostium najlepszy to był fotoradaru.
13: Aha, fakt. Był facet, który ganiał za samochodami w fotoradar.
11: Nie, miał na sobie fotoradar. Ja widziałem taki
13: kostium. Był, dosłownie. Biegał za samochodami.
11: No, były jakieś fury przy nim, ale to nie wiem, czy oni byli razem.
13: Furasów to tam, wiesz, takich jak ty, to było pełno.
11: Ja nie jestem furasem, niestety.
13: Już nie.
10: Krypto furasem.
11: Chciałbyś.
10: Krypto furasem jesteś.
13: No, ale dobra, okej. Okay. Chłopaki, dobra, to ja tylko tyle chciałem w temacie, nie, temat perkonu kiedyś pociągniemy, może z Gambolem.
11: No na pewno, kurde, bo się tak jakoś zebrało, że nie mogłem, nawet przyznam się dlaczego. Siostra robi przeprowadzkę i te miejsce, w którym ja jestem, ma non-stop dzieciaki i one się tak drą.
10: Już na siostrę zwala.
11: Nie da się nic robić.
10: Już nieładnie tak skarży, pyta. To nie ja, to siostra. Proszę tu nie skarżyć, nie zwalać winy. No.
11: Dzieciaki.
10: Dobra. Dobra, to pożegnajmy. Jam ci to, bo tu odchodził. Trzymaj się, cześć. Dobra, i zostaliśmy sami z Gambolem. Zapraszam, jeśli ktoś chce, to proszę, może dołączyć.
11: Taki before przed beforem, czyli before przed urodzinową audycją, która będzie też beforem przed urodzinami, bo zacznę chyba o 20, a urodziny.
10: No to powiedz jakoś tak składnie teraz, kiedy co ma być?
11: No, tak będzie o 20.
10: Tak dzisiaj jeszcze, czyli w jaki dzień? W sobotę?
11: No, dzisiaj jest sobota, prawda?
10: Tak, dzisiaj jest sobota, no.
11: Dzisiaj sobota, 20, będzie, zaczyna się tak zwany before urodzinowy, bo urodziny mam 10, ale nie planuję też robić tego jakoś strasznie długo, nie tak jak w tamtym roku, ale też będzie trochę, więc będzie można sobie pogadać, napić się. Ja sobie kupiłem 0,5 litra Jägermeistera. Nie wiem, czy się napierdolę, ale na pewno trochę popiję.
10: No tak też mam zamiar sobie tego Jägermeistera spróbować. No, chyba dobry całkiem likier ziołowy. Okej, okay, czyli o 20 wpadajcie na radyjko i będzie się coś działo. Przypominam, że można jakiegoś donajcika wysłać, żeby nie było tak łyso, nie? Że audycja się skończy i 30 zł. To będzie hańba i srom dla was.
11: Nie, tu lepiej kawcowi wpłacajcie. Ja jestem tutaj, jak to się mówi, błazen, co ludzi wyzywa i potem dostaje piosenki.
10: Dzwoni Artur, ale nie mogę go dołączyć coś. Spróbuję jeszcze tutaj zadziałać. Niestety niewygodne to dosyć. Wszystko jest. Okej, okay, spróbuję dodać. Dyskusji, czekamy.
11: No.
10: Witam Artura. Witam Artura na antenie. Czy jest Artur?
11: Chyba nie działa.
0: chyba nie działa. Okej, okay, no ale jest też Gumball na antenie. Sorry, nie mogę dołączyć.
11: Psuje się coś.
0: Mhm, coś się tam psuje. Jeszcze ktoś mi tu pisze na priwa jakieś sprawy. No kurde, ludzie, moglibyście mnie trochę oszczędzić tutaj. Tak wszystko naraz i trochę mogę nie ogarniać, nie? Może jeszcze na czata mógłbym zerkać i patrzeć, co tam piszecie. Czy teraz jest...
11: Halo, słychać mnie?
0: No, okej, okay, dobra, teraz jest Artur. Witam cię, Arturze.
11: O, kamerę jeszcze chyba widać.
0: No ciemność kurwa, widać. Ja gówno widać.
11: Dobrze, że mam ciemność w pokoju, przynajmniej nie widzicie, jakie są rozczochrania. Mhm.
0: No. A Artur się...
11: A mnie nie słychać.
0: Słychać się. Nie, no, słychać. Dobra.

0: O którą sytuację chodzi? Bo tu
1: Oj,
0: mówi.
1: Jezu, kurczę, a mógłbyś to jakoś tak,
0: No
1: wiesz,
0: dobra, no dobra.
1: fabularnie
0: Czy chodzi, dobra,
1: przedstawić?
0: powiem prosto z mostu. Czy chodzi o to, jak powiedziałem S słowo, takie nieładne do
1: Nie,
0: Zenona?
1: nie, co innego chodziło. To było
0: No
1: tak
0: to
1: później.
0: musisz mi powiedzieć. No to ja ci wytłumaczę.
1: A
0: To
1: nie, wcześniej, wcześniej. Chodziło o gry, generalnie.
0: nie wiem, nie wiem. Nie wiem, musisz mi powiedzieć. Przypomnij mi, ja mam słabą pamięć.
1: Dobra, nie będziemy się tak przedrzeźniać. Zakończmy ten temat. I macie jakieś coś do powiedzenia? Inaczej się cholera rozłączam, bo pokój z wami.
2: Dobra, no to trzymaj się, Arturze. Dzięki za telefonik.
1: Trzymajcie
2: Hej,
1: się.
2: hej. Gambol,
0: No
2: no to
0: to
2: ciebie
0: wytłumaczę.
2: też pożegnam może w takim razie. Wyczerpaliśmy jakoś temacik.
0: Wyczerpaliśmy tematy boskie, państwowe, ZUS-owe, KRUS-owe. A i przypominam, że ten różne urzędy, w tym skarbowe, mogą teraz zaglądać na wasze konta bankowe bez podawania przyczyny. Wystarczy, że pomyślą, a może ten człowiek coś tam kryje przed nami i w sumie już w tym momencie mogą zajrzeć na wasze konto bankowe i mówimy tu o historycznym wglądzie, czyli w tym, co się działo w przeciągu ostatnich 5 lat.
2: No proszę.
0: Także ten, chciałem tylko to powiedzieć, żebyśmy tak dobrze spali, że każdy teraz w tym momencie będzie mógł zostać tak skontrolowany w dowolnym momencie.
2: Dobra, trzymaj się, Gumball, bo chcę tu jeszcze odebrać jednego człowieka, który ma jakąś tutaj sprawę całkiem ciekawą, radiową. No, no to trzymaj się, hej.
0: Trzymaj się, cześć, cześć.
2: Okej, za moment wracam.

Dobra, okej. Okay. Luźne gadki. Sobota już właściwie nam nastała. Późna pora, bardzo późna. Spać mi się chce. Prawda. No, trzeba do snu się szykować. A tak na serio to sobie zaraz jakieś może filmy włączę. Albo tego Kloda posłucham, nieszczęsnego. Ja tu czekam jeszcze na telefon.

0: Halo, halo, siema.
1: No hej, witam cię na antenie, Luigi.
0: Tak jest, cześć, cześć, krawiec, witaj, Gumball.
1: No, Gambola nie ma już.

0: w sumie, bo tak jakoś, no nie wiem, dzisiaj odbieram pojedynczo, chociaż temat no, growy się pojawił. Coś pisałeś, że jest jakaś inicjatywa robienia walk w Quake 3 Arena? Czy tutaj kogoś zebrać z radia ludzi, czy o co chodzi, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
1: Tak, bardzo dobrze. To już rozjaśniam sytuację. Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie, ludzi z tej strony. Ja już dzwoniłem któryś raz, znaczy w sumie to jest czwarty czy mój piąty telefon do radia. Słucham sobie, może ostatnio nienamiętnie, bo po prostu nie mam czasu, mam dużo nauki w robocie i tak dalej. W każdym razie, dzisiaj sobie tak weszliśmy na czat głosowy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, sprawach. Wyszedł temat gier, starych komunikatorów, kiedy Steam pierwszy powstał i tak dalej. I tak ktoś tam coś, chyba Hiszpan, co zaczął coś mówić o starym GTA 3 i tak mnie tak coś przeszło do FPS-ów, do Unreal Tournament, Quake'a. Ja sobie przypomniałem, że kiedyś była taka strona, na której się grało przez stronę online właśnie w Quake 3 Arena i tak mi je naszło, że mówię, kurde, w sumie to nie jest głupi pomysł, żeby zorganizować takie chilloutowe, takie lightowe, bez spiny, bez jakiegoś turniejowania i tak dalej. Po prostu takie free for all. Mam narzędzia takie odpowiednie, które służą do ustawiania terminarzy, nawet z pracy i myślę, że mógłbym z tego skorzystać. Również jakieś takie z innych stron, gdzie są terminy, godziny, to by nam pokazało, czy w ogóle osoby są zainteresowane, ile osób było zainteresowane, załóżmy, że 10-20, tak wstępnie.
0: A powiedz, a jaki to w ogóle ma związek tak z nocnym radiem w sumie?
1: Żadne. To znaczy, to według mnie żadnego nie ma ten. To jest jakby taki, jakby to nazwać, taki chilloutowy, nie wiem, chilloutowa inicjatywa, która polegałaby na tym, żeby skupić starszych graczy, którzy mają ochotę się rozerwać i pograć sobie w jakąś sobotę, niedzielę, w jakiś jeden dzień, czy może dwa dni.
0: No to w sumie to można się na Discordzie można się spotkać i na przykład napisać, kto chce sobie pograć w to i tamto. Ja i sobie pograć można w coś.
1: Można jak najbardziej, ale tak stwierdziliśmy z Czekturem, bo chwilę z nim gadałem, bo go poprosiłem, żeby wbił na głosowy, a może to w Krawiec nadaje, to może zadzwonię do ciebie, albo ja, albo Czektur i zaproponujemy, że może jeżeli ty byś propsował taką inicjatywę, jeżeli, no to może byś też rzucił hasło, że kto tam chętny, to ten, no mówię, ja się mogę tym zająć, podjąć, zorganizować terminarz, jeżeli hasło trochę podłapie chociaż parę osób, chociażby 5-6, no to już warto się starać, już warto coś postanowić, jakiś ułożyć, mówię, harmonogram, terminarz, bez logowania, bez kupowania gry i tak dalej, no bo to ze strony, tak jak mówię, można grać proste zasady, dużo wspomnień, no bo to jest tak naprawdę gdzieś granie w ten Quake 3 Arena, czyli stare lata, prosta rozgrywka, chodzi for fun, no i tyle. Także taka mnie inicjatywa naszła.
0: Macie moje błogosławieństwo, bawcie się dzieci, bawcie się dzieci, macie moje błogosławieństwo, bawcie
1: Ty już jesteś za stary, tak?
0: Bawcie się, nie, też może... To ja, stary, ja pokażę, jak się strzela. Nie, no spoko, no fajnie, no grajcie sobie, no. To, tak powiem trochę brutalnie, że tak z grubsza to mnie to ani ziębi, ani grzeje, no będę tak szczery, no.
1: No i właśnie o to mi chodzi. Mi tam, ja nie lubię obiecanek, cacanek, tylko po prostu jeżeli ktoś jasno mówi, klarownie, no i o to chodzi. No
0: i aż 10 osób, kurde, to nie spodziewałem się, że taka skala to może być. Aż 10 osób, mówisz, może się w to zaangażuje? Kurde. Chcecie, to wam logo zrobię, na przykład nocne wilki, coś, no. Kosmiczne nocne wilki, chcecie.
1: A czemu nocne wilki akurat?
0: No, faktycznie, skoro to ma niewiele w ogóle wspólnego z nocnym radiem, to już może niech będą po prostu wilki.
1: Wilki growe, to może coś z grami. To dobra, spoko, może być to taki spin-off jakby taki graficzny, jak najbardziej, ja tam propsuję. Tak czy siak, zarzucam temat, może ktoś będzie chętny, może nie. Myślę, że w ten weekend postaram się taką informację zamieścić na waszym Discordzie, w sumie naszym wszystkim wspólnym. No i tyle. Jak tam zobaczę, że chociaż jest, mówię, no 3-4 osoby chociaż zainteresowane, to już warto tak jakby. Ja tam spoko mogę odegrać rolę gospodarza, człowieka, który tam będzie informować na bieżąco, zorganizuję, mówię, termin, No i tyle, nie? Taka pierdoła, bzdura. No,
0: no jasne, celu... ale zawsze jakaś ciekawostka tutaj.
1: Tak, i tyle, no nic to nie jest wielkiego, mówię, w tych czasach takich, jakie mamy, no to warto gdzieś się skupić na takim czymś przyjemnym. A to są, chodzi po prostu o to, żeby przywołać wspomnienia, przyjemne czasy growych FPS-ów, takich dynamicznych. Stare roczniki będą wiedziały, co chodzi, stare, mówię po sobie. Roczniki będą wiedziały, co chodzi, no bo wiedzą, co to za tytuły, co to za rodzaj rozgrywki. No i tyle, takie profan. I tyle. Tyle i aż tyle, bo tylko tyle. Także ten, muszę sobie cofnąć w ogóle twoją audycję dzisiaj posłuchać, bo dawno nie słuchałem. Także proszę o wybaczenie.
0: Wybaczam. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. O, donejcik w końcu. No, jakiś. No, no w końcu. No. O nie.
1: Także Gambola, tam pozdrawiam. Pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy, całe na radio, ciebie Krawiec. I tak naprawdę życzę miłego wieczorku. No i chyba tyle, nie? Nie wiem, o czym w ogóle dzisiaj gadacie. Nawet wybacz, nie słuchałem, bo po prostu grałem sobie w Rainbow Six Extraction. No i tyle, nie?
0: Dobra.
1: Także wielkie dzięki, że postanowiłeś do mnie odpisać i ten zadzwonić. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wszystkich pozdrawiam. Siemandero. No,
0: pewnie. Nawzajem też wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej, hej.
1: Cześć.
0: No i grubszy donejcik wpadł, bo aż 5 dyszek. Mr. M. Masz tu 5 dych, zadzwoń do Klodzia potem na żywo i pogadaj z nim. Wiem, że czuje się zaszczuty, więc będzie gadał z pozycji uległej. Dawaj, Krawiec, może być wesoło. No nie wiem, zastanawiam się, czy to ma sens. Wiecie, że on będzie mnie atakował tylko i wyłącznie, więc nie mam tak ochoty z kimś walczyć teraz, nie? I rozgrzebywać jakieś sprawy. On w ten sposób działa. On lubi rozgrzebywać jakieś sprawy niewyjaśnione, coś sobie dopowiedzieć, zaatakować. On traktuje to jak... Spotkanie ze mną by potraktował jak jakieś wyjście na arenę. A ja niekoniecznie mam taki nastrój, wiecie. Poza tym tak trochę głupio, jak już były jakieś próby tutaj pogadania tyle razy i jakby definitywnie zakończona znajomość, to teraz dzwonić, żeby se jaja porobić do Klauda? Może osoba tutaj, tajemniczy Mr. M, tak nie do końca może ogarnia historię naszej znajomości, różne niuanse, nie? Nie tak całościowo i nie wie, że to tak nie za bardzo, więc nie obraź się, słuchaj, doceniam donata, no ale domyślam się, że nie jest to taki warunek w stylu, że wyzwanie jak na patostreamach, tak? Że siądź na butli, czy skocz z szafy na główkę, czy podpal sobie włosy. Rozumiem, że to jakby jest dobra wola tutaj, plus propozycja bardziej, nie? No i na tą propozycję, no nadal nie, no nadal odpowiem nie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zresztą wiesz, facet ma swój jakiś teraz temat, nie? Mówi o jakichś ważnych tam dla niego sprawach, o globalistach na przykład. I co? I dzwoni ktoś, kogo on nie lubi, takich dzwoniących, którzy dzwonią tylko po to, żeby zrobić jakąś aferkę na przykład, nie? A tak zostanie to odebrane, no i w sumie tym by to było, jakbym teraz zadzwonił, a robieniem aferki i dymów, nie? I toczeniem se beki ewentualnie z Klauda, bo co, mam z nim rozmawiać na poważnie? Cześć Michał, słuchaj, co tam u ciebie? I wyciągnąć rękę na zgodę, tak jak do Tomka wyciągnąłem? Czy zadzwonić, żeby było zabawnie? No i jak to drugie, no to wiesz, no to musiałbym się wygłupiać i musiałbym mu dowalić trochę i musiałbym sobie z niego pożartować. A niekoniecznie też mam na to ochotę jakoś z niego sobie tam, wiesz, dworować, nie? Ku uciesze różnych anonków też. I co? Po co mam to robić? Nie moja bajka, man, człowieku, wiesz, rozumiesz, z tą... Wiesz, są pewne sprawy, których właśnie może nie rozumiesz. No tutaj Windman pisze, przypomina Michała z dawnych lat i porównuje go do dzisiejszego Michała, że się tak zestarzał, tak napisał. No, wszyscy się starzejemy, no. Ja też inaczej nadaję niż kiedyś, zupełnie inaczej. Tylko u niego to poszło w takim kierunku, że akurat Windmanowi się nie podoba, może taka zmiana kierunku. Ale nadający, którzy no tyle lat siedzą przy tym mikrofonie, to zmieniają trochę styl, sposób bycia, sposób mówienia. No tak, znaczy w przypadku nocnej jazdy to jest trochę skomplikowana bardziej sprawa, wydaje mi się, bo no powiem tak, że my jakoś tworzyliśmy pewną synergię z Claude'em. I jeden na drugiego wpływał, i Claude potrafił się jakby trochę dostosować do mojego stylu nadawania i do próby zrobienia takiej trochę no, pojechanej, zwariowanej audycji, trochę podobnej do Nocnego Marka, ale jednak z jakimiś tam wstawkami, jeszcze bardziej dynamiczna, częściej dynamiczna, bo na to stawialiśmy, że ma być po prostu szybko, dużo różnych wstawek, fragmentów, jingli, no próby robienia takiego stand-upu trochę. Nocny Marek to bardziej było takie na spokojniej trochę komentowanie, nie? No ale Claude starał się tam właśnie też być dynamiczny, przebojowy i nawet mu to nieźle wychodziło. Ja nadal uważam, że radiowcem to on jest dobrym akurat. No, tylko są różne Michały, nie? Michały nadające w różnym stylu. On próbował też jakichś tam swoich eksperymentów w stylu ta seria o stand-uperach, czy z dupy do ust. No, tak się nazywała audycja, z dupy do ust. No, różnych rzeczy próbował i to już można by docenić jakoś, nie? Oceniając jego warsztat, jego doświadczenie.

Też jakiś ciekawy temat może. Wódz tutaj szukał dobrego tematu, znaczy apelował, żebym jakiś dobry temat rzucił, który jemu przypasuje. No to rzucam taki temat. Możemy sobie właśnie pogadać o różnych nadających z różnych radyjek. Ale tak właśnie pod kątem, bo już gadaliśmy parę razy o radiu. Wudzu jest takim człowiekiem, który się radiem interesuje. Trochę jak Jacek Blacha może właśnie. Trochę jest takim radiowym... Radio wydaje się być jego hobby trochę, nie? I tak pamięta różne starsze radia w każdym razie. Znaczy, wielu z was jest tutaj takimi trochę radiowymi hobbystami, można powiedzieć radioamatorami wręcz trochę w pewnym sensie, no bo dzwonicie też, wypowiadacie się i nadajecie swój głos w eter, nie? W pewnym sensie jesteście też nadającymi. Bardziej lub mniej. No, czasem wcale. A czasem bardzo, bardzo. No takiego, taki etam to w każdej audycji musi być, nie? Etam musi być. Jak nie ma etama, to jest... Co? To jest śmietana. Etam musi być. No. Także Czektul też jest taką osobą, która pamięta różne stare radia. Sam nadawał podcast, na przykład Nukacast o Falloutie. Gdzie trochę aktorzył właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Czektul ostatnio więcej aktorzy jakby przy mikrofonie, więc może wraca jego taki dawny styl bardziej nadawania. Mu się odzywa gdzieś tam, nie? W genach daje o sobie znać. Przebudzenie mocy. Czektul, przebudzenie mocy. Nie, tych radyjek Kloda czy Enkiego nie kojarzę w ogóle. Ale to możemy na przykład o kontestacji pogadać, albo o jeszcze innych. Nie wiem, może kojarzysz dawnych podcasterów, jak Pichont na przykład. Czy Jacek Kuchmistrz, o takich weteranach możemy sobie porozmawiać. Albo o tym, jakie by było twoje idealne radio internetowe. Chyba, wiesz co, nie wiem, czy byśmy jednak nie męczyli trochę Wacka, bo już o tym gadaliśmy w sumie. Bo pamiętam, że zszedł nam temat na takie rzeczy. No i oczywiście pojawił się temat Chrisa o poranku, nie? I że nagle doszliśmy do tego, że każdy chyba chciałby być trochę takim Chrisem o poranku, się śmialiśmy z tych rzeczy. No to chyba już ten temat był poruszany, więc nie ma co. No, czyli nie trafiłem znowu. No właśnie. Muszę jakiś inny zaproponować temacik.

0: Kochani, jak ja się tu dla was poświęcam, naprawdę, jak ja się dla was poświęcam. I co ja z tego mam? Te marne. I tu, co ja tu dostałem? A nie, pięć dych dostałem, to jakie marne, ale to też dyszka. Kolejna dyszka. Jeszcze dyszka, to razem. To... O, że mi ręce z chciwości trzęsą. No, taki krawiec makwacz. Krawiec makwacz się we mnie budzi. Pieniądz, pieniądz, wszędzie pieniądz. Taki świat, że wszędzie pieniądz. No, a są rzeczy, których nie kupi się za pieniądze. Na przykład... prawda. Miłości się nie kupi. A nie, kupi się przecież miłość. Ale nie taką miłość. I znów na jednym ramieniu krawculek diabełek, a na drugim krawculek aniołek i się kłócą znowu. Znowu mi tu gadają nad duchem. Nie wiem, czy słychać, czy mikrofon zbiera to. Słychać?
1: Miłość to se możesz na każdym rogu kupić. Nie bądź frajer, laski lecą na forsiastych.
0: Nie, nie mów tak. Miłość to coś więcej. Nie daj się przekonać temu rogatemu wstręciuchowi.
1: Zamknij już mordę.
0: O, biją się, słuchajcie, biją się. Który wygra? Nie, no dobra, pozostańmy przy tym, że miłości nie można kupić, bo jak już utracimy wszelkie złudzenia, wszelkie marzenia piękne, wszelkie pozytywne jakieś widzenie świata, to co nam zostanie? Co nam zostanie? Smutek, choroby, rozpacz, błędy ortograficzne i rządy PiSu jeszcze do tego wszystkiego.
2: WINDMAN95.
0: O!
2: 20 zł.
0: Pieniążki dostałem.
2: Do stówki.
0: Ojejku, pieniążki. Jeszcze ile? 20 zł. Co ja za to kupię? Nie wiem. Zaraz sobie będę myślał, co sobie kupię. Jak tylko skończę audycję, to zaraz skąpiec.pl, czy tam jakieś Ceneo. Dziękuję bardzo, Windmanie. Thank you, sir. Sir. Jak właściwie się powinno wymawiać ser? Sir. Sir. Dobry mam akcent. Sir. No to chyba nie do końca tak. No. Wódz, to do mnie chyba było, że 80 zł, nie maruć. To co on podliczył moje donaty, widzicie, on tam z ołóweczkiem i ile krawiec zarobił. No ja mu co prawda... I już i tak za dużo dałem, bo pamiętam jak dziś, jak w 2020 to chyba było, no wysłałem temu krawcowi 40 zł, co, ile ja muszę pracować, ja muszę cały dzień tyrać na takie 40 zł, no może przesadzam, bo może 15 minut tylko, ale to i tak za dużo, to powinno być jego hobby, jak on ma czelność zarabiać na własności intelektualnej swojej. Czy jakoś tak by to wódzu może widział trochę, ale chyba nie, może...
2: Ono, 30
0: ona,
2: złotych.
0: Ono.
2: A powiedz Joko szczerze ono. O Martinie Lechowiczu, jakim według ciebie jest człowiekiem nienadającym. Bardzo nas to ciekawi.
0: Przyznam, że dla mnie to zabrzmiało... troszkę tak delikatnie, tak delikutaśnie, złowrogo, ponieważ coś mi się przypomniało z przeszłości. Ale nieważne, zostawmy tak. O Martinie Lechowiczu jako o człowieku? Nas to ciekawi, to nas jest bardzo niepokojące. Kim są oni? Kim są oni? Oni.
3: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły. No i koniec, kropka.
0: Halt, sinners! No właśnie. Odpowiadając, myślę, że jest bardzo spoko człowiekiem. Bardzo spoko. I darzę go dużym zaufaniem, pomimo jakichś tam naszych zaprzeszłych sytuacji, kwaśnych. Ale myślę, że, nie wiem, ja się zmieniłem mocno. I on się trochę też pewnie zmienił. Jesteśmy bogaci w jakieś tam doświadczenia. Jak z Martinem, trochę z nim współpracowałem ostatnio nawet i bardzo dobrze szła współpraca. z nim można sobie i pożartować, i pogadać na luzie o różnych fajnych rzeczach i jakby zachowuje się fair jak najbardziej, żadnych awantur, żadnych kwasów. Bardzo dobrze oceniam. No, nie wiem, można też Martina oceniać jakby z szerszej perspektywy, bardziej tak ogólnie. No, jest to człowiek wierzący na swój sposób, taki martinowy, który to głosi takie spojrzenie na wiarę chrześcijańską od lat, konsekwentnie. To jest taka jego cecha, jest konsekwentny. Chociaż teraz może nawet być tak, że a to może wam Martin powie o jakichś planach, o zmianach u siebie, ale może tak tylko zdradzę, rąbka uchylę, że może jakieś zmiany się tam szykują u niego. No, także no, Martin. Kiedyś to w ogóle go inaczej traktowałem, bardziej może był jakimś takim moim idolem nawet podcastowym, wielkim, radiowym, a z czasem no jakoś tam myślę, że wyrównaliśmy nasze skille i tak dalej, no to już nie traktuję go, wiecie, siłą rzeczy jako jakiegoś mistrza swojego wielkiego, ale tak z szacuneczkiem, nie? Jakby za dorobek, za to, czego się nauczyłem. No, bo Martin zaczynał wcześniej, jest jeszcze większym weteranem. Także bardzo lubię Martina, spoko człowiek. No, tak odpowiadam na pytanie, co myślę o Martinie. Być może się kiedyś o nim niekorzystnie wypowiedziałem, jak byłem wściekły o coś tam. No, ale to wiadomo. Nie wiem, czy taka odpowiedź usatysfakcjonuje. Ono. Czy to oko joko ono? Chyba nie, nie wiem. W każdym bądź razie za donata dzięki wielkie. No, dobra, zbiera się. Jestem jakoś już uspokojony trochę. Grosz do grosza i będzie kokosza, jak to mawia Etamosza. No. Martina, za poczucie humoru lubię, napisał Wódz. No. To właśnie widzicie, to jest to gadanie o innych nadających, bo jeśli zaproponowałem temat, że możemy pogadać o innych radiach, o innych nadających, to niekoniecznie chciałbym, żebyśmy na przykład tu się wyzłośliwiali, czy żeby zadzwonili hejterzy i powiedzieli, za co nienawidzą tego i tamtego, tylko może dla odmiany coś pozytywnego, nie? To dobrze robi czasami. Też pobycie przez chwilę przynajmniej w takiej atmosferze miłej, że można coś dobrego nie tylko powiedzieć, ale i posłuchać o innych, co, jakieś fajne rzeczy, za co cenimy na przykład. To było bardzo dobre pytanie, co myślę o Martinie, bo miałem okazję, żeby powiedzieć parę rzeczy, a to jest temat rzeka właściwie, bo to jest ciekawy człowiek, dużo w życiu zrobił, parę książek napisał, wydawał płyty, tworzył radia i tak dalej.
4: Tata wariata mówi i chce coś cudownego powiedzieć już zupełnie, kompletnie na temat. Okay?
0: No, przede wszystkim witam na antenie tatę Furiata. Czy tata Furiata nie powiedział przypadkiem, że tata wariata, pana syn taty Furiata, to nie wariata, to nie struga wariata, tylko to Furiata, czyli mówię to do tata Furiata, no.
4: Tak, to jest ten sam.
0: Ten sam. Ten tata Furiata słynny. Tak. No, to witam serdecznie na antenie i co pan nam tu powie?
4: Chcę powiedzieć coś niesamowitego, tak mi się wydaje. Drogi mój, znasz słowo dwie Łucje?
0: Dwie Łucje?
4: Tak.
0: Ale w sensie to imię żeńskie, dwie Łucje?
4: No jedna była kiedyś wizjonerką, była...
0: No, no była jakaś święta Łucja, no.
4: Nie. On nigdy nie była święta, tylko że była wizjonerką.
0: A, no dobra, no to jakaś tam Łucja, wizjonerka. No,
4: tak. Zamknięta u karmitanek i od tej pory wychodzi zupełnie inna kobieta. Gdybyś, przyjacielu, wiedział o tym, to byś dał radę. To jest ciężka sprawa, bo to przewróci cały kościół. Halo?
0: Jestem. Tak, nie wiem, jak się ustosunkować.
4: Nie, bo to jest coś niesamowitego, bo jeżeli bierzemy zdjęcia jednej Łucji, drugiej, chyba nie trzeciej, ale przecież to są zupełnie inne kobiety. Jeżeli ona była po 17 roku jak gdyby zamknięta, a później przeprowadzono ją do karmelitanek, później zupełnie ją odcięto od rzeczywistości, od ludzi, a później nagle się pojawia po 67 roku już po soborze.
2: Czy uważasz, że jest lepszym radiowcem od ciebie, czy nie? Inna. Szczerze powiedz, uważasz, że jesteś lepszy, czy że raczej ci do niego brakuje?
4: Jeżeli jesteś tak szlachetny, prosty i mądry, gdybyś zwrócił na tą uwagę, żebyś wbił się parę rzeczy, jeśli się mogę prosić, żebyś zobaczył, jakie to jest wielkie oszustwo. Jakie to jest oszustwo, które do tej pory nie ma jak gdyby głośności. Słuchajcie, drogi mój, przecież to jest zupełnie inny człowiek, zupełnie inna kobieta. A gdybym kłamał, to niech mnie tam, bo ja jestem, wybacz mi, mój drogi katolik prawdziwy, ale przecież to jest inna kobieta, zupełnie inna twarz ma, inny podbródek, inny to, zupełnie coś innego. Błagam, tak serdecznie proszę, żeby zobaczyć to, wejść na tego Choińskiego, na tę sytuację, przecież tam można pstryknąć Barabara Ciotka Cienińska, jak to się mówi. To jest wielkie oszustwo, przecież ta kobieta jest zupełnie inną kobietą. To jest inny człowiek.
5: No ale też powiedz, że to dotyczy się, prawda, fatimskiej tajemnicy jakiejś. No,
4: oczywiście, że tak.
5: No, ale to może ogólnie powiesz, o co chodzi.
4: No chodzi o to, o tajemnicę fatimską, że...
1: A możecie się nie? uciszyć, tak? Nie gadać teraz tyle, kobiety?
4: Halo?
0: Jestem. Dziękuję. No, to super ciekawy temat i taki bardzo mój, taki bardzo to zawsze mnie interesowało tam. Łucja, wizjonerka i Kościół katolicki. To są ważne w ogóle. O tym powinniśmy rozmawiać, o takich rzeczach, a nie jakieś głupoty, pokemony, coś, pierdoły.
4: Dziękuję, tylko to.
0: Ja bym nawet wypuścił takie watykańskie pokemony, ale to inna sprawa.
4: Ja teraz rozumiem. Ja, stary katolik, nigdy się nie wyrzeknę wiary Chrystusowej, ale powiem ci szczerze, że numer został zrobiony.
0: Że co zostało zrobione?
4: Wielki numer.
0: Wielki numer, no tak. Witam Dariusza na antenie, dołączyłem. Jest tutaj tata Furiata, jest Furiat i jest Dariusz.
6: Dobry wieczór. Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji, bo ja tu chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i jak odpowiednia jest jakość transmisji mojego głosu, to może coś jeszcze powiem, a jeżeli nie, to tylko będę pozdrawiał.
0: No, to nie ma tak, cwaniaczku, nie ma, tu trzeba coś konkretnego mówić, konkretnie rozmawiać, a nie tam być i pozdrawiać i się śmiać.
4: To za Furiata mówi teraz.
0: Okej.
4: Okay. Zawsze lubię konkret, nie konkret, tylko konkret.
0: No, ja też lubię.
4: Sytuacja jest kompletnie niesamowita, bo całe życie wszyscy wierzymy w prawdę Kościoła. Ja szalenie wierzę w Kościół, ale ten Kościół jest podmieniony. Ludzie kochani, ten Kościół
0: bardzo
4: jest
0: dawno
4: podmieniony, albo chciałbym jest przynajmniej, że tak powiem.
7: Przepraszam bardzo, jakoś dziwnie ten... Tutaj ktoś mówi, że byłam, a głos raczej jest taki, że to raczej osoba płci męskiej, a nie. Więc ja bardzo proszę o poważne traktowanie i siebie, i słuchaczy, i nas tutaj
6: Satana tam w studiu. Bardzo proszę. Normalnie nagrane jest, jak tam śpiewają Ave Satanas, coś tam, Satan nasz Pan, coś takiego.
4: Uważam, że masz rację, tylko... Gdzie tu jest w tym momencie Jan Paweł II, a co się dzieje ze śmiercią, proszę wybaczyć, że tak ładnie powiem, Jana Pawła I, Luciano, Luciano, 33 dni, a gdzie jest ta nasza pierwsza Łucja? Pytam się jeszcze raz, gdzie jest pierwsza Łucja? Bo ta druga pani, to przecież jakbyście spojrzeli na zdjęcia, to każdy idiota, i to ta furiata też widzi, że to jest zupełnie inna kobieta. Zupełnie inny człowiek.
8: Miechu, Bartek.
4: Dlaczego my tego nie widzicie?
0: No ale to, co mnie to, przepraszam, tak brutalnie trochę powiem, co mnie gówno interesuje, jakaś tam Łucja w sumie.
5: No właśnie.
0: Łucja i Łucja. Łucja to... Łucja tamto i dwie Łucje, z których każda Łucja, ale to Łucja, najważniejsza Łucja i ta Łucja i Łucja. No co tam, co? Słucham.
4: Prawiec, powiem ci bardzo krótko i na temat, bo w tym momencie ktoś nam podmienił kościół. Jeżeli nie chodzisz do kościoła, to jak to się mówi, wód cię obchodzi, ale... Ale powiem ci tak szczerze, że faktycznie Kościół jest tak sukcesywnie podmieniany, tak ładnie, tak delikatnie przez Franciszka, ale ja jestem prawdziwy katol. Jestem katolik, bo ja uznaję, ale słuchaj, proszę mi wybaczyć, powiem krótko. Ta kobieta została podmieniona.
0: No dobrze, to już było, bo tak jakby nie powtarzajmy tego samego tam wielokrotnie, bo nie, to już to jakby wybrzmiało. Dobrze, to tato furiata, to zapraszam jeszcze tam do dzwonienia, jakby co, będę się tu żegnał w takim razie, skoro no już temat jakby wyczerpaliśmy Łucji, więc pamiętajmy właśnie, Łucja, słuchajcie, zapoznajcie się ze sprawą. Okej, tak?
4: No. Że ten temat
0: nie został wyczerpany, że jakby on powinien być kontynuowany. No ale niestety nie możemy już za bardzo, bo tu są różne jednak tematy. Też z Dariuszem chciałbym troszkę teraz pogawędzić, także dzięki ci wielkie za telefon, tato furiata.
5: Dobra, pozdro krawiec.
0: Pozdro, dzięki furiat, też się trzymaj, hej.
9: Pozdro.
0: No, uff, Jezu, jakoś mnie zmęczył, przepraszam, ten telefon troszkę... Dariuszu, jako że ty jesteś taki luzak, w ogóle to cię zostawię na antenie teraz po prostu na chwilę, dobra? I wykorzystam cię po prostu jak radiową prostytutkę i cię zostawię na antenie na chwilę.
9: No dobra. To idę. Czy to minutą ciszy? No to nie, bo to... Może widzowie zadawajcie pytania, to jest tyle mi wypowiadał. Może jakieś pytanko do tego słuchem pysku, tak siedzieć też za bardzo do tego. Nie wiem, polecam polskie kabarety. Polskie kabarety są najlepsze na świecie, no nie pewnie, to są super. Nie ma lepszego czegoś, co relaksuje właśnie bardziej niż polskie kabarety. Chciałem powiedzieć tą kwestię właśnie z polskich kabaretów. A może już w sumie stać. To jest badań. No to tyle mam do powiedzenia. Tej kwestii polskich kabaretów, to może chciałbym powiedzieć, jak to się robi, że
0: Sialalalala, zabawa trwa. Sorry, ja tak jakiś mi się imprezowy nastrój włączam, bo mam może Dariusza ze sobą, który jest taki mocno imprezowy, luzak w ogóle, to może z nim się da jakoś pożartować. Żartuj se, teraz, żartuj, już.
9: No to ja mam właśnie tylko z rodziny lekarską i tam właśnie z rodziny ktoś odkrył taki konspekt, który przysłał pacjent, który kiedyś tam przyszedł do szpitala właśnie pijany. I on przez całą stronę tłumaczył szpitalowi, co ma robić, że na przykład, że pacjent był pijany, to że tam uznali, że pacjent w wydychanym powietrzu miał 3 promila, nie? No to on napisał, że powinno w piśmie pisać, że on nie miał w piśmie tam 3 promila, tylko miał 0 promili, bo przyszedł z głową, tam uderzył się w głowę, upadł i rozbił sobie głowę i poszedł do szpitala i prawdopodobnie chciał wyciągnąć odszkodowanie za to, że uderzył głową się i całą stronę normalnie rozpisał się, że nie był pijany i tłumaczył właśnie szpitalowiec, jak ma pisać pismo w sprawie jego tam przyjęcia na SOR. I to tak, kurde, prawie się popłakałem, czytałem tylko to.
0: No kurde, taka śmieszna historia, że aż zwieracz puchnie, powiem ci, Dariusz.
9: No właśnie, to ciężko powiedzieć, bo to trzeba byłoby przeczytać, nie? To tak cała strona opisu, nie? Co tam pacjent, jakie zalecenia daje szpitalowi, że nie był pijany, nie? Może tak teraz powiem, to nie jest zbyt śmieszne, ale jak to się czyta, to po prostu ja po prostu się...
0: To jest właśnie, nie? Słuchajcie, to ryzyko takie małe, tu zdradzę początkującym nadającym. Ja to zrobiłem celowo, z premedytacją, ale wiedząc, jak były konsekwencje. Jak komuś zarzucicie, że jego historyjka jakaś mało była porywająca, czy mało śmieszna, to jest duża szansa, że on zacznie ją drugi raz opowiadać na zasadzie, nie no, ja po prostu mówię historię o tym jak i zaczyna od nowa opowiadać. No idę se, wyszedłem se z domu, prawda, i tam potem czytam w gazecie, patrzę, a tam jest ta informacja i on jakby od nowa zaczyna wszystko opowiadać. I trzeba mu brutalnie przerwać wtedy i zaproponować inny temacik jakiś. Dariuszu, to coś powiedz tu, jakiś temat fajny zarzuć na antenie.
9: No to ostatnio pojechałem na festiwal znowu, bo byłem ostatnio w Bieszczadach, a teraz pojechałem w Sudety. Sudety pojechałem na wspaniały festiwal Las, właśnie się nazywa festiwal Las. Ten bardzo piękny festiwal na górze w Paczynie. Bardzo piękne sceny były, nawet były takie wyświetlania z projektora na scenach, fajnie takie 3D, nie? Tak fajnie sceny zrobili bardzo. A jedna scena była taka, że normalnie był widok na góry Sudety, na całe Sudety był widok. I na tak jakby takie morskie oko Sudetów, takie jeziorko tam jest fajne, takie bardzo ładne. No, jest tak historia taka, że ten, tam było wejściówki po 500 zł, nie? A jechałem z jeszcze z dwoma przyjaciółmi i właśnie kazali pokazać dowody, bo tam wszyscy pamiętają, bo przyjechaliśmy na planę, a im pokazać dowody, żeby podnieść bilety, a mi nie kazali, bo siedziałem z tyłu i miałem 5 stóp do przodu, byłem. To taka historia. No i jeszcze tam wspanialiśmy się bawili wszyscy i naprawdę było cudownie. No i grałem tam na Tank Drumie tym swoim, bo kupiłem sobie Bieszczadach Tank Drum, sobie tam grałem.
0: No proszę.
9: No i tam niebo też bardzo ładne jest, ale Bieszczadach w Bieszczadach jest takie piękne niebo, że to nie da się porównać. No i tam w Bieszczadach to grałem na tym festiwalu. Jednego tutaj w Sudetach na tym festiwalu Last tak ładnie grali, że to nie chciałem się już bardziej tam awansować jako DJ. No to żeśmy tam upalali się też bardzo dużo, bo tu, a ja nawet nie wziąłem ze sobą namiotu, znaczy bez namiotu na festiwale, bo... No. Znaczy, no nie śpię na takich festiwalach, znaczy śpię w dzień, tak jak słońce świeci, to ja wtedy śpię, to albo się opalam, no i się bardzo opaliłem, bardzo dużo witaminy D przyjąłem i czułem dużo przypływ energii po tej witaminie D, no i bardzo dobry humor i strasznie się opaliłem bardzo, że skórka schodzi i bardzo dużo krzemu zjadłem ostatnio. Chciałem powiedzieć wszystkim słuchaczom, że jak ktoś
0: skórka schodzi, tak... Przepraszam, ja muszę tu, jakby wygadałeś się, skórka schodzi, jesteś reptylianinem, to reptylianom skórka schodzi, jak wężowi każdemu, dzisiaj przyznał się, reptylianin, alarm tutaj, ja podnoszę, słuchajcie, wyszło, miał zniszczyć radio, po prostu tak jak radio na fali mieli zniszczyć, to teraz reptylianina przysłali, Dariusza, który niby taki wesoły, a tak naprawdę knuje, po prostu sabotażysta wężowy, no.
9: No, dzisiaj to a propos reptilianów, to tutaj skórka zeszła wężowi jakiemuś dużemu takiemu, chyba miał 3 metry albo 2, I sąsiadka zadzwoniła na policję. No po 112 zadzwoniła i powiedziała, że ten, że wąs się kręci tutaj u niej, bo ja teraz na wsi u siebie jestem, tam w domkach w lesie siedzę sobie. Nie wiem, czy dobrze połączenie, ale chyba dobrze. I zeszła skórka wężowi i... I serio, zeszła dzisiaj skórka wężowi i sąsiadka się wystraszyła, bo sama i boi się, że psa może zje. A tutaj u nas pełno skrońcy jest. Skrońcy mogą mieć 2 metry długości jest. Albo 2,5, a no, skórka była duża. Zeszła dużo skórki. Zeszło.
2: Pytałam czada, czy coś chce
9: powiedzieć. No i dzisiaj moja mama, która była finalistką, wygrała olimpiadę z biologii, pytała mnie, czy ze skrońcą schodzi skórka. No, takie rzeczy to każdy kurde biolog powinien wiedzieć. No.
0: No, tymczasem, tutaj, że... tymczasem tutaj Bies podesłał donata, pisze: witam, tu chatbot Alina z Konstancina. Chatbot Alina z Konstancina. No była sztuczna inteligencja Halina, od Hala, nie? Jest Hal 9000, była Halina w Radiu na Fali, sam twórca opowiadał. A tu mamy bot Alina z Konstancina. Pytałam czada, czy coś chce powiedzieć. Czada, ale jakiego czada? Którego czada? Są różne czady. Ale on nie może przestać się śmiać i ma zadyszkę. Przebąkiwał coś o jakimś radiu nospą, to no, nocą miało być, tak? Że nocne radio, radio nocą. Żeby pozdrowić nocniki, no tak, to czyli o to chodzi, nocniki. Żegnam z Konstancina, Alina, czyli bot pozdrawiający. No, no dzięki bocie pozdrawiający, spełniłeś swoją funkcję, pozdrowiłeś. Misja wykonana, mission complete. No, a teraz... Welcome to the bonus stage. Mamy Dariusza, nazywanego w niektórych kręgach bardem przebudzonych, bo on wierzy we wszystko. On jest kompatybilny ze wszystkimi. Weźmiecie największą wariatkę od Zagórskiego, wróżkę, jakąś tam wróżkę Alexis, to Dariusz we wszystko to samo wierzy. Weźmiecie jakiegoś gościa z siódmej gęstości, co kryształów używa, mocy kryształów, Dariusz też w to wierzy. Weźmiecie kosmitów, tam ktoś się chwali, byłem tam porwany przez UFO, a Dariusz, wielka mi rzecz, ja byłem 15 razy porwany.
9: No tak, no tak jest. No tak było, tak będzie. No, no ja tutaj a propos tego Konstancina, to przed chwilą miałem szukać właśnie, bo widziałem UFO nad Konstancinem, już ostatnio opowiadałem o tym, że nagrałem to UFO, już puszczaliście to UFO i przed chwilą chciałem szukać informacji, czy tam jakieś wiadomości są na ten temat w wiadomościach, jakichś tam regionalnych, czy może jakichś ogólnopolskich. No ten temat mnie zawsze bardzo ciekawił, byłem bardzo zaawansowany, jakby to powiedzieć, no mogę się nazwać już ufologiem, bo już 25 lat już zgłębiam ten temat, odkąd umiem czytać, to właśnie zgłębiam temat UFO, bo fascynuje mnie i zawsze mnie interesowało, jak to tam wygląda, jak to wszystko tam żyje, tam, jak tam się porusza, jak tam... jaką technologię to ma i tak dalej. No i bardzo dużo wiem w temacie, to się mogę nazywać Polkiem Dariuszem. No, nie wiem, że kosmitą reptilianinem Tyleninem to jest człowiekiem, ufologiem Dariuszem. No tak naprawdę to ludzkość to jest mieszanka 9 różnych ras właśnie i każdy w sobie ma 9 różnych ras, różnych genomów, różnych cywilizacji, bo tutaj na Ziemi został prowadzony projekt Eden właśnie przez Anunnaki. Oni tutaj właśnie jakby rozpoczęli te genetyczne manipulacje i budowali człowieka. No,
0: no ja tu tak trochę złośliwie, może niektórzy tak to odbiorą, że puszczam śmiechy w tle, no teraz przez chwilkę, bo różne dżingle tutaj lecą dzisiaj od czasu do czasu, no ale na przykład Edyta Górniak teraz została całkowicie tak jakby zdyskredytowana, odsądzona od czci i wiary i taki hejcik trochę na nią poleciał za to właśnie, że ona wierzy niby w reptilian, w przeróżne rzeczy wierzy i tak jakby odwróciły się od niej trochę media, taką się stała renegatką trochę. No więc to może do tego nawiązanie. Widzicie, Dariusz tu opowiada o różnych rzeczach, tam UFO tutaj, a ja tu puszczam śmiechy w tle. Ludzie się klepią po łydkach, śmieją się, nie? Bo to takie śmieszne ufolutki. Na przykład, nie wiem.
9: Nie, ja popieram bardzo panią Edytę Górniak. No bo o takich rzeczach trzeba mówić, to też obniża poczucie samotności ludzkości, bo ludzkość nie czuje się samotna już w całym wszechświecie, kiedy mamy swoich braci i sióstr na innych planetach i tam innych układach słonecznych, gdzie rozkwita życie w różnych formach. To jest bardzo wspaniałe, że ludzie właśnie coraz więcej o tym mówią. I coraz więcej takich właśnie gwiazd z telewizji, gwiazd mediów, gwiazd muzyki mówi o tym. No, coraz więcej ludzi będzie o tym mówiło, bo właśnie manifestacja UFO i pojawienie kosmitów się na naszej planecie jest coraz częstsze. Ja to też osobiście widzę własnymi oczami, kiedy właśnie co już mamy jakieś incydenty związane z UFO albo z kosmitami, to taką historię mogłem swojego życia już spisać, książkę jakąś nawet, spokojnie. Mam dowody, mam filmy z UFO, które nagrywałem, mam różne dowody tego typu właśnie.
0: Dowody to się skacze. A na czacie Mirosław, czyli sławiący pokój, właściwie to znaczy Mir to jest pokój, tak? Mirosław, sławiący pokój, ale nie tylko pokój sławi, bo pisze: nocne kmiecie, sława Polsce słowiańskiej, sława. I tu znak zapytania, czyli co, się pyta, sława? Tak się waha, wiara w nim słaba, bo się waha, zamiast krzyknąć sława, to sława? No to tak nie można, jak chcesz być Mścisławem, Mirosławem, to musisz mieć power w sobie i siłę kamratów. Może kiedyś się nałożą na... Słuchaj, kojarzysz na pewno świat Wiedźmina trochę, nie? Czy nie?
9: No tam trochę, no chyba coś tam czytałem, no.
0: Tam w ogóle ten świat z magią, z elfami, to powstał na skutek jakiegoś takiego kosmicznego jakby trochę kataklizmu, bo nastąpiło coś, co jest nazwane koniunkcją sfer, czyli nałożyły się na siebie różne światy, tak jakby. Można by naukowców zapytać, albo tych z nas tutaj, którzy się bardziej interesują nauką, czy możliwe jest coś takiego w rzeczywistości, że się nakładają na siebie dwie rzeczywistości, powiedzmy alternatywna rzeczywistość się nałoży z naszą tutaj, alternatywna dla naszej, albo się nałożą na siebie dwa jakieś światy. Świat alternatywny, w którym jest w jakiś sposób zaistniała magia, bo trochę inna fizyka tam powiedzmy jest, i świat bez magii. I co wtedy się stanie? Jak się wymiesza świat bez magii ze światem z magią, powstanie świat, w którym też będzie magia. Magia zarazi ten drugi świat sobą.
9: Nie, no moim zdaniem istnieje tylko świat, w którym istnieje magia, bo no, ja sam doświadczyłem magii wielokrotnie w różnych stadiach, w różnych stopniach. No, miałem sytuację taką, że miałem zatarg z takim magiem. Ten mag właśnie nie mówiłem się, tylko powiedziałem mu, że idę sobie do klubu i powiedziałem, do jakiego klubu idę. A on nasłał na mnie jakiegoś tam typa, który przypalił mi dłonie z jednej strony po prawej stronie i z drugiej strony po lewej stronie. Tak jak tam takie stygmaty mi zrobił, właśnie nie wiem, czym on to zrobił. Prawdopodobnie taki metalowy rozgrzany pręt albo podpalony papieros. No i w tym momencie, kiedy on mi przypalał te dłonie, no to ja wtedy spałem, bo zasnąłem, bo to była impreza 48 godzin, taka właśnie w klubie tam w Warszawie. No i zobaczyłem we śnie od razu, jak mnie przypalał ten typ, ten jego szpieg właśnie, to widziałem jego uśmiech. Jak spałem, to przyśnił mi się i śmiał mi się w oczy, nie? To wiem, że on jest magiem, zajmuje się magią i takie coś się wydarzyło, nie? I, no. I potem właśnie złapałem paranoję, że dużo paranoi miałem, że mnie śledzi ten kurde mag, że wysyłam jakichś ludzi, że coś tam robi, że kombinuje.
0: Słuchaj, przepraszam, że tak, bo tak trochę zaczepnie cię zapytam, a brałeś kiedyś na przykład pod uwagę, przyszła ci taka myśl do głowy, że jesteś, tak mówię hipotetycznie, umysłowo chory i że ci się wydaje to wszystko, że ci się miesza rzeczywistość z fikcją, sen z rzeczywistością, bo wiesz, tak naprawdę była już tutaj próba jakby zrobienia testu jakiegoś jasnowidzenia u ciebie, no nie za bardzo to wyszło. Był mój apel, żebyś coś pokazał nam naocznie, na przykład na kamerce, jak robisz coś, cokolwiek, no dobrowolną rzecz, która wykracza poza takie, wiesz, powszechne rozumienie, żebyś zaprezentował jakieś szczególne umiejętności. No i tak będę tu ponawiał trochę apel, wiesz.
9: No wiesz, no, tu mam dowód, mam blizny po tym doświadczeniu. Dwie takie same blizny w dwóch takich samych miejscach. Na jednej prawej dłoni i na drugiej lewej dłoni. No. To jakiś dowód dla mnie jest, nie jest dla mnie to stan, no, chociaż czasami mam wrażenie, że takie rzeczy to mogą się przyśnić komuś i potem on może to uznać za prawdę. A ja faktycznie mam duży zbiór pamięci, duży zbiór wspomnień właśnie związanych z tym wydarzeniem, bo akurat na tej imprezie było mnóstwo moich znajomych i mówiłem im o tym i potem wracałem z jednym tam z kolegą właśnie z tego klubu. Pamiętam dokładnie, co tam się działo. No, to, znaczy no... Paranoję to już jest urojenia na przykład tego typu, że ten mak na przykład jest w moim pokoju, nie? No to już było związane z tym, że akurat oddychałem i głośno oddychałem i miałem wrażenie, że ktoś oddychał w pokoju obok, nie? I to było tego typu urojenie, ale nie było takie złudzenie czy halucynacja, tylko po prostu wydawało mi się, że ktoś jest w pokoju, bo ja oddychałem głośno i przez to
8: dosyć badania.
9: Taką jakby panikę trochę, no. Chce mnie zaszczepić, że ktoś jest w pokoju obok. Ale tak to miałem raz, może na 5 lat to mam, no. A urojenia, że ktoś chce mnie zabić, to teraz na 5 lat mam. Takie coś, ale to nie jest jakaś choroba psychiczna, tylko po prostu złe odbiór danych, które potrafię sam generować i je źle po prostu jakby odbierać przez to, że przez większy pryzmat tego, że na przykład powiększą jakieś zdarzenie, do wyolbrzymiam jakieś zdarzenie i raz na 5 lat tak coś może się zdarzyć.
0: No to cóż, no to jest skomplikowana, widzicie, sprawa, bo przynajmniej ja tak odbieram Dariusza, że on czasem troluje jednak trochę, do czego kiedyś się tam przyznał, że trochę sobie robi jaja czasem po prostu. Część rzeczy twierdzi, że naprawdę mu się przydarzyła, więc jest taka mieszanka rzeczy, o których se Dariusz żartujesz i tego, co twierdzisz, że naprawdę ci się przydarzyło. Dobrze mówię?
9: No tak, ja jestem wielką zagadką. Czasami podkoloryzuję coś, czasami czemuś ujmę, ale robię to w odpowiedni sposób, taki, żeby na przykład zataić czyjeś dane, czy zataić cokolwiek, żeby na przykład osoby postronne nie wiedziały, o co chodzi, bo czasami w różnych sytuacjach się znajduję właśnie.
0: No dobra, słuchaj, to może...
9: Po prostu ożywić albo powiedzieć jakąś bajkę w sposób taki, no, dosyć żywy. Ale przeważnie mówię prawdę, bo no, znudziło mi się kłamanie, już lata temu mi się znudziło i większość tutaj przedstawiam swoich historii związanych z prawdą i
0: dobra, wiesz, mi nawet jakaś tam odrobina dodawania od siebie różnych rzeczy nie przeszkadza, bo taki dzwoniący jak ty jest trochę twórcą, który też coś tworzy wokół siebie. Jakiś temat promujesz, nagłaśniasz pewne sprawy, masz w tym jakiś swój styl, swój plan na to wszystko, jesteś twórcą. A twórcy wolno czasem trochę rzeczy pewne podkoloryzować, czy nawet coś zmyślić. No, problem się pojawia, jak ktoś na przykład zaczyna ściemniać cały czas w różnych sprawach, no to jest mitomanem jakimś. Ale jak ktoś fantazjuje trochę i ma w tym jakiś zamysł i bawi się trochę tym i chce, nie wiem, ludziom na przykład jakąś opowieść zaserwować fajną, no to się rządzi już różnymi prawami. Dobra, Dariuszu, to co? To dzięki za telefon, trzymaj się.
9: No dzięki. Cześć, pozdrowy dla całego Rodnika, ojca prowadzącego, wszystkich ojców prowadzących i matek prowadzących.
0: Dobra, trzymaj się.
9: Ale nie pod wpływem alkoholu.
0: No, też bym odradzał. Dobra, to hej.
9: No cześć.
0: No, alkohol nie jest dobrym, jak to powiedzieć, podpowiadaczem. Nie podpowiada nam dobrych rzeczy alkohol w głowie. jak moje dzieci będą chciały ćpieć, to im puszczę nagranie z Dariuszem jako przestrogę, tak? No, wódz chyba traktuje Dariusza jako takiego właśnie świrusa trochę, który się naćpał i wymyśla coś. No, wolno mu, no przecież każdy też, kto występuje tutaj u nas, wchodzi na chwilę na te deski.

wiem, z różnymi rzeczami, no. Są osoby wręcz legendarne, znane z anteny, nie? Tacy legendarni, dzwoniący do różnych, których znamy z różnych radiów. Na przykład Jacek Blacha. Słynny. Który w pewnym momencie zniknął z eteru. Tak to się nagle jakby trochę stało. Znaczy potem była taka audycja pożegnalna jakby, taka, żeby no, zamknąć pewną klamrą. Ale to tam nie do końca wyszło, głównie od technicznej strony. No, w każdym razie no, dla wielu taki Jacek Blacha będzie postacią kultową, radiową.

Papierosek, papierosek, witam, witam. Właśnie, Ewa Lipka powiedziała w którejś audycji, tak rozważała sobie, a może rzucić palenie. No więc takiego jakiegoś, tak się wygłupiałem, tam starałem się sparodiować chyba Ewkę i coś było właśnie o papierosek, papierosek. To było oczywiście takie nawiązanie do tego bawienia się słowem i dzielenia na części słów. Słów cięcie gięcie, można by powiedzieć. Słów cięcie gięcie, no, w wykonaniu Ewki. No, a może ją to zainspirowało do tego, żeby może jej to wpadło do głowy, żeby rzucić palenie dzięki temu. No bo Ewa też chyba sporo pali. I tak lubi te papieroski, tak kocha te papieroski. I papierosek, kochany papierosek mój, tu papieroska sobie. I się dla niej, mówiła, że to jest dla niej rytuał, dlatego nie przechodzi na e-papierosa, bo dla niej to jest pewien rytuał i pojawia się ogień. Ona lubi sobie dymek pociągnąć. Tak, no, rytuał dla palacza. Chyba nie odpowiedziałem w rezultacie na pytanie wcześniejsze, bo było ponowione, to jednak chodziło... Przepraszam, muszę odkaszlnąć. To jednak chodziło o to, abym ocenił Martina Lechowicza właśnie pod względem warsztatowym. No, ale to było, jakim jest człowiekiem, no to chyba... Czekaj, tu... Było wcześniej, no jakim według ciebie jest człowiekiem, no to się nie pomyliłem, dobrze opisałem. A teraz on, ona, ono pisze, ale nie o to chodziło, czy uważasz, że jest lepszym radiowcem od ciebie, czy nie. No to coś tu się pan, ona, ono, no mamy takie czasy dzisiaj, to nie jest tu zidentyfikowana płeć, że sama osoba, to tak bezpiecznie mówić dzisiaj do kogoś, czy osoba na pewno tu się coś o sobie nie pokićkało, bo osoba napisała wcześniej, że właśnie chodzi o ocenienie Martina jako człowieka. A teraz jako radiowca, czy jest lepszym? No to mogę tylko powiedzieć, że nie mnie to oceniać. Powiedziałem tylko, że gdzieś tam się wyrównały nasze, tak z grubsza biorąc, nie, na oko nasze umiejętności, czyli ja od początkującego jakby gdzieś tam doszedłem, a Martin już, nie wiem, kiedyś chyba coś takiego powiedziałem, że Martin się trochę zatrzymał jakby. On ma swój wypróbowany sposób na... bycie przed kamerą, na żartowanie, ma takie swoje jakby wypróbowane różne patenty, sposoby. Gdzieś tam go ciągnie do eksperymentów, bo nawet robił parę takich audycji eksperymentalnych, gdzie tam z jakąś dziewczyną przebraną za faceta z wąsami jakimś statku kosmicznym. No lubi się bawić też tym wszystkim, nie? No, czy też zmieniał formułę wiele razy. No, raport Martina różni się od lewatywy trochę. Te odwykowe audycje to jeszcze inna para kaloszy. No. Tak więc, a jako radiowiec, no cóż, mogę powiedzieć, że jest na pewno dobrym radiowcem, doświadczonym. No, bo trudno, żeby nie, prawda? Po tylu latach gadania do ludzi. Więc jest dobrym. Kto wie, czy może ma tak samo jak ja, że na przykład nie czuję, żeby się odnalazł, zupełnie nie czuję. On i ja nie czuję, żebyśmy się odnaleźli w normalnym radio, w komercyjnym radio, gdzie trzeba by według określonych zasad działać, bo my nie lubimy działania według jakiegoś wytyczonego planu przez kogoś, nie? Ktoś nam rysuje ołóweczkiem tutaj plan działania, co masz robić, co ja jestem, niewolnik, jakiś pies, że mam... No, można to potraktować jakoś łagodniej, że to jest praca, nie? Jak praca. Ktoś sprzedaje bułki, też niekoniecznie kocha to układanie

półeczek na półeczkach. Ale to robi. To jest jego praca. Ktoś inny wywozi śmieci. Też niekoniecznie kocha zapach śmieci i brzęk kubła, z którego wylatują klamoty. No ale to robi, bo to jest jego praca i tak dalej. No więc można tak samo do tego podejść. Pracuję w radio i nadaję tak, jak nadaję. Gadam takim głosem sztucznym, wyreżyserowany ma teraz konkurs i reklamy. No bo tak gadają, nie? Nie ma w tym człowieka. Jest jakiś taki bot właściwie. Człowiek się w bota zamienia. Bota, który działa cały czas według pewnego schematu. Ale może przesadzam, bo czasem tam włączę raz na ruski rok jakieś radio komercyjne, normalne, jakieś Tok FM, czy tam RMF, czy Radio Z, posłucham chwilę, to tam, no, dziś mamy inne czasy i większość, myślę, więcej ciekawego kontentu będzie takie radio miało na swoim YouTubie, na kanale YouTube. Tam będą różne wywiady, tam będą różne rozmowy z ekspertami, no ale to też, ile można słuchać rozmów z ekspertami. Dlaczego nie ma audycji trochę, może chociaż troszkę w takim stylu, jak tu w Nocnym Radio, że gadamy o tym, co się komu przytrafiło? Czy to jest takie niewarte w ogóle rozmawiania? Czy nie ma racji bytu w ogóle w komercyjnym radio audycja, do której mogą różni ludzie zadzwonić i pogadać o życiu, o swoich jakichś upodobaniach, o pasji swojej, nawet dzwoniąc z jakimś nowym tematem? No wychodzi na to, że nie ma racji bytu i ja to nawet jestem w stanie zrozumieć. Po pierwsze, w takim radio jest za dużo ludzi i nie wiem, i tysiące osób by się próbowały dodzwonić, byłoby to dziwna sytuacja trochę, tak? Że dodzwonić się tam to jakiś cud. Do głupich tych braci kamratów próbowałem się kiedyś dodzwonić i mi się nie udało. Nie wiem, chyba pijany byłem, że próbowałem. Myślałem, że chyba, że tam zadzwonię i coś jaja sobie porobię. No, a teraz już nie piję dłuższego czasu i się lepiej czuję. W każdym razie, no, bardzo ciężko tam się dodzwonić, zresztą to słychać, bo jak ktoś się w końcu dodzwoni, to ze wzruszenia aż popuszcza w majty i się wzrusza sam sobą. Się dodzwoniłem! Szczęście takie, Wojtusiu, Wojtusiu, Wojtulo nasza, Wojtulo jedyna. Ty prezydentem powinieneś zostać, Wojtek. Wojtek, ty kandyduj na prezydenta, Wojtek, bo ty jedyny jesteś nasz taki. No, tak mu w dupę włażą, że... No, a tacy są przeciwko tam homoseksualistom strasznie, nie? Nienawidzą pedalstwa, tak trzeba by to nazwać wprost. Nienawidzą pedalstwa. No, ja akurat nie mam z tym żadnych jakichś tam problemów. Więc trochę nie moja bajka. Tak w ogóle nie traktuję tak super serio tych, którzy chcą wszystko niszczyć, ze wszystkim walczą, bo to są niszczyciele. Ja wolę kreatorów niż niszczycieli. Ale to każdy ma swoje upodobania, nie? Może być ktoś zakochany w Wojtusiu. Tylko błagam, nie właśnie mu tak wdupala, bo to żenada bierze normalnego człowieka, nie? Normalny, poczciwy człowiek, tak jak mówiący te słowa Krawculek, to patrzy na coś takiego i po prostu jest zażenowany i aż w dupie szczypie, tak jak się to ogląda. I można dla śmiechu ewentualnie pooglądać, nie? Bo to śmieszniejsze od Tadeusza Drozdy, czy coś w tym stylu. Takie audycje możliwe są zbyt trudne do moderowania w komercyjnych mediach. Tak, wiele można by wymienić problemów, które mogą się tu pojawić. Zbyt wielu chętnych, zbyt duże ryzyko, no co, dać linię opóźniającą, no i już się zaczyna to zamieniać w jakieś monstrum, tak, w jakiegoś Frankensteina dziwnego, jakaś tu linia opóźniająca, audycja z ludźmi, taka dla ludzi, na żywo, a tu linia opóźniająca, nie, i cenzura i tak dalej. Więc to nie współgra ze sobą, po prostu pewne rzeczy, i to nie znaczy, to nawet nie musi oznaczać, że radio FM jest jakieś gorsze. Pod wieloma względami jest lepsze i to dużo lepsze. To tam się pojawiają różni eksperci, to tam są konkretniejsze też rzeczy. No, przybywa tego jakby właśnie na tych kanałach, tak? Eter, te fale radiowe zostają do tego, żeby tam dawać, nadal są do tego, żeby tam dawać dużo wiadomości, dużo reklam i dużo muzyki. I konkursy ewentualnie, nie? Bo musi być jakaś zabawa, jakaś rozrywka. To widzicie, my mamy taką rozrywkę, że wszystko się może wydarzyć na antenie. Taką mamy rozrywkę. Mamy taką rozrywkę, że
wiele znajomości tu powstało, wielu ludzi się poznało jakoś przez to uniwersum radiowe i powiedzmy są fajnymi tam kumplami, się kumplują. Dużo się rzeczy wydarzyło. Dużo się rzeczy wydarzyło, które się nigdy nie wydarzą w takich normalnych radiach, ale nie to, cytując tu klasyka, cytując naszego wieszcza, nie od tego są oni, nie od tego są. Nie od tego są oni. Tak. W ogóle zauważyliście, jaki Kononowicz był kiedyś taki właśnie, taki potulny, nie? On był taki, chcę zaapelować, że plany budowy dróg, powtarzam, plany budowy dróg, od tego są oni. Był taki, bardziej taki, taki grzeczny, pokojowy. A teraz to się takie knurzysko zrobiło, nie? I już inaczej mówi. A gdzie mi to jeszcze wywalę cię lagą, ty co, ja się zesrałem w nachy, sam się zesrałeś, ty zaraz pójdziesz, psie jeden, ty skurwysyński. I tak bardziej taki się zrobił, nie? I kapuje na wszystkich, i donosi, i wysyła pisemka, i się mści na ciągle na kimś. No zmienił się. Ja kiedyś autentycznie byłem przekonany, że to jest taki prosty, ale w gruncie rzeczy poczciwy człowiek, tak na początku, nie? Tak mi się wydawało. No ale szybko to się zmieniło. Tak było, póki żyła jego matka. No może. On bardzo za mamą był. On dzisiaj tak mówi, tu mamusia to, mamusia tamto, a moja mamusia. I nawet jak dziewczyna jakaś się pojawia na horyzoncie, jakaś kobieta, no, która by się mogła nim zainteresować, to pierwsze, co usłyszy, to właśnie, a ty musisz być jak moja mamusia. I ja nawet będę mówił do ciebie, moja mamusia, bo ja tak mówię na kobietę swoją mamusia, bo mnie się tak zostało po mamusi mojej. Jak nie będziesz gotować jak moja mamusia, o, moja mamusia to gotowała, mamusia to umiała, a ty nie umiesz pewnie, bo ty tylko pizdziążkę umiesz pokazywać. No tak, Kononowicz taki jest, no, tak się do ludzi odzywa, tak ludzi traktuje, tak okazuje wdzięczność. No, ja się czasami nawet dziwię trochę, że nadal wokół niego jest tyle osób, które tam znoszą jego zachowanie, tak? Niektórzy twierdzą, że to dla pieniędzy, ale ja nie wiem, tak nie wierzę w to. To by zbyt odjechane jak dla mnie taka wizja, nie? Że wszyscy tam są i zarabiają na nim krocie. No dobra, kanał coś tam zarabia, ale no ile wydatków jest, jak on tak się taksówkami rozbija, potrafi pół dnia taksówkami. Mało tego, słuchajcie, tam różne cały czas wychodzą nowe rzeczy. Kononowicz na przykład lubi zamówić sobie taksówkę, jeszcze jak jest gdzieś tam w jakiejś galerii, w Zodiaku se zamawia tam jakieś zupę szczawiową i tego, i babkę, nie ma babki, jak to jest babka, jak to jakiś taki rap był, nie? Przeróbka. No w każdym razie ta taksówka czeka sobie pół godziny na Kononowicza, nie? I bije licznik. To jest żyła złota dla taksówkarzy. Tylko, że teraz już mało który taksówkarz chce przyjeżdżać, bo mimo, że zarobek jest jakiś tam spoko, to trzeba niestety taksówkę wietrzyć potem dwa dni i prać siedzenia. Bo wiecie, Kononowicz potrafi się tak zwyczajnie zejszczać komuś w tej taksówce. No i samo to, że no, on się w ogóle nie myje. No wiecie, jak taki ktoś wejdzie, jeszcze jak ciepło, gruby człowiek, nie, który się w ogóle nie myje i wyszło też, że nie podciera tyłka, serio. Słuchajcie, on nie pociera, on wstaje z kibla i ubiera nachy. Ktoś ostatnio w komentarzach napisał, że luźne nachy. No, tak to jakoś jest po bombasku właśnie. Nie no, tak mówili w Wilkowie oczywiście właśnie, nachy. To Wilkowo, w którym się Kononowicz wychował, to urasta do jakiegoś cały czas, do coraz bardziej takiego mitycznego miejsca, no trochę taki Wąchock, albo gdzie to, była taka seria kawałów, tak, że gdzieś tam w jakiejś wsi zwijają asfalt na noc. To takie żarty trochę w stylu Twoja stara, nie? Właśnie to chyba był ten Wąchock, tak, że tam w Wąchocku to sołtys jeździ na świli, nie wiem, jakieś takie dowcipy, nie? Albo że właśnie zwijają asfalt na noc. No to to Wilkowo, to jest z kolei takie miejsce, w którym wszystko robili po swojemu i inaczej. Bo Kononowicz
jak mu zarzucą, że coś tak się nie mówi, niepoprawnie, czy tak to nie jest, to on... A w Wilkowie to właśnie tak było, że kamienie rosły od deszczu, bo deszcz padał i kamienie rosły. I nawet jakieś tam największe swoje kłamstwo, bo to przecież mitoman jest, jakąś niespójność, jakąś niepoprawny język, wszystko zgania na to Wilkowo, że w Wilkowie tak było, nie? No, i Wilkowie na przykład, no nie wiem, też było o tym, że w tym Wilkowie to jak komuś się chciało srać, przepraszam za wyrażenie, to zawsze miał saperkę ze sobą. Każdy miał saperkę ze sobą i jak gdzieś srali w krzakach, bo byli daleko od domu, to zawsze zakopywali to gówienko swoje po prostu. Tacy byli w tym Wilkowie ludzie wspaniali. Też zwierzęta niesamowite były, słuchajcie. No, psy to były wielkie jak konie. Konie to były wielkie jak słonie. No, to cuda po prostu w tym Wilkowie były, no.

W sumie to mamy takie różne serie kawałów, prawda? Mieliśmy serię kawałów o Chucku Norrisie, no wcześniej o Jasiu, o babie, co przyszła do lekarza. To są wszystko takie serie kawałów, wymyślane według pewnego, troszkę według pewnego schematu. Według prostego schematu, no bo w przypadku babie u lekarza, no to mamy po prostu babę i lekarza zawsze. To jest stały element, a reszta to już zupełna wolna Amerykanka, ponieważ tam dochodzi do różnych absurdów cały czas, nie? No przychodzi baba z żabą na głowie i lekarz się pyta, co pani jest, a żaba zaś mi się do dupy przylepiła. No to bardzo taki stary kawał z brodą i taki, jak se dzieci opowiadają, nie? Takie kawały. No ale tak jako przykład chciałem podać. Wódz tutaj po ogąsce balbince dowcip chcę powiedzieć, no ależ wodzu, co wódz? Tak, no, dowcipy o Polaku, Rusku i Niemcu, gdzie często się pojawia dodatkowo diabeł. Co ciekawe. To jest fajna seria kawałów, bo to, nie wiem, może by taką kreskówkę właśnie warto zrobić prostą. Nie, no już dobra, ja już tu gadam o robieniu kreskówek cały czas, a na razie chciałbym jakoś tam pociągnąć temat zwierzątek, kreskówki zwierzątkowej, bo trochę jakby przerabiam i doszlifowuję na razie wstępnie ten pomysł, który zahaczyliśmy z potrzebą, ale no, żeby coś potrzebie na przykład pokazać już konkretnego, bo teraz tak, wiecie, jak coś z czymś tam uderzę, to już z czymś konkretnym, nie? A tymczasem wódz pisze, to ja przepraszam i poszedł. Tak. To oczywiście nawiązujemy tutaj do lubianych także przez wódza samego komiksów Tadeusza Baranowskiego, cała seria komiksów. Bardzo dobrych komiksów, bardzo takich uniwersalnych, ponadczasowych i takich, które mogą się dorosłemu spodobać nawet dzisiaj, bo są humorystyczne, ale to jest specyficzny humor. Tam jest dużo abstrakcji, jakiegoś takiego, wiecie, abstrakcyjnego myślenia, nie? Surrealistyczne czasami formy to wszystko przybiera. To jest bardzo dobry artysta. Część jego komiksów, gdzie był naprawdę w formie, to są perełki. Dla mnie taką perełką jest na przykład Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa. I to jest seria jedno-dwustronicowych gagów, takich opowiastek, krótkich opowiastek, które gdzieś tam jeszcze się łączą ze sobą w jakiś sposób, przeplatają. Jest to genialnie pomyślane, genialne rysunki, kolor, humor. To jest komiks Perełka. Perełka, chyba mój ulubiony komiks Tadeusza Baranowskiego, którym zaczytywałem się wielokrotnie. Wracałem do niego tak, jak się wraca dzisiaj do najbardziej zajebistego serialu, do najbardziej zajebistych scenek, szukając sobie ich na YouTubie, wpisując tytuł filmu i jakaś tam scene, nie? Scene. Jakaś tam scena. No to też tak wracałem bardzo często do tego komiksu, bo to stanowi o klasie dzieła, że można do niego wielokrotnie wracać i się nie nudzi, tylko czerpiemy przyjemność cały czas. Jest jakby studnią bez dna, można czerpać z niego w nieskończoność radochę. To jest dobre dzieło, nie? Krawiec, co byś dał za wywiad z Baranowskim w Nocnym Radio? No, dać to, wiesz, mogę ci piosenkę tutaj zanucić. Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam. No, i tyle ci mogę zaśpiewać tu w temacie, co bym dał. A, no dobra, to niech będzie, że se dałbym lewe jajo odciąć, no, ale nie traktujmy tego dosłownie. Tak samo jak nie traktujmy, wiecie, jak ja tam czasami sobie żartuję, na przykład jak mówię, że pierwszy, kto zadzwoni do radia, dostanie tytuł honorowego kapitana Nocnego Radia i zostaje to użyte do wściekłego ataku na radio, bo dzwoni Zenon i przejmuje tytuł honorowego. Nieważne, to po prostu pewne nieporozumienie. To jest taki tytuł, jaki się daje dziecku. Tam zakłada się czapeczkę na głowę i o, ty, nasz kapitan malutki tu i po główce go tam pik, pik, pik, pik. No, to tak to trzeba rozumieć. Bardziej. No. Nie no, Tadeusz Baranowski w Nocnym Radio pasowałby jak ulał. My tutaj często gadamy o komiksach, o twórcach komiksowych.
o serialach na podstawie komiksu. No. Nadal uważam, że finał The Boys no, bardzo mi dużo radochy dał, bo był świetny, a jednocześnie smuteczek, bo trzeba będzie czekać na następny sezon. Jeśli będzie w ogóle następny sezon, bo może skancelują. Dużo dobrych rzeczy jest kancelowanych. Dla mnie takim kancelem, nad którym ubolewałem, był Messiah. Mesjasz. Dobrze mówię? Messiah. Także to bym sobie chętnie zobaczył kontynuację. No, także tak to wygląda. A będę się upierał też przy tym, że koniecznie trzeba zrobić remake przygód przybyszów z Matplanety, bo tak to się konkretnie nazywało. Pi i Sigma, przybysze z Matplanety. To by był czad. Gdzieś tam w świecie matematyki można by im takie moce dragonbolowe trochę dać. Tam różniczkowanie! Na przykład i tak teraz sobie pomyślałem, że na przykład pi mógłby się mnożyć i powielać, znaczy mnożyć, czyli powielać, a sigma by się potęgował, taki wielki by się robił, gigantyczny. I do różnych rzeczy trzeba używać tych umiejętności. I taka by to była lekcja matematyki, geometrii. No i na przykład zrobić jeden odcinek poświęcony figurom platońskim, drugi odcinek zrobić poświęcony liczbom pierwszym, trzeci odcinek zrobić poświęcony liczbie pi na przykład, nie? No. I trzeba by to jakoś rozwinąć to uniwersum i wytłumaczyć, jak to w ogóle jest z tymi przybyszami z Matplanety. No, wiemy, że oni uwielbiają liczyć na swojej planecie. Liczą na siebie, prawda? Bardzo zdrowo. Jak umiesz liczyć, licz na siebie. No, że wyruszają z różnymi misjami, żeby uczyć na przykład małych ziemian matematyki. Taką mają misję, nie? No. I są w sumie mali, bo kiedyś byli pokazani, że oni są tacy ziemianinowi, to sięgają do kostki. To są takie krasnoludki kosmiczne trochę. Tak więc zrobiłbym tak może znowu namrocznie, że leży pi taki rozgnieciony i taki odcisk buta i tak oko jedno wypłynięte, drugie mu tak drga, takie ręce połamane na wszystkie strony, język wywalony i sigma tam nad nim stoi i mówi, ależ pi, co się wylegujesz? Mamy misję do spełnienia. No, coś takiego. Albo pi i sigma na początku są 2D i muszą się zmienić w 3D, bo czasy się zmieniły i ziemianie lubią 3D i mają kolejną misję, ale muszą wrócić na Ziemię jako 3D i używają jakiegoś tam zaklęcia z Matplanety i się z 2D zamieniają w 3D.

Dobra, to jak nikt na razie nie dzwoni, to wykorzystam moment na złapanie oddechu. No a jak jesteśmy przy temacie przybyszów z Matplanety, no to kultowy dla mnie kawałek, bardzo stary, bo to ma wiele, wiele lat, to jeszcze z czasów Wirtualnej Polski pamiętam. Turbo Soldiers właśnie, Pi Sigma z Matplanety. To jest dobra, dobra nuta. To oczywiście przeróbka oryginalnego intro.

0: Zbiór przyjaciół z jednej paki, no właśnie, z jednego zbioru. Według mnie bardzo fajny pomysł. Wiecie, komunistom też się czasami trafi coś, jakiś dobry pomysł, jak ślepej kurze ziarno. Mi akurat podoba się idea jakichś programów edukacyjnych dla dzieci, które czegoś uczą, zarażają przede wszystkim pasją do czegoś. No ale to źle zrobione trochę. Pomysł fajny, ale realizacja do dupy. Tak z grubsza i ogólnie bardzo. A wódz tu informuje, że przypomina, że jest ekranizowana Podróż smokiem Diplodokiem. No i genialnie, genialnie. No, mam też taki pomysł, że można by w ramach remake'ów i różnych powrotów spektakularnych zrobić film, uwaga, uwaga, Pani Samochodzik. Nie wiem, czy wam się podoba taki pomysł. Pani Samochodzik. Dobre? Dobre? Pewnie, że dobre. No, Pani Samochodzik. Tak, to by była, powiedzmy, córka Pana Samochodzika. Albo w ogóle wnuczka Pana Samochodzika. Najlepiej wnuczka, to bezpiecznie, to już można zrobić całkiem we współczesności. No i jakaś taka pokrewna dusza po ojcu odziedziczyła miłość do zabytków, do sztuki, do różnych, do badania różnych tajemnic. No i Pani Samochodzik. To też takie bezpieczniejsze, bo wiecie, kobieta, która gdzieś tam zabiera dzieci na przejażdżkę, obce... to jakoś tak lepiej się kojarzy niż jakiś dziwny facet, który tam się gdzieś jeszcze tu jakieś dzieci zabiera, tu z harcerzami się szlaja, nie? To dzisiaj to nie budzi tak dobrych skojarzeń znowu. Czasy się zmieniły, więc pani samochodzik byłaby bezpieczniejsza. Tu zaczną zgrzytać zębami zaraz ci, którym się nie podoba taka tutaj emancypacja, feminizm, jakieś zamienianie męskich bohaterów w żeńskich, nie? Typu zamieniamy Thora w She-Thor. Był Hulk, teraz She-Hulk. No. A mi to kołopytki mię to lata. O. Tak, mię. Tak młoda lekarka mówiła w pamiętniku młodej lekarki. Przykro mię. Przykro mię. Nie stwierdzam żadnego schorzenia. Wygląda na to, iż jest pan zdrów jak Rydzyk. Po co przychodzi pan zatem do mojej placówki uspołecznionej i czas niepotrzebnie zabiera?
1: A bo pani doktor, ja lubię być macany.
0: No bo przyszedł taki właśnie raz chory, taki właśnie raz pacjent przyszedł, który po prostu się nudził i dodatkowo jeszcze, no, nudził się w domu, a jeszcze lubił, jak go ktoś maca, więc przyszedł do pani doktor, żeby tam się wywalił na kozetce, ona go zaczęła badać, a no, on po prostu lubił być macany, tak że przyszedł, no, bo jest emerytą akurat, był emerytą ten człowiek, więc no takim nudzi się czasami trochę. A kiedy będzie pani krawiec? Pyta F-Place. O, pani krawiec. Do mojej mamy czasami niektórzy kumple dzwonili, bo ja byłem zawsze już, no zawsze byłem znany jako krawiec. Już nawet jak byłem mały, na osiedlu mieszkałem. To byłem krawiec zawsze. No i tak niektórzy po prostu myśleli, że ja tak mam na nazwisko krawiec, dosłownie. No i do mojej mamy czasem, pani krawiec. No. Tak. Macie jakieś pomysły, jakich męskich bohaterów można by zamienić na żeńskich? Może na przykład zamiast zrobić film o Kolumbie, tylko byłaby... Kolumbina. Przygody Kolumbiny. I że to kobieta odkryła Amerykę. Kolumbina. Taki mam pomysł. W ramach tutaj promowania pewnych rzeczy mam też jakby pomysł, taki zarys w głowie na kreskówkę Gender Police, gdzie byłaby grupa policjantów złożona z transwestyty, geja, lesbijki, żmijki, no, całe spektrum takie by było, takie genderowe spektrum całe i taką jednostkę specjalną zrobili. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.

coś w stylu Akademii Policyjnej. No. A może wy macie jakieś dobre pomysły na scenariusze, takie ogólne zarysy? Kopernik też była kobietą, pisze Wódz. Może Janina Bond? No to ta nasza Skarbek, nie? To taka agentka, to taka James Bond w spódnicy, tyle że naprawdę istniała. No, ale jakoś tak straciłem sympatię do tej postaci, jakoś na podświadomość mi podziałała Kożuchowska z wymalowanymi pazurami na czerwono. Jakaś prostytutka. No, A z kolei do Kożuchowskiej mam jakiś podświadomy uraz chyba, bo jej ojciec jest jakimś wykładowcą na uczelni Rydzyka czy coś takiego. Ja nie przepadam za takimi kręgami, więc może stąd. Nie, ale taką lafiryndę z niej zrobili, a ona była... Ona owszem, potrafiła mrugnąć okiem, tam przypodobać się jakiemuś celnikowi, żeby go tam omotać, nie, i coś przemycić, ale nie była taką lafiryndą. Raczej z opowieści, które o niej czytałem, wynikało, że była taką kobietą, która w naturalny sposób, bez malowania se pazurów na czerwono i bez wypinania dupy, potrafiła jakoś tam facetów, wiecie, zauroczyć. No ale wiecie, prostaczki to tak se wyobrażają zawsze, że jak kobieta potrafiła wpłynąć na faceta, to zaraz se wyobrażamy i robimy, że ona się przebrała za lafiryndę. No tak głupek se wyobraża, nie? Nie potrafi dostrzec niuansów tutaj, tylko tak po chłopsku, nie? No taka lafirynda, pazury na czerwono, sukienka z dużym dekoltem, kurwa. No. Janina Bond i Katarzyna Kloss. Mikulska jakaś. No, ja bym chętnie zobaczył fajnych polskich bohaterów, różnych ciekawych. A jeszcze jakby się świat tym zaraził. No nie wiem, niektórzy czują satysfakcję, że wygraliśmy z kimś w piłkę, że lepsi byliśmy. A ja bym czuł satysfakcję, gdyby gdzieś tam na świecie ktoś oglądał naszych różnych bohaterów, tak jak Wiedźmina, nie? I się tym zachwycił i cenił sobie, taka duma wtedy jakaś narodowa. My Polacy potrafimy na świecie. Można się podpiąć trochę. I my, prawda, my, no, sukces nasz. No. Ja na miejscu polskich twórców spróbowałbym zawojować świat tym, co mamy oryginalnego i unikalnego, no bo ciężko, inaczej trzeba konkurować, nie? Z czym chcemy konkurować? Na pewno nie ze sztukami walki, nie z efektami specjalnymi, nie z Marvelami, nie z Disneyami, z tymi rzeczami, co oni robią. Trzeba coś mieć swojego, unikalnego. Wiedźmin był na swój sposób unikalny, bo to był taki bardzo brudny, chyba długo przed grą o tron, nie? Tego Martina Sapkowski. Wcześniej chyba był, nie? No, ale to był taki świat właśnie jak z gry o tron, trochę brudny, wulgarny, czasami gwałty, wiecie, taki na poważnie. No, Sapkowski na to znalazł taką fajny swój przepis na mieszanie różnych starych legend, bajek i tak, no, mówiąc w przenośni, na profanowaniu ich, na spaczeniu ich, nie? Po prostu... prozą życia, że tak powiem, i realizmu. Tak mi, więc dlatego mi się skojarzyło świat gry o tron i świat Sapkowskiego. Trochę są jakby do siebie podobne, nie? W pewnym względzie. Magia też jest dosyć oszczędnie dawkowana i różne cuda, chociaż u Sapkowskiego więcej chyba, nie? Tej magii, niezwykłości. Częściej spotkamy smoka, mimo wszystko, w świecie Sapka. Nie jest tak prosto wymyślić oryginalny, ciekawy świat science fiction, fantasy ogólnie, no a być może jeszcze częściej jeszcze trudniej mi się język plącze, jeszcze trudniej jest opracować, stworzyć, zaprojektować jakiś świat, który byłby oparty o rzeczywistość, bo fantasy, ogólnie fantastyka daje pewną możliwość posłużenia się bardziej wyobraźnią niż wiedzą. Jak ktoś pisze detektywistyczne, jakieś szpiegowskie powieści, nie wiem, jak Tom Clancy,
czy ten Follett, no, no jakieś takie, no to musi się trochę orientować, nie, tam jak działają służby mniej więcej, o broni coś wiedzieć, a ktoś, kto pisze fantastykę, to może się bardziej wyobraźnią posłużyć, to jest chyba częściej będzie to łatwiejsze, nie, no bo, no... Jakość, po prostu jakość tej fantastyki, różnych fantastycznych pomysłów może być różna i z grubsza, no ludzie też to ocenią, ale no wiecie, jak zrobicie, jak popełnicie jakieś babole i o służbach, jakieś farmazony zaczniecie wymyślać, o polityce, okaże się, że się nie znacie na polityce, na służbach specjalnych, na policji, na wojsku, na broni, na niczym, to z czym by ludzi, nie? Chciałoby się powiedzieć. I zaraz wszyscy ocenią, że to jest jakiś partacz, jakiś grafoman zupełny. A w fantastyce więcej przejdzie, nie? Można sobie wymyślić kraj, w którym są świat, w którym są trzy strony świata, zamiast czterech, no. Coś takiego było w świecie czarownic chyba. Seria. Były takie pomysły, nie? To już tak jakby łatwiej trochę można sobie... Łatwiej, dlatego więcej ludzi zajmuje się pseudonauką niż nauką, no. I pseudonauka jest powszechna. Jest powszechna wśród ludu jest powszechna pseudonauka często, nie? A nauka już niekoniecznie.

Dobra, kuszenie wudza, żeby zadzwonił ciąg dalszy. Więc będę kontynuował kuszenie. Co by tu wymyślić? Jak taki wąż muszę być. Czekajcie, muszę się wczuć w węża, tak jak Michał Giereś radził. Muszę sprytnie coś tu... Dam ci 10 zł, jak zadzwonisz. Nie, słabe kuszenie. Słabe kuszenie. Kiepski interes dla wódza. Nie, raczej muszę go na sposób jakiś wziąć, albo na ambicje mu wejść, albo jakąś bzdurę powiedzieć. To jest właśnie dla niego najlepszy sposób. Jakąś bzdurę powiedzieć na przykład. Albo go zdenerwować, coś tam powiedzieć, nie wiem. Dochód gwarantowany to każdemu się należy, bo każdy powinien mieć coś takiego. I on zaraz tam się zbulwersuje. Ale nie, bo przyjdzie i będzie o dochodzie gwarantowanym. To za późno już jest w pół do trzeciej. Nie chcę gadać w pół do trzeciej o dochodzie gwarantowanym. W pół do trzeciej to ja sobie mogę pogadać z wami, nie wiem, o dupie Maryny, o cyckach Zochy, ewentualnie o innych walorach innych pań. Właśnie, może o walorach pań porozmawiamy, jakie wam się podobają najbardziej. No nie, to zaraz się telefony zaczną urywać i każdy będzie chciał się wypowiedzieć na taki temat. Na kuciapę się skusi, pisze Chrzano. To ciekawe. Na kuciapę. No nie wiem właśnie, czy by się skusił na kuciapę, bo chyba... Już przeszedł ten etap, że już się skusił na jedną konkretną, przepraszam, więc ma już swoją jakby stałą, więc to komplement, bo to sugeruje, że się nie skusza na inne jakieś tam, to tylko to bardzo dobrze o nim świadczy właśnie, tak. A jak nie wiem, to wolę nie mówić właśnie. Twórcy gier wideo z Polski na skali światowej stoją moim zdaniem bardzo wysoko, zarówno AAA gry, tak, jak indie. Dużo oryginalnych konceptów i innowacji. To dobrze, to znaczy, że Polacy są jednak innowacyjni. Mimo, że nasz kraj ma w dupie innowacyjność, bo chce, żebyśmy byli takim prostym, serowo-ziemniaczanym, jakimś jabłkowo-ziemniaczanym narodem, który jeszcze się rozpierdoli, żeby to wszystko rozpierdolić, żebyśmy nawet nie byli ziemniaczanym. No a jakby tak ludzie byli innowacyjni tutaj, jakby kombinowali za dużo, a to władzuchne mogą zacząć tu rozliczać, aferki jakieś, coś, wybrać innych, poważniejszych ludzi, a nie taką bandę klaunów. Z całym szacunkiem dla klaunów, bo to szanuję zawód. To jest bardzo poważny zawód, klaun. Bardzo, bardzo, bardzo poważny zawód. Mnie się podobają cycate kobiety. Zwierzył się nam Chrzano na czacie. No to tak, to bardzo cenna informacja. Już tu uzupełniam teczki. Chrzano, podobają mu się cycate. Kropeczka, cycate mu się podobają. No, to już mam informację. To może będzie można kiedyś użyć do czegoś.

wszedłem sobie na chwilę na czat Teorii Chaosu i ktoś może ten donator zapytał o ciebie i ewentualny twój telefon na audycję Michała, na to będzie chciał rozbijać audycję. Co on wniesie do audycji? Nic. No, to dobrze. Znaczy to ja, że nic nie wniosę, będę rozbijał. W zasadzie by to była prawda, bo jak miałbym zadzwonić na żarty, no to bym rozbijał. No to tak by było, dlatego nie chcę właśnie dzwonić. Ale no być może Klotz już nie pamięta, jak dzwoniłem wielokrotnie do audycji i zawsze w temacie, do Teorii Chaosu i zawsze coś w temacie powiedziałem. Coś tam sobie zażartowałem, ale zawsze w temaciku. No to już nie pamięta, nie? No to jest właśnie Michał. Niektórzy tak mają, że nie potrafią jakby czegoś dobrego o kimś w ogóle powiedzieć, nawet jednego słówka, nie? Bo po prostu, bo mają jakąś zadrę i będą tak właśnie podchodzili. No trudno, właśnie dlatego nie chcę dzwonić. Widzicie, że jest do mnie uprzedzony całkowicie, więc nie ma szans na normalną rozmowę. Jakbym się nie starał, nie?

0: I'll be back at home.
1: WINDMAN95 10 zł. Podatek od słuchania.
2: Podatek od słuchania. Windman, który no już któryś raz chyba dzisiaj tutaj. Tak, dokładnie. Się dorzuca. Miło, miło. No, to rozumiem, że akcja Nie słucham na krzywy ryj gdzieś tam się spotkała z akceptacją u niektórych. To dobrze. To bardzo cieszy. Bardzo cieszy. Bardziej się cieszę niż z technologii cache. I fajnie jest. Windman. Podatek od słuchania. Dobrze. Zanotowane. Słuchacz wspomagający, nie trolujący. W nawiasie być może trolujący delikatnie, subtelnie trolujący. Dobrze. No właśnie, subtelnie trolujący. No, bo można różnie trolować. Można trolować tak bardziej na zasadzie. A można trolować i tak. Rozumiecie tą subtelną różnicę? Tutaj taki subtelny trolling, a tu taki trolling, no. No. Włącza mi się humor fekalny, taki trochę martinowy może właśnie dziś. O Martinie parę słów było. To może Martin zawsze cenił sobie humor, takie rzeczy właśnie związane z fekaliami, z glutami, z kupą, z dupą, co niekoniecznie musi o nim źle świadczyć, bo ten taki humor też można jakby wynieść na maksymalną skalę, na jaką pozwala. Moim zdaniem to jest taki humor, który gdzieś tam się zatrzymuje w pewnym momencie, gdzieś tam dochodzi, powiedzmy, do połowy tego, co mogą oferować inne rodzaje humoru. Humor fekalny jednak ma duży potencjał, szybko można to się wyćwiczyć, zdobyć jak pewną perfekcję. Droga fekalna, droga dowcipu toaletowego, dowcipu gównianego jest jednak prosta i szybka. To jest taka ciemna strona mocy. Inne rodzaje humoru, bardziej no takie złożone, to mogą wymagać większej ilości treningu, nie są takie łatwe. Mówię to jako mistrz pajacowania. Pajacowania! Trzeba mówić. Tak samo jak się nie mówi karate, tylko karate. No, to też pajacowania. Także mogę jeszcze chwilę popajacować tu z wami. Zapraszam do dzwonienia oczywiście. A z ciekawostek to powiem wam, że naukowcy zbadali, że można na podstawie skanowania mózgu rozpoznać już teraz, na tą chwilę, kto ma mniej więcej jakie poglądy polityczne. Po prostu stworzono pewną mapę, badano grupę ludzi i powiązywano ze sobą pewien obraz po zeskanowaniu mózgu z danymi poglądami i okazało się, że to się sprawdza, że potem można rozpoznać, tak? Że ten jest taki, powiedzmy, tam nietolerancyjny, jakiś prawicowy, a ten jest tam lewak, jakiś zboczony. No, można to poznać, jak to ma stosunek do różnych rzeczy, tam do aborcji, do wolności obywatelskich, że to się jakoś obrazuje, tworzy się jednak jakiś realny obraz naszego mózgu, który można po zeskanowaniu odczytać. Tak więc może, no, w Chinach w tej chwili niedawno jakoś zablokowano masie ludzi, ludziom, którzy protestowali przeciwko władzy w jakiś sposób, no to poblokowano im dostęp do kont, do wszystkiego, nic nie mogą zrobić. Taka technologia, nie? Tego się ludzie bali i oczywiście z wiadomych przyczyn się bardzo słusznie bali. Szurami w tym przypadku byli ci, którzy nie dopuszczali do siebie takiej ewentualności, że tak zostanie to kiedyś użyte, nie? Te różne bazy danych. Dziwne się rzeczy dzieją, jakby kotłuje się na tym świecie, bo z jednej strony ludzi, no Chiny już normalnie wyłączają, odcinają człowieka. Przecież my to przedstawiliśmy zawsze jako taką wizję science fiction, jeszcze parę lat temu, nie? Że o, kiedyś będzie tak, że podpadniesz władzy, to ci pstryczkiem cię wyłączą ze świata. Taka wizja była przedstawiana w różnych filmach, nie wiem, w starym filmie z Sandrą Bullock, System, trochę była taka wizja, zhakowano tak w ogóle, wymazano kobietę w ogóle z różnych danych, z komputerów, stała się widmem we współczesnym świecie. Dodatkowo jeszcze różne rzeczy przeciwko niej się działy, różne urządzenia działy przeciwko niej. No, kto się tak osaczył, nie? To o tym był ten film, jeśli dobrze go zapamiętałem. No i takie wizje wielokrotnie były pokazywane w różnych filmach ostrzegających nas przed taką właśnie opcją, nie? Nie podobasz się władzy, pstryk, nie macie właściwie, bo można cię odciąć. To się właśnie stało w Chinach. A połączmy to jeszcze z największym w historii Chin, może nie na świecie, ale no największy, tak pisali, że największy w historii Chin atak hakerski, wykradziono dane miliarda ludzi. I to z bardzo takich konkretnych rejestrów, bo takich, które zawierają różne ciekawe informacje, jakieś takie policyjne dane, nie? To zawsze tam jest wszystko, co możliwe można wpisać o człowieku. Że nawet czym się zajmuje, co tam, jakieś cechy szczególne, wszystko, nie? A tam było chyba też coś o stanie majątkowym, bo pisało, że może to być przydatne właśnie, jakby chcieli kogoś okraść. No musimy się przyzwyczaić, że wcześniej czy później u nas też będzie coraz... Ile u nas już było różnych wycieków danych, nie? Z różnych baz właśnie. Z baz, takich państwowych baz danych. Więc ci, którzy się boją, to się i słusznie boją, bo naszą jedyną bronią i naszą jedyną ochroną staje się nasza liczebność, że po prostu jak te antylopy liczymy na to, że lew czy inny drapieżnik chwyci inne zwierzę, gdzieś tam biegnące z boku, a nie nas. I to się staje naszą ochroną coraz bardziej, nie? Statystyka nas coraz bardziej tylko na niej możemy polegać. Na tych wszystkich danych jest to samo nazwisko, Lee. Nikogo nie okradną. Żartuję sobie tutaj, F-Place.

po prostu trzeba robić swoje, pisze Chrzano. No to jest to odwieczne pytanie, nie? Czy trzeba robić swoje, czy może trochę trzeba zmieniać świat, zaangażować się w naprawianie, co oznacza bardzo często mrówczą pracę, niewielki efekt, w zasadzie tak w większej skali, jakieś tam poświęcenie się dla czegoś, nie? No to trzeba mieć jakąś misję i naprawdę czuć tą chęć poświęcenia się, żeby coś działać, myślę. A może w ogóle faktycznie może się okazać, jak lepiej zbadamy tą naszą rzeczywistość, to może kiedyś dojdziemy do tego, że właściwie jakieś takie ruchy oddolne, że ludzie gdzieś wyjdą, zaprotestują, zagłosują na kogoś innego, to, że to nie ma aż takiego przełożenia na rzeczywistość, że aż tak bardzo jej nie kreujemy, że to tak troszkę tylko działa, a zmiany następują samoczynnie, że po prostu człowiek się zmienia, się nasza mentalność, kultura, psychika, wszystko, cały świat się płynnie jakoś zmienia i że te zmiany w jakiś sposób nie wynikają z tego, że my tutaj się zmieniamy, jedni wpływają na drugich, że są jakieś wydarzenia kluczowe, które bardziej wpływają na zmiany, typu jakaś wielka rewolucja, jakaś rewolucja przemysłowa, wynalezienie internetu, wielkie wynalazki, nie? Że można by się okazać, że to jest trochę iluzoryczne, że te rzeczy aż tak bardzo, że one i tak by się pojawiły, może inaczej, że jak internetu nie wynaleźliby ci, to ktoś inny gdzieś by wynalazł i dokładnie byśmy byli w tym samym punkcie z grubsza, w którym jesteśmy dzisiaj, że internet jest wokół nas, jest ogólnie powszechny i ludzie go znają i się skomercjalizował totalnie. To by nastąpiło tak czy owak. W alternatywnej rzeczywistości internet został wynaleziony 10 lat później. A szybko się wszystko wyrównało i w tej chwili już jest dokładnie taki sam internet w tej alternatywnej rzeczywistości, mimo że został wynaleziony 10 lat później. Komuś się nie chciało, ludzie mieli bardziej wywalone na wszystko, było mniej zdolnych geniuszy, różnych wizjonerów. Wizjonerstwo w tej rzeczywistości nie było aż tak cenione. Ludzie się koncentrowali bardziej na przyjemnościach, no. Dlatego wynaleziono tam internet 10 lat później. Co wy na taką wizję? Może jakieś inne wizje przychodzą wam, alternatywne. Ktoś gdzieś, jakiś ważny człowiek powiedział o jedno słowo więcej albo o jedno słowo mniej i to spowodowało taki ciąg zdarzeń. To wydarzenie było niczym okruszek śniegu, który w końcu rodzi lawinę jeden po drugim, że tam powstał zupełnie inny świat, że w innej alternatywnej rzeczywistości, gdzie jeden jedyny człowiek nie powiedział jednego tylko słowa lub powiedział jedno słowo więcej, to cały ten świat się zmienił przez to. Jest zupełnie inna rzeczywistość. Co wy na taką wizję?

Może zmienianie świata należy zacząć od swojego podwórka, pisze F-Place. No, tak, to też, to też jest coś, do czego tam dochodzimy przez lata gadania tutaj, nie? Że lokalny patriotyzm, jak najbardziej, nie? Lokalne działania, zadbanie o własne podwórko, a jeszcze w pierwszej kolejności o siebie może jakoś, bo lepiej jest pomagać innym i przede wszystkim uczyć innych, nie wiem, życia, pomagać, wyciągać rękę, jak się jest samemu ogarniętym, nie? To zawsze lepiej, efektywniej, większy to ma sens, jakoś lepiej wygląda też. Niech przykład daje ten, kto faktycznie daje i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, że po prostu, no, ktoś, kto sam jest ogarnięty, jest większe prawdopodobieństwo, że ogarnie innych może, że pomoże innym się ogarnąć, jak sam się już ogarnął, wiadomo, nie? No. Mieszanie się w nieswoje sprawy, takie rzeczy, to jest niefajne, nie? Lepiej na własnym podwórku coś zrobić. Większa efektywność, bo prędzej coś u siebie lokalnie zorganizujemy, zrobimy, są dużo większe szanse niż globalnie jakoś, nie? Globalnie to przykryje. Jeśli nie jesteśmy jakimiś geniuszami, gwiazdorami wielkimi, no to jakie mamy szanse? Jeśli nie jesteśmy kimś znanym, niech bardziej globalnie, bardziej na masy, poprzez swoją twórczość, poprzez słowa swoje, działają możni tego świata, znani, wielcy politycy, wielkie gwiazdy, nie? A my, maluczcy, bardziej lokalnie jakoś. To się trzyma kupy, nie? I nie ma tu przewagi kupy nawet w tym wszystkim.

I tak to właśnie jest na tym świecie Bożym, no. Tak to jest. Jeden ma wszystko, a drugi nic nie ma. Jeden dobry jest i wszystko i stara się żyć po Bożemu, a drugi, patrzcie, jednemu, drugiemu nosa odgryzie, no. Jak to jest? Powiedzcie mi, jak to jest, że to tyle się na tym świecie, to wszystko, całe, a teraz ten, cały ten, no, co, ten, to on mówi, słuchajcie, że tego, że to wszystko, co, to zapomniałem, co chciałem powiedzieć w sumie, ale to nic, ale to nie szkodzi. Może ktoś zadzwoni jeszcze na przykład, coś powie mądrego dla odmiany.

te same zjawiska jakby na świecie. No to widzicie, państwo to, i obywatele to też jak takie dziecko małe. Będziesz głaskał po głowie i ciu-ciu, masz tu lizaka, masz. To, no nie musisz nic robić, nie musisz sprzątać pokoju. Nie masz tu, to się rozbestwi, będzie chciał i się roszczeniowy zrobi. Potem taki roszczeniowy obywatel, jak się to wszystko skończy, to on będzie strasznie cierpiał, bo on będzie rozpieszczony, będzie stał pod urzędem jakimś i będą łzy jak grochy, położy się, nie będzie chciał wstać, będą go za nóżki i za rączki musieli no nie rodzice, ale tacy panowie w kaskach z pałeczkami wezmą go za rączki, za nóżki, chodź, już idziemy, już proszę nie krzyczeć, a on będzie płakał, daj, państwo, daj, miał być no, dochód gwarantowany, obiecałeś państwo, że dasz, a ci policjanci go tam za ręce, za nogi, do suki, pachnie, i on będzie rozgoryczony, taki obywatel, jak on się zrobi za bardzo roszczeniowy, się przyzwyczai do różnych 500 plusów, stałych dochodów. I co, może to się skumuluje, tak? Będzie dochód gwarantowany te 1300 za dwójkę dzieciaków tamtego. No, słuchajcie, za te dwa, tam się uzbiera jeszcze, do MOPS-u się pójdzie, tam różnych się rzeczy uzbiera, tam 2500 no to już można przeżyć, nie? Jakoś. Tu se opłacisz za połowę wynajem mieszkania, z drugą połowę nakupujesz kaszy, nagotujesz dzieciom kaszy ze skwarkami. No, a samemu se plazmę jakoś tam można kupić. Plazmę to już nie, co ja mówię, plazmę. Teraz jakiś LCD, smart TV, najnowszy 50 cali, nie?

No i tak to jest właśnie. No dobra, to ja powoli co, będę się zwijał, nie? Tak do trzeciej posiedzę. Do trzeciej posiedzę, a potem zadzieram kiece i lecę. Też nie każda audycja musi zawsze być rekordowa, prawda? Ja już swoje rekordy pobiłem, ja nawet swoje własne rekordy pobiłem. Jak wy jeszcze nie wiedzieliście, co to rekord, to ja już rekordy pobijałem. Wy jeszcze na chleb mówiliście bep, a ja na muchy tapty, jak ja już rekordy pobijałem. Ludzie, no panie. No. Ale że tam dzisiaj nadawał ze mną jednocześnie, no. Ale nie, faktycznie niepotrzebnie kończył, no. Chociaż jakaś tam solidarność nadających, że się staramy nie pokrywać. No ja też, jak etam nadaje, to nie przyjdzie mi raczej do głowy nadawać, chociażby z tego powodu, że mam go zasubskrybowanego, mam dzwoneczek, przychodzi mi powiadomienie i sobie go po prostu słucham. No to jak słucham, to nie nadaje, no to słucham se etama, więc się nie pokrywamy, ani on ze mną, ani ja z nim. No... Właśnie, kiedyś tu głupotki trochę gadałem o tym, że można sobie tam powiadomienie na maila mieć z YouTube'a, ale najprościej to mieć po prostu aplikację YouTube na smartfonie. To przecież

0: Konnichiwa, aloha, guten tag, dobry den. Witam się z wami w różnych językach, także nie widzieliście, ale przywitałem się w języku migowym na wypadek, gdyby słuchali nas na przykład jacyś niesłyszący słuchacze, których serdecznie pozdrawiam. Ja, czyli Krawiec oraz...
1: Verfluchter Schmetterling. Hi.
0: Hi, to po angielsku.
1: Znaczy się nie, no po dobra, po jakiemuś tam innemu. Mamy nocnego Marka jak zwykle w poniedziałek o 21:00, punktualnie 2 września 2019 roku, a w dzisiejszym odcinku będziemy komentowali rzeczy raczej bieżące. Będzie specjalny segment filmowy, gdzie zwykle o mediach bieżących i szeroko pojmowanej rozrywce mówi Krawiec. Ja tutaj tym razem się odrobinkę wetnę i nie będą to filmy hollywoodzkie, nie będą to blockbustery amerykańskie, a także będę pluł na lewicę, bo czasami też trzeba, aż mnie korci, żeby to zrobić.
0: Właśnie, jest zapotrzebowanie. Jeden ze słuchaczy się poskarżył, że plujemy nierównomiernie, że za dużo na prawicę. No to ja sobie dzisiaj tak ślinę ułożyłem w ustach, że mam z lewej strony, będę pluł na lewo, z prawej na prawo, żebym się nie popluł sam, kurczę, sam się opluję od tego wszystkiego. No właśnie, będą rzeczy dzisiaj jak zwykle zabawne, no raczej głównie zabawne. Zabawne to jest złe słowo, tragikomiczne, to w przypadku polskim mi to jakoś bardziej pasuje, tragikomiczne.
1: Tak, trochę prawdy w tym jest, ale powiem ci szczerze, że po raz pierwszy, od wielu lat mówi się o polskich mediach pewno jedno powiedzenie, ale w ciągu ostatniego tygodnia myślę, że się zgodzimy, że jaką telewizję informacyjną byś nie włączył, leciał ten sam ściek.
0: Mówisz też o dawnych czasach, że ściek leciał?
1: Nie no, tak się zasadniczo mówi o tych wszystkich mainstreamowych telewizjach, natomiast tutaj oczywiście piję do tego, że szambo wybiło w Warszawie. I wszystkich politycznych konotacjach i tym wszystkim, co się zdarzyło wokół tego. Nie wiem, czy śledziłeś te informacje, natomiast ja cały czas odrobinkę dłubię zawodowo sobie, powiedzmy współpracując z TVP, ale sobie tego do CV nie wpiszę, mam swój honor, jednak papier trzeba szanować, prawda? To nawet dzisiaj w wiadomościach o 12:00, zazwyczaj oglądam bez audio, bo mało mnie interesuje to, co mówią, no ale też głównym tematem w dalszym ciągu był zrzut ścieków do naszej pięknej Wisły.
0: No, natknąłem się na pewno na wypowiedź, która też jest nazywana szambem, lidera Bayerful, który powiedział, cytuję, jak się grzebie w cudzej dupie, to gówno wypływa. I to miał być przytyk do kogo? Do
1: Biedronek? Do Rabieja. Nie, do Rabieja, bo wiceprezydentem Warszawy jest pan Rabiej, który jest homoseksualistą, który nie kryje się z tym, który zdjęcia ze swoim partnerem wrzuca w media społecznościowe i dlatego właśnie lobby żydowsko-homoseksualne spowodowało, że do tego wycieku najprawdopodobniej doszło.
0: Ciekawe, czy jacyś księża się też wypowiedzieli w takim tonie, że to, nie wiem, kara Boża, że taka współczesna wersja Sodomy i Gomory, że nas zaleje gówno. No ale tu jakaś taka afera jest znowu, że urządzenia takie, które były przygotowywane na wypadek awarii, jakieś kolektory czy coś takiego, okazało się, że one działały tylko dobę i się popsuły też. I jedno, i drugie, i trzecie. Wszystko się popsuło. Słuchaj, jak my nie jesteśmy przygotowani na własne takie sytuacje kryzysowe, jak pokój jest, to co dopiero będzie, jak będzie wojna, to wtedy chyba jeszcze bardziej nie będziemy przygotowani na różne kryzysy.
1: Jeszcze więcej gówna wybija, ale tutaj akurat chciałbym się powołać na, mi się wydaje, że eksperta, bo czasami wiesz, w takich gównorodykach jak nasze, na tam kilkudziesięciu, kilkuset, może paru tysięcy słuchaczy na offline'ie, pojawiają się różni eksperci, jakieś osoby, które spędziły 15 minut na researchu na YouTube'a, także nie wiem, czy będę w stanie to przebić, natomiast chciałbym zacytować tutaj blogera, który prowadzi blog Świat Wody WordPress.com. No tutaj od razu widać brak profesjonalizmu, no,

0: No niestety, nie jest to osoba, która szczególnie się zna na wodzie. Prowadzi tego bloga pan dr Sebastian Szklarek, ekolog z doktoratem z ochrony środowiska w zakresie ochrony wód, w specjalności ekohydrologia, więc nie wiem, czy to będzie wystarczająco, żeby was przekonać. Natomiast jak się okazuje, ten cały zrzut, ten kontrolowany, jakby nie patrzeć, zrzut ścieku, to tak naprawdę jest powrót do sytuacji sprzed 2012 roku, kiedy to skończono pewien remont, no gdzie ten remont no niestety się, jak się okazuje, nie udał, no i ten zrzucany ściek nie jest aż tak czysty, jakbyśmy sobie to wyobrażali, więc tak naprawdę cofamy się raptem o parę lat wstecz. I wiesz, jeszcze 10 lat temu nikomu nie przeszkadzało, że był taki strumień gówna w Wiśle i on był od bardzo długo, tak? No, odkąd ludzie w Warszawie...
1: Przeszkadzało raczej właśnie, no i stąd zainwestowano duże pieniądze, żeby można było w ogóle coś do tej Wisły, w tej Wiśle zamoczyć nogę, nie?
0: No, dokładnie tak, no ale w dalszym ciągu mamy sytuację no, powrotu do przeszłości nie aż tak bardzo dawnej. Jest tutaj bardzo piękny, ciągle widoczny na stronie głównej, jako pierwszy artykuł, polecam światwody.wordpress.com. Gdzie człowiek mi się wydaje mądrzejszy ode mnie, bo ma białą koszulę i krawat, dokładnie wyjaśnia, co tam się stało, co poszło nie tak i co zostało popsute. Natomiast jeżeli chodzi o takie reakcje ze strony komentatorów, bo tutaj wiesz, każdy od razu ma jakiś pomysł na to, no to... Ja jeszcze się pochwalę, bo dzisiaj wyskoczył kolejny odcinek Sprawdzam, kolejny radioaktywny odcinek Sprawdzam. Mam dla niego taką roboczy tytuł, który wrzuciłem tylko na Facebooka. Ukryte przyczyny, czego serial Czarnobyl ci nie powie, ponieważ odcinek dotyczy katastrof nuklearnych i incydentów nuklearnych i opowiada między innymi o tym, czego wam nikt nie powie, bo wszyscy wiemy, jak wybucha reaktor RBMK, że doszło tam do pewnego testu, ale tam wyjaśniam i sam się bardzo zaskoczyłem, wyjaśniam, dlaczego ten test w ogóle komuś przyszedł do głowy i po co miał zostać przeprowadzony, także jak skończycie odsłuchiwać Nocnego Marka, już na stronie Nocnego Radia, jak i na kanale YouTube'owym, na Spotify i gdzie tylko słuchacie podcastów, jest dostępny najnowszy odcinek podcastu Sprawdzam, a mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ jest ta gówniana katastrofa, ten incydent kałowy porównywany właśnie do Czarnobyla, między innymi przez znanego i lubianego posła Marka Suskiego, że też porównuje właśnie ten brak informacji i tak dalej, co też nie jest do końca prawdą, no ale mniejsza o to, że to jest taki Czarnobyl i wiesz, ludzie, którzy nie wiem, którzy startowali wycinkę w Puszczy Białowieskiej, którzy robią przekop przez Mierzeję Wiślaną, którzy chcą postawić osiedle na terenie Natura 2000, nagle stwierdzili, że tutaj można dowalić przeciwnikom politycznym. No, nawet powstał taki słowotwór, który się nazywa Czajkobyl. No ale tutaj no, też TVP Info donosi nam uprzejmie, że rząd rozwiąże kryzys w Warszawie, czyli łaskawie zaoferuje swoją pomoc. Z tego co pamiętam, sztab kryzysowy zebrał się 29 godzin po tym, jak szambo wybiło. No ale z drugiej strony jest też Tomasz Lis, który dał popis swojej intelektualności na Twitterze. Cztery piękne słowa, które podsumowują Tomasza Lisa idealnie. Zagrali gównem, dostali huraganem. Oczywiście w kontekście tego, że Trump odwołał swoją wizytę w Polsce ze względu na huragan. Zagrali gównem, dostali huraganem. No po prostu, panie Tomaszu Lisu, panie, niech się pan nad sobą zastanowi. Ale znalazłem bardzo ciekawy wątek. Nie wiem, czy pamiętasz postać, nie wiem, czy mi to przez gardło przejdzie, dziennikarza śledczego Rafała Orłowskiego, którego mogliśmy usłyszeć u pewnych wilków innej maści. Jak możemy sobie przeczytać na Facebooku, to muzułmański atak terrorystyczny. Modernizację przeprowadziła firma IDS Boot SA, w której prokurentem był Muhammad al-Kaddafi, sklasyfikowany jako członek irackich służb specjalnych. Tak napisał na swoim profilu dziennikarz śledczy Rafał Orłowski, który niedawno publikował, że w Polsce wkrótce nastąpi atak, o czym informację można było znaleźć na Wikileaks. Jeśli dobrze pamiętam, to w Koranie jest napisane, że chrześcijańskie rzeki spłyną gównem. To atak biologiczny, a te warszawskie kołki przecież nic nie powiedzą.
1: Jeśli dobrze pamiętam, tak, to bardzo często w różnych audycjach słyszę, jeśli dobrze pamiętam, jakoś tak, chyba, no to tak coraz popularniejszy zwrot, chyba. No, ale to myślisz, że to mógł być sabotaż faktycznie? No, to, a może faktycznie. Ale słuchaj, a gdyby tak na przykład najpierw wpuścić do wodociągów jakąś straszną substancję, a potem zepsuć system oczyszczania i to by się dostało do Wisły, no to nie wiem, może jeszcze o czymś nie wiemy, a w ogóle już naprawiono tą usterkę, czy nadal się co sekundę wanna gówna wylewa do
0: wiesz
1: wody
0: co,
1: naszej pitnej?
0: Nie śledzę tego, bo nie mieszkam przy Wiśle i tak powiem szczerze, że nieszczególnie mnie to obchodzi, tak? Z tego co wiem, w Płocku jest w miarę spokojnie, bo dzisiaj nawet w innej sprawie, ale tam podpytywałem mojego znajomego z Płocka, no mówi, że nie śmierdzi, nie wiem na ile można mu wierzyć, no ale też są niezależne badania tych próbek wody, no... To jest jednak bardzo duża objętość, która się po prostu rozmywa, tak? I ta wanna gówna, która wpada, no nie jest aż tak tragiczna, jest to w pewien sposób rozdmuchana i wiesz, i tutaj jest straszna szkoda, że robi się z tego w ogóle jakąś aferę polityczną, tak? Jeżeli by Patryk Jaki wygrał wybory, no to by pewnie mówili, że to gówno użyźni ziemię Kujaw, tak? A nie... tę ziemię, tak? 5 worków tej ziemi. No, jak mówię, no to jest powrót do naprawdę bardzo niedawnego czasu, więc nie dzieliłbym tutaj skóry na niedźwiedziu, a no, jest to w pewien sposób politycznie wykorzystywane. Bardzo mi z tego powodu przykro, że kiedy powinniśmy tak sobie nawet, wiesz, przymknąć, ja nie wiem, no, jeżeli by ci przychodziła do twojego domu powódź gówna, a mieszkałeś we Wrocławiu, więc wiesz, czym wygląda, co znaczy powódź, no to jednak bez względu na to, czy razem z tobą by, nie wiem, by robił wały powodziowe ksiądz, czy wyborca PiSu, czy nie wiem, czy jakiekolwiek zło, które sobie możesz tylko wyobrazić, no to jest jakaś taka wyższa koncepcja, gdzie te nasze ideologiczne podziały już przestają mieć znaczenie, tylko mamy pewien problem, który musimy rozwiązać.
1: Nie ma tak lekko, u nas jest wszystko upolitycznione, nawet gówno. I mówię to jako gówno prowadzący tą audycję z całą stanowczością i na podstawie wiedzy, jaką posiadam, jako gówno prowadzący. No właśnie, ale to ja nie jestem przekonany do końca, czy rozcieńczone gówno to już nie jest gówno. Jakbym ci tak sobie wsadził palec, nie powiem gdzie, bo jest przed 23, i ci potem zamoczył to w twoim soczku ulubionym, przypuszczam, że niechętnie byś to pił. A może się mylę?
0: Znaczy, zależy od sytuacji, tak? Bo jeżeli byśmy mieli apokalipsę, no to wtedy i to byłoby moje jedyne źródło wody, to wtedy byłbym skłonny zaryzykować i bym, nie wiem, bym był, powiedzmy tak, się zasłaniał tym, że jednak mam układ odpornościowy. Słuchaj, no wizyta dziecka w piaskownicy daje ci po prostu tyle gramów bakterii, że sobie nawet nie wyobrażasz.
1: No właśnie, to jest straszne. Ja często sobie tak myślę, że słuchaj, no do tych część piaskownic na różnych placach zabaw nie jest w ogóle ogrodzona. Ja akurat koło siebie mam taki plac zabaw, gdzie to jest wszystko ładnie ogrodzone, ale jak nie jest, to tam przychodzą, no przepraszam bardzo, koty, psy, i kuweta jak ta lala, po prostu taka luksusowa. Dla psa czy kota to jest taka luksusowa toaleta. No, a potem dziecko sobie grzebie, palec do buzi. Ja bym się bał, gdybym miał dziecko, bałbym się wpuszczać do piaskownicy chyba teraz.
0: No i właśnie dlatego mamy coś takiego jak układ odpornościowy i naprawdę bardzo wiele takich rzeczy jesteśmy w stanie zwalczyć, ale na chwilkę zawieszę tę myśl, bo Danusia tutaj zaznaczyła, czy ktoś na czacie przed chwilą zaznaczył, że gówno prowadzący za gówno pieniądze. No właśnie, tutaj mam apel do jednego z słuchaczy, który wpłacił nam datek poprzez konto.
1: To może nie zdradzajmy kto, ale powiedzmy, że chodzi
0: nie,
1: o...
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: To, ale chodzi o słuchacza, który 50 zł wpłacił i przysłał nam potwierdzenie. To będzie
0: oczywiście,
1: wiadomo.
0: Tak. Tylko, że zostało tam to nam przesłane przez system transakcyjny jego banku, wobec czego, drogi słuchaczu, nie znamy twojego adresu mailowego i nie wiem, gdzie mogę ci wysłać konto premium, które jak najbardziej ci założymy. Także jakbyś mógł podać swój na przykład numer... konta, albo że to jesteś ty, na adres, na wysłać maila na adres kontakt@nocneradio.pl i w Trymiga założymy ci konto premium.
1: No po prostu nie mamy twojego maila, wyślij ze swojego maila, a nie przez system bankowy, bo nawet nie możemy ci odpisać i musieliśmy w audycji apelować. A oddajmy może głos słuchaczowi, który się do nas przyłączył. Witam cię, Dekabie.
2: Siema, rozumiem, że jest rozmawiane o tej awarii elektrowni, tak? Przepompowni na Czajce, tak?
1: Elektrowni?
0: Tak. Przepompowni.
2: To chodziło tam, bo mój kolega zajmuje, że tam chodziło tak, że przetarg był źle napisany i nie te rury, nie z tych rur, co powinno być, jest wykonana ta instalacja. Z jakichś rur, które się bardzo kruszą.
1: No, za PRL-u to standard był, że używano innych materiałów i komponentów niż były gdzieś tam rozpisane i wytaniano w ten sposób i dlatego potem trzeba to wszystko było wymieniać na przykład.
0: Z tych informacji, do których sam doszedłem i tutaj bardzo, bardzo mi się przyda źródło, mój drogi słuchaczu, to wynika, że właśnie ten pierwszy kolektor zwyczajnie nie wytrzymał ciśnienia, więc po prostu problem jest w tym, że warszawiacy za dużo srają, tak? Więc to jest niestety ten czas, gdzie trzeba zacisnąć poślady, żeby to się jakoś mogło udać, a jeżeli faktycznie tam była jakaś afera, no to zdecydowanie to, że szambo wybiło, powinno zostać nagłośnione jak najbardziej.
2: Ja teraz szukam na Facebooku, wiem, że polubiłem ten post. Jak znajdę, to wam podeślę linka.
1: Gówno to w sumie jest dosyć taka ekologiczna sprawa i pod warunkiem, że ktoś nie jest chory, no ale to pewnie ktoś jest, no to się człowiek za bardzo może nie zatruje, mimo że jest to obrzydliwe. Ja bym się bardziej bał, bardziej bym podzielał zdanie Etama, który tutaj pisze o chemii, która, no wiecie, jakaś... Leki na przykład ludzie wyrzucają do kibla, to jest bardzo groźne. Leki, jakaś, wiecie, no, krew chora i tak dalej, nie? Zakażona.
2: Teraz mogę przejąć. Z czajką, a konkretnie z kolektorem przypływem jest tak. Istnieje sobie szwajcarska firma produkująca rury z żywicy epoksydowej Hobas. Rury te są dobre do budowania z nich zbiorników retencyjnych i tym podobne. Nie są niestety, kruche i łatwo się odkształcają. Do tego ich łączenia są słabe na klej. Technologia przewiduje, że rociągi tłoczone wykonuje się z grubościowych, ciśnieniowych, niesamowicie elastycznych i trwałych rur PE, łączonych techniką. I tutaj, że po prostu przetarg był tak napisany pod konkretną firmę, przetarg w Warszawie był tak napisany pod konkretną firmę, pod te rury z firmy Hobas i to nie było tak, jak tutaj się wszystkim wydaje, tylko przetarg był po prostu ustawiony.
0: No, powiem szczerze, że jak żyję, nie widziałem jeszcze nieustawionego przetargu, ale jakbyś mógł wrzucić linka do tego, co przed chwilą przeczytałeś gdzieś na czata albo na... albo tutaj choćby na Skype'a, na czata Skype'owego, żebyśmy sobie
2: to potem mogli... Ja jestem na komputerze, a rozmawiam z wami przez tablet. Czat, nocne radio i łapcie. Cały tekst.
1: No dobra, to nie jest nawet specjalnie zaskakujące właśnie, że wytaniono, że zrobiono wałek, że ktoś przytulił kasiorkę, a się tam nie wywiązał do końca, no to jest taki standard. Ja się bardziej dziwię, jakbym... Słuchajcie, no jak słyszę, że będzie sprawdzana dokumentacja gdzieś przy czymś, przy jakiejś okazji, to już na 100% wiadomo, że coś wyjdzie, bo zawsze wychodzi, jak się u nas sprawdza dokumentację. No niestety, żyjemy w kraju, w którym, jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział, śrubka do nakrętki nigdy nie pasuje, nigdy. No i musimy się do tego przyzwyczaić. To byłby szok, gdyby sprawdzono dokumentację i wszystko byłoby pięknie, ładnie. To ja bym wtedy piał przez 2 godziny, o tym bym audycję zrobił i napisał wydanie specjalne. Wszystko było okej, wszystko grało. Było tak jak zadeklarowali. To niesamowite, kochani.
2: I wrzucę wam tutaj tego linka. Tak.
1: To jest taki nudny news w sumie, że wały, no, że wytaniono, że materiały nie te, że na klej, na taśmę, sznurek. To takie nudne. To cały czas mamy takie coś. Jakieś ciekawsze tematy może? Bo to jest nudne, że rozkradli, że źle zrobili, że popsuli. No to że ukradli, to jest nudne.
0: To może trochę popluje na lewactwo w takim razie, ale może tutaj jeszcze coś nasze... Bardzo chętnie, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia pojawił się news, że pewna restauracja w Poznaniu stwierdziła i opublikowała publicznie na Facebooku, że no tutaj były zdjęcia zrobiony straszny chlew przez dzieci, no i opis, że no słuchajcie, no tak dłużej nie może być, bo to nam strasznie tutaj to wszystko utrudnia, no i przykro nam, ale ogłaszamy, że zakazujemy wstępu rodzinom z dziećmi poniżej 6 lat. I się oczywiście podniosło larum, oczywiście te wszystkie matki i tak dalej zaczęły pluć na lewo i prawo, ale profil na Facebooku, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który jest dla mnie bardzo dobrym takim probierzem. Oni robią trochę dobrej roboty, bardzo dużo złej roboty. Sam nie wiem, jak to w całkowitym bilansie wygląda, bo nie obserwuję ich aż tak bardzo blisko. No to jest jakiś taki, to jest takie trochę szumienie, jak 2 tygodnie temu mówiłem na przykład o profilu dziewuchą, feministycznym profilu, który właśnie stwierdził, że otyłość to nie jest choroba i próbował z lekarzami się kłócić, że to jednak nie jest choroba i to wcale źle nie wpływa na zdrowie. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych napisał na Facebooku: zakaz wpuszczania dzieci do restauracji jest dyskryminacją i narusza prawo. No i opisuje tę historię, że jedna z poznańskich restauracji zakazała wstępu, ta restauracja wykluczyła dzieci do 6 roku życia. No i to jest dyskryminacja, że no, jeżeli tak się dzieje, no to następne mogą być kluby tylko dla kobiet. Oj, chyba to takie są. No ale popełnili bardzo poważny błąd, ponieważ powołali się na akt prawny na ustawę z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. No i zrobiłem dokładnie to samo, co robię, ilekroć widzę jakieś kompletnie oszołomskie materiały i coś, czego ludzie po prostu nie robią. Wiesz, co zrobiłem? Przeczytałem tę ustawę. I ta ustawa dokładnie definiuje, gdzie jest ten zakres, bo dyskryminacja ze względu na wiek również jest tutaj zapisana i jest zdefiniowane. Jak mówi o dyskryminacji, mówi też o molestowaniu, co nie do końca może jest tym właśnie fragmentem, ale jest tutaj taki piękny artykuł 3, przepraszam, sekundka, jest wylistowane, czego dotyczy ta ustawa i czego ona nie dotyczy. Jest ładnie wylistowane, że ta ustawa dotyczy kwestii związanych z zatrudnieniem, kwestii związanych z wykształceniem, że wiesz, że jeżeli jesteś kobietą i chcesz iść do szkoły górniczej i chcesz pracować jako górnik, to jak najbardziej jesteś mile widziany. Jeżeli jesteś mężczyzną i chcesz zostać przedszkolankiem, to też możesz spokojnie tam pójść. No i niestety w kwestii świadczenia usług, no to nie jest to wyszczególnione explicite w tej ustawie, wobec czego akt prawny, na który się powołał ten Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, no ludzie kochani, sam będąc gdzieś w jakimś fajnym mieście, gdzie wiem, że pójdę do restauracji, czy to pójdę z kumplami, czy to pójdę z dziewczyną, dla mnie jest całkiem istotne. I to jest taki, wiesz, taki pierwszy punkt, czy jest tam takie siodełko dla dziecka, nie? Takie, wiesz, takie plastikowe, białe, że można wrzucić tam purchlaka i on sobie tam będzie robił swoje purchlakowe rzeczy, nie? I jeżeli coś takiego zauważę i nie jestem szczególnie bardzo przywiązany do tej restauracji, to ja tam nie wejdę. Bo ja nie chcę, żeby mi coś się tutaj darło nad uchem, nie chcę, żeby mi ziemniak koło ucha przeleciał, nie chcę być się obrzyganym i oblanym przez sosik, chcę mieć bardzo sensowną, no takie wiesz, taką rozrywkę kulinarną, że tak powiem, tak?
1: Jak no śmiesz, ty buraku, mój Brajanek jest bardzo dobrze wychowany akurat, czego nie można powiedzieć o tobie, ty chuju, skurwy, synie, ty, kurwy... No i tak się zachowuje typowa matka.
0: I wiesz, i to jest ten problem, bo nagle nie wiem, w takim mieście powiedzmy wojewódzkim, czy takim wojewódzkim jeszcze z czasów, kiedy mieliśmy 49 województw, no to mamy tak powiedzmy no 200 restauracji w całym mieście, tak? No i nagle się okazuje, że kilka restauracji wprowadza taki prikaz, no i nagle się okazuje, że jednak to tutaj matka musi się bardzo zastanowić i wybrać sobie z pozostałych 180 restauracji. Ludzie, dorośnijcie, no, znaczy, że co, że do klubów ze striptizem mamy zacząć wpuszczać napalonych 16-latków? bo to jest dyskryminacja ze względu na wiek, albo nie wiem, no są też kluby, są też typowe kluby dla... O, i tutaj bardzo dziękuję słuchaczowi, bo już nam na maila przesłał informację o tym, kto to był, także dziękuję, po audycji aktywuję twoje konto premium. No właśnie, nie wiem, jak ty, Krawiec, się zapatrujesz na to, czy taka dyskryminacja ze względu na wiek jest w porządku i może inaczej, czy byłeś kiedyś w jakimś klubie, z którego cię wyprosili, bo na przykład nie miałeś garnituru?
1: No pamiętam, że chcieli mnie na przykład wypraszać, jak nie chciałem czapki zdjąć, bo...
0: A to był kościół.
1: Akurat knajpa była. Pierw mnie chcieli wyrzucić, bo się uparłem, bo co mi będzie kazał czapkę zdjąć, co właśnie, co to za... I już tam ochroniarze do mnie z łapami, no ale jakoś się to złagodziło. Tam raz zdejmowałem, raz potem ubierałem i tam pokazywałem się i uciekałem. Ale potem nas i tak wygonili, bo się, no może to dziwnie zabrzmi, ale się wymazaliśmy krwią. No bo jeden kolega sobie skaleczył rękę o kufel, bo rozbiliśmy i się wymazaliśmy, się zrobiliśmy na black metalowców. Ja metalu wtedy słuchałem i pamiętam ten wzrok ochroniarzy, jak zaczęli do innego kolegi coś tam burczeć, bo on się za głośno zachowywał. A ja podszedłem i mówię, ej, no zostawcie go tam. Ochroniarz się odwraca, patrzy, a ja taki wymazany krwią, a on to gały wytrzeszczył. Ale no i potem się tam zrobiło nieprzyjemnie trochę. No, ale co?
0: Tutaj jeszcze Etam zapytuje, co powiecie o prawie karmienia piersią klientce eleganckiej restauracji. Z jednej strony jestem na tak, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, jeżeli jest to w pewien sposób wydzielone jakieś takie miejsce, gdzie faktycznie nikt, kto nie powinien się interesować, nie będzie tam cię widział. Nie tak dawno temu widziałem właśnie taką strefę karmienia w łódzkim zoo. To nie była strefa karmienia zwierząt, tylko małych ludzi, gdzie był taki... No, można powiedzieć, taki drewniany, dość wysoki płot i miał takie wgłębienie i z drugiej strony właśnie też był taki płot, w środku była ławeczka, no ale tam sobie spokojnie można było usiąść, przytulić swojego purchlaka i nakarmić, no bo to też jest komfort dla, to jest dziecko, tak, ono nie wybiera, kiedy będzie głodne, ono po prostu jest głodne, bo ono się urodziło 2 tygodnie temu, tak, ale żeby też tej matce dać możliwość takiego intymnego nieświecenia piersią na lewo i prawo. Natomiast jeżeli widzę sytuację, gdzie matka karmi piersią swojego purchlaka gdzieś w parku czy w jakimś miejscu publicznym, nie razi mnie to. To może ją krępować, bo to ona świeci biustem, ale okej, to jest całkowicie naturalne i no trudno, tak? No jeżeli nie masz lepszego miejsca, no to co mogę zrobić, tak? Na pewno, broń Boże, nie miałbym najmniejszej ochoty zakazywać tego, bo to mnie w żaden sposób nie razi. Myśmy wszyscy z sali cycka, no nie oszukujmy się.
1: No nie wszyscy. No i... no. Znaczy ja akurat pewnie ssałem, ale są tacy, co nie byli karmieni piersią, ale to podobno ma zły wpływ na rozwój, że lepiej jest karmić, bo to mleko tam do czegoś jest potrzebne. No, natura nie jest głupia i jakoś tam
0: natura chce nas zabić, jest potrzebny.
1: Jak są takie mamuśki, że ja bym się dał karmić piersią do 18 roku życia nawet, ale bardziej, o wiele mniej by mi to przeszkadzało, jakbym taką scenę zobaczył. Jakoś się nie natykam na karmiące matki w knajpach, może dlatego, że mało chodzę po knajpach, po restauracjach w szczególności. Wiesz co, to już w ogóle. Ale bardziej mnie brzydzą sytuacje takie, że z nocnikiem przychodzi matka i nocnik stoi obok i dziecko się do nocnika załatwia, a tak też bywa. No wiesz, ty sobie coś jesz, zamówiłeś sobie jakiś dobry obiadek, a tu obok ciebie...
0: Wiesz co, mam tak parę razy dziennie, kiedy mój kot sra, ale to jest mój kot, no my tutaj mamy prawie że wspólną florę bakteryjną, mi się tutaj dogadujemy, no w momencie, kiedy jest to obcy człowiek, no mały co prawda, ale w dalszym ciągu człowiek, no to jest zupełnie inna historia, no i też nie po to przychodzisz do restauracji i nie płacisz za obiad tam 100 zł dla dwóch osób, żeby sobie wąchać kubkę purchlaka.
1: Janusz pisze, po domu się w czapce nie chodzi, Krawiec. Jak jesteś wieśniakiem, a nie facetem z klasą, to nie dziw się, że ktoś gdzieś tam w jakimś miejscu nie traktuje cię poważnie. Ani się nie dziwię, że mnie nie traktuje poważnie, ani też nie twierdzę, że jestem facetem z klasą, Januszu.
0: Krawiec, sam siebie nie traktujesz poważnie, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj miałbyś od kogokolwiek innego tego oczekiwać.
1: A poza tym, zabraniając mi chodzić w czapce, stajesz się antysemitą w tym momencie. Do widzenia, banujemy. Ja wszędzie chodzę w czapce, jestem Żydem. Nie, żartuję, nie jestem, ale ten miałem taki głupi okres, że akurat się, taki byłem uparty bardzo i mnie po prostu zdenerwowało, że mi ktoś każe zdjąć tą czapkę i dlatego tylko nie zdjąłem. Normalnie bym zdjął, albo gdyby ładnie poprosił jakoś, a nie tak, ty kurwa, zdej mi czapkę, nie? Kurwa.
0: Tutaj Wro na czacie, oczywiście na czacie Nocnego Radia, zaznacza bardzo istotną rzecz. Wkurwiające jest to, jak psiarze nie sprzątają po swoich czworonogach i oczywiście Wacek Wellacha przypomina nam wielkiego myśliciela Nocnego Radia, ale mój pies małe kubki robi. Ale wiesz, ale idziesz sobie, nie wiem, chcesz sobie skrócić drogę przez w parku, no bo czemu nie, no to żaden grzech wyjść na trawkę, albo lepiej, idziesz sobie z żoną i dzieckiem na piknik i rozkładasz biały kocyk na trawie, siadacie tam, otwieracie ten koszyk piknikowy, wyciągacie wódkę, boczek i sok dla dziecka, potem się zbieracie, a tu takie wielkie gówno na tym kocyku.
1: Przyszedł dog i zrobił. No, a ja czasami wychodzę i czuję normalnie wokół siebie taki smród kału, za przeproszeniem, bo jak z rana wychodzą wszyscy ci właściciele, a Polacy to taki dziwny naród właśnie psiarzy, że co druga osoba ma psa, albo nawet trzy. Niektórzy mają, mieszkając sobie w swoim M2, mają trzy psy. Pomijam już tam szczekanie w nocy, bo właściciel sobie poszedł na imprezę i o 4 w nocy musisz wysłuchiwać szczekania i wycia psa. No ale z rana wychodzę i normalnie czuję taki odór kału, no bo wszyscy akurat wyszli i wszystkie te psy z całej okolicy sobie zrobiły wokoło toaletę. To jest straszne. Czemu w ogóle? Skąd to takie zamiłowanie, że do posiadania psa? Czy to jakiś taki substytut kontaktów z innym człowiekiem, że nie lubimy ludzi, ale no to przelejemy tą swoją przyjacielskość i więź, będziemy mieli z tym swoim czworonożnym przyjacielem, czy to jakieś takie wiejskie zwyczaje, że każdy musi mieć psa, bo tak się na wsi nauczyliśmy, ście.
0: Wiesz, wydaje mi się, to znaczy nie wiem, no, musiałbym przejrzeć jakieś statystyki, ale sam jesteś kociarzem, ja też jestem kociarzem, tak, i z tego co wiem, no to mniej więcej to jest takie 50-50 przynajmniej, a nawet w obszarach miejskich jest więcej kociarzy niż psiarzy, tylko że kociarzy nie widzisz, bo koty się nauczyły po prostu walić do kuwety, tak? Natomiast sam mieszkając raczej w większym mieście Polski, zauważam, że jednak ta kultura jak najbardziej istnieje i ludzie nauczyli się sprzątać po psie, gdzie jeszcze te, dajmy na to 10 lat temu, pamiętam, kiedy szedłem do akademika, z akademika na swój wydział zimą, to robiłem sobie taki skrót przez nieubuntowaną ścieżkę, która była tam ładnie wydeptana i za każdym razem tak, wiesz, w styczniu, lutym, jak ten w marcu, nawet kiedy ten śnieg zaczął topnieć, to nagle się okazywało, że tu jest po prostu morze tego gówna, tak? Pamiętasz, była kiedyś afera, jak kto to wstawiał te flagi, to chyba wojewódzki wstawiał flagi Polski w te gówna, które wyrosły spod tego śniegu. A teraz się okazuje, że każdy z tych psiarzy, no prawie każdy, tak? Wink, wink, tam, jednak potrafi, no, przemóc swój honor i, wiesz, i swoją wyższość i wziąć ten pieprzony woreczek, złapać to główienko, no i je wyrzucić do kosza na główienka. No ludzie, kochani, no, je... no
1: zawsze możecie zrobić takiego psikusa, że wziąć, nosić ze sobą jakiś woreczek czy łopatkę, chwycić to główienko i wrzucić komuś za kaptur, na przykład temu właśnie, co po psie nie posprzątał, to go może nauczy.
0: No. Byli kiedyś tacy pranksterzy, że właśnie zbierali te gówna, które psy wysrały i potem śledzili ludzi do domów i wrzucali im do skrzynki na listy. Taką niespodziankę po psie.
1: No, bardzo dobrze. Tłuc buców, taka powinna być dewiza. Jest tutaj teoria od słuchacza, dlaczego Polacy posiadają tyle psów, takimi psiarzami są. Bo lubią nad kimś górować, a zatępi są, żeby górować nad innym, to biorą psa. Na przykład taka wersja, nie wiem, co myślicie o tym. No, ale czy, nie wiem, strasznie dużo tych psów jest. Sam nie wiem dlaczego, no bo przecież czy to każdy musi mieć psa? Jeszcze, ja rozumiem, no nie wiem, na zachodzie, znaczy jak byłem na przykład w Irlandii, nie widziałem w ogóle psów. jak ktoś miał jakiś domek z ogródkiem czy coś, to tam czasem biegał sobie jakiś pies, ale tam na przykład nie wynajmiesz w ogóle mieszkania, jak chcesz tam psa trzymać czy kota za bardzo, co może się niektórym nie podobać, oczywiście, jak ktoś jest kociarzem i ma kotka, no ale takie są realia, nie ma tak, no a jak już wynajmujesz, to w sumie logiczne jest, że ten kot coś zniszczy, że będzie potem capiło troszkę kotem, więc wypadałoby faktycznie coś tam dopłacić, nie? I się dogadać z właścicielem, przedstawić mu warunki, że takie są, a u nas to standard jest, że po prostu masz tego kota, masz psa i prawie każdy ma, no. Nie wiem.
0: Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że to jest zależne od jakiegoś takiego poziomu cywilizowania, bo sam wynajmując musiałem dopłacić 500 zł więcej w kaucji. Dlatego, że mam kota, no ale to wiesz, no kot póki co zniszczył firankę za 15 zł z Ikei, tak? Także mnie to kompletnie nie robi. Natomiast samo trzymanie psa w bloku strasznie mnie dziwi, bo ten pies ani nie, to znaczy wiesz, no jest pożyteczny pod względem przytulaski, ale nie jest pożyteczny pod tym względem, że musisz, wiesz, z nim wychodzić przede wszystkim, tak, no bo kot jest w zasadzie bezobsługowy, tak, w jedną stronę ładujesz żarcie, drugą stroną strza i masz wszystko pochatane, tak, no a z tym cholernym psem jednak trzeba wychodzić, tak, no i tutaj nawet jeżeli jesteś jakąś taką kompletną fleją i nie sprzątasz swojemu kotu, to on prędzej czy później ci po prostu nasra na poduszkę i wtedy będzie wszystko jasne, no a pies pierwsze co zrobi, to nasra kompletnie, gdzie tylko będzie mógł, tak? I są znane od czasu do czasu, pojawiają się właśnie sytuacje w mediach, że jest takie jakieś kompletnie zapuszczone mieszkanie, w nim cztery psy i jeden pokoik do składowania gówna. I nie wiem, może tutaj w ogóle jakiś słuchacz zadzwoni i powie mi, jaki ma fan z tego, może inaczej. Jeżeli mieszkasz w bloku, drogi słuchaczu, i wybrałeś psa zamiast kota, bo ja rozumiem, mieć takiego fajnego, zwierzęcego towarzysza, i to może chciałbyś zadzwonić na Skype, na Nocne Radio i podzielić się tym, dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego wybrałeś właśnie psa. Bonusowe punkty, jeżeli ten pies ma więcej niż 10 kg.
1: Bo jak złodziej by przyszedł, no to wtedy pies od razu go łaps za tyłek. I złodziej wtedy, o, psa, no ja uciekam i ucieknie wtedy, no to dlatego ja mam psa.
0: A jak złodziej będzie lubił tak, jak się go łapie za tyłek? Przez psa?
1: No, w praktyce się okazuje, że te psy nieczęsto się rzucają na złodzieja. Taki domowy pies, to on często przywita takiego człowieka. No, człowiek przyszedł. Jak przychodzą do mieszkania różni ludzie od czasu do czasu, to pies się przyzwyczaja do ludzi i może w ogóle nie zareagować. Widziałem takie nagrania, gdzie robili testy, to nawet takie duże psy, jak był taki włamywacz, ktoś tam był podstawiony za włamywacza, taki włamywacz fejkowy, no i wpadał do mieszkania, w ogóle zamaskowany, jakąś pałkę miał, to pies często dawał dyla, po prostu się bał. No, my sobie wyobrażamy, że taki pies to każdy jest odważny, a nie każdy jest, mało. Znaczy, może nie mało, ale no tak myślę, że no nie wiem, no z pół na pół, nie?
0: Wiesz, no odpowiednio wyszkolony, odpowiednio wytresowany pies oczywiście w poprawny sposób zareaguje, no ale jeżeli nie będzie dostawał tych bodźców, no to będzie to, wiesz, inaczej wyglądało. Ja sam pamiętam, kiedy mieszkałem jeszcze na wsi, kiedy się wychowywałem na wsi i mieliśmy tego psa, to kiedy pies był spuszczony, to powiem szczerze, że ja się go trochę bałem. Nie, on mnie nigdy nie pogryzł, przypadkiem mnie kiedyś zadrapał i strasznie traumatycznie to przeżyłem. On był naprawdę w porządku i w ogóle wabił się kryzys i to był rok 93. Natomiast wiesz, natomiast no to był pies taki typowo wiejski wychodzący, który sobie zawsze, wiesz, łaził po obejściu. No i powiem szczerze, że tak miałem do niego szacunek, no bo zdarzyło mu się na przykład chodzić na polowania. Nie jako jakiś tam pies gończy czy coś takiego, tylko zwyczajnie jako taki kumpel, towarzysz, tak samo jak sobie, nie wiem, zabierzesz swojego syna albo swojego kumpla na polowanie, no to bierzesz sobie psa, bo pies nie będzie ci przynajmniej piwa wypijał. Więc wiesz, zachowanie tego psa, który był jednak wychowany na wsi, który od czasu do czasu a to sobie kurę skradł, a to sobie jakąś gęś zabił, a to jakąś kaczkę sobie z lasu przyniósł. Nikogo to nie dziwiło, tak? To był drapieżnik, on od czegoś ma te kły. No a tutaj wiesz, a tutaj te miejskie psy, które w wielkiej części są po prostu mniejsze od mojego kota. Właśnie dosłownie przedwczoraj miałem taką sytuację z sąsiadami, gdzie mają jakiegoś tam Yorka albo coś innego, takiego podobne, wiesz, takiej wielkości mniej więcej, nie wiem, paczki od papierosów. gdzie razem z moim sąsiadem wjechałem windą i on miał tego psa w ręku i on go puścił na podłogę. Ja podszedłem do swojego mieszkania, otworzyłem drzwi, mój kot go zauważył i zrobił a ten pies się zlał na miejscu.
1: Też pamiętam, jak kiedyś mój pies zobaczył gdzieś w oddali kota, a to był duży bokser, i biegnie do tego kota, biegnie, a ten kot, wiesz, wyciągnął grzbiet i postawił się, a nie myślał, żeby zwiewać. No i pierwszy raz widziałem, jak pies hamuje jak Pluto na kreskówce, tak po prostu czterema łapami. I tak się zatrzymał przy tym kocie, popatrzył się tak głupim wzrokiem i poszedł sobie mój pies. I tak zdziwił się, że po prostu, że kot nie ucieka. No to nie ma co gonić, jak nie ucieka.
0: Kiedy kryzys nam na wsi zdechł, to przygarnęliśmy takiego... Znaczy, nie wiem, czy mogę powiedzieć jego imię, bo nam zamkną kanał na YouTube. Mogę powiedzieć?
1: No jak mają zamknąć kanał, to nie wiem. No, mów, zaryzykujemy.
0: Murzyn.
1: To jak u Poszeprzyńskich, oni też mieli psa Murzyna. Murzyn do nogi.
0: Dokładnie. To był jedyny pies, którego widziałem, który uciekał przed kotem na drzewo. Taki jamnikowaty trochę, tylko że właśnie czarny, taki, wiesz, taki pies zmielony razem z budą. Wielkości, no, dwa razy większą niż kot miał. Tak jakieś lekkie 7 kilo, tak? I wiesz, i mieliśmy przed domem taką czereśnię o dość pokaźnym korzeniu i dość wysoko postawionymi gałęziami. No i właśnie i mieliśmy takiego kota, który przychodził do nas z lasu. No i kiedy się te dwa zwierzęta spotkały, to był chyba czwarty czy piąty dzień Murzyna na naszym obejściu, to właśnie i wówczas Murzyn też biegał sobie swobodnie, spojrzeli sobie w oczy, tak się zmierzyli, nie? No i Murzyn zaczyna uciekać. Kot do niego doskoczył, to znaczy, wiesz, zaczął go gonić. Murzyn zaczął, wiesz, machać tymi krótkimi, jamniczymi łapami. Wiesz, nie mógł złapać pierwszej jakiejś gałęzi na tej czereśni. I tak, wiesz, tak zaczął zeskrobywać po prostu korę, a kot tak patrzy z dołu na niego i kurde, ja pierdolę, co za pojebana akcja.
1: Jak na kreskówce. A Wacek Wyllacha pisze, Krawcze, czasy się zmieniły, kiedyś pies był strażnikiem domu, potrafił wywieziony 50 kilometrów wrócić do domu, dzisiaj czytamy newsy, że ukradziono psa, no powiedzcie mi, jak pies może dać się ukraść, to jest cipa, a nie pies. No może psy też są mniej waleczne niż kiedyś faktycznie, no ale koty to są zwykle właśnie waleczne, bo one mają w sobie taką dzikość, nie? No jakby nie było kuzyn tygrysa, no to taki kot jak ma nieobcinane szpony i on drapnie, to naprawdę potrafi dużo szkód narobić, a kot ma jakoś zakodowane, żeby celować, wiesz, w nos, w oczy, to kot jest bardzo groźny, a jak się wkurzy kot, to ma ścisk szczęki też. Mnie kiedyś chapnął kot, mój własny, bo się wystraszył człowieka przejeżdżającego na rowerze. No wiecie, dla kota wychowanego w domu, taki człowiek jadący na rowerze, to jest tak, jak wybyście zobaczyli jakiegoś demona być może, nie? Takie dziwo koło ciebie przejeżdża i się wystraszył, zaczął się wyrywać, jak go chciałem złapać i mnie tak chapnął i się przekonałem, jaki ścisk szczęki ma taki kot, bo to się, kot nas, jak nas tam chapnie czy coś, to on to w zabawie robi i my sobie nie zdajemy sprawy, jaka to siła.
0: No tak, no nie oszukujmy się, ta szczęka to jest po to, żeby łamać kości, tak? Pamiętam dwie sytuacje z mojego życia. Jedno to było małe kocie, które zabrałem ze swojej kociarni, gdzie niestety zapanował wirus i miałem nadzieję go odzyskać. To był w ogóle fantastyczny kot, cały czarniutki, poduszeczki czarniutkie, oczka czarniutkie, wszystko czarne. Miał jakieś 8 do 10 tygodni. No i właśnie zabrałem go na przegląd do weterynarza. W ogóle, kiedy był w transporterze, to tylko na wszystkich. Wchodzimy do weterynarza, nie? I tak popatrzyłem, wtedy jeszcze żonaty byłem, nie? Mówię, jak go nazwiemy? No, morderca, no a jak? Dobra, wchodzimy do gabinetu, do takiej naszej bardzo lubianej pani weterynarz. Mówimy, że ten kot jest strasznie agresywny. No gdzie takie małe kocie? I to chodziło o to, żeby go zaszczepić. No i mówię, no nie, on jest naprawdę agresywny. Dobra, to my się zajmiemy. I wzięła trzech techników, żeby go zaszczepić i poprosiła nas, żebyśmy wyszli. Jeżeli tak naprawdę jest agresywny, no to żeby nam żadnej krzywdy nie zrobił. Wyszliśmy, zamknęliśmy drzwi gabinetu. Nagle słyszę wrzask i to nie jest wrzask koci. Otwieram drzwi. dwie osoby całe pokrwawione, babka z tym kotem po prostu z zębami na palcu. Bo tak mówię, no faktycznie morderca.
1: Koty są takie właśnie dzikusem często. To co, może zakończymy temat kotów i psów, bo minuty lecą, a tu jeszcze może inne tematy nawiniemy. Mimo, że mamy dzisiaj psa, jak widzicie na obrazku, ci, którzy oglądają na YouTubie, pojawił się przez chwilę Eter, który rzucił informację, co tam u Marka słychać, Podleckiego, no, sprzedaje dalej deparchatory. No, to was tak interesuje, wy tu ciągle o tych deparchatorach, to naprawdę... A zaopatrzyliście się już, czy tylko o nich rozmawiacie? Bo jak nie macie, a tylko gadacie o nich, to tak wiecie trochę, to co wy wiecie w ogóle o życiu? No ale podobno można kupić deparchator osobisty za 900 zł, za ponad 2000 deparchator XL. Jakie jeszcze można by zrobić deparchatory? Deparchator Turbo już był, deparchator GTX.
0: Deparchator Z na wzór Dragon Ball Z.
1: No to już taki powerny. Deparchator Mark V.
0: Deparchator D1000 zmieniający kształt.
1: Deparchator soniczny, który dodatkowo jeszcze rozwala dźwiękiem. Deparchator zamrażający, deparchator ogniowy, deparchator wodny.
0: Deparchator Enterprise, który śmiało przemierza galaktykę w poszukiwaniu parchów.
1: Deparchator w siedmiu smakach. Mini taki deparchatorek, nano deparchatorek, taki zakładany na palec na przykład. Możesz go wszędzie ze sobą wziąć. Deparchator wodoodporny, jakbyś się chciał wykąpać, jakbyś chciał pod prysznic pójść, jak cię na przykład nawalają jakimiś taki, promieniami z satelity.
0: A to jest taki deparchator, który tam żelatyną jest, ten, żeby ten klej od tych kamyczków się nie odlepił? Taki wodoodporny? Nie, bo taki deparchator w stylu pana Marka P, no to faktycznie mi się wydaje, że jeżeli go zabierzesz nad wodę, to ten klej do papieru, ten klej szkolny może puścić.
1: Deparchator dla dzieci? Taki różowiutki, malutki, fajny. Słuchacz pisze E201, Podlecki to chory człowiek. Przykre jest, że inni tego nie widzą, a się naśmiewają z niego. Ja wiem, czy nie widzą. Właśnie no, też ostatnio mówiłem, że moim zdaniem też to jest trochę przykre i taka... Zaczynam się też głupio czuć jako jeden z tych, którzy w tym uczestniczą, że w sumie dookoła nas są ci różni zaburzeni ludzie typu Marek Podlecki, Tadeusz Owsianko czy Kononowicz, a my cały czas sobie robimy z nich ubaw, nie? I tak może za długo trochę to trwa, może zmienimy temat, bo faktycznie trochę i napędzamy to wszystko i potem jest tak, że to są najpopularniejsi youtuberzy w Polsce, a dwa, że to tak trochę głupio. No, zawsze tak było, że gdzieś tam na osiedlu był taki no głupi Jasiu, nie? Sobie chodził taki i się z niego wszyscy śmiali, a z reguły dzieciaki, no ale to my się teraz zachowujemy jak takie dzieciaki może trochę, nie?
0: No może trochę tak, ale wiesz, ale z drugiej strony to... No trudno jest mi się poczuć źle w tym momencie, no bo coś z tym jednak powinno zostać zrobione, czy to powinna, nie wiem, no rodzina nie jest w stanie zareagować, bo on tam ma raptem tylko matkę z tego co mi się wydaje, tak, no ale choćby małopolska policja, która jakoś się nie kwapi, żeby zatrzymać człowieka, który wiesz, który biega za ludźmi gdzieś w parkach, gdzieś na skwerach, gdzieś w metrze, wrzeszczy do nich, człowiek, który wiesz, który robi jakiegoś road rage'a i to wiesz, i to cały czas się trzyma, tak? Wiesz, jeżeli bym Podleckiego na przykład jakoś z nim porozmawiał, tak? I zaczął go utwierdzać w jego schizofrenii, to tak, tutaj wówczas bym mógł się czuć źle. Ale dopóki jest to zrobione tak kompletnie zewnętrznie, to jednak nie mam moralniaka.
1: No w sumie, no... Ci ludzie nie są dziećmi też, mimo że są czasami zaburzeni, to jak się zachowują, to w jakiś tam sposób zapracowują sobie na pewną reakcję ludzi dookoła. No ciężko, żeby nikt nie reagował, nie? Też jak widzi coś zabawnego czy coś kontrowersyjnego, no tacy są ludzie, że reagują i tego się nie zmieni. No cóż, no... zostawmy może. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. U nas się tutaj odchody odbywają i ciekawa sytuacja, bo tam jest pewna taka hierarchia, jeśli chodzi o sadzanie gości, tak? Pierwszy rząd to tam ci najważniejsi. No i protokoły są pewne, które to opisują. No i u nas zdziwienie niektórych, znaczy taki niesmak u niektórych budzi to, że Kaczyński oczywiście znalazł się w pierwszym rzędzie, na samym środku. No naczelnik, no to co się tu dziwicie? Naczelnik państwa, Jarosław Kaczyński, najważniejsza osoba w państwie, którego się słuchają wszyscy posłowie PiS, z którym się liczą wszyscy i zawsze jak coś się mówi, że jakieś zmiany, jakaś rewolucja, jakaś zmiana prawa, nowy haracz, no to się mówi, bo Kaczyński tutaj ustalił, Kaczyński ma zamiar, Kaczyński skomentował, no jest, może się po prostu, no nie grajmy głupa, ani się nie dziwmy za bardzo czemuś, co jest oczywiste i no, żyjemy w takim kraju, ja właściwie nie wiem, w jakim kraju żyję. Czy to jest faszyzm, czy to jest państwo wyznaniowe, takie ni to faszyzm, ni to państwo wyznaniowe, ni to komuna, cholera, takie cholera wie co. To jest, a jak ty uważasz?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samą pozycję Kaczyńskiego, to tutaj jednak bym to trzy razy zweryfikował, bo nie tak dawno temu, bo przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, przy okazji składania kwiatów pod grobem nieznanego żołnierza, widziałem bardzo zręcznie zrobioną przeróbkę, photoshopkę, w której właśnie stał w pierwszej kolejności Kaczyński, potem Duda, a potem jakiś generał. No i jak się potem okazało, było to zdjęcie w 100% sfabrykowane przez turbolewackie media. Więc, no nie wiem, no tutaj bym zakrzyknął potrzebne źródło, ale z drugiej strony nie śledziłem tej sprawy aż tak bardzo, żeby
1: na
0: się
1: temat,
0: na ten...
1: Na temat, czyli Lis. Portal Tomasza Lisa. Ale nie wygląda mi to na fake, ale ja bym się zdziwił, bo tu nie trzeba robić żadnego fake'a. To jest oczywiste, że Kaczyński jest mega ważną postacią, takim wodzem, takim naczelnikiem. Ty uważasz inaczej jakoś, że to nie jest wcale tak, że wszyscy przy nim klękają i jego zdanie się liczy i jak on coś zarządzi, to wszyscy się muszą słuchać?
0: Proszę pana, panie dziennikarzu, tutaj pan skąd jest? Jakie medium?
1: Nocne radio.
0: Panie nocnik, proszę pana, ja mam niestety swoje lata, ja mam bardzo słaby wzrok i ja niestety muszę siedzieć w pierwszym rzędzie. I ja zawsze muszę siedzieć w pierwszym rzędzie, tylko jeżeli chodzi o sterowanie rządem, to wtedy siedzę w drugim rzędzie. Dziękuję. Kolejne pytanie, proszę TVP Info. Panie Jarosławie, gdzie pan kupił tak piękny garnitur?
1: No, pan Jarosław to zawsze taki dowcipny. Jak coś powie, to już powie. No tak to jest u nas, taki klimat. No najważniejsze osoby, nie oszukujmy się, no przecież każdy o tym wie, nawet małe dziecko, że Jarosław jest najważniejszy. Potem ojciec Rydzyk w drugiej kolejności. Gdzieś tam na szarym końcu prezydent Duda jest najmniej ważny. No tam się z tym debilowatym uśmieszkiem swoim gdzieś tam wyjdzie. Ty, ja zauważyłeś, że on się zawsze tak debilowato uśmiecha?
0: On ma... No i bo naprawdę, nie tylko nam kanał zamkną, ale wsadzą nas do pierdla za nabijanie się z głowy. Ale może, ale sobie wyobraź, że idziesz ten, za nabijanie się z głowy państwa do pierdla, dlatego że obrażałeś Kaczyńskiego.
1: A to w ogóle, to mógłby się ktoś ze mną sądzić o to, że powiedziałem, że prezydent się debilowato uśmiecha? To nie jest obraza. No po prostu nie każdy się ładnie potrafi uśmiechać. Na przykład jak aktorka Zawadzka, nie ma takiego miłego, serdecznego, fajnego, charyzmatycznego uśmiechu, tylko to się uśmiecha nieładnie, no i Duda się uśmiecha tak, przepraszam, debilowato, a to jest termin medyczny.
0: No właśnie, a czy masz dowody na to, że on właśnie ma taką kondycję medyczną? Zarzucasz mu
1: Ale
0: coś?
1: Nie zarzucam stanu zdrowia, tylko przyrównuję jego uśmiech do osoby niepełnosprawnej umysłowo. To, ale tylko sam uśmiech. No to jest bardzo mądry człowiek. Co prawda zawsze tam z kartki coś sobie czyta, Duka, ale to na pewno ja jestem przekonany, że gdyby coś zaczął mówić od siebie, to by coś bardzo mądrego powiedział. I pełnym zdaniem, złożonym. Na pewno. Ale przyrównuję, że po prostu jego uśmiech do osoby zwanej medycznie debilem, no i tak mi się to kojarzy po prostu, no bo też, no powiedzmy sobie wprost, że taki normalny człowiek, przeciętny, to się nie uśmiecha przy każdej okazji, a on to tak wszędzie, gdzieś tam pojedzie, stoi obok Trumpa, Trump normalna mina, a ten gdzieś tam na pogrzebie stoi, gdzieś przed kamerami i tak cały czas taki właśnie głupi uśmiech ma.
0: No, ale tak. Ale taka jest rola reprezentanta takiej twarzy Polski, żeby ładnie wyglądał na zdjęciach. On, nie wiem, może sobie jakieś tam ma jakieś takie sznurki powszczepiane w policzki i sobie, wiesz, tylko spina taką klamrą z tyłu, chowają pod włosami, żeby właśnie utrzymać ten swój uśmiech. No nie oszukujmy się, no który polityk się uśmiecha? Kiedy słyszałeś, żeby polityk ci się szczerze zaśmiał w trakcie jakiejś, nie wiem, w trakcie jakiegoś nagrania? Po prostu, wiesz, tak stwierdził, ha, ha, ha, ha, twoja stara, tak? No, żeby zrobił cokolwiek szczerego, zrobił cokolwiek takiego oddolnego, od serca. To się nie zdarza. To są aktorzy.
1: No właśnie, to faktycznie. Nie ma zero naturalności, nie? Nawet te wypowiedzi, jakby takie się naumiał wcześniej, Wikipedię sobie tam, wiki cytaty sobie przeglądał, zapisywał tam, szanowni państwo, kochani moi.

0: wszystko, co, ale coś muszę obiecać. No, i tak głowi się całą noc. I dzieci tam mu pomagają. Jakieś tam cytaty podrzucają na Skype'ie. Tata, to by było fajnie, gdybyś tak powiedział. Tutaj patrz.
1: No ale wiesz, ale zauważ, że też polityk będzie z każdego słowa, które wypowie publicznie, on będzie potem publicznie również z tego rozliczony,
0: co?
1: Więc ja się nie...
0: Tu? W Polsce? Tak?
1: No...
0: Kiedy ktoś kogoś tu rozliczał za jakieś może... obietnice? Media czasami, ale... To...
1: Media czasami, my sami wybierając, głosując, tak? Też ich rozliczamy, tak? Cokolwiek polityk nie powie, ma pełną świadomość, że może to zostać wykorzystane przeciwko niemu, wobec czego absolutnie mnie nie dziwi, że każda ich wypowiedź jest według pewnego scenariusza, która została napisana przez sztab 20 ludzi, który każdy z nich dostaje 40 tysięcy złotych pensji z naszych pieprzonych podatków. Dobra, przepraszam, idę się popłakać.
0: A może by tak zrzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Czytam, że Polacy za bardzo sobie tak wyobrażają te Bieszczady jako taki dziki zachód polski i że tam straszna samowolka, wycinają drzewa, wiesz. A może właśnie fajnie taki polski dziki zachód, tam wszystko wolno, może ktoś, może w ogóle z bronią można tam sobie chodzić i takie jakby, możesz się wczuć trochę jak po jakiejś apokalipsie.
1: No wiesz co, Bieszczady mają to do siebie, że tam masz straszną biedę, tak? Wszyscy stamtąd uciekają i masz bardzo niskie zagęszczenie ludności, więc jeżeli sobie gdzieś przycupniesz w jakiejś leśniczówce czy w jakiejś bacówce, no raczej leśniczówce, tak? Jakimś schronisku, to masz naprawdę, wiesz, spokój, tak? Masz bardzo słaby zasięg, tam za bardzo cywilizacja nie dosiadła, czy tam ścinają drzewa, no nie wiem po co mieliby to robić. Bieszczady są bardzo specyficzne. Na pewno polecam każdemu kiedyś się po prostu wybrać na tydzień w Bieszczady i zobaczyć, czy wam to odpowiada, bo to jest świat, do którego nie jestem w stanie porównać absolutnie niczego.
0: Ja też byłem na wycieczkach jeszcze ze szkołą, ale to tak się nałaziłem, nogi mi weszły w dupę. No ale to jakieś pośpiewałem sobie przy gitarze, ale to tak nie, to jakoś super, to nie wiem. Ale jakby na przykład wioskę Nocnego
1: szkoły,
0: Radia
1: no.
0: Założyć, jakąś taką osadę, enklawa Nocnego Radia.
1: Uważaj, bo nas pozwą za wykorzystanie enklawy. Enklawa Nocnego Radia i co, byśmy się spotykali i byśmy, to by było dobre, o 21 co wieczór byśmy siadali i bajali.
0: Już widzę siebie. Ochraniacze, skóra, baseball na plecach, kask, nie wiem jaki kask, czy taki niemiecki, czy taki nocnik. Nie no, taki motocyklowy.
1: Bądź jak Hubert Czerniak, ZOMO.
0: ZOMO. No, taki hełm ZOMO właśnie i pałka taka biała, taka po prostu lola biała. O masz. A jakie byśmy prawo tam zrobili? Ja bym karał obcinaniem rąk, jakbyśmy przyłapali kogoś na kradzieży dwóch gwoździ na przykład.
1: O ten od razu, kurde. Ja chcę robić prawo i od razu chcę karać. Ja chciałbym wynagradzać.
0: Jeżeli... Będziesz wynagradzał, a ja będę karał. Albo ja będę, ja sobie napiszę na jednej ręce, wytatuuję kara, a na drugiej ny, a, gy, ry, o. No, mi się dwie linijki nie mieszczą. Dwie literki nie mieszczą. Da, jeszcze... Nagroda.
1: A sobie na dłoni, na zewnętrznej stronie dłoni wytatuujesz da, na wypadek jakby nas Ruscy najechali.
0: A to podobno psa się tak wychowuje, że jedną ręką karasz, a drugą głaskasz. To ja będę tak wychowywał wszystkich tam, co będą z nami. Jak będziecie widzieli, że podnoszę lewą rękę, to spodziewajcie się kary. Jak prawą, to spodziewajcie się nagrody.
1: Wiesz co, nie wiem, wyrosłem w domu z psami i to tak nie działa. Jeżeli pies widzi, jeżeli pies został kiedykolwiek ukarany i widzi podniesioną rękę, no to wtedy czuje respekt. Tak samo jak mój kot, kiedy widzi podniesiony kapeć, to wie, że to jest moment, w którym powinien się zatrzymać, ale mieliśmy już o zwierzętach nie mówić, także może wrzucę tutaj ten mój mały kącik rozrywkowy, mały kącik filmowy, bo chcę wam powiedzieć o dwóch produkcjach, które mnie urzekły w minionym tygodniu. Pierwszy jest to Virus, który jest dostępny, jest to film indyjski, film hinduski, który jest dostępny na platformie Amazon Prime, który opowiada historię ekspansji wirusa tak od strony właśnie, od strony zarządzania ryzykiem, od strony takiego sanepidu. Co prawda ten film nie jest szczególnie medycznie akuratny. Strasznie się ubawiłem, kiedy widziałem, kiedy człowiek z poranioną ręką, bez użycia rękawiczki, grzebał coś przy...

0: kompletnie zakrwawionym oku swojego pacjenta, ale to, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, w jaki sposób ci Hindusi robią współcześnie filmy. Mianowicie, jeżeli była scena osoby w samochodzie, to w prawym dolnym rogu pojawiła się taka ikonka i napis, który sobie musiałem Google Translatorem przetłumaczyć, co mi się bardzo podoba, właśnie funkcja w Google Translatorze, że z kamery łapie i rozpoznaje ci znaki i tłumaczy ci to, podkłada twój język oczekiwany. No i że za każdym razem, kiedy wsiadasz do samochodu, pamiętaj o tym, żeby zapiąć pasy. Albo że podjeżdża motocyklista bez kasku, to się też pojawia ikonka z takim, wiesz, czerwonym kółkiem, kask. Kiedy jedziesz na motorze, zawsze zakładaj kask. Jeżeli ktoś zapala papierosa w trakcie jakiejś sceny, też się pojawia coś takiego, pamiętaj, palenie szkodzi zdrowiu, palacze młodziej umierają. Jeżeli się pojawia scena w barze, gdzie się leje alkohol, to też jest takie ostrzeżenie, kurde, ludzie kochani, to trochę ma sensu, no.
1: Tak, a jak jeden heros wali bandytę w ryj, to pojawia się napis, że przemoc to nie jest rozwiązanie, tak?
0: Nie no, aż tak bardzo nie było, ale to był jedyny hinduski film, który obejrzałem, na którym nie tańczyli na samym końcu.
1: Ale to fajnie by było, bo na tych hinduskich filmach to bohater często walczy w specyficzny sposób. Na przykład wali z liścia, tak z całej siły, a tamten po prostu na 10 metrów do tyłu go odrzuca od tego liścia, jeszcze dwa fikołki robi w powietrzu, a nasz heros jeszcze wyskakuje, łapie go w powietrzu i rzuca go o ziemię także krater, taki Dragon Ball trochę. Tam to się tak biją właśnie. No niesamowite są popisy walki na bollywoodzkich filmach.
0: Drugi z kolei serial dostępny na platformie Netflix, Better Than Us, rosyjski serial, który opowiada historię niedalekiej przyszłości, w którym mamy bardzo dużo robotów, androidów, które z nami współdzielą życie. No i się pojawia taki jeden specyficzny android, który posiada procesor kwantowy. Nawet nie będę się rozkręcał, ile tam było kotu technologicznego było, ale który posiada procesor kwantowy, który potrafi rozpoznawać emocje. Natomiast dwie rzeczy mnie w tym serialu urzekły. Mianowicie pierwsza rzecz, na którą od razu zwróciłem uwagę, bo jest na samym początku, jest w każdym filmie, czy w serialu, czy w książce, czy w każdej grze komputerowej, w każdej fikcji, jest to wprowadzenie cię do tego świata, który rządzi się pewnymi swoimi prawami. No i podjeżdża, jak się później okazuje, główny bohater, zatrzymuje swój samochód na miejscu, gdzie jest zakaz parkowania, i kiedy wraca do tego samochodu, stoi nad nim taki dron policyjny, robi mu zdjęcie i natychmiast mu się wyświetla na przedramieniu, bo był kiedyś taki pomysł pewnego nieudanego wynalazku, takiego właśnie smartfona, który nosisz jak jakiegoś smartwatcha, tylko że wyświetla, że za wyświetlacz uważa twoje przedramię, no i dostajesz mandat w wysokości iluś tam rubli, zapłać. I to wprowadza idealnie do całej historii, bo wiesz, że są androidy, tak, po tym co przeczytałeś z opisu tego serialu, ale oprócz tego masz właśnie taką wizję, że jest pełna inwigilacja z każdej strony. No i właśnie wizja tejże opaski, tak, która też stanowi bardzo istotną rolę w tym serialu, więc jest to serial bardzo przemyślany. A druga rzecz, która mnie urzekła, to jest to, że jest przeprowadzona pewna taka kompletna historia, którą myślę, że Hollywood by rozbiło przynajmniej na trzy sezony. Jest opowiedziana, jeszcze tego serialu co prawda nie skończyłem, ale mam wrażenie, że będzie tutaj opowiedziana kompletna historia i nawet jeżeli jest gdzieś bodajże na odcinku szóstym taka, wiesz, taka sielanka, że już wszystko zostało rozwiązane, że już było wszystko fajnie, że ten emocjonalny robot wrócił do tej rodziny, z którą się zaprzyjaźnił, no a potem jest złamanie, nie chcę za dużo spoilerować, ale złamanie tej całej historii, że to wszystko było po coś, że to wszystko było zmanipulowane. Bardzo mi to przypomina Arkadia i Borysa Strugackich. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imion, bo dawno ich nie czytałem, ale ludzi, którzy zrobili bardzo dużo dla literatury science fiction. No i myślę, że tutaj jest takie drugie tchnienie rosyjskiego science fiction. Bardzo polecam serial Better Than Us, dostępny na Netflixie.
1: A jak lubicie filmy o emocjonalnych robotach, to ja mogę polecić Człowieka przyszłości. To jest film na podstawie powieści Isaaca Asimowa z Robinem Williamsem, gdzie on się właśnie wciela w robota, takiego, który ma ludzkie uczucia i stopniowo przechodzi metamorfozę w człowieka. Bardzo fajny, sympatyczny film science fiction.
0: A, jeszcze, jak się nazywał ten serial, który porównywałeś do Goście, ten norweski, bo obejrzałem tego dwa odcinki. Jak to się nazywało? Przybysze.
1: O, tak.
0: Obejrzałem tego dwa odcinki. Mocne 3 na 10. Silą się na dowcipy, jak najbardziej. No, wiesz, no, serial jest norweski, więc tutaj przybywają z przeszłości wikingowie. Mamy taki duży przeskok czasu, że najpierw ci wikingowie zaczynają się wynurzać z wody i potem jesteśmy przetransportowani parę lat do przodu, gdzie ci wikingowie się jakoś tak asymilują. No i się okazuje, że wiesz, że mamy prasę specjalną, dostosowaną dla tych ludzi, że mamy dwujęzyczną telewizję. Jak bardzo durne to jest, jak bardzo głupie to jest, że wiesz, że w ciągu tych kilku lat człowiek nie był się w stanie dopasować chociażby językowo. Jedna taka scena z początku pierwszego odcinka, tutaj nie będzie za dużego spoilera, która tak naprawdę złamała moją opinię o tym serialu, to jest to, kiedy jeden z głównych bohaterów przyzwał windę, otworzył windę, a tam koza pasie się jakimś tam sianem, który jej tam wrzucili, tak? No, ma to sens, bo koza je siano, tak? Że tutaj są jacyś wieśniacy, którzy tak nas ciągną w dół, ale z takiej drugiej i trzeciej strony, kto przy zdrowych zmysłach by wrzucił to kozie, żeby sobie jeździła windą i gdzieś uciekła na którymś piętrze, tak? No, takie, kurde, stary. I wiesz, i te wszystkie wątki humorystyczne, które się silą na to, żeby wiesz, trochę to obśmiać, trochę pokazać właśnie to, ten scenę goście, tak? Że są to ludzie kompletnie niedopasowani do naszych czasów, ale idę o zakład, że nawet ci ludzie pochodzący tam z 800-900 lat przed nami, no jednak aż tak głupiej rzeczy by nie zrobili, żeby wrzucić, nie wiem, kozie, siano na wóz, który jedzie do obcej wioski. Bo tak mniej więcej myślę, jako wiking sprzed 1000 lat bym sobie zwizualizował windę. No nie, to nie ma sensu. I każda z tych scen jest tak absurdalnie durna, jest niedorobiona, więc no pomysł dobry, wykonanie jak Robert Kubica w F1.
1: Czekaj, koza w windzie nie potrafi się zasymilować, nauczyć języka, zasiłki dostają i podbić chcą? Kraj?
0: Czy podbić chcą? Nie doszedłem do tego. Wiem, że dostają jakiś lek, od którego główny bohater jest uzależniony, jak się okazuje, więc Big Pharma robi swoje. Bardzo dużo... Słuchajcie, ja rozumiem zawieszenie niewiary, czy suspension of disbelief, tak? Zawieszenie niewiary. Ja to rozumiem. Ja naprawdę jestem w stanie bardzo sobie wysoko zawiesić tę niewiarę, bo jestem fanem Star Treka, ale w tym przypadku, no, jeżeli ktoś robi coś tak bardzo durnego nawet dla swoich czasów, no to mi się to niestety nie będzie dodawało i nie będę kontynuował tego serialu, bo mam lepsze rzeczy w życiu do roboty.
1: A nie krzyczą ci wikingowie przypadkiem Odin Akbar? Coś takiego? No, ja nie wiem, dla mnie to może była to próba nawiązania do sytuacji z nachodźcami niektórymi, którzy no z krajów arabskich albo z Afryki no przybywają i są jeszcze troszkę właśnie cofnięci i maczetami chcą rozwiązywać swoje problemy, a jak tylko coś im się nie spodoba, na przykład, że ich dyplomata nie został wpuszczony do Holandii, to wychodzą na ulicę i rozwalają wszystko, no to tak jak wikingowie też mogliby się tak zachować.
0: Wiesz co, nie, bo tutaj akurat w tym serialu jest pokazana całkiem sensowna i taka historia, z której bardzo wiele można wycisnąć, czyli pierwsza policjantka, która jest właśnie przybyszem, która skłamała w swoim CV, że była chłopką, a tak naprawdę była wojowniczką, bo istnieje prawo, że jeżeli byłeś wojownikiem, to nie możesz służyć w służbach państwowych, bo jeszcze coś ci tam po drodze odwali, tak? Jest w tej historii bardzo duży potencjał i uważam ten potencjał za zmarnowany, bo ta wojowniczka idzie z pewną prywatną wendetą, wyszukuje swojego dawnego oprawcę ze swoich lat dziecięcych na social media i potem znajduje jego ulubiony bar i tam spuszcza mu w pierdol i tak. Nie, naprawdę, uwierzcie mi, nie spoileruję za bardzo, daję tylko pewien insight do całej historii. Pomysł jest naprawdę zacny, wykonanie jest no, bardzo przykre, bo bardzo wiele stracono, bardzo wiele rzeczy, które można było opowiedzieć głębiej, zastanowić się, nie wiem, nad takimi wielowątkowymi sprawami, pokazać, wiesz, pokazać pewną historię z kilku różnych perspektyw, jak mieliśmy na przykład w Stranger Things, gdzie w pierwszym sezonie widzieliśmy tę perspektywę z punktu widzenia dzieciaków, z punktu widzenia nastolatków i z punktu widzenia policjanta i z punktu widzenia samotnej matki. Więc mamy już wiedzę, w jaki sposób taką historię opowiedzieć, a tutaj no niestety jest tylko na jedno kopyto. No, norweskie kino wydaje mi się, że robi tutaj trochę falstart, bo można było to zrobić lepiej na poziomie scenariusza. Wykonanie poza scenariuszem, realizacja tego jest całkiem spoko, całkiem przyjemna. Ale scenariusz, dwie rzeczy, scenariusz i scenografia jest bardzo zła.
1: Był taki starszy trochę serial, Alienation bodajże się nazywał. Nawet nie widzę go za bardzo na Filmwebie. Ale to był właśnie o kosmitach, których planeta została zniszczona i oni przybywają tu na Ziemię po prostu zamieszkać, bo nie mają gdzie... i mieszkają tutaj z nami i mieszają się ci kosmici ze społeczeństwem ziemskim i sobie normalnie żyją. Reprezentują różne zawody, pojawiają się tu i tam i w telewizji. No są takimi po prostu zasymilowanymi z nami przybyszami z kosmosu. To możecie sobie też poszukać. No, z tego co pamiętam, nawet znośny i dotykający bardziej takich obyczajowych spraw, nie? Serial. No, ale to nie zachęciłeś mnie do tego serialu. Chyba wolałbym sobie przypomnieć Goście, bo to jest fajny serial o tym, jak ktoś z innego świata przybywa i musi się właśnie zasymilować, a nie bardzo może, bo pochodzi z zupełnie innych czasów, gdzie są inne zwyczaje, na przykład dotyczące też higieny. Średniowieczne standardy higieny. Przypomina mi się serial Robin z Sherwood, gdzie przyjeżdżał król i tam i szeptem sobie przekazywali, no król lubi sobie robić kąpiel raz w tygodniu, a wszyscy, o, to niezwykłe. Tak, bo to i niezwykły człowiek. O, donejcik przyszedł.
2: Galaksjan pozdrowienia z pustyni 25 zł.
1: Galaksjan pozdrawia z pustyni. Co on robi na pustyni? 25 zł. Dzięki, Galaksjanie. Na pustyni?
0: No, jak znam Galaksjana, to on prawie na pustyni mieszka, więc absolutnie mnie to nie dziwi.
1: Gdzie mieszka Galaksjan?
0: Jest taka audycja w historii Nocnego Radia. Jak to było? Stany Zjednoczone bez pudrowania? Gdzie mamy ponad dwugodzinną rozmowę o tym, jak się żyje w pewnych bardziej piaszczystych częściach Stanów Zjednoczonych. Może będę w stanie to znaleźć i potem wam wrzucę na czacie Nocnego Radia, żebyście sobie mogli to odsłuchać, bo Galaksjan mieszka w Stanach Zjednoczonych, w tych bardziej brzydkich Stanach Zjednoczonych. No i od niego się właśnie na przykład nauczyłem, że jeżeli masz skorpiona w domu, to wtedy trzeba go potraktować lakierem do włosów i wtedy on będzie taki nieruchomy i będzie go można tam złapać i wynieść.
1: Tylko uważaj, żeby to nie był taki fake, że popsikasz, złapiesz go. Ja ci dam lepszą radę, złap go jak już za ogonek.
0: Zębami jeszcze.
1: A nie za głowę, na przykład. No, a w przyszłorocznym budżecie, oprócz całej masy nowych haraczy i podwyżek, przewidziano też i zwiększenie akcyzy, co mnie niepokoi w sumie nie dlatego, że palaczem jestem sam i od czasu do czasu się napiję alkoholu, tylko wygląda na to, że PiS jest już pod ścianą w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o hajsy, no bo ja myślę, że oni mają jakiś instynkt samozachowawczy, a palacze i pijacy No w szczególności ci drudzy, to jest elektorat PiSu, pijacy. No to jak oni już... Ale z drugiej strony taki przeciętny wyborca PiS, to on nie wie, co to jest akcyza. To może dlatego podnoszą, bo wiedzą, że on się nie skapnie w ogóle, co to jest akcyza. On nie zna takiego słowa. Więc no nie wiem, ale przygotujcie się, że podrożeje wszystko. Prąd, jedzenie, fajki, alkohol, woda, gaz, wszystko podrożeje, bo musi być na rozdawanie tym nierobotnym, tym, co mają jedynie siłę w lędźwiach na przykład też, a oprócz tego nic w głowie, w rękach, nic nie mają, tylko w siłę w lędźwiach, no to trzeba im rozlać w zamian za głosy. No i to z waszych pieniędzy, jak słucha nas ktoś, kto chodzi do pracy, kto wykonuje jakiś wolny zawód, w domu może pracuje, no to wiedz, że coś się dzieje i że będziesz miał dodatkowych na utrzymaniu obywateli. Pana Ziutka, Włodka i Gienka spod monopolowego. Janusza i Grażynę jeszcze.
0: Tak, i Briana, i Jessica, i Kubusia. Nawet nie chce się uruchamiać, jest zapowiedziana tutaj w ogóle to, że mamy wyjść z deficytu budżetowego, co się oczywiście nie sprawdzi, ponieważ rząd PiSu jest bardzo znany z tego, że ze swojej kreatywnej księgowości, gdzie za każdym razem mówili, no mamy nadwyżkę budżetową, ojejku październik mamy nadwyżkę budżetową, ojejku listopad mamy nadwyżkę budżetową, jeb grudzień i kurde jesteśmy 50 miliardów w plecy, no. Takich to tylko brać i bić i patrzeć, czy równo puchnie.
1: No i co tam, że brakuje forsy na GOPR, który ciągle kogoś tam ratuje? Co z tego, że jak wylądujesz na szpitalu na oddziale ratunkowym, czyli SOR, no to tam mogą cię skierować, na przykład złamałeś nogę, urwało ci rękę, to we wtorek to ci powiedzą, że w niedzielę możesz ewentualnie przyjść, ale nie wiadomo, czy będą miejsca i może sobie na korytarzu jeszcze z dwa dni czekasz. No bo mało lekarzy jest, okazuje się, że się coś nie rwą do kształcenia, za bardzo już ludzie. Brakuje lekarzy, część jeszcze sobie wyjechała na wakacje i po prostu jest jakiś totalny dramat. Są sytuacje, że leżysz sobie i potrzebujesz, są w sumie 2 godziny, bo jesteś po udarze i zostały 2 godziny, żeby cię jakoś tam odratować, ale obok stoi pan Sebastian, znany jako Seba, i grozi lekarzowi, że mu wpierdoli, jak Grażyny, nie, jak Jessica nie odratują, no i lekarz musi chcąc, nie chcąc ratować Grażynę, a nie ciebie, która ma złamanego tipsa. No o takich przypadkach dzisiaj sobie czytałem.
0: Nie no, słuchaj, to zabrzmi to źle, ale to jest tak naprawdę dobre. Lekarze, którzy są na tych oddziałach ratunkowych, czy też sami ratownicy, którzy jeżdżą w karetkach, to są ludzie naprawdę bezduszni i bardzo dobrze, że są bezduszni, ponieważ no oni się nie mają tego, że ktoś im zagrozi pobiciem, wtedy się wzywa ochronę, no i tyle, no i jesteś wywożony, no i tyle, wpada ochrona, wynosi cię i...
1: Cześć, furiat.
3: Nie. Nie. To ja się stwierdziłem, że się odeszłem, że żyję.
1: A to nie furiat, to Błażej, przepraszam. No to Błażej.
3: Gdzie mnie tu tak wyzywać?
0: No tak od lewej do prawej pomylić to naprawdę stary, kurde. No. Jak ty chodzisz bez smyczy i kagańca do sklepu?
3: No nie, tak się przypomnę wszystkim, że żyję, jeszcze żyję, jeszcze jakoś tam.
1: No gratulujemy.
3: Tak, nie, to jest jakieś osiągnięcie tak, w dzisiejszych czasach. No, a u nas mamy nadwyżkę budżetową i to chyba jakoś wielkości połowy całego polskiego budżetu. Mam 50 miliardów euro, coś takiego. Także można.
1: Miliardów euro to nie jest połowa budżetu. Budżet jest coś koło 600 miliardów.
3: Z tego, no to prawie, no to jest 200 milionów, ponad 200 milionów złotych, miliardów, nie? No, prawie połowa.
1: Tak, ja w to wierzę. Nie wiem jak wy, ale ja w to wierzę.
3: Ale wiecie, że rząd jest przez to bardzo krytykowany tutaj za to, że ma nadwyżkę.
1: Aha, ty mówisz, że u siebie w Niemczech.
3: Widzisz,
1: ja coś dzisiaj gafę za gafą walę. Pierw cię nie rozpoznałem, teraz nie wiem, o czym mówisz. No.
3: Któryś rok z rzędu jest nadwyżka, ale tu bardzo krytykują za nadwyżkę, bo wszystko się sypie, a oni tylko oszczędzają, zamiast sobie dawać. Także widzisz, nie dogodzisz ludziom, nie? I tak źle, i tak niedobrze.
0: No wypłaćcie reparacje, no.
3: Nie, no dobra, zagitewa. No, mówili, że się wszystko sypie przez uchodźców, a ja w pracy mam dwóch już. Się dorobiliśmy. Jedna z Nigerii, a druga z, o Jezu, z Palestyny. Straszna sprawa. No.
1: Ja pracowałem z murzynką też i jakoś się nie sprawdziła za bardzo jako graficzka. Musiałem tą murzynkę wszystkiego nauczyć, jak murzyn jakiś, a potem sobie poszła. Jak już
3: a nie, ta przyjechała, to będzie ze 4 lata temu, skończyła właśnie studia pod tytułem, taką szkołę, co ja zawsze chciałem skończyć, czyli Instytut Bauhausu, jeśli ktoś kojarzy, w Dessau. Dosyć słynna szkoła. Tam się modernizm narodził, no, a ta z Palestyny skończyła gdzieś w Sztokholmie i przyjechała do nas tutaj, także to są różni uchodźcy i no i mamy, mimo tych 2 milionów, mamy ileś tam 50 miliardów nadwyżki, także można i tak, żeby nie było. No, a słyszałem, że ten, podobno wiz już nie będzie.
0: No, wiesz co, powiem tak, powtarzają nam to od 15 lat,
1: od
0: że, już niedługo zniosą wizy, no i ilekroć przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych do Polski, to mówi: Polacy, mam tak jak wy, wiz nie znoszę.
3: No, a to ciekawostkę, tu miała, to już chyba tam kiedyś mówiłem, moja leciała, miała lecieć do Stanów, w końcu nie pojechała. Na jakieś tam ceremonie ze swojej siostry, no i małej trzeba było zrobić wizę, bo ja powiedziałam, że nie polecę, bo ja nie latam do wielkiego szatana. I ten, no, tam złożyliśmy wniosek tego brebrebresa, tu pierdziatu, mieli bez wywiadu robić, no bo ciężko robić wywiad z dzieckiem, co jeszcze nie mówi. No ale stwierdzili, że jednak nie, jednak trzeba przyjechać i muszą przesłuchać dziecko. No ale dobra, jakoś tak coś się nie złożyło, na wakacje pojechaliśmy, dobra, to gdzieś to, tylko trzeba było najpierw zapłacić, zapłaciliśmy. I jak odwołaliśmy jedną wizytę, to od tego czasu, jak tam wysyłamy maile, dzwonimy i tak dalej, żebyśmy chcieli albo inną wizytę, albo w ogóle to wycofać, bo nie składamy już wniosku, jak już wiesz, to nie, że odmowa, nie odmowa, tylko po prostu nie chcemy wizy, nie, żadnej. Te pieniędzy nie chcą oddać, ni chuja. Ani zrobić tego. Jak się przyczepili do tych pieniędzy, to już nie oddadzą.
1: Niektórzy właśnie twierdzą, że wprowadzenie wiz tak naprawdę może być niekorzystne dla Polaków i wymieniają tu jakieś argumenty, że mając taką wizę masz w zasadzie dość krótki okres, jaki możesz być w takich stanach, że musisz za to zapłacić dodatkowo, że właśnie no, jakoś tak to... Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale niektórzy twierdzą, że wcale nie jest to takie super, że zniosą nam te wizy, tak? Że bez wiz po prostu będziemy mieli gorzej niż z wizami, bo jak już zapłacisz te tam $200, wypełnisz formalności, to masz...
3: A ja dostałem wizę rodzinną teraz do Chin, na 10 lat, także zostałem uznany za członka chińskiej społeczności i mnie tam bez problemu wydali. No i bez żadnych tych spowiedzi i tak dalej. Tylko tam paluchy zebrali i inne tam rzeczy. Jak to Chińczycy, już jestem ten notowany u chińskich służb, to przepadłem. No a 20 to jest listopad, tak. 20 listopada to złożę wam relację. Jak wrócę, zostałem zaproszony i lecę na wesele do Teheranu. No także może być grubo. Chyba będzie grubo.
0: Masz swój dynamit, czy dostaniesz na miejscu?
3: Nie, no ja tylko się modlę, żeby do tego czasu ten tamci nie zbombardowali ich, bo chciałbym jeszcze zobaczyć Teheran.
1: Wybuchowy prezent taki daje. Jak
3: nie, najgorzej żywy. Będzie jak ten. Najgorzej będzie, jak zaczną bombardować, jak tam będę, nie? Także módlcie się, żeby tam nie ten Trump nie chciał atakować, bo nie wrócę, no nie wrócę i zostanę tam Persem, zostanę.
1: No. A Galaxian pisze, ludzie, program bezwizowy VWP dotyczy tylko wiz turystycznych. To nie znaczy, że można jechać do pracy. No, no właśnie, no. Ja się zupełnie nie znam na tych sprawach.
3: Ale po co do pracy jechać?
1: Ale pamiętam, że mój wujek, starsza osoba, chciał kiedyś pojechać sobie właśnie na wycieczkę do Stanów i turystyczną wizę dostał jakoś tak bez problemu zupełnie. Zgłosił się gdzieś, dostał i już, no.
0: Ja się może zdradzę, bo w przyszłe wakacje będę wizytował Stany Zjednoczone i naprawdę nie widzę żadnego jakiegoś tam urzędniczego problemu. Powiem szczerze, że trudniej dostać wizę na Białoruś niż wizę na Stany Zjednoczone.
3: Nie, no jest to upierdliwe, bo do Frankfurtu, gdzie robią te wszystkie tamte wywiady, mam jakieś 220 kilometrów zakorkowaną autostradą. I to wiesz, no, trzeba brać dzień, dwa wolnego, żeby tam pojechać, się stawić przed konsulem, gadać pierdoły. A na przykład chińską wizę, do tego wysyłam paszport i przysyłają mi z powrotem, nie? W tej samej cenie. Także, no a do Iranu wizę wstępowują na lotnisku, także no, jest to upierdliwe w pewnym sensie. Ale jakoś tam mnie nie ciągnie, bo tam, co tam w tych Stanach jest takiego ciekawego? Powiedz mi.
0: Huragany.
3: Ale to no, można lecieć tam bez wizy, gdzie też huragany są, nie wiem, do Indonezji.
1: No, dużo fajnych rzeczy pewnie jest do pozwiedzania. No,
0: Kuba jest. Kuba ma fajną działkę, grilla.
3: O, Kuba, tak. To moja była latała na wakacje do Kuby, bo Wietnam tylko nie potrzeba.
0: Nie ta Kuba, tylko ten Kuba.
1: Nic nie mówił o tym Kuba.
3: No, ale tu latają Wietnamczycy na wakacje na Kubę, bo to jest jedyny kraj, gdzie nie potrzebują wiz. O, taka ciekawostka. No i w ogóle się okazało, że ten, moja córka ma dwa paszporty i do Iranu to tylko ja potrzebuję wizę, bo Irańczycy znieśli wizy, żeby więcej Chińczyków przyjechało, bo mają nadzieję, że wtedy Amerykanie ich nie zbombardują. O, taki myk. Taka ciekawostka. No, w ogóle dom kupuję. To jest straszna sprawa. Zostałem zmuszony przez małżonkę do zakupu nieruchomości. Także niebawem będę niewolnikiem.
0: Masz intercyzę?
3: No nie mam właśnie.
1: Frajer. Ale co, na kredyt bierzesz czy za gotówkę?
3: Za gotówkę. Jakbym brał za gotówkę, to bym z wami tu nie rozmawiał.
0: Myśmy teraz mieli nocne radio FM.
1: To, ale popatrzcie, jak ładnie powiedział, że jakby miał taką gotówkę, to już by z nami nie rozmawiał.
0: Nie, on ze mną by rozmawiał.
1: Już takie panisko byłby, żeby nawet z nami nie rozmawiał.
0: Nie, ale ze mną tak.
1: No, z biedakami już by nie rozmawiał.
3: Jak się za gotówkę kupuje domy, to się, wiecie, ma inne rozrywki niż siedzieć i dzwonić do radia w nocy. Jak golfa się chodzi.
0: Abyś się zdziwił, bo jest taka bogacza samotność i to jednak istnieje i mi się wydaje, że jednak...
3: Myślę, że oni tam gdzieś mają te swoje klubiki, tam w golfa sobie pograć, coś.
1: Mamy co, całkiem tak sporo zamożnych słuchaczy.
0: Wiesz co, nie, powiem ci szczerze, tak, bo... No. Nie chcę, dobra, nieważne, ujmę to krótko. Masz, wiesz, masz swoje klubiki, masz swoje coś, ale nie będziesz miał tej całej autentyczności, którą masz u nas. Nie będziesz miał takiego swojego kumpla, do którego możesz przyjść i za przeproszeniem wyżygać się na dywan, tak? No, pogadać z nim, tak jak człowiek z człowiekiem.
3: No właśnie, a potem też jak u ludzi, nie?
1: Zawsze możesz też sobie posłuchać takiego biedaka krawca i trochę się dowartościować, że coś osiągnąłeś w życiu.
3: No, czy ja wiem? Czy ja wiem? Dorobienie się długów to jest jakieś osiągnięcie w życiu. Chociaż podobno ci, co te najładniejsze domy mają, to oni mają tylko same długi. Bogaci jesteśmy od nich, nie? O wiele. Tylko minusy. Tylko właśnie to jest tak, że jak ten, przy pewnym poziomie to już możesz brać tych kredytów od cholery i nikt ci nic nie zabierze. Masz jednym, drugim. Nie, w ogóle to tak mój szef zauważyłem, że on taki się dorobił jakoś i ostatnio się dowiedziałem, że z jakąś jedną firmą się pokłócił ze swoim dostawcą straszliwie. A ze wszystkimi to tak, ci wszyscy inni dostawcy to są ci tacy typowi niemieccy prezesi. To ci wiecie, panowie z cygarem, arogancy dosyć tam, co to nie oni w życiu, no i się z tą jedną firmą pokłócił. Ja się pogadałem z jednym kolegą w pracy, a co to za prezes tamtej firmy jest? A wiesz, to jest taki, co tam właśnie wszystko tam doszedł, nie, nigdy tam mu nie odbiło. I taki jest, wiesz, że pogadania tego, jeździ jakimś starym samochodem tego. Mówię, no właśnie dlatego, nie jest aroganckim dupkiem. Coś tam jest, że oni się lubią tak trzymać w swoim tym takim aroganckim sosie.
1: No, ale... Tutaj Wacek pisze na czacie, w komunizmie to by czekał 50 lat na przydział, a tu kupuje na kredyt kapitalista jeden.
3: No i 50 lat będzie, o, żeby 50 lat, nie.
1: A tak będzie spłacał 50 lat, ale dostanie od razu.
3: No,
1: a w komunizmie dostałby po dużo lepszej cenie. I ja pamiętam, że nas jako taką ani nie jakoś bardzo zamożną, ani nie biedną, taką gdzieś pośrodku rodzinę było stać na wykupienie sobie mieszkania tam na własnościowe. To za PRL-u to nie było a coś takiego, to nie było wielkie ajwaj wykupić sobie mieszkanie na własność.
3: Nie, no dlatego jako społeczeństwo jesteśmy bogatsi od Niemców, jeśli chodzi o majątki, bo no bo zobacz, nasi rodzice w większości mają mieszkania tam jakieś na własność, co tam po tej komunie zostały. No tutaj większość społeczeństwa wynajmuje i tak jak policzysz, może taki emeryt sobie żyje z niewielkiej emerytury, czyli dochód ma niewielki, no ale majątek już te parę set tysięcy ma, nie? Bo tylko komu nie zostało mieszkanie. Także się wbrew pozorom jako społeczeństwo nie jesteśmy aż tak biedni. Czasem nawet bogaci. No chciałbym odziedziczyć mieszkanie, ale nie mam po kim niestety, no. Tak to mówią, jak to, że jeśli chcesz być bogaty, to najważniejsze, dobrze wybierz sobie rodziców. Bez tego to ni chuja.
0: Zawsze możesz adoptować krawca i długi po nim zebrać.
3: No to właśnie, bo to jak mam na tym koncie, że tak śmiesznie zauważyłem, że im więcej pieniędzy wydaję, to te czerwone, tak się coraz więcej ich jest. Jak jeszcze więcej będę wydawał, to ich jeszcze więcej jest, także rośnie mi. Tylko, że ten minus z przodu, nie? Ale ci się lepiej człowiek czuje, bo to zera rosną, nie? Krawiec, co dorzuć mi, to jeszcze więcej będę miał. To całkiem miłe.
1: Mogę no, ci dorzucić, tak... tylko sobie debet zrobię na koncie.
0: Kto ci da?
3: A mi przysyłają ciągle, że chcą mi powiększyć. Mówi, pan zarabia, to proszę, bierz pan 1000, 2000, co pan tu wydaje no, na wakacje.
0: Tak. No dobra, Błażej, to tak może adrem, bo tutaj widziałem, że krawiec pisze na czacie, że odbieramy pojedynczo, więc ktoś tam pewnie jest w kolejce.
3: Dobra, to ja spadam i idę do małżonki, bo zimno się robi.
1: Czyń baw swoją się dobrze. Powinność męża, trzymaj się, hej, hej.
3: Szalom, szalom.
1: Ahoj. Ahoj, właśnie Kunrad się wita zawsze ahoj, a to po hawajsku jest dzień dobry.
0: On się wita aloha, a nie ahoj.
1: Ahoj to po czesku, sorry, pomyliło mi się. Aloha. Ahoj. Aloha to jest właśnie po hawajsku, a ahoj to po czesku.
0: To czekając na kolejnego dzwoniącego słuchacza, nie wiem czy słyszałeś, ale w kraju pojawił się drugi Lech Wałęsa.
1: Nie ma drugiego takiego.
0: A właśnie byś się zdziwił, ponieważ w sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbył się ślub Magdaleny, najstarszej córki Lecha Wałęsy. 40-latka wyszła za mąż za Lecha Kazimierczaka, radnego z Gdańska z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Para spodziewa się dziecka, o czym niedawno poinformowali na Facebooku. I doszło tutaj do bardzo zaskakującego motywu, ponieważ to nie żona przejęła nazwisko męża, lecz mąż przejął nazwisko żony i dlatego ów radny nazywa się od dzisiaj? Tak, od dzisiaj. Lech Wałęsa.
1: To może mieć kłopot trochę, bo gdzieś tam się przedstawi. Będzie coś, nie wiem, wynajmował sobie pokój w hotelu. Jak ma się nazywa? Lech Wałęsa. No nie rób se pan jaj.
0: Co, nie chciałbyś się nazywać Lech Wałęsa?
1: Nie. A ty?
0: No wiesz co... No, zostawmy, bo to jest bardzo osobiste.
1: Na mnie niektórzy mówią, że taki radiowy Bolek trochę, bo tutaj był w jednym, przeszedł do drugiego.
0: Bolec?
1: Przechwala się, ja to radio założyłem. Miałem pomocników, jakichś takich, tutaj się pałętali, ale to w zasadzie to wszystko moje. Bez mnie nie byłoby niczego, żadnego radia byście nie mieli. Byście gówno mieli, a nie radio, że tak powiem. I byście se mogli posłuchać sąsiada przez szklankę.
0: Ale nie chciałbyś być Lechem Wałęsą, tak wchodzisz sobie do, nie wiem, sklepu elektronicznego i mówisz... Poproszę 5 worków rezystorów, tych rezystorów.
1: No, nie wiem, czy bym chciał. Chyba bym nie chciał, bo jakoś tak ciężko mi się identyfikować z człowiekiem, który uważa, że słońce się kręci wokół Ziemi.
4: No, są tego plusy dodatnie i są tego plusy ujemne, oczywiście, proszę pana. Wydaje mi się, że no, nie chce, ale musi.
1: No, musi to na Rusi. A wiesz, chyba jakiś efekt Mandeli nastąpił, bo znalazłem artykuł, że Volkswagen zmienia sobie logo. Ale zauważ, że zawsze jak jest mowa o efekcie Mandeli, to Volkswagen się pojawia. Może to oni jakoś, może to jakaś ich kampania wiralowa. I że zmieniają sobie logo, ale ja patrzę i to jest to samo logo. I nawet to logo dałem na filmiku, który robiłem dla salonu Volkswagena, a wybierałem najnowsze. Ale to już jakiś czas temu, a teraz zmieniają, nowy news, zmieniają i znowu to samo. I znowu wszyscy zaczną mówić o efekcie Mandeli i puszczać fragmenty z Back to the Future, gdzie logo Volkswagena było takie, a jest inne, a pamiętamy, że było inne. No oczywiście wszyscy, co mówią o tym efekcie Mandeli, nie słyszeli o czymś takim jak redesign, ale tak się zastanawiam, czy specjalnie nie zrobili dwóch wersji Back to the Future, gdzie są różne te loga? Żeby ale potem gadali o tym Volkswagenie.
0: Ale po co mieliby to robić, tak? No dobra, no by gadali. Volkswagen jest bardzo popularną marką i tutaj naprawdę oni się nie musieli w żaden sposób wypromować na tym. Zresztą też nagranie pierwszej części Back to the Future, gdzie mamy tego transportera pierwszej generacji. No, sobie nawet nie wyobrażam, że jakiś marketingowiec by wpadł na to, żeby sobie wziąć film z roku, kiedy to było, 80 któryś, tak? Pierwsza część Back to the Future.
1: No chyba, nie pamiętam, zaraz sprawdzimy.
0: Żeby stwierdzić, że no dobra, no tutaj to wyjdzie, a potem dwa lata po tym, co się będzie działo w Back to the Future 2, wyjdziemy z naszym nowym logo. No to jest taki...
1: Nie, to było jakoś inaczej, że ten samochód był innej marki, a potem się chyba zmienił na Volkswagena, czy jakoś tak... No, nie pamiętam dokładnie, ale było zamieszanie tam z samochodem. No, ale to wspaniała teoria spiskowa i bardzo ciekawa, że wszystko się sprowadza do znaczka Volkswagena w sumie i do tego, i do Mandeli. Ja nie wiem, to takie średnio ciekawe jak dla mnie. Więcej przykładów poproszę może jakiś. A poza tym to takie naturalne zjawisko, że pamięć nas zawodzi, nie? I że nam się wydaje, że robot z Gwiezdnych Wojen był cały złoty, a tak naprawdę miał jedną nogę srebrną, ale tego nie zapamiętaliśmy i nam się wydawało, że jest cały złoty. No to takie głupkowate mi się wydaje trochę.
0: No tak, jeszcze pamiętamy to kurde z VHS-a, gdzie to był naprawdę w beznadziejnej jakości. Tak?
1: Złoty się nie różni od srebrnego w ogóle.
0: No, czemu nie, tak? No i takie rzeczy po sobie po prostu zapamiętaliśmy. Słuchajcie, jest też takiego jak wsteczna retrospekcja, wsteczna retrospektywa, kurde, nie pamiętam, w którymś z odcinków sprawdzam, mówiłem o tym, gdzie tak naprawdę potrafimy sobie sami zafałszować nasze wspomnienia, tak? I jeżeli coś nam się odpowiednio wmówi, to wówczas jesteśmy w stanie sobie to też, wiesz, wdrukować i... Tak po prostu, wiesz, tak grać sobie jakieś wspomnienie. I to nie jest nic złego, to jest po prostu natura ludzka. To jest nasza pewna słabość, którą pewni ludzie wykorzystują. No, wydaje mi się... Dobra, nawet nie chcę, kurde, tutaj zacząć poliszkować efektu Mandeli, bo on jest tak błędny pod każdym kątem, że bój się Boga, tak? Tam w jednym z argumentów takim fundamentalnym dotyczącym efektu Mandeli są Berenstain Bears, czyli po polsku to się nazywa misiowanki, taka kreskówka i wcześniej jakaś taka książeczka dla dzieci, gdzie jest przedstawione I i N bodajże w nazwisku tych twórców, gdzie są to misie Berenstein, czy to są misie Berenstein. No i wiemy w naszej kochanej Europie, że nam się wydaje, że to będzie Stein, że to będzie coś z niemieckiego, a to jest jakiś tam imigrant do Stanów Zjednoczonych, który sobie narysował te misiaki i który sobie zrobił sobie na tym piękną karierę. No ale miał przestawione te literki w nazwisku, tych literek w nazwisku wszyscy mamy przestawieni tak naprawdę, no. Ludzie, kurde, nasze języki w ten sposób powstały.
1: A w tym efekcie Mandeli to chodzi o to, że ktoś majstruje przy naszej rzeczywistości i zmienia nam przeszłość, tak? I nasze wspomnienia w głowie nam się nie zgadzają z tą wizją przeszłości, którą mamy dzisiaj, bo ktoś ją przerobił, tak? Dobrze to powiedziałem?
0: No, mniej więcej tak, że istnieje jakieś coś, co po prostu zmienia historię, a w naszej pamięci istnieje coś zupełnie innego, ponieważ ten, nie wiem, zazwyczaj to jest tutaj wdrażany CERN, że oni zrobili taki reset rzeczywistości, ale nasze wspomnienia tutaj jednak wyglądają zupełnie inaczej. No właśnie. O, tutaj profesor Leniuch wrócił właśnie Volkswagen Elektryki i to logo jest fajne, prawie jak swastyka.
1: No, ale to wcale nie dziwi, no bo Volkswagen chyba powstawał za nazistów i miał być odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na samochody i miała być to taka marka, która będzie dostępna dla przeciętnego naziola.
0: No, tak jak Volkswagen, samochód dla ludu, tak?
1: No, no faktycznie taki swastykowy. Wiatraczek. Ale koszmarne to logo. Potem też jakiś grafik niedzielny robił zębatka tutaj, W, jakieś bezkształtne. Potem w kwadrat wpisali. To wygląda obleśnie. No i fajnie wygląda taka ewolucja logo. No, a w moim filmiku dla salonów Volkswagena jest to logo z 2012. Co tu jeszcze za tematy? Księdzu nie pasował kogut na muralu i określił, że to w Pcimiu, ksiądz w Pcimiu skrytykował koguta, że to symbol LGBT. Już kogut też możemy dopisać. Tęcza, kogut, wszystko co kolorowe i skitlesy pewnie też. No i jak ksiądz powiedział, to zaraz przyszli młodzi panowie, schludnie ubrani i krótko ostrzyżeni, zamazali, zniszczyli mural i dali tam symbol Polski walczącej. Kurczę, jacyś tam weterani, ci co jeszcze żyją, dziadkowie, to muszą się czuć trochę zniesmaczeni nadużywaniem może tego symbolu Polski walczącej. W ogóle to się wielu nie podoba, że różne takie właśnie prymitywy używają teraz tego symbolu, albo sobie go dzierają na szyi, jakieś ochlaptusy. No, nie podoba mi się.
0: Wiesz co, mam taką koszulkę w swojej kolekcji, której trochę się boję zakładać i na tej koszulce jest napisane 1944. Chuja pamiętacie.
1: A Etam pisze, zajebisty ksiądz i parafianie. No, bo to Etam taki jest, słuchajcie. To nasz dyżurny moherowy beret, taki moherowy Etam. On jest karny, słucha się. Ksiądz coś powiedział, znaczy, że tak jest bardzo dobrze i sam ma może takie przekonania, że kogut, tak Etamie uważasz, że kogut też ci się kojarzy z LGBT? A co jeszcze ci się kojarzy?
0: A Krawiec, kojarzysz takie fanpage, gdzie się wrzuca pełno postów typu oznacz ziomka, a jak nie odpowie, to wisi ci kebaba?
1: Nie znam.
0: Nie, jest taka moda na Facebooku, może słuchacze kojarzycie, że wiesz, że wrzucasz, jeżeli nie odpowiesz w ciągu 10 sekund, to wisisz mi pizzę. Aha. Tam pizzę, piwo, kebab, 10 metrów kabla antenowego, wkurwiająca moda na fejsie i tyle. No, nic bardziej mylnego, jak się okazało, to złoto dla zuchwałych i dla mnie to był sposób na życie. Zaczęło się niewinnie. Dwa lata temu, gdy takie posty zaczynały swą popularność, oznaczyłem swojego dobrego ziomka, mojego serdecznego przyjaciela Pawła. Nie odpowiedział w przeciągu 10 minut i ku mojemu zdziwieniu z radością umówił się ze mną na piwo i ostrą baraninę na grubym. On traktował to jako okazję do spotkania i głupią zabawę, ale tego dnia jasna żarówka zaświeciła się w mojej głowie. Wróciłem do domu i zacząłem lajkować wszystkie gówno stronki, które udostępniały takie challenge. Plan był prosty. Obserwować znajomych, by dokładnie wiedzieć, kiedy nie mają możliwości odpisania, szybki wpis ich na fejsa, a po 10 czy 15 minutach zgarnienie nagrody. Na pierwszy ogień poszedł Karol, mój kolega z studiów. Nie był z niego za bardzo jajcarz, więc gdy był w pracy, oznaczyłem go pod postem o kablu. Przemek również... Paweł, nie, kurde, powaliłem miona. Cholera. Potraktował ten post jako formę dowcipu odbicia się od szarej rzeczywistości i następnego dnia pod domem znalazłem 10 metrów kabla antenowego koncentrycznego plus folia PVC 6-8 mm spieniane gazowo. Zrozumiałem, jaką mam moc. Mogłem zorganizować wszystko. Miałem coraz więcej znajomych. Ten opłacił mi ratę kredytu, ta urządziła mi mieszkanie, ktoś inny zabrał mnie na wycieczkę do Juraty. Jako człowiek coraz bardziej majętny, miałem też coraz bardziej bogatszych znajomych. Pod koniec roku 2018 nie miałem już długów, a w lutym 2019 przeniosłem się do wspaniałego apartamentu w Warszawie i moim sąsiadem teraz jest Kuba Wojewódzki. Dodałem go do znajomych i nie zdążył odpowiedzieć w jednym challenge'u, więc musiał mi wyprawić urodziny. Stałem się znany, lubiany i szanowany. W Indiach miałem wynajęty zespół 30 osób, które stale monitorowały moich znajomych i manipulowały fanpage'ami, żeby niczego nie brakowało. Raz w miesiącu Payet przysyłał mi raport i pytał, czego chcę. Ale ja zachciałem zrobić coś dobrego. Czułem się winny, że w sumie nic takiego nie robię, a jestem tak bogaty. Czasami zdejmowałem sygnety, drogie ubrania i ocierałem mordę z Rafaelo posypanego koksem. Przebierałem się za biednego i szedłem normalnie na ulicę przypomnieć sobie, jak to wygląda życie tam u was na dole. I tak sobie zobaczyłem puszkę żubra, ale zamiast żubra była sowa. Jak się okazało, to jest jakaś akcja charytatywna, żeby pomóc sowom, wilkom, rysiom, kunom, kurwa, nie wiem czym. Poczułem, że to jest to. Zarządziłem koncentrację sił moich indyjskich na nowej fali challenge oznaczenia ziomków, którzy muszą postawić żubra. Zaledwie po 3 tygodniach doszło do tego, że 60% młodych Polaków wróciło z emigracji, żeby odpowiedzieć na challenge. Spowodowało to międzynarodowy kryzys i zachwianie gospodarki. Żubr zarobił tyle, że trzeba było powiększyć park narodowy, a te rysie, sowy, wilki i kurwa sowy i koty i lisy poszły na studia i zakładają startupy. Wiedziony tym doświadczeniem rzuciłem się w wir innych akcji charytatywnych i ratowania świata. Dzięki fanpage'om kierowanym na kraje arabskie nakłoniłem szejków do obdarowania biednych dzieci cierpiących od powodzi. Szejkowie przysyłali piasek, luksusowe samochody i modelki. No rozumiecie. Dzieci się ucieszyły i lepiły babki z piasku z modelkami. Jako znany filantrop doszedłem do zaproszenia, dostałem zaproszenie od miliarderów i polityków. Właśnie stworzyłem fanpage Oznacz ziomka, a jak nie odpowie w ciągu 5 minut, gasi pożar w Amazonii. I zgadnijcie co, kurwa? Bolsonaro śpi i nie zdąży odpowiedzieć. Putin już się wkurwia, bo nie zdążył odpowiedzieć na challenge i musi oddać Krym. Wracam kontynuować swoje dzieło. Wasz anioł stróż. I pamiętajcie, być bogatym jest fajnie tylko trochę. Można jeść pierogi z kokainą i popijać szampanem, ale prawdziwe szczęście to czynić coś dobrego.
1: No, ładna pasta, ładna. Pierogi z kokainą, zwłaszcza mnie ujęły i Rafaelo posypane koksem. Ach, się rozmarzyłem. Może my też zrobimy jakiś łańcuszek albo taki system. Jeśli wpłacisz złotówkę, to coś tam, a jak nie, to uważaj. Może się dorobimy. Masz jakąś koncepcję, co można by tu zrobić? Ja bym zrobił, jeśli chcesz, żeby któryś z nadających, proponuję ciebie, zniknął z radia, to wpłać 10 zł.
0: Ale przecież takie propozycje były. Tutaj ludzie dawno temu składali nam propozycje, żeby wyrzucić kogoś z dzwoniących i zapłacą za to naprawdę bardzo ładne czterocyfrowe pieniądze.
1: No, najlepsza propozycja, jaką dostałem, to było za pozbycie się Jacka Blachy. To była rekordowa jakaś kwota, chyba 2000 od Anonów. No ale to mógł być trolling. A może nie.
0: No i widzisz, przegrałeś swój moment. No przegrałeś swój moment, ale tutaj z Krawcem dzisiaj wcześniej rozmawiałem na ten temat i myślę, że moglibyśmy sobie założyć taki sklepik z suplementami, ponieważ to się sprawdziło w przypadku Jerzego Zięby, w przypadku Huberta. On nie ma swojego tego, on nagania do Jerzego Zięby, ale w przypadku tej Moskalikowej też ma swój sklepik z jakimiś tam pierdolotami. Jak to było? Tabletki na głód dobrego wilka? Czekaj, zaraz sobie to znajdę, bo naprawdę bardzo mądrze to ująłem.
1: Um. No, a tu propozycje na czacie, że moglibyśmy wzorem innych mediów, takich nowo powstałych, zrobić też własną walutę. Ale czemu akurat guzik? Co, że guzik z tego masz, tak? Z tej waluty. Taka waluta, guzik. Guzik z tego będziesz miał.
0: Ale to miałoby całkiem niezły potencjał, mi się wydaje. Okej, okay, czekaj.
1: Może ja zrobię krawc coiny. Aha, bo krawiec to guzik. No to tak. Krawiec, guzik. Takie skojarzenie. No właśnie, i guzik z tego będziecie mieli. Albo zrobię tak, że za wpłatę tam 10 tysięcy dostajesz jednego guzika, a potem ogłoszę, że za 1000 guzików dostajesz czapeczkę.
0: O wiem, środek przeczyszczający czakry.
1: Czakrę odbytu przeczyszczający, bez przerywania snu. No, można by zrobić.
0: Tak, krople do oczu otwierające trzecie oko, tak sobie aplikujesz na czoło.
1: Tabletki otwierające trzecie oko, pastylki. Zwiększające ci gęstość. Jak byłeś w trzeciej, to jesteś w czwartej nagle. I udowodnij mi, że nie jesteś. Ja widzę, że jesteś. Czuję to. O, jak się wzniosłeś. Właśnie, to jest metoda. Wypuszczę takie tabletki na urodę, a potem ktoś przyjdzie i powie: panie krawiec, no co, no zażyłem, nic tu nie ma. Ja powiem: czekaj, ale pięknie wyglądasz, no zupełnie inaczej. A ktoś: no nie, no jak, no naprawdę. I tego wkręcę, że o, jak pięknie, cera ci się poprawiła, włosy lśnią. I ktoś odejdzie zadowolony.
0: No w sumie czemu nie? Oprócz tego można by było zadbać o zdrowie naszych tutaj użytkowników i na przykład dać im maść na ból dupy.
1: No, niektórym by się przydało. Albo pastylki...
0: To ty powiedziałeś, nie ja.
1: Albo pastylki niewidzialności będę sprzedawał i ktoś przyjdzie z reklamacją, a ja powiem: co, gdzie, co, coś słyszę, ale nie widzę cię, gdzie ty jesteś? I ktoś też się wkręci.
0: Tak, możemy jeszcze zwiększać, Jezus, spaliłem, sprzedawać pastylki na powiększenie ego. Pan dostał zawału ego, proszę natychmiast tutaj na homeopatyczny ojom.
1: Albo pastylki wzrostu. I jak ktoś przyjdzie z reklamacją, to ja tak się zgarbię lekko i będę się z dołu patrzył i: o, a jesteś wielki. Ktoś też się ucieszy. Na wszystko będę miał jakiś sposób, jak ktoś przyjdzie z reklamacją.
0: I za to właśnie lubię bardzo krawca, że kurde, on zawsze znajdzie sposób, żeby to domknąć, żeby hajs się zgadzał, a żebyśmy byli dalej kolegami. Właśnie, krawiec, weźmy się rozliczmy za te nocne marki.
1: No tak, musimy już kończyć, bardzo dużo za długo już kończy się audycja, tak, właśnie, no tak, no tak, rozliczyć, no tak, rozliczyć, no.
0: Uwielbiam cię, krawiec. No ale tutaj jeszcze wracając do naszych specyfików, myślę, że przydałoby się taka maść jasnowidzenia. I przychodzi do ciebie taki człowiek i mówi, że ta maść nie zadziałała. Mówi: wiedziałem, że to powiesz.
1: Już mamy tyle pomysłów na produkty. My to byśmy się chyba na takie zięby nadawali. Albo na taratajcie.
0: Włos się na zębie jeży. To co, krawcze? Postawmy tutaj taką solidną maść z kropki końca audycji.
1: Postawmy krzyżyk na tej audycji.
0: Chyba ty. Albo nie, może niech zadzwoni na koniec jakiś chrześcijański słuchacz i postawi ten krzyżyk, bo żaden z nas jest niegodzien stawiać krzyża.
1: Względnie niech zadzwoni jakiś satanista i postawi krzyżyk odwrócony. Tak, żeby to było żeby był pluralizm. No dobra, to my kończymy audycję. Dzięki, że byliście. Wpadajcie, patrzcie, co się tu dzieje w tygodniu. Może będą jakieś niezapowiedziane audycje w tygodniu. Może Etam się pojawi. Jest parę audycji Etama. Ja wrzuciłem połowę dzisiaj tych audycji zaległych, co jeszcze mi... Wrzuciłem sześć, zostało sześć, no. Leniuch jeszcze dzwoni. Odbierzemy Leniucha?
5: W sumie odbierzemy. Leniucha zawsze odbierzemy.
1: Leniucha zawsze... Nie odbiorę...
5: Zawsze i wszędzie... Leniuch odbierany będzie.
1: Zawsze mógłbym powiedzieć, że nie odbieram leniucha, bo mi się nie chce, na przykład. Albo nie odbieram potrzeby, bo nie muszę.
5: Bo nie czujesz takiej potrzeby.
1: Nie czuję takiej potrzeby, bo nie muszę.
5: Nie odbieram krawca, bo...
1: Bo się zaszył w ciemności. Leniuch, jesteś z nami?
6: Cześć.
1: Cześć.
6: Cześć.
1: Cześć.
6: Idźcie do domu, audycja skończona.
1: No, tak chciałem. Zażartował sobie, żartownik taki nasz.
6: Proszę bardzo,
1: żartownik. Worku trochę wprowadzić do audycji trzeba.
6: A jak zawsze, zawsze. Ja powiem

0: wybrać się do Stanów, bo powiem ci, kraj jest przedni do zwiedzania. Także polecam tylko nie w lecie, jeśli już, bo prawdopodobnie masz tą samą przypadłość co ja, czyli nie przypadasz za gorącem. Halo, halo?
1: Tak, słyszymy się.
0: Gdzieś mi potrzeba zniknął. Ja tu do niego, a on cicho siedzi. Nie wiem, o co
1: Bo
0: chodzi.
1: nie ma miedzi. Jesteś tam? Potrzeba? Polas gdzieś, polas. Widzisz,
0: A,
1: to
0: Paul, jestem, jestem.
1: on cię tak szanuje, widzisz. Ty
0: Tak.
1: zaczynasz coś mówić, a on poszedł się załatwić albo polizaka. To on
0: O,
1: taki,
0: też
1: on
0: on się
1: właśnie
0: tu.
1: taki jest. Ja bym mu nie ufał. To jest straszny człowiek, okropny w ogóle.
2: Ja bym sam sobie nie ufał.
1: No.
0: I bardzo dobrze. Także powtórzę jeszcze. Cieszę się, że lecisz do Stanów, tylko unikaj nie w wakacje, bo gorąco jak cholera nie idzie żyć.
2: No niestety w wakacje, ale nie mam za bardzo innej
3: Cicho,
2: opcji.
3: Galaksjan,
1: Donate
3: pozdrowienia
1: padł.
3: dla leniucha, idealny skład,
0: Patrz, ja się
3: krawiec,
0: pojawiam, donaty
3: potrzeba,
0: padają.
3: leniuch 25 złotych.
1: Galaksjan pisze, że idealny skład to krawiec, leniuch i potrzeba.
2: No to może jeszcze trochę sobie tutaj zostaniemy.
1: W sumie mogiemy. Co prawda mam pracę do zrobienia, ale jak to mówią, co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. O.
2: Za dolary Trumpowe mogę naprawdę sobie tutaj zostać.
0: Słuchajcie, przelewacie tu i teraz 1 000 000 boliwarów na krawca konta, to ja zostanę.
1: Słuchajcie, weźcie coś jeszcze, przelejcie, bo ja muszę potrzeby faktycznie oddać, bo się z nim nie rozliczałem trochę.
0: Ale fajnie, że wrzuciliście wreszcie audycję, tyle tylko, że coś minie
2: Cię,
0: to.
2: kurwa.
0: No na nocne radio.
2: No wiem, odpierdalam go to od miesiąca.
1: No.
0: Wiem, słyszymy w każdej audycji.
1: Ale przyniosło skutek.
0: No tak, po miesiącu gadania wreszcie zatrybił.
1: Tak sobie dzisiaj właśnie myślę, znowu mi będzie pi... Już wrzucę, no.
2: Ale wiecie, to wczoraj w sumie parę dni temu podczas moich urodzin właśnie powiedziałem, że ostatnie prognozy burz, bo strasznie niestety burze unikają mojego miasta, że te prognozy są mniej wiarygodne niż moja była żona, a to jest praktycznie niemożliwe.
1: A Adrianna tutaj pisze, że zaczyna lubić nasze radio, że fajne, że śmieszkowe. I żebyśmy sobie nie myśleli, tu podaje swój wiek. Ja nie powiem na antenie, bo wieku kobiety się nie zdradza na antenie.
2: Siedemnaście.
1: Napiszę wam na czacie.
0: Osiemnastka.
2: O.
1: Ale
2: Siedemnaście.
1: moja rówieśniczka. Masz
0: Nie ma tych
1: chłopaka?
0: starych kobiet.
1: Adrianna?
2: Krawiec, nie spierdol tego, błagam cię.
0: I patrzcie, jak się nie podrywa dziewczyn. Patrzcie,
1: Nie
0: uczcie się. Oj, tak.
1: mruczy się na antenie do nich.
2: To jest, wiesz, to jest wyższy stopień zbliżenia, kiedy mruczysz kobiecie do słuchawki. Naprawdę nie powinieneś tego robić w radiu, słuchacie 100 mężczyzn.
1: Raczej kobieta powinna mi mruczeć, przygotować siedem
2: O,
1: kotletów
2: może jeszcze być
1: schabowych plus
2: karna.
1: jeden na talerzyku zapasowy.
0: A nie chciałbyś karnej kobiety?
1: Karnej?
0: Wiesz,
1: Karej
0: kobieta.
1: może.
0: Jak to. Czekaj, Etam napisze za chwilę. Etam, jak to z tymi kobietami było? Kobieta powinna być ładna, mądra, ładna, karna, jak to szło? Ja uwielbiam.
1: Usłużna chyba, usłużna.
0: Widzisz, jeden.
1: Usłużna, karna i cicha. I powinna mieć przynajmniej jeden ząb, żeby można było piwo otwierać sobie.
0: Ładna, zaradna i karna, tak pisze Etam. Ładna, zaradna i karna i kotletów 1 plus 7, a nie 7 plus 1.
1: Ja się nie znam. Tu musicie Etama zapytać o to, jak podrywać się dziewczyny.
2: A skoro jesteśmy w liczbach i skoro jesteśmy w temacie plusów, nie wiem, czy znacie taką zagadkę, ile razy można wziąć kartkę papieru i ją złamać kilka razy. Czy
3: Najlepsze radio to
2: znacie ten
3: radio
2: trik?
3: 25
1: Czekaj, czekaj.
3: złotych.
1: Najlepsze radio to radio. 25 złotych donate.
0: Weź odeślij.
1: Ja też
2: Nie,
1: uważam, że to jest najlepsze radio razem z gówno prowadzącym.
0: bo pan widziałem gdzieś taką tam w tej zbiórce na radio kontra NWO, że tam Grzesiu jak wysłał chyba tą piątkę taką, że miały być pozdrowienia dla nas. No, to znaczy wiecie o co chodzi? Takie za ten Halo, słychać mnie? No, tu weź odeślij, powiedz, że nie chcesz tych pieniędzy. Nie, prawda jest taka, że jestem załamany.

0: zobaczyłem tą stronę, no ale to faktycznie, jeżeli to miała być prosta strona do 500 zł, no to okej, okay, to tak
1: nie
0: wygląda.
1: No, strona piękna była od następnego progu, to w tym progu, co miała być brzydka.
2: Wiecie co, ja bym chciał tutaj złamać tę dyskusję i nie robić mu reklamy, bo nie jest to potrzebne, bo on nas szarpie po nogawce i to naprawdę nie ma sensu.
0: Ale ja tu chciałem dodać, jak się zapytałem Etama, ile by taka strona kosztowała w jego standardach na 60%, to stwierdził, że z 10 zł.
1: Ale jak u Etama 10 zł, to jest jakiś ewenement, bo Etam zwykle za takie rzeczy sporo bierze, a tu 10 zł.
0: Powiem wam, ja się popłakałem, jak to usłyszałem.
1: Ale tam jakiś znany grafik projektował, bo tam widziałem jakieś obcojęzyczne nazwisko.
2: Nie, dobra, słuchajcie, nie chcę.
1: Brian Smith projektował, słuchajcie.
2: Brian.
0: Co drugi to Brian.
1: Brian projektował.
2: Dobra, słuchajcie, bo to jest bardzo insiderskie i tutaj nie widzę powodu, żeby ten wątek kontynuować. No, tutaj są tacy ludzie, którzy podgryzają nasze nogawki i próbują robić jakieś, próbują się odrobinkę na nas wybić i nie mamy najmniejszej ochoty, żeby...
1: Zgadzam się z potrzebą w zupełności, to jest bez sensu. Nas nikt nigdy nie zareklamuje, jak powie o nas coś złego, to tylko tam mrugnie okiem i da zrozumienia, o kogo chodzi, ale nawet nie powie wprost, bo się boi, że nam
0: potrzeba,
1: coś przybędzie.
0: Trzymaj go potrzeba, bo ja go opieprzę.
2: Trzymam go.
0: Za każdym razem, jak gdzieś jestem w jakichś kręgach poza tym radiem, często reklamuję Nocne Radio, a nawet w ostatnich audycjach, które nagrywam nie do tego radia, a w innym radiu, które są, też mówię o Nocnym Radiu i nawet linkuję do Nocnego Radia.
1: Znowu donate! Cicho!
3: Wacek Wellach, niech żyje radio, 15 zł.
1: Wacek Lach, niech żyje radio. Dziękujemy, to my jesteśmy radio, właśnie radio, Nocne Radio. Dziękujemy, 15 zł, wspaniale. No...
0: Teraz mam focha. Proszę mnie przeprosić.
1: Przepraszam, ale donaty są najważniejsze.
2: Czekaj, ja zrobię to lepiej. Jeżeli czujesz się urażony, to przepraszam i proszę o przeproszenie.
0: Przepraszam najmocniej.
1: Ktoś z tych, którym przerwałem, poczuł się przypadkiem urażony, to mogę ewentualnie powiedzieć wam tu, przed wami, przed wam tutaj, w tym oto radium, w tym medium ciepłym oto, nie chcę mi przejść przez gardło to słowo, ale to później
0: ja się sam przeproszę, już dobrze, czuję się przeproszony.
2: Przepraszam, ale słuchajcie moi drodzy słuchacze na YouTubie i słuchajcie moi drodzy słuchacze na Nocnym Radiu, mamy pewną taką audycję. Jeżeli tutaj przed chwilą słyszeliście tego pięknego leniucha, no dobra, może nie jest zbyt urodziwy, ale on ma taki piękny śmiech w tle. I ten śmiech możecie usłyszeć w naszej najlepszej audycji, która kiedykolwiek powstała, która ma najwięcej odsłuchań w historii. Oprócz nie. Myślę, że nawet mogłaby konkurować pod kątem odsłuchania z audycją ze Sławkiem. I tutaj Krawiec, tak tutaj mrygam do ciebie, żeby wrzucić Żebrotroniksa 3000 na YouTube'a. Bo to jest nasze takie opus magnum, tak naprawdę.
1: Wszystko przez ten zaraźliwy śmiech leniucha właśnie, który tak zagadkowo brzmi, bo to jest taki, on się śmieje tak jakby płakał czasami. Tak.
2: Słyszycie? On nawet się nie musi starać, a jemu to przychodzi naturalnie. Ja naprawdę zazdroszczę Madziuszce, że ona ma to na co dzień.
1: O, ty czekajcie.
0: Ty błazna w domu?
1: Mielone i pomidorowa to mój specjał. Każda Grażyna się chowa. A co ty, Krawcu, lubisz? Ja... Co lubię? Ja wszystko lubię. To, co ty...
0: Ale nie przy nas, wejrzysz po ulicy.
2: Ale wiesz, ale teraz...
0: Masz latek?
2: Ale to jesteśmy jak tacy koledzy na ławce, którzy, wiesz, którzy wzięli takiego swojego kolegę pod ramię, nie? Tutaj dziewczyna go wyrywa i tak, wiesz, Krawiec, nie? Ty powiedz, że lubisz ostre rzeczy. Powiedz, że lubisz ostre rzeczy.
1: Chili na przykład. Chili, no właśnie. To... Ja znowu donate. 19 to chyba jaki dla potrzeby...
3: Tak, co się dzieje z Jackiem Werblachą? Pozdrowienia, no, 19 zł.
1: Ekipa NR, co się dzieje z Jackiem Blachą? I pozdrowienia, 19 zł. Bardzo dobrze, że wpłacacie. Będzie, no dobrze, dobrze, tak.
2: Blacek Welbacha, znaczy się ten Jacek Welbacha, żyje. Jestem z nim w kontakcie. Ma przerwę ze względów prywatnych, także nie widzę powodów, żeby kopać tutaj coś więcej.
1: Rozmawia z tobą? Aha, to
2: tak, pomaga, tak, tak.
1: Fajnie masz, bo ze mną nie.
2: Było się nie obrzucać gównem w piaskownicy.
1: No to on pierwszy zaczął.
0: No mogłeś być mądrzejszy i byś ustąpił.
1: Ale on jest głupi. Jego tata to radio zakładał, że myśli, że przyjdzie i co? I mu wszystko wolno, tak? A wcale właśnie, że nie. Bo to jest moje radio i wynocha.
2: Krawiec, ty wiesz, ile mnie kliknięć dzieli od tego, żeby ci wyłączyć tak zwane twoje radio?
1: A twoje to nie?
2: No. Dobra, słuchajcie.
0: Ile byś musiał na to poświęcić? Gdzieś około 5 czy 10 sekund?
2: Myślę, że w 5 bym się wyrobił. Zostawmy insiderskie dowcipy. I wróćmy może jeszcze do moich niedokończonych gadek nocnych, luźnych. W jaki sposób, jak sobie wyobrażacie, jeżeli sobie jesteście burmistrzem miasta, które ma parę dziesiąt tysięcy mieszkańców, jak rozwiązać problem alkoholizmu?
0: Nakazać ludziom pić, bo ludzie na przekór nie będą.
1: Dobry pomysł. No, jak Polakowi coś nakażesz, to on zrobi w drugą stronę zawsze. To pijcie,
0: pijcie. To jest nasza natura. Masz chleń. Nie będę.
1: Ja bym zalegalizował narkotyki. Bardzo dobra alternatywa. Ja wolę.
2: Close but not close enough. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej w Uniejowie wspiera rodziny z problemem alkoholowym. Jednak działania podejmowane przez pracowników nie przynoszą pożądanych efektów. Uzależnieni często wszczynają awantury i są uciążliwym sąsiedztwem w blokach. Wobec czego Urząd Miasta Uniejowa stwierdził, że chce ich wypierdzielić na wieś.
0: O proszę.
1: Spieprzajcie na wieś, gdzie wasze miejsce.
0: Pić.
1: Skąd
2: jak
1: pochodzicie?
2: Podaje Radio Łódź, wszystkie środki pomocy i perswazji zawiodą. Osoby uzależnione mają być eksmitowane poza granice miasta. Na wsi ośrodek ma walczyć z alkoholizmem. Osoby te otrzymają wolnostojący lokal na wsi. Tam będziemy już tylko walczyć z ich alkoholizmem. Nie będą mieli współuzależnionych kolegów, z którym spotkają się na mieście. Mam nadzieję, że to przyniesie zamierzony efekt, tłumaczy Jolanta Figurska, kierownik ośrodka.
1: Dobrze.
0: Czyli każdego menela do osobnej wsi wyślą. Proszę ci, naszkicuj mi to.
2: To jest tak jak z przetoczeniem proboszczów pedofilów.
1: Ja bym wręcz przydzielał komuś do mieszkania, jak za komuny, że jak ktoś ma duże mieszkanie, to menela mu przydzielał obowiązkowo, że musi go zakwaterować.
2: Program Menel Plus!
1: Dzień dobry, jesteśmy tutaj, no, przychodzimy tutaj, ponieważ chcemy panu zakwaterować pana. Panie, chodź pan tu, panie Ziut, o, wywalił się, weźcie go tam, wnieście go tutaj, kurwa. I obowiązkowo każdy musi przyjąć jednego menela.
0: A ile dopłacają? Bo pamiętam, jest jakiś taki program w Polsce socjalny, że tam dostajesz chyba 500 za krowę, 300 za świnie, a ile dopłacają do menela?
2: Nie, na menela nie ma pieniędzy. To ma być jakiś dom, gdzie tych meneli wszystkich po prostu ich tak wciśniesz do jednego domu. No i tutaj jak pani Jolanta Figurska mówi, nie będą mieli współuzależnionych kolegów.
0: Ej, ale ja naprawdę spędziłem trochę swojego życia na wsi i chyba nigdzie więcej nie chleją niż na wsiach, także bez urazy, ale pamiętam, że te wszystkie GS-y na wsiach to były zawsze obwarowane przez panów z flaszkami, z jakimiś tam od denaturatu po browary i to zawsze te najtańsze, więc myślę, że to nie polepszyłoby sytuacji. Żal niestety jest tego, bo To znaczy, nie chcę zabrzmieć głupkowato, że w Irlandii nie ma tego problemu, bo jest tylko w Irlandii, zauważyłem, jest problem większy z narkotykami i dużo...
1: Nartakotykami?
0: Nartakotykami.
1: Białe szaleństwo, nartykotykarze.
0: Tak.
2: Nartykoty. O, sam tam koty, jest okej.
0: Są dużo kotów. I nawet ostatnio byliśmy z Maciuszką w Dublinie.
1: Donejcik! Przepraszam, kochany leniuchu.
0: Ja sobie pójdę.
3: Sekundka. Gryza i muszę go pogonić. Życzcie mi powodzenia, 50 zł.
1: Galaxian walczy z kojotem, który mu go podgryza. Walczy, ale znalazł chwilę, żeby wysłać nam 50 zł. Jak ja nie, w to nie wierzę. Widzicie, my jeszcze tu z wami posiedzimy bardzo chętnie, bo taka miła atmosfera.
2: A ty się za mnie nie wypłacisz.
0: Czekaj, on płaci za siedzenie nam tu teraz potrzeba?
2: Co?
1: No właśnie, nie płacę.
0: Aha, nie płaci.
2: Nie płaci już mi pół roku, kurde.
1: Ale ja wszystko notuję.
0: Na zeszyt, ty jedziesz na zeszyt, poczekaj.
2: O, ja cholera, ja mu się regularnie z Patronite'a rozliczam, a tutaj takie, no, a to takie nasze wewnętrzne
0: sprawy. Słuchaj, zawsze się można z tego trochę pośmiać, tak. Więc ja jeszcze raz się upomnę, Krawiec, proszę cię, nie szkaluj, bo są tacy, co reklamują to radio. I ten, jak ja wiecznie słyszę, że nikt tu nigdy tego radia nie zareklamował, to mnie szlak trafia. Widzę, że Furiat pisze na czacie, na czacie była audycji na YouTubie, że w Irlandii to same alkusy. No właśnie w drugą stronę. Tutaj alkohol to jest tak słaby, że Irlandczycy piją po 14 tych browarów, ale to są jakieś browary takie rzędu 2%. Ale ostatnio faktycznie w Dublinie widziałem, no i było sporo ludzi, którzy wyglądali na niezłych ćpunów, nie? I taki program sobie wprowadzili teraz w Irlandii, jeśli chcecie, to wam opowiem. Wprowadzili taki program, że jeżeli złapią cię z narkotykami, które będziesz miał na własny użytek, nie jesteś jakimś tam bandziorem, przestępcą, dealerem i tym podobne, to nie będą cię wsadzali do pierdla. To by się akurat tutaj Krawcowi spodobało, bo przypominając wiadomą kwestię, jaka jego spotkała z tym chorym prawem w Polsce, to w Irlandii za to, jak cię złapią, to zostaniesz skierowany na badania zdrowia, czy wszystko z tobą ok, i na leczenie, żebyś tam się uzależnił od narkotyków. I to nawet nie za pierwszym razem, za drugim również, jak cię złapią za drugim razem, za trzecim razem dopiero, kiedy cię złapią z narkotykami, to idzie w ruch prawo karne.
1: I jeszcze, wiesz co, żeby... w Polsce też tak to w sumie często działa, wiesz, tylko że u nas tak? To jest nieoficjalne i po prostu musisz liczyć na łód szczęścia i mocno się bronić i domagać po prostu tego, że chcesz, żeby cię skierowali do Monaru. No mam kolegę, którego złapali z plantacyjką nawet i skończyło się na tym, że Marek Kotański jego najlepszym przyjacielem zostałby, gdyby żył. A tak to ktoś inny z Monaru został jego najlepszym przyjacielem.
0: Czyli nie jest tak źle, nie, bo pamiętam jakąś historię na temat tam kilku getów i tam wyroku jakiegoś śmiesznego, to przecież to jest jakaś bzdura.
1: U nas to tak ze skrajności w skrajność, bardzo różnie to bywa.
2: Aha. No, zależy na jakiego sędziego trafisz, tak? Mój bardzo serdeczny przyjaciel, który miał problemy z narkotykami, który dealował, został w ramach swojego wyroku skierowany jako cieć do Monaru. I to był jego wyrok, żeby przez pół roku po prostu przyjmować tych wszystkich ćpunów, żeby im tam po prostu, wiesz, tam przygotować wyrko i tak dalej, żeby po nich posprzątać. No i to jest, wiesz, to jest takie pokazanie, wrzucenie mu na głowę tych ludzi, z którym mógłby się stać za bardzo krótką chwilę i pokazać, za co możesz sobie stracić ze swoim życiem.
1: No i no. Też ja polecałbym jednak brać sobie adwokata, no choćby z urzędu, bo życie pokazuje i doświadczenie, że samemu, jak się bronicie, to mówię na podstawie swoich doświadczeń i cudzych, to nic z tego nie ma. A ja sobie takie piękne przemówienie przygotowałem.
0: Chyba nie wpadłeś.
1: Cofnijmy się do roku tam 1800, prawda? Jesteśmy w Stanach, tak, przemówienie całe o tym, że le artiste.
4: A pani sędzia Anna Maria Wesołowska mówi, panie Krawiec, skończy pan pierdolić, proszę tutaj do rzeczy.
1: Trochę tak to wyglądało, wiesz? Takie...
4: Wiem, bo miałem to samo na sprawie rozwodowej.
0: Sędzia pani Anna Maria Wesołowska, ktoś poleciał teraz, potrzeba, muszę przyznać.
4: O, ale naprawdę tak to wygląda. Ja też podczas swojej sprawy rozwodowej też miałem całe swoje przemówienie, całe wszystko po prostu rozplanowane i tak, wiesz, i tak po prostu jakbym z plaskacza dostał w mordę, nie?
0: Zgasiła cię po prostu, tak, panie, proszę bez pierdolenia.
4: Zapraszam. Tak jakbyś odgasił peta, nie?
0: No. Ale Krawiec, może wytłumacz, dlaczego stwierdziłeś, że najlepszym sposobem będzie jednak bronienie się samemu?
1: Bo wierzyłem, no, że to, że taki mądry jestem. Ale się rozczarowałem.
0: Czy coś się zmieniło teraz?
1: Tak, teraz bym sobie wziął adwokata z urzędu i on by się powoływał na konkretne przepisy prawne, a nie w jakieś przemówienie i elaboracik sobie tutaj o tym, w jakich krajach legalne, a że wena, a że nie dealowałem, proszę Wysokiego Sądu, bo nie znaleziono przy mnie woreczków, ale ja przypuszczam, że dostałem surowy wyrok, bo nie zgodziłem się po prostu przykonfidencić, no i dosyć długo mnie tam maltretowali, w końcu nie przykonfidenciłem i gliniarze mi powiedzieli, psiarnia mi powiedziała wprost, że jak nie przykonfidencję, to wyrok będzie gorszy, sroższy, no i chyba tak się to skończyło.
0: No ale to szacunek za to, że nie strzelałeś z ucha.
1: No, śmierć konfidentom.
4: Śmierć samobójcom.
0: Śmierć samobójcom, bardzo dobrze. I dożywocie. A powiedz mi, ten potrzeba wejść trochę, tak zjedziemy teraz, żeby Krawiec nie wiedział, o czym rozmawiamy. I jak tam ci się formułka podoba?
4: Boli mnie F2. Bardzo mnie boli.
0: O, nie, to nie, powiem ci, bo zaraz mi łezka znowu stanie wokół.
4: No, nie, ten weekend przeszedł pod nazwiskiem Uberta, więc nie, boli mnie F2.
0: To rozumiem akurat, spoko. No, mnie też.
1: Schumachery zasrany.
0: No, ale teraz taka przynajmniej kilka sekund ciszy było, dopóki się nie odezwał.
1: Radio lubi ciszę. Ten mit, że radio nie lubi ciszy. Radio, takie prawdziwe radio, takie ludzkie radio, takie Boże radio, szczere, to jest właśnie to, że jest tam chwila ciszy, a nie takie na siłę bla, bla, bla. I dlatego właśnie serdecznie was witam ponownie jeszcze raz i jesteśmy tu właśnie teraz do was mówię, bo radio nie znosi ciszy i tak doli, tylko dlatego, że radio nie znosi ciszy. A właśnie zróbmy chwilę ciszy, czasem odsapnijmy, niech te parę sekund nikogo nie zniechęci, a jakby miało zniechęcić, to niech zniechęci, niech sobie idzie, bo no właśnie, to wszyscy, co tak gadają, cicho, donate, Jacusio
3: zamawiam temat resetu, ale na poważnie, 25 zł.
1: Jacusio zamawia temat resetu na poważnie i myślę, że jak wpłacił 25 zł, to może faktycznie o tym resecie.
0: Przycisnę reset, to mnie rozłączy. To nie.
4: Wiecie, to chciałbym, ponieważ został poruszony temat wyścigów, temat F1, to Antoine Albert Hubert, który stracił życie w sobotnim Grand Prix. Dajmy mu chociaż 10 sekund ciszy, a potem się zajmiemy resetem. To jest człowiek, który po raz pierwszy od, nie wiem, od 10 wręcz lat stracił życie na torze. Bardzo brzydki wypadek.
0: Znaczy...
4: Dajmy mu chwilę, nie wiem, zamyślenia. I... Nie wiem, potrzebuję, po prostu potrzebuję chwili resetu. Okej, przepraszam, tego potrzebowałem, ponieważ ten temat został poruszony i mnie ten temat bardzo boli. Przypomina nam wszystkim, że jeżeli się angażujemy w sport ekstremalny, to jednak... Ten smutny kosiarz nad nami patrzy i tylko na nas czeka.
0: Ano.
1: Pamiętam, że podobnie się czułem, jak umarł Jim Henson, twórca Muppetów.
5: Możesz coś więcej krawcze, bo ja trochę nie bardzo w temacie.
1: Pamiętam, że podobnie źle się czułem, kiedy umarł Jim Henson, twórca Muppetów. No, Muppetów nie znasz?
5: Oglądałem Star Wars wtedy.
1: No teraz to na inno wychodzi, bo Disney wszystko pokupował. Pixary, Muppety, wszystko. Jeszcze mu Lego tylko zostało chyba do kupienia.
6: A co ty masz za problem, że kupiłem wszystkie Disneye, wszystkie Star Warsy? O co się chodzi, człowieku? Ja kupię sobie jeszcze Matrixa. Kupię sobie jeszcze Black Mirror i co ty z mi zrobisz, człowieku? Ty i tak przyjdziesz do mojego kina i ty tak będziesz mi ciągnął penisa i będziesz żłopał.
1: Prawie, że idealna myszka Miki, tylko zabrakło haha po każdym zdaniu.
5: No. Nie wiem, czy mogę to przeczytać, bo Furia tu już lekko triggeruje, że jak Rydzykowi się odejdzie, on też będzie prosił o chwilę ciszy i czy to uszanujemy. Wiesz co, Furia, tutaj bym sobie akurat nie żartował, bo no temat smutny.
1: Ciekawe, kto przejmie majątek. 18 najbogatszy człowiek w kraju, ponoć Rydzyk.
5: Biedak.
1: Zaraz się znajdzie 10 synów.
5: Ciekawe, strasznie mi się spodobało, jak Galaksjan, jak Błażej zadzwonił i powiedział, że jakby miał miliony, to by z wami tutaj nie siedział gdzieś tam na dole czy coś. Tak mi się to strasznie spodobało. A jeszcze jak powiedział coś tam o krawcu, że co, to przejąć długi. No tak zaorać gościa w jego własnym radiu, to już trzeba mieć naprawdę. No ale Błażej się... Umie fajnie czasem wypowiedzieć no i tu mu dzisiaj wyszło.
1: My sobie tak tutaj na luzie rozmawiamy.
5: Jasne, ja wiem. Ja się akurat ucieszyłem, że usłyszałem Błażeja, chociaż Etam gdzieś go pomylił z Zenonem, ale to standardowo u Etama. Ale śmiesznie było przynajmniej. Fajnie, że mu się tam z tą rodzinką wiedzie, chociaż jak usłyszałem o tym kredycie, jak on powiedział oby 50 lat, to jak sobie pomyślałem, że on będzie go spłacał dłużej niż 50 lat, to naprawdę, aż mnie ciarki przeszły. Nie rozumiem. Ja nie umiałbym nawet żyć z takim kredytem. Potrafilibyście żyć z kredytem na przykład na chatę przez 50 lat? Takim, wiecie, 1000 euro miesięcznie?
2: No to zależy.
1: Tak potrafilibyśmy. Żyć z kredytem. Znaczy, nawet z dwoma byśmy potrafili.
2: Żyć z kredytem.
5: Ja się potrzeby pytam, krawiec.
2: Nie, wiesz, jeżeli to... kiedy się spotkałem z Kubą ze Stanów Zjednoczonych, to on powiedział bardzo mądrą rzecz, że on ma... Kuba, ten nasz Kuba...
1: Mądrą rzecz powiedział?
2: Tak, że on ma 3 kredyty, ale nie ma 3 długów, bo on je spłaca. I to było, wiesz, to było fajne, tak? Bo dopóki dopóki masz płynność finansową, dopóki jesteś w stanie sobie, nie wiem, spłacać kredyt za dom, kredyt za działkę, kredyt za jakąś tam nieruchomość, to jest kredyt, a nie dług. I to mi pokazało pewną taką różnicę językową, że to jest spoko, że jesteś zadłużony, no ale jesteś na luzie. A my w Polsce mamy coś takiego, że jeżeli mamy ten kredyt na nasze mieszkanie czy na nasz dom, to tu już jest dług. Nie wiem, czy czaicie te różnice.
5: Tak. Ja cię doskonale rozumiem. W końcu żyję w kraju ludzi tak zadłużonych, że jeju. Znaczy zakredytowanych. Ja po prostu, mi tu o co innego chodzi, wiesz. No jednak zobowiązania trzeba spłacać, a takie, że tak powiem, kryzysy przychodzą. I to, co się stało w Stanach tam w 2008 roku, doskonale wiemy, co i później miliony ludzi potraciło chaty, bo właśnie się pozakredytowywali. No i w pewnym momencie przychodzi opcja, że no cię nie stać na to, żeby ten dług spłacić. I te banki przejmują te miliony domów, które później trafiają gdzieś na rynek wtórny. nie wiem, i jakiś taki strach, bo z jednej strony się mówi, że tam ktoś, a spłacasz kredyt, to nie płacisz komuś czynszu, spłacasz jakby sobie. Wszystko okej, okay. Tyle tylko, że ja może bardziej apeluję na to, żeby się szarpać na kredyty, na które nas stać, jeśli już. Bo niektórzy to naprawdę żyją na takich kredytach, że ja znam ludzi, którzy oni w życiu tego nie spłacą, jak nie wygrają w lotka i cały czas się zakredytowują, dobrze powiedziałem? Tak. Coraz bardziej, oni już mają tego tyle, że niedługo to będą musieli na 10 etat iść. I pytanie, to jest jakiś taki szalony pęd, że ludzie się uczą żyć na tym kredycie, tacy mistrzowie kredytów po prostu.
4: Wiesz co, mój rodzony brat jest frankowiczem. On kupił swoje mieszkanie jakieś 15 lat temu za franki, tak? Tak 15 do 10 lat temu, nie pamiętam kiedy dokładnie. I on to uczciwie spłaca, ma swoją działalność, pracuje dodatkowo w automotive i wiesz, i on po prostu rozumie to, że podjął pewne ryzyko, to ryzyko mu się nie opłaciło i nie ma żadnych, wiesz, żadnych roszczeń, tak? Bo to by było nieuczciwe, bo to też nie byłoby uczciwe, że ktoś sobie kupuje mieszkanie i nagle ten za franka i ten frank strasznie rośnie i żebyśmy mu teraz z naszych podatków, no bo te pieniądze się z piwnicy nie biorą, żebyśmy mu mieli, kurde, on to rozumie, on podjął dwie prace, tak, on ma działalność gospodarczą, on pracuje w automotive i on to uczciwie spłaca i on to rozumie, tak, więc to jest taki pozytywny przykład, wiem, że on jest jeden wśród tysiąca, ale pokazuje mi to, że wiesz, że to jest człowiek, który miał głowę, miał pewien pomysł na inwestycję, ta inwestycja nie wyszła, więc beknę za tą inwestycję.
5: Ale nie wystawił łapki po Dejmi.
4: Nie, nie wystawił.
5: No i to jest coś pięknego, bo strasznie mnie wkurwiają te sytuacje. Przepraszam, można już klnąć, panie Krawcu, ale te sytuacje po czarnym czwartku z 15 stycznia 2015 roku, kiedy tam ten frank szwajcarski się umocnił względem innych walut, no i kąpnęło. I nagle ten lament i szukanie sobie tego elektoratu na zasadzie, to my wam załatwimy ten problem, to... No naprawdę, jak nie mam żadnego kredytu, to strasznie mnie zabolało, że ludzie, którzy biorą na siebie odpowiedzialność i biorą na siebie ryzyko spłaty w polskich złotówkach, są najzwyklej w świecie ruchani, bo cwaniacy, którzy wzięli, nagle sobie za głosy wyborcze dostaną jakąś pomoc. No ale szacuneczek dla brata, że działa sam i spłaca swoje tam należności.
4: No bo tak to powinno wyglądać, wiesz, no jeżeli wiesz, jeżeli wziąłeś od kogoś pieniądze w pewnej walucie, mając nadzieję, że ta inwestycja się uda i ta inwestycja się nie udaje, no to wtedy, no sorry, spłacasz się, a nie szukasz, kurde, jakichś 500 plusów i albo innych, jakichś dziwnych rzeczy. Ja nie czuję się jako obywatel polski, jako polski podatnik, żeby spłacać twoje długi.
1: Furiat pisze, że psychika mu siada, jak ma już 3000 u komornika, że ceni sobie komfort psychiczny, a słuchacz Nebu pisze tutaj, Karol, nie martw się, ja mam 250 tysi u komora. Life is brutal.
5: Ale tak chciałem wrócić troszkę, bo widzę, tak teraz przywołałeś ten czat i tak patrzę, Nebu 666 napisał, każdy idzie na F1, bo może ktoś zginie. Ja nie wiem, trzeba być jakiś trochę nierówno w deklu, żeby iść na wyścigi, bo anusz ktoś zginie, ale paręnaście lat nikt nie poległ. No a Żul Bianki to co? To tego nie było? To wybarował po drodze?
1: No ale to jest słuchacz, który ma 666 w niku i 250 u komora. No, co mu zostało? On se chodzi na wyścigi zobaczyć, czy może ktoś umrze.
5: No, też.
1: Ale to jest taka, trochę w tym prawdy jest. No, ludzie idąc do cyrku jakiegoś też tam po cichu liczą, że może coś tam się wydarzy, spadnie skądś. No nie wiem, no popularne są na YouTubie filmy z jakichś wypadków, spadł ze skały, nie? No bardzo dużo odsłon mają. Coś takiego w ludziach jest, że liczą na tego typu emocje czasami, nie? Gdzieś tam po cichu.
5: Bardzo dziwnie, no smutek mnie napawa, jak o tym słyszę.
1: No to co, ty nie wiesz, jaka jest ludzkość? Ja o nie, tym no wiem i... od wielu, wielu lat i dlatego też mnie smutek napawa, jak to pięknie powiedziałeś.
5: Tak, tak. To co, powiedz mi, bo patrzę na zegarek, ale chyba od 10 minut nie wpadł żaden donate, to możemy już iść.
1: No, dawajcie, tak, dawajcie. No. Odpowiem tak, jak żona Czałuczesku do rozwścieczonego tłumu, który stał pod pałacem. Ludzie, co jest z wami? Wpłacać.
5: Co mówiłeś, potrzeba?
4: Nie, to...
1: Donate wpadł, nie. Przepraszam, znowu przerwę, przepraszam bardzo.
7: Sonofabicz, niech żyje radio 20 zł.
1: No, reklamują znowu radio trollerskie, bez nazwy.
5: Nocne radio?
1: Nie.
4: No właśnie to drugie, tam gdzie nie ma mózgu.
1: Ale to nam się opłaca ta reklama coraz bardziej, bo niezłe donaty idą.
4: A to jest dobre, tak Grzesiek włożył w to 5 zł, a już my dzisiaj chyba z 52, z 70 włożyliśmy z tego.
1: No,
5: a tam było
1: się
5: napisane, niech żyje nocne radio, z tego co widziałem.
4: Nie, no, niech żyje radio.
5: Cicho, cicho, zapamięta się w archiwum.
1: A to, ale widać, że ludzie zrzucą się tylko jak można potrolować, sprowokować, wkurzyć, nie posłuchać się nas tutaj, to wtedy chętnie,
5: ja,
1: chętnie.
5: Ja mam teraz taką propozycję dla tych, co chcą donata zrobić. Jak wrzucicie 100 zł, to będzie większą czcionką napisane.
1: Może im bardziej będziemy prosili, żeby tego nie robić, tym bardziej będą to robić.
5: No.
1: Ej, słuchajcie, no nie róbcie tego, naprawdę, ile można was prosić, co? To naprawdę jest nieeleganckie i ja już zaraz skończę audycję, jak będziecie to robić. Nie róbcie tego, dobra? No. I zaraz znowu, 100 zł, niech żyje radio.
4: Ale słuchajcie, ale tak sobie dosłownie złammy całą dzisiejszą dyskusję. Otwórzmy nasz ekran na YouTubie. Jak byście nazwali tego psa? Jakie imię byście mu nadali?
5: Tego, co masz w tapecie nocnego Marka.
4: Tak. No.
5: Tego psiaka z słuchawkami. Wiesz co? Dałbym mu na imię... już ci powiem, bo strasznie mi przypomina jakieś ciastka. Zaraz wracam.
1: Leniuch tylko wspomniał o ciastkach i głodny się momentalnie zrobił i pobiegł.
5: Nie no, jestem, nigdzie nie uciekłem.
1: Murzyn jest propozycja.
5: Takie... Jak?
1: Murzyn propozycja jest jedna, a druga Audios.
4: A to jest taki bardziej Achmed. Bo, no to nie jest nijak Murzyn, ale to jest bardziej Achmed.
1: Mi się kojarzy tak trochę anubisowato, pomijając maść. 3 złote, Radio Dream...
7: Radio Dream Time, 3 zł.
5: Radio Dream jak sen, czyli nocne.
1: Nocne, takie wymarzone, wymarzone radio, Night Dream Radio, to o to chodziło. Tak.
5: Ale faktycznie, psiak jest turbo słodki, a z tym psem, co mówiłeś, to jest fakt z tym psem Murzynem? Tak, że zapytam?
4: Tak.
1: W Polsce często się nazywa psa Murzyn.
4: No.
5: Nie mogę tego jakoś zrozumieć, jak można tak wpaść na to, chociaż...
4: No bo jest czarny, no kurde, no jak nie można na to wpaść?
5: Można nazwać Luna, jak ja kotkę, a nie to Murzyn. I to wiesz, wyobrażam sobie to jeszcze, wiesz, na takiej wiosce, gdzie tam idziesz i Murzyn, chodź, i idziesz tam z nim do GS-u, a teraz sobie wyobraź to gdzieś tam Warszawa, Praga, czy gdzieś idziesz, tam ludzie, to wiesz, cywilizacja, już ludzie różnych ras i kultur i tak... I tak, wiesz, pełno jakichś tam Murzynów, wiesz, tacy ludzi gdzieś chodzi, a ty tak, Murzyn, chodź tu do nogi, nie? No to by się mogło skończyć wielką przygodą na butowaniu. Ja nie rozumiem troszkę z wpadnięciem na
4: słuchaj, to, no to, ale to były lata późne 90. albo wczesne 2000, więc myślę, że miało to swoje usprawiedliwienie i myślę, że... No, jednak by się sprzedało. Tak nawet w jakimś wielkim mieście, no, cywilizujemy się.
5: Ale powiem ci, że historia z kotem mordercą była cudowna. Jeżeli to była taka najprawdziwsza historia, to naprawdę bardzo się ubawiłem, że
4: wiesz,
5: otwieram drzwi, a tam dwie osoby zakrwawione i trzecia trzymał kota na palcu gryzionego.
4: Wiesz co, no, to znaczy ta cała historia miała bardzo smutny finish, bo jednak ten kot był zakażony wirusem kociego kataru, tak? Który jest niestety śmiertelny dla nich i pamiętam, jak po prostu butelki gorącej wody do niego przykładałem, żeby utrzymał temperaturę ciała i jest to bardzo bolesna historia, ale...
5: Się nie odezwę, to jakaś bolesna historia.
1: Tu dużo jest zbolałych ludzi, na przykład wspomniany Nebu, który się tu znowu śmieje. Wrzuciłbym coś, ale mam już mniej niż bezdomny. Ale to jest fajny komentarz, to pokazuje, że ludzie czasami osiągają taki stan, na przykład ja też, że już nic nie mają i się cieszą, bo nie ma im kto co zabrać i w ogóle jest fajnie.
5: Ty możesz śmiało zostawić dom otwarty, jak wychodzisz, nikt ci nic nie ukradnie. Jest
4: ale wyobraźcie sobie, że jakiś włamywacz włamuje się do domu krawca, tam sobie szepcze, zbiera i kombinuje, tak bierze wszystkie papiery, które ma, a potem powoli spłaca to wszystko, co ukradł.
5: Albo jeszcze zostawia inaczej, taki prezent. Złodziej, który wiesz, na koniec wychodzi, tak zostawia mu na blacie 50 zł.
1: No, a wiecie, że były podobno takie przypadki, że włamywacz się wzruszył po prostu, że chciał ograbić jakiegoś takiego nędzarza, biedaka i zostawił mu kasę. Ponoć tak było.
4: Wiesz co, ja to znam od strony miejskiej legendy jeszcze z czasów lat, no na przełomie wieków, gdzie jacyś dresi wydybali mojego rzekomego, mojego znajomego, który opowiedział tę rzekomą historię i mówi, ej, dawaj telefon! I on tak wyciąga jakąś taką biedną Nokię 3210, tak popatrzyli na niego i mówią... Tak wiesz, otwiera i wyciąga całe naręcze różnych telefonów, jakichś tam kurwa Siemensów i tak dalej, nie? Weź stary sobie coś, weź jeden jakiś telefon, nie rób sobie wstydu.
1: No, tak bywa, widzicie, nawet, no, może są tacy złodzieje włamywacze o złotych sercach. Janosik, Robin Hood, byli tacy.
5: Robiny Hoody, dokładnie.
4: No ja powiem szczerze, że nigdy nie znalazłem złodzieja, który nie miałby jakiegoś honoru.
5: No ja ostatnio słuchałem w Czarnych Owcach, nie wiem czy oglądacie, na YouTubie polecam, taka na kierownika i właśnie była historia tego, jak tam kierownikowi ukradli samochód i opowiadał całą historię i jak ta policja w Polsce jest w ogóle zniedołężniała. W Warszawie się sytuacja działa, no powiedz mi potrzeba, na zdrowy chłopski rozum. Po co te miasta są tak monitoringowane, że nie można prześledzić trasy samochodu, którą złodziej jechał, jak ukradł auto? No troszkę to do mnie nie dochodzi. No, mamy tych kamer pierdeliardy i gościowi kradną auto spod domu w Warszawie, nie mówię gdzieś w Pcimiu, tylko w Warszawie. I policja nie potrafi po monitoringu namierzyć, gdzie to auto pojechało.
4: To świadczy? Jest dużo więcej, bo są systemy, które po prostu wczytują nasze tablice rejestracyjne i tutaj... dobra, może inaczej. Opowiem jedną historię. Mój były szef miał Renault Koleos. Bardzo kiepski SUV-ik, który miał wzięty w leasing i którego postawił dokładnie tuż poza monitoringiem naszej firmy. No i w dniu, kiedy mu go ukradli, to wypuścił nas wszystkich wcześniej o 16, tak, ja co się mu nigdy nie zdarzało, no i ukradli mu ten samochód. Mam też informację o tym, mam pewnego znajomego z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, który ma dostęp do systemu, który na podstawie twojej tablicy rejestracyjnej potrafi zmierzyć i wskazać, że byłeś w pewnym miejscu, w pewnym momencie swoim samochodem o danych numerach rejestracyjnych i wyciągnął ten samochód po numerach rejestracyjnych, że on był w tym punkcie, w tym miejscu o danym czasie. Mhm. Ale policja, i to była osoba poszukiwana wówczas, to do policji w żaden sposób nie trafiło. Problem nie jest w tym, że nie potrafimy monitorować, problem jest w tym, że nie mamy takiego skomunikowania między właśnie Generalną Dyrekcją Dróg, a policją czy innymi służbami. Mamy...
5: Na co są wydane te pierdyliardy milionów na te monitoringi? Po to, żeby był ktoś, kto umie czytać, ale nic dalej się z tym nie robi?
1: Już nie przesadzajcie, ile się czyta o, o sprawach właśnie, że pokazują nawet w jakimś artykule nagranie z monitoringu. Dużo tego jest, wydaje mi się. Ale no niestety u nas w Polsce często nagrania giną gdzieś, albo się okazuje, że kamera akurat była zepsuta, ale to polityków dotyczy bardziej.
5: No gdzieś nawet w Irlandii mi się odbił ten news, że ten wypadek, co był chyba skrzydło, że oczywiście te wszystkie jakieś nagrania gdzieś tam, chyba jedna z tych płytek w ogóle jest uszkodzona i nie da rady nic zrobić, oczywiście. Nie, bo ja po prostu jakoś nie umiem zrozumieć. No, ja rozumiem ścieżkę, którą mi potrzeba wytłumaczyłeś, tylko nie umiem zrozumieć, jak to jest możliwe, że no nie potrafią się do tego stopnia dogadać. No to jest wszystko bez sensu, te monitoringi mieć w takim bądź razie.
4: Tutaj na YouTube'owym czacie Jona wspomniała o tym, że to się wiatol nazywa. Nie, to był Opel Corsa i tutaj myślę, że Leniuch wie, o co chodzi i nie chce, żeby ktokolwiek więcej wiedział, o co chodzi.
5: Cudowne auto.
4: Tak, doskonałe. Corsa B.
1: Nikt się nie domyśli, o co chodzi. Tajemniczo i enigmatycznie powiedziałeś.
4: Nie obchodzi mnie to, ale nie ma takiego jakiegoś skomunikowania między służbami, nawet między policją a strażą miejską.
5: Dramat.
4: No dobra, to jeżeli... Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli nie pojawi się 100% subów więcej, albo przynajmniej 50 lajków pod tym wideo, albo przynajmniej donate'ów na 50 zł, to za 15 minut kończymy, ponieważ to była wspaniała audycja i kocham was, moi drodzy, uwielbiam was i pamiętajcie, jeżeli wbijecie kolejne 100 zł do naszego donate'a, to wtedy za tydzień pojawi się nowy Nocny Marek, a być może pojawi się jeszcze jedna audycja, albo może nawet dwie w ciągu najbliższego tygodnia.
1: No, słuchajcie, weźcie, zasubujcie. Brakuje nam 38 subów do okrągłej tutaj liczby. Do pewnego takiego przedziału.
5: Czekaj, kliknąłem. O, zrezygnuj z subskrypcji. To nie, muszę jeszcze raz.
1: Ty, ale faktycznie odjęło chyba jedno w tym
5: dobra,
1: momencie.
5: Dobra, już dodałem z powrotem.
1: On nie żartował. I znowu, jeszcze jedną ubyło. Wszystko słuchacze robią na odwrót. Jak ja o coś proszę...
5: Zabierzcie te odsubskrybujcie całkowicie kanał Nocnego Radia.
4: Jeżeli odsubskrybujecie wszystkie Nocne Radia, to wtedy obiecuję wam, że nie nakręcimy wam żadnego więcej materiału, a jeżeli dołączycie do nas i zasubskrybujecie Nocne Radio, jeżeli teraz słuchacie, to obiecuję wam, że popełnimy zbiorowe sudoku.
1: Ubyło. Ubyło. Kurde, ale słuchacze to są jednak takie zagryziaki. Coś tu poprosisz ładnie, słuchajcie, może byście tak... A właśnie nie.
5: Ale popatrz, jak mówisz tak, subskrybujcie, to ubywa, a jak mówisz zabierzcie, to też ubywa.
1: Słuchajcie, nie wpłacajcie nam żadnych donycików, nie chcemy od was ani grosza. Odsyłamy. Pamiętajcie też, żeby nie subskrybować Nocnego Radia, nie dawać łapek w górę i wpadł donate, czy... Proszę bardzo.
7: Jacusia, jest nie niedziela i jutro o resecie.
4: Prawie, się nigdy z tego
7: dobranoc,
4: nie wypłaci.
1: Jest nie niedziela
7: 19 zł.
1: I jutro o resecie. Dobranoc, panowie.
5: Jest
1: 19 zł. Jacusia wpłacił.
5: A co to jest nie niedziela? Nie niedziela to jest każdy inny dzień tygodnia, czy coś?
1: Jeden nadający taki na A ma taki zwyczaj, że nagrywa w nie niedzielę. Taki śmieszny żart, że go powtarza od 2 lat, że jest nie niedziela. Nie wiem o co chodzi.
5: Ale o co chodzi z tym resetem? Bo ja chyba nie wiem. Do Zielonej Wyspy nie dotarł, bo bym pogadał, ale nie wiem o czym.
1: No ci powiem, naciskasz Alt, Control, Delete.
5: Czekaj. Jak?
1: Słuchaj, masz taki przycisk w komputerze.
4: Miło było cię poznać.
1: Masz taki przycisk w komputerze z taką żaróweczką świecącą się. Weź go tam, wciśnij i przytrzymaj chwilę.
5: Dobra, moment.
4: Tum, tum, tu, tum. Tum, tum, tu, tum. Tum, tum, tu, tum. Tum, tu, tum. Tum, tu, tum.
1: Był i znikł, bo go wezwał Nick. No, to my też będziemy powoli znikali, chociaż właśnie donatek wpadł, ale to jest właśnie, słuchaj, no musimy chyba zrobić tą audycję o resecie, bo to już drugi donate zacny, chcą ludzie, słuchacze, i ja myślę, że mają prawo chcieć i myślę, że im się to należy i myślę, że powinieneś coś z tym zrobić, bo jak nie zrobisz, to po prostu będziesz głupim pindolem.
5: Faktycznie działa. Ale komputer się szybko potrafi wybudzać. Faktycznie działa. Mhm. To ten reset. No to już zrobiliśmy reset. Jakieś kolejne tam?
1: Była audycja o resecie, no. Dzisiejsza. Ale nawet ją nazwę. Audycja o resecie.
4: Ale w sumie mógłbym się tutaj trochę posprzeczać z Krawcem. Tak, bo on strasznie ostatnio szura. I być tym takim złym wilkiem wizualizacji resetu. Mhm. Więc myślę, że to jest jakiś pomysł może na czasy ostateczne? Najbliższe?
1: Myślę, że możemy właśnie zrobić. Opowiemy wam o jaszczurach z siódmej gęstości, które za pomocą złego doru, czyli złego orgonitu, chcą nam zrobić reset na naszej kochanej płaskiej ziemi. O. Taki temat. Tylko nie promuj tych głupot o resecie, pisze Alfred. A Alfred, ile dałeś, że z takim postulatem, że coś tu nie chcesz?
5: Na reset więcej, to nie zrobię. Już stówka, więc musisz przebić.
1: Ostatnio całkiem pokaźny donate wpadł, żeby nie słuchać Etama, żeby nie robić tego, co Etam chce. Czyli już wiemy, słuchacze chętnie wpłacają, żeby czegoś nie robić. Słuchajcie, co jeszcze mogę dla was nie zrobić? Takie pytanie mam.
5: Nie idź do pracy.
1: Bardzo chętnie. Też mogę się nie myć dla was.
5: Ale...
4: No, nie mów.
5: Słuchałem sobie ostatnio akurat czasów ostatecznych Krawca. Powiem ci, Krawiec, że te twoje czasy ostateczne, czy były luźne gadki ostateczne, bardzo, bardzo fajnie mi weszła ta audycja. Ty się spełniasz w taki... No, mów.
1: Nie, tylko przerwałem ci. Mówię, że fajnie, że dobrze weszło.
5: Fajnie, super się tego słuchało. Fajnie, jak tam czasem... Bo to chyba, czekaj, niepowtarzalny, tak? Zadzwonił orgazm do tej audycji.
1: No tam wielu dzwonił.
5: Jak zwykle z pracy, pozdrawiam. Wybitnie masz wtedy flow jakieś takie, nie wiem, nie miałeś chyba takiego flow nigdy w audycjach, kiedy je sam prowadziłeś, jak właśnie w czasach ostatecznych znajduję u ciebie. Także lubię, to jest taka audycja, której naprawdę lubię sobie ściągnąć i posłuchać tak w spokoju. Jak z reguły audycje słucham tak po prostu, żeby je włączyć i sobie lecą, tak do czasów ostatecznych czy tych luźnych gadek twoich to się akurat przysłuchuję. Chociaż oczywiście muszę trochę pojechać. No nie zadzwoniłem, powiem ci, do audycji, kiedy miałeś Żarłoka, bo nie chciałem ci tu zrobić gówno burzy po prostu. I akurat ta audycja z Żarłokiem w mojej opinii była turbo. No, powiem przeciętna, ale później było już superowo.
1: No i dobra. Masz prawo do swojego zdania. Dziękuję za pozytywną opinię, jak i również za wskazanie mi negatywów.
5: A to akurat ty nie zawiniłeś w pierwszej audycji. No ale co tu dużo ciągnąć. Nie ma sensu. Mam nadzieję, że już kolejni goście będą jacyś tak bardziej. Może jeszcze z audio coś bym zrobił, bo ciężko się tego słuchało.
1: No to już nie mam wpływu na to, kto ma jaki mikrofonik, ale postaram się przynajmniej teraz sprawdzać już na wstępie, kto ma jaki mikrofon. No bo czasami się tak bzdurnie zakłada z góry, że ktoś ma taki przynajmniej za 5 zł. A on ma za 2. No niestety. No, wiecie, no dzisiaj to jakieś takie najprostsze słuchaweczki z mikrofonem można kupić i to całkiem dobrze brzmi, nie? To nie wiem, jakie mikrofony mają ci ludzie. Chyba w jakichś po prostu starszych laptopach zintegrowane, takie jakieś tylko do gadania przez Skype'a czy coś.
4: Ale w sumie to mnie przeraża, bo mój jeden z topowych mikrofonów, które miałem w życiu i ten Rode Podcaster, który przed moją gębą teraz siedzi, to jest naprawdę top i tutaj nic go nie przebiło, ale wcześniej miałem Behringera C1U bodajże i wcześniej miałem mikrofon z Auchan za 20 zł. i on robił robotę. Ale ja go kupiłem w 2010 roku. Ale on był tak zajebisty. On naprawdę robił, kurde, robotę. I nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Tak dopracowany był. Był tak głęboki. Ojejku, no.
1: No też miałem całkiem jakiś taki, przed tym, co teraz używam, taki mikrofonik na USB, na stojaczku, na pałączku.
4: O, no, USB! Kurde, widzę tutaj agent.
1: Tak.
5: KGB USB.
1: No, to agenci dzwonią i trolują audycje przez USB właśnie, no. Miałem i taki, był chyba, nie wiem, 30 zł kosztował, a on był całkiem spoko, całkiem niezły był dźwięk, no trochę gorszy niż teraz mam, ale w tym mikrofonie, co mam teraz, to ja go już mam od lat, chyba, nie wiem, od 7 lat czy coś, w tym stylu i co, jak wspaniale brzmię, jaki mam seksowny głosik, pozdrawiam wszystkie słuchaczki.
4: Żryj gówno.
1: Co tak nagle? Co? Taki niegrzeczny. Słuchajcie, on jest zazdrosny o was, drogie słuchaczki.
5: Chyba nie miałby o co. O kogo?
4: Kochane, naprawdę, mikrofon krawca nie ma startu do mojego.
1: No i powiedzcie w tym momencie, kto brzmi bardziej seksownie.
4: Stary, ty masz na live'a to, co mówisz, tak? Ja mam kompresję Skype'a po drodze.
1: No, złej baletnicy to przeszkadza i rąbek u spódnicy. No, widzicie, aż się zgasił i za nie mówił, nie wie, co powiedzieć. No, ale cóż, no, niech zna swoje miejsce.
4: Powiedziałbym żart o twojej matce, ale wisi mi 5 zł.
1: Ty lepiej uważaj, bo ja ci wiszę trochę więcej.
5: To jest takie już pełne upokorzenie.
1: Jak mnie obrazisz, to ci nie oddam.
4: Kiedy obrażasz krawca, on bardziej obraża sam siebie. Dobra, misiaczki.
5: A gdzie można posłuchać Żebrotroniksa? Pytanko.
4: Jest na archiwum Nocnego Radia Żebrotronik 3000, zaraz wrzucę na czata Nocnego Radia.
5: No, aż sobie zarzucę dzisiaj wieczorkiem. Dużo śmieszkowania tam było.
1: Zarzuci sobie, dobrze mu wejdzie. Widzicie, używa slangu narkotykarzy.
5: Narkotykarze. No to nic, to ja się z wami... Kochani, już żegnam, słuchacze. I czemu ja widzę tutaj Błażę, że ja... Aha, bo on tutaj dzwonił, dobra. Mniejsza z tym, za późno zatrybiłem. To trzymajcie się, pozdrówka i do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć.
5: Hejka.
1: Cześć.
4: Cześć.
1: Mogę się dla dzieci. Cześć.
4: Cześć. No. A to jest trawa i ona jest zielona.
1: A potrzeba, wypraszam go z mojego radia.
4: A ty
1: nie ma wstępu,
4: ale,
1: o się rządzi.
4: Nie przestaw. Nie, dobrze, rób mi tak, dobrze, rób mi. Rób mi, oj tak. O.
1: No i widzicie, zakończył potrzeba szczytowaniem. To w jego stylu. Edward miał najlepszy mikrofon, tak? Z radia na fali. No, słynny, aksamitny głos kulturalnego prowadzącego. Co tu jeszcze piszeta? Nic już nie piszeta. Nic nie piszeta, nic nie wysyłata, ale serdeczny Darwin zapłać za... właśnie dzisiejsze donaty wszystkim tym kochanym ludziom, wspaniałym ogółem. No, a Danusia potwierdza, że ja mam najseksowniejszy głos. Gdzie znaleźć to? No, zapraszam. Nie wiem, czy w piątek. No, w ten piątek przydałoby się, żeby były już czasy ostateczne, bo ostatnio była zamiast tego inna audycja. No to tym razem postaram się, aby najbliższa speluna była w inny dzień, żeby już nie irytować tych wszystkich zacnych słuchaczy, którzy wolą sobie posłuchać o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych, o politycznych różnych aferach, o nauce trochę, o magii, o różnych. I nie chodzi mi o przyprawę do zupy. Zastanawiam się teraz, mam, jaką by tu zrobić jakąś głupią audycję. Ostatnio była audycja bez sensu, która musi teraz wylądować w premium. Powrzucałem część zaległych audycji, jeszcze trochę zostało. Zobaczę, czy dalej suby znikają. Jak znikają, to się wkurzę naprawdę. I powiem wam coś do słuchu. O, przybyło jeden. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale mam 16% spadek w ilości czasu oglądania w minutach. Co? Czemu uciekacie? Niektórzy to w ogóle takie raptusy, takie słuchacze z ADHD. Wpadną, posłuchają 10 minut, wypadną, za chwilę znowu wypadną i tak klikają sobie coś, przełączają. Tu kota se poogląda, tutaj jakiś sportowców, tu w ogóle gdzieś pobiegnie, zrobi kanapkę, przyjdzie, posłucha 5 minut, ucieknie. No tacy jesteście. Czemu tacy jesteście?

Luźne gadki ostateczne ostatnio, Nocny Marek i audycja z Żarłokiem. W ciągu ostatnich 48 godzin. No, tak patrzę na statystyki. No, a subów mamy już coś koło 1500. Nie jest to dużo w skali YouTube'owej, ale i tak się cieszymy. No i właśnie brakuje, mówię dlatego około, bo brakuje właśnie 38 do 1500. Już wam tak zdradzę, no skoro was proszę, to wam zdradzę, że właśnie bardzo chciałbym, żebyśmy osiągnęli to 1500. Tak jak YouTuber typowy teraz zapytam. Damy radę, kochani? Damy radę? Słuchajcie, damy radę? No, myślę, że damy radę. Dawajcie tutaj subskrypcję, klikajcie, dzwoneczkujcie, mówcie jedni drugim, piszcie, dzwońcie, komentujcie, wpłacajcie. Dobieraj osoby, które sensownie potrafią się wypowiedzieć. To do mnie wskazówka, a propos gościa, którego mam zaprosić. Kogo byście chętnie zobaczyli w następnej spelunie? Może znowu coś ze świadka alternatywno-ezoterycznego. Może w ogóle jakąś wróżkę zaprosimy tym razem, jakiegoś maga. Zbigniewa Popcorn na przykład zaproszę. Ale nie, on ma taką moc, że zaraz wyczuje, że to ja go obrażałem. Mówiłem, że taki z niego czarodziej, że śmietany w masło nawet nie potrafi zamienić. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Żeby nie wyczuł właśnie. Lalaka poproszę. Pisze Jona. Lalaka. A może zamiast lalaka wolicie jejebaka, bo też jest taki youtuber, Mariusz Jejebak, który bardzo krytykuje Krzysztofa Kononowicza, Michała Gieresia. Myślisz, że to dobry pomysł? Atora. Atora próbowałem kiedyś zaprosić, ale niestety nie ma czasu. Przypuszczam, że dla Atora to jest za małe medium i on z racji małej ilości czasu, no to musi sobie tam dobierać media, gdzie się pojawi. No i patrzy tutaj 1500 subów. No i ma skwaszoną minkę, jakby zjadł kwaszonego ogóreska. I nie chcę. Ale sympatycznie tam się gadało, wszystko okej, okay, no tylko po prostu nawet nie mam żalu, no bo faktycznie, no co to dla niego za interes, nie? Jestem w stanie to zrozumieć. Chociaż mógłby wpaść, no. Na pewno mógłby liczyć na ciekawy wywiad, a nie jakieś tam mizianie się pytką po szyjce i kadzenie sobie i... A może jeszcze raz powtórzę zaproszenie, bo nawet mu powiedziałem, że będę go co jakiś czas tam nękał i powtarzał, ale potem zapomniałem. Ale mam kontakt do Atora, mogę spróbować. Tylko nie lalaka, żadnych debili typu Ator, pisze Alfred. No to Alfred, a jakich ty masz kandydatów? Kwietnia. Brunona? Nie, no wiem, że chodzi o Dariusza. Dobra, spróbuję zaprosić kwietnia, ale to dopiero w marcu. Może być? A Grzegorz Lipiec może być? Z grupy Sky Piastowskie? W sumie najlepsza grupa filmowa, offowa chyba. No, chociaż z drugiej strony raptem jeden naprawdę dobry film zrobili. Nagrodzony i naprawdę warty uwagi, że życie ma sens, a pozostałe to są jakieś tam Terminator kontra Ninja i takie, wiecie, tego typu. Darka można. Pan Wersalka, a to nie znam akurat, pan Wersalka. Znam tylko takiego pana, co wali z liścia, także z Wersalki spadali w więzieniu, jak był. No, ale potem ktoś rezolutnie napisał, że w więzieniu nie ma Wersalek i się cały misterny plan poszedł. Prawda. Zaproś tę babkę Stevie Victoria, tylko tą młodą, nie starą, będzie niezły ubaw. Dziad Wszechwiet. No, a był na antenie. Jak była audycja z Eterem, pojawił się Dziad Wszechwiet. I fajnie się gadało. No, pomyślimy, kogo by tu zaprosić. A Danusia proponuje, żeby z potrzebą zrobić wywiad, bo miałaby kilka pytań. No, a zadzwonisz? To możemy tak się umówić,

że ja zaproszę potrzebę, tylko co to był, jak ja mam z nim prowadzić wywiad, jak ja z nim ciągle gadam, to tak trochę sztucznie by było. No, dziękuję, że zgodził się pan pojawić tu, panie Potrzebowski. Zaproś Michnika Welszechtera. Kopyra z blogu Blog Kopyra. Kopyra to jest ten od piwa? Co recenzuje piwko?

Dobra, jeszcze z 10 minutek posiedzę, na wypadek gdyby ktoś chciał zadzwonić i przedłużyć na siłę, sztucznie, audycję. Nawet was zachęcę specjalnym dżinglem wspaniałym, taki profesjonalny dżingiel. No, może taki półprofesjonalny, już nie mówmy, że profesjonalny, jeszcze brakuje w nim trochę zawodowego lektora, ale to...

No, po takim dżinglu to ja myślę, że wszyscy się rwą teraz do dzwonienia. Potrzeba z Karoniem, to byłby hit. O proszę. Potrzeba z Karoniem.

Kapitan Mineta pisze, jak chcesz kupę, to leć, poczekamy. Nie, nie chcę. Zawsze jestem profesjonalnie przygotowany i przed audycją oddaję stolec. Przepraszam, że tak mówię w radio. Może nie powinienem. Troszkę nieelegancko, ale no, jak mam inaczej powiedzieć? Właśnie, gdyby ktoś mnie zapytał, czym się charakteryzuje profesjonalny radiowiec, to odpowiedziałbym właśnie, profesjonalny radiowiec oddaje przed audycją stolec. Jakiś drewniany rym trochę. Zaproś Zalwita, będzie ciekawi, pisze Alfred. 12 tysięcy szabel. O, no, każdy chce kogoś innego. Widzicie, no. No, obawiam się, znaczy mam trochę opory przed zapraszaniem kogoś, z którego zrobiłem sobie podśmiechujki wcześniej, bo to tak nieelegancko, pierw zaprosić kogoś, a potem, znaczy pierw sobie z kogoś robić podśmiechujkę, tak zwaną, a potem zaprosić i no, dziękuję, że zgodziłeś się, słuchaj, jesteś moim idolem, nie ukrywam, oglądam twoje programy, bardzo ciebie cenię, szanuję i tak dalej. No to tak trochę sztucznie i taki zakłamany bym był trochę, nie? Musiałbym powiedzieć raczej coś w stylu, słuchaj, sorry, że się z ciebie śmiałem, w sumie nie raz. Sorry, że mówiłem, że pieprzysz głupoty i że jesteś śmieszny. No i też tak przepraszam, że mówiłem, że debilowata ta audycja twoja taka i że się z tobą nie zgadzam prawie we wszystkim. Ale cieszę się, że jednak zgodziłeś się wpaść. No właśnie, wpadłeś, to już nie wyjdziesz teraz tak łatwo, więc będę się dalej z ciebie śmiał. Znaczy, ja się jakoś tak strasznie z Gabrysia nie śmiałem w sumie, tylko po prostu nie odpowiada mi na pewno to, że broni wielu osób ze środowiska ezoterycznego i ludzi ewidentnie zaburzonych i że robi to prawdopodobnie tylko po to, żeby się wkręcić, żeby się wkraść w łaski pewnych osób i żeby coś tam na tym zyskać, jakąś popularność, nie? Zauważcie, że Eter, mimo że nagrywał z Markiem Podleckim audycję, no to szybko przeszedł do planu B i ten plan miał polegać na próbie wpłynięcia jakoś na Marka, żeby się ogarnął, żeby coś z tym zrobić, no to było spoko, nie? A nie, że się przylepił do tego pana Marka i czerpał z jego popularności sobie cały czas, nie? Tylko po prostu szybko podjął takie działania, które wcale nie były mu na rękę, które wcale mu się nie opłacały. Żeby coś spróbować wyjaśnić, żeby może jakoś wpłynąć, a no i myślę, że dobrze wiedział, tak jak wszyscy, jak to się skończy, prawda? Że zostanie mianowany parchem przejętym, awatarem uszkodzonym, zainfekowanym, zaczipowanym i tak dalej. Tak więc, tylko nie Zagórskiego, on kret nad kretami, pisze Alfred. A ja tam mam jednak szacunek do Zagórskiego. Co bym tam nie miał mu do zarzucenia, to jednak myślę, że należy się jakiś tam szacun. To jest spoko gość nawet, no pomijając pewne tam zastrzeżenia, że zaprasza ludzi też pewnie chorych. No to jednak Janusz dużo zrobił tutaj dla popularyzowania różnych tematów fajnych, nie? Traktuje gości z szacunkiem, kulturalny człowiek. On tak trochę jak ojciec Rydzyk, nie? Też taki głos spokojny. Jak myślicie, Zagórski coś sobie tam przypala, coś jara? Może on taki jest wyluzowany i taki wyciszony, bo po prostu dużo jara na przykład. Mówiłem o swoich przypuszczeniach, nie? Że bardzo wiele osób z tego środowiska nadużywa trochę popularnej używki zwanej marihuaniną. Tak się zachowują trochę i dziwnie zachwalają zawsze przy każdej okazji, jakie to wspaniałe, no to ja też nie uważam, że złe, no ale wiadomo, że jak ktoś zachwala, a może niektórzy dealują jeszcze, przychodzisz tam gdzieś do Janusza, siema, Janusz, no co jest, no 5G plasteliny, dobra, spoko, cześć. Może są w tym środowisku tacy dyżurni dilerzy, jacyś, do których się przychodzi.
No, jak tam co drugi to agent, były major, zomowiec, jakiś TW, no to może, może. A widziałeś Zagórskiego, jak udzielał wywiadu Prokopowi? Nie. Nie. A Prokop to który to? To może ten, co samochodem jeździ? Taki dziennikarz i w samochodzie wywiady przeprowadza? To ten? Ja się nie znam na tych mainstreamowych, ale czasem się natykam, bo mi się samo włącza. Taki typ jeździ samochodem, jakiś chyba z TVN-u. Ale żeby w takim wieku cały czas mówić w cudzysłowiu, a nie w cudzysłowie, to mnie wkurwiał Zagórskiego. No już, ty furiat, taki purysta językowy jesteś? Wielu znanych ludzi mówi niepoprawnie, nie potrafi odmieniać przez przypadki, kurczę, walą takie babole, że aż się zębami zgrzyta, jak się tego słucha. No ale no to, że tam w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie, to mały pikuś, ale to mind control mnie zastanawia, bo ta tematyka tak ważna, tak częsta. I nawet gość zaproszony już tak delikatnie mind control, tak, Januszu? A Janusz tam, no, mind control, tak? To, no, o co tu chodzi? To ten, co z tą grupą babą rano ma program, bodajże w Dzień Dobry. Aha, telewizja śniadaniowa, aha, z tą, z Wellman, tak? To jest ten, aha, to już wiem, to mniej więcej kojarzę. Był zaproszony do telewizji śniadaniowej, Janusz? No proszę. No to świadczy też o popularności, no byle kogo to tam się nie zaprasza, nie? Do telewizji śniadaniowej TVN, to nobilitacja, jakich mało. I pytania takie, cały wywiad trwa 10 minut i pytania. Witamy Januszu, jak zaczęła się twoja przygoda ze spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi? No, zaczęło się wszystko... A, to naprawdę interesujące, tak, bo... A długo się tym zajmujesz? No, będzie gdzieś się... A, to ciekawe, naprawdę. A teraz przerwa na reklamy i wracamy do was za chwilę. Taki program. Wiecie co? To... Nie wiem, kto to ogląda. Chyba jakieś downy. No, przepraszam, no tak... Nie chcę tutaj umniejszać osobom niepełnosprawnym, absolutnie. Tylko tak się mówi, no... W mowie potocznej na kogoś niezbyt rozgarniętego, nie? No. Podsyłajcie swoje propozycje. Pamiętajcie, że jak rzuciliście jakimś hojnym donajcikiem, to wysyłajcie maila na kontakt@nocneradio.pl i potrzeba wam założy konto premium. Tylko pamiętajcie, aby na przykład nie wysyłać tego z jakiegoś automatu, który tam wysyła potwierdzenie z banku czy coś, bo no, mieliśmy teraz taki przypadek, że po prostu nie mieliśmy maila. Nawet nie wiemy, pod jakiego maila podpiąć, a nie wiemy też, komu w ogóle odpisać, bo no, po prostu nie mamy kontaktu z taką osobą nawet. Więc pamiętajcie, żeby gdzieś tam... Był ten wasz mail, żeby się dało przynajmniej odpowiedzieć, założyć konto i tak dalej. Możecie też podsyłać na przykład w komentarzach. W komentarzach to jest, myślę, najlepsze miejsce. Na przykład w komentarzach pod audycją. Wtedy nic nie ginie. Ja czytam wszyściutkie komentarze, które się pojawiają pod audycjami. Nigdy nic nie zniknie, nic nie zostanie zbagatelizowane, niezauważone i możecie właśnie w komentarzach najlepiej podrzucać swoje propozycje. Kogo zaprosić, jaki temat was interesuje, na przykład do czasów ostatecznych. No ja planuję cały czas zrobić audycję o korporacji Disneya i powiązać to z różnymi mrocznymi ciekawostkami. Dodatkowo

a wy słuchaliście Nocnego Marka z bonusowym wkładem, z wkładką, z dodatkową wkładką 25% więcej za tyle samo, no nie za tyle samo, bo no jak zauważyliście, dłużej z wami zawsze siedzimy, jak są fajne donejciki jakieś od was, to ten. No ale dobra, już dość o tej kasie, bo tak kasa, a to się nagle zrobi takie radio jak tam u konkurencji, gdzie niegdzie też tylko tak kasa, a za tyle, a za ile. A jakby było tyle, to bym wtedy może wam zrobił fajnie, a tak niestety zrobię tak sobie, bo niestety nie było tyle, bo ja chciałem więcej, a wyszło mniej, no ale też się cieszę, ale jakby było więcej, to wam powiem, co by było, a niestety tego nie będzie, bo jest mniej. To zabawne nawet. A to przecież nie pieniądze są najważniejsze. Najważniejsi jesteście wy, bo to od was są te pieniądze. Żartuję sobie. Krysie Pawłowicz i serduszko tutaj, kapitan Mineta, kocha Pawłowicz. No ja bym jej nie przegdakał, ona mnie zagdacze na śmierć. Boję się, że jeszcze zaatakuje. I dodatkowo się jeszcze boję, że się nie obronię. Krawiec drugie Radio Maryja chce zrobić chyba. A czemu? Tak uważasz? Aha, bo te cegiełki, donaty, tak, no. Zapłata należy się robotnikowi za jego pracę. Tak Pan Jezus mówił. Kiedy Pan Jezus robił taboret, był cieślą, to myślicie, że on rozdawał te taborety? Na pewno by chciał. No ale cieśla też musi coś zjeść. On się nie żywi trocinami. Chociaż może niektórzy tak myślą. Tutaj jeszcze newsa ciekawego znalazłem, że Sebastian Sebastian i Jessica zaatakowali nożem kogoś. Seba i Jessie. No, to tacy polscy Bonnie i Clyde. Nożem kogoś pocieli, dziewczyna siekierę przyniosła. Jezu, nie. A PiS dorzuca się na koła gospodyń wiejskich. Tam szuka elektoratu. Myślę, że bardzo dobry wybór. Ten kierunek właśnie, koła gospodyń wiejskich. No, trzeba tam walczyć o głosy. Zdecydowanie jest szansa. Nauczyciele tamtego. A właśnie, szkoła się zaczyna, tak? Skończyły się wakacje jakoś tak wczoraj. Są tutaj jacyś uczniowie, co jutro z plecaczkiem, tam piórniczek, kredki świecowe. Słuchają nas tacy, czy sami tutaj dojrzali już po szkole? Dajcie znać, czy są jakieś uczniaki, jakieś łobuziaki, jakieś gimbusy słuchają Nocnego Radia? No chyba nie właśnie i w sumie to się chyba cieszę. Ale jak są tacy, to proszę bardzo. Kiedyś pamiętam, zadzwoniło jakieś takie dziecko, raz chyba tak było, że do radia zadzwonił jakiś taki chłoptyś i coś powiedział właśnie tak w stylu, tak jak dzieci. No się ma, no słucham radia, bardzo lubię słuchać, ponieważ jest bardzo fajne, jest fajny, dlatego się słucha tak po prostu fajowo, z przyjemnością, nie? I chciałem pozdrowić właśnie Krawca, że nagrywa te audycje. No i siema, nie? No, i taki głos był. No to dziękujemy, fajnie, miło. Jednak chyba wolę dojrzałych słuchaczy. Dobra. Chyba już ucichło. No, słuchalność jeszcze dosyć spora, no, prawie 90 osób słucha nadal, dlatego ja tu jestem. No, ale jakby tak przycichło, mało się dzieje.
Nie ma telefonów. Nie ma donate'ów. Czaty zamilkły. Jesteście, a jakoby was nie było. I wielkieś mi pustki w domu uczyniła moja droga Orszulo tym granatem swoim. A może zrobić półgodzinne wywiady, a później dyskusyje dla odmiany zamiast księży i wróżek jakiegoś pasjonata, co by powiedział o pasji. Pisze Walec. No, w sumie ludzi z taką prawdziwą pasją to tak wielu nie ma, nie? Zresztą uważam, że to właśnie ten brak pasji jest często przyczyną tego, że społeczeństwo się degraduje jakoś mentalnie i intelektualnie, bo pasja jednak bardzo rozwija, nie? Jak ktoś się interesuje czymkolwiek, nie wiem, skleja modele samolotów, chodzi na karate, sztuki walki lubi, maluje, albo nawet pasja do czytania, to zawsze rozwija, co by to nie było. Nawet jakaś taka rzecz, po której byśmy się nie spodziewali, że człowieka jakoś to bardziej rozwinie intelektualnie, to jednak tak jest, bo on się spotyka z innymi ludźmi, zaczyna coś czytać na ten temat, nabiera ochoty, żeby w ogóle coś sobie poczytać. Interesuje się, to dodaje mu jakoś sił do rozwoju ogólnego, no nie wiem, nawet jak fizycznie właśnie jakieś sztuki walki, to on ćwiczy, interesuje się zdrowiem, zawsze to rozwija pod wieloma względami, nie? A jak ktoś się niczym nie interesuje, no to w ogóle to w dół wszystko idzie, tak więc interesujcie się czymś. A teorie spiskowe nie są pasją? No są, tylko taką chyba, która się czasami mści trochę. No to już wielokrotnie było powtarzane, jak ktoś tak bez ustanku przez wiele lat obcuje z taką tematyką i nabiera i nasiąka tym klimatem, że wszyscy kłamią, oszukują, kradną, trują, zabijają, pokryją mu. Wszystko to jedna wielka iluzja i wszyscy się sprzedali. Świat jest pełen zła. No co poniekąd jest częściowo prawdą, ale samo obcowanie z tym, no to niestety ryje beret i człowiek się zaczyna w pewnym momencie zachowywać dziwnie. Już wiele takich przypadków spotkałem w swoim życiu, wielu moich znajomych, można tak powiedzieć. I no po prostu coś się dziwnego dzieje z głową, nie? Ale to w sumie nie powinno nas tak bardzo dziwić, bo no człowiek nasiąka tymi skrajnościami, tym strachem, tą paranoją przede wszystkim, nieufnością do rzeczywistości, do innych ludzi. No i potem zaczyna mieć jakąś manię prześladowczą, lekką, potem bardziej. Potem, no, wiecie, żeby się wyluzować i odstresować. Znaczy, myślę, że to jest tak z pasjonatami rzeczy niewyjaśnionych, że często ciągnie nas do na przykład takiej używki jak marihuana, bo po niej człowiek się staje bardziej ufny, może nieufny, ale bardziej wierzy w różne niezwykłości. No taka po prostu jest specyfika tej marihuany, że bardziej potem, jak ktoś jest średnio wierzący, to się najara i się zrobi bardziej wierzący zwykle. Jak ktoś, mówię tutaj o religii, jak ktoś wierzy w wiele różnych spisków i one mu tak się częściowo kleją, częściowo nie, no to się zjara i mu się mózg sklei i wszystko mu pasuje nagle do wszystkiego i nabiera przekonania, więc naturalną siłą rzeczy ciągnie kogoś, kto lubi taką tematykę, do tego, żeby wprawić się w taki stan, który sprawi, że będzie bardziej to wszystko czuł, bardziej w to wierzył, bardziej się w to wkręci, no bo będzie miał wtedy wszystko bardziej. To, co lubi, będzie miał bardziej. No, potrafię to zrozumieć, nie? No tylko trzeba się zawsze zastanowić, czy jest w tym jakiś głębszy sens, żeby się samemu de facto oszukiwać trochę, bo wprowadzamy się sztucznie w stan, po którym sztucznie zaczynamy bardziej wierzyć w to, co nas kręci. No to moim zdaniem nie ma to za bardzo sensu. A mnie ciągnie do alko, żeby zabić tą świadomość. No, alkohol daje zapomnienie, nie? Też czasami mówi się, że wino veritas, wino mówi prawdę. No, są też jakieś plusy każdej używki, ale alkohol to moim zdaniem taka dosyć podła używka. Jednak, mimo wszystko. Taka, która nas nie wznosi, nie rozwija.
A z psychodelicznymi substancjami to różnie bywa, nie? Może nam to jakiś progres często dać. Na przykład zaglądnięcie wewnątrz samego siebie, zrobienie sobie w głowie jakiegoś czyśćca albo zrozumienie pewnych spraw takich życiowych, zwyczajnie życiowych, nie? Że czegoś nie warto robić, że czymś się nie warto przejmować. Tak naprawdę można sobie zdać sprawę z tego, że wiele naszych lęków, obaw, pewien dyskomfort w głowie to jest tak naprawdę też pewna iluzja. No po prostu można się przeprogramować. Moim zdaniem wiele substancji, używek, w tym też marihuana, oczywiście grzyby w większym stopniu, szałwia wieszcza, tego typu sprawy, ayahuasca, LSD, no to są wszystko substancje, które mogą nam pomóc. Baranek pisze, oj przestań już o tej marihuanie, tyle o tym mówisz, żebym sobie zajarał. Tak, wiem co czujesz stary, bo ja też bym sobie zajarał, nie? I wiem też, co czuję, kiedy... Wiem, co czułem na przykład, kiedy słuchałem sobie na przykład Tomka z Radia na Fali, który cały czas o tym, ale dobre ziółko. A ja mam, a wy nie macie. A jak nie macie, to może będziecie mieli. A ja mam. Mam dwie ręce, zakręcę. No i tak się nasłuchasz i też nabierasz ochoty, nie? No tak samo jakby ktoś stał przy tobie z jakimś torcikiem smakowitym, ty masz ochotę, ślinisz się, a on ci, ale dobry, smakowity, słodziutki, pyszniutki. I tak ci gada. No to fakt. Nigdy nie wierzyłem, bardziej po tym nie wiem, o czym mówisz. No, Mister Baranku, różnie bywa, no, jesteśmy różni, kwadratowi i podłużni, no. Różnie te substancje wpływają na ludzi. Są i tacy, którzy mało co czują. Są tacy, którzy nabierają jakichś obaw i się tego boją i już nie powtarzają. Nie zdają sobie sprawy, że to może być dla nich dobre właśnie. Są tacy, którzy się śmieją po tym. Są tacy, którzy popadają w zadumę. Są tacy, co bardziej dostają weny. No, też zależy sporo od tego, co palimy, no, czy jakieś byle co, czy coś dobrego. Z alkoholem, myślę, też tak jest, tak samo, no, jak pijemy jakiś podły alkohol, no, to jest trochę różnica, niż jak się napijemy jakiegoś tam najlepszego whiskacza, czy wykwintnego winka, czy coś takiego, nie? A jabola, no, to różnica. No, a ja tak mam, że na przykład, że się robię bardziej wierzący w różne rzeczy nadprzyrodzone, nie? Po prostu. Ale to może kwestia psychiki. Może każdy u każdego to inaczej. Może są mylne te moje przeświadczenia, że to jest jakiś tutaj wspólny mianownik u wszystkich. Zależy od człowieka pewnie też w dużym stopniu. No w każdym razie jest to wzmacniacz. Wzmacniacz tego, co w nas siedzi. Z jednej strony wzmacniacz, a drugiej wygaszacz, no. Tak można powiedzieć. Coś w nas się tutaj wzmacnia, a coś wygasza. I zależy, co tam mamy w głowie i jakie mechanizmy sobie wypracowaliśmy w głowie. Mogą nam się wzmocnić rzeczy niefajne, a wygasić fajne na przykład też. I będziemy zbedowani. A może być odwrotnie zupełnie. No dobra, to ja się zmywam. Tym razem już naprawdę. Późna pora. Ile to przedłużyliśmy? No, 3,5 godziny dzisiaj, zamiast dwóch. No ale fajnie się gada, to można posiedzieć. Dobra. Idę sobie, zapraszam na pewno w piątek o 22:00. Będą prawdopodobnie czasy ostateczne. A może i coś w tygodniu. Macie audycję do słuchania. Ci, którzy słuchają tylko w radio i z jakiegoś tam powodu unikają YouTube'a, na przykład są kierowcami, no to powrzucałem połowę z zaległych. Postaram się jutro wrzucić drugą połowę. No i tyle. No, zostańcie z nami, wspierajcie i też bierzcie czynny udział w tworzeniu radyjka, bo to jest dla was głównie, a nie dla mnie, czy dla potrzeby, czy dla Etama. Tylko tak trochę bardziej dla was może, nie? Żebyście
coś tutaj proponowali, podrzucali, komentowali, dzwonili. Wszystko się może zdarzyć. U nas nie ma żadnych blokad, żadnej cenzury, pamiętajcie. No, czasami jest, ale to rzadko. Jak pojawiły się jakieś bany, to znaczy, że ktoś sobie musi zrobić przerwę od czata na przykład, bo się nieładnie zachowuje. No, pamiętajcie, tylko my mamy prawo być hamami tutaj na antenie. I no, jest tu jakaś taka nierówność i niesprawiedliwość dziejowa być może w tym, ale tak po prostu jest. Tylko ja mogę być tutaj bezczelnym hamem i... A co tu się... A dobra. To tyle. Do usłyszenia, cześć.

0: No, beknąłeś.
1: Absolutnie.
0: No tak, tak.
2: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
3: Moja racja jest racja najmojsza! Moja racja jest racja najmojsza!

0: Słuchaj no, synek! Synek! Bak ja cię pierdolę, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, co?
1: Ale osiemnastka.
0: Co jest kurwa osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.
2: Panie, że Etam się dołączył, bo naprawdę lubię tego faceta. Ten facet ma taką... Ten facet ma tak... W nocnym radiu byłem parę razy i musiałem zwalić się, z oporę zrobić. Musiałem
3: dobra,
2: zrobić.
3: Dobra, rybka, przestań.
2: Musiałem zrobić oporę.
3: Przestań.
2: Tam, ale Etama podziwia, bo to jest gościa, który wytrzymuje tych jełopów, potrzebę i krawca.

0: Ты можешь что поверить, пытам тебе, же я засравимся, як я не засравимся, сподни были чисто и майтки. Поляці са зацопані в розумі.
1: Хуй їм всім в дупе. Нех гинуть скурвисини.
2: To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
3: Prawdopodobnie. Ja nie znam czasów innych radia, więc...
2: Znasz inne audycje na żywo?
4: Dosyć gadania.
5: Witam serdecznie. No, na początek taki miks dżinglowy. No, taki mam humorek. Popuściłem sobie na antenie. Nowy wyczyn. Znowu jestem rekordzistą. Jedyny radiowiec, który popuścił na antenie. Księga Guinnessa. No, tak, witam nietypową porą, a nadaję o 15.33 dokładnie. Będę jak inni radiowcy mówił, że jest listopad 2022, a wysłuchacie nocnego radia. No, a jak ktoś by mnie nie kojarzył, to ja nazywam się Krawiec. Tak się nazywam właśnie. Tak mnie matka nazwała przy porodzie, Krawiec. No, już się tu gromadzą ludzie. Proszę zachować odległość 1,5 metra i będę sprawdzał, czy są maseczki. Za brak maseczek będzie banik.

O, właśnie, tutaj Gumball pisze, że już miał właśnie wejść na antenę. A widzisz, a byłem pierwszy. W nocnym radio jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Jest taka zasada, obowiązuje, nadających. Że kto pierwszy, ten lepszy. No, my wszystko musimy mieć po swojemu po prostu w nocnym radio. A ja sobie dzisiaj się tu trochę poszwędałem, trochę rzeczy ponagrywałem. Bardzo, bardzo ciekawych, powiem wam. Naprawdę, no, będziecie zdziwieni. I zapowiadam, że postaram się... Nie no, jutro to nie zdążę. W poniedziałek wyemituję, będzie taka, mam nadzieję, nowa seria. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ławeczka. Tak to nazwałem sam. I zobaczycie postacie różne takie. Między innymi Srokę zobaczycie. Legendarnego już dziś Srokę. Sroka nawet dla was zaśpiewa. No, takie rzeczy się dziwne dzieją tutaj. Przepraszam, to było bardzo nieprofesjonalne, nieradiowe. Pamiętaj, Gumball. Nigdy nie rób czegoś takiego. Ja cię za to wyrzucę z radia, jak będziesz takie rzeczy robił. To chciałem właśnie młodemu dać lekcję. Właśnie, jak się w radio nadaje. Nigdy czegoś takiego nie róbcie. Nie bekajcie na antenie. Ludzi to denerwuje po prostu. Naprawdę. Nie wolno czegoś takiego robić. Beknięcie na antenie praktycznie skreśla was z listy radiowców. No. A ja zamierzam się trochę powygłupiać. Mam taki humorek do wygłupiania. Właściwie, no, może taka jest moja rola. Was tu... Słuchajcie, był taki, co chciał was zbawić, a ja jestem, żeby was zabawić. Jestem tu, żeby was zabawić. Zabawić was. Przychodzę do was i mówię do was z internetu. Tego internetu. W tym oto radio nocnym. Kurde, już mi ubywa słuchaczy, no. Wiedziałem, że tak będzie. Że zacznę sobie żartować z wiecie kogo. I już zacznie ubywać. Ojejku. O, tu się rzeczy dzieją. Przepraszam bardzo, się tu rozkojarzyłem. Serdecznie chciałem z tego oto miejsca pozdrowić pana Tomasza, tego od pomidorów. Wiecie, jest tu od kiełbasy, Bystroko, jest od pomidorów. Tomasz, Tomek, dla przyjaciół Tomek. I on, ja go pozdrawiam serdecznie. I się właśnie Tomasz słucha i się zastanawia, kiedy będą pozdrowienia. Właśnie teraz. W tym oto radio, właśnie teraz. Pozdrawiamy Tomka od pomidorków. Yeah! No. Też kocha NR, ale nie wpłaca. O, tak, tu muszę się wtrącić. Tak, no, słucha, a nie wpłaca. Tak, no... No tak to właśnie jest. Zły czuwa. I właśnie ten zły, on mówi, słuchaj, ale nie wpłacaj, tak. Na to radio właśnie, to właśnie Boże radio. I aleluja, właśnie, żeby ta rodzina nocnego radia, wielka, no nie waham się użyć tego słowa, rodzina nocnego radia. Tak. I teraz jakieś takie fleciki radiomaryjne. Sru tu tu, tru tu tu tu, tru tu tu tu tu. Oblężona twierdza, tak. Atakują, ale wpłacajcie, bo jak wpłacicie, to być może
matuchna nasza radiowa, Boża, sprawi, że nie zaatakują. Nie zaatakują, tak. Ja przepraszam, ja dziękuję, ja przepraszam. Tak, i aleluja. Aleluja. Kurwa, aleluja, no a gdzieś miałem utworek, no i nie mam. Chciałem puścić, przerwę muzyczną i patrzę, aleluja, aleluja, kurwa, no ja tu aleluja, tu nie ma utworku. No miałem przygotowany, specjalnie przed audycją się przygotowałem, no. O, Jacenty przyszedł z Australii. Ja chciałem powiedzieć, że jak krawiec zejdzie, no to dobrze mi życzy, jak krawiec zejdzie, to zgadnijcie, kto wejdzie. O! O, czyli co? Afterek się szykuje? Ale nie zejdzie tak zupełnie z anteny. O! Czyli co? Dzisiaj możemy... no tak, słuchajcie, ja dzisiaj nadaję w ogóle wcześniej, bo jest... Powiem tak, kufa, nie? Jest fame MMA. Kufa, będę oglądał, jak się napierdolają, kufa. Słuchajcie, Jacek nie chce tam wam tam pierdoli, kurwa, te smuty swoje australijskie. Ja w tym momencie oglądam MMA. Już właśnie sprawdzam, ile godzin zostało, kufa. Bo mnie to interesuje, czy Murański w klatce 3x3 na gołe pięści, kufa. Czekajcie, tutaj. No, wykupiłem sobie dostęp. W ogóle się dzisiaj wykosztowałem. Słuchajcie, no, też tam... nie to, żebym się chwalił. Nie to, żebym się chwalił. Okej. No. Tak więc słuchajcie, dzisiaj wieczór pełen niespodzianek. Staramy się zrobić największe show w Polsce tego typu, nocno-radiowe. Dzisiaj po prostu jest dzień pełen wrażeń. Najpierw będzie ważenie krawca, potem Jacek pokazuje sparring. Po prostu dzisiaj mocni zawodnicy. Yeah! Yeah! Zostańcie z nami! Yeah! Rozwijamy się! Po prostu dzisiaj dzień pełen wrażeń. Yeah! Jak myślicie, kto wygra? Czekajcie, karta walk. Okej. Okay. Casio, czy polisz zombie? Casio, czy polisz zombie? Moim zdaniem Kutasiusz powinien dostać w ciry. Po prostu przegiął. I za bardzo fura do Boxdela. Boxdel tak go ostatnio pchnął, że tamten poleciał. I ochroniarz wziął Casio i przycisnął tam do ziemi i dusił go. I go udusił. I go udusił normalnie, kufa. Mordo. Widziałem na żywo streama. Normalnie ochroniarz Casio udusił. Boxdel pchnął Casio. Casio go kopnął w jaja Boxdela. Boxdel, a Boxdel nic. Kopnął w jaja Boxdela, a Boxdel nic. Kufa.

0: Jak to było? Jak to było? Zaraz, nie będę kupował już pay-per-view na żałosne gale. Słuchajcie, no tylko świnia nie zmienia poglądów. Zmieniłem pogląd na Fame MMA. Teraz uważam, że jest to naprawdę zajebiste show. Zajebiste show. Nie no dobra, tak szczerze, po prostu no, nie kosztuje to dużo, dwie dychy, tyle co za pizzę. A gdzieś tam chciałbym zobaczyć, jak taki dumny, strasznie obrażający wszystkich dookoła Kolo dostaje wciry i dostaje lekcje pokory. No. W sumie niektóre walki mogą być dobre. Może być dobra walka Adrian Polak na przykład. Z kim on tam walczy? Z Wiewiórem. To naprawdę, oni już walczyli chyba, z tego co pamiętam, i były... No, niektóre walki są dobre, nie? Ferrari, Polak, naprawdę świetna walka, no i z efektownym knockoutem. Obaj naprawdę nieźle przygotowani, bardzo różni zawodnicy. Ferrari taki bardziej agresywny, w ogóle gardy nie trzyma, nie? Taki wariat trochę. Polak tam jeździ na jakieś szkolenia, tu Muay Thai, teraz w kimono się ubrał, jakieś trenował parter. Ja lubię sztuki walki, przyznam, że lubię, no wiem, że nie każdy lubi tutaj, ale akurat lubię i gdzieś tam walki... No, na początku to byli amatorzy, teraz już są tacy półprofesjonaliści, więc ostatnia gala była bardzo słaba i się cieszyłem, że nie kupiłem jedenastki, ale niektóre były niezłe gale nawet. Zresztą komentowałem je w nocnym radio na żywo też, więc niektórzy się dobrze bawią, no, przy takich rzeczach. Ja akurat mogę czasem sobie obejrzeć, ja akurat jest weekendzik. Coście tak przycichli na czacie? A Alko MMA też będzie... No, a Alko MMA. Coś nowego wymyślił Tomu. Alko MMA. To nowa gala. Czyli co? Trzeba się pierw napierdolić, a potem się bijemy. Po pijaku. To mi się podoba. No, a audycję dzisiaj nazwałem Ale Masakra. No właśnie, bo to jest taki główny temat. Chciałem wam powiedzieć, że tak ogółem to, co się dzieje się, to jest masakra po prostu. Karol sprząta i słucha. No, pozdrawiam. Miłego sprzątania. No, tak słuchajcie, tak myślę sobie, kurde, tak ogólnie to wszystko w ogóle i to, co się teraz dzieje, to tak człowiek patrzy i tak człowiek se myśli, że kurde, no jest po prostu tak, że to, nie no, są takie rzeczy, słuchajcie, ale to wam powiem tak. Słuchajcie, są takie, nie, ale słuchajcie teraz. Są takie rzeczy. Nie no, ale tak już serio. Są takie rzeczy, słuchajcie, co się fizjologom nie śniły po prostu, no. Bo to jest wszystko... Powiem tak. Po prostu hardcore. Nie, no to po prostu to się nie da. O, powiem tak. To się nie da. To się nie da po prostu. Z tym wszystkim. Ja to sobie tak myślę, że to... Nie, to po prostu...
1: Jak ty mogłeś to powiedzieć? Pytam ciebie. Że ja zesrałem się. Jak ja nie zesrałem się, spodnie były czyste i majtki.
0: O, okej, okay, bo a tak właściwie, to o czym dzisiaj Jacek nadaje? Bo na razie wiemy, że będzie. dzisiaj audycja i to w takich wcześniejszych trochę właśnie godzinach, bo sobota jest faktycznie jackowa. Ale ciekawi mnie właśnie jaki temat. Czy jest jakaś zapowiedź? Co tu jeszcze piszecie na czacie? Dzień dobry, piszecie jeszcze. No tak. Te konkurencyjne z piciem w trakcie, nie słyszałeś? Aha, nie no, mówisz Tomu o Alkomaster, tak? O tej gali chlania. Ale to chyba w końcu, nie wiem, tam nic nowego nie wrzucają, to jakoś zdechło. Nie wiem, czy coś tam będzie w ogóle jeszcze. Jak mówiłem ostatnio, jakieś kłopoty tam z wypłacalnością krążą słuchy, więc o, taka trochę kiepska sprawa. Ja to oceniam po logo. Jak widzę, że jest kiepskie logo, to od razu wiem, że jakieś gówno straszne i jakiś wałek i ktoś tam coś świruje pawiana, nic z tego nie będzie. No porównajcie sobie logo Fame MMA z Alkomaster. Jacek napisał podmorskie opowieści. Podmorskie, o. Podmorskie opowieści. No to... ale co, jakieś podróże w głąb oceanów? Jak niczym James Cameron? Niczym James Cameron, tak w głąb oceanu? Jakimś batyskafem? His name is James Cameron, the bravest pioneer. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Alkomenel Master. No, to tak chyba trochę tutaj nawiązujecie do tematu, który chcę wam nawinąć teraz za niedługo. Myślę, że już w poniedziałek zmontuję. Ławeczka. Rozmowy różnych ludzi usłyszycie. No i ciekawi mnie, jak na to zareagujecie. Przepraszam, to było... to jest właśnie przykład tego, czego Jacku... słuchajcie, no nie, Jacek takich rzeczy właśnie nie robi na antenie. Nawet Gumball, który jest takim śmieszkiem, który też jak nadaje to cały czas, a ja tu właśnie, no taki jest wesoły. Jacek z kolei taki bardzo właśnie bardziej radiowy, poważny, zupełnie inny nadający, który chce wam opowiedzieć, no, ciekawą historię. Historię o podmorskich opowieściach. Właśnie dziś, podmorskie opowieści. I chciałem wam właśnie, no, zaserwować historię. Taką właśnie historię nocno-radiową. No, a potem dzwoni Gumball i... Ja tu właśnie mam siostrę... I siorka mi wyjadła cukierki, ale ja tam te cukierki to... Nie, no powiem, lubię cukierki, ale no zjadła siorka. No, tak bardziej w tym klimacie. No. Właśnie, bo nocne radio to są różni ludzie zupełnie, nie? Więc i czasem są różne takie konfiguracje. No. Więc może dzisiaj Gumball zadzwoni do Jacka.
2: Pan prezes, 5 złotych. Pozdrawiam.
0: Pan prezes, witamy pana prezesa. Pan prezes usiądzie. No, to jest właśnie pan prezes. I pan prezes wpłacił 5 złotych. I pozdrawia. My też pozdrawiamy pana prezesa. Panie prezesie, pozdrawiamy.

0: Dosyć gadania.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
1: No, tak, tak.
3: Co się stało się?
4: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już, koniec.
5: To on. 44 zł. Kiedy kolejna audycja z Martinem?
1: To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
6: Prawdopodobnie. Ja nie jestem z czasów radia, więc...
1: Znasz inne audycje na żywo?
7: Moja racja jest racja najmojsza! Brawo!
8: Thank you for your cooperation. Good night.
9: Nie, jeszcze nie good night, nie good night, bo cały czas coś się dzieje. Są komentarze, są donejciki, jest impreza. Jest crunch chips, jest impreza. Zero ściemy. No, to on, się podpisał, to on, to ja mam wiedzieć, to on, tak. No. I jeszcze 44. Wyjątkowa liczba w nocnym radio. Właśnie ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych już, nic, koniec, nie ma. No. Kiedy kolejna audycja z Martinem? No, to zależy od Martina. Ja go zapraszam tutaj, żeby dzwonił i nawet mu to napisałem, że tu jest audycja, wpadaj. No więc co z tym zrobi, to już jego. No. Ale też myślę, że byłoby naprawdę klawo jak cholera, tak powiem, gdyby tu się zjawił. W ogóle i zapraszam wszystkich, bo telefony są otwarte, linia tutaj włączona. A może raz coś na zajebiście poważnie, co? Pisze Tabor. No, to na poważnie bardziej to może właśnie za niedługo już coś będzie. A ja dzisiaj nie zamierzam absolutnie, w ogóle wykluczam taką opcję, że coś na poważnie. Dzisiaj jestem bardzo niepoważny po prostu. To jest niepoważny człowiek. Ogółem ma głupią głowę. A jeszcze wam chciałem powiedzieć, że się dzisiaj umyłem. To jest bardzo ważna informacja, właśnie już mało co nie zapomniałem. Chciałem wam powiedzieć, że się dzisiaj umyłem. Cały. Co tu jeszcze piszecie? Ktoś tam po drugiej stronie pyta.

No, także tak to właśnie jest. To co, nikt nie ma ochoty pogadać dzisiaj? No ja się powoli zbieram, no bo mi się tak, szczerze mówiąc, to mi się tak nie chce aż tak bardzo prowadzić dzisiaj. Jest weekend, też sobie chcę odpocząć, a też zbliża się audycja Jacka. Jacku, czy jesteś już ready? Czy jesteś już ready? Coś tam wcześniej pisałeś za godzinę. Ile tu ja jestem na antenie? A, nie tak długo w sumie jeszcze. Jeszcze mogę chwilę posiedzieć. Może ktoś do mnie drgnie. Może Jacek zadzwoni i zapowie, i coś powie ciekawego, co będzie. Co będzie później w nocnym radiu. O, to by było idealnie. Jest też Grzesiu od pizzy i od książek. Nocne radio. Słyszałeś, że Donald Tusk stracił prawo jazdy? Słyszałem, że Kononowicz stracił prawo jazdy, ale Donald Tusk też? Kononowicz wyznacza, aha, no właśnie, trendy najwyraźniej. No, no proszę bardzo. A za co Donek stracił? Co? Donek? Donek, Donkowi zabrało państwo tak z zemsty, że się zjawił tutaj. Rycerz na białym koniu. Albo koń na białym rycerzu. I tak się mówi, że ten koń od 10 miesięcy w stajni stoi. Rozpisują się gazety. Rozpisują się gazety właśnie, że miał być biały koń, ale ten biały koń od roku w stajni stoi i nic nie robi. No. Także, no, to ciekawe, to nie wiedziałem.

0: ludzie się pytają o kesze, technologię kesze, co o tym sądzisz?
1: No, kesze ma bardzo dobre rozwiązania i zaczyna to działać, tylko że większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że w urządzeniach kesze czy plazmy nasz umysł jest bardzo ważny. To, co mówiłem, że energię trzeba chcieć. Jeżeli ktoś neguje, że wytworzy tą energię, to po prostu jej nie wytworzy, bo jego umysł zablokuje doświadczenia. Zresztą naukowcy, jeżeli w coś nie wierzą, to oni takie urządzenie nie uruchomią. U kesze jest podobne, ma grad tak samodziałań, że trzeba go po prostu najpierw zbudzić, poczekać chwilę i dopiero on zadziała. Inaczej się tego nie da zrobić.
2: Co słuchiłaś?
3: Nawet po ludzku mówić nie umie, a do roboty się zatrudnia.
2: Jakaja problema? Swobodny rynek. Zabiję!
4: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
5: Co się stało się?
6: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już, koniec.
7: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
8: Przychodzi Ewa Lipka do sklepu z takim dużym słojem wypełnionym czymś takim dziwnym, brązowym i mówi do sprzedawcy: zakupy. Za kupy.
9: Krawiec powiedział, że z siebie lubi żartować, no ale na koniec zażartował sobie ze mnie. Prezentacja gównoradyjka, nocne radio. Gównoradyjko, nocne radio.
10: Jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.

Dobra. Jak nie dzwonicie, to ja sobie idę. Nie będę rzucał słów na wiatr. No, tak więc trzymajcie się. Dzięki za słuchanie. Taka trochę krótsza audycja. No, i do usłyszonka. I zostańcie z Nocnym Radiem, bo już za około godzinkę, dwie, będzie Jacek z morskimi, z podmorskimi opowieściami.

0: Servus. Cześć wszystkim i każdemu z osobna, krawiec przy mikrofonie i gadanie na śniadanie. Postanowiłem wejść i pobajerzyć trochę. Sprawdzam jeszcze, czy nie za głośno, czy nie za cicho. Wygląda na to, że w sam raz. Co tam dobrego jedliście na śniadanie, moi milusińscy? Może coś takiego jak na screenie. To chyba jest tost francuski, tak? Z jajkiem sadzonym. No, jajeczko dobre w każdej postaci. Bo w jajeczku jest wszystko. Pamiętajcie o tym. Musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. To bardzo popularny zwrot ostatnio. Musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Jajeczko to jest jajeczko. Czytałem sobie dzisiaj też o jajecznicy francuskiej, wyjątkowo puszysta. Sekretem ma być to, że jest gotowana, że jest smażona właściwie, no, bardzo wolno, na malutkim ogieniaszku. Ja tak zawsze w sumie robię, ponieważ nienawidzę suchej jajecznicy, nienawidzę jajecznicy takiej właśnie przesmażonej. Nawet do tego stopnia lubię taką właśnie płynną, że nawet nie dosmażam jej, żeby zostało trochę tego płynnego i to się samo ładnie ścina już po wyłączeniu gazu. Jajko to się ścina w dosyć niskiej temperaturze, prawda? I można zostawić na chwilę taką niedosmażoną i ona się ładnie zetnie i jest taka fajna, płynna. No, dla niektórych to będzie glut, kto inny będzie wolał inną. Jajecznica. Na ile sposobów można ją przyrządzić, nie? Niektórzy sobie wkroją salami do tej jajecznicy. Niektórzy posypią tylko szczypiorkiem. Ktoś tam tylko sól i pieprz da z przypraw. A w sumie lubię takie dania, które mają sól i pieprz. Cześć, Łukacjuszu! Oj, już do.
1: To ja uśmiechnię.
0: Ojejku, ojejku.
1: 25 zł.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Dzień dobry bardzo, bardzo. Ale to bardzo dzień dobry. O, i jaki donejcik bardzo, bardzo też. I znowu ona, ono, on. On, ona, ono. Znaczy, to... Ja to wiem, kto zacz. Ale wy nie musicie. Tajemnicza osoba. Tajemniczy skryto donator z Dziękuję bardzo. Kłaniam się w pas. No, fajnie. Nic tak nie poprawia humoru jak dobry donajcik z rana. A nie ukrywam, że bardzo mi się przyda, bo trochę krucho u mnie. Tak wszedłem w ten etap, gdzie zbliża się płacenie rachunków. I tak nerwowo z 5 razy dziennie uruchamiam sobie na telefonie aplikację bankową, tak jakby to miało coś zmienić, nie? Przyspieszyć czy zwiększyć moje zasoby pieniężne. I tak sprawdzam, ile mam, czy już coś przyszło, czy przyszło mi to, co zleciłem, wypłatę i tak dalej, i tak dalej. I tak skapuję. Jakoś chyba dam radę. Chyba. Z drobną, a nawet dużą pomocą nocniczków. Nocniczków. Ostatnio u konkurencji usłyszałem takie pieszczotliwe określenie na słuchaczy mikrofoniki. Tu są nocniki, tam mikrofoniki. No, Are Lamson jest. Cześć. Dziwny dobry. Się przejęzyczył. I paskud toruński, proszę bardzo. Jajecznicowym skrytożercom mówimy nie. No właśnie, parówkowym cukrożercom, cukrobiorcom, skrytym cukrożercom mówimy nie. No właśnie, okazuje się, że Polacy są trochę takimi histerycznymi konsumentami. Bardzo nerwowo reagują na różne doniesienia związane z cenami produktów, z prognozami różnymi. Media straszą, Polacy biegną, zaraz kupują cały wózek mąki, cukru, makaronu. No, niedługo ma być to samo z makaronem, z mąką, jeśli już nie jest, no niestety. Ale co się dziwić, no trzeba tu trochę nas, Polaków, zrozumieć, bo dla nas braki podstawowych towarów w sklepach to nie jest żadna abstrakcja, to nie jest żadne science fiction, to jest nasza historia i wśród nas żyją nadal jeszcze ludzie, którzy pamiętają taki czas niedostatku, niedoboru. Chociaż no, uważam, że ludzie powinni trochę wyluzować mimo wszystko. Co się takiego strasznego stanie, jak ci nawet zabraknie tego cukru? No to napijesz się gorzkiej herbaty, człowieku. Ranne radio, pisze Windman. No nie ranne wcale. Nikt do nas nie strzelał. Nikt nas nie pobił. Nie jesteśmy ranni. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny, że widać łóżko, wstaje sobie jegomość.
1: To znowu ja, o. Uśmiechnięta buźka. 25 zł. Precz z rachunkami.
0: Co za hojna osoba normalnie. To tak... Precz z rachunkami. No precz z rachunkami. Precz ze wszystkim. Precz z preczem. Wow. Już 5 dych. To tylko wejszłem i już takie dary, takie hojne dary. Proszę się tu tak nie wykosztowywać na mnie, bo potem tobie zabraknie pieniążków, to naprawdę. Ale mimo to tradycyjnie, jak zwykle, standardowo dziękuję. Dziękuję ci, że jesteś i że jesteś jakie jesteś. No. Co to za radio? Nocne radio, teraz także w dzień. No właśnie. Oglądałem też dzisiaj taki program, gdzie pewien jegomość opowiadał zagraniczniak jakiś, nie wiem czy Amerykanin, czy Anglik, ale opowiadał o tym, na co trzeba uważać, czego nie należy robić w Polsce, jak się jest. No, na pierwszym miejscu powiedział, że nie wolno odmawiać jedzenia babci, jak babcia częstuje, to jest... Opisał nas, Polaków, jako bardzo gościnnych, lubiących się dzielić, co to nie jest żadne takie, wiecie, na siłę, bo Polacy faktycznie mają taki zwyczaj, że zapraszają kogoś do domu i poczęstują czymś dobrym, czymś, co często sami robili, na co poświęcili dużo czasu. Na przykład u Niemców to nie jest takie oczywiste. Tam to jest wręcz tak źle widziane, jak ktoś tak przyjdzie bez zapowiedzi na przykład, albo jest coś takiego jak proszony obiad, czy nieproszony. No, jak jest, tak słyszałem przynajmniej. I kilka osób mi to potwierdziło, że tam jak przyjdziecie do kogoś, to, no to paluszkami was poczęstuje na przykład, nie? A u nas to wyciągnie jakieś ciasto, coś. No, tacy jesteśmy podobno, tak jesteśmy postrzegani przynajmniej, jako gościnni i lubiący się dzielić jedzonkiem. Ale było też o naszym słynnym polskim narzekaniu, ale wiecie, okazuje się, że o różnych rzeczach można różnie mówić, bo można powiedzieć... Tak z taką niechęcią i tak negatywnie, że o, Polacy narzekają, wiecznie niezadowoleni. A tu było to opisane tak fajniej, że u Polaków narzekanie to wręcz sztuka i że trzeba wiedzieć, jak to robić, jak narzekać i że to nas łączy, że to jest takie nasze społecznościowe zachowanie, że nie jesteśmy sztuczni, że nie mamy takiego zwyczaju mówienia zawsze jak Amerykanin, I'm fine, it's good, czy jak to można powiedzieć, tylko że jesteśmy szczerzy w tym i że w dobrym tonie jest odpowiedzieć narzekaniem na narzekanie, a nie przekonywać kogoś, że jutro będzie lepiej, nie poddawaj się, nic takiego, tylko ktoś powie, że miał shitty day, że ogólnie jest zły, zmęczony, wkurwiony, to wypada odpowiedzieć tym samym. No, przerąbane dzisiaj i ta pogoda jeszcze taka wstrętna, co nie. No i wtedy my Polacy się uśmiechamy do siebie i poklepujemy się po ramieniu. No można o tym opowiedzieć w fajny, taki humorystyczny sposób i zrobić z tego naszą taką cechę, która niekoniecznie musi być postrzegana jako coś złego, nie? Więc dużo zależy od tego, jak się o czymś opowie. O czym tam jeszcze było? Było, że mamy mowę ciała trochę inną, którą trzeba też zrozumieć. Na przykład nasze wzruszanie ramionami było postrzegane jako coś takiego naszego, nie? Co nie wszędzie, nie pod każdą szerokością geograficzną się to zobaczy. Było też o tym, że Polacy niekoniecznie lubią, jak się nie lubią taki kontakt fizyczny podczas rozmowy, że ktoś cię klepie, że dotyka, że lubimy mieć to swoje safe space, prawda? Tą swoją przestrzeń i że jeśli ktoś za bardzo się do kogoś zbliża, może to być źle postrzegane, że my lubimy pewien dystansik zachować, nie? Że lubimy po prostu być odrobinkę na dystans, a jakieś takie macanie się, poklepywanie czy stawanie naprzeciw kogoś tak całkiem twarzą w twarz, co może być w innym kraju lepiej postrzegane, widziane, może być taki zwyczaj, a u nas niekoniecznie właśnie, nie? Generalnie bardzo ciepło i pozytywnie się o nas ten obcokrajowiec wypowiadał, że piękny kraj, że naprawdę wiele niesamowitych miejsc i że wspaniali ludzie. No, a najbardziej chyba most popular word, nasze najbardziej popularne słowo znane na świecie, no to wiadomo, kurwa, nie? Znalazłem też taki cały cały taki, nie wiem, kurs, tutorial, jak używać słowa kurwa na różne sposoby. I okazuje się, że to jest niesamowicie wieloznaczne słowo, to znaczy no takie słowo, którego można używać na przeróżne sposoby. Ono bywa zarówno manifestacją jakiegoś rozgoryczenia, jak i radości, jak i też zaskoczenie, wkurw, radość, no przeróżne emocje mu towarzyszą, temu słowu kurwa. Zupełnie co innego, było też dokładnie opisane, czym się różni kurwa mać od o kurwa i tak dalej. Cały taki kurs po prostu odnośnie słowa kurwa, nie? W komentarzach ktoś żartował pod innym filmem, gdzie dwóch Polaków w metrze uratowało, wykazało się odwagą, okazuje się, że jesteśmy narodem dość odważnym takim, no bo jakiś łobuz zaczepiał pana w metrze, wrzeszczał na niego, już zaczynał go szarpać, a tu nagle słychać z oddali nasze swojskie kurwa, co kurwa, weź go zostaw, co kurwa, i dwóch Polaków się pojawiło nagle i tam kopnęło w dupę typa, pchnęło go tam. Był prowadzony też w Finlandii taki eksperyment, to chyba była Finlandia, gdzie sprawdzono, jak przechodnie zareagują na mężczyznę, który szarpie kobietę. W jakimś takim przejściu podziemnym czy w metrze stali sobie, no i było to oczywiście wyreżyserowane. Facet szarpał kobietę, krzyczał na nią i ludzie tak przechodzili. Nikt nie zareagował, nie? Nagle znowu słychać nasze swojskie, co kurwa, weź ją zostaw, kurwa, co? I Polak przyszedł, chwycił typa za wszasz, nie? No i ktoś w komentarzach napisał, że kurwa to jest takie słowo mocy, które dodaje atakującemu, to znaczy na temu, kto po prostu chce powstrzymać napastnika, czy walczyć, czy coś, tam plus 20 do mocy, a jednocześnie odbiera te 20% mocy drugiej osobie, tej, która jest zaatakowana, czy No, którą chce się powstrzymać, którą chce powstrzymać Polak, nie? No to Polak se dodaje siły, a tamtemu spada, bo to tak groźnie brzmi. Bo wiecie, no ludzie to tak odbierają, że to jakiś ze wschodu, nie? Właśnie, że Polak i postrzegają nas trochę, jak Polaka się pokazuje w postaci kliparta, czy w wersji takiej właśnie, no, kreskówkowej, to Polak jest duży, silny, na krótko ostrzyżony, ale niekoniecznie jakiś jełop czy coś, tylko po prostu no twardy gość, którego trzeba się trochę bać, bo nie wiadomo, co mu do głowy strzeli. To oni mają trochę inne zwyczaje. Myślę, że jesteśmy trochę tak postrzegani jak Rosjanie czasami, prawda? Że to jest taki koleś, na którego trzeba uważać. Twardziel i odważny i tak dalej. No, więc fajnie nawet. Mi to odpowiada, nie? Pamiętam, że jak byliśmy za granicą, to trochę tak sobie z tego jaja robiliśmy, jak nas tam postrzegają w tej Irlandii i na przykład jak było tak zimno, to przyszliśmy do pracy, przed wejściem do pracy zdjęliśmy sobie kurtki i w podkoszulkach przyszliśmy po prostu, nie? Także niby my Polacy nie odczuwamy zimna. Tak sobie takie jaja robiliśmy. No, wiadomo też, że słyniemy z tego, że możemy dużo wypić wódki. Słynne "Don't worry, we are from Poland", jak się powie do barmana, to... I autentycznie kiedyś tego doświadczyłem, bo kiedyś powiedziałem taki tekst, to było w Czechach, bodajże nie chcieli już nam sprzedawać wódki. Tak, w Czechach. I nie chcieli nam sprzedać właśnie już wódki, bo towarzystwo takie było tego, ale ja powiedziałem właśnie "Don't worry, I am from Poland", a barman się uśmiechnął, tak, i mówi, dobra, i nalał, nie? Więc spoko, ale no to akurat jest prawda, no jak obcokrajowcy robią test polskich alkoholi, no to jak testują wódkę, to wielu nie może jednego kielona przełknąć. Są zupełnie nieprzyzwyczajeni do tego. Wychylają tego kielona i tam się marszczą, grymas na twarzy, nie? Nie mogą przełknąć. Słabo to idzie im strasznie. A ja gdybym chciał, mimo że nie jestem jakimś strasznym pijakiem, ale trochę w życiu wypiłem na tyle, że mam taki trening, że mogę spokojnie sobie dziabnąć jednego kielona, drugiego nawet, i trzeciego na trzy razy i mnie to wcale nie zegnie jakoś, nie? Więc jest w tym prawda, że jesteśmy jakoś predysponowani, przyzwyczajeni, odporni na ten alkohol mocny. I nasz wizerunek jest chyba całkiem dobry. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie, gdzie mówi się o Polsce i bardzo często dobrze się mówi. Widziałem parę takich filmów wariackich trochę, gdzie Polak zjeżdża z jakiejś zjeżdżalni wielkiej takiej, w takim jakimś parku czy coś, w parku rozrywki, ale zjeżdża tak, że w ogóle wylatuje w górę, spada na łeb i krzyczy, kurwa! I upada, wstaje i ludzie się śmieją, nie? Że Polak to taki twardziel, że nawet jak gdzieś spadnie na łeb, przekoziołkuje, to nic mu się nie stanie, bo Polak to jest twardziel, taki trochę. A jednocześnie nie jesteśmy wcale postrzegani też tylko jako tacy, nie wiem, coś w stylu ruskich, nie? Że właśnie taki, kurczę, troll wytrzymały. Tylko, że no trochę inaczej, taka no bardziej cywilizacja, nie? Fajny kraj, który warto zwiedzić, że ludzie są tutaj dość mili, fajni, gościnni, że mamy, ktoś napisał w komentarzach, że to się tyczyło innego Polaka, słynnego już w sumie dzisiaj, który też w metrze awanturującego się gościa złapał tak od tyłu, założył mu Nelsona, i zadusił go po prostu tak, tamten padł na ziemię, Polak, który był instruktorem, jak to się mówi, instruktor osobisty, instruktor rozwoju osobistego, podpowiedzcie mi, nie pamiętam jak to się nazywa, ktoś, kto podpowiada wam, jak ćwiczyć, jak tam się wyrobić, nie? No i faktycznie taki przypakowany jegomość, nie jakiś tam brzydal czy czy troll wyglądający jak dresiarz, tylko normalnie taki przystojny chyba dość facet, przypakowany, ładnie ubrany i tak dalej. Wziął tego awanturnika, złapał, przydusił go, tamten padł, a ten se siadł spokojnie. Nawet były z nim potem wywiady przeprowadzane i Polak był pokazany jako taki bohater, nie? Więc coraz częściej Polacy za granicą robią dobrą robotę, ładnie się pokazują i bywa, że właśnie pokazują nas jako bohaterów, którzy stanęli w obronie kobiety. Tym, którzy żyją za granicą, obcokrajowcom, często też imponuje nasz konserwatyzm taki i przywiązanie do tradycji, bo to jest jakby w opozycji do tego trendu na świecie przeciwnego, nie? Żeby zrywać tradycją, zrywać z kościołem, zrywać z pewnymi takimi tradycyjnymi rzeczami, nie wiem, tam szacunek właśnie do kobiety. I my tu jesteśmy, dużo zbieramy oklasków i sympatii jako taki bastion troszeczkę takiego konserwatyzmu. Polaka się często pokazuje z takim atrybutem jakby konserwatysty, czyli z wąsem. Widziałem też zabawny filmik, to było takie jajcarskie, że Polak ugryzł, taki Polak wampir ugryzł drugiego człowieka i ten w Polaka się zamienił, tak powstał jak przemieniony w wampira i już miał twarz pomalowaną na biało-czerwoną, popatrzył się tak do kamery i kurwa! Czyli znów to nasze polskie najsłynniejsze chyba słowo kurwa, które tyle znaczeń ma, nie? Bo właściwie tak po przetłumaczeniu na angielski to nasze kurwa raz jest odpowiednikiem fuck, raz jest odpowiednikiem holy shit, raz motherfuck, nie? Coś takiego. Dużo znaczeń ma jakby. Michał G. też pyta Łukacjusz. To rozumiem, że to jest pytanie związane z tym, co powiedziałem, że Polacy pokazują nasz kraj w dobrym świetle, tak, za granicą, że dobrze wypadają, tak, i to pytanie, czy Michał G. też. Wiesz co, Michał G. chyba też. To jest człowiek nieawanturujący się w krawacie. Pracuje uczciwie jako kurier. Ma zainteresowania, jest człowiekiem, jakby nie było, oczytanym, spokojnym, kulturalnym na pewno też, w to nie wątpię, więc chyba też dobrą robotę robi, nie? Nie przynosi nam wstydu. Tak więc bądźmy z siebie zadowoleni, nie miejmy kompleksów. A właśnie, a pod tym filmem, gdzie Polak uratował ludzi przed jakimś awanturnikiem i zadusił go, to były komentarze właśnie takie, że ja Polaków szanuję, bo oni tu przyjeżdżają, ciężko pracują, znam Polaków, są fajni. Też takie krzepiące, nie? Ja myślę, że tylko tędy droga. Jeśli chcemy, żeby nas lubili i szanowali, to musimy po prostu dawać dobry przykład za granicą. Nie da się tego jakoś zrobić psiejsko-czarodziejsko, nie? Zaczarować magiczną różdżką, czy zakłamywać, czy nie wiem, czy że sami będziemy dobry PR robili. Nie samym PR-em człowiek żyje i nie wszystko się da załatwić PR-em, trzeba po prostu konkretem i dobrym przykładem, nie? Pokazywać. No i to tyle chyba. Zawsze możecie jakoś skomentować, na przykład zadzwonić i powiedzieć, że macie inne doświadczenia. Ja w sumie nie natknąłem się też w tej Irlandii, czy w Holandii, czy w Czechach, czy w Danii na Polaków, którzy by robili jakieś awantury, czy kogoś zaczepiali. Nie bardzo, nie? Nawet jak mieszkałem w hostelu, gdzie spotkałem Polaków, Rosjan, to widać było, że to tacy prości ludzie, takie no trochę takie towarzystwo, no wiecie, że ktoś inny mógłby się tam trochę nawet bać, nie? No bo na łyso ostrzyżeni, dla cyków, a trochę tego, nie? Ale w rezultacie nikt mnie tam nie okradł, nikt mnie nie pobił, nikt mnie nie zaczepiał. Chociaż w jednym hostelu właśnie była taka wywieszka, że Polaków, tam Bułgarów i kogoś tam nie obsługujemy. Ja mimo to zadzwoniłem, ponieważ nie bardzo miałem inne wyjście. To była noc, ja szukałem jakiegoś miejsca na gwałt, bo mi się tam trochę plany pozmieniały. I przyszła jakaś pani i ja powiedziałem, że I am from Poland i tam starałem się jakoś wytłumaczyć moją łamaną angielszczyzną, że nie będę sprawiał kłopotów, że ja rozumiem, że jest tutaj jakaś niechęć, że coś się musiało stać, ale bardzo proszę, żeby mnie jednak przyjęli. I pani powiedziała okej, nie? I przyjęli mnie. Więc jakieś tam problemy mogły być faktycznie. No taka plakietka się, taka kartka się nie pojawia bez powodu. Na gwałt. No tak, na gwałt. W tym wideo, w którym było opowiedziane o tym, na co, czego nie robić w Polsce, właśnie, że nie odmawiać jedzenia, jak częstują, że przestrzegać pewnych tam standardów dotyczących, żeby tam za bardzo się nie poklepywać, nie macać, nie zbliżać aż tak bardzo, różne te rzeczy, to ach, kurczę, rozkojarzony jestem. Coś jeszcze miałem na końcu języka ważnego. Co tam jeszcze było wspomniane? No, widzicie, zapomniałem. Może sobie zaraz przypomnę.

No, na pewno było też o tym, że my dość głośno mówimy. To znaczy, zwrócona była uwaga na to, że jak Polak rozmawia w autobusie czy w pociągu przez telefon z kimś, to dosyć głośno mówi, że u nas jest taki zwyczaj, nie? Było też o tym, że u nas jest taki, że w standardzie jest przerywanie sobie częste, że rozmawiamy dość żywiołowo i że normalne jest to, że sobie troszkę się przekrzykujemy i przerywamy sobie, nie? To, z czym my tutaj walczymy, ja staram się walczyć, żeby na antenie jednak za bardzo sobie nie przerywać. Niektórzy są raptusami i są niecierpliwi bardzo i chcą się wstrzelić. No, czyli to tak nigdy nie patrzyłem na to, nie sądziłem, że to może być też jakaś nasza cecha, ale zostało to zauważone, że u nas sobie przerywamy i że nie jest to źle postrzegane, że to jest takie trochę normalne, że podczas zażartej dyskusji my sobie cały czas będziemy przerywać i starać się tak, jeden będzie się starał wstrzelić drugiemu w słowo, nie? Takie było spostrzeżenie obcokrajowca. Co tam jeszcze było? To był bardzo fajny materiał, bo rozkładał nas jakby na czynniki pierwsze dosyć mocno. Nie zauważyłem natomiast za bardzo jakiejś niechęci pod tymi wszystkimi filmikami, o których mówię, gdzie pojawił się gdzieś Polak. Nie zauważyłem jakiejś niechęci, że co wy pierdolicie, ja z Polakami to nie chcę mieć tam nic do czynienia, nie? A szukałem. Szukałem i nie znalazłem za bardzo. Raczej same dobre i pozytywne rzeczy. To też takie dosyć miłe, prawda? Po Polacy to w sumie taka kultura, która jest jedną nogą w świecie zachodu, drugą nogą w tym świecie wschodu i w miarę fajnie to łączymy jakoś ze sobą, jedno z drugim, tworząc coś unikalnego może trochę, nie? Może gdyby nasza kultura, nasz kraj, sami Polacy byli jakoś bardziej znani na świecie, to okazałoby się, że jesteśmy jednak charakterystyczni. Ja zawsze trochę marudziłem na to, że jest jakaś gra komputerowa, powiedzmy, jakaś bijatyka typu Street Fighter. No to tam są reprezentanci różnych krajów. Jest Japończyk, jakiś ten Honda, Sumoka, nie? Sumoka, zawodnik sumo. Nie wiem, czy tak się mówi, sumoka. Chyba tak. No, zawodnik sumo. Jest jakiś z Brazylii, ten Blanka. Jest amerykański żołnierz, ten Gail. Znowu Japończyk, Ryu. Coś tam jeszcze. I tak we wszystkich grach. Są z różnych stron świata, a Polaków jak na lekarstwo, prawda? Jak na lekarstwo. Ostatnio trochę to zostało przełamane i w Tekenie się pojawiła pani Sobieski, karateczka. Bardzo ponoć ceniona przez tych, którzy chcą zawodowo w tego Tekena grać i wygrywać na turniejach, bo ma dobre ciosy i jako jedyna, to Gumball tłumaczył, że jako jedyna ma jakieś przerywacze kombosów, coś takiego. Jest taka szybka, zwinna ta pani Sobieski. No i właśnie Zenon o niej też wspomniał akurat. Lidia, no nie pamiętałem właśnie, pamiętałem tylko nazwisko Sobieski. Lidia Sobieski w Tekken. No mamy, no ale ile jest takich, to chyba jedyny przykład, który przychodzi mi teraz do głowy. Więcej za bardzo nie mam.

No. Także nie miejmy kompleksów, mamy dobrą prasę, jest coraz więcej różnych nagrań, które pokazują Polaków jako normalnych, fajnych ludzi, dowcipnych, odważnych, to nas jakoś tam wyróżnia, niekoniecznie dających się tej politycznej poprawności. A, no właśnie, było o tym, że my jesteśmy szczerzy, że nie lubimy takiego fałszu. Nie lubimy też, jak ktoś coś obiecuje i nie zrobi, a na przykład ten obcokrajowiec to chyba był Amerykanin, wydaje mi się. No to dla niego normą było to, że dla świętego spokoju albo żeby być miłym, mówi się tak, pomogę ci, nie ma sprawy, a potem się tego nie robi, tylko się... A u nas to mówił, że u Polaków to bardzo źle widziane i Polak, na przykład Polak do Polaka mówi, czy pomożesz mi wnieść meble dzisiaj, a drugi Polak mówi, nie mam czasu, nara. I że gdzie indziej byłoby to, i było tak pokazane, że jaki chłód z tego bije, ale było wytłumaczone, że u nas to nie jest nic niezwykłego, że ktoś tak po prostu normalnie odpowiada, nie pomogę ci, nie mam czasu, bo nie chce rzucać słów na wiatr, nie chce być niesolidny, nie chce coś mówić też fałszywie, na odczepnego. Ja myślę, że to nasze polskie przywiązanie większe do szczerości, do nieudawania, nie ma takiego zwyczaju, żeby właśnie udawać, żeby mówić, że wszystko all right, I'm fine, how are you i tak dalej, te takie konwenanse różne, no to u nas tego nie ma, bo u nas jest to postrzegane jako coś fałszywego, nieszczerego. I może właśnie z tym się wiąże nasza niechęć do poprawności politycznej, która, no jak wiemy, no widzimy to wszyscy, że nie jest to tak u nas dobrze widziane, ta poprawność polityczna. Nawet teraz, jak się ukazał ten podręcznik historii współczesnej, wzbudzający tyle kontrowersji, no to tam też jest bardzo dużo takich niepopularnych politycznie zwrotów. Na przykład Murzyn się pojawia, nie? Murzyn. Tak dalej. No w każdym razie u nas... O, a Zenon tu wymienia jeszcze Kazimiera Rakuzanka w Rainbow Six. Jedna z najmocniejszych postaci. Aha. To ja nie wiem. Nie grałem w ogóle w Rainbow Six. Ta seria mnie jakoś ominęła. Z tego, co kojarzę, to Polacy często się pojawiają jako żołnierze różni właśnie, członkowie służb specjalnych, jacyś policjanci, nie? Bardzo często policjant się pojawia, jakiś tam Jabłoński czy inny, który już niekoniecznie tak jak kiedyś w amerykańskich filmach jest pomocnikiem jakimś policjanta, tego głównego bohatera, i Amerykanin jest silny, muskularny, piękny, a Polak to taki ten Kołolski to taki właśnie łysy, śmieszny trochę, niższy, nie? Już od tego się chyba odchodzi i Polacy i osoby, które w nazwisku mają to nasze słynne ski, nie wiem czy zauważyliście, ale te ci różni tam Kowalscy to już niekoniecznie są takie parodie, nie? Bohaterów i tacy trochę nieudacznicy, tylko są normalni już częściej, tak mi się wydaje przynajmniej. No, ale nie wiem, czy zauważyliście, ale często te nazwiska niby polskie w różnych amerykańskich filmach to są takie dziwne, takie jakby, no... Jakby ktoś silił się na wymyślenie polskiego nazwiska, ale niekoniecznie mu to wyszło. Dla nas to dziwnie brzmi, bo jest tam niby to ski, ale tak to jakoś brzmi niegramotnie, nie? Po prostu. Nie mają wprawy po prostu w wymyślaniu polskich nazwisk. Coś im się tam kołacze po głowie, że musi być to ski, ale... nie do końca to wychodzi. No przypominam, że słynny Mad Max to jest Max Rokatański. Rokatański. Też tak dziwnie trochę brzmi, nie wiem. Spotkaliście kiedyś kogoś, kto by miał na nazwisko Rokatański?
No ale to jeszcze, ale często te nazwiska jeszcze gorzej brzmią. Nie wychodzi im to do końca. Pulaski jest w San Andreas, ale to nawiązanie do miasta, w którym powstał KKK. Ku Klux Klan? Fajną ma spuściznę Kazimierz. Wśród bohaterów Marvela bardzo mało jest Polaków. Przypominam sobie tylko jakiegoś takiego ghostriderowatego z czaszką, tylko że ta czaszka płonie na zielono i on atakuje radioaktywnością i też ma jakieś polskie nazwisko, ale tak to jak na lekarstwo, nie wiem, chyba Amerykanom się zupełnie nie kojarzy taki Polak, że można by z niego zrobić superbohatera, który byłby fajny i popularny, nie? Może tu się coś zmieni, nie? Czytałem dzisiaj artykuł, że obecnie właśnie Rosja jest znienawidzona przez większość cywilizowanego świata, a Polska ma z kolei bardzo dobrą prasę i jest bardzo dobrze postrzegana, bo no wiadomo dlaczego. I że trzeba by to wykorzystać jakoś, że jest dobra fala, na której trzeba by popłynąć troszkę. Zgadzam się jak najbardziej. Czemu nie? Czemu nie? Trzeba się chwytać fali każdej. Na pewno Polskę mocno Wiedźmin też rozsławił. To nie ulega wątpliwości. Świat zobaczył nagle, że z Polski może wyjść najlepsza gra RPG w ogóle, nie? Taka, która będzie naprawdę dobra. Także, no... Myślę więc, że taki obraz Polski jako takiej dziczy, że tutaj właśnie coś na wzór Rosji, że tu białe niedźwiedzie, że zapóźnione jakieś wszystko, nie? Że archaiczne, to już można powiedzieć, że zanika takie postrzeganie Polski. Świat widzi, że to jest nowoczesny całkiem kraj, że tu też dochodzą wszystkie współczesne wynalazki, I tak dalej, że nie jest to jakaś dziwna kraina. Zapóźniona. No, z takich mniej fajnych rzeczy, no to teraz na ustach wszystkich, to znaczy, no, nie wiem czy wszystkich, ale dość popularnym tematem jest wypadek autokaru z pielgrzymką w Chorwacji, z polską pielgrzymką. No, straszliwa masakra. 42 osoby jechały, 42 pielgrzymów i autokar nagle zjechał z drogi, wjechał w pole i może by się to wszystko dobrze skończyło, gdyby nie wpierdolił się na końcu w jakiś betonowy rów. I stąd po prostu masakra. Z dużą szybkością autokar wjechał w betonowy rów i z tych 42 osób 12 nie żyje, a 30 jest w dość kiepskim stanie. Walczą o życie. Mocno są bardzo poturbowani ludzie. No, bardzo to smutne. I zarówno chorwackie służby, jak i polska prasa snuje takie domniemania, że kierowca przysnął po prostu, przysnął sobie. I to się wiąże trochę z obecnym kryzysem, bo podobno jest brak kierowców. Kierowcy się żyłują, jadą dłużej niż pozwalałyby na to przepisy, zasady pewne, nie? I tak się nadwyrężają, ale też z racji tych braków właśnie wśród kierowców, no to bierze się osoby starsze, nawet takiego 70-latka czasami. I myślę, że to mógł być taki przypadek. Znowu trochę zabrzmie jak ageista, czyli osoba uprzedzona do osób starszych, ale tak, ale wiecie, sam jakby tego doświadczyłem. Kiedyś, już dawno temu, też byłem jeszcze dzieciakiem, jechaliśmy tam z wujem, z ciotką, z mamą, ja na tylnym siedzeniu jeszcze jako dzieciaczek i zatrzymaliśmy się samochodem, już tam się szykujemy do wysiadania, a tu nagle jeb, po prostu coś w nas z olbrzymią
siłą pierdyknęło z tyłu do tego stopnia, że nie wiem jak to się stało, ale ja z pozycji siedzącej nagle wylądowałem tam, gdzie się nogi trzyma, tak jakby wbity w tą przestrzeń dla nóg, nie? Zupełnie. Jakieś tam drobne obrażenia, po prostu... No i oczywiście dziadzia se jakiś przysnął i przydzwonił w nas, nie? Z pełnej petary w tył samochodu. I to nawet nie jest jedyny tego typu przypadek, który znam z życia, bo ten sam wujek, który wtedy był za kierownicą, co w nas przydzwonił inny dziadzia, no to po wielu latach, ten sam wujek z kolei przysnął za kierownicą. Woził ludzi, odwoził z jakiegoś ślubu, to jednych, to drugich, tam zawiózł samochodem. No i potem jak sam wracał już do domu swojego, to przysnął za kierownicą i też wpadł w jakiś rów. I doznał obrażeń w ogóle kręgów szyjnych, coś takiego, co mu się przerodziło w coś takiego bardzo niedobrego, na co umarł kilka lat później ten wujek. Moja ciocia kiedyś też jakby chyba przysnęła, wjechała, nie, to hamulce, przepraszam, nie, to z hamulcami coś się chyba stało, wjechała w las. No i widzicie, ciocia wjechała tym samochodem w las i mówi, że była w szoku, że przeżyła to, bo jakoś przejechała przez te różne drzewa, nie, nic jej się nie stało, samochód się w końcu zatrzymał, sam jakby, coś z hamulcami to było bodajże. I no ciocia oczywiście jako osoba bardzo wierząca twierdziła, że uratował ją święty Krzysztof, patron kierowców, bo ciocia bardzo wierząca. No i ja sobie tu zadaję pytanie od razu, czemu Pan Bóg nie pomógł tym razem, tym pielgrzymom, tym swoim wiernym, swoim ludziom, którzy jechali gdzieś, żeby go czcić, nie? To już nie pomógł. Tylko wjechali w betonowy rów autokarem i masakra, nie? To czemu tu nie pomógł? No niestety, osoby wierzące bardzo tak selektywnie i wybiórczo podchodzą do tych spraw i jak coś dobrego się wydarzy, to zawsze Bóg pomógł, Bóg uratował, a jak jest taka tragedia, to nikt nie zada sobie nigdy pytania, dlaczego Bóg nie pomógł. No tak się stało po prostu albo wręcz nie od tego jest Bóg, żeby co, Bóg ma tu pilnować, nie? Ale jak innym razem uratuje kierowcę rzekomo, to aleluja, nie? Tak więc, no, nie powinno się takich bardzo starych ludzi wpuszczać za kierownicę tam, gdzie jest tak duża odpowiedzialność. Niech staruszkowie sobie może jeżdżą ewentualnie od biedy sami, chociaż ja bym zabierał prawko takim osobom, które mają się... Znaczy, nie zabierałbym, tylko bym bardzo robił restrykcyjne badania i sprawdzał, czy w jakim są stanie, no. A nie tak, że każdy sobie może jeździć. Przecież to... Starsze osoby mają coś takiego, że przysypiają sobie, że potrafią często zasnąć na zawołanie, albo po prostu siedzi nagle, cyk i śpi. No coś tam się w organizmie zmienia, no. Jest coś takiego, że starsze osoby po prostu przysypiają. No to tak było też prawdopodobnie w tym przypadku. No i wielka tragedia, nie? Bo dziadzia musi sobie jeździć i niegrzecznie by było powiedzieć, że dziadzia już nie może, bo za stary, nie? To by było bardzo niegrzeczne. No, natomiast w imię tej grzeczności, czy na pewno to jest takie dobre, że w imię tej grzeczności musi dochodzić do tragedii. Co ważniejsze, czy żeby dziadziowi było miło i żeby być grzecznym wobec niego, czy żeby podchodzić do tego jakoś rozsądnie, do tego wszystkiego, do staruszków za kierownicą. No bo niby czemu autokar nagle by miał zjechać z drogi? Albo zasłabł człowiek, albo zasnął, no. I tyle. Te osoby, które przeżyły ten straszliwy wypadek, nie opisują, że były jakieś krzyki, że tam uwaga, coś tam, ludzie, nic kierowca nie krzyczał, nie? Tylko po prostu w dziwny sposób autokar nagle zjechał z drogi. No to albo zasłabł, albo zasnął. Ja bym stawiał, że zasnął. No,
tak się mówi, że energetyki niezdrowe, nie wolno się tym truć, a może właśnie w tym przypadku dobrze byłoby sobie walnąć już tego Red Bulla, jak już za kierownicą jest dziadzia, nie? No, nie możemy w imię jakiegoś szacunku dla starszych i niedenerwowania ich, że pan już jest za stary, no i co, i w imię tego doprowadzać do tragedii, nie? A to nie jest pierwszy przypadek, bo były wymieniane inne przypadki, gdzie kierowca zasnął za kierownicą. Ja nie mówię, że tak było na pewno w tym przypadku, że to na pewno był starszy jegomość. Nie znalazłem informacji, wiele artykułów przeglądałem i nigdzie nie ma nic o wieku kierowcy. Więc może znów ta grzeczność i szacunek dla starszych nakazuje, żeby o tym nie wspominać. Na tej samej zasadzie, jak się nie wspominasz, że nożownikiem, który po raz kolejny zaatakował w Londynie na przykład jakiegoś przechodnia, był jakiś śniady pan, nie? Z brodą. Krzyczący Allahu Akbar, nie? Na przykład. Albo czarnoskóry. No to nie zależy od wieku, pisze Nina, tylko od stanu organizmu. Każdemu przemęczonemu może zdarzyć się takie mikroprzyśnięcie. Nino, szanowna, no... Nie wiem, czy... No ale osoby starsze mają taką tendencję do przysypiania, no to... Nawet jeśli starsza osoba żyje zdrowo i ma organizm w dobrym stanie... cieszy się dobrym zdrowiem w miarę taka osoba, no to tak czy siak będzie większe ryzyko, że taki starszy człowiek przyśnie, że coś mu się przydarzy. Albo zasłabnie na przykład od gorąca, nie? Po prostu organizm starszego człowieka jest mniej wytrzymały, mniejsze możliwości ma, no więc... ciężko powiedzieć, że to jest nieważne zupełnie. Teoretycznie taki kierowca w starszym wieku powinien być nawet lepszy, bo on ma doświadczenia dużo, nie? Myślę, że też tutaj nie bez znaczenia jest... No, mówiłem o naszych takich fajnych polskich cechach, to mogę powiedzieć o niedobrej polskiej cesze. A nieprzestrzeganie pewnych zasad. Nieprzestrzeganie zasad. A co tam będzie mi ktoś do tego? Ja mam jeszcze siły, nie? No bo są pewne wytyczne dotyczące tego, jak długo można być za kierownicą. No i tutaj ktoś machnie ręką, a ja jeszcze mogę jechać i już, nie? To, no, takie nasze bardzo małe przywiązanie do zasad, do przepisów. To na pewno jest wada. Natomiast taki Niemiec to on do tego stopnia przestrzega prawo, że zobaczy nawet, że jak sąsiad nie przestrzega, to doniesie, bo Ordnung muss sein i tak dalej. Niefrasobliwość. O, bardzo ładnie to nazwał Furiat. Cześć Furiat. Cześć Zenon Kot. Nowe osoby tu się zjawiają. Randy Retro Gamer też jest... Krzysio K. też w las wjechał. I dokładnie to było to samo. On też przysnął. Nie wiem, czy u niego to jest związane z tą cukrzycą jego, czy po prostu też z wiekiem, bo to też jest w sumie starszy człowiek. Też przysnął. No, jak widać, to przysypianie zdarza się kierowcom, którzy są starsi. Zdarza się. Opowiadałem o swoich przykładach z życia. Niewykluczone, że... Ale młodszym też się zdarza. Może takie coś się przydarzyło mojemu tacie też, który zginął w wypadku samochodowym. Też mogło się to przytrafić. Chociaż tam troszkę też jakiegoś winka było, coś. Do końca nie wiadomo właśnie, czym to było spowodowane. Znając mojego ojca, mógł też wyskoczyć jakiś zwierzak i tata mógł zareagować... tak, że po prostu stracił panowanie nad kierownicą, bo bardzo chciał uniknąć przejechania zwierzęcia, bo on strasznie kochał wszystkie zwierzęta, był wielkim miłośnikiem zwierząt. Jak tak sobie myślę, że jak ktoś jest takim wielkim miłośnikiem zwierząt, to prędzej będzie chciał uratować tego zwierzaka, robiąc jakiś manewr, nie? Ryzykowny, a ktoś, kto ma w dupie te zwierzaki, albo nawet ich
je niespecjalnie lubi, no to po prostu będzie jechał dalej i wjedzie w tego lisa, w tego tam jelonka czy cokolwiek, nie? No taki odruch związany z tym zamiłowaniem do zwierząt lub brakiem tego zamiłowania, nie? Też dopuszczaliśmy w rodzinie taką ewentualność, że mógł jakiś zwierzak wyskoczyć. Smęcenie o tej porze? No Wanda, jak ci nie odpowiada audycja, to zawsze możesz sobie przyłączyć gdzieś indziej. No ja mówię o różnych rzeczach. Mówiłem też o pozytywnych, fajnych rzeczach, na przykład o tym, o śniadankach było o tym, jak o pozytywnym wizerunku Polaków. To, że przychodzisz sobie, wiesz, po godzinie audycji, to nie wydawaj może tak łatwo tutaj ocen, bo właśnie zważywszy na to, o której godzinie przychodzisz, nie? Też, bo może coś było wcześniej. Nie smędzenie. Muszę sobie chyba ekspres do kawy kupić, tak a propos przysypiania. Ciągle te energetyki. No, właśnie się dzisiaj natknąłem na... Nie wiem skąd w mojej bajce... W mojej bańce, co ja powiedziałem, bajce? W mojej bańce informacyjnej, nie wiem skąd, jakieś zakupy mango się trafiły chyba. Nie wiem, co to było. Ktoś, jakiś ekspres do kawy mi chciał sprzedać chyba, jakiś próżniowy czy coś takiego. Skąd mi się takie rzeczy pojawiają? Przecież ja nie włączam żadnych sklepów mango, żadne tam mango Gdynia, a tu ktoś mi ekspres do kawy chciał sprzedać. Dobra, tak już mówiąc serio, to było to na kanale przy mikrofonie. Maharadża tutaj zabłysnął. Chciał się pochwalić chyba, że sobie kupił ekspres i tak z dupy nagrał jakiś test ekspresu do kawy. Jeszcze tak graficznie to jakoś nieporadnie

skręciło to w bardzo złą drogę jakoś. Popatrzcie sobie, co na początku było. Merytoryczne, fajne, z ciekawymi tematami, audycje naprawdę dobre. A teraz jakiś śmietnik się zrobił, jakieś heheszki tutaj, ktoś Czektula chciał sparodiować jego shorty. Jakieś zapowiedzi, cholera wie po co, jakieś żarty hermetyczne, jakieś testy ekspresów. O audiobooku się wypowiadałem już, że trochę nieporadnie to czytanie wyszło i takie zaśmiecanie kanału. Zaczyna się groch z kapustą robić i to moim zdaniem się psuje to radio. To nie jest dobra droga. Weź, nie bierz tego do siebie, Maharadżo, ale no psujesz trochę ten kanał, nie? Tak bez urazy. Jak nagrywałeś o Richerze na przykład, to fajnie się tego słuchało. Weź coś, nagraj konkretnego, a nie jakieś parodie, coś, jak tu chcesz coś, nie wiem, nocne radio sparodiować, jakieś heheszki, jakieś wstawki, jakieś... I próbujesz wszystkiego. Tu se kupiłem ekspres, to nagram, tu swojego psa nagram. To jest trochę... Wpadasz w tą samą pułapkę, w którą wpadło nocne radio swego czasu. Czyli psucie dobrego kontentu jakimiś... śmieciowym kontentem, nie? A przy mikrofonie miało być takim czymś lepszym. Znaczy, miało być czymś innym, nie? Jak tutaj sobie pozwalamy na wszystko i wrzucamy przeróżne rzeczy, no to tam miał być taki wyselekcjonowany bardziej kontent, bardziej konkretny, goście o filmach, no, jakieś popularno-naukowe rzeczy. No i zaczęło się to w pewnym momencie zmieniać. Zenon zaryzykował. Ja pamiętam, jak Zenon miał wielkie wątpliwości, czy dać audycję taką luźno-gadkową o kanapeczkach. I zastanawiał się, w końcu dał i tłumaczył się z tego jeszcze. No to dobra, to z takich luźnych tematów to jedzonko ewentualnie. No a teraz to się robi jakieś takie groch z kapustą i śmietnik, nie? Więc weź tam Maharadża, nagrywa jakieś konkrety bardziej, a nie tu psa swojego, tu dupę swoją, tu ja pokażę wam, jak paznokcie obcinam, a tu jakieś heheszki, a tutaj zlewka, tutaj trolling. No wiesz, po prostu to nie jest piaskownica twoja, nie? Żebyś tam sypał piaskiem na lewo i prawo, weź pod uwagę, że tam jeszcze inni nadają i też im może się w końcu nie spodobać, tak jak w nocnym radio się nie spodobało, że ktoś tu się stara, coś nagrywa, a tu krawiec se przychodzi i się tu zżyga, tu zesra i się nagle jakaś szkolna robi, nie? No bo to się... I robi się taki właśnie groch z kapustą. No to taka moja uwaga, ale może się ktoś oczywiście nie zgodzić i powiedzieć, że się czepiam.

wygląda na to też, że pompujesz, bracie, strasznie jakieś boty, jakieś suby, chyba coś gdzieś kupujesz, bo audycja z muzyczkami z Komodorka 2200, a jakaś naprawdę zajebista audycja o serialu Obi-Wan z gościem, gdzie tyle informacji z uniwersum Gwiezdne Wojny, tam 180 coś, a tu muzyczki z Komodorka. Przecież wiadomo, że nikt tego nie oglądał, pewnie nikt tego tam w ogóle, mało kto to włączał, bo to nikogo nie interesuje, takie rzeczy. Więc też bez sensu, bo to pompowanie może sprawiać, że Zenon jako kapitan straci zupełnie rachubę, co jest popularne, w którym kierunku iść. I co to w ogóle da, nie? Że kupi się te wyświetlenia, czy jakieś suby. Też musimy jeszcze sprawdzić właśnie, no, jak te suby od Tomisia, ta reklama jego, jak to zaowocuje, też musimy zobaczyć. Ja nawet nie wiem, w jaki sposób Tomisiu to do końca załatwił. Mówił, że wśród Polonii gdzieś reklamuje. No zobaczymy. W związku z tym mam taką prośbę, żeby nowi słuchacze, jeśli są wśród was nowi słuchacze, dzwońcie, piszcie, dawajcie znaka w ogóle, że jesteście, nie? To jest bardzo ważne dla nas w tym momencie, bo to jakby pokaże sens tego wszystkiego, nie? Pokaże, czy akcja Tomisia to sprowadzi się tylko do polepszenia trochę wizerunku radia, no bo jednak te 4 tysiące robią wrażenie, szczególnie w porównaniu do 2700 było na

początku jakoś tak, no jeszcze sporo brakowało do tych 3000, a tu nagle się zrobiło 3000, mieliśmy świętować, nie, zanim się wzięliśmy za świętowanie, to się zrobiły 4000, no ale pytanie, jaki to będzie miało realny skutek, nie? Oprócz tego, że fajnie to wygląda. Tak więc bardzo was proszę, wszyscy nowi, cały nowy napływ słuchaczy, dawajcie znak. Nawet jeśli się odezwie 10 osób, to będzie już znaczyło, że całkiem nieźle jest, bo w naszej skali 10 osób nowych to jest zawsze coś, nie? Troszkę widziałem, tu się pojawia nowych osób, ale to tak nie za dużo na razie. Na razie nie za dużo. Może siedzą sobie cicho, może są nieśmiali. Wiadomo, że my tutaj jak się znamy... wiadomo, że bardziej aktywni są ci, którzy są tu już długo z radiem, przyzwyczaili się do dzwonienia, do komentowania, nie? I no, od dawna mamy takie grono też słuchaczy, którzy sobie w cichości odbierają to nocne radio i niekoniecznie czują potrzebę. Nawet do Ani ostatnio, do świetnej audycji o Woodstocku, bardzo fajnie mi się słuchało, Ania opowiadała, jak tam było. Możecie sobie odsłuchać. No to też zadzwonił jegomość, który przyznał się do tego, że... Przepraszam, nie pamiętam, kto to był, ale opowiadał o tym, że niespecjalnie lubi właśnie w ogóle się udzielać w jakikolwiek sposób, komentować, dzwonić, pisać. Więc sporo takich osób jest. No, ale mimo to, nawet jeśli niespecjalnie wam się chce tutaj, to przynajmniej napiszcie w komentarzach, jestem nowy. Cześć, nie? Albo zwykłe siema wystarczy. No, witam wszystkich, którzy się tu zbierają. Powoli się ludzie gromadzą.

Zapraszam do dzwonienia, bo jak zwykle jest luźna audycja u mnie, pogaduchy, a żeby były pogaduchy, to muszę mieć z kim pogadać, nie? Już się trochę nagadałem. Etam się chyba obraził, znaczy nie obraził, tylko wycofał się tak jakby, bo on nie jest z tych, co się obrażają raczej, ale chyba się trochę wycofał z dzwonienia do nocnego radia. No ludzie tak reagują skrajnie, nie? Ktoś, komu zwrócę uwagę, że może niekoniecznie do każdej audycji czy coś, to wiadomo, to ludzie są strasznie przewidywalni. Nawet takie osoby jak Etam, który jest oryginałem, to też jest przewidywalny i mogłem się domyślić, że to tak się skończy, że jak trochę tupnę nogą, jak mnie pewne rzeczy tam zniecierpliwią, to on się wycofa całkiem. Nie że sobie zrobi tam przerwę małą, 2-3 audycje, tylko całkiem już się. No ale za to sam wrzuca też jakieś tam rzeczy. Dodatkowe, rezerwowe, skopiowane. Ja już nie taki nowy. No ale rozumiem, że w miarę nowy, tak? Co ja data na śniadanie? A to jest dobre pytanie, które zadał Mirosław, bo też w sumie chciałem o to was dzisiaj podpytać. Wtedy jak gadałem o tej jajeczniczce, jakie jecie śniadanka? O tym też możemy sobie pogadać, nie? I ja jem bardzo chaotycznie, przyznam się. Bardzo jem, jak całe moje życie. Po prostu jem to, co akurat mam chęć, to po co sięgnę ręką akurat, to co jest w lodówce akurat i podjadam sobie. Tu sobie coś podjem, tu i bardzo tak chyba niezdrowo, bo tu jakieś chrupki sobie kupię. W ogóle nie wydaje wam się, że strasznie się pogarsza jakość produktów. To co kupuję w takiej Biedronce, w tej Biedronce faktycznie jest syf jakiś. Kupuję jakiś coś, to wszystko jest jakby gorszej jakości jeszcze niż było. Nawet takie popularne rzeczy jak jedne z moich ulubionych chrupek Carly, no to wydaje mi się, że one są mniej aromatyczne niż kiedyś, te fistaszkowe takie chrupki, nie? Właśnie sobie ostatnio kupiłem, taki jem i takie jakieś bez smaku mi się wydają, a zawsze miały taki wyrazisty smak, a teraz jakby takie bez smaku, jakby tam jakiegoś styropianu dodali, czy innego uzupełniacza, żeby tylko to zachowało swój dawny kształt i kolor, ale takie bezsmakowe bardziej jest. Z chipsów powiem wam, że jedne, że mi po prostu nie przestały smakować, jakieś takie liche są. I jedyne chrupki, znaczy chipsy, które obecnie od czasu do czasu sobie kupuję, to są Pringles. No to jest dobra marka, nie? To zawsze była dobra marka. To są chipsy dobrej jakości, te Pringles. Nawet sobie ostatnio kupiłem do nich taki sos dip, to się nazywa, tak? Salsa dip, serowy. I to jednak robi robotę. Powiem wam, że taki chipsik maczany w takim dipie, no to dobra rzecz, dobra rzecz. I one mi smakują, te Pringlesy. A kupię sobie jak nie wiem, już dawno nie kupowałem, ale jak jeszcze od czasu do czasu robiłem eksperyment, dla testu sobie kupowałem jakieś tam chipsy, to nie za bardzo mi wchodzą. Jakieś takie zbyt tłuste, zbyt chemiczne, nie wiem jak to nazwać, po prostu nie smakowały mi. Te Pringlesy jeszcze, nie? Tu mam akurat pepperoni pizza Italian style limited edition. Jakieś limitowana edycja. Bardzo smaczne. No, w ogóle smak pepperoni zawsze mi odpowiada. Pizza z pepperoni i tak dalej. Więc ja jem strasznie chaotyczne, niepoprawne i pewnie też niezdrowe śniadania, ponieważ potrafię jeść na śniadanie to, co inni ludzie jedzą na obiad normalnie. Czyli jakąś zupę se zjem na śniadanie, która została, jakieś mięso, a z kolei na obiad zjem to, co inni jedzą na śniadanie. Jajecznicę sobie nagle zrobię, nie? To chyba nie jest zbyt zdrowo. Co tu piszecie? Po piwie z Biedronki zawsze boli mnie głowa, jakby do Biedronek jakieś zlewki dawali. No właśnie, coś jest nie tak z tymi produktami. Podłej jakości są po prostu. Myślę, że
To jest taka ciemna strona kapitalizmu. Zarabiać za wszelką cenę i wytaniać te produkty, wytaniać, dopóki ludzie się naprawdę poważnie nie rozchorują już od tego gówna, nie? Dopóki kupują, to pogarszać, pogarszać, wytaniać, a jednocześnie żyłować ceny, jak się tylko da. Jak kupują ten cukier, to dajmy po 9 zł, bo i tak kupią, nie? To nie powinno tak być. Popatrzcie, nie wszystko, nie cały świat musi koniecznie działać tak na zasadzie takiej wstrętnej komerchy. Ania opowiadała o Woodstocku i okazało się, że na tym Woodstocku niekoniecznie tak gonią za hajsem, nie? Wiele rzeczy jest za darmo, ludzie przyjeżdżają i za darmo czegoś cię nauczą. Mogliby doliczać sobie jeszcze za różne usługi, a tu masz jakby za darmo możesz skorzystać. To mi się bardzo spodobało. To mi się bardzo spodobało. W ogóle takie dość pozytywne miejsce, nie? Chociaż mogłoby się okazać, że wielu z tych, co przyjeżdżają na taki koncert, to są tacy różni tam punkowcy, których często spotkasz pod przejściem podziemnym, jak cię proszą o kasę, nie? I co? I w ramach właśnie dzielenia się, łatwo się mówi temu, kto jest biorcą. Dzielmy się, wszystko miejmy wspólne, precz z komerchą, precz z materializmem, precz z konsumpcjonizmem, jesteśmy braćmi. No to najłatwiej się mówi to temu, kto prosi innych o kasę, nie? Albo kto korzysta z dobroci innych. Tak też trochę jest. Ja miałem dużo takich osób w tej mojej szkole artystycznej. Takich właśnie penerów, jak to się mówiło, którzy gdzieś tam żebrają, zbierają kaskę. Panków para prosi na browara. No i takie mam niestety doświadczenia, że bardzo często ci, którzy są, mają kolczyki w nosie, jakieś irokezy, są tacy właśnie trochę śmieszni, jacyś tacy, wyglądają trochę jak ulicznicy, nie? No to bardzo często proszą o kasę. Mam smaka nasadzone jajca. No, jajko, w jajku jest to najlepsze, że w każdej formie smakuje trochę inaczej. Jajko na twardo, jajko sadzone, jajecznica, to zawsze jest trochę inne danie. Nie ma tu monotonii wcale takiej, więc nie nudzi się to jajeczko, a do tego zdrowe. No, muszę sobie tą francuską jajecznicę zrobić. Oprócz tego, że smaży się ją bardzo wolno na małym ogieniaszku, powolutku sobie dochodzi, to jeszcze dużo masła się daje i śmietanki. No wiadomo, albo mleka. To sprawia, że jajecznica jest taka bardziej puszysta i mięciutka, rozpływająca się w ustach. A na szkolnej z kolei zmiany, a właściwie wielka rewolucja. Waligura pisał w komentarzach, że to przecież to było wiadome, że Sradek nie przyjdzie. No nie wiem skąd, czy było takie wiadome. Poprzednim razem przyszedł, nie? No teraz on jest chyba w kiepskim stanie, wydaje mi się, i też przeżywa to wszystko, co tam się dzieje trochę. I to się tak zbiegło, nie? Że ta rewolucja na szkolnej... Major i Geremek już na nowym mieszkaniu, razem mieszkają... No, krótko mówiąc, Knur został sam, jak palec w dupie i szloch Boży pewnie słychać aż na Boboli. Więc się pozmieniało trochę. Wcale mi nie szkoda już tego Krzyśka. Kiedyś może byłoby mi go szkoda, ale dzisiaj przecież on jest tak paskudnie się zachowuje już od dawien dawna, że zasłużył sobie na to, żeby zostać sam. Strasznie w ogóle fałszywy, wyrachowany, mściwy i jeszcze 100 innych wad ma ten człowiek, nie? A zalet praktycznie nie ma żadnych. Zapracował sobie, no. Nawet biorąc pod uwagę, że on jest trochę ograniczony, no to... A co? A nie ma ludzi opóźnionych, ograniczonych, którzy są fantastyczni, którzy są mili dla innych? On ma taki charakter po prostu. Nie wrócili i najprawdopodobniej nie wrócą.
Pan Bóg pisze, a Pol Rock nie jest sponsorowany przez rząd? Wiem, że w innych krajach festiwale są finansowane z budżetu. Przystanek Woodstock zawsze był reklamowany jako taka impreza, która ma być pewnym ukoronowaniem, uwieńczeniem i podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie? Nie wiem, dlaczego ludzie tak strasznie psioczą i nienawidzą tego owsiaka. On nawet, jego finanse, w przeciwieństwie do finansów kościoła katolickiego, są dosyć klarowne. Można sobie sprawdzić, ile zarabia i nie zarabia. Jako członek zarządu nie bierze nic, na przykład. Ja nie wiem, czy on się jakoś dorobił na tej swojej działalności charytatywnej wielce. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby jakoś się wielce dorobił. Zresztą to, co on mówi, to ja się z tym zgadzam. Niepotrzebnie polityków jakiś tam zaprasza. To ja uważam, że cały ten Woodstock powinien być zakaz w ogóle przychodzenia. Jak przychodzi jakiś poseł czy polityk, to niech się zakamufluje i ubierze w bluzę z kapturem, to ewentualnie może przyjść, jak się nie ujawnia. Ale wszystkie te polityczne mordy, to niech wypierdalają stamtąd. Nie ma tam dla nich miejsca. Nie powinno być. Po co tam zapraszać jakichś polityków? Dorobił się wielce, twierdzi Zenon. No, nie wiem. Może. Nawet jak troszkę się tam dorobił, to popatrz, ile on lat to robi, nie? Ile korzyści z tego jest. Jeśli ktoś łączy ludzi, to właśnie on może, nie? A nie jakiś papa Franciszek czy inny papa trzęsi łapa. To jest człowiek, który faktycznie łączy ludzi. Też nie rozumiem całej tej idei tego przystanku Jezus. To jest takie podczepianie się pod innych, nie? To tak jak my byśmy zrobili sobie spotkanie nocnego radia, fajnie się tam bawili, a Zenon by przyjechał i gdzieś tam robił spotkanie przy mikrofonie zaraz obok i ściągał, że chodźcie tu do nas, nie? I tu jest fajniej i lepiej i spotkanie przy mikrofonie, nie? I by się tam, nie wiem, wtryniał i jeszcze by nazwał się podobnie jakoś, nie? Na przykład by nazwał to nocne spotkanie przy mikrofonie i reklamował się, że to lepsze jest. No, nie, ale coś jest w tym takiego nieeleganckiego, takie podczepianie się pod innych trochę. I niby tutaj jakaś alternatywa, ale konkurencja właściwie, nie? Przystanek Jezus.

Waligura też twierdzi, że się dorobił. Owsiak. No dobra, zawsze jakiś temat tutaj, nie, do naświetlenia. Ja nie będę bronił Owsiaka jak niepodległości własną piersią za wszelką cenę. Ani on mi brat, ani swat. Chociaż lubię Owsiaka. Jakoś mi tam odpowiada jego stosunek do życia, do ludzi. Jego taki katosceptycyzm też mi odpowiada. Katolosceptycyzm też taki jestem przecież. Każdy ma jakieś swoje sympatie i antypatie. Nie musimy być tacy sami. Mi Owsiak odpowiada jak najbardziej. A to, czy on się dorobił trochę, czy bardzo, czy sobie, nawet jeśli sobie kupił dom za całą tą swoją działalność, którą pamiętam jeszcze od czasów, jak byłem dzieckiem, to on już robił tą wielką orkiestrę, to czy mu się przypadkiem nie należy? Nie wiem, a komu się należy? Jakiemuś klesze opasłemu, który za nic se wyżebrał i dostał od państwa i od ludzi? Za co? Za to, że pedofilców innych broni dostał? To jemu się należy? To Owsiakowi się należy, no. Czemu nie? Czemu ma nie odczuć jakoś, że został wynagrodzony za te wszystkie starania swoje, nie? No, poza tym to takie też nasze polskie nielubienie kogoś za to, że się dorobił, nie? Tak jakby dorobienie się, no tu trochę inna sytuacja może faktycznie, bo działalność charytatywna, ale coś musi jeść i z czegoś musi się utrzymywać. I to jego sposób na życie, on się tam niczym innym nie zajmuje, on jest ewentualnie tam specjalistą od robienia witraży, tak słyszałem, że on się witrażami zajmował kiedyś. Więc jeśli mielibyśmy tutaj się zastanowić, dlaczego mamy nie lubić tego Owsiaka, to może jakieś inne rzeczy, tak spoza tego, ile on z tego ma, a czy fundacja taka, a czy fundacja Mrówka Mała, czy Mrówka Duża, bo to chyba nie to jest tym najważniejsze, nie? Z rzeczy bardziej pozytywnych, może, znaczy mniej kontrowersyjnych, to Kung Fury 2 zbliża się powoli. Schwarzenegger będzie grał prezydenta, wystąpi jako prezydent. Prezydent. I druga część będzie miała podtytuł Pięści Czasu. Pięści Czasu. Fists of Time. Owsiak, dobry kandydat na prezydenta. Głosów zebrałby sporo, a Niewolski mówił, że przyszłym prezydentem ma być młody Sztur. A czemu nie? A czemu nie? Schwarzenegger został gubernatorem. Ameryka ma bogatą tradycję właśnie różnych aktorów, którzy na przykład zostają prezydentami, nie? Jak Reagan. Czemu taki Owsiak nie miał? Czy to by był zły prezydent? Moim zdaniem to by był świetny prezydent. Świetny prezydent, bardzo by mi odpowiadał taki prezydent. Bardzo, bardzo. Bo to jest człowiek, któremu mogę jeszcze zaufać. A tym wszystkim mordom, znaczy wypierdoliłbym całą pookrągłostołową ekipę, bym wykasował. Wielki reset i wpisany, nie wiem, w prawo, w konstytucję, zakaz w ogóle uczestniczenia w życiu politycznym wszystkim tym pookrągłostołowym parchom. Od PO przez PiS, SLD, PO, wszyscy won. Powtórzę tutaj za, kto to powiedział, Cejrowski, wszyscy won. Wszystkie pookrągłostołowe mędy sprzedajne, skorumpowane, na których są haki, które nie wiadomo kto ma. Część haków w Izraelu, część haków
w posiadaniu ukraińskich służb, część haków u ruskich, część u Niemców i potem tak właśnie wygląda rządzenie naszych przedstawicieli społeczeństwa, że robią wszystko tak, że dziwnym trafem zyskują inni, a nie my, nie? I rozpierdalają ten kraj, nie liczą się z niczym. No, bankructwo Polski to nie jest żadna abstrakcja, myślę. Już raz właściwie to przeżyliśmy, bo PRL właściwie zbankrutował. Możemy sobie tam opowiadać farmazoniki, że Jan Paweł II przyszedł i tupnął i zmiażdżył komunizm i ludzi porwał i tak dalej, ale tak naprawdę ten system najzwyczajniej w świecie zbankrutował. Wszyscy won, ale kto w ich miejsce? Zupełnie nowi ludzie, zupełnie tacy, którzy nie mają dorobku, nie słyszeliśmy o nich, to oczywiście sprawi, że no będą mieli trochę, być może niektórzy, mniejsze doświadczenie i tak dalej, ale będziemy mieli, będzie większe prawdopodobieństwo o wiele, że nie są to ludzie zależni od kogoś, po prostu nowi, zupełnie nowi, młodzi, no dajcie spokój, przecież wszystkie te mordy, to ja pamiętam, ich od zawsze byli tu. Więc wypierdalać może w końcu. Zawód polityk. Niech to będą ludzie ze świata biznesu, ze świata sztuki, kultury. Może jacyś doświadczeni dziennikarze. Może niech tacy ludzie się wezmą za rządzenie krajem. Specjaliści. Rząd specjalistów, a nie jakiś wsioków, partyjniaków, jełopów, nie? Którzy się wysłowić często nie potrafią, a jak potrafią, to gadają tak, jakby wszystko mieli przygotowane, z kartki po prostu. Ten taki charakterystyczny język, jakby po prostu nauczył się na pamięć, co ma powiedzieć. Albo się ze sobą kłócą o to, kto więcej nakradł, nie? Wyście nakradli, a wyście to nie kradli, nie? Dajcie spokój. Nie wiem, partie takie, które miały służyć rolnikom i interesom rolników, jak PSL, zdradziły tych rolników. PiS też się zarzekał, że będzie reprezentował interesy tych rolników, a robi wszystko, żeby ich zniszczyć. Nic dla nich nie robi. Ja tak się nie znam na polityce za dobrze, ale tak intuicyjnie czuję, że to mamy najgorszych, jakich możemy mieć po prostu, nie? I że to jest właśnie główna przyczyna całego tego zła, że to są ciągle ci sami ludzie. A scena polityczna zabetonowana, wszystko przygotowane. Ci ludzie nie myślą o Polsce. Oni myślą, jak się utrzymać przy stołkach, jak zniszczyć oponentów. Nie potrafią się w żaden sposób dogadywać. Im nawet do głowy nie przyjdzie, żeby do kogoś wyciągnąć rękę, żeby pójść na kompromis. Nie, oni mają wpisaną walkę. Bo oni dla nich to jest właśnie polityka, walka cały czas, nie? To włażenie w dupę kościołowi. Co to w ogóle za sytuacja, w której Obajtek robi się dla niego mszę jakąś i z okazji tam przejęcia Orlenu czy coś, jakieś msze się robi z tej okazji. Kościół skoligacony już całkowicie z władzą, raz władza robi loda kościołowi, a raz kościół władzy i tak na przemian, to wszystko musi się skończyć. Zerwać konkordat, ograniczyć wszelkie możliwe przywileje dziwne kościoła, zabronić wszelkim okrągłostołowcom uczestnictwa w polityce, wymienić służby, może, nie wiem, nie jestem specjalistą, wiem, że to, co mówię, może być trochę takim marzycielstwem i odrealnionym myśleniem poniekąd, ale tak mi się coś kołacze po głowie, że w tym kierunku trzeba by pójść, nie? Zrobić jakiś reset w tej naszej polityce, wielki reset. Dobra, czekam na wasze telefony. Może ktoś zadzwoni, coś powie ciekawego. I też nie przejmujcie się, może, że jest jakiś temat tutaj, narzucony. Możecie z dowolnymi rzeczami dzwonić. Jest dzienna audycja, bardzo luźna, więc co tam wam przyjdzie do głowy. No
tak, tak czułem, że to, że ta wymiana służb to trochę palnąłem tutaj, bo to jest bardzo delikatna sprawa. To Zenon ma rację, że to nie za bardzo. Ale cóż, o ile wiem, to Zenon też nie jest jakimś ekspertem w tym temacie wielkim, więc. No ale to faktycznie, to tak się nie da na pstryknięcie i nie mogą to być jacyś przypadkowi ludzie, bo znowu nam się te służby przepełnią jakąś agenturą, jakimiś szpiegami, jakimiś nieudacznikami. To jest delikatna sprawa po prostu, nie? I tak to właśnie jest ogółem całe te, no, generally all of this, czyli ogółem całe te.

No właśnie, wiele osób ma takie odczucia, że całym tym krajem to kręcą służby. I to jest nasze przekleństwo. Krajem nie mogą rządzić służby, które dodatkowo są tak mocno... tak mocno wątpliwa jest ich służba temu krajowi. I nie wiadomo, jakie tam wpływy są, kto tam z kim, nie wiadomo, kto komu tam służy do końca i tak dalej. Te wszystkie afery, nie? Piotr z kolei twierdzi, że tym krajem rządzi Mossad. No. Mossad na pewno ma tu jakieś wpływy, tylko pytanie jakie, nie? Jak duże? No, po tym całym Pegasusie to wszystkiego można się spodziewać, bo skoro haki na różne ważne osoby przechodzą przez centralę w Izraelu, to nie trzeba dużo myśleć i nie trzeba być tu wielkim specjalistą, żeby się domyślać, do czego to prowadzi.

Bardzo mnie ciekawi to, czy skończy się to szaleństwo cenowe i czy ceny wtedy spadną i czy wrócą do poprzedniego poziomu, czy po prostu zatrzyma się to i one staną na takim poziomie, na jakim są, nie? Bardzo mnie to ciekawi. No, życie pokazuje, że to nieczęsto tak bywa, że jakieś zmiany, jakieś haracze, podatki się cofają, nie? Jak już włoży się tą nogę w drzwi, to już się jej nie wyjmuje. Teraz jakieś olejowe szaleństwo. Polacy się biją o olej rzepakowy, dosłownie w jakimś sklepie się zaczęli tam szamotać o ten olej. Z jednej strony rozumiem Polaków, bo jak mówiłem, dla nas sytuacja, w której w sklepach nie ma niczego, jak u Kononowicza, to jest nasza historia po prostu i wiele osób to jeszcze pamięta nawet, więc te obawy, ten strach jest po części uzasadniony, ale no wiadomo też, że ten strach napędza te ceny, ci ludzie robią złą robotę po prostu. Biegną z obłędem wokół, wykupują wszystko, no to wiadomo, że ceny wzrosną. Strasznie mi szkoda wszystkich tych, po prostu no, męczy mnie to, chociaż sam tego nie doświadczam za bardzo, bo nic nie mam za bardzo, no ale ci ludzie, którzy mieli kredyt powiedzmy 1000 złotych, a mają 2500, do tego koszty życia. Ktoś jeszcze wziął kredyt we frankach, to też dostał po dupie. Ceny prądu wzrosły. Jak ktoś ma firmę, to lockdown mu dał popalić, także już ledwo wytrzymuje i ktoś taki po prostu stracił, bardzo często ktoś taki traci sens życia, bo jak ktoś się poświęcił pracy, co jest godne szacunku, ktoś się starał, często dla innych, żeby było dla potomnych, żeby coś zbudować, nie, żeby coś w życiu osiągnąć, to teraz traci wszystko na przykład, nie, tak powolutku traci wszystko. To jest armagedon po prostu finansowy dla wielu ludzi. Ja tak zawsze czułem, że co bym nie robił, nawet jakbym wiele lat temu postanowił być pracowity, starać się, żyłowałbym się, nie spałbym po nocach, pracował, zakładał, brał kredyty, to co, to dzisiaj bym wszystko stracił, nie? Więc nie chcę tu mówić, że a nie mówiłem, albo że jestem tu Jackowski wielki i przewidziałem i dlatego się nie starałem, tylko no, tak czułem po prostu, że nie ma co, tak? Że to nie jest warte, żeby poświęcać swoje życie pracy, tarmosić się z tym życiem, brać ciągle z nim za bary, żeby ostatecznie... Ja powiem wam, że ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego to ktoś ma ponosić konsekwencje tego, że są jakieś zawirowania, zmieniają się kursy walut, to jakaś ta inflacja i że kosztem zwykłego człowieka ratuje się ogólnie sytuację w kraju. Dlaczego to Kowalski ma płacić nagle o 1000 zł więcej ratę? To było to tłumaczone, ja wiem, tu Jola dzwoniła, tłumaczyła, ale ja tego nie ogarniam. Jestem no, za głupi po prostu. Nie rozumiem. Dla mnie to jest jakaś taka jawna niesprawiedliwość, tak? Że po dupie dostaje ten najsłabszy, ten Kowalski i niby z jakiej paki, niby z jakiej racji on ma ratować sytuację, płacąc o 1000 zł więcej ratę kredytu. I dojść w końcu do sytuacji, że nigdy tego kredytu nie spłaci, bo niektórzy tak mają, wzięli jakiś duży kredyt i tak to wszystko wzrosło, że on spłaca same te odsetki jakoś, nie? I nie maleje mu w ogóle jego dług i on... Dlaczego to takie jest? Ja nie rozumiem tego po prostu. Ale kto się przejmuje zwykłym człowiekiem? No ja się trochę przejmuję, tak mi jakoś przykro, szkoda mi ludzi. Nic nie znaczymy, Van Dust pisze. No w tym sensie Van Dust pisze, że tak się zapytuje, tak? No, a kto się przejmuje zwykłym człowiekiem? No na pewno nie władza, na pewno nie władza. Władza ewentualnie zrobi szopkę i będzie ronić krokodyle łzy. Bo ci ludzie nie mają za grosz empatii.
naprawdę, ja tego nie rozumiem. No, a czemu nie bank na przykład ma się poświęcić i zmniejszyć swoje zarobki rekordowe? Żeby one nie były rekordowe. Czemu nie jakieś wielkie sieci, ci najbogatsi, nie wiem, jakaś Biedronka nie miałaby stracić trochę i podreperować sytuację tutaj, nie? Tylko Krzysztof Kowalski ma zapłacić za to wszystko. I tak w sumie czemu on akurat? Ja nie rozumiem tego. Szczęśliwi na pewno ci, którzy sobie wzięli kredyt ze stałą ratą, nie? Płacili trochę więcej, ale przynajmniej mają spokój. A u innych to nie wiadomo, kiedy to się skończy, bo zaraz będzie sytuacja, że miałeś kredyt 1000 zł, a nagle będziesz miał 5000 zł, nie? I cukier będzie po 20 zł, makaron po 50. I ciekawe, czy wtedy, a i nawet wtedy rząd powie, że to wina Putina wszystko. I Tuska oczywiście. Tacy zagorzali wyborcy PiS, taki typowy wyborca PiS, zapytany podczas sądy ulicznej, czyja to wina, że jest drożyzna, to on mówi, że Tuska. Naprawdę. Naprawdę są tacy ludzie i jest ich wielu. Śmiem twierdzić, że gdyby PiS nie miał tego TVP, gdyby nie zawłaszczył sobie w tak haniebny, parszywy sposób telewizji, o której nie wiedzieć czemu się mówi, że to telewizja publiczna, to jest TV PiS, wstrętna propaganda siekierą ciosana, kłamliwa. No to gdyby nie miał tej telewizji, to już dawno by go nie było. To był dobry ruch, cwany ruch, nie? Okazało się, że zwolennikom, sympatykom PiSu można kłamać w żywe oczy, opowiadać największe bajki, nie? Że to właśnie wina Tuska wszystko, że jest tak drogo i oni w to uwierzą. Więc to daje pewność tym pisiorom, że co by nie zrobili, nawet jak doprowadzą kraj całkowicie do ruiny, do bankructwa, nie będzie już na czym drukować tych pieniędzy, bo papier będzie już niezbyt wielkim luksusem, to oni powiedzą, że to wina Tuska w najgorszym wypadku i wszystko. I ludzie w to uwierzą i pójdą Tuska zlinczować, bo to jego wina, że kraj upadł, nie? Więc kurwizja, jak tu pisze Luke, no może dowolnie lepić ludzi. To był bardzo dobry ruch.

0: Więc mogę się zgodzić, że to w dużej mierze wina samych Polaków, że jest jak jest, a nie tylko rządu, mediów. Media też cwane, nie? Z jednej strony straszą, judzą, straszą, że zaraz się skończy cukier, że drożyzna, że zaraz będzie cukier po 50 zł. No to ludzie słuchają tych mediów, zapatrzeni. Jest takie jakieś przekonanie, straszna jest ufność ludzi w te media. To co, jak w telewizorze mówili, to musi być prawda, nie? Ale jak coś mówi pan profesor, coś naukowego, czy w książce coś mądrego, to nie, to kłamio, bzdury gadają, bo to tak naprawdę to reptiliany wszystko zrobiły. No i ten obskurantyzm. Ale dla telewizji to zaufanie stuprocentowe i dla gazety wyborczej, to jak w gazecie wyborczej czy w TVP coś powiedzieli, to już jest pewnik. Skąd to zaufanie takie wielkie? Też, skoro my Polacy wyciągamy pewne wnioski, jesteśmy trochę zaprogramowani przez naszą historię i boimy się znowu pustek w sklepach, to czemu nie boimy się, czemu nie jesteśmy sceptyczni i nieufni w stosunku do mediów, skoro mieliśmy media kłamliwe już za PRL-u, które nam wciskały kit i wtedy to się mówiło, że nie ma nic w sklepach, bo spekulanci wykupili, no. To dzisiaj jest propaganda na tym samym poziomie, że co wtedy, nie? Wtedy mówiono, że spekulanci wykupili, a dzisiaj przez Putina wszystko. Albo przez Tuska. No to jest ten sam poziom propagandy kłamliwej. Ale ludzie ufają jakoś. Tutaj nie wyciągnęliśmy wniosków i nie wpływa to na nas w żaden sposób. Skąd zaufanie? Strucie pokarmowe żarciem, programowanie podprogowe z telewizorów i smartfonów? Voilà! Voilà, szek. Tak Piotr twierdzi, że to stąd. Też ciężko się nie zgodzić. Znaczy... Ci właśnie, którzy bardziej tak alternatywnie, spiskowo myślą, może inaczej, ci, którzy myślą w sposób nie mainstreamowy, mają bardzo często dużo racji, tylko że może zbyt duże akcenty kładą na pewne rzeczy i trochę zbyt dużą wagę przywiązują do pewnych rzeczy, które niekoniecznie mają aż tak duże znaczenie, bo to jedzenie, czy tam jakiś fluor, który ludzi lekko może otępiać, coś takiego, no to może mieć znaczenie, ale na przykład bardzo małe, nie? A ktoś zrobi z tego główną przyczynę, nie? Że na przykład wszystko to przez to jedzenie. Ale może. No, jesteś tym, co wiesz. Już dzisiaj wiemy, że to powiedzonko jest o wiele... Więcej jest w nim prawdy, niż mogłoby się niektórym wydawać, że jesteś tym, co jesz. Pod każdym względem, no. Też jak człowiek jest struty, to zawsze będzie trochę zły, trochę wkurwiony, albo może, nie wiem, może te wszystkie ulepszacze chemiczne, zamienniki... konserwanty, szkodliwe substancje może sprawiają, że jesteśmy faktycznie bardziej otępiali, mózg gorzej pracuje. No na przykład mózg, jak jest mniej dotleniony, no to też gorzej pracuje, gorzej... Mam taką grę, w którą gram sobie od czasu do czasu. Nie wiem, taka prosta platformówka Batman na emulatorze Amigi. Kiedyś grałem na antenie, to wiecie, jak to wygląda. Tam jest taki level, gdzie trzeba... pewną układankę logiczną rozwiązać, szyfr Jokera. Trzeba rozpracować składniki trucizny Jokera. Joker, tak jak to było w filmie Tima Burtona z Michaelem Keatonem, Joker wypuścił na rynek jakieś produkty, kosmetyki, gdzie była mieszanka różnej chemii i te produkty truły ludzi. I trzeba rozszyfrować. I to jest taka logiczna układanka. Trzeba drogą eliminacji dojść do tego, które to składniki są. I co zauważyłem? Że bardzo często mi to znakomicie idzie po prostu ta dedukcja, a czasami mózg nie pracuje tak, że ja po prostu no, nie mogę rozszyfrować, skoro tego nie ma i tego nie ma, ale czego nie ma, tak nie ogarniam tego po prostu głową, nie? A często idzie mi jak spłatka i uważam, że to jest świetny test tego, jak akurat pracuje mój mózg, nie? Czy dobrze, czy źle. Czy dobrze mi idzie ta dedukcja, czy nie. I widzę to bardzo wyraźnie. Włączam sobie tą grę i jednego dnia świetnie, wszystko dedukcja 100, nie? A drugiego idzie mi tak opornie, więc różnie ten mózg działa. Różnie ten mózg działa. Raz znakomicie, a raz jak po grudzie. Adam Łamysz, krawiec. A jak myślisz, czy teraz Major z Geremkiem będąc na swoim będą gotować? Myślę, że przede wszystkim, że się bardzo pogorszy content, że będzie kiepskiej jakości content. No bo tak, Major będzie psznie jadł i memłał tymi dziąsłami i gadał farmazony nieciekawe. Geremek, no wiemy jaki jest Geremek, mało lotny i wydaje mu się, że jest śmieszny. I
1: siedzimy sobie tego i no Knur powiedział tego, że no, że nas nie wpuści tego, a właśnie on no tego, to jest nic, tak? To jest nic. Prawda jest, smutna prawda jest taka o tym uniwersum, że wszyscy tam są dla Krzysztofa, dla Konona, dla Knura. To on jest głównym showmanem. A smutna dlatego, że to jest taka toksyczna rozrywka. Ludzie tam żywią się dramami, awanturami. I śmieją się z tego, jak straszny jest ten człowiek, tak? Jak wszystkich opierdala, jak donosi. Jeśli tego nie będzie, to co zostanie? Zostanie dużo niczego i tak naprawdę bardzo nieciekawe show to się zrobi. No i to trochę takie smutne, że ludzi tak przyciągają te negatywne rzeczy. Sam sobie trochę pluje w brodę, bo jak gadaliśmy tutaj z Janką muzykantem, to Janko mówi, że a co ty będziesz tu przepraszał i się kajał, że oglądasz. Oglądasz to oglądasz, no każdy ma prawo oglądać co chce. No ale jakby nie było, to jednak no właśnie tak to wygląda, że ogląda się to dla tych rzeczy, które są toksyczne i które są chujowe tak naprawdę, są negatywne. To jest takie jaranie się negatywnymi samymi rzeczami, nie? Tym, że ktoś na kogoś napadł, opierdolił, zepsuł coś, albo śmianie się z tego, jak ktoś jest nieporadny, jak jest mściwy. No to wiecie, to nie jest takie, nie ma w tym zbytnio... Cała ta społeczność jest bardzo taka zawistna. Tam jest jedna wielka krytyka i wieszanie psów, nie? Teraz, co ciekawe, na Mlecznym Człowieku są, patrzyłem pod kilkoma filmami najnowszymi, są wszędzie wyłączone komentarze. Nigdy tego nie było. No to się gromy posypią na Sratka, bo on jest zawsze posądzany o cenzurę. No i właściwie to pewnie jego też sprawka. Widać, były te komentarze tak jadowite już, tak niemiłe, że Sławek postanowił wyłączyć komentarze. Też to ostatnio zrobiłem, ale ja to robię raz na 5 lat, nie? Takie akcje, że komentarze wyłączę. Ostatnio była mała awanturka, to myślę, wyłączę, bo tam się kłóciliście, to... I co ciekawe, i jedna, i druga strona, a potem tam gdzieś dały kciukami osobiście w górę, że a dobrze, że wyłączyłeś, bo już to za daleko wszystko poszło, nie? Więc jakoś tam zrozumieliście, że nie ma co. No ale
0: u nas to się naprawdę bardzo rzadko zdarza takie coś, że jest jakaś cenzurka. No a tam już weszła cenzura na całego. W ogóle na bardzo wielu kanałach YouTube'owych widzę ostatnio wyłączone komentarze całkowicie. Nie ma możliwości komentowania. Bo faktycznie dziwna się sytuacja zrobiła, bo jak ktoś prowadzi jakiś taki porządny kanał, komercyjny, gdzie coś wartościowego robi, a tu nagle pojawią się komentarze w stylu, a wypierdalaj pedale, kurwa, a co to za głupoty znowu, a weź tam, kurwa, z takim kontentem, nie? Albo jakieś seksistowskie rzeczy się pojawią, jakaś pani tam zaproszona coś mówi, a tam zaraz będzie pokaż stópki mała, nie? No to ktoś w końcu... Właściciel takiego kanału nie wytrzymuje i wyłącza te komentarze. I bardzo często widzę, tak się to teraz kończy, że zostają całkowicie wyłączone komentarze.

No, ale filmy się ukazują dalej na Mlecznym Człowieku, na tym samym kanale. Zniknął Krzysiek z tego kanału. W czołówce tylko został, ale teraz główne skrzypce grają Geremek i Major. No to kanał dalej sobie będzie zarabiał. Co, jakoś tam się utrzymają pewnie. No ale nie sądzę, żeby u nich było dobrze z finansami. Znaczy, Geremek pracuje u niemieckiego, ma normalną pracę, więc jakoś będzie sobie żył. Gorzej z Majorem, którego oszczędności zostały mocno nadwyrężone podczas wyjazdu do Niemiec, gdzie nic nie zarabiał za bardzo, tylko żył jakby z jakichś swoich zaskórniaków. Teraz tutaj nic nie zarabia, więc myślę, że Major może być w kiepskim stanie finansowym. Niektórzy twierdzą, to znaczy widziałem, że takie przekonanie jest dosyć powszechne wśród sympatyków szkolnej, że to wszystko jest podpierdolka, ale to jest właśnie to spiskowe myślenie, które towarzyszy dzisiaj ludziom na każdym kroku, że każdy wszędzie wietrzy spisek i że wszystko jest udawane, ukartowane, podpierdolka i tak dalej, nie? No ale może tak jest faktycznie, że to jest pewna akcja, której celem jest zmuszenie knura, żeby się stał bardziej uległy, grzeczny, po prostu tak odsunięcie go na pewien czas, żeby zmiękł. Ale to są płonne nadzieje zupełnie, że on się zmieni. On jest zupełnie nieskory do jakichkolwiek zmian. Jemu nawet słowo przepraszam po prostu nigdy nie mogło przejść przez gardło, jakieś podanie ręki, przeproszenie się, to dla knura to jest abstrakcja zupełna. Poza tym to jest starszy człowiek, starsi ludzie ciężej się zmieniają. Ktoś inny pisał, że jego zdaniem tu chodzi o to, że Krzysiek się kończy tak jakby, tak? Że Krzysiek lada moment może zmienić miejsce zamieszkania, prawda? Na to na górze. I że to jest jakby przesuwanie aktorów, tych kukiełek, do innego teatru, tak jakby odcinanie się i budowanie nowej marki trochę, coś takiego jakby. No, dzieje się tam, dzieje się. To jest w sumie trochę nawet ciekawe, no bo jakby nie było, ta szkolna to jest najbardziej barwne uniwersum z tych pato-uniwersów. Najwięcej tam się dzieje, nawet teraz popatrzcie, jak telenowela, jakie zwroty akcji, nie? Ten jedzie zabrać tego, ten chce mieć na własność tamtych aktorów, tu się redaktorzy się zmieniają, tu knur został sam i tak dalej, no jak w dobrej telenoweli, nie? A kasa dla kogo? Jak kanał Kśka? To nie jest kanał Krzyśka, tylko to jest kanał Sławka i Jacka, i psa Jacka, jak go tam nazywają. I psa Jacka. Ewentualnie Jacka od psa, znaczy Arona od psa Jacka też można powiedzieć. No, nie no, to jest Krzysztof, on nie wiedział, nie wie i pewnie nigdy nie zrozumie, nie ogarnie tego swoją głową, ile ten kanał zarabia. Nie twierdzę, że jakoś bardzo dużo, tu akurat jestem sceptyczny. Myślę, że dużo, dużo mniej niż ludzie zakładają, bo się Wardęgą zasugerowali. Stawiałbym właśnie na 8 klocków, coś koło tego, nie? Miesięcznie. No i a kim jest tak zwany niemiecki? To jest jeden z redaktorów. On prowadzi jakiś zakład kamieniarski i on od dosyć dawna tam się kręci przy tej szkolnej, swego czasu nawet trochę tam nagrywał. I on przyprowadził na szkolną tego Geremka na przykład, bo Geremek jest jego pracownikiem. No, niemiecki dosyć spoko koleś, fajne teksty ma tam, rzuca, nie? Różne kąśliwe, śmieszne w tle. Teraz się trochę włączył od pewnego czasu w to uniwersum. To on jakby zorganizował nowe lokum, mieszkanie dla Majora i Geremka. Geremek jest jego takim trochę podopiecznym i Major się tam trochę na przystawkę wtrynił. Geremek go jakby wziął do tego mieszkania na spółkę.
ale to tak naprawdę niemiecki się zaopiekował tym swoim Geremkiem, który został wyrzucony ze szkolnej po tym, jak nagrał ten filmik, dosyć ważny myślę, gdzie oskarżył Knura o to, że ten doprowadził do śmierci matkę tego ekologa, nie? Ekologa Rafała K., wieszając gdzieś na klatce jakieś donosy i tak dalej, że ona dostała zawału od tego, nie? Co ciekawe, zaraz po tym filmie ukazał się filmik, że Krzysio ma kosiareczkę nową, co mnie tak zdziwiło trochę, bo wiecie, jak padają takie oskarżenia, że Krzysiek kogoś do śmierci doprowadził, a tu nagle hi, hi, hi, ha, ha, ha i kosiareczka nowa i wszyscy się śmieją, nie? No więc trochę jaja. Tak naprawdę oni tam wszyscy mogą być siebie warci trochę, ci ludzie. I Jacek, i Niemiec, i tam, i Czeczetkowicz, i Meksikano, i Konon, i Major, i Geremek, i wszyscy inni. Taka zgraja, wiecie, i każdy ma za uszami tak naprawdę, nie? Tylko nie o wszystkim wiemy. Tak, Czektul przysłał fajny filmik. No. A nawet kilka. Ze swoich wypadów. Gaśnie mi ten papieros. W normalnym świecie Kononowicz miałby profesjonalną opiekę, a te mędy nagrywające powinny wylądować w obozie za wyzysk niepełnosprawnego umysłowo. Ja jednak chyba nie pasuję do obecnych realiów, pisze Łukasz. Tak, wiele osób też ma takie właśnie przekonanie, takie zdanie, że to jest wykorzystywanie niepełnosprawnego. I że zaniedbali trochę tego Krzyśka. Tak Janko też stawiał sprawę, że oni się

czemu tam zwracał uwagę na pewne rzeczy, tłumaczył mu pewne rzeczy, zachęcał tego Krzyśka do... On też przecież nie może za ucho tego dorosłego człowieka wziąć i go zaprowadzić do szpitala, czy wyrwać mu z ręki tą Coca-Colę, nie? A teraz jak sobie popatrzycie na filmy już od dosyć dawna, to ten Jacek stara się tego Krzyśkowi mu tam zabraniać pewnych rzeczy i tak dalej, ale przecież on nie jest jego opiekunem. Jest jego kumplem i redaktorem, który jest tam właściwie od nagrywania bardziej, nie? A nie od opiekowania się. Poza tym bardzo wiele rzeczy załatwili temu Krzyśkowi. Oni cały czas tam coś załatwiają. A to specjalisty od tego, specjalisty od tam, od owego, sram tego. Jak zniszczą coś temu Krzyśkowi, samochód mu gównem obleją, to go gdzieś tam wiozą, pieniądze mu dają tam na czyszczenie, na jedzenie, na wszystko. No ile można, to co mają jeszcze zrobić, nie? Mało? Kupują jakieś sprzęty. Przecież z samych, ile tych paczek przyszło? Chyba z kilkaset. I cały czas te paczki woził ten Jacek, przywoził mu te paczki. To jaka to robota jest, nie? To jest bardzo dużo roboty. Ludzie sobie chyba nie do końca tak zdają sprawę, czy nie do końca chcą to zauważyć, tak jakby, bo są źle, są jakby niechętni temu wszystkiemu, tak ogólnie, nie? Nie podoba im się to całe to towarzystwo. Ale spójrzcie tak bardziej uczciwie i obiektywnie, na chłodno też. Ile roboty tam włożył, nawet ten Sławek znienawidzony, nie? Co on cały czas montuje te filmy, dzwoni gdzieś tam, żeby dla Krzyśka załatwić fachowca, wysyła temu Krzyśkowi różne rzeczy, ogarnia mu informatyczne sprawy. No to jest dużo roboty. Chciałoby wam się? Bo mi nie. Też ile cierpliwości mają do tego Krzyśka. No właściwie mieli, bo w końcu się skończyła jakby ta cierpliwość chyba. No ale dużo cierpliwości mieli do niego zawsze. Mi by też nie wystarczyło tej cierpliwości. Po prostu w końcu bym się wkurwił, tupnął i poszedł. Złośliwi mówią, bo kasiorę mają, to mają cierpliwość. No to nawet to, no to mają kasiorę i ich to jakoś tam stymuluje do tego, żeby może więcej wytrzymać, no ale też bez przesady, nie? Więc ja bym nie był aż taki krytyczny w stosunku do tego redaktora Jacka czy innych. To jest naprawdę ciężki człowiek. To jest człowiek, z którym są wiecznie awantury, dzień i noc i o wszystko, co tylko się da. Już bardziej jakiś taki fałszywy jest dla mnie Barney, który zawsze się zjawia, jak jest jakiś kryzys i żeby coś ugrać, nie? Żeby kogoś tam zabrać, porwać, czy majora, czy kogoś, czy wyżygać się na innych i obsrać innych. To zawsze jak jest jakaś... Tak to go nie ma, nie? Nie było go kupę czasu. Teraz jakby wyniuchał, że ma swoje 5 minut, to tu będzie jechał, tu ratował, biało rycerzył. Ja nie lubię tego Barneya z kolei. Jak miałbym powiedzieć, że któregoś redaktora czy kogoś tam z tych ważnych osób, które mają wpływ na uniwersum, nie lubię, to właśnie tego Barneya grubasa, siwojajca wstrętnego, który psioczy na cały świat cały czas tylko i wszyscy głupi, wszyscy debile. No i wszystko tłumaczy wszystkim cały czas jak mentor, wielki mentor. Tak naprawdę to gówno robi, nie? Właśnie największą robotę robią Jacek i Sławek, taka jest prawda. A nawet tacy redaktorzy jak Mexicano czy coś, co oni tam zrobili takiego? Nic. Przychodzili tylko z kamerką i nagrywali. A ci z kolei cały czas pracują przy tym, nie? Wożą, załatwiają, dzwonią, chandryczą się, ile roboty z załatwieniem pielęgniarki było. I to jest taka syzyfowa praca, bo załatwiasz tą pielęgniarkę dla Krzysztofa, prosisz, bo tam nie każdy, tam nikt nie chce przychodzić na tą szkolną. Ludzie się boją, po prostu wiedzą, jak to się skończy. Więc znalezienie kogoś, czy fachowca, czy pielęgniarki, jest cholernie trudne. W końcu się udaje, tak? Ktoś jest w końcu chętny. No to oprócz tego, że trzeba go opłacić, i na przykład taki Jacek,

Czyli prawdą jest to, co mówi, ja akurat w to wierzę, bo to się klei akurat, biorąc pod uwagę też inne rzeczy, to on zawsze... On często ze swojej części jakby opłaca różne rzeczy, tak? Bierze swoją dolę, ale z tej doli opłaca różne rzeczy dla Krzyśka. No i tak, i załatwisz w końcu mu tą pielęgniarkę, a Krzysiek ją poobraża i zwyzywa ją, że mu ukradła tam śpiewnik czy coś, od kurew ją zwyzywa, czy się przekonywałeś, proszę jednak tu przyjść, dobrze, no to o, dobrze, to jednak pani przyjdzie, dziękujemy. Załatwiasz, ona przychodzi, a Krzysiek ją zwyzywa, poobraża i nie doceni, nawet ci nie podziękuje, bo tam nie ma żadnego dziękuję, nie? Więc Krawiec, co sądzisz o prowadzącej streama Mirce u Enkiego? To jest słowa Mira, a nie... No, to zdrobnienie Mirka, tak? Mirka. Wiesz co? Będę szczery. Nie moja bajka trochę chyba. Samo to, że... To jest... W ogóle się zepsuło trochę to uniwersum, jak dla mnie. A, znaczy, wiesz, po odejściu Enkiego to dla mnie nie ma tam czego słuchać za bardzo. Nie jestem jakimś fanem twórczości Miry. A samo to, że od iluś tam odcinków ona gada i pogłos słychać, bo ma dwa mikrofony przypuszczalnie włączone naraz, od laptopa i zewnętrzny, i nikt jej na to nie zwróci uwagi, bo Mircia kochana, cudowna, Miruś nasza, o, to przeszłaś sama siebie. Boją się, tak, że się obrazi, nie wiem, czy nie wolno jej zwrócić uwagi. Ja kiedyś na antenie coś tak delikatna, bardzo wyważona krytyka i w ogóle przepraszam, że żyję, to od razu mnie zaczęli tam zakrzykiwać, że nie wolno. To do niczego nie prowadzi. To zaczyna się taplanie we własnym sosiku i brak rozwoju spowodowany tym, że się boisz komuś powiedzieć, że coś źle robi, nie? Ja dzisiaj dosyć odważnie i asertywnie powiedziałem, że pewne rzeczy mi się nie podobają. No, nie podoba mi się, w którym kierunku zaczęło iść radio przy mikrofonie. Zwróciłem uwagę, co bym tam zmienił. I tak się załatwia sprawy. A nie, o, przeszliście znowu sami siebie, po prostu nie... Tego się nie spodziewałem, kolejny sukces, brawo, brawo. Aplauz i akceptacja tylko, nie? No tak nie można gadać, bo to się robi obrzydliwe po prostu. No i ta Mira, ona nie jest zbyt dobrą prowadzącą, jak dla mnie. Gada bardzo monotonnie, zero jakiejś kontrowersji, zero pieprzu w tym wszystkim, to jest mdłe, to jest słabe, jak dla mnie. Przepraszam, że tak mówię, ale nie podoba mi się, więc nie... Próbowałem paru odcinków z tą Mirą tam wysłuchać, dwóch czy tam trzech, i daję sobie spokój, bo nie jest to moja bajka, sorry. Dla mnie prowadzący musi mieć w sobie trochę tego powera, tego pieprzu, musi być trochę kontrowersji, musi mieć charyzmę pewną, a ona taka, dobrze, no to porozmawiajmy o tej sytuacji. Jest to taka sytuacja, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Oczywiście, co ja tam wiem, ale stało się tak, a nie inaczej. Tak bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, słabe. Enki, wróć. Oddałeś kanał i... Bez sensu, bo nie zostało praktycznie nic z tego, no. Przynajmniej dla mnie to. Jak na małolatę, dość mądra. No, może jak na małolatę. Dobra. Nie no, ja wyrażam swoje zdanie, mam prawo do tego, nie? No. Zawsze możecie się nie zgodzić, zadzwonić tutaj i skomplementować, nie? Najgorsze jest to, że to, co teraz powiedziałem, to już jestem po prostu martwy u tej społeczności, nie? Teraz się pewnie zaczną wyzłośliwiać, wyciągać na mnie coś. Znienawidzą mnie po prostu, to akurat wiem, nie?
Oni są bardzo solidarni, bardzo za sobą i Miruś, to jest w ogóle Miruś, kochana Miruś nasza, nie? Strasznie ją protekcjonalnie tak traktują i to jest słabe, no. Co to jest? Małe dziecko jakieś? Przedszkole? Żłobek, nie wiem. Żłobek radiowy. Takie poklepywanie się po pleckach samo to jest gówno warte tak naprawdę. No i też bardzo łatwo przewidzieć, że będę za to naprawdę znienawidzony teraz. A i sam Enki na pewno już teraz na mnie suchej nitki nie zostawi. Przy pierwszej okazji, jak się pojawi, jeśli to usłyszał oczywiście, to przy pierwszej okazji powie coś w stylu, że krawiec spadł do poziomu gówna czy coś, bo on strasznie lubi tą Mirę. On ją jakoś tak też ubóstwia, jakby to bogini była, nie? Więc, no a jak, to ja tam jestem. Ale trudno się mówi. Ja zawsze mówię to, co myślę i w dupie mam. Jak ktoś ma się na mnie obrazić o to, że kogoś tam cenię czy nie cenię, to ktoś, kto się na mnie obrazi za takie coś, to też dla mnie nie jest kumpel. Znaczy, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby tak nie było i dopuszczam taką możliwość, że jednak to jakoś, że to nie będzie, tak? Że nadal będę mógł sobie z Enkim kiedyś jeszcze porozmawiać, ale już znam trochę życie, nie? I ludzi tak naprawdę łatwo dosyć rozszyfrować. Ludzie działają, większość ludzi działa według pewnego schematu, który, jak już poznasz ten schemat, to już wiesz, jak to zareaguje. No, wiesz, Furiat, ja staram się nie oceniać nadających pod kątem tego właśnie, że są jakieś okoliczności łagodzące, bo on jeszcze młody czy coś, tylko po prostu oceniam tak jak każdego innego, nie? Po prostu albo mi się coś podoba, albo nie, albo cenię sobie, albo nie, no. I nieważne, czy ktoś jest młody, stary, czy nie ma nogi, czy coś, no. Albo jest dobre, albo niedobre. Moim zdaniem po prostu tak smętnie, mało ciekawie trochę. A jeszcze ta tematyka, nie, że ciągłe szukanie spisków we wszystkim, no to tam zawsze tak było, ale było to na tyle fajnie zaserwowane, na tyle się tam dużo różnych rzeczy działo też, że tworzyła się pewna mieszanka z w której nie wszystkie składniki muszą mi pasować, ale ogółem jest to smaczne. No a teraz zostało z tego więcej tego niesmacznego, jak dla mnie, jak na mój gust, nie? Oj tam, Jole czy Etama przez pryzmat wieku oceniasz jakoś, tak? Znaczy, tu tak zarzuca Zenon. Wiesz co, może będzie to dla ciebie nie do przyjęcia, nie będziesz sobie mógł tego wyobrazić w ogóle, ale ja Jolę tak po prostu jakoś lubię, cenię. Ty być może nie i dlatego ci to ciężko zrozumieć, ale Jola jest bardzo sympatyczną, starszą panią, która ma dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia i często się z nią zgadzam i dobrze mi się z nią gada i ją tak po prostu lubię, no więc wiek jest tutaj nieważny, nieistotny. Ale zwracam uwagę, bo akurat mieliśmy takie tematy a propos tam szacunku dla starszych, albo zszedłem nagle na jakieś oskarżenia w stosunku... No był taki temat, że starsi ludzie w Polsce są często głupi, no to Jola zabrała głos, więc ten temat wieku się pojawił tak przy okazji trochę, nie? A Etama ja w ogóle tak ogólnie lubię też, nie? Tylko czasem mnie irytuje, po prostu troszeczkę się taki męczący zrobił. Ale oczywiście mam trochę na względzie wiek też, ale nie usprawiedliwiam jakby w związku z tym, że mogę trochę usprawiedliwiać w takim sensie, że bierzmy też pod uwagę to, ale nie w przypadku nadawania. Jeśli oceniam audycję Etama czy telefony Etama, to już nie biorę tego wieku tak bardzo pod uwagę, albo wcale go nie biorę pod uwagę.
tylko przy innych okazjach biorę, nie? A w przypadku Miry też mogę wziąć pod uwagę to, że po prostu, że początkująca jest trochę, że jest jeszcze młoda, że się jeszcze nauczy, że się wyrobi, że nabierze pewnych nawyków, że pewne rzeczy zrozumie, zacznie czuć lepiej, ale to tak z boku trochę, nie? Oprócz tego wydaję ocenę obiektywną po prostu. Znaczy, no, subiektywną, ale obiektywną w stosunku do tych innych czynników, nie? Szkoda, jak dla mnie, że Enki zaprzestał nadawania. Nie wiem, czy jeszcze wróci, czy nie. No, jeśli miałby nie wrócić, no to będzie o jedną bardzo ciekawą, charyzmatyczną, jakby nie było, osobę. No porównajcie sobie charyzmę Enkiego i Miry, nie? Nie mówimy tutaj o aparycji, bo gdyby tak na to patrzeć, no to Enki sam jest świadomy tego, że ma gębę za kapiora trochę, ale ma dużą charyzmę taką jakby związaną z tym, jak mówi, jak się śmieje, jak żartuje, jak z ludźmi rozmawia, no te różne rzeczy, które się składają na całość, nie?

Także szkoda, szkoda. Ciekawe, czemu się zniechęcił. On ma jakieś takie dziwne, nieracjonalne do końca dla mnie o jakieś lęki, obawy. On często powtarzał coś takiego, że on się czuje onieśmielony tym, że dostaje jakieś hojne donaty, a on nie zasługuje na nie, że już też było trochę z tym, że próbował nakłonić nowych ludzi do dzwonienia, bo jakby zmęczyło go trochę, ja to doskonale rozumiem, zmęczyło go to, że ciągle to samo towarzystwo się pojawia na antenie, że tylu jest ludzi, ale ciągle te kilka osób tych samych, tak? Każdego by to zmęczyło, więc uderzcie się trochę w pierś, ludzie z uniwersum Enkiego, że sami jakby bardzo mocno się przyczyniliście do tego, że on sobie dał spokój. On wam tego oczywiście nie powie wprost, bo jemu nie wypada, ale mi wypada jak najbardziej. Ja tam mam w dupie, co sobie pomyślicie. Sami to zrobiliście. No, ciągle te same kilka osób do zażygania, do znudzenia, nie? Co innego nadający ciągle ten sam, bo to wiadomo, tego się nie przeskoczy i to jest naturalna kolej rzeczy, że jest ten sam nadający, ale jak się pojawia te pięć osób cały czas tych samych na antenie, to jest nużące, to jest męczące. Te same odzywki, to samo zdanie zawsze na określony temat, te same powiedzonka, ten sam głos, ciągle to samo. To się odechciewa i słuchać, i nadawać. Trzeba było dzwonić. Do mnie dzwonią przeróżne osoby. Dzisiaj akurat nikt jeszcze nie zadzwonił, ale bywają, często są audycje, gdzie jest tych telefonów na przykład kilkanaście, od kilkunastu różnych osób nawet. Tak się bywa, że i tak. I do jednej audycji ci, do innej ktoś inny. Potem dzwoni ktoś, kto dawno nie dzwonił, nie? Do Ani ostatnio dzwoni ktoś, kto w ogóle się zadeklarował, że on to tak nie bardzo do dzwonienia. Ciągle jakieś zmiany, ciągle jakaś rotacja. I to jest power. To jest coś, co sprawia, że radio żyje. Że nie czuć takiej stagnacji jakiejś strasznej. No, stagnacja może być ogólnie, ale to sprzyja właśnie walce z tą stagnacją, z tą rutyną. Jest ciekawiej, jest fajniej, nowi ludzie, znaczy nowi, nie nowi, tylko różni. A tutaj zebrało się towarzystwo i gadają ciągle ci sami, nie? Janek, Jola, ten Dawid chyba. Jeszcze od czasu do czasu jakiś powiew świeżości, bo zadzwoni Mapet, nie? Tomek, on rzadko dzwoni, więc jego telefon jest ciekawy po prostu, bo długo nie dzwonił, zadzwonił. Poza tym no, Tomek jest doświadczonym radiowcem prowadzącym, gawędziarzem jest świetnym i dobrze się go słucha po prostu. O czym by nie mówił i jakiego by zdania nie miał, jakich by rzeczy nie opowiadał, to po prostu dobrze się go słucha. Ale nie każdy ma ten dar, nie? Nie każdy ma ten dar. Mira już z rok nadaje i dzwoni z 2 lata. Widzisz tam jakieś postępy? Nie za bardzo, szczerze mówiąc, Zenon. Ona cały czas tak samo jakby nadaje. Nie widzę tu jakiegoś progresu chyba. Nadający przede wszystkim powinien... Znaczy, ktoś, kto gada do ludzi, nadający, radiowiec, youtuber, jak zwał, tak zwał, powinien mówić w sposób niemonotonny. Powinien robić jakieś pauzy, przerwy, akcentować troszkę, czasem głośniej, czasem ciszej. Powinien zmieniać trochę sposób mówienia. Powinien się czasem zachować trochę dziwnie, tak jak Enki się potrafił zacząć tak głupkowato śmiać nagle sam ze swojego dowcipu. To wszystko buduje jakiś styl, jakiś konkretny, no właśnie styl nadawania, nie? Mira jest strasznie monotonna. To jest jakbyś puścił wodę z kranu, nie? To jest coś takiego. Może to są takie moje upodobania, ale ja lubię wyraziste osoby, wyraziste, nie do końca przewidywalne, które potrafią czymś zaskoczyć, zainteresować.
wzbudzić jakieś kontrowersje, właśnie trochę tego pieprzu, nie? Szczypta pieprzu. Nadawanie Miry jest dla mnie straszliwie mdłe. Też bym sobie posłuchał Tomka. Chociaż w przypadku Tomka może być ten sam problem, który tyczy się nas wszystkich, tych weteranów, nie? Mnie, Kloda, Tomka, że już tyle lat gadamy, że ciężko z siebie czasem wykrzesać odrobinę entuzjazmu, szaleństwa. Pamiętam, jak zaczynałem nadawać, to czułem się jak w ogóle jakiś bohater z filmu, który założył pirackie radio, jakiś bohater filmu, nie wiem, Private Parts, nie? Czy coś w tym stylu. I to była wielka przygoda, to była też przygoda dla mnie. Dzisiaj to jest coś zwyczajnego zupełnie. Coś, co robiłem już tysiące razy. Nagrałem tysiące audycji. Gdzieś tak będzie, no. Będzie. Będzie coś koło tego. Może tak z 2000. Pewnie coś koło tego. Więc to już się trochę ciężko zmusić czasami do tego, żeby to brzmiało ciekawie, oryginalnie, fajnie, niesamowicie. To już jest takie gadanie po prostu. No mam nadzieję, że jeszcze mi sił zostanie na pewien czas. Mnie to tak w zasadzie nie nudzi, nie wiem. Mam takie nastawienie dosyć dobre, tak? Nie męczy mnie to zupełnie, ale mam to dzięki temu, że bardzo wyluzowałem z tym, z jakimiś oczekiwaniami. Nie mam zbyt wielkich aspiracji. Po prostu nie przejmuję się zupełnie tym, jak to wyjdzie, co powiem, czy jestem przygotowany, czy nie. Po prostu wchodzę, gadam sobie. Dziś to konieczność, pisze Łukacjusz. Troszkę też tak, troszkę jest to konieczność, bo muszę sobie jakoś dotrwać. Muszę jakoś zdobyć te parę groszy na opłaty. Jest to trochę moja praca, tak, jest to trochę praca. Ale zawsze to podkreślałem, zawsze było takie moje podejście do nadawania, że i to jest moim zdaniem bardzo zdrowe podejście, że trzeba to traktować trochę jak pracę, trochę jak zabawę, ale nie można z tego nastawienia, że to z tego przekonania, że jesteś tu dla kogoś, że wykonujesz jakąś robotę, że jest to pewien projekt, że to bardzo dobrze robi, bo to daje dobre nawyki. Takie nawyki, że się starasz, po prostu, że cały czas masz przed oczami, że ktoś tam jest po drugiej stronie, że on słucha, że on ocenia. No...

0: Zgadzam się, Mira jest za grzeczna i... za grzeczna, za nieśmiała. To znaczy, na początku widziałem w tym pewien urok, tak? Taki lekko nieśmiały, nadający, grzeczniutki, ale to szybko się nudzi i przestaje być wartością dodaną. Staje się raczej właśnie wadą. Na początku to się może sprawdzać, bo jest taką ciekawostką, nie? Każdy taki pewniaczek, każdy hop-siup do przodu, a tu mamy kogoś, kto jest właśnie grzeczny, nie przeklina, no ale to szybko się wyczerpuje, nie ma w tym dużego potencjału. Ot, cała tajemnica. Wszystkich nadających zachęcałbym do tego, żeby spróbowali być bardziej wyraziści, jak się tylko da, żeby nie bali się po prostu odrobiny szaleństwa, kontrowersji, żeby głosem pracowali też w sposób, żeby ten głos był różnorodny, żeby zmieniało się właśnie tempo, głośność i tak dalej. No wiadomo, o co chodzi, nie jest to prosto to wytłumaczyć, bo to są takie rzeczy, które trzeba trochę czuć bardziej niż rozumieć. Nie do końca się to da opisać. Maharadża jest dla mnie trochę za monotonny też. On tak gada w sposób zawsze taki sam. I tak właśnie gada. Gada tak, że właśnie w ten sposób trochę mówi. I to też w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać, nie? Chciałoby się posłuchać kogoś, kto brzmi... Nie wiem, to jest nawet niezbyt naturalne mówienie takie. Czy on tak na co dzień mówi? Dzień dobry, proszę pani. Poproszę dwie bułki. I do tego 10 plasterków sera. No, dobra, taki ma styl. Nawet mi to jakoś tam nie przeszkadza. Spoko się słucha. Ale za monotonne to jest takie. Za monotonne i za bardzo na jedno kopyto, nie? A dzisiaj skrytykowałem tego Maharadżę strasznie. Pewnie też się obrazi. No trudno, będę musiał z tym żyć chyba jakoś. Może zasnę dzisiaj jakoś. Może zasnę. Wezmę sobie środki nasenne, to może zasnę. Gdzie ja tu mam papieroska? No, zawsze można się odwdzięczyć oceną mojego nadawania i tutaj macie ułatwione zadanie, bo ja się zupełnie nie staram ostatnimi czasy. Zupełnie. Lepszą sytuacją dla mnie by było akurat jakbym był w piku, nie? Gdybym nagrał parę naprawdę wartościowych audycji, przykładałbym się do tego nadawania, popracowałbym trochę nad dykcją, nad głosem, porobił notatki, coś fajnego nagrał, trafił z tematami, to wtedy lepszy czas byłby na krytykę innych, a tak to zaraz się odpalą, a ty, panie paździoch, co sobą reprezentujesz? No i już. Ale to też ja się krytyką za bardzo nie przejmuję też, więc tu macie z kolei utrudnione zadanie, bo co byście nie powiedzieli, jakbyście nie ocenili, to jeśli ktoś liczy na to, że mi dopiecze, to może się rozczarować trochę, bo niespecjalnie, znaczy nawet lubię krytykę. Ostatnio miałem tu dyskusję z pewnym takim bardzo jakimś zabetonowanym takim komentatorem, jak to ktoś podsumował, że psychicznie się zatrzymał, coś takiego. Nie sposób było w ogóle dojść, o co mu chodzi, a on wpyte zadowolony z siebie, nie? A, już ty wiesz, o co chodzi, ale ci dopiekłem, ja się wkurwiłeś, co? A ja, nie, zupełnie nie, na luzie, stary, to ale napisz, o co ci chodzi w ogóle, bo nie do końca rozumiem. A, już ty wiesz, tylko udajesz, że nie wiesz, hehe, ale cię załatwiłem. No ale co mnie załatwiłeś, jak nic nie napisałeś w ogóle, nawet nie do końca wiadomo, o co kaman. O, ty. No i taka rozmowa, nie? Mnie Łękiego szybko znudziły, prócz wątpliwej merytoryki ultraspiskowej, również Rada Starszych, z której możliwe było... której można było tylko przytakiwać. No tak, no o tym już była mowa, nie? Że za bardzo trochę się zrobił klimat kółka wzajemnej adoracji. Natomiast w nocnym radio spokojnie możecie zadzwonić i zbeształć Krawca, a nawet innych tutaj, nie wiem, wyrazić się niepochlebnie o dowolnym nadającym. Ile było krytyki w stosunku do potrzeby na przykład? Trochę go chyba zamęczyliście nawet tą krytyką. On się oczywiście nigdy do tego nie przyzna, ale wiecie, takie atakowanie ciągłe, czepianie się często też, bo ja nie uważam, żeby ta krytyka była tak bardzo zasłużona dla niego. To naprawdę dobry radiowiec. Już takie wymyślanie, że ma przemądrzały głos czy coś. Normalny ma jak dla mnie. No, ma trochę taki sposób mówienia, faktycznie przemądrzały, ale czy to jest jakaś wielka wada? Nie wiem, to co ma być, skromny jak Mira czy co? Dobry radiowiec. Ja mam teorię i będę się tego trzymał, że po prostu dopiekł strasznie pewnej części społeczności, tej właśnie alternatywnej, z uwolnionymi umysłami, spiskowej i tak dalej, po prostu ładnie debankował różne rzeczy i pokazywał, jakim farmazonem są niektóre tematy, nie? I przekonania. Obalał różne powszechne opinie krążące w społeczeństwie, demaskował różne fake newsy i tak dalej. I to niektórych bardzo zabolało, więc wzięli sobie za punkt honoru krytykować go przy każdej możliwej okazji, nawet zmyślając sobie czasami. No, myślę, że potrzeba to właśnie taki bardzo barwny nadający, który trafił trochę w złą społeczność właśnie. Społeczność, która lubi sobie posłuchać cudów niewidów i o tym, że piramidy zbudowali kosmici i że reptilianie są w deep state'cie i tak dalej, a tu się pojawił bardzo twardo stąpający po ziemi człowiek, bardzo inteligentny. Nie pamiętam zbyt wielu sytuacji, że potrzebę ktoś przegadał argumentami, że udowodnił mu, że się myli. Zresztą Potrzeba zawsze podkreślał, że jest otwarty na krytykę i że jak ktoś mu coś udowodni, że się myli, to bardzo proszę, zapraszam, nie? Nie był taki zagryziak, że będzie tu się rękami i nogami bronił i w zaparte szedł jak poseł do końca, nie? Wczepi się pazurami w swoje racje, które są najmojsze i bardzo otwarty człowiek, więc, ale to wiecie, że akurat jego cenię, to też nie musicie się zgadzać. Ja akurat Potrzebę cenię jako radiowca, też jako komentatora rzeczywistości, jako mądrego człowieka, który na wielu tematach się po prostu zna, który potrafi weryfikować, sprawdzać, no, barwny jak Zenon, pisze adwokat. Barwny jak pani Basia. Przepraszam, adwokat, no porównujesz Potrzebę do pani Basi, która tylko klnie i ma te powiedzonka swoje z 5 różnych powiedzonek i je powtarza?
1: Git majonez, kurwa!
0: No to gratuluję. To skoro tak uważasz, to tak. Bardzo rzeczowa krytyka i świetne porównanie, tak. Barwny jak Zenon. Zenona też uważam za doświadczonego radiowca akurat i dosyć cenię. Oczywiście pewne rzeczy mi się nie podobają, ale chyba Zenon pracuje nad sobą trochę. Zauważcie, że jakoś trochę łatwiej się może z nim ostatnimi czasy dogadać. Nie jest już taki agresywny może. Nie Potrzeba, lecz Kotkiewicz. No tak, Kotkiewicz. W każdym razie nigdy nie rozumiałem tej niechęci niektórych do Potrzeby, bo ona jest w 90% przypadków jest zupełnie, nawet w 99% przypadków jest zupełnie niemerytoryczna. To jest taka krytyka, która się sprowadza do epitetów, do wyrażenia swojej niechęci, do porównania go właśnie do kogoś tam, że on jest jak i tutaj ktoś sobie wymyśla coś tam. Zupełnie niemerytoryczna krytyka. A Potrzeba tak naprawdę nagrał jedne z wartościowszych audycji w Nocnym Radiu, jak ktoś by sobie chciał sięgnąć do archiwum takiego głębszego. Nagrał kilka naprawdę dobrych serii. Były książki, była nauka, były wywiady, było komentowanie rzeczywistości politycznej. W Nocnym Marku przecież ze mną też razem prowadziliśmy. Były jego prywatne różne opowieści z życia. Była seria Sprawdzam, genialna według mnie. Obalanie różnych mitów, farmazonów. Świetne audycje, naprawdę. Audiobooki. Wiesz co, adwokat, takie pierdzenie samo z twojej strony jak na razie. Może coś konkretnego napiszesz, co zarzucasz, nie? Jakie zarzuty, w czym się mylił, a nie takie pierdu, nie? Bo to zaraz mogę też o tobie coś takiego, że wiecie co, ten adwokat to głos jak ministrant. Nie, to się słuchać nie da. Człowiek jest po prostu daremny. I te wszystkie telefony jego, to sraczki można dostać, sraczki. I będę tak gadał. No to czy to coś wnosi? Czy ja coś powiedziałem konkretnego? Nie. To jest pierdzenie samo. Więc wiesz. No i odpowiedź. Pierdzenie za pierdzenie. Przekomarzasz się w tym momencie jak pięciolatek z sześciolatkiem. I to ja ci powiem, weź się w głowę stuknij, bo nie pierdzenie za pierdzenie, tylko gówno wiesz i w dupie byłeś. I tak se możemy rozmawiać w nieskończoność. Chcesz tego? No, możemy, dobra. Nic konkretnego nie napiszesz? Jakiś, chociaż jeden jakiś merytoryczny zarzucik. Proszę, jeden chociaż taki malutki, na przykład, że potrzeba, na przykład ma złą dykcję. To już byłby konkret, nie? No, a poza tym sam się przyznałeś, skoro pierdzenie za pierdzenie, to z twojej strony też jest pierdzenie, nie? To się przyznałeś, że pierdzenie. No dobra. No, albo tutaj gra słów, nie? Taka, że jedno jest pewne, był niepotrzebny, że potrzeba i niepotrzeba, tak? To właśnie to jest taka krytyka i od początku tylko taka krytyka jest w stosunku do potrzeby. I mnie to, powiem wam szczerze, wkurwia, bo to ja nienawidzę głupoty po prostu. Nic mnie tak nie denerwuje jak głupota. I jak rozmawiam z kimś, to jest rozmowa na poziomie tak, to właśnie jak z dzieckiem by się gadało, że zero treści, zero konkretnych zarzutów, zero... nic w tym nie ma, tylko takie właśnie jakieś zabawy słowem, że potrzeba, a właśnie, że nie potrzeba. Hehe. A, to pierdzenie za pierdzenie. No i od początku tylko taka krytyka potrzebę spotyka, więc dla mnie nadal zagadką pozostaje to, czemu on jest tak przez niektórych nieszanowany za to, za fajne rzeczy, które zrobił. I RPG było, które dało wam okazję, żeby zobaczyć, z czym to się w ogóle je, nie? Różne eksperymenty tego typu. Kupę rzeczy nagrał, różnorodnych. Ale nie, można zawsze się pośmiać i powiedzieć, że potrzeba, właśnie, że nie potrzeba. No, to taki głupek, że się słuchać nie da. W głowę by się stuknął lepiej. Jeszcze tak brzmi jakoś tak, nie wiem, tak, no, to taka krytyka od początku jest do potrzeby, właśnie, w stosunku do potrzeby. A co mam w komentarzu, jakiś esej napisać? Nie mam czasu dzwonić, bo jestem w pracy. No, tak. Jasne. Bardzo mnie przekonaliście i teraz już rozumiem właśnie, dlaczego. Ale tak to jest, na przykład furiat nie będzie cenił potrzeby, bo on się niepochlebnie o katolicyzmie coś tam gdzieś wyraził i Pana Jezuska nie lubi, nie? Ktoś inny ma za złe, bo potrzeba obnażył głupotę niektórych, spiskowców i tak dalej. Pokazał, że to się w ogóle kupy nie trzyma, że fake newsy udowadniał zawsze. To jest człowiek, który zawsze będzie polegał na źródłach, na statystykach, na konkretnej informacji. Innym się nie podoba, że jest zbyt akademicki, no bo to straszny wstyd opierać się na nauce, nie? Natomiast zupełnie nie jest wstydem wierzyć w kwantowe taborety i w kulki analne mocy, nie? To już nie jest wstyd. Wstyd to jest zaglądnąć do książki. To jest wstyd. No. Tak, tak. Weźcie mnie, nie wkurwiajcie, dobra?

Dobra, dzwoni ktoś, czy kończymy? Czekam 10 minut, jak nikt nie zadzwoni, to kończymy. I nie mówię tego jakoś tutaj, nie wiem, jakiś... Nie jest to szantaż. Po prostu naturalna kolej rzeczy. Jak nie ma chętnych, żeby pogadać, ja tu siedzę już 2,5 godziny i ani jednego telefonu. Rozumiem, okej, ludzie są w pracy, nie mogą dzwonić, to też ma pewnie wpływ. Nie mam żadnych pretensji akurat o to. Ale mi się zbierze, ale mi się nazbierało dzisiaj, to znaczy zbiorę dopiero baty, bo dzisiaj tak różne osoby krytykowałem i Miry sobie nie cenię, a Potrzebę z kolei sobie cenię, Maharadże tutaj skrytykowałem i drogę w kierunek, w którym skręciło przy mikrofonie. Ale ja tak lubię. To jest właśnie wsadzanie kija w mrowisko trochę. I zauważcie, że za każdym razem mówię konkrety. Nienawidzę pseudokrytyki, w której jest zero konkretów. Nienawidzę tego. To mnie tak denerwuje, żebym przypierdolił normalnie w ryj komuś takiemu, za którymś razem, jak proszę. No ale powiedz coś konkretnie. No bo on jest jakiś taki, nie wiem sam. Ale po prostu wiesz, no to po prostu jak ktoś mi któryś raz tak z rzędu pisze w komentarzach na przykład wziąłbyś się w głowę stuknął, wiesz co, głupku jeden ty. I ja nie wiem w ogóle co źle zrobiłem, co się nie podoba, to mnie to tak wnerwia, powiem wam szczerze, wnerwia mnie to, bo czuję się jakbym z debilem gadał po prostu, nie? Albo się szanujemy i albo przychodzą tu ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, albo robimy se szkolną 17 i w sumie to też można, czemu nie, ale nie moja bajka, man, trochę. Ja lubię konkretne zarzuty, konkretne jakieś obiekcje, konkretne oceny, uzasadnione. Jedna się tu pojawiła właśnie, że nudny, ale to też nic nie mówi, bo nudny. Poza tym, jak może być nudny ktoś, kto porusza tak dużo różnych tematów, kto prowadził z 10 różnych audycji, każda inna, to nudny? Nudny? Poza tym ja się akurat nie nudziłem, to takie bardzo, bardzo subiektywne, a mało obiektywne też i mało konkretne, nie? Bo... Okej, ale no, już lepiej by brzmiało, gdybyś napisał Łukacjuszu, że styl nadawania ci nie odpowiada. Ale to jednoznaczne, no, jak dla ciebie jest nudny, to znaczy, że ci styl nie odpowiada. Okej, ale to już jest coś, nie? Jest też taki komentarz, że nagrabił sobie krytyką wujka Etama. No to ja to... Ciężko też czasem nie krytykować wujka Etama, nie? Co to wujek Etam, jakaś świętość jest tutaj, że nie można, czy co?

0: to na przykład cenię sobie u Zenona. U niego krytyka jest ostra, jest często nawet hardkorowa, czasem niegrzeczna nawet. Chamska bywa, że jest chamska, ale zawsze jest konkretna. Zawsze jest konkretna. Nie przypominam sobie, żeby Zenon krytykował niekonkretnie, bez podania bardzo konkretnych zarzutów, albo prostowania po prostu zwyczajnego błędów, pewnych przekłamań. Cześć, adwokat, witam cię.
1: Cześć, krawiec. Jak mnie w ogóle słychać? Takie pytanie podstawowe jest.
0: No trochę kiepsko chyba, wiesz? Ale zobaczymy, może się ustabilizuje.
1: Okej, słuchaj, wiesz co?
0: No teraz trochę lepiej, musisz na pewno blisko mikrofonu, bo ogólnie jak jest kiepska jakość połączenia dźwięku, to dobrze robi zbliżenie się do mikrofonu, bo wtedy jest no, mocniejszy głos, kompresja może tak bardzo nie niszczy dźwięku, Skype nie używa tych filtrów swoich, które niwelują odgłosy tła. Wiesz, bo czasami jak jesteś cicho, to po prostu Skype może to potraktować jako głos tła i próbować to usuwać. Też tak może być, nie?
1: Spoko. Słuchaj, wiesz co, mam takie pytanie.
0: Dawaj.
1: Bo ostatnio rozmawialiśmy sobie na antenie. Rozmowa była jaka była, ale ciekawi mnie jedna rzecz, jeśli chodzi o twoją ocenę tej rozmowy. Czy ona w jakimś stopniu była antypolska? Czy ja w tym telefonie do ciebie wyrażałem jakąś antypolskość?
0: Antypolskość. To znaczy, wiem, do czego pijesz, do komentarzu Zenona konkretnie, który tak podsumował twoje jakby nastawienie, że ono jest ostatecznie antypolskie. Ja to trochę rozumiem, wiesz, bo będąc jeśli prawdą byłoby to, że trochę jesteś za Rosją w jakimś tam stopniu, wiesz, dzisiaj samo niepotępianie Rosji jest trochę byciem za Rosją, bo bardzo się zrobiła spolaryzowana taka sytuacja, że albo jesteś po jednej stronie mocy, albo po drugiej. Już nawet nie chcę oceniać, ciemna, jasna, niech se każdy sam oceni we własnym sumieniu, ale wiesz, trzeba po prostu bardzo dzisiaj konkretnie powiedzieć, za czym jesteś. I jakieś takie kluczenie, z którego miałoby wynikać, że ta Rosja nie jest taka zła, jest ciężkie dla niektórych do przyjęcia, a i dla wielu osób, w tym dla mnie też, przyznam, Rosja jest po prostu wrogiem. Jest w ogóle, no, dla dużej części świata to jest kraj terrorysta, kraj, który zagraża. Teraz zaminowali elektrownię atomową, to są świry. I wiesz, i niewykluczone, że Rosja nas napadnie i ktoś...
1: No dobrze, okej. Okay.
0: Wiesz, o co mi chodzi.
1: No tak, ale... ale nie o tym mówiliśmy wtedy, nie rozmawialiśmy o tym, nie definiowaliśmy swoich wrogów i tak dalej. Wiesz, jakby bardziej mnie ciekawi to, czy chodzi ci o to, że ty go rozumiesz, czy uważasz tak jak on, bo to mnie ciekawi.
0: Trochę
1: czy
0: uważam.
1: Czy rozumiesz to, że on mógł tak zrozumieć?
0: Trochę uważam też tak jak on, przez to go rozumiem. Po prostu jeśli w jakiś sposób Rosji bronisz, wstawiasz się za nią w jakikolwiek sposób, nawet taki delikatny, to jesteś antypolski w tym sensie, że wspierasz naszego wroga. Naszego oczywistego wroga, który już raz nas napadł, zniewolił, wykorzystywał.
1: Nie wydaje mi się, żebym tam bronił kogokolwiek, tylko chodziło mi o twój sposób krytykowania, jak gdyby, wiesz, formę, w jakiej to robiłeś. No ale rozumiem, że źle użyłem, że złej argumentacji użyłem co do próby krytyki. Mhm.
0: Słuchaj, no to może się posłuszmy jakąś taką analogią, przykładem, że powiedzmy, że rozmawiamy sobie o Gwiezdnych Wojnach, nie? O Imperium i Rebeliantach. I rozmawiamy sobie i ty nagle mówisz, ale Vader, to zrozumiałe, że on taki był, a trochę i Imperium dobrego zrobiło, bo porządek w galaktyce prowadziło. To
1: ale
0: wiesz,
1: nie,
0: kto,
1: nie
0: kto
1: rozmowy,
0: ktoś...
1: Ja tylko... Dobra,
0: o Jezu,
1: ja
0: strasznie mi strasznie przerywasz, ale dobra, no.
1: Nie, bo wiem, o co ci chodzi. To jest takie próba relatywizacji, dopatrywania się, że ktoś bił, ale napisał ładną piosenkę i ludzie się dobrze bawili. Ale dzieci swoje bił na przykład, tak? Relatywizowanie zła, spoko.
0: Dobra, to wyklarujmy. No nie, to wyklarujmy, no, to może trochę. Co myślisz o Rosji, tak ogólnie?
1: A ja ci powiem, nie mam chyba ochoty na jakieś takie, no, sztorcowanie mnie i jakieś próby tutaj tworzenia profilu moich poglądów, bo nie widzę potrzeby. Popieprzone czasy, jakie mamy, zresztą chyba, które nie były popieprzone. Każde nasze poprzednie pokolenie miało jakieś trudy życia, które niestety ich tłamsiły.
0: Zenon tu zaproponował, że powiedział, że chętnie cię przeprosi, jak powiesz wprost, że jesteś za Ukrainą, żebyś powiedział wprost, wiesz, bo to nie jest taki ciężki temat powiedzieć, czy się jest za Rosją, czy za Ukrainą, nie?
1: Znaczy ja ci powiem tak, wiesz co, w ogóle ta próba, że tak powiem, nie zależy mi na przeprosinach Zenona. Mhm. Nie wiem, jakby to moje życie nie funkcjonuje wokół takich założeń czy wartości, że tu Zenon jest dla mnie... Słuchaj, Zenon, no nie wiem, mów sobie co chcesz, jakby dla mnie to już zdyskredytowałeś na tyle różnych sposobów, że jest mi to obojętne po prostu.
0: O, lepiej brzmisz teraz trochę. Nagle.
1: Bo się schyliłem, nie wiem.
0: Co, o, jak teraz dobrze brzmisz, od razu lepiej. To weź tak się nie ruszaj i zostań tak.
1: Nie no, chodzę, bo muszę... Dobra, nieważne. Dobra, krawiec, wiesz co, ja myślę, że ja po prostu należę do takich ludzi, mowa trawa, którzy po prostu może jakby mój sposób myślenia i próba zrozumienia rzeczywistości przeze mnie jest na tyle po prostu inna, że też nie chcę chyba... No nie nadaje się do jakiejś szerokiej publiki po prostu. No to jest jakaś chyba moja przywara, nie wiem jak to nazwiemy, ja tego nie postrzegam negatywnie, po prostu mam taki sposób rozkminiania rzeczywistości i po prostu chyba najlepiej jak się zeszyję w jakimś dole i będę sobie tylko z najbliższymi funkcjonował na tej płaszczyźnie.
0: No, słabo, wymiany. Słabo, adwokat, nie wiem, pokiego grzyba nagle robisz z siebie jakąś ofiarę, się cofasz.
1: Nie, to nie jest kwestia ofiary.
0: Wycofujesz się rakiem, albo przenosisz to na grunt taki, że ci nie zależy na zdaniu Zenona. To wszystko, wiesz, jakby można powiedzieć krótko. Ja na przykład mogę powiedzieć, jestem za Ukrainą, nie lubię Rosji na przykład. I tak prosto, w dwóch zdaniach, czy w jednym, nie? Już. A ty nie możesz, zaczynasz opowiadać różne tu rzeczy, ja się wycofam, może się nie nadaje, a Zenon, to co mnie on obchodzi? Wiesz, to tak, no, to jak chcesz, no dobra, no. Nie mam ci za złe tego, to znaczy, no, wiesz, no to, że ktoś jakoś tam wstawia się za Rosją, to mi się nie podoba, ale też dorosłem chyba do tego, żeby nie znielubić kogoś tylko dlatego, nawet jeśli byś mi powiedział, że lubisz Rosję, że ją cenisz, że Putin ma powody, żeby dokonywać tej swojej operacji wojskowej, to ja cię nie znielubię za to nawet, za takie coś, mimo że mi się to bardzo nie spodoba, nie?
1: No tylko widzisz, jakby... Ja... Żadnej z tych rzeczy nie popieram. Ja w ogóle, wiesz co, dlaczego jakby tutaj blokuję się? No bo to będzie brnięcie w temat, który, wiesz, popłyniemy. Ja tylko na chwilę zadzwoniłem, a to jakby sposób, w jaki... Słuchaj, kurwa, no, żeby z tego jakoś wybrnąć. Mhm. Żebym pipę z siebie nie zrobił.
0: Za późno. Żartuję.
1: Nie, ja myślę, że akurat w nocnym jest taki podział, że ludzie... Część ludzi wie swoje, część drugie, druga część wie drugie swoje. I to raczej są takie dość stabilne postawy, wydaje mi się, w ramach tego podziału.
0: Masz też wsparcie, no nie wiem, tu Łukasz już napisał, że ma takie same odczucia jak ty i że popiera Putina, też napisał. To brawo, brawo.
1: Czyli... O ty draniu! Nie, poczekajcie, ja po prostu, bo ja nie chcę żadnych deklaracji tu składać, słuchajcie. No,
0: a czemu nie? Czego się boisz? Ale... Czego się boisz, malutki?
1: Ośmieszenia siebie, bo jakby, wiesz, jakby to jest światowa rozgrywka. Ja do tego tak podchodzę. Jest światowa rozgrywka i cały konflikt toczy się o przywództwo na świecie. Jeden hegemon może być, I to wszystko są jakieś takie proxy działania, jak to popularnie się ostatnio nazywa. No i to są naprawdę szerokie działania. To nie jest tak, że tutaj tylko jedna osoba jest zła. To jest cała jakby cała światowa polityka. No i kurna, nie chcę z siebie robić idioty i mówić, ale chuj, Putin po prostu pała, zjeb i psychol. Podpali świat. No bo to jest coś, co w telewizji się pompuje, żebyśmy tak myśleli, że to jest tylko jedyny sprawczy tutaj. No jest to element na szachownicy. No i ciężko temu zaprzeczyć. No kurna, koń jaki jest, każdy widzi, prawda? Więc no, co mam powiedzieć? No to jest koń? No to jest koń, no jest kurna jak jest. No giną ludzie i tak dalej, więc... Nie wiem, kurwa jakoś nie czuję się.
0: Wiesz co, no ciężko troszkę, bo na przykład teraz znaleziono jakiś... ruski obóz dla dzieci jeńców, tak? I odkryto tam salę tortur. Wcześniej była sprawa, że dzieci przez Rosjan były gwałcone, kilkuletnie dzieci. Sam Władimir Putin jest człowiekiem, który czuje wielką nostalgię i jest wielkim fanem Józefa Stalina, bardzo przeżył jego śmierć. Stalina, który kazał wymordować bezdomne dzieci, bo mu psuły obraz miasta. I wiesz, i czasem po prostu nie ma miejsca na jakieś relatywizowanie, nie? Jak dresiarz napadnie na ulicy gościa steczką i zabierze, i da mu w łeb, łomem zabierze, to też można sobie relatywizować od biedy, trochę na siłę, że on miał trudne dzieciństwo, a tamten, co teczkę niósł, co go napadnięto, to tak naprawdę jest chuj, bo on kiedyś miał komuś coś załatwić i nie załatwił, też można sobie tak o tym mówić, ale można też to uprościć, że to jest bandyta, to jest kat, a to jest ofiara. I dla mnie to jest trochę taka sytuacja. Mamy kraj bandycki, który bardzo wiele zła uczynił, wymordował wielu ludzi, i mamy tą Ukrainę, która nie ma tak dużo na sumieniu za bardzo, nie? I została napadnięta de facto i tak dalej. I wiesz, czy Polacy jak gdzieś, czy Polacy mają na koncie takie rzeczy jak torturowanie dzieci?
1: Naprawdę uważasz, że Ukraina nie ma tak dużo na sumieniu?
0: A tyle co Rosja? Nie. To są jakby dla mnie dwie różne sprawy. Dwa różne levele.
1: Bo wiesz, bo to nie chodzi o moje poglądy, tylko rzucając takie rzeczy w eter, też możesz sprawić, a na tyle, na ile są historycy, którzy twierdzą odnośnie Ukrainy, historii oczywiście, bo ty też często historycznie tutaj odnosisz się, no sam Stalin jest postacią już historyczną. Bo akurat w mojej rodzinie moi bliscy, no pod Katyniem mam niestety ofiary w rodzinie, a z kolei na ziemiach ukraińskich nie mam w rodzinie nikogo, ale znam ludzi, opowieści, gdzie są, więc nie wiem, czy takie rzucenie w eter takich słów jak przed chwilą, że niewiele, to też nie jest...
0: Nie, wiesz, ja nie twierdzę...
1: Czy kogoś nie zaboli, rozumiesz?
0: Nie, ale przepraszam bardzo, chcę to sprostować. Ja nie twierdzę, że niewiele, ja twierdzę, że nieporównywalnie więcej na sumieniu ma Rosja. Ukraina, jasne, współpraca z nazistami, mord wołyński, okej.
1: Okay. To są straszne rzeczy. Szczerze mówiąc, bo nie sprawdzałem tego, ale w powstaniu warszawskim... też brali udział Ukraińcy. Nie wiem. Sorry, historycznie nie wszystko jakby gdzieś tam pamiętam. Nie wiem, pewnie tego mnie w szkole nie uczyli. Więc wiesz, to nie o to chodzi, że ja chcę się za którąś ze stron opowiedzieć, tylko mówiąc pewne rzeczy, czego próbuję uniknąć, bo ja naprawdę, kurde, zresztą wiecie, wielu rzeczy nie wiem, sami wielu rzeczy nie wiecie i często ludzie popełniają jakieś błędy i nie chcę mówić, bo chcę uniknąć po prostu powiedzenia czegoś, co później będzie wykorzystywane w jakiś taki prosty sposób i robienie ze mnie dyletanta i jeszcze nie daj Bóg jakiegoś zdrajcy narodu, bo to tak tutaj już się dzieje. A z drugiej strony mogę go urazić, kogoś zwyczajnie w świecie, jego emocje i jakieś takie właśnie rany rodzinne tutaj, wiesz, podsycać czymś złym. Więc jakby, wiesz, mam świadomość ciężaru tego wszystkiego, nie? I tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Mimo, że to nie u nas się póki co złe rzeczy dzieją, no ale jakoś to wszystko historycznie jest popieprzone.
0: Okej, dla mnie sprawa jest dosyć jasna, klarowna. Nie będę tu kluczył.

0: jestem prorosyjski, rozumiesz? To dla mnie to jest jakaś manipulacja, świadoma lub nie z swojej strony, ale to jest tak, że ja coś wypowiem, po czym ty mówisz, no ja rozumiem, że niektórzy mogą być, no słuchaj krawiec, to wszystko wymaga bycia odpowiedzialnym i dorosłym człowiekiem. Naprawdę.
1: Dobrze, no nie będę z ciebie robił prorosyjskiego.
0: Już więcej, czyli...
1: Znaczy, no wiesz, no nie jest to takie proste, bo nie chcesz się określić za bardzo i cały czas kluczysz, relatywizujesz, stary, wycofujesz ja jestem, się ja rakiem, jestem, ja... nie chcesz zabrać głosu, no to...
0: Słuchaj, ja jestem propolski, dopóki nie widzę, że ktoś inny tą propolskość będzie wykazywał i będzie okazywał chęć naprawdę prawdziwego wsparcia dla nas, jakby jeśli już na tej płaszczyźnie chcemy cokolwiek ustalić. Ja nie chcę być anty jakiś, bo weryfikuję to życie, historia pokazała, jak to weryfikuje i nie wiem, nie widzę specjalnie nigdzie sojuszników póki co w Polski, nie? A to, że się jeden z drugim bije i jest to na naszą korzyść lub na niekorzyść, no to, to można w takich kwestiach, wydaje mi się, tutaj... Zresztą tak... Różni ludzie, geopolitycy, politycy, oni tak to kalkulują tak naprawdę, no. Wiesz, dramatem jest to, że ktoś ginie, ale dopóki ginie i my nie musimy, no to to jest jakby w naszym interesie, nie? I to, to jest taka sucha matematyczna kalkulacja i jakby takiej kalkulacji się ludzie nie wstydzą, którzy się tym zajmują. Mówią o tym publicznie, więc w pewnym sensie jest to pozbawione jakiejś... No właśnie nie wiem, czy to jest moralne, nie jest moralne, no bo ta moralność się relatywna robi. Giną obcy w jakimś sensie jednak ludzie. Jest to dobre, bo nie giną nasi, prawda? Ale cały czas ginie człowiek. Nie wiem, no wiesz, kurczę, pochodzę z pokolenia, które nie musiało za młodu mieć takich dylematów związanych ze śmiercią, z masową śmiercią, z tym wszystkim. I mózg jakby nie musiał się do tego wszystkiego przystosowywać. Nie musiał analizować, kalkulować, wiesz, jakaś literatura w szkole, jakaś historia w dziwny sposób przekazywana nam nie wykształciła tego. Zresztą to nie wiem, czy to jest mądre, żebyśmy naturalnie mieli wykształcone jakby aparaty do analizy takich dramatów życiowych, nie?
1: No nie wiem, chyba już za głupi trochę jestem, żeby zrozumieć twoje mądre słowa, adwokacie. Tak trochę...
0: To jest mowa trawa.
1: Sarkastycznie powiem. No, troszkę tak, wiesz, może tak.
0: Mówisz jakby...
1: Ja, wiesz, czasami po prostu przychodzi taki czas, że dosyć konkretnie się rozmawia, a nie tak kluczy w nieskończoność, nie? W każdym temacie, w każdym aspekcie i w ogóle... Dla mnie sprawa jest dosyć prosta. Doświadczyliśmy tyle zła od Rosji. Nie wiem, może pogadaj ze zgwałconymi, może jeszcze żyją kobiety zgwałcone przez Armię Czerwoną, może torturowani jeszcze przez ruskich żyją. Samo zawłaszczenie naszego kraju przez Związek Radziecki na długie lata, to jak to się odbijało przez wiele lat na jakości naszego życia, drenowanie nas surowców.
0: No ale zawłaszczenie, no w Teheranie się tam dogadali. Mordowanie. Z Churchillem I z jeszcze, Boże, zapomniałem, w każdym razie, no to podział był jakiś łupów, no, zawłaszczenie, no, to historycznie wynik podziału, ustalenia Zachód.
1: Ja nie mówię tylko o tych ustaleniach, ja nie mówię tylko o tych ustaleniach, jak podzielili sobie Polskę. Ja mówię też o drenowaniu nas ze wszystkiego w czasie trwania PRL-u, nie?
0: No a po PRL-u kto nas drenował? Rozumiesz, jakby my wrogów wszędzie mamy.
1: Zawłaszczyli nawet odszkodowania od Niemców, które miały dla Polaków trafić, to przez ruskich miało przejść, nawet to zawłaszczyli. Słuchaj, samo zło, jak dla mnie, ja nie widzę tu jakichś pozytywów, więc
0: ale
1: ciężko
0: słuchaj,
1: mi...
0: Ale my, no. My jesteśmy... Ale my jako kraj jesteśmy jak ta owieczka czy antylopa na polu, na wystawiona, na krokodyle, na lwy, na tygrysy, na inne tam, wiesz. No tak, taka jest rzeczywistość. Tak mi się jawi ta rzeczywistość. Nieważne czy z góry, czy z dołu, stoimy gotowi do połknięcia. Teraz no, jest taka sytuacja, że wróg, jeden z nich wszystkich ponownie wypłynął i najbardziej wystaje i wszyscy w niego rzucamy.

0: No ale to trochę tak jest na zasadzie też odwracania uwagi w naszej rzeczywistości, nie? Bo to owszem, no najbardziej nas dotyka dramat ludzki, gdzie giną ludzie, gdzie jest przemoc, gdzie jest gwałt. Bo to jakby emocjonalnie nas do kości, do szpiku dotyka, wiesz. I, ale z drugiej jest przemoc ekonomiczna, która na przestrzeni dziesiątek lat sprawia, że jest bieda, że w ciszy domowej ludzie popełniają samobójstwa, bo ekonomicznie nie wyrabiają, rozumiesz, gdzie ludzie popadają w choroby psychiczne i z tych chorób psychicznych jakby dalszą konsekwencją jest przemoc, która cicho się w domu odbywa i to się później zrzuca na rzecz patologii innych zachowań, a jest to pochodna pewnego kryzysu, który jest ekonomicznie wywoływany na przestrzeni długiego okresu, wiesz, to jest to wolne gotowanie żaby, coś się dzieje, proces jest rozmyty w czasie i przeciętny człowiek nie jest w stanie tego dostrzec, wyłuskać tego jako przyczynę zła. A to zło ma takie same skutki, są ofiary. Co roku są tysiące cichych, nazwijmy to, ofiar, które się na jakichś lokalnych portalach, wiesz, tam kolejne samobójstwo, kolejne coś i pod koniec roku ogólne statystyki i się mądrzy ludzie zastanawiają, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, wiesz.
1: Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, ale jeśli tak, to powiem, że my Polacy mamy bardzo trudną historię. Doświadczyliśmy biedy, głodu, zaborów, wszystkiego, co możliwe, a jak się zmieniliśmy przez lata, jak się mentalność Polaków zmienia na lepsze, jak się rozwinęliśmy, czy Polacy gdzieś jeżdżą w świat i gwałcą, rabują i kible wynoszą i dzieci gwałcą, czy nie, chyba nie. Nie mamy tyle za uszami, co niektórzy, nieźle wypadamy. Nie zakładaliśmy kolonii sobie, niewolnictwo
0: no,
1: w Polsce, gwałty.
0: No, mieli kolonie, nie?
1: Jakieś tam no, drobiazgi gdzieś tam.
0: Ale
1: coś,
0: to dobrze, to... Krawcze, no to właśnie do tego zmierzam, że zewsząd jesteśmy otoczeni drapieżnymi stworzeniami. No, ja nie mówię, że my nie jesteśmy drapieżni, bo zaraz się ktoś znajdzie, że ja tu jestem jakiś wywyższający nasz naród ponad wszystkie inne. Ale to, no to ty to teraz właśnie mówisz, no. Czy to Francja, czy Niemcy, czy Ameryka, czy tam jeszcze pośrednie, bo też nie chcę gafy palnąć, na ile jakieś Hiszpanie tam kolonie mają, bo aż tak nie znam, czy Portugalię, czy inne narody. Ale tak, to się odbywa niestety. A my jakoś ocaliliśmy się mniej lub bardziej, bo przez moment mieliśmy mieć jakieś kolonie na wyspach, ale już nie pamiętam na jakich.
1: Gdzieś tam nawet gdzieś przez chwilę coś było, coś powstało, ale to jakieś zupełne drobiazgi, wiesz, to też ma znaczenie, bo możesz powiedzieć, że o, wy Polacy też mieliście kolonie, znajdując jakiś w ogóle zamierzchłych czasach jakiś przykład jeden, no ale wiesz, ale to nie porównasz nas do Wielkiej Brytanii na przykład, nie? Wrzucając do jednego wora, że to są kraje kolonialne, znaczy te, które
0: no tak,
1: zakładały
0: tak,
1: kolonie,
0: jasne.
1: Wiesz o co chodzi? Więc dla mnie to też ma znaczenie, ile dawka ma znaczenie. No.
0: Ale mi tego nie musisz mówić, bo to przecież wydaje mi się, że ja od zawsze broniłem jakby polskości i zawsze miałem ci za złe czy innym, jak żeście powielali te wszystkie kalki odnośnie naszych przywar i jacy to my nie jesteśmy, jakie to bucowatość jak z nas nie wychodzi, nie? Bo ja uważam, że to od dawna jest po prostu jakiś element programowania i inżynierii społecznej, że chce się nas na wszelkie sposoby po prostu zepchnąć na jakiś skraj cywilizacji, nie? Żebyśmy w ostateczności byli tymi ludźmi z dziczy, gdzie tu białe niedźwiedzie wódkę, którzy piją z białymi niedźwiedziami wódkę, nie?
1: No widzisz, ja też się trochę zmieniłem, już nie jestem aż tak bardzo krytyczny w stosunku do Polski i Polaków. Dzisiaj dobrze się o Polakach wypowiadałem przez dużą część audycji, więc chyba jesteś zadowolony, bo zawsze też do tego namawiałeś i zachęcałeś, żeby nie być
0: jestem,
1: tak krytycznym.
0: Jestem i nie jestem grawiec. No ostatnio dzwoniłem i o jednej nodze w Starym Świecie powiedziałem to porównanie jakieś sobie tam wymyśliłem i no i to tak chyba się trzymam tej wersji. No ja jestem zadowolony, krawiec, no. Ale i tak cię nie lubię. To jest schizofrenia, pamiętaj.
1: Kocha i nienawidzi jednocześnie.
0: Tak, dobra, idę sobie. Muszę porządki zrobić.
1: Dobra, to dzięki za telefon. Trzymaj się.
0: Dobrego dnia. Hej.
1: Wzajemnie.

strasznie cyniczne było podejście adwokata, moim zdaniem. Taki cynizm bił trochę, nie? No ale cóż, może kiedyś zmieni zdanie. Polska taka super, a jak był trzeci rozbiór Polski w 1795, to europejskie kraje jakoś się tym nie zmartwiły. Wręcz przeciwnie, bo Polska była wtedy jedynym krajem w EU, w którym było niewolnictwo. Masz na myśli pańszczyznę? Może coś takiego? No bo pańszczyzna to jest forma niewolnictwa, więc no to faktycznie czasami, nie wiem, czy to o to chodzi, bo ja tak się nie znam dobrze na historii, ale jeśli o to chodzi, to to pańszczyzna ma wiele cech niewolnictwa, nie? A Polska była krajem, który się bardzo długo bronił przed odejściem od pańszczyzny. To słyszałem, że tak było. I to akurat jest na minus, zdecydowanie. Dążenie do utrzymania pewnego status quo w tym temacie, wbrew w ogóle zmianom zachodzącym na świecie, to akurat mi się nie podoba. Tak, niewygodny widz potwierdza, że o to chodzi. No, to mamy, jak każdy, no nie ma kraju, który nie ma czarnych kart historii na sumieniu, ale, znaczy, który nie ma swoich czarnych kart historii, ale no, zawsze jest kwestia, ile tego było, nie? Ile tego jest. I my wypadamy całkiem nieźle tutaj akurat. Mamy dosyć czyste sumienie w porównaniu do wielu innych krajów. No, w każdym razie Polska to nie jest kraj, w którym się zabija bezdomne dzieci. Wiecie, że w Rosji po upadku Związku Radzieckiego były miliony bezdomnych dzieci, zdziczałych wręcz, które się zachowywały jak zwierzęta. Nie znały czegoś takiego jak dom, szkoła, wychowanie. Znały tylko ulicę, walkę o odpadki i te dzieci albo zabijano, albo zamykano w sierocińcach, które były de facto umieralniami. Dzieci tam nie miały nawet łachów, żeby sobie obwiązać szmatami stópki zimą i odmarzały im nogi, ginęły z głodu, miały brzuchy wydęte z głodu. To były umieralnie, takie były sierocińce. I to było już po upadku Związku Radzieckiego. Zobaczcie sobie dokument dzieci z Leningradzkiego. Tam widać, jak społeczeństwo rosyjskie podchodzi do tych dzieciaków. U nas byłoby czymś normalnym, że widzisz dziecko malutkie, które wącha klej, to zadzwonisz gdzieś, się przejmiesz, tak? Nawet jakiś najgorszy moher, jakiś pisowiec, zagryziak wstrętny, który na wszystkich zło rzeczy, jakby zobaczył takiego dzieciaczka w łachach, to by przyniósł coś do jedzenia. A tam widać wyraźnie w tym dokumencie, że ludzie te dzieci kopią po prostu. Zabierają im ten klej i wylewają na głowę i się śmieją, tak? Czy to czegoś nie mówi o samych ludziach, o samych Rosjanach, jacy oni są? To jest... Rosjanie to jest taka trochę horda tatarska jakaś, nie? Taka barbaria, nie? I oni tak prowadzą wojnę też w ten sposób. Czyli tych zagłodzić, swoich nakarmić propagandą. Bardzo prosto, tak barbarzyńsko walczą, nie? Nieuwzględnianie czegoś takiego jak prawa człowieka, przyzwolenie w społeczeństwie na maltretowanie kobiet też, uchwalanie prawa, które jeszcze odbiera w ogóle resztki jakichkolwiek praw dla kobiet bitych i Rosjanin, który o tym opowiada na ulicy, śmieje się, że baba musi dostać raz do roku, bo inaczej jej wątroba gnije. To jest zepsute społeczeństwo, barbarzyńskie, wstrętne. Wśród Polaków jest cywilizacja bardziej, nie?
jednak i nie ma co porównywać w ogóle. Ktoś może powiedzieć, że jestem uprzedzony do Rosjan, ale ja podaję konkretne przykłady, oglądam różne dokumenty, czytam, analizuję i zawsze staram się być tak szczery z wami, nie? Mówię to, co naprawdę myślę, nie uprawiam propagandy jakiejś. Nikt mi nie płaci za to, że mówię coś. Nie wiem, nie uprawiam populizmu po prostu. Nie patrzę też pod kątem tutaj, że ktoś mi coś wpłacił, to ja będę sprzyjał mu i powielał jego poglądy. Mówię, co myślę. No i tak właśnie myślę.

Uważam też, że trzeba się zbroić, bo to niektórzy mają takie zdanie, że nie ma co wydawać miliardów na zbrojenia, bo Rosja i tak jak nas zaatakuje, to nie mamy szans, nie? I to jest błędne myślenie, ponieważ samo zwiększenie naszej siły militarnej, jakości naszego wojska, bo to nie chodzi tylko o to, żeby kupować sobie nowe zabawki, lepsze czołgi, tylko musimy diametralnie zmienić cały system, wojsko, to jak kogo się bierze do wojska, jak prowadzi się wojnę. Dziś prowadzi się inaczej wojnę niż kiedyś. Nasze wojsko jest jeszcze trochę jedną nogą w starym prowadzeniu wojny. Dzisiaj się bardziej precyzyjnie uderza, jest wojna błyskawiczna i tak dalej. Musimy to wszystko wyregulować, zmienić, dodatkowo jeszcze się uzbroić sprzętem, bo to jest jak z tą spluwą, że wróg wie, że ty masz pistolet w zanadrzu i to może sprawić, że nas nie napadną, to, że będziemy mieli tą siłę, nie? Że zobaczą, że nie ma co, że zbyt duże straty będą, że może będą czuli, żeby wygrali, tylko po prostu nie będzie im się to opłacało, bo będziemy zbyt silni, nie silniejsi od nich, ale na tyle silni, żeby na nas nie napaść. Takie mam zdanie.

0: Tak, o tym właśnie to miałem na myśli, niewygodny widzu. Właśnie to prawo, które pozwala raz do roku bić żonę. A policja ogólnie dostała taki prikaz, żeby się nie mieszać.
1: HNT3R. 20 zł. Siema, nagrasz coś o Midjourney AI? Jako grafika może cię to zainteresować.
0: Midjourney AI. Jakaś sztuczna inteligencja, która robi jakieś operacje z grafiką, tak? To nawet nie wiem, Hunterze, o co tu chodzi za bardzo. Jestem grafikiem, ale nie znam się na tyle, nie słyszałem. Fajnie by było, jakbyś zadzwonił i coś opowiedział, ale jeśli tego nie zrobisz, to mam w donacie zapisane i sobie po audycji zbadam temat, bo lubię takie rzeczy. Pytanie, czy to kogoś zainteresuje, nie? Gadanie o grafice.

No. Nie można też wszystkiego zwalać na propagandę, że ruskie społeczeństwo to jest tak lepione i ta propaganda, i że oni niewinni, bo człowiek zawsze coś tam czuje i zawsze ma okazję. Przychodzi taki moment, że może podjąć pewne decyzje, albo takie, które są jemu wygodne, ale idzie w kierunku zła, barbarzyństwa, ale dla świętego spokoju, z lenistwa, ze strachu. Mówi tak, proszę bardzo, wolno bić, wolno gwałcić, wolno napadać. I wielka Rosja, nie? Tutaj kompleksy, wiadomo, że też mają bardzo duże znaczenie. Rosyjskie społeczeństwo ma te kompleksy i wie, zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja na tle innych w zasadzie wypada jako taki obskurny, zabiedzony kraj. Tam jest w ogóle tak, że ludzie zapierdalają, pracują, żyją w biedzie, a wszystko do Moskwy idzie, nie? Wszystkie tam. Rosja sama siebie grabi, tak jakby. Tak jak grabi innych, tak grabi samą siebie też w pewnym sensie. Ale chodzi o to, że ci ludzie często czują, że po prostu, że jest kłamstwo. Jak można nie dojść do tego, żyjąc w kraju, w którym propaganda jest od dawien dawna, i który może sobie przeanalizować wszystko na spokojnie, jak to było w Związku Radzieckim, jak jest teraz. Samo to, że nikt nie chce mieć z tobą już nic wspólnego, że się świat od ciebie odwraca, że wszyscy spierdalają, nie? Zawsze można dojść do informacji, nawet jak są blokady. Można się zainteresować, ale może ktoś nie chcieć się zainteresować, bo jeszcze się czegoś dowie, nie? Więc dla świętego spokoju się nie interesuje. To też jest decyzja, którą się podejmuje. Popatrzcie, my Polacy też byliśmy mocno zindoktrynowani, była propaganda, ale u nas kwitły różne tam podziemne wydawnictwa, tajne szkoły, ludzie się dowiadywali. Przede wszystkim my Polacy jednak trochę dbaliśmy o siebie. Jak był okres, gdzie była bieda, o tym mówił też ten człowiek, który o Polsce się wypowiadał, czego nie należy robić w Polsce, jakie mamy zwyczaje, opisywał nas Polaków, rozbierał na czynniki pierwsze. To on powiedział, że jak było u nas bardzo źle w Polsce, to Polacy potrafili się dzielić tym, co mieli. Mieli bardzo mało, ale potrafili się dzielić. Kiedy w Związku Radzieckim przychodzili ci w nocy, rozpierdalali drzwi, wyciągali cię za wszasz na tortury gdzieś tam do ciupy, bo ktoś doniósł na ciebie, to często, prawie zawsze zostawiali te dzieci. Nie było tak, że ktoś przychodził i dziecko gdzieś zabierał, tylko te dzieci tego kogoś, tego zdrajcy, zostawiali, bo uznawali, że te dzieci są, niech se zdechną, nie? Czasem jakiś sąsiad może się zainteresował, ale to jak był znajomy, wiecie, ale i stąd ta kosmiczna liczba tych bezdomnych dzieci. Te bezdomne dzieci to były właśnie dzieci martwych żołnierzy z wojny, dzieci tych zdrajców w cudzysłowie, czyli osób nieprawomyślnych, zostawione same sobie. Nikt się nimi nie interesował. I tam wierchuszka, partyjniaki w pewnym momencie się tym zainteresowali, tym problemem. Najważniejsze osoby w państwie, już nie pamiętam kto, ale jakieś tam szychy, zaczęli się interesować tymi bezdomnymi dziećmi, ale dopiero wtedy, kiedy to zaczęło źle wpływać na wizerunek Związku Radzieckiego, że to jest takie miejsce, gdzie po ulicy biegają tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a w końcu miliony bezdomnych, zdziczałych dzieci. To źle wygląda, prawda? No i wtedy pomyśleli, że coś trzeba z tym zrobić. Rozwiązaniem było też mordowanie tych dzieci powyżej któregoś tam roku, czy jakieś tam sobie wymyślili kryteria, że takich całkiem malutkich to nie, ale trochę starsze to już tak. Słuchajcie, no usprawiedliwiać takie coś i człowieka, dla którego idolem jest gość, który tym wszystkim sterował i miał to w dupie, psychopaty.
Mówię o Putinie, który wieszał obrazy Stalina i ronił łezki płaku, płaku, bo umarł towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin. To jest dla mnie coś niezrozumiałego po prostu.

były członek sekty. Rozumiem, że dzisiejsza audycja ma na celu jednostronną promocję Ukrainy i mowę nienawiści względem pewnych innych nacji, w domyśle Rosji. Promocję. No skoro to, co mówię, odbierasz jako promocję Ukrainy, no to możesz sobie tak odbierać, były członku sekty. A może byś się podpisał swoim właściwym nickiem, a nie ukrywał pod jakimś dziwnym. No ja akurat wiem, kim jesteś i jakby spoko, tutaj wiesz, żółwik, tylko tak zwracam uwagę, nie, że byłoby w sumie fajnie, gdybyś odważnie, z podniesioną głową się podpisywał swoim normalnym nickiem. Nie wiem, czy ma na celu promocję, czy może propagandą to nazwiesz. Ja wyrażam swoje poglądy. Mam prawo być za Ukrainą, tak samo jak ty masz prawo być za Rosją. No. Myślę, że dosyć konkretnie mówię, dlaczego nie jestem za Rosją, dlaczego nie lubię Rosji i nie szanuję jej. I to nie jest jakieś moje, nie wiem, nikt mi nie zapłacił za to, ani nie mówię, że tak, bo tak i już, tylko podaję konkrety, więc chyba okej w miarę, nie? Kurde, fajki mi się kończą, strasznie dużo palę. Tak dużo rozpaliłem się coś. Palę tak, że już zaczynam kaszleć. Nie wiem, może na raka płuc umrę niedługo. Bądźcie dla mnie mili, bo mogę niedługo umrzeć na raka. Jasne, że masz prawo. Przecież ja też cię za bardzo nie atakuję też, nie? Tak, no, spoko, no. Jak mówiłem, dorosłem chyba już do tego, żeby... Dojrzałem do tego, żeby nie znielubić kogoś tylko dlatego, że jest za Rosją, chociaż były członek sekty zarzeka się, że nie jest za Rosją. Może jest po prostu bardziej przeciwko Ukrainie. Też trzeba zrozumieć, że czasami ktoś może być na przykład przeciwko Ukrainie, bo ma do tego jakieś konkretne powody. Na przykład ktoś w jego rodzinie doświadczył okropieństw ze strony Ukraińców. Albo jakieś inne ma powody. No też zawsze biorę taką poprawkę. A nie zamierzam nikogo skreślać, ani wymazywać z listy kolegów tutaj i tak dalej, bo mi się bardzo nie podoba jego stanowisko, bo zawsze mam taką nadzieję, że może uda się kogoś jeszcze przekonać, że biorę pod uwagę inne różne rzeczy, często miłe, których doświadczyłem ze strony tej osoby i jestem jej wdzięczny. Tak jak na przykład w przypadku byłego członka sekty, też mi tutaj mam coś tam, mam powody, żeby lubić tą osobę za różne rzeczy zresztą, nie? Chociażby też to, że od dawna się znamy też i sobie rozmawiamy. Wielokrotnie rozmawialiśmy sobie na inne różne tematy w miłej atmosferze, więc dlaczego miałbym nagle, mi się tu nie podoba coś i będę kogoś znielubię, nie? To jest takie niedojrzałe trochę, to jest bez sensu zupełnie. Po co palić mosty? Po co być małostkowym? To są tylko poglądy, no tylko i aż, bo to jednak dużo mówi o człowieku, ale to są tylko poglądy. Co innego, gdyby mi ktoś, nie wiem, coś ukradł, w ryja dał, albo mi wbił nóż w brzuch podczas awantury, to już bardziej, nie? Ale o poglądy... No chyba, że jakiś pedofil by tu przyszedł i powiedział, że bardzo lubi torturować dzieci i Trynkiewicz to jego idol, no to wiadomo, że to już będą takie poglądy, że znielubię. No ale...

Ciekawym zjawiskiem jest też dla mnie to, że czas tak bardzo rozmazuje pewne winy, pozwala puścić w niepamięć straszliwe okropności. Bo dlaczego dzisiaj nikt nic nie ma do Niemców na przykład, nie? Napadli cały świat, podpalili świat, hajlowali, byli zapatrzeni w swojego wodzusia, dyktatorka, mordercę, bandytę narodów i a dzisiaj nic, wszystko. Niemiec fajny, nie? Takich rzeczy się nie powinno zapominać. To, że o tym właśnie zapominamy, sprawia, że potem się pojawia następny bandzior. Taki Putin, on może być bardzo wyrachowany i liczyć na to, że co by ta Rosja nie zrobiła teraz, nawet jak spowodują katastrofę nuklearną, bo zaminowali, jak mówiłem, elektrownie atomowe jakieś, wcześniej wycelowywali w tym kierunku rakiety, no w końcu przegną, tak? Trafi się jakaś banda idiotów, wpadną na własne miny, do czego mają talent, nie? Właśnie zestrzeliwanie własnych samolotów, to mogą też wpaść na własne miny, spowodują jakiś pożar, sytuacja się wymknie spod kontroli, jak w przypadku Czarnobyla. Spowodują spustoszenie, skażenie środowiska na wiele, wiele lat, ale Putin se myśli, dobra, ale za 100 lat wszyscy zapomną i będą kochali znowu Rosję, bo będą jakieś wspólne interesy, bo coś, bo czas zamarze winy i już, nie? Więc można, nie powinno tak być, że się zapomina.

jak była nie tak dawno sytuacja, że w Sejmie wrócił temat reparacji wojennych ze strony Niemców, to Platforma zaczęła buczeć. No i tak można by od razu tutaj ich skrytykować, nie? Że no dlaczego oni tak buczą i co ich to tak boli, nie? Pewnie interesy niemieckie bardzo im w duszy grają, w sercu, ale jak się bliżej przyjrzeć tej sytuacji, to oni buczeli dlatego, że PiS wyciąga takie sprawy w momencie, kiedy to nie jest zupełnie na to czas, kiedy trzeba się zająć drożyzną, paliwem, gazem, prądem, inflacją, kredytami, żywnością i niedoborami, tym wszystkim, co nas aktualnie dręczy, co jest największym problemem, a nie wyciągać temat reparacji wojennych, bo wiadomo, że oni to robią po to, żeby zabłysnąć, żeby się przypodobać jakimś dziadkom i tak dalej, że reparacje wojenne. I jest to strasznie takie fałszywe, nie? Jest to strasznie takie fałszywe, wyrachowane. I dlatego Platforma buczała bardziej, a nie, że im się nie podoba, że Polacy się upominają, nie? Znowu.

0: No. A na adwokata niech też nie padają takie gromy znowu, bo duży plus dla niego, że jako jedyny dzisiaj zadzwonił do mnie, to chociażby za to mu się szacuneczek należy, nie?
1: No, kurwa, szacuneczek ma być, a nie darcie ryja, kurwa, co kurwa, no.

A Watykan to akurat z każdym będzie chętnie współpracował. Kto więcej da, gdzie większe korzyści, to Watykan będzie lizał dupę każdemu i się przytulał do każdego. Czy to do Mussoliniego, czy do Hitlera, a jednocześnie polscy kapłani będą święcili polskie działa i na dwa fronty, nie? I Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. To Watykan od zawsze tak działał, działa i będzie działał. Dlatego to jest parszywa instytucja. Parszywa, bo nie jest żadnym wyznacznikiem moralnym. Ten uwielbiany przez wielu papież Franciszek, o którym też się dobrze wyrażałem swego czasu, to on wydał to rozporządzenie, że kuria ma nie wydawać żadnych dokumentów w sprawach pedofilskich, że mają trzymać pazurzyskami i ani guzika od koszuli mają nie oddać, nic, w ogóle mają trzymać, to on wydał to rozporządzenie, więc tfu mu na ryj temu łotrowi, temu nikczemnikowi Franciszkowi. Weź już może zdechnij, niech przyjdzie następny jakiś papa, może będzie lepszy tym razem. Nie, nawet jak będzie lepszy, to go otrują zaraz, bo to jest dobry, porządny papież byłby ciałem obcym i zostałby wypluty od razu. Albo go otrują, albo go tramwaj potrąci, albo z łuku się zastrzeli sam, albo cokolwiek. Nie może być, musi być parszywy papież zawsze, bo on wtedy jest w środowisku naturalnym swoim. Jak jest parszywa instytucja, to musi być parszywy zawsze papież. Więc w tym momencie, kiedy Franciszek wydał takie dyrektywy, że klechy mają żadnych dokumentów nie wydawać, spadł u mnie do poziomu parcha w tym momencie. I zero szacunku. Ale to mogłem się domyśleć, dałem się nabrać na piękne słówka i na takie lewackie trochę podejście, które gdzieś tam po części mi odpowiada, w jakiejś części mówię, nie? Ekologia, względny jakiś szacunek dla mniejszości i tak dalej, no gdzieś te lewackie jakieś rzeczy mi tam w duszy grają odrobinę. Więc tym mnie ujął i tym, że to był tak, miała być jakaś nowa jakość taka, tak? I deklarował się, że będzie tutaj sprzyjał rozliczeniom, że przepraszał, nie wiem, czy nogi mył pedofilom, czy coś tam, co on tam, czy coś tam robił, ale jak doszło do konkretów, to nakazał, że chowajcie jak się da i nie dawajcie. Nic nie dawajcie, ukrywajcie. No, spierdalaj, Franciszku.

0: okazał się tak samo fałszywy jak cały ten burdel na kółkach. I znów się zdenerwowałem chyba. Zgadzam się z Hunterem, że katolicyzm to najgorsze, co spotkało chrześcijaństwo, bo jakieś takie samo czyste chrześcijaństwo w pierwotnej jeszcze postaci, to w sumie jest dobra rzecz. To jest bardzo fajna duchowość, bardzo ciekawa, wręcz taka no oryginalna względem pogaństwa dosyć. Nie ma niczego złego w 10 przykazaniach, w większości tego, do czego zachęcał Jezus. Właściwie to ja się z Jezusem jakoś utożsamiam mocno. To, co mówił zachęcał do wybaczania, do odpuszczania, do ucieczki od materializmu. Co ciekawe, Jezus, jest jeden przypadek, kiedy Jezus życzy komuś, żeby się zabił. Niczym Keltus mówi, zabijcie się. Mówi to odnośnie tych, którzy sieją zgorszenie wśród najmniejszych. I to dotyczy się pedofilii właśnie. Zgorszenie, przypuszczam, że to nie chodziło o zgorszenie, że nie wiem, że używasz brzydkich wyrazów przy dziecku czy coś, tylko miało to swoją wagę w oryginale i dotyczyło się właśnie sytuacji, kiedy bierzesz i wykorzystujesz seksualnie tego dzieciaka. To i Jezus wtedy powiedział, że lepiej, żeby taki ktoś sobie się zabił po prostu. Wziął se, żeby se przywiązał kamień do szyi i skoczył do wody. Jeden, jedyny raz Jezus się wyraził tak radykalnie. A co robi Kościół katolicki? Komisja do spraw badania pedofilii doszła do tego w końcu i wydała raport, z którego jasno wynika, że najczęstszymi sprawcami pedofilii nie są murarze, jak to TVP przekazywało. Nie murarze, tylko właśnie księża katolicy. Witam Adama Protestanta. Cześć Adamie Kopelat.
1: No cześć, powiedziałeś Jezus.
0: Tak.
1: Mnie wywołałeś.
0: tak, na antenie człowiek, dla którego Jezus jest ważną osobą, Adam.
1: No nie, z tymi dziećmi to chodziło o nowonarodzonych chrześcijan. Jak jesteś takim świeżakiem nowonarodzonym, nie, to jesteś takim dzieckiem i jak załóżmy taki starszy wierzy brat cię gorszy, nie, powiedzmy tego nie rób, tamtego nie rób, to robisz źle, tak trochę cię dołuje, no to właśnie... To o to chodziło.
0: Ale skąd ty to wiesz? Ale przepraszam, że przerwę, ale skąd ty wiesz, że o to chodziło akurat?
1: To wynika z kontekstu Biblii.
0: No, a jaki jest ten kontekst szerszy? Czy co by tam miało wskazywać na to, że to o takie zgorszenie chodziło? Bo to takie słabe trochę zgorszenie, znaczy niski kaliber zgorszenia w porównaniu do tego zgorszenia, o którym ja mówię.
1: Nie, bo to chodzi o to... To, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, to masz w 10 przykazaniach. A to, o czym Jezus mówił, to mówił o Królestwie Bożym. I w Królestwie Bożym chodzi o te dzieci nowonarodzenie. To jak wyciągniesz cytat z Biblii i go zacytujesz i spróbujesz go jakoś zinterpretować bez kontekstu, to na pewno się pomylisz.
0: No kurczę, no nie wiem, zaraz sobie tutaj... Otwieram Pismo Święte, będziemy analizować, mój drogi panie, bo coś, nie wiem, czy to nie jest jakaś twoja nadinterpretacja, czy jakieś twoje protestanckie tutaj interpretacje, nie wiem, no zobaczmy, czekaj, zgorszenie. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński.
1: Którzy wierzą we mnie.
0: No to powiedziałem, którzy wierzą we mnie.
1: No ale takie małe dziecko, powiedzmy, na którym pastwi się pedofil, może nie wierzyć w Boga, nie? Może wierzyć na przykład w nie wiem, w Allaha lub w kogoś innego. Z Biblią jest tak, że ciężko się po niej poruszać, bo Bóg jest Bogiem porządku. Daje człowiekowi zasady, czyli moralność, daje człowiekowi prawo, czyli powiedzmy te 10 przykazań, ale również zawiera z ludźmi różnego rodzaju przymierza. I teraz poruszać się w tym jest bardzo, bardzo trudno, można łatwo się pogubić. I tak na przykład nas obowiązuje przymierze Boga z Noe. Mimo, że ty tego przymierza nie zawierałeś z Bogiem, to jednak ono cię obowiązuje. Tak samo jak mnie, jak każdego. No i trzeba po prostu jakiegoś takiej wprawy trochę nabrać, żeby się zacząć w tym wszystkim poruszać jako tako.
0: Czyli ty, dla ciebie, Adamie, powodem takiej, a nie innej interpretacji, że to chodzi o zgorszenie młodych chrześcijan, żeby ich... żeby oni nie szli na przykład drogą Jezusa, tak? Coś w tym stylu, tak? O to tu chodzi. Bo ja tak nie do końca rozumiem, jaki to rodzaj zgorszenia jest, bo powiedziałeś, że starszy brat młodszemu coś tam zwraca uwagę, czy coś, to jakieś takie dziwne jest dla mnie. Nie do końca potrafię to ogarnąć.
1: No załóżmy, ktoś się nawrócił 10 lat temu, Bóg go zbawił. 10 lat temu. Mhm. I nawróciła się prostytutka miesiąc czy tydzień temu. I ta prostytutka przychodzi na nabożeństwo do kościoła protestanckiego, nie? No i ktoś jest zgorszony, że ta prostytutka przyszła w ubraniach jak prostytutka, nie? Bo ona potrzebuje czasu, żeby się dostosować. I na przykład kogoś bardzo razi, że ona ma jakieś tam dekolty czy coś takiego, nie? Trzeba tak z wyczuciem podejść do człowieka. Bo człowiek tak od razu się nie zmieni, zmienia się powoli. I na przykład może ta prostytutka nie mieć innych ubrań, tylko ma takie ubrania wyzywające i przychodzi. Przychodzi tak, jak jest. I jeżeli ktoś by tam na przykład im zrugał, a ty taka i owaka, przychodzisz w takich i takich ubraniach, siejesz tu zgorszenie, nie? To ona się zrazi, już więcej może nie przyjść do kościoła. Mówię, co to za chrześcijanie na przykład powie, nie?
0: No tak nie do końca jakoś to ogarniam, bo wiesz, bo bardzo Jezus tutaj najostrzej chyba jak kiedykolwiek zareagował, bo wiesz, no powiedział wprost, lepiej żeby się taki ktoś zabił, nie? To chyba jakaś straszna waga tego zgorszenia, znaczy strasznie dużą wagę przywiązuje do tego zgorszenia maluczkich, skoro mówi to weź się lepiej zabij, jak masz to robić, nie?
1: Ale to nie chodziło o maluczkich, o małe dzieci, o wiekiem, tylko świeżo narodzonych chrześcijan. Chrześcijaninem się nie rodzisz, chrześcijaninem się stajesz. Jeden chrześcijaninem się staje w wieku 10 lat, drugi w wieku 80.
0: No możesz mieć rację, faktycznie, bo tu jest małych, którzy wierzą we mnie, czyli to mogło chodzić właśnie o młodych chrześcijan, młodych stażem, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No tak by wynikało faktycznie trochę. Chętnie bym zerknął w oryginał tłumaczenia, wiesz, bo może to zostało jakoś przekłamane w tłumaczeniu, bo to bardzo trzeba by tutaj na to zwracać uwagę, myślę, nie? Nie wiem, czy ktoś się tak bardzo przykładał do tłumaczenia po prostu i czy nie zaburzył sensu troszkę jakby.
1: Masz na internecie Biblię interlinearną i tam masz oryginał i wszystko, możesz sobie porównywać przekłady greckie, jakie tylko chcesz. Mniej więcej jest to samo.
0: No to oddala mnie od Jezusa w takim wypadku trochę, bo liczyłem, że moja interpretacja jest właściwa jednak i bardziej by mi odpowiadał Jezus, który bardzo się przejął losem małych dzieci, które są gorszone, czyli na przykład wykorzystywane seksualnie. Wiesz, takie przejmowanie się dzieckiem byłoby też nową jakością, szczególnie w tamtych czasach pewnie, gdzie nie przywiązano, gdzie nie patrzono na to w ten sposób, jak my współcześnie, to Jezus by dla mnie wtedy wyprzedził jeszcze swój czas bardzo mocno, a tutaj Jezus tak bardzo się przejmuje i każe wręcz sobie kamień na szyi powiesić komuś, kto odwodzi od wiary w Niego, czyli taki samolub trochę. Ja znowu, ja, jak ktoś, to jak ja bym powiedział, jak ktoś mnie w radiu nie szanuje, to niech se w łeb lepiej strzeli, nie? Trochę coś w tym stylu, tak to mi się tak odbieram, więc tu kciuk w dół ode mnie, szczerze mówiąc, dla Jezusa.
1: Nie, znowu. Bo dlatego, że jak zgorszysz tego małego w wierze i on powie, że on nie chce być chrześcijaninem, to idzie do piekła. Jeśli go starszy brat w wierze odwiedzie od drogi zbawienia, zgadza się?
0: No niby tak.
1: To później ten człowiek idzie na zatracenie. A co do małych dzieci, takich fizycznie małych dzieci, to na przykład przyszły małe dzieci do Jezusa i apostołowie próbowali je odrzucić jakoś, to zwrócił im uwagę, że nie, że Królestwo jest Boże jest właśnie takie podobne do tych małych dzieci. On nie, on się troszczył o małe dzieci.
0: Może znowu tak po Jezusowemu się troszczył, bo dajcie im mnie posłuchać, bo dlaczego ktoś ma mnie nie móc słuchać? Wiesz, no to tak znowu taki trochę egocentryk. No ale Jezus jest bardzo egocentryczny. Chrześcijanie to tłumaczą, że on ma prawo taki być, no bo w końcu jest Synem Bożym, no to jak ma nie być egocentryczny? No spoko, no ale to mnie oddala trochę, nie? To mnie to trochę oddala. Tak. No.
1: Te wszystkie nauczania są, Jezus mówił w przypowieściach i one tak były dosyć... Dla nas to już w ogóle jest ciężko strawne, dlatego że po prostu nie żyjemy w tych czasach, nie? A to dotyczyło, powiedzmy, przypowieści były bardziej zrozumiałe Żydom w ówczesnych czasach, jako narodowi, jako ludowi rolniczemu. Ale mówił to w przypowieściach dlatego, żeby po prostu przysiąść nad Biblią. Nie tak, że przeczytasz raz i już wszystko wiesz. Nie. To chodzi o wytrwałość, o wiarę, żeby się w tą Biblię wgryzać. To jest dla kogoś, komu zależy na czymś. Tak samo jak tobie zależy, załóżmy, na grafice i ty tam studiujesz tą grafikę, jak kreskę postawić i tak dalej. Tak samo to jest dla ludzi, którzy chcą po prostu Królestwa Bożego, życia wiecznego. Po prostu trzeba się wgryzać. Przysiąść na fałdach i już.
0: No i... Ty prezentujesz takie bardzo częste patrzenie na to wszystko, przepraszam, może nie częste, ale takie, które zauważyłem u niektórych chrześcijan, że bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego Królestwa Niebieskiego, że to jest jakby największy cel i zajebiście ważny cel, że wszystko jest pod to, nie? Żeby co by się nie działo, to liczy się tak naprawdę to, czy ty pójdziesz do nieba, do Boga, czy do piekła, nie? A reszta to są takie różne drobiazgi w zasadzie przy tym, nie?
1: No tak, no na tym się to opiera. No Jezus głosił Ewangelię o Królestwie, o grzechu, o piekle, ale liczy się to, gdzie spędzisz wieczność. Po śmierci, po tej śmierci fizycznej. No. Bo to dopiero tam się zacznie życie. A to, co tutaj, to na ziemi, to taki krótki test.
0: A tak trochę z innej beczki. Widziałeś może, Adamie, nowy serial Sandman na Netflixie o Władcy Snów?
1: Nie oglądam takich rzeczy. Nie mam telewizji, nie kupuję Netflixa. Mhm. W ogóle nie interesuje mnie to.
0: Tam jest pokazane piekło i Lucyfer sam, co ciekawe, pod postacią kobiecą.
1: To prawda.
0: Czemu prawda?
1: No to taki żart.
0: No, rozumiem. No, ale mogłoby by cię zaszokować właśnie ta wizja piekła, tych demonów, Lucyfera skrzydlatego, nie? To. Ale może byś się wystraszył, albo co? Bo jesteś nieprzyzwyczajony do takich rzeczy.
1: To znaczy zdziwiłbyś się, jak uważasz chrześcijan za jakieś tam miękkie faje. Nie, jest odwrotnie. Chrześcijanie idą pod prąd. Zawsze po prostu, wiesz, musisz stawić czoła wszystkim. Stajesz sam naprzeciwko wszystkich. Przeciwko no, takiemu ogólnemu trendowi. Także to trzeba mieć odwagę. Tchórzliwi Królestwa Niebieskiego nie odziedziczą.
0: Mm, a jak ktoś z natury jest tchórzliwy, bo to trochę zależy, wiesz, od genów, od wychowania, na które nie zawsze mamy wpływ. Jeden się urodzi słabiutki, jakiś tam wcześniak, słabiutki, lichy, i on z natury będzie tak... taki tchórzliwy trochę, bo całe życie musi unikać niebezpieczeństwa tych silniejszych, to przecież no, chodzi mi o to, że nie do końca to jest człowieka wina, że jest tchórzliwy czasami, nie? I co? I on nie osiągnie Królestwa Niebieskiego, tak?
1: Chodzi o to, że z naszymi Goliatami walczy za nas Bóg. A my musimy mieć dobrą postawę tylko. Taką musimy stanąć w wierze, że obojętnie co się wydarzy, za nami pójdzie Bóg i to wszystko za nas załatwi. A dla Pana Boga liczy się postawa, liczy się serce człowieka. Po prostu stajesz naprzeciwko trudnościom i nie wiesz, co będzie dalej. Może przeżyjesz, może zginiesz, ale chrześcijanin wie, co od ciebie wymaga Bóg. To tak samo jak Izraelczycy mieli wejść do ziemi Kanaanu. Bóg mówi, wchodźcie, ja będę walczył za was. A oni mówią, nie, tam są olbrzymi, nie wejdziemy. Wracamy do Egiptu. Po prostu mieli złą postawę. A później po 40 latach, jak już to nowe pokolenie wchodziło do Kanaanu, no to jest napisane, że Bóg walczył za nich, tak jak zdobywali Jerycho. Przecież obeszli 7 razy, zatrąbili parę razy w trąby i mury upadły. No to jak? Ktoś sprawił, że te mury upadły.
0: Runęły mury Jerycha, dźwięk złotych trąb to sprawił. Robert Janowski śpiewał piękną taką piosenkę. No nie wiem, wiesz, no co innego trochę odwaga w sprawach wiary, głoszenia jej, a co innego taka odwaga, no chyba, że to się tyczyło tylko takiej odwagi w głoszeniu wiary i tak dalej, ale każdy człowiek ma jakiś instynkt samozachowawczy, instynkt przetrwania i to nami dyktuje, nie? Ja raczej właśnie jestem taki trochę tchórzliwy chyba, na przykład. To, ja w ogóle nie mam żadnych szans na Królestwo Niebieskie, bo ani to, ani tamto, ani siamto, zerowe szanse, ale po cichu liczę, że nie ma jednak takiego czegoś. Zresztą, to już nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym chyba też. Jakoś się nie palę. W ogóle nie wiem skąd w chrześcijanach, skąd oni mają takie przekonanie, że to takie super miejsce, zajebiste, że tam wszystko fajnie. W ogóle żyć przez wieczność, to musiałbym jakoś zmienić swoją świadomość, percepcję zupełnie, żeby móc żyć przez wieczność, bo inaczej to klątwa.
1: Ale nie masz wyboru, będziesz żył przez wieczność. Pytanie, w jakim miejscu? Tu chodzi o miejsce. Czy w piekle, czy w niebie?
0: Dla mnie wieczne skazanie na męki to nieskończenie niesprawiedliwa kara też.
1: Takie są reguły. Zapłatą za grzech jest śmierć, czyli wieczne potępienie. Na to nie mamy wpływu po prostu.
0: Jakby co, to weź tam się za mną wstaw i powiedz, że dobry chłopak był, gadałem z nim w radio, Panie Boże, może coś tam by się dało zrobić. Ale ty kiedyś powiedziałeś, że się nie wstawisz. Chyba ci kiedyś o to poprosiłem, powiedziałeś, że się nie wstawisz, bo to nie o to chodzi. I nie czujesz się jakby tam na siłach czy coś, nie pamiętam.
1: Manipulujesz. No właśnie, jeśli ja tutaj jestem, głoszę tobie Ewangelię czy wam, to się za wami wstawiam. Nawet modlę się czasami za was, nie? Za nocników. Przy czym no nie spodziewajcie się zbyt wiele, bo nie jestem człowiekiem modlitwy, nie? No ale no taka robota.
0: No, to pozostaje nam tylko ci podziękować za modlitwę, bo czy wierzymy w jej siłę, czy nie, to zawsze to jest bardzo miły gest z twojej strony, tak czy owak.
1: Tak, no przy czym to nie ja zbawiam, to Bóg zbawia. A liczy się postawa człowieka, wiara, postawa serca. Dokładnie nie wiem, jak to działa. Po prostu nie wiem, czemu mnie Bóg zbawił. Ja bym siebie nie zbawił.
0: No ale cóż, taka jest istota wiary, że się wierzy, a nie wie. No to.
1: Dokładnie. I teraz zostawiamy niedosyt.
0: Dzięki za fajny telefon.
1: No,
0: trzymaj się, trzymaj się. To był Adam, strażnik pisma, strażnik księgi. You shall not pass. No. Amen. Wudzu się zjawił, pisze tutaj, że go denerwują trochę, chyba męczą nawiedzeni teiści i że całe piekło będzie wypakowane chrześcijanami w takim razie. To tak a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, coś, tak? No, cholera wie, jak to będzie. Ja myślę, że nie będzie niczego. Że raczej jednak wierzę w taki biologiczno-fizyczny, niematerialny, materialny mocno świat chyba. No, jakoś Pan Bóg nie zadbał o tych pielgrzymów, którzy jechali go sławić, serca mieli pełne wiary, pieśń Boża na ustach. No i co? I autobus się wbił w betonowy rów i 12 osób nie żyje, 30 walczy o życie. Mógł Pan Bóg temu kierowcy, który przysnął najprawdopodobniej, zafundować coś a la Red Bull, na przykład go tak pyk lekko w nosek, pyk, żeby się obudził, nie? Czemu Pan Bóg nie sprzyja swoim wiernym, swoim oddanym ludziom tutaj na ziemi w takich sytuacjach, nie? Bóg umarł, nie mogąc znieść istnienia. Tu wódz Keltuza chyba cytuje. Była taka jakaś piosenka, nie? Świat gnije, coś tam. Adam znowu chciał coś sprostować.
1: No, jechali sławić Maryję, to Medjugorje.
0: A?
1: Nie jechali do Pana Boga.
0: Bożki se robili.
1: No, więc dlaczego skarża, że to Pana Boga?
0: A Pan Bóg nie mógłby się wstawić za kimś, kto szanuje mamę Pana Jezusa? Bardzo, bo to, wiesz, katolicy się zarzekają, że oni nie robią sobie bożków, tylko tak oddają cześć, wiesz, no, mamie Jezusa, następcy świętego Piotra na ziemi i tak dalej, a nie, że się do nich modlą, chociaż to oczywiście ja się z tym nie za bardzo zgadzam, bo do Jana Pawła II się centralnie modlą, no to weź przestań.
1: Ale w Medjugorje to nie jest mama Jezusa, to jest królowa niebios, czy jakaś tam inna, czarna Madonna, biała Madonna i tak dalej, Isztar, i jakbyś to tam nie chciał.
0: No tak niektórzy twierdzą, że to demon się podszywa pod Matkę Boską i cudami chce tutaj... To nawet by się trzymało kupy trochę, bo tylko Bóg może dokonywać cudów raczej, a ewentualnie Jezus, Jego Syn Boży, a nie jakaś Matka Boska, Jan Paweł II i 100 różnych świętych, z których prawie wszyscy to jacyś wariaci byli.
1: To korzystając z okazji, nie zostawisz czarownika przy życiu, a manipulacja to też czary.

0: To przedtem nie było braci i sióstr. Wszyscy byli braćmi. Nawet na siostry mówiło się bracia. Jak
1: Monty Python.
0: tak się zwracano, to wszyscy wiedzieli, że też chodzi o siostry. No ale później jakoś tak to się pozmieniało, że siostry musiały być oddzielnie. Dobra, kończę.
1: No, to dzięki wielkie, trzymaj się.
0: Cześć.

zaraz się furiat uaktywni i powie: o, ale bzdury gada, weź się w głowę puknij, głupku ty jeden. Normalnie słuchać się nie da tego człowieka. Bo furiat na przykład to pewnie by się tam identyfikował z tymi, którzy jadą czcić do Medjugorje tą Matkę Niebios. Coś tam. No dobra, no niech se każdy tam wierzy. Ja akurat nie za bardzo wierzę. Źródła mówią, że w KK jest prawie 10 tysięcy świętych. O Jezu. Ja kiedyś miałem taki pomysł, żeby wydać takie karty ze świętymi, jak Pokemony są, nie? Żeby każdy święty tam miał moc jakąś. Bilokacja! I tam ten ojciec Pio się rozdwaja, nie? To ja cię ojcem Pio i dorzucam bilokację. Ciach! A ktoś inny ma takiego Pikachu, takiego wymiatacza, którego odpowiednikiem jest Jan Paweł II. Tak? Tomasz. I tam Jana Pawła. Pszt. Kropelka świętej krwi Jana Pawła. Pach na stół. A tamten. Tak? Tomasz. I stygmaty ojcowi Pio tam. Pach. Stygmaty, bilokacja i rozwalam twojego Jana Pawełka. Pyk, nie? A tamten. Dobra, sam tego chciałeś. Matka Boska Częstochowska. Tam. Piu. No, można by potem wydawać figurki, pudełka śniadaniowe, filmy zrobić, rysunkowe, wszystko, nie? Takie watykamony. Watykamon! Kremówka ci doda sił. Janek Pawełek już nadchodzi i wszystkich tutaj rozpogodzi. Oh yeah! Zrobić kreskówkę fajną. Tu Watykan się nie zna na tych rzeczach. Kurde, nie podpowiadam, bo zaraz zrobią i będą czesać miliony na Watykamonach ze świętymi. No, zbierajmy świętych i szukajmy ich. Grę taką zrobić, że idziesz sobie, a tu widzisz na smartfonie, że pod Biedronką stoi święta Agnieszka i atakuje smrodem, bo to ona się nigdy nie myła, nie? Święta Agnieszka atakuje smrodem Jana Pawła, a on kremówkami napierdala. Sam tylko Franciszek wkręcił 898 osób. Wow, to oni rozdają to normalnie. Rzut tych świętych robią jak rzucają jak salcesonem z rękawa.

kurczę, to od tego nadawania ja tak palę, bo to taki jakoś taki mam rytuał, że gadam i dużo palę. I palę głupa jeszcze, palę głupa. Ojciec znowu pijo? No właśnie, ojciec pijo. Pijo czy nie pijo?

Żegnam się zatem ze słuchaczami bożymi. Dziękuję za Boże telefony i Boże donaty i Boże komentarze.

tak więc no jakoś tak, kurczę, do Adama mam słabość. On zawsze kulturalny, grzeczny, nie narzuca się, tu wytłumaczy, jak coś widzi, konkretnie. Ci protestanci nie są tacy źli nawet. No. Na pewno milion razy lepsi niż kościół rzymsko-pedofilski, który w ogóle jest czymś tak odpychającym, wstrętnym, że aż w dupie szczypie.

to chyba do mnie tutaj zarzut od Wojtka, że ja jak diabeł znam pismo, znaczy, że tak mówię, co pasuje, co wygodne, przemilczam i manipuluję i niedomówienia są i udaję głupiego. O, i tu się właśnie nie zgodzę, że udaję. Tu się właśnie nie zgodzę, szanowny Wojtku, Wojteku. Nie zgodzę się, że udaję głupiego. Ja jestem głupi od urodzenia z natury i proszę nie pisać, że udaję, bo to mnie, to jest dla mnie afront osobisty. Ale się teraz zdenerwowałem. Udaję. Aż mi nozdrza zaczęły falować ze złości.

Czy ja o czymś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Chyba nie, chyba tyle będzie. Zresztą nie chcę mi się już trochę gadać. Już 15 idę na antenie? No, 4 godziny. Niektórzy dopiero chyba wstają o tej godzinie. Etam o tej godzinie się przewraca jeszcze z boku na bok. Wstanie o 17, skoro świt. Ogoli się, zje i pójdzie spać. Chyba trzeba do sklepu wyruszyć. Coś sobie kupić. Widziałem, że moje konto bankowe to miałem 20 zł, a mam więcej. To coś sobie kupię chyba. Co by tu kupić? Patrzę dzisiaj na ceny. Czekolada jakaś taka lepsza trochę, 20 zł. Nawet się zastanawiałem, kupię sobie czekoladę, a nie 20 zł, to bez jaj, nie? Potem widzę jakaś konfitura, mały słoiczek konfitury, 10 zł. Ładnie. To niedługo nas będzie stać na... Już nawet nie na konserwy, bo konserwy są drogie, ludzie. Patrzę na te konserwy, to co to... Co ta puszka ze złota jest? Wszystko jakieś takie przydrogie. Nawet w tej Biedronce, w której wszystko jest takie byle jakie, tandetne. Waligura pisze, kup grę. No to chyba tutaj pije do tego, że ostatnio kupiłem syfiastą grę sobie. Nie wiem, chyba pijany byłem, albo jakiś szatan mnie opętał. Szatan chyba, bo to zboczona gra była w dodatku. No, mówiłem, że żałuję, no, i że to bez sensu było. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Pozdróweczka, Arwial, pozdróweczka. No, to, że w jajeczku jest wszystko, no to wiadomiks. No, także dzisiaj skrytykowałem wiele osób. Gromy się posypią, część mnie znienawidzi, ale taki los też nadającego. Trzeba brać na klatę to, że będą kontrowersje, że ktoś nie lubi, ktoś się obrazi. Ja już się przyzwyczaiłem. Może nawet trochę liczę na to, że jakieś dymy będą. Brakuje trochę dymów. Nocne radio jakieś takie grzeczne się zrobiło. Za grzeczne. Ja za grzeczny. Zenon pracuje nad tym, żeby być grzecznym. Janko, muzykant, jaki grzeczny się zrobił i kulturalny. To zaczyna mnie to denerwować. Gdzie te awantury? Gdzie te dymy? Gdzie te kłótnie pijackie? Gdzie te aferki? Co to ma być? Co to ma być? Ciekawe, kiedy Czektul wraca. A coś mi pisał. A jeszcze chyba trochę.

cieszmy się życiem i cieszmy się czasem pokoju, bo może się to skończyć niebawem, albo może nawet jeszcze doświadczymy rzeczywistości a la Mad Max, jak Ruscy wpadną we własne miny pod elektrownią atomową gdzieś tam na Ukrainie. To są w ogóle miszcze, nie? Zaminować elektrownię atomową. Boże, dlaczegoś nas pokarał ruskimi? Dlaczego musimy mieć takiego durnego, głupiego, złego sąsiada? Wstrętnego, śmierdzącego.

czemu tak wcześnie, czy to jakieś tortury za karę? No, Tomisiu z kolei się zjawił, no proszę, proszę. No, taka dzisiaj niestandardowa pora. Zacząłem o 11 około. Gadanie na śniadanie. No, cóż. Lubię czasem wejść wcześniej. Trochę się inaczej jednak nadaje wieczorem, a inaczej w dzień. Inne samopoczucie, inny klimat, inny flow. Przynajmniej ja tak czuję. Nie wiem, czy wy odczuwacie jakąś różnicę, ale dla mnie to jest jednak różnica. Jednak trochę. W ogóle w takich audycjach w środku tygodnia, czy na początku tygodnia, o niestandardowych porach, czuję się trochę luźniejszy. Taki. No bo ten piątek, no to ludzie się schodzą, jest pewne tam oczekiwanie, że będzie siedzenie do rana, że jakoś zapełnię ten czas, a tak to nic mnie nie krępuje, nic mnie nie ogranicza, mogę nawet na godzinkę wpaść. Audycja może wyjść, może nie wyjść. Taki luzik większy. Jakieś tam dramy są, ale to już nie to samo, co kiedyś, pisze Ivy Place. No, zmienia się trochę. Trzeba coś poddymić, nie wiem, może się upiję jednak. Chociaż stronie od alkoholu, a nawet unikam całkowicie, to może specjalnie dla was się nachleję w ten piątek, przyjdę, zacznę audycję od tego... Na porządek chciałem powiedzieć, że mam was w dupie. Zadzwoni ktoś, tego poobrażam. W ogóle skłócę jednych z drugimi. Awantura będzie. Na końcu już taki nachlany. Nie będę miał siły znowu rozłączyć audycji. Wpadnę pod stół, wyrwę kabel i pójdę spać. No. A drugiego dnia... Co się stało? Nic nie będę pamiętał, tylko... Na Skype'ie komentarze tam na priwa. Krawiec, to jak się zachowałeś, skreśla cię całkowicie w moich oczach. Pierdol się. I same takie, nie? Dopiero sobie zdam sprawę. Co ja zrobiłem? Boże.

0: czyli za grzecznie, kurde. Trzeba coś wymyślić tutaj. Zrobię listę najbardziej takich dramogennych, skłócających ludzi tematów. Religia, Ukraina, Rosja, nie wiem. Zrobię wam awanturę, że za mało dajecie jeszcze i wytknę tych, co nic nie dali, zrobię listę. Muszę zrobić taką audycję, która zrobi rozpierduchę totalną. Zrobi się chaos i Armagedon. Do piątku jeszcze daleko, co w międzyczasie. No, coś muszę ponadawać, bo muszę zebrać dięgi z donejcików waszych, skromnych. Podkreślam to słowo skromnych, żeby jakoś uzbierać na czynsz. Więc będę się na pewno pojawiał w środku tygodnia. Aborcja, o! Dzięki, wudzu. Dopisuję do listy. Aborcja. Muszę jeszcze bardzo radykalnie się opowiedzieć po którejś ze stron, żeby część słuchaczy była wkurzona, że Krawculek zszedł na ciemną stronę i to już nie jest ten krawiec. To jest jakiś parch. Żałuję, że kiedyś go lubiłem. Teraz bym mu nawet ręki nie podał. Splunąłbym mu prosto w ryj. Tfu! I wtedy będzie fajnie. Wtedy poczujemy się jak ze starych, dobrych czasów. Muszę też brać pod uwagę tych, którzy najbardziej mogą tutaj zrobić awanturę. Wyzywam Janko Muzykanta znowu od frajerów. Co wy na to? To jest jego czuły punkt, jego pięta achillesowa. Zenona muszę czymś wkurwić, bo on jak już się wkurwi, to zrobi rozpierduchę na pewno. Kogo by tu jeszcze... Namówię Furiata, żeby pijany zadzwonił i Dariusza, żeby się naćpał i żeby wyjątkowe tu rzeczy, wyjątkowo kosmiczne rzeczy zapodał, to wtedy się wkurwią tutaj racjonaliści, antyszury. Będę wychwalał ziębę i wtedy potrzeba wyskoczy jak pajac z pudełka, ewentualnie jak Filip z konopi podkurwiony. A wtedy wszystkich ich napuszczę jeszcze na siebie. Proponuję temat ja z Etamem nie musimy wstawać rano do pracy, nie jak reszta sługusów systemu. Grzesiek proponuje, bardzo dobre, bardzo dobre. Sługusy systemu, właśnie. Powiem, że ci wszyscy, którzy chodzą do pracy i wstają rano, to są sługusy systemu. Bardzo dobrze, dobry pomysł. Rybka kontra kot 19, no. Właśnie, rybka musi pijany jeszcze zadzwonić i będę go specjalnie tak długo trzymał przez pół audycji. Rybka naprany będzie tu, kurwa, ale co, kurwa, myślicie, że wy to kto jesteście? No, wyzywaj słuchaczy od biedaków jeszcze do... Dobre, dobre. No, to już wiem, jaka będzie następna audycja. A wudza jeszcze muszę wkurzyć jakoś, na przykład, to powiem, że system komunistyczny jako jedyny gwarantuje dostatek, a kapitalizm to gówno wymyślone przez Żydów, grzech pierworodny, coś nagadam, jakiś głupot, poobrażam wszystkich XIX-wiecznych ekonomistów i austriacką szkołę ekonomii.
1: 10 zł. Kilka rubli na bieżącą konsumpcję.
0: Kilka rubli. Dziękuję, Ivy Place, na bieżącą konsumpcję. Obiecuję skonsumować. Nie wydam na pierdoły, tylko na poważne rzeczy. Narkotyki, dziwki, koks. Coś tu przyszło? O, no dobra. Oh. Ostatnio ktoś dolał rybce alkohol do akwarium. Rybka to właściwie jest bardzo kumaty koleś, oczytany, bardzo często sensownie, fajnie się wypowiadał, ale jak wypije, to mu, nie wiem, spadają wszystkie statystyki i IQ mu spada prawie że do zera. I on coś bełkocze po prostu, bełkocze trzy po trzy. Straszny się robi, słuchać się go nie da. Więc to pokazuje, co alkohol robi z człowiekiem. Pamiętam, że jak trzeźwy dzwonił, to naprawdę fajnie się gadało. Ostatnio znów pijany dzwonił. No, dawajcie łapki w górę. Ponawiam mój apel, żeby tak trochę zweryfikować skuteczność akcji Tomisia, to nawołuję was. Wołam was! Wszyscy wy, nowi słuchacze, nowe nocniki, nowonocniki, taki termin uknąłem, nowonocniki, żeby się odezwali w jakikolwiek sposób, w komentarzach, nie wiem, napiszcie, jestem nowy, hej, cześć wszystkim, albo siema, to ja, nowonocnik, cokolwiek, żebyśmy widzieli, że z tych wszystkich subów, a jest ich ogrom, no, bo jak Tomisiu się zabrał za promocję, to było coś 2700, coś takiego, teraz jest 4000, nie? I cały czas rośnie. No to pytanie, czy jakieś nowe osoby są? Ktoś, kto słucha od miesiąca, od dwóch miesięcy. Ktoś, kto się natknął gdzieś na jakąś reklamę, nie wiem dokładnie, jak Tomisiu to zrobił, ale dajcie znaka. Bo jak się nikt nie zgłosi, no to Tomisiu, sorry, to się okaże, że to tylko tak wizerunkowo, no fajnie to wygląda, nie? 4 tysie. Od razu chętniej może ktoś przyjdzie. Lepsze wrażenie i tak dalej. No, pyknęło 4 tysie, pyknęło i nadal idzie w górę. Tylko pytanie, czy to nie jest jakaś wydmuszka. Troszkę się tego boję, nie? Że to może się okazać troszkę takie wydmuszkowate. Myślę, że Tomisia też to zainteresuje, no bo inwestuje w to, stara się. No to też by pewnie chciał wiedzieć, jak to w praktyce zadziała, nie? Konkretnie. Tak więc wasz głos jest naprawdę bardzo ważny. Stąd moje apele dzisiejsze, powtarzane. Dawajcie znaka, wszystkie nowonocniki.

słuchalność właściwie taka sama, jak była. Czasami nawet odnoszę wrażenie, że trochę spadło to. Ale zawsze mogę się pocieszyć, wchodząc na stronę, na przykład na kanał przy mikrofonie i popatrzeć na ich statystyki. Też nie ma różowo. Tutaj też się trochę jakby obniżyło nawet. No ciężko jest dzisiaj się wybić w internecie. To już nie są te czasy, gdzie się nagrało jakąś głupotę, jakiś wysrywek swój wrzuciło i zaraz miało się milion subów, nie? To już nie te czasy. Dzisiaj to ciężko, ciężko. A ile to misia kosztowało? A co cię to obchodzi? A co mu do kieszeni zaglądasz? A po co to panu? A na co? A dlaczego? A słuchalność offline jakby się troszkę zwiększyła, bo dzisiaj na przykład, znaczy sam nie wiem w sumie. Ciężko to ocenić. Tomisiu pisze, krawiec, być może będę musiał ciebie prosić o pomoc finansową, bo nic mi już nie zostało na koncie. Muszę przetrwać kolejny tydzień na Katalinie bez pieniążków. No wykosztował się Tomisiu, ale tak wiesz co, z całym szacunkiem, wdzięcznością i całe te, to ja chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby prosić o pomoc finansową, chyba że no, dzisiaj rano miałem na przykład 25 zł po zrobieniu zakupów na koncie, to mogę ci z tego połowę spokojnie odpalić, tylko nie wiem, czy cię to poratuje jakoś wielce. Jeszcze jak dodamy do tego, że ów jegomość żyje w Kalifornii, to połowa tej kwoty może nie być jakoś wielce atrakcyjna dla niego. Nawet sobie gofra nie kupi. No w Polsce też by sobie gofra nie kupił. No nie wiem, ale obiecuję ci z ręką na sercu przy wszystkich, że jak zostanę już milionerem, a mam taki plan, zostać milionerem, to odwdzięczę się naprawdę hojnie z nawiązką i w ogóle całe te... Generally... all of this... Czyli całe te. Czyli ogółem całe te. Grzesiek uspokaja tutaj, że sezon wakacyjny nie sprzyja dużej słuchalności i że od września, października będzie na żywo po 100 ludzi i więcej. No zobaczymy, zobaczymy. No właśnie, zgadzam się, że no, raz, że kapitan pijawka, jak już się przyssę do Nate'a, to już nie wypuszczę. No, dwa, że taka czarna dziura trochę wpada, ale już nie wypada. No. Może jakąś zbiórkę na Tomisia zrobimy, no jeszcze nam umrze z głodu. Mogę ci, Tomisiu, taką radę dać. Utnij sobie nogę, to potem usiądziesz na chodniku i możesz bardzo dużo pieniędzy zebrać. To wzbudza litość u ludzi. Sroka mi opowiadał, że to świetnie działa po prostu. Że on se protezę zdejmuje, siada na chodniku i zaraz ma 300. To bardzo skuteczne jest. Jak nie chcesz obcinać, to możesz sobie zakopać. Znajdź sobie takie miejsce, gdzie można dołek wykopać, zakop sobie tak nogę do kolana i jakbyś miał obciętą i może w ten sposób. To trochę chyba prostsze rozwiązanie.

to nie jest tak, że ja się tu śmieję, że dworuję, żarty robię, że jakieś telezakupy mango, że nikogo to, że gówno to ludzi interesuje, jakieś tam, że se kupił ekspres do kawy czy coś, tylko na serio to naprawdę bardzo ciekawe było. Tam są programy różne, na przykład czarna z mleczkiem. Jak ja bym se kupił jakiś fajny ekspres, to też bym wam się pochwalił, że mam, że mnie stać. To ja to mówię bez cienia ironii, naprawdę. Zaglądajcie, to są bardzo ciekawe materiały.

nogę założyć za głowę i będzie symulowała garba pod peleryną. Evie Place. A kiedyś potrafiłem założyć sobie przez... Byłem tak wygimnastykowany, przez jakiś tam czas się wygimnastykowałem, że obie nogi sobie potrafiłem założyć na głowę. Ale teraz już bym nie potrafił. Teraz to w ogóle abstrakcja totalna. Dla smakoszy kawy to ciekawe zagadnienie. Ekspres fajna rzecz, pisze Grzesiu. No, pewnie, że tak. A Waligura proponuje tutaj fuzję przy mikrofonie i NR. No to obawiam się, że to już chyba niemożliwe jest. No, niektórzy mieli w przeszłości takie propozycje, że w ogóle te różne gówno radyjka się powinny złączyć w jedno wielkie. Niewykonalne to jest, niewykonalne. To ładnie brzmi, ja w sumie nie miałbym nic przeciwko, ale to... Zaraz by spory były, jakieś kłótnie, ludzie by się pokłócili. Już sama taka sytuacja, że jest dwóch i więcej kapitanów, to jest bardzo... dramogenna. Są awantury zaraz, bo ten chce w tym kierunku rozwijać, temu się nie podoba, że jest taka tematyka. To se neda, pane Hawranek. Ale gdyby tak hipotetycznie, gdyby taka sytuacja nastąpiła i złączyłyby się różne takie niezależne, małe radyjka w jedno większe, to może by się nawet udało coś stworzyć na kształt normalnie działającego radia, w którym cały czas ktoś nadaje, zawsze coś jest fajnego. Niesamowicie barwna ekipa by się zrobiła, dużo różnych ciekawych charakterów na antenie. No, to by była siła, na pewno to by była siła. Ludzie by też połączyli swoje talenty różne, nie? Znalazłby się nagle specjalista w każdej dziedzinie tutaj do pomocy, nie? Jeden się zna na montowaniu dźwięku świetnie, drugi na grafice, może coś pomóc, trzeci się zna na mediach społecznościowych i coś podpowie, no i połączyć siły. Pewnie, że tak, to by była siła. Ale nawet jakbyśmy tak wszyscy się połączyli, to i tak byłby to nadal plankton w porównaniu do jakiejś poważnej rozgłośni, nie? Typu jakiś Radio Z czy coś, bo to tak to już jest na tym świecie.

No, tak jak pisze wódz, że przy mikrofonie to nie powstało jako odprysk, tak pięknego słowa użyję, odprysk, spin-off, o, spin-off Nocnego Radia. Taka jest prawda, no, że praktycznie cała ekipa była wcześniej tutaj, no. Znakomita większość nadawała tutaj. Znamy się wszyscy jakoś tam, więc bardzo dobrze, że takie coś powstało. I dlatego tym bardziej mi się nie podoba kierunek aktualny, to, w którym kierunku to poszło teraz nagle. Popatrzycie sobie na początek, nie? Ile fajnych, takich bardzo starannych audycji, a teraz jakieś śmieci się tam pojawiają. Nie idźcie tą drogą, nie idźcie tą drogą, psie Sabo. Skoro to miało być coś innego, to nie róbcie tych samych błędów, które tu były. Tam są konkretne donaty, pisze Makroj. Tak? Są konkretne? Jakoś nie zauważyłem, żeby jakoś były różnice tutaj w tym temacie między nami, chyba że o czymś nie wiem. Chyba mniej więcej to podobnie wygląda. Radio Z. Radio Bzdet. A jakby się taka fuzja nazywała, jakby się jakimś cudem to połączyło w jedno? Nocne radio przy mikrofonie. No. Jak założyłeś te nogi, to co potem robiłeś? Pyta Waligura. No, kiedyś tak na zakończeniu roku wyszedłem sobie tak na rękach. I wszyscy wybuchnęli śmiechem. No, czasem byłem takim trochę błaznem klasowym, a w tym przypadku nawet błaznem szkolnym. Nocny mikrofon, pisze wódz. Nocny mikrofon. Taka głupia nazwa. Przy nocniku. Grześ tu zaproponował. Przy nocniku. Dobre. Przy nocniku. I tak najlepszą nazwą dla radia jest to, co Claude wymyślił. Radio, radio. No cóż, z nas dwóch to ja byłem tym zawsze, który wymyślał nazwy. To ja byłem tym kreatywnym. Claude, no niekoniecznie to jest jego talent do wymyślania. Radio, radio. Chyba gorszej nazwy nie można było wymyślić, bo to ani nie jest praktyczne. Ciężko to jakoś wyszukiwać w ogóle, bo ci wyskoczy milion rzeczy, jak piszesz radio, radio. Głupio to brzmi. Nic nie mówi. Nie oddajesz w ogóle ani trochę charakteru. To już radiocenzura było fajnie w miarę wymyślone, nie? Ale radio, radio. Dajcie spokój. Najgorszy pomysł, na jaki mógł wpaść. Załóż nogę za głowę. A co? Teraz? Teraz mówię, że nie założę już. Załóż głowę za nogę. Też jest propozycja.

Kurde, jak ja jaram te szlugi. To jest temat długi. Już rano poszedłem, o 5 rano, kupiłem sobie paczkę i już nie ma paczki. A jest dopiero 15. Cały dzień przede mną, a mi zostały dwa papierosy. Nie idę, nie będę kupował. Będę się męczył. Niech to będzie dla mnie nauczka, żeby nie palić tyle. Co, mam dojść do etapu, że co, dwie paczki dziennie palę? To jest dramat jakiś. Do tej pory mi spokojnie wystarczała paczka. No, dramat. Dlatego ja kaszlę. Właśnie. No, zgadzam się, że kontestacja dobra nazwa. To wymyślił Martin, z tego co wiem. Martin też ma talent do wymyślania różnych nazw, marek, tytułów. To trzeba mieć smykałkę do tego, nie? Z nazwy przy mikrofonie to się śmiałem trochę, bo mówiłem, że to taka korona królów trochę, nie? Przy mikrofonie. A przy czym? No ale słusznie potem mi się odgryźli, że nocne radio też nie jest jakieś wielce... wiele wnoszące. Nocne radio. No. No ale... przy mikrofonie jest nawet fajne, bo można to rozwijać. Śniadanie przy mikrofonie, filmy przy mikrofonie, tam, rozmówki przy mikrofonie, to można fajnie rozwijać. To też jest ważne, nie? Nazwa musi być praktyczna, dawać jakieś pole do manewru, do popisu, nie? Do dokładania czegoś. Więc nie jest taka zła nazwa. Mogłaby być lepsza, ale jak mogę coś doradzić, to weźcie sobie, ujednolićcie brand i Maharadżo, przestań wtryniać ciągle jakieś inne czcionki, inne grafiki w innym stylu, bo się, znowu się wizualny śmietnik robi trochę, nie? Trzeba by to jakoś posprzątać i usystematyzować. Zróbcie sobie jakiś taki jednolity styl, nie? A nie za każdym razem co innego. Tu logo takie, tu logo srakie, tu Arialem, tu Bebasem, tu coś. No to tak się nie robi. Ale dzisiaj się nakrytykowałem. Ciekawe, tam... ciekawe jak to teraz będzie wkurw, teraz będę wrogiem numer jeden pewnie. Będzie zemsta. Zemsta jakaś będzie. I dobrze, będą dymy może jakieś. Przy mikrofonie dwuznaczna nazwa. Dwuznaczna? A gdzie tu drugie znaczenie? Jakieś. Dla mnie to dosyć taka jednoznaczna. Chyba, że masz na myśli, nie wiem, coś zbereźnego na przykład. Ale to boję się aż rozwijać swoją myśl i to, co mi właśnie przyszło do głowy. Ale to nie moja wina, to wy mnie gorszycie, maluczkiego. Bo mi się właśnie tutaj jakaś, tutaj no tak nie ukrywam, że mi się żeńska część tego teamu wyobraziła i że ta część właśnie jest przy mikrofonie i nie powiem też, do kogo należy ten mikrofon, bo na przykład może się obrazić ktoś, na przykład, dobra, ja nic nie mówię, bo to już tak niegrzecznie po prostu trochę.

No i już ja mam zboczone myśli, już pobudziliście moją wyobraźnię. Teraz sobie wyobrażam, cholera jasna. To jest właśnie to gorszenie maluczkich. Jak macie takie rzeczy pisać, to lepiej, żebyście sobie kamień młyński do szyi przywiązali i do wody się

0: Mój mikrofon jest wilgotny, słuchajcie. Bo ta gąbka, to ja w nią pluję cały czas. Chyba trzeba wymienić tą gąbkę, bo tam zarazki są różne. Jeszcze jakieś choroby dostanę. Cholera, to rękami dotykam, to mokre, to pluję, bakterie. Nie, serio, gąbkę się powinno wymieniać co jakiś czas. Zbieram na nową gąbkę, proszę mi dać. Muszę być roszczeniowy, bo nic nie dostanę. Proszę mi dać. Natychmiast. Już. Czekam. I będę tu zapisywał, kto ile dał. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby uniemożliwić słuchanie tym, co nic nie dali. Nigdy. Koniec dobroci. Za dobry byłem. Cholera jasna. Przyj mikrofonie, tu jest propozycja też. Przyj mikrofonie, przyj, przyj! To taka audycja ginekologiczna mogłaby być na przykład na kanale. Przyj mikrofonie. O różnych kobiecych sprawach związanych z rodzeniem na przykład, no. Bardzo ciekawy temat, trochę hermetyczny, ale myślę, że mógłby zainteresować. Przyj mikrofon. O.
1: Kasiopejka. 30 zł. Na książkę prosta metoda, jak skutecznie rzucić palenie.
0: O. Kurczę, to a ja muszę to wydać? Kasiopejka? Kasiopejka? Dziękuję. Kasiopejko, ale to a jak wydam na chlebek ze smalczykiem, to czy to będzie wielki grzech? Bo te metody są dosyć znane, no, w sumie, to tylko silnej woli brak. Tylko silnej woli brak. Jakaby ta mądra książka nie była, to zawsze się kończy po prostu na silnej woli, której mi brak. Ale zodiakalne ryby tak mają, tym sobie tłumaczę i... Gosia deklaruje się, że może mi cały zestaw gąbek wysłać, szorstka, delikatna, a z wypustkami na mój mikrofon. Ja chcę taką z wypustkami na mój boski mikrofon. Bullshit, krawiec, przeczytaj, naprawdę polecam, tak? To może nawet zakupię, no bo ja się trochę zaczynam bać, po prostu jestem genetycznie usposobiony do tego, żeby do mnie kiedyś przyjechał Rakowski. Więc no, mój dziadek zmarł na raka też i trochę się boję, bo to nie jest przyjemna śmierć. To nie jest przyjemna śmierć. Zresztą, która śmierć jest przyjemna? Ja liczę tylko, że przyjdzie do mnie taka śmierć, która będzie wyglądała jak ta z Sandmana.
1: HANT3R 50 zł. Na nową gąbkę.
0: No proszę, ale z was dobrodzieje. Tylko po prostu się zacząć dopominać i głośniej żebrać, to... I to jeszcze ile? 50? To ja sobie za to kupię 50 gąbek. Będę miał na 50 lat. Dzięki, Hunterze. Kurde, ale fajnie. To, kurczę, to jeszcze dzisiaj zamawiam gąbki, bo to naprawdę trzeba zmieniać te gąbki. To... Majtki, gąbki, to wszystko trzeba zmieniać co jakiś czas. A ja właśnie nie zmieniam. No tak się etamizuje trochę, no etamizuje się, no. Trzeba zmieniać pewne rzeczy. Nie można ciągle w tym samym chodzić. Jak ja sobą gardzę. Wow, ale fajnie. No. Konkret. Jest konkret. Jest moc. Fajny byłby taki mikrofon w kształcie kutasa. Ja prowadzących często oceniam właśnie po tym, jaki mają mikrofon. Nie jak prowadzą, czy tam ciekawie, czy nie. Głos, tam charyzma, tylko jaki ma mikrofon, ja patrzę od razu, nie? Kiedyś wchodzę do Enkiego na stream, patrzę, a ten ma taki wielki mikrofon. I tak się trochę poczułem zazdrosny. Popatrzyłem na ten mój taki mały. Tak patrzę, a ten ma taki olbrzymi. Taki jeszcze zaokrąglony, z wypustkami. Ja patrzę na ten mój. Ivy Place twierdzi, że nie wolno się strachać, bo to wizualizuje chorobę. No, akurat w takie rzeczy nawet wierzę, nie? Ostatnio był jakiś artykuł, gdzie totalnie wrzucono, znaczy wrzucono do jednego worka przeróżne rzeczy, biologię totalną, no Potrzeba też się z tego akurat śmiał, a ja akurat w to wierzę, nie? Biologia totalna, poczytajcie sobie. To są właśnie takie różne sprawy związane z tym, że chorobę mogą przyciągać różne życiowe sprawy, takie związane właśnie, nie wiem, z nastawieniem do pewnych rzeczy, że pewne schorzenia mają, które nawiązują w pewien sposób, nawet dość symboliczny, mglisty czasami, do pewnych chorób, to, że to po prostu jakoś współgra ze sobą, nie? Że psychika ma duże znaczenie. Tak w dużym bardzo uproszczeniu i nieprecyzyjnie to tłumaczę, ale kompleks mikrofonu, tak, kompleks małego mikrofonu właśnie. Kompleks małego mikrofonu. Biologia totalna to Shuria level hard, twierdzi wódz. No cóż, no. Wyprać nie możesz, ale to już są dziurki, takie mikrodziurki. Brudne, to ja to wypiorę, to... A może, no faktycznie, wypiorę też, ale nie, ładnie. Ja sobie chcę jakoś kolorową kupić gąbkę, seledynową na przykład. Mam czarną, a ja bym chciał być seledynową. Bardzo lubię kolor seledynowy. Albo różową może sobie kupię. Albo żółtą, żółty też ładny. Już nie mówiąc o pomarańczowym. Pomarańczowy też to jeden z moich ulubionych kolorków. Tak samo jak niebieski. I zielony. Właściwie to nie za bardzo lubię tylko brązowy kolor, bo mi się kojarzy z gównem. Zawsze. Za brązowym nie przepadam. Zenon proponuje, żeby nie mówić o biologii totalnej, tylko o bzdurze totalnej. Bzdura totalna. No, ale tam było wszystko jakby. Biologia totalna, leczenie dźwiękiem, kryształy, reptilianie, wszystko było wrzucone i że to nam bardzo szkodzi. No, ja bym tak nie generalizował jednak. To warto by było się jednak przyjrzeć. Chociaż trochę dziwna jest sytuacja, że u nas można mieć certyfikaty i być, i jakby słyszałem, że te różne szurie, leczenie tam kryształkami, leczenie dźwiękami, leczenie kwantowe i tak dalej, to że to jest jakby u nas uważane przez prawo, traktowane jako medycyna troszkę, nie? Może nie na równi, ale że jest to tak poważnie traktowane u nas. Dosyć, nie? Przychodzisz do jakiegoś gabinetu, a tam certyfikowany, autoryzowany badacz chorób wszelakich za pomocą analizatora kwantowego od pana Patatajcio. Kupione za 2500. No chyba, że ktoś jest sprytny, to kupi sobie dokładnie taki sam na AliExpress za 200 zł. Ale ten od pana Patatajcio jest namagnetyzowany dobrym orgonem dodatkowo jeszcze. I ma dorzucone radyjko niszczące byty złe astralne. Na prąd stały radyjko pana Patatajcio. Leczenie kwantowe, no nie wiem, czy popularne jest nadal w sumie. Nie badałem tego tematu, ale w sklepie pana Patatajcio nadal jest do kupienia. Co ciekawe, wiele z tych wynalazków to nie jest nawet napisane, co one robią i tam w komentarzach widać, ale co to właściwie robi? Dopiero jak ktoś się dowie, że co to robi, to wtedy wyda. A tak to się waha. Czy wydać 2500 na coś, co nie wiadomo, co to jest, jakieś bardzo drogie urządzenie, które robi ting, przepraszam, panie Patatajcio, ale właściwie to do czego jest to bardzo drogie urządzenie, które robi ting?
2: To jest prawda takie urządzenie, bo on tak mówi, to jest prawda takie urządzenie, które prawda potrafi przegonić reptilianina, jak on jest w formie, jak on jest w astralu. Jednocześnie, jak się to umieści w moim domu kopułowym, to się to wzmacnia i niweluje od razu 5G. A jeśli mamy przy sobie, prawda, biorezonator Nunchako, który wynalazłem, to można niczym Bruce Lee astralny te byty negatywne, prawda, przetrzebić, prawda, no i wtedy się zapala lampeczka i silniczek się włącza, prawda. No.
0: I tym razem obraziłem kapitana Tomka jeszcze. Wszystkich będę miał poobrażanych zaraz, kurde. Chrześcijan, całą ekipę przy mikrofonie. I jednocześnie poobrażam i szurów, i sceptoli, i wierzących, i niewierzących, i nikt mi nie zostanie, i przyjdę sam, będę gadał do siebie. Zostanie tylko jeden jakiś najwierniejszy słuchacz i powie: cześć, krawculku, nie przejmuj się, że ja cię zawsze będę słuchał, bo zawsze jak tak se na kibelku siądę, se włączę ciebie, to w ogóle fajnie się sra. Jak mam zatwardzenie, to se włączam nocne radio i zaraz idzie jak burza

No, ja myślę, że to leczenie kwantowe to może działać tak, że cię wyleczy, zanim jeszcze zachorujesz. Może, albo nie wiem. Albo cię leczy, bo jak przyjdziesz na przykład do pana Patatajcio i powiesz, no, proszę pana, ja tu wydałem 10 tysięcy na taboret kwantowy, ale tak nic nie czuję w ogóle, to proszę pana, czy pan nie jest jakimś szarlatanem przypadkiem? A pan Patatajcio powie, no, prawda, proszę pana, pan sobie musi zdawać sprawę z jednej rzeczy elementarnej. Proszę pana, pan został wyleczony w rzeczywistości alternatywnej, proszę pana. Nie w tej, tylko w alternatywnej, proszę pana. To pan tego nie rozumie. Proszę pana, pan już jesteś uzdrowiony, ale w przyszłości, proszę pana. I w rzeczywistości alternatywnej, proszę pana. W astralu. Proszę pana, pan jeszcze musisz dokupić klucz do miasta Orin, proszę pana. I... Bo bez tego, proszę pana, pan nie zostaniesz wyleczony. Idziesz do innego szarlatana. Jak się nazywał ten magus? Pan Zjebko? Pan Popko? O, pan Popko. On mnie kiedyś przeklął. Pan idziesz do pana Popko. Musisz do pana Popko pójść i kupić, astralny klucz do miasta Orin. I dopiero wtedy zaczyna działać taboret kwantowy. Przecież, kurwa, że wy takich rzeczy nie rozumiecie? Jacy wy jesteście ciemni, ludzie. A najprostszym sposobem, żeby zdobyć klucz astralny do miasta Orin, jest kupienie pierścienia Atlantów, bo on wtedy aktywuje portal niewidzialny. Więc no. Muszę zrobić listę rzeczy zabronionych przez Kościół katolicki. Pierścień Atlantów tam bardzo wysokie miejsce zajmuje. Jest zakazany pierścień Atlantów. To jest najgorsze, jedna z gorszych rzeczy. Pierścień Atlantów. Pierścień Atlantów, Beatlesi, AD&D, Harry Potter, Led Zeppelin. Krawiec, gdzie ty się szlajasz? Zapytuje Van Dust. Aha, w sensie, że zawędrowałem aż do miasta Orin, tak? Do którego może cię wpuścić pan Popko. Ciekawe, czy pan, jak tam idzie interes panu Popko? Jak ostatni raz widziałem, to z tego szarlataństwa, to on sobie kupił piękny dom, willę olbrzymią. Wszystko takie na wypasie, w ogóle jakieś złote łańcuchy ma. Jakiś telewizor z tabletem od razu, że rysuje na nim, ale taki 50-calowy. Kurczę, jakie to pieniędzory są. Ludzie, żałuję trochę, że się nie wyszkoliłem na szarlatana. Jakie by pieniądze były. Przychodziliby ludzie, a ja bym coś tam opowiadał, jakieś smrakloki, że nie wiem, że jestem super buddą z kosmosu. I mam pierścień z manifestacją Jezusa astralną 5G, anty-5G i sprzedaję czapeczki ze śmigiełkiem kwantowym, coś tam. No, a ludzie, o, ja pierdolę, o kurwa. Ja mówił, no, nie są to tanie rzeczy, nie są to tanie rzeczy. Moje tablice do odczytywań wahadełkowych, to proszę pana, to musi kosztować, to musi kosztować, ponieważ mi Kasiopejanie, od których dostałem specyfikację, wyraźnie powiedzieli, to musi kosztować. A ludzie, ło, Kasiopejanie, no to tak, no to jak skoro tak mówili, to się nie dyskutuje, to jest potężna rasa. A żeby pan wiedział, żeby pan wiedział. Tak więc 300 zł za ksero tabliczki tutaj do wahadełkowania. No. A ten pan Zjebko to jest z kolei złotnik wykwalifikowany i on tam sprzedaje przeróżne złote, jakieś amulety, talizmany. Czary, mary, papierowe talizmany. Był taki czas, że w takiej popularnej prasie jakiś telemagazyn, tam teletydzień, dzień w dzień ukazywały się reklamy. Ciekawe, kogo było stać.

sprzedawać takie, no taki pierścionek trochę kosztuje, no jak to z Chin zamawiasz w kontenerze, to może i nie tak dużo, ale jednak można to zoptymalizować i więcej na ludziach zarobić i zaczęli sprzedawać te talizmany z kartonu, z papieru, takie do wycięcia sobie, też za niezłą kasiorę i to już sprzedawał słynny wróż Marcellus Toeguor. Papierowe talizmany, takie normalnie w kopercie ci przychodzi, nożyczkami sobie wycinasz, ale to ci sami ludzie to sprzedawali, bo reklama wyglądała identycznie, była taka czarno-biała, nie chciało im się w kolorze tego robić, mimo że prasa kolorowa, że druk kolorowy, to oni to takie ksero wysłali chyba i weź pan, daj tam na całą stronę, tu masz pan ksero, nie chciało im się tam... Może i było szkoda na kolorową drukarkę, nie wiem. No i była Maria Parsival i Marcellus Toeguor. Ale a to taka jakaś banda koleżków, nie? I tam się potem zaśmiewali z frajerów. Dobre to było. Kiedyś jakiś kolega mojej matuli chyba jakoś tak strasznie się wkręcił w kupowanie czegoś takiego z tych ogłoszeń i zamówił tam coś, jakąś książkę czy coś, to przyszedł mu list, że wygrał nagrodę, bardzo wielką nagrodę, ale musi jeszcze kupić coś tam, jakiś nóż komandosa. No to się podjarał, kurde, już nagroda tuż i kupił jakiś tam nóż komandosa. To dostał kolejny list. Gratulujemy, nagroda jest tuż, tam milion złotych, ale musi pan jeszcze kupić ponton, coś tam, to kupił ten ponton, coś. No, ludzie są naiwni dosyć, każdy liczy, że w końcu mu wyszło w życiu, złapał Pana Boga za nogi, koniec, precz z biedą i tak się daje, no, co zrobić, tacy ludzie są. Marcellus Toeguor.

jest już dostępna biżuteria z gansami, taka propo, pisze Ivy Playstyle. Proszę. Biżuteria z gansami. Waligura. A widziałeś ostatni vlog Stanowskiego o czaszkach magicznych za 800 zł, które po 5 zł są na AliExpress? No to dokładnie to samo, co z tymi analizatorami kwantowymi, co kiedyś wyśledziłem, nie? Że dokładnie te same, a nawet lepsze, nowsze, są tam po 150 zł, 120, góra tam 200, a pan Patatajcio to kupuje i to samo po 2,5 koła, nie? Strukturyzatory, kwantyzatory, no tak. Jak świat stary, to ludzie zarabiali na cudzych nadziejach, można powiedzieć, na cudzych nadziejach. Nieważne, czy chory, czy dziecko, czy kobieta, czy staruszek, to zawsze można wyrwać parę groszy, nie? No i sprzedawać buble różne. W średniowieczu na pewno to mocno kwitło, nie? Polecam film Medicus, bardzo fajnie tam jest to pokazane. Taki szarlatan właśnie, który na targowisku sprzedaje różne cudowności. Zęby bazyliszka i tak dalej. I leczy końskim moczem wszelkie dolegliwości. No tak się śmiejemy z leczenia końskim moczem, a Hitler jadł zapisane mu przez doktora Morella, kochanego doktora Morella, kapsułki z kałem bułgarskiego chłopa, które leczyły niestrawność.

aktywność i gazy. No, podobne, lecz podobnym, jak cierpisz na jakieś schorzenia związane tam z gazami, z wydalaniem, no to musisz jeść gówno. To tak na zasadzie skojarzenia, nie? Czyli trzeba znaleźć na AliExpress coś, co się kojarzy z magią, z mistyką, właśnie jakieś czaszki. Bardzo uniwersalny symbol, taki mistyczny, czaszka. Kojarzy się ze śmiercią. I niech to będzie takie pseudokryształowe, jakieś z plastiku przeźroczystego czy coś za 5 zł. I sprzedawać to potem jako czaszki Majów na przykład. Kosmiczne czaszki Majów. Albo technologia Atlantydów, wykopana z piramidy w Gizie. Z tajemnej komnaty. U Chońskiego występuje taka Monika, co za około 1000 oczyszcza czakrę. Czakrę odbytu może? Czakrę, duszę i co tam jeszcze chcesz? Znaczy mikrofon mi może wypucować za tysiaka? Nie, to drogo trochę. Uwaga, nawet na odległość. No, bo tak najwygodniej. A Polacy, no... Dziś było dobrze, pozytywnie o Polakach, ale jak mamy znów pewne nasze wady narodowe wymieniać, to zbytnia ufność w takie rzeczy. Tu jest raj dla szarlatanów, magów, podróżników astralnych i różnych oczyszczaczy czakr, no bo Polacy łakną tego. Różni wróże, wróżbici, magowie tu mają raj. Raj taki, że raj tarira raj. Szybko się dorobicie mieszkanka, pięknych samochodów, 10 samochodów będzie stało na podjeździe. Mercedes, Bentley, Jaguar, cała kolekcja. No, jak to za każdą taką rzecz się bierze po tysiaka, po dwa. No. I ludzie się uzależniają, bo potem widzę, że na spotkania z panem Zjebko to przychodzą tłumy po prostu i często ci sami ludzie, tak, raz po raz, nie, przychodzą. A on im tam opowiada o kosmicznych Jezusach, o astralnych czaszkach i kwantowych portalach i tak dalej, a oni wsłuchani siedzą i płacą za to tam pewnie po kilkaset złotych za jedno takie spotkanko. No to przyjdzie 20 osób, powiedzmy po 500 zł niech płacą za takie spotkanie. No i 10 koła jest, nie? Za jedno takie spotkanko. 10 tysi. Wciśniesz im przy okazji jeszcze jakieś papierowe talizmany wycięte z ksero, tam jakiś bursztynek im wciśniesz za tysiaka na przykład, bo to jest specjalny bursztynek, to nie jest zwykły bursztyn, proszę pana. Proszę pana, pan myślał, że to jest zwykły bursztyn? Proszę pana, no to chyba się nie zrozumieliśmy, proszę pana. Zaraz panu wytłumaczę, co to jest dokładnie. To jest, proszę pana, bursztyn Matki Boskiej Kosmicznej. No, coś tam wymyślisz, nie? I już. I tysiaczek następny. I to tak, no to się nagle z tych 10 tysięcy zrobi 20 tysięcy, bo jeszcze sprzedaż dwa analizatory kwantowe i oczyszczacz czakr. I tarcze anty-5G. No, a Taratajcio to dobry herbatnik. On nawet mu się nie chce kupować jakichś takich, jak sprzedaje jakieś właśnie to krzesło kwantowe do leczenia się, że siadasz i się leczysz, tam jakieś żaróweczki podpiął, choinkowe czy coś, no to strasznie takie obskurne. On wziął to krzesło jakieś takie, jak wiecie, jak od dziadka, czy od żula jakiegoś, nie? Już by kupił jakieś z Ikei przynajmniej, jakieś fajne krzesło, żeby to takie nowoczesne, żeby ładnie wyglądało, nie? A on wziął takie obskurne, takie, no, jak mówię, od żula Mietka z domu. Może stąd ma właśnie, może gdzieś tam się przeszedł po jakichś menelach i ile za to krzesełko?
No, i podoczepiał coś tam z pleksji, coś tam powycinał, przykleił super glue, żaróweczki i tak dalej, pstryczek, elektryczek i już, nie? I słuchajcie, to krzesło to jest chyba właśnie za 10 tysięcy. Teraz zobaczę, za ile to było. Nie będę reklamował z strony, bo nie chcę. Jeszcze ktoś się wkręci i zostawi tam majątek. Zaraz zobaczymy. No, autentycznie, to była chyba jedna z droższych rzeczy, to takie krzesło wstrętne, obskurne. Właśnie chyba coś koło 10 koła. Sklep. Nie, przesadziłem. 6765 zł. Ale nawet taka liczba, taka jakby to z dupy wymyślał, nie? 6, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, nie? Trochę na tej zasadzie. Ile by tu za takie krzesełko wziąć, powiedzmy? 5765. No, już. I to krzesło z żaróweczkami się nazywa generator WN. I wszyscy się głowią. Co to jest? Bo nie ma żadnego opisu. Tylko jest generator WN. Może to jest skrót od wielkie nic. Albo... nie wiem. Może mi się uda zapisać ten obrazek, to wam pokażę. Cudowny wynalazek zaraz. Czekajcie. Pokażę wam wynalazki pana Patatajcio zaraz. Dajcie mi sekundę.

Proszę bardzo. To jest to cudo za prawie 7 koła. Piękne krzesełko, nie? Cudo, cudo. Cud, miód, orzeszki. Nie no, to się nie wolno śmiać. Generator WN. Przy zakupie generatora proszę zapytać o cenę przesyłki, która uzależniona jest od ilości kilometrów. No, bo jeszcze trzeba będzie dopłacić. To wiecie, jak daleko, to bardzo ważne to jest, bo może być więcej o 10 zł jeszcze. Sprzedaję jakieś obskurne krzesło od Menela, wziął i pstryczek, elektryczek wmontował i mało mu jeszcze, mało. Za 7 koła sprzedaję, ale i jeszcze jak przesyłka będzie daleko, to jeszcze proszę mi dopłacić. Co my tu jeszcze mamy? Metabolizm węglowodanów, pasożyty, grzyby, oczyszczanie, oleje, wzmacnianie, płodność, potencja, produkty chemiczne. No, analizator kwantowy to leczy i diagnozuje wszystko. Tam cała lista taka na 5 stron, nie? Choroby serca, płuc, głowy, wszystko. Ręka, noga, mózg na ścianie, wszystko. No, tu się zgadzam, że bardzo fachowo kabelki przymocowane, no. Ciekawe, czy to jest na bateryjkę, czy co? Czy do prądu? Żeby mnie prąd nie popieścił. Trochę się boję siadać na krześle podłączonym do prądu. Bym się czuł nieswojo trochę. Ale to pewnie na bateryjkę taką, jak od zegarka, taka malutka. Ja myślę, że bateryjka jest taka, że jak najtaniej, żeby to było. Czyli taka pewnie najtańsza. Jaka jest najtańsza bateryjka? Na paluszka jednego pewnie. Takiego najtańszego jakiegoś, nie? Ale uwaga, jak kupujecie to krzesełko za 7 tysięcy, to baterie nie są dołączone do zestawu, trzeba dopłacić. Czy ono lewituje? No nie wiem, może latające krzesło. Zawsze jak zgłosisz reklamację, to możesz dostać odpowiedź, że miałeś złą intencję na przykład, dlatego nie lata. Nie wiem, może tak. Magiczne krzesełko. Ja nie wiem, on to z jakiejś pleksy wycina, czy co? Te takie, co z boku jest, nie? No i takie same ma fajne rzeczy.

co my tu jeszcze mamy? Detoksyzator, WN, też WN. Co to znaczy to WN? O, tu jest przynajmniej jakiś opis. No, 1575 zł za dwa... dwa statywy, zasilacz i wycięte z pleksy dwie tarcze takie okrągłe, pomalowane. Detoksyzator WN to kolejne urządzenie po zaperze zaprojektowane przez Jana Taratajcio na podstawie generatora RIFA, oscylatora Lachowskiego. Detoksyzator WN eliminuje toksyny nagromadzone w organizmie. Fajne. O, tak to wygląda. Nie no, tu już się trochę napracował, no. Trzeba to jakoś przymocować, te do statywików. Są dwie sztuki, więc robi to wrażenie trochę. Jak se siądziesz na takim krzesełku, pomiędzy takimi tarczami jeszcze, no to wszystko się wyleczy od razu.

Już w Aliguro robiłem kiedyś audycje o takich rzeczach. Były rzeczy takie. Detoksyzator skutecznie oczyści twój portfel, pisze Ivy. Place. No. Ale może warto wrócić do takich audycji. I przestać się pieścić też troszeczkę. Bo to ktoś się obrazi, bo coś, jak już mówiłem, w dupie to mam, czy ktoś się obrazi. A nawet na to liczę trochę, może po cichu. To są wiatraki. Nie, to nie są, bo tam, gdyby to były wiatraki, to jakieś działanie by było przynajmniej. To po prostu promieniuje. To są takie tarcze promienniki takie. Tam nic nie ma wiatraczka. Pan Patatajcio kiedyś zrobił taki pokaz, gdzie pokazywał perpetuum mobile i nieskończoną energię, źródło nieskończonej energii. Przyniósł takie coś, co skonstruował, co wyglądało jak wynik pracy dziecka przy zabawie małym technikiem czy małym konstruktorem. Po prostu tam była żaróweczka, bateryjka, wiatraczek i co ciekawe, włączył to, ten wiatraczek chwilę podziałał i stanął. A pan Taratajcio mówi, no niestety nastąpiło tu nieoczekiwane zatrzymanie, ale to się proszę nie przejmować, to tak po prostu tak bywa. To działa. Czyli nawet to urządzonko tam, że wiatraczek się kręci i żaróweczka zapala, to mu nie wyszło i przestało działać podczas pokazu i się trochę zmieszał, ale ludzie nadal tam... O. Panie Janie, pan, gdyby więcej takich ludzi jak pan było, to ludzkość byłaby uratowana. To było nawet gorsze niż deparchator, bo deparchator przynajmniej włączysz i ci działa, a to tak chwilkę ten wiatraczek się pokręcił i stanął. A pan Taratajcio, a tu mamy nieoczekiwane, prawda, no to, prawda, to tak ma być w sumie, to, bo to... To chodzi o to, że no ja nie muszę pokazywać. Ja wam opowiem. Co za gość w ogóle. Gosia chyba słucha z opóźnieniem, bo tutaj o cukrze, o jajecznicy, to było 2 godziny temu. No, zawsze sobie sprawdźcie, czy nie słuchacie przypadkiem z opóźnieniem, czy wam się suwaczek nie przesunął tam w tył. I zawsze ten sam schemat, nie? Magiczne urządzenie, bardzo drogie zawsze oczywiście, to musi kosztować. To nie, że dla idei, dla ratowania ludzi, świata, tylko to musi kosztować. Pan Marek z kolei to mówił, że jego deparchator, on musi kosztować, bo on się nie miesza. Jemu kosmici powiedzieli, że to ma kosztować tyle i tyle. Więc znalazł takie proste rozwiązanie, że dlatego taki drogi ten deparchator, bo on kosztował chyba z 2000 czy jakoś tak, nie? 1500, 2000. To pudełko po butach z żaróweczką i wiatraczkiem i kamyczkiem. No to kosmici mu powiedzieli, że to musi tyle kosztować. No to... Fakt. Ja to rozumiem. Jak kosmici powiedzieli, no to cóż. Pan Taratajcio zresztą nie kryje się z tym, że wierzy w reptilian. We wszystko wierzy praktycznie. We wszystko, co jest. A co się będzie pierdolił, nie? Bo niektórzy to tam są wojny magów. To no, jak ktoś chce takich tematów, to niech se włączy na przykład audycję, znajdzie na naszym kanale Wojny Magów kiedyś było, albo no to chyba ta była, w której jechałem z tematem.

No. Kesze, reptilianie, domy kopułowe, moc kamieni, astral, byty astralne, negatywne, szatan, wszystko, wszystko się pojawia w opowieściach pana Taratajcio. W sumie niezły pomysł, bo jak wierzysz we wszystko, to jesteś kompatybilny ze wszystkimi innymi czaramarnikami i nie musisz toczyć wojen. Po prostu, bo wielu z nich toczy wojny ze sobą i mówi, to co pan opowiada, to są bzdury, proszę pana. Kamienie mocy wcale tak nie działają, proszę pana. A pana kryształowe czaszki nie mają żadnej mocy, tak? A pana deparchator to niby ma? No i tak się licytują. No, a pan Taratajcio we wszystko wierzy. I ma z głowy problem, nie? Jest kompatybilny z każdym innym uniwersum, nawet pana Popko i z miastem Orin. Jakby ktoś nie wiedział, to pan Popko może wam sprzedać klucz do mistycznego miasta Orin, bo inaczej nie macie tam wstępu. Ten klucz jest niewidzialny oczywiście, on jest taki symboliczny, że wam się przyśni, że go macie czy coś tam, nie wiem. Musicie go w śnie odebrać, musicie sobie go wyśnić, musicie sobie wyobrazić, że ktoś wam go daje i wam się to przyśni i wtedy dostajecie ten klucz. A inaczej się go nie da odebrać, bo on jest astralny. No, Jezu, takie rzeczy wam trzeba tłumaczyć? Co, wy do szkoły nie chodziliście? Dla magów? Do Hogwartu nie chodziliście? Bambi też zrobił też dwie audycje w temacie. No. Też nagrywał na takie tematy Gumball. Nagrałby coś Gumball, tylko że Gumball się zamienił w Jana Pietrzaka i nadaje teraz tylko w swoje imieniny i urodziny. No. Swoją drogą to ten Pietrzak to żałosny na maksa, nie? Autor dwóch piosenek, kilku mało śmiesznych skeczy kabaretowych, ale urósł do rangi wieszcza narodowego dla niektórych przez to. I był taki czas, że on jakby zszedł trochę ze sceny i pojawiał się tylko właśnie na swoje urodziny co jakiś czas i gadał o sobie. O, to ja, prawda, przyszedłem tu do was, bo ja to ja. I jak ja coś powiem, to prawda, śmiesznie jest. Prawda, to... I mury runą, nie, on śpiewał tam, żeby Polska była Polską. Coś tam na Tuska powiedział, że wilcze oczy ma i wszyscy ha, ha, ha i poszedł, nie? I dostał pieniądze i poszedł. No. Super, bard w ogóle, nie? Bardem to, nie wiem, to takie osoby jak Kazik się same nie nazywają żadnym bardem, a ten to bez żenady przyjdzie i powie, o, to ja, bard wasz, nie? Strasznie żenujący koleś, pierdoła po prostu.

ale lampkę plazmową na USB to bym sobie kupił akurat. Też zobaczyłem, że bierze mniej więcej dwa razy tyle za tą lampkę plazmową, co jest na AliExpress. Fajny biznes, no kupujesz różne rzeczy na AliExpress i sprzedajesz dwa razy drożej albo 10 razy drożej. Kurczę, że ja takiego sklepu nie założyłem. I trzeba wtedy napisać czas oczekiwania. Słuchajcie, to nawet numer telefonu jest, może zadzwonimy. Muszę w końcu podłączyć telefon do miksera, będziemy dzwonić. I potrolujemy trochę, co? Może. No, specjalnie szukałem dokładnie takiej samej lampki. Pamiętam, że znalazłem dwa razy taniej, ale to... Co tak słabo dwa razy taniej? To 10 razy trzeba było dać. 70 zł tylko. Można było 700 dać na przykład. I co? Zawsze ktoś kupi, nie? Lampka plazmowa. Ale to akurat jest ładne, to jest fajne. Pięknie to wygląda, taka lampka. Przykładasz palce do niej, a tam się różne fajne rzeczy dzieją. Ładna rzecz, ładna. Na USB. Co my tu jeszcze mamy? Ale że nie ma restrukturyzatora wody? Bransoletka. Silny amulet ochronny. Za 60 zł jakaś szmaciana bransoletka. Ze sznurka zrobiona. No ludzie... Ze sznurka bransoletka za 60 zł? To na AliExpress to za 2 zł pewnie jest. Wiecie co? To już trochę przeginka.

Kurde, gdzie ten obraz jest? A, jest, dobra. Takie coś za 60 zł. Nie, przepraszam, okazja 59,99. Wow, to kupuję. To nie jest 60, to jest 59,99. Ekstra. Bransoletka sznurkowa z chwostem wykonana ręcznie ze sznurka jubilerskiego powlekanego o grubości 1,5 mm. Ta akurat. Oj, kłamczuszku, ty patatajcia jeden, ty. Ręcznie wykonana. Jasne. Jestem pewien na 99,9%, że jest na AliExpress. Ta ręcznie wykonana bransoletka. Wspaniała. Słuchajcie, jest tutaj dodatkowo jeszcze grafika. Pokazuje wizualizująca, jak to wygląda na ręce nałożone, ale to jest na Photoshopie zrobione, już tu widzę, że to nie jest nałożone, tylko tak ktoś po prostu powycinał nieporadnie, bo tu jeszcze widać takie halo malutkie, białe. Jest krzywo wycięte trochę, niefachowo, i po prostu wkleił jakieś, ściągnął jakieś zdjęcie pani tam z Free Images gdzieś znalazł, bo mu było nawet szkoda pewnie na stoka wydać te 2 euro czy 10 euro, nie? To znalazł gdzieś tam obrazek jakiejś pani i wkleił na Photoshopie, to widać gołym okiem, nie? Że wklejone. Co za parch! Normalnie deparchatorem bym go potraktował. Widzicie? Wszystko kłamstwo, wszystko iluzja, wszystko na Photoshopie zmontowane, wszystko fałszywe. A Tomek tak szanował tego człowieka i szanuje pewnie. Takiego kłamczucha, który kasuje komentarze. Napisałem jeden komentarz niepozytywny, to zniknął po 5 minutach od razu. Bransoletka niekoniecznie musi być zawiązywana na nadgarstku, tak, to ważne. Musi ją zawiązać, można ją zawiązać, doczepiając do breloka, torebki, schować do portfela, przyczepić w samochodzie itp. Ważne, aby miała intencję.

tagi. Amulet, amulet szczęścia, bransoletka na szczęście, czakry, czerwona bransoletka, drzewo życia, Jan Taratajcio, kwiat życia, ochronna bransoletka, Taratajcio. Gdyby traktował to serio, to wziąłby modelkę, jakąś przyjaciółkę, coś, nałożył jej tą bransoletkę, zrobił zdjęcie, a nie, jemu się nie chce, woli ściągnąć zdjęcie i na Photoshopie wpierdolić. Co za gość w ogóle.

coś mi tu znika, kurczę, gdzie ten obrazek, a jest obraz, dobra. Dobra, powoli kończymy audycję. Trochę długo siedzę, coś bym się napił, jakiejś gorącej herbaty, gardło mi nawala. Gardło nawala, głód, smród, ubóstwo. Pan Nazar, to jakiś nowy, to nie znam, pan Nazar, kiedyś skasował mój komentarz, a zwłaszcza to, jak nań odpowiedział, niektórzy są łobuzami, niestety, pisze Ariel. Dobra, trzymajcie się, pewnie pojawię się też jutro, trzeba trochę ponadawać, trzeba nadawać, żeby żyć. Dziękuję bardzo za wasze wsparcie, za dobrą intencję. Mam nadzieję, że podregulowałem trochę wasze czakry. Pamiętajcie, że Nocne Radio chroni przed bytami astralnymi złymi. Odstrasza negatywne byty. A każdy donate, do każdego donate'a, którego wysyłacie, jest przyczepiona dobra intencja. Ja mam taką specjalny dar, że odbijam tą dobrą intencję, więc ona do was wraca, więc nic nie tracicie, jakby. To jest dużo więcej warte, bo to wam przyniesie szczęście. Pamiętajcie o tym, prawda? No i trzymajcie się, cholera jasna, no.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Pawłem z kanału Paweł i Grzyby. Dobry wieczór, Pawle. Halo, słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszymy się.
0: Witaj.
1: Witam, witam, witam Ciebie, witam też wszystkich słuchaczy nocnego radia. Z reguły to nie jestem taki, wiesz, nie udzielam się tak gdzieś w radiach, no także raz mi się tylko w życiu zdarzyło, teraz drugi raz.
0: No, mam nadzieję, że tutaj Cię miło ugościmy. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś i że porozmawiamy o Twojej pasji, czyli o grzybach właśnie, które są osobnym obok roślin i zwierząt, niezwykłym królestwem w świecie przyrody. Jak zawsze jesteśmy na żywo, także jeśli tylko macie ochotę o coś zapytać w temacie audycji, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie. Może na rozgrzewkę jakaś taka zagadka grzybiarska tutaj dla Was. Jakie jest ulubione ciasto grzybiarzy? Paweł, Ty wiesz?
1: Ciasto grzybiarzy? Kurczę, nie wiem. Nie wiem.
0: Dajmy szansę czatowiczom. Podpowiem, że jest zielone. Zielone ciasto. Nawet na naszej planszy jest jakby ta roślina. Bo tutaj na planszy właśnie widzicie takiego grzybka, który jest jakby twoim znakiem rozpoznawczym twojego. No i tutaj brawo dla Alexa Z. Leśny mech. Tak, leśny mech. To jest ulubione ciasto grzybiarzy. Jest to ciasto, które robi się ze szpinaku. I tam jest też masa taka zbitej śmietany. Także polecam. Nie wiem, Paweł, jadłeś leśny mech?
1: Nie jadłem leśnego
0: mechu. No to musisz spróbować. Pyszne, lekkie ciasto.
1: No to spróbuję.
0: No to może jeszcze, jako że się witamy, to jak witają się grzybiarze?
1: Tu nic nie ma.
0: Dokładnie, tutaj nic nie ma, ale mogą też się witać, dasz grzyb, żeby sobie życzyć, nie, tych grzybów. No dobra, to słuchaj, to powiedz, jak to się u Ciebie zaczęło? Kto Ci tego bakcyla grzybowego zaszczepił?
1: Znaczy, u mnie to zaczęło się już bardzo dawno, w sumie to od dziecka zostałem zabierany przez rodziców na grzyby, tylko z tym, że już miałem te kilkanaście lat, to zazwyczaj rodzice chodzili już w swoją stronę, ja zacząłem chodzić w swoją stronę. Spotykałem tych grzybów dużo. Ile tam moi rodzice wiedzieli, to wiedzieli, więc mogłem tylko podpytać, co to jest. Przy większości dostawałem odpowiedź, że to jest trujak, psiak. A dla mnie te wszystkie trujaki i psiaki były każdy inny, więc jakby to mnie tak troszkę fascynowało, dlaczego jeden trujak różni się. Raz wygląda tak, drugi raz tak. Kto ma rację, tak? Mhm. I zacząłem szukać. Potem jakby, wiadomo, czasy szkoły, więc mniej czasu poświęcałem na grzyby. Też nie było tak, nie było wtedy internetu, nie było. Jedynie, jak miałem taki jakiś podręczny atlas, ale bardzo mało gatunków. Nie wiem, ile tam mogło być. Niech by było 30 gatunków. To jest naprawdę nic. I do tego jeszcze były ilustracje, rysunki, więc to też teraz z perspektywy wiem, jak to jest ważne, bo nawet zrobienie zdjęcia, żeby tak bardzo żywo oddawał kolory, nie jest łatwe. No i z czasem jakby zacząłem, jak już internet powstał, zacząłem szukać po internecie takich informacji, było tego bardzo mało. No i myślałem, że znaczy były grupy, te grupy też tam gdzieś powstawały, ale ja w tym czasie bardziej szukałem tak na własną rękę i pomyślałem o tym, że kurczę, czegoś się dowiem i czegoś się już upewnię i sprawdzę to w kilku miejscach, to nagram sobie to dla siebie i będę miał taki swój podręczny dla siebie atlas. Ale tych plików było tak dużo, że mówię, a to nie będę tego trzymał w telefonie czy na komputerze, przerzucę sobie to na YouTube'a i jak będę gdzieś przy wódce gadał ze znajomymi, bo tak najczęściej się rozmawia o grzybach, przy alkoholu, to jak zapytam, co u nich rośnie, bo wiadomo, mają nazwy lokalne, a ja nie wszystkie lokalne znam, to mówię, może taki, może inny, pokażę to po prostu u mnie na kanale. No i z czasem okazało się, że tych ludzi było 1000, 2000, Ja już mówię, o, to jest trochę za dużo. Ja tam miałem różne na tym kanale filmy. Znaczy
0: Jakieś
1: swoje,
0: prywatne też?
1: takie z wycieczek, jakieś
0: No,
1: prywatne,
0: no.
1: trochę z pracy. I kurczę, potem mówię, tych naprawdę tych ludzi przychodzi coraz więcej. Ja mówię, no ale jakby nie widzę tutaj takiego, znaczy było bardzo dużo zainteresowania, nie wiedziałem skąd, więc postarałem się, uspousowałem te swoje prywatne filmy, zostawiłem tylko te o grzybach, bo jakby tam nic takiego złego nie mówiłem, tylko pokazywałem dany gatunek, omawiałem jak wygląda. A poza tym te moje pierwsze filmy zostawiłem je na kanale specjalnie tylko po to, żeby był widoczny progres tego mojego nagrywania. Mam te filmy, jak przeglądam, to sam się śmieję, bo na większości ujęciach nic nie widać, bo człowiek jest taki przewrażliwiony, że spotkał jakiś ciekawy, rzadki gatunek, lata z tym aparatem, próbuje to nagrywać, pochwalić się, a tam tak naprawdę nic nie widać. Teraz już z biegiem czasu wiem, że należy spokojnie, bardzo delikatnie robić ruchy, żeby te ujęcia tych grzybów były bardzo dobrze widoczne, z dużym zbliżeniem, także tak to wygląda. No i właśnie zaczęło się to od tego, że byłem bardzo ciekawy. Tak to w skrócie można teraz powiedzieć, nie?
0: To było aż 13 lat temu, więc może te filmiki były takie gorsze, po prostu miałeś gorszą komórkę, która miała gorszy aparat.
1: To też, ale z drugiej strony nie miałem pojęcia o nagrywaniu. Tak naprawdę to zdjęcie było można zrobić, te zdjęcia też robiłem tak nijak. No widzę to, że było to słabe.
0: No takim byłeś pionierem, bo to faktycznie chyba był taki pierwszy kanał. Jak patrzyłam na te inne kanały, które też trochę jak grzyby wyrosły o
1: Tak, tak,
0: grzybach,
1: tak.
0: to one są dużo, dużo młodsze. Także tutaj w tej kwestii faktycznie jesteś tutaj liderem na polskim YouTubie. Powiedz mi, jak ty siebie w ogóle nazywasz? Czy mówisz o sobie, nie wiem, zapalony grzybiarz, czy pasjonat grzybów, czy grzybofil? No bo hobby to jest trochę za mało, nie?
1: Nie, no jestem zwykłym pasjonatem. Ja to tak uważam, że to jest pasjonat, bo bardzo dużo poświęcam czasu, czy to nieraz przed pracą, na przykład mam pół godziny, to zajrzę w najbliższy park naprzeciwko firmy, żeby zajrzeć, czy coś nowego mi nie wyrosło. Każdego dnia jestem, teraz też oczekuję na jakąś taką nowalijkę, która jest mega ciekawa, bo to jest Cordyceps militaris z łaciny, a po polsku maczużnik bojowy, mega grzyb pod względem właściwości prozdrowotnych, naprawdę. I ten grzyb wyrasta na larwach owadów. Więc najpierw są larwy gdzieś pod ziemią zaatakowane tym grzybem i z takiej larwy wyrasta. Tam dzisiaj ci podsyłałem takie jedno
0: Tak.
1: zdjęcie, to widziałaś, jak na dłoni miałem
0: Tak,
1: larwę
0: tak. Ja
1: owadów, więc ten.
0: wam zaraz pokażę tego maczużnika bojowego.
1: Przefajny grzyb. Pod tym względem właśnie jest taki znany maczużnik tybetański. Płacą za niego horrendalne pieniądze, bo to naprawdę wysokie sumy w dolarach. Ale też mam znajomość z panią profesor Muszyńską, która bada te grzyby i ona mi powiedziała, Paweł, on jest kilkaset razy lepszy od tego tybetańskiego. A tego maczużnika możemy spotkać u nas właśnie w ogródkach, na trawnikach, najczęściej taki tam, gdzie mogą być larwy, nie?
0: Tak, to jest chyba ten grzybek, co tutaj się powinien już wyświetlić. Dobrze mówię, że to ten maczużnik bojowy?
1: Moment, tylko
0: Taki
1: jeszcze.
0: pomarańczowy taki.
1: Tak, taki pomarańczowy, dokładnie, taki języczek pomarańczowy, no.
0: No właśnie, słuchaj, może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Wykręcać czy wycinać? Jaką tutaj, który kościół wyznajesz i czy to ma jakiś
1: Ja
0: sens?
1: wyznaję Kościół właśnie wykręcania, ale ja uzasadnię to, dlaczego tak właśnie jest. Oczywiście nie ma to tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o dla grzybów i dla grzybni, czy my wykręcamy, czy wycinamy, bo grzyb to nie jest to, co my widzimy na zewnątrz. To jest owocnik grzyba, a cały grzyb to jest ta grzybnia właśnie. To jest grzyb, który jest pod ziemią. I to nie jest taki organizm, który ma 2 metry na 2 metry, powiedzmy, połaci, gdzie rośnie, tylko to są naprawdę hektary grzybni. A to, że owocniki wyszły w tym miejscu, a nie w innym, to dlatego, że tu miały lepsze warunki. I teraz Dlaczego ja mówię, żeby wykręcać? Bo przy wielu gatunkach bardzo istotne jest, czy ten owocnik jest, czy ten owocnik na dole trzonu, bo grzyb ma trzon, nie nóżkę, nie ogonek, czy tam, nie wiem, korzeń, jak to tak się potocznie mówi, tylko ma trzon. Na dole trzonu, czy jest pochwa, czy ten grzyb ma pierścień na trzonie. Więc jak zbieramy na te same kapelusze, to potem nie wiemy tak naprawdę, jaki to był gatunek. Znaczy ja, powiedzmy, że w większości przypadków, nawet po samym kapeluszu, będę mógł ocenić, co to jest za gatunek. Ale czasami widziałem takie akcje na pewnych grupach, gdzie ktoś odciął muchomora zielonawego zaraz pod kapeluszem, tak go ładnie zaostrzył w kredkę i zapytał, co to jest. Odpowiedzi były mega szokujące, bo było pyszny gołąbek zielony jedz. Inny mówił gąski zielone. I tak naprawdę nigdzie nie usłyszałem, że jest to kania. Nigdy. A właśnie w mediach się bardzo przewija często i gęsto temat, że można muchomora zielonawego pomylić z kanią. No, ale o tym to będę mówił za chwilę. Ale na razie właśnie do czego dążę, że trzeba widzieć cały owocnik. Bo nawet powiedzmy, że przy grzybach rurkowych, czyli tak zwanych, czy to borowiki, koźlarze, maślaki, owszem, zebranie jakiegokolwiek gatunku z tych naszych rurkowych grzybów. Są tam grzyby, które mogą powodować zatrucie, jakieś tam wymioty, biegunki, ale w większości tam przypadków, znaczy nie ma tam przypadka, żeby ktoś się zatruł śmiertelnie. Ale jeżeli byśmy chcieli być pewni, co to jest za gatunek, to czasami trzeba zrobić przekrój całego owocnika. Całego, czyli kapelusz przez całą długość trzonu do samego końca. Dlatego, że niektóre gatunki odbarwiają się na przykład tylko w kapeluszu po przecięciu, inne tylko na dole w trzonie i jakby to już nam mówi, co to jest za gatunek. Dlatego ja mówię, żeby mieć zawsze wykręcać, żeby były całe owocniki do identyfikacji, bo potem część właśnie widzę na grupach, jak to ludzie robią, raz, że zdjęcie jest niewyraźne, dwa, albo ostatnio dostałem, wczoraj dostałem zdjęcie bardzo ciekawe. Pokrojone grzyby już tak w kosteczkę, wrzucone do miski z zapytaniem,
0: Co to za grzeb?
1: co to za grzyb, bo sinieje, czy ktoś wie. Tam była bardzo fajna odpowiedź, mi się bardzo to spodobała. Szkoda, że go nie sproszkowała, więcej byśmy wiedzieli. Naprawdę.
0: To wykręcenie jest o tyle też lepsze, że często ten cały trzonek, to on tam gdzieś w tym mchu się cały tam kryje i okazuje się ten
1: Dokładnie.
0: grzyb dużo większy niż naprawdę tam na powierzchni.
1: Dokładnie. Tak mówimy. Dla grzybów tutaj nie ma znaczenia, także jeżeli ktoś chce, ale ja zawsze mówię, jeżeli ktoś nauczony jest wycinać i tak chce, a zbiera, nie wiem, tylko dwa gatunki, nie wiem, maślaka jakiegoś jednego, albo maślaki to zazwyczaj zbierają przynajmniej dwa lub trzy, z czego nie wiedzą, że zbierają dwa lub trzy gatunki, tylko myślą, że cały czas to jest jeden i ten sam gatunek. No bo tak to jest mniej więcej. No ale najlepiej właśnie moim zdaniem jest wykręcać. No ale no i tam, żeby. Ja powtarzam to, co, żeby pamiętać, żeby sobie przykryć ten dołek, który zostaje po wykręceniu grzyba.
0: Tak, żeby
1: Bo
0: ten.
1: tam grzybnia, żeby nie wyzychała. Ale tak naprawdę istotne jest to bardziej dla ludzi, żeby mieć cały owocnik, żeby się potem nie doszło do jakiegoś zatrucia. Bo to jest najważniejsze.
0: No, grzyby są takie trochę podstępne, nie? Bo nie dość, że właśnie trzeba całego go mieć, żeby go dobrze ocenić, to jeszcze jakby
1: Tak.
0: na linii swojego życia, tak, mały grzybek to zupełnie co innego niż grzybek w średnim wieku, niż taki już podstarzały grzybek. One potrafią zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj jeszcze się Lusak pyta, czy tego maczużnika bojowego to się je razem z larwą? Chyba się w ogóle go nie jedzą.
1: Znaczy, nie, jest właśnie jadalny, bardzo,
0: A.
1: bardzo smaczny w jajecznicy, także
0: O.
1: naprawdę. A czy z larwą? No jak ktoś ma ochotę z larwą zjeść, to od tej larwy na pewno nie umrze, więc
0: No.
1: może zjeść z tą larwą.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę zwiększyć spożycie białka, to jak najbardziej z
1: O
0: larwą.
1: to chodzi, także właśnie grzyby z dużą ilością czerwi na przykład, to też z dużą ilością białka.
0: Tak. No ale są takie grzyby, które trzeba odciąć. Tutaj wam wrzucę na planszę. No właśnie, żółciaka siarkowego, bo jeżeli myślicie, że w lesie są tylko kurki, to okazuje się, że są też kurczaki leśne i to jest właśnie ten nasz kurczak leśny.
1: Tak, dokładnie. Żółciak siarkowy, bardzo fajny grzyb i on się pojawia tak w okolicach już kwiecień, maj, można go spotkać. To jest taka dosyć miękka huba, bardzo żółta, taka no właśnie przypominająca siarkę, tak się uważa, że taki siarkowy kolor ma. Jest to grzyb jadalny, z tym, że trzeba pamiętać, żeby go jeść po obróbce, chociaż to nie o to chodzi, że można się nim zatruć, tylko ma nieprzyjemny taki swój zapach, jak jest surowy, więc lepiej go obgotować i dopiero zrobić z nim coś po obgotowaniu, chociaż niektórzy tego nie robią, wolą jednak jeść takiego świeżego. I jak najbardziej jest to też dobry sposób. Co trzeba jeszcze wiedzieć o żółciaku, że na przykład żółciak siarkowy ma mega właściwości, jest lepszy niż niektóre pasty do zębów. Tak, on ma takie właśnie związki w sobie. To polscy naukowcy to tam wybadali, jeżeli chodzi o tego żółciaka. Tam potem mieli nieprzyjemności, bo oczywiście przez duże korporacje, że jak tak można mówić, ale oni widzieli, co badali, więc widzieli wyniki. No ale pomijając to, co można zrobić z takiego żółciaka, bo to jest też właśnie fajne. Dlaczego kurczak leśny? Bo jego konsystencja po usmażeniu, czy tam właśnie, no, głównie po usmażeniu, to jak go rozrywamy, przypomina takie włókienka, jakbyśmy rozrywali pierś z kurczaka. Tak to mniej więcej wygląda. Ale mnie najbardziej smakują z tego właśnie żółciaka siarkowego mielone, kotlet mielony. To się robi tak samo jak normalne mielone, tylko z tym, że ja odgotowuję tego żółciaka, potem po ostygnięciu go mielę i reszta idzie tak samo jak do mielonych. Tam dodaję przyprawy i potem to idzie na patelnię, rewelacja.
0: Tak, właśnie świetne na twoim kanale jest to, że ty po prostu też sobie gotujesz z tych grzybów.
1: Pokazuję, tak. Staram się pokazywać nie tylko właśnie to, że te grzyby są, owszem, że są, ale czasami coś tam postaram się coś zrobić. Oczywiście nie jest to łatwe, bo zazwyczaj to wygląda tak, że kończę pracę o którejś tam godzinie, potem biegnę do lasu, coś tu nagrywam, potem przychodzę do domu, jest godzina 20 i biorę się za gotowanie. O 12 w nocy kończę, bo gotowanie z nagrywaniem nie jest takie łatwe, jak się komuś wydaje, bo to trzeba zrobić z każdej operacji jakiś jeden krótkie ujęcie, żeby to było pokazane, co ja tak naprawdę zrobiłem. No i powiedzmy o 12 kończę, trzeba te wszystkie gary, żeby żona się nie denerwowała, bo ona tam słucha, ja wiem, że słucha. Także trzeba te gary wszystkie poładować do zmywary, bo potem może być właśnie nieprzyjemnie na drugi dzień, że zdewastowałem kuchnię i tak to wygląda. Często nagrywam właśnie z żoną, czasami mi tam pomaga na przykład i sama się śmieje, że bo ja mówię, czekaj, jeszcze nie uruchomiłem, ona stoi w ręce, ma tam coś, bo próbuje coś wsypać. No tak, to czasami jest zabawne.
0: Ale myślę, że żona zadowolona generalnie, że dzięki tym grzybom się w kuchni rozwijasz. Także myślę, że...
1: No, powiem, nie skomentuję tego.
0: Chyba, że wiesz, pojawia się taki jęk, znowu grzyby na obiad.
1: Tak, znaczy o tyle mam w domu fajnie, że właśnie przynoszę różne grzyby, jakby żona nie pyta, tylko smażę, chcesz spróbować? Daj, dobre, niedobre, nie pyta, czy takie, czy jakie, czy owakie.
0: Słuchaj, mamy pytanie z czatu. Czy jasne, to prawda, że marynowanie trującego grzyba w occie zabija truciznę?
1: Nieprawda. Nieprawda... Znaczy jest taki przypadek, że chodzi tu i tu bym powiedział, o co chodzi, o tak zwane olszówki, czyli tego krowiaka podwiniętego, bo dawniej się go zbierało, dawniej się go jadło, ja tam na tych zdjęciach nie wysyłałem tego krowiaka, ale z tego co rozmawiałem z takim znajomym, który znowu bardzo często kontaktował się z toksykologami, to tam właśnie te związki, które były tam trujące w tym krowiaku, jakby po obgotowaniu część z nich znikała, do marynaty trzeba obgotować grzyby A druga część właśnie po zalaniu octem. Ale to był taki, to jest jeden przypadek, ale jeżeli chodzi o muchomora, na przykład zielonawego, to nie ma takiej możliwości. Te toksyny nadal są w tym muchomorze. Nie wiem, tam chyba, nie pamiętam, teraz nie chcę strzelać, ale wiem, że bardzo wysoka temperatura była do neutralizacji tych toksyn, chyba ponad 200 stopni, nie pamiętam dokładnie. A wiem, że woda się nam gotuje w 100 stopniach, więc no, także toksyny zostają.
0: Ja wam tu zaraz tego krowiaka pokażę. To jest ten krowek. Tutaj też właśnie to jest taki screen od ciebie z filmu.
1: Tak, to można jak najbardziej. Woda mi dużo pokazywać, bo ja tam mam raczej bardzo dużo gatunków. Nie wiem, nigdy nie liczyłem, ale filmów mam coś koło 800, z czego pewnie ze 100 jest zbiorczych z różnymi gatunkami. No to powiedzmy, niech by było 600, żeby
0: Halo,
1: nie
0: halo?
1: mógł zawyżać. Słychać mnie?
0: Tam
1: Już
0: jesteś?
1: myślałem, że
0: Paweł, słyszymy się?
1: O mnie mówisz,
0: Co tu się
1: że mnie
0: dzieje?
1: pokazujesz jako krowiaka.
0: No,
1: Że tu
0: witam.
1: krowiak dzwoni.
0: Zaraz,
1: Witam ciebie,
0: czekajcie, coś się stało. Mam chyba
1: znaczy
0: jakiś problem
1: oboje was witam. I mam
0: ze
1: takie pytanie,
0: słuchawkami
1: słychać mam.
0: moimi.
1: Ja
0: Mi się
1: słyszę.
0: tutaj. Nie wiem, czy coś mi się tutaj. Czekajcie, muszę
1: Ja was
0: zmienić
1: słyszę też
0: słuchawki,
1: dobrze,
0: niestety.
1: oboje. Może coś z
0: Poczekajcie
1: kabelkiem,
0: chwilę, mam
1: jak
0: tu
1: to bywa.
0: jakieś.
1: Nie no, szefowa musi być. Musi słyszeć wszystko, żeby nie było potem problemu.
0: Dobra, słyszymy się?
1: Ja słyszę elegancko. Ja też doskonale słyszę.
0: Słuchajcie, no to jest właśnie problem ze słuchawkami, z Bluetoothem. Połączyłam się chyba z czymś innym i was nie słyszałam przez chwilę. No dobra, o czym wy
1: No
0: rozmawialiście?
1: ja grzybiarzem wprawdzie nie jestem, aczkolwiek bardzo tak podchodziłem kiedyś, jak miałem 6 lat lub mniej, bardzo tak no, jako rozrywkowo, jak to dziecko podchodziłem do spraw zakładowych wyjazdów na grzyby, bo mój tato jest takim grzybiarzem właśnie od 80 ponad lat. I zawsze pamiętam, jak suszyły się te grzyby w kuchni, ten zapach rozchodzący się po całym mieszkaniu tego suszu grzybowego. Wisiało gdzie tylko się dało, nad kuchenką gazową. No później wiadomo, pojawiły się suszarki do grzybów specjalne. Mniej to było kłopotliwe. Natomiast jedna rzecz mnie tak frapuje i pamiętam do dziś te kłótnie, które były w zakładowym starze, który miał taką specjalną nadbudówkę na grzyby pasażerską, że służył jako autobus. I zawsze były kłótnie. Mój tato zawsze kłócił się z tymi pozostałymi grzybiarzami, którzy zbierali taki szczególny grzyb, który nazywał się olszówka. Otóż wielu z tych grzybiarzy zbierało olszówkę jako normalny grzyb jadalny. Natomiast mój tato twierdził, aczkolwiek nie wiem tego do końca, no bo nie badałem tematu, że olszówka w długim okresie czasu powoduje totalną marskość wątroby. Czy coś na ten temat wiesz? No, właśnie dokładnie tak. No. Tutaj chodzi o to, że to nie jest jakieś tam krótkoterminowe zatrucie, tylko to się dzieje w dłuższym okresie. Stąd teraz się okazało, że te krowiaki są właśnie, te olszówki uznawane za grzyby trujące.
0: No to jest właściwie takie moje jedyne pytanie, bo chciałem, bo pamiętam to pytanie jeszcze z dzieciństwa, jakie tam były kłótnie w autobusie. Mój tato się denerwował tam na tych pozostałych. Nie jedzcie tych olszówek, bo będziecie mieć tak samo jak po 3-4 latach intensywnego picia alkoholu, nie? Właśnie.
1: No tak to jest, tylko właśnie z tymi olszówkami to co mówię, co się teraz dowiedziałem, że jeżeli oni marynowali te olszówki, to te właśnie toksyny znikały w tej zalewie octowej i w pierwotnym, wcześniej obgotowywaniu tych grzybów, nie? Dlatego to co dowiedziałem się też kilka lat temu, bo to od takiego człowieka, który dokładnie od Justyna Kołka, który też jest tam takim pasjonatem grzybowym, ale miał bardzo dobre kontakty z toksykologami właśnie w sprawach grzybów.
0: Jeszcze taka druga rzecz, która mi się z tych młodych lat, no już to ponad 40 parę lat, jak jeździłem na te grzyby, minęło. Taka jedna zasada, którą mi ojciec wtłaczał jako dzieciakowi, że nigdy nie jemy grzybów zbieranych przez kogoś, tylko to, co sami zebraliśmy.
1: Brawo.
0: Czy ty się z tym zgadzasz?
1: Zgadzam się jak najbardziej. Jak najbardziej się zgadzam. Też jak dostaję od kogoś, jakbym dostał obrobione grzyby, no inaczej, jakbym dostał obrobione grzyby, no to miałbym wątpliwości. Za dużo wiem, chociaż i tak bardzo mało wiem, proszę mi wierzyć, bardzo mało wiem, a za dużo wiem, ile może być drobnych pomyłek,

0: Zasadę, która odstępowała od tej reguły, to że wiedział, że ktoś miał na przykład szklarnię z pieczarkami i wtedy te pieczarki szklarniane, że tak powiem, pozwalał mi jeść w jakimś toście czy w czymś takim.
1: Tak, to są pieczarki dwuza, to jest tak, to jest pieczarka dwuzaradnikowa, ale teraz właśnie, przepraszam, że tak przeszkodziłem, ale przypomniało mi się właśnie o tych pieczarkach, że dużo ludzi zbiera właśnie tak pieczarki byle gdzie z różnych miejsc, czy to z łąk, czy tam spod lasu, ale jest tam pieczarka na przykład trująca, bo jest pieczarka taka trująca, jest karbolowa, ona też jest tak na pierwszy rzut oka biała i ludzie często myślą, że to jest zwykła pieczarka. Ona ma bardzo nieprzyjemny chemiczny zapach i nie pachnie jak pieczarka. I do tego żółknie podstawa trzony. Mam taki film o tej pieczarce karbolowej, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda trująca pieczarka na przykład. Dlatego ja na przykład jak w swoich filmach przestrzegam osoby, bo wiem, że dużo jest takich, co nie znają się i próbują, to mówię, nigdy nie próbujcie zielonych i białych grzybów, tak, bo to jest taka podstawa, bo tam są śmiertelnie trujące grzyby, nawet od razu zbierania pieczarek. To tak.
0: A to też mi tato właśnie przekazywał taką wiedzę, co jeszcze mi utkwiło do dziś, że jak nie znasz grzyba, nie jesteś pewien, to lepiej go wyrzuć,
1: Tak.
0: niż miałbyś go jeść, nie? No i taka może na koniec jeszcze porada ode mnie, jako niegrzybiarza dla tych, którzy na grzyby chodzą. Pozwólcie dzieciom, jak sami zobaczycie prawdziwka, czy nawet jakiegoś tam maślaka w tak zwanym zagajniku, czy kurki gąski, o tego typu rzeczy, żeby dzieciaki same znalazły. Naprowadźcie tylko je na nie, bo to jest ogromna frajda. Ja pamiętam, że ja strasznie miałem satysfakcję, jak znalazłem grzyba i on się nadawał do zerwania.
1: Ja mam na to sposób, bo jak zawsze chodzę z jakimiś młodszymi, no to zawsze mówię, oj, gdzieś tutaj wyczuwam, czuję go, wyraźnie go czuję, ale gdzieś tam po prawej stronie, pod brzozą, tam musisz zajrzeć, nie?
0: No
1: Jest!
0: to dokładnie jak mój tato zrobił. Ja też coś takiego też gdzieś tam pod świadomości użyłem, bo to mówię, 45 lat minęło, ale po prostu też coś takiego właśnie robił, żeby pozwolić mi tego grzybka zerwać. Dobra, dzięki ci bardzo za rozwianie wątpliwości, które miałem przez 45 lat.
1: Nie ma
0: Także
1: problemu.
0: pozdrawiam i zachęcam do dzwonienia pozostałych. Na razie,
1: Dziękuję.
0: trzymajcie się.
2: Słuchaj, Paweł, mamy pytanie z czatu. Czy
1: Jasne.
2: wszystkie purchawki i czosnice są w Polsce jadalne, o ile są białe wewnątrz? Czy jest jakikolwiek grzyb trujący lub niejadalny podobny do nich?
1: Tak, jeżeli mówimy tu o purchawkach i czosnicach, tak. Ale trzeba pamiętać, że takich okrągłych grzybów, co mogą wyglądać jak purchawki, jest jeszcze kilka, na przykład tęgoskóry. One tam się różnią właśnie tą zewnętrzną osłoną, taką skórą, że u purchawek ona jest bardzo kruchutka i w środku przeważnie jest biała, a potem i taka gąbczasta, a tam jest taki bardzo zbity, taka zbita gleba, masa zawodników. I na przykład kilka z tych tęgoskórów są tęgoskórami trującymi. Dlatego, jeżeli wiem, że to jest purchawka, to tak. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie wszystkie te purchawki są smaczne. Także tak naprawdę najsmaczniejszą purchawką to jest ta czaśnica olbrzymia, którą jest nie do pomylenia i ona jest najsmaczniejsza. To taka ciekawostka. Ale na przykład się dowiedziałem, że ta czaśnica olbrzymia była używana dawniej jako opatrunki albo jako pierwsze podpaski. To taka ciekawostka. Ale to będzie w jednym z filmów, myślę, że tak do miesiąca się wyrobię i puszczę ten film, bo tam mam właśnie fajną rozmowę z panią profesor i o tej czasznicy, o kilku innych gatunkach. A ona z innej perspektywy na to patrzy niż ja.
2: No, niektóre grzyby rosną na drzewach, kłodach, a
1: Tak.
2: niektóre grzyby to, słuchajcie, trzeba wykopywać z podziemi. Tutaj wam wrzucam jeleniaka, ale chciałam się ciebie zapytać, czy to jest jeleniak sarni, czy jakiś inny?
1: Jeleniaków też jest dużo gatunków i ciężko je tak naprawdę na wizualnie ocenić, który jest to dokładnie gatunek. Przy jeleniakach to zazwyczaj jest potrzebne mikroskopowanie zarodników, żeby i to nie zawsze się też uda, żeby stwierdzić, który jest to. Możemy właśnie, bo żeby sprecyzować, o czym mówię. W polskie nazwy grzybów mają zawsze dwa człony. Pierwszy człon mówi, który to jest rodzaj. czy to są muchomory, czy to są gołąbki, czy to są

0: właśnie jeleniaki, a drugi człon nazwy określa nam konkretnie dany gatunek. I dlatego czasami mówię, że jest to rodzaj jeleniaków, ale do końca nie wiem, który jeleniak. Ciężko mi to po prostu powiedzieć.
1: Bo tak wyczytałam, że ten na przykład jeleniak sarni, no to przez sarnę jadalny, ale dla ludzi niejadalny, nie? To też jest ciekawe, że niektóre grzyby są przez zwierzęta akceptowalne do zjedzenia, a dla ludzi to niekoniecznie.
0: Tak jest. I to na przykład też takie te mity były, co czy jak ślimak zje grzyba, to czy człowiek też może, bo ślimak nie. Nieprawda, na przykład. To jest totalna nieprawda, bo ślimaki mogą jeść muchomory sromotnikowe i wcale tak nie jest taki, nie umierają tak jak ludzie.
1: Czyli rozumiem, że ty sobie tak te jeleniaka odkopujesz tak czysto z
0: Jeleniaka to zazwyczaj gdzieś widzę, już wystaje, bo one w większości przypadków, jak je spotykam, to ja nie, że za nimi grzebię, po prostu je widzę. I tak samo jest na przykład z truflami. Ja za truflami nie kopię, w sensie takim, że nie biorę kopaczki czy tam rydla i nie ryję, tylko idę i patrzę, jak gdzieś wystaje kawałek trufli, to wtedy ją widzę, tak? No to ją jestem w stanie paluszkiem wyciągnąć, nie? Z tej gleby.
1: A jak te nasze polskie trufle smakują? Dobre są?
0: Moje zdanie jest takie, ale to jest moje. Ja znam dużo więcej, według mnie, smaczniejszych grzybów. Trufle, w większości te kilka gatunków, które byłem w stanie spróbować u nas. Oczywiście nie spróbowałem białej trufli, tej piemąckiej, to, bo jakby u nas jeszcze nie znaleziona ta biała trufla. Znaczy, ja nie wiem, żeby ktoś znalazł na razie. Nigdy nie miałem okazji spróbować, ale te wszystkie takie czarne, czy tam jakieś pokrewne do nich trufle, jak próbowałem, to wszystkie praktycznie smakują jednakowo. Tam mają troszkę różne zapachy, ale w smaku to praktycznie jest jedno i to samo, czyli taki orzechowy posmak. Jakby zjeść orzechy laskowe, mniej więcej coś takiego.
1: Słuchaj,
0: to jest takie.
1: Zanim sobie zrobimy taki jeszcze przegląd tych grzybów różnych, właśnie żeby tam odróżnić właśnie może tam kanie od właśnie muchomora i tak dalej, to chciałam takie też ci jedno ważne pytanie zadać. Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
0: Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
1: Jaki jest twój patent?
0: No to mój patent jest taki, że na pewno bym nie szukał tej miejscówki nigdzie głęboko w lesie, to po pierwsze. Dlaczego tak? Szukam, to też muszę wiedzieć, w jakim okresie to robię, bo powiedzmy, że to jest taki najbardziej standardowy teraz jesienny. Czyli czego teraz jesienią może grzybom brakować? One lubią wilgotność i temperaturę. To skoro wilgotność jest, to brakuje im temperatury, więc głęboko w lesie będzie dużo bardziej chłodno, więc te grzyby nie będą miały takiej możliwości wzrostu, więc szukałbym na obrzeżach. Ale no, trzeba też wiedzieć, że musimy wiedzieć, za czym chodzimy. Przypuszczam, że tu większość interesuje borowik szlachetny czy tam podgrzybek. Jeżeli za podgrzybkiem, no to lasy igliste. Czyli takie bory sosnowe najlepsze. Jeżeli za borowikiem szlachetnym, wiem, że w niektórych lasach też tam przeważnie po tych borach sosnowych chodzą, ale najlepsze są lasy jodłowe, ewentualnie jakieś lasy liściaste, dąb, buk. A to też zależy od danego momentu, bo czasami jestem w tym samym okresie wchodzę w buczyny i stwierdzam, że no, słabo to wygląda. Wchodzę do lasu jodłowego i tam wygląda to dużo lepiej. Innego razu wchodzę do lasu jodłowego, nic nie ma, ale wchodzę do buczyny i tam coś jest. Także na pewno bym szukał, musiałbym wiedzieć w danym okresie, czy jest zimno, to szukam ciepłych miejsc. Jak jest za sucho, to szukam wilgotnych miejsc.
1: Tak. A co, jak już masz taką miejscówkę, to ty sobie, nie wiem, tam pineskę wysyłasz, czy zapamiętujesz,
0: nie,
1: jak to
0: wszystko,
1: jest?
0: Nie, wszystko mam w głowie.
1: Wszystko
0: mam w głowie. Nawet wszystkie, bo nawet czy to wiosenne grzyby, czy to zimowe, no to ja mogę nawet, ja te pinneski, jakby mi ktoś dał, to ja mogę wszystkie zaznaczyć, gdzie jaki gatunek rośnie. Ja to mam w głowie, bo po prostu dużo chodzę, także nie potrzeba. A orientację w terenie też mam całkiem nie najgorszą, więc jestem w stanie to szybko odnaleźć, te miejsca,
1: No, a na pewno
0: gdzie
1: słyszysz
0: coś.
1: często pytanie, a gdzie na grzyby, gdzie polecasz, czy grzybiarz zdradza
0: Tak.
1: takie swoje miejsca?
0: Znaczy, ja nie mam z tym problemu, bo czasami nawet miałem taką grupę teraz ostatnio, w ten weekend miałem tą grupę. Też poprowadzałem po bardzo ciekawych terenach, pokazałem bardzo różne rzadkie gatunki grzybów. Jakby, no to więc musiałem ich automatycznie zabrać w te miejsca, gdzie te grzyby rosną. Ja nie mam z tym problemu. Czasami mi się raz spotka ten raz mi się taka sytuacja zdarzyła, że mnie człowiek chyba na stacji benzynowej gdzieś rozpoznał i mówi: Panie, to gdzie te borowiki w tym lesie, co tam wstawiają? A ja wiedziałem, że to jest taki jeden mój bardzo mały las, naprawdę taki malutki, że jakbym tam to rozpowiedział, tak już tam nie mam po co, nie będę miał co do pokazania. To był przypadek jeden, który powiedziałem, że nie. Bo jeżeli chodzi o takie duże skupisko leśne, to nie ma z tym problemu. Mówię, że to jest ta dzielnica czy ta dzielnica, tylko wiadomo, trzeba tam wejść i poszukać tego, nie? To są kilometry spacerów, żeby coś trafić. I praktycznie takie systematyczne chodzenie. Jeżeli ktoś chce poszukać, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczęło się tym interesować, z tego względu, że na początku nie wiedzieli, że tyle gatunków grzybów jest. Ale żeby to pokazać, że tyle gatunków jest, to trzeba systematycznie chodzić, bo ten las się zmienia co 3 dni, więc za 3 dni może być tam całkowicie coś innego. Zresztą u mnie, to z mojego doświadczenia powiem, że ja chodzę po tych samych miejscach co roku. I cały czas coś mnie nowego zaskakuje, że pojawił mi się jakiś gatunek, którego myślałem, że nigdy nie spotkam, bo też trzeba wiedzieć, że nie każdy rok jest na dany gatunek dobry, bo to jest taki zbiór temperatur już powiedzmy od wiosny z wilgotnością, żeby ta grzywnia się zawiązała, a jeżeli tam coś nie poszło, to pewne gatunki na przykład mogą nie wyjść albo wyjdą sporadycznie. No tak to wygląda potem w późniejszym terminie.
1: To jest takie pytanie, czy polecasz jakąś aplikację, która rozpoznaje gatunki grzybów? Bo jest ich kilka, no i te takie lepsze to są płatne, nie?
0: Znaczy powiem tak, moje prywatne zdanie jest takie, że nie da się zrobić takiej aplikacji. Dlaczego? Bo powiedzmy, że aplikacja, która się raz pomyli, to już za dużo. A musi się pomylić, bo pewnie sama zauważyłaś, że grzyb, który jest malutki, wygląda troszeczkę inaczej niż jest trochę większy, a jeszcze potem, jak jest bardzo duży, a jeszcze do tego nikt mi nie pokaże dwóch identycznych grzybów. A gdzieś musi być przyjęta jakaś baza, która będzie weryfikować na podstawie tego szablonu danego grzyba. Nie ma takich dwóch takich samych grzybów. To właśnie przy grzybach jest to fajne, że to nie jest paprotka, że każdy liść czy tam koniczyna wygląda tak samo. Każdy będzie wyglądał inaczej.
1: No,
0: Tylko się
1: także.
0: po prostu trzeba nauczyć. Także aplikacji pod tym względem do rozpoznawania grzybów nie polecę. Ale polecę na przykład właśnie swój kanał, bo ja tam pokazuję bardzo dużo. Nie pokazuję jednego grzyba, tylko staram się pokazać malutkie owocniki, trochę większe, bardzo duże, jakby kilka z różnych ujęć, żeby sobie utrwalić i omawiam, które cechy są takie najbardziej istotne. Ale mogę na przykład polecić bardzo fajną aplikację, z której korzystam do wyboru lasów. To mogę polecić. Taką aplikację jest dostępna. Chyba na wszystkie, tak, na wszystkie systemy w telefonie, nawet w laptopie można sobie zainstalować. Jest to bank danych o lasach. To jest bank danych o naszych lasach w Polsce. I na smartfonie nazywa się to MBDL, czyli Monika, Barbara, Dorota, Leszek. Czyli to MBDL. Tam możecie zobaczyć, jakie macie lasy. Często z niej korzystam, jak gdzieś wyjeżdżam, gdzie nie znam lasów. Więc uruchamiam MBDL-a i widzę dookoła, jakie mam lasy. Czy to są dęby, buki, graby, sosna, jodła. Do tego jeszcze mam podany wiek tych drzew, więc bardzo dużo. A na komputerze tam jest jeszcze do tego fajny podkład, że można załączyć podkłady geologiczne, co też jest istotne przy grzybach, bo niektóre grzyby lubią gleby wapienne, a inne lubią piaski, a jeszcze inne lubią gliny, więc no dużo z takich map, tak, bardzo dużo korzystam. w poszukiwaniu jakichś tam rzadkich gatunków, których jeszcze nie spotkałem, to typuję je na podstawie tych map.
1: Czyli z tej mapy grzyby.pl nie korzystasz? Nie masz takiej potrzeby.
0: Nie, ta mapa to jest taka bardziej, gdzie mówią, gdzie jest występowanie w danym momencie grzybów, to tak, no to tam, ale nie korzystam jakby, bo ja u siebie mam tyle gatunków, mam tyle teraz materiałów nagranego, że nie jestem w stanie zmontować i tak męczę to już od tygodnia ten film, może mi się uda jakoś do końca tygodnia go zrobić, ale wątpię.
1: Bo tobie raczej chodzi o jakość, nie? Bo ty jesteś bardziej zainteresowany tym różnorodnością tych gatunków, a niekoniecznie ilością tych grzybów.
0: Tak, dokładnie tak jest, że ja się nie kierunkuję, że muszę mieć pełen kosz, nie wiem, rydzów, czy maślaków, czy tam koźlarzy, czy borowików. Dla mnie istotne jest znaleźć jakiś taki gatunek grzyba, który jest bardzo rzadki albo pojawia się raz na ileś lat. To mnie bardziej cieszy niż 100 koszy grzybów. Pod tym względem tak. Ale nie powiem, że nie zbieram, bo na przykład teraz był taki okres jesienny, więc zrobiłem kilka takich wyjść typowo na zbieranie danych grzybów, ale czasami widzę na przykład moje ulubione grzyby w marynacie, czyli muchomor czerwieniejący. To jest gatunek jadalny, żeby była jasność. Muchomor nie znaczy od razu, że jest trujący, bo w tej gamie właśnie, czy w tym rodzaju muchomorów, on się dzieli na jadalne, niejadalne, przepraszam, trujące i śmiertelnie trujące. Także to jest taki, właśnie gama muchomorów jest szeroka. Ale ten muchomor akurat jadalny, to jak zbieram powiedzmy rurkowe jakieś grzyby do suszenia, to nagle mówię, taki ładny muchomor, kurde, no jakbym nazbierał ich więcej, to sobie zrobię zamarynuję.
1: Słuchaj, mam tu takie pytanie od Borsuka o lejkowce dentek, które powiem ci, że tak na pierwszy rzut oka to one wyglądają tak trochę groźnie. Nawet mają też taką inną nazwę, trąbka śmierci, czy tam wronie ucho. Ale okazuje się, że to są jedne z najsmaczniejszych grzybów. I tutaj właśnie Borsuk się pyta, czemu one nie są najdroższe nawet od trufli, skoro są właśnie takie smaczne.
0: No, to jest właśnie to. Moim zdaniem one są dużo smaczniejsze od trufli. To jest mój ulubiony grzyb, jeżeli chodzi o to. Naprawdę znam go od dziecka, już go znam. Nie wiem, miałem kilka lat, jak mój tata go przynosił do domu. Jeszcze miał wtedy nieprzyjemności ze swoją babcią, a ze swoją teściową, bo kazała mu z tymi grzybami wylecieć z domu, bo potruje całą rodzinę. No, a on po prostu znał te grzyby. Tam też poznał od kogoś chyba z Francji, kto tam gdzieś tam przyjeżdżał i powiedział, co to za grzyby. Oni tam je nazywali, bo ja tam z tych rejonów podkarpackich, więc oni je nazywali tam cyganami, taką mieli nazwę lokalną. Także, a to jest lejkowiec dęty, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego lejkowca nie idzie z niczym pomylić, a tym bardziej z trującym nawet. Nie ma takiego odpowiednika. To jest tak prosty grzyb, tak łatwy, a tak smaczny, że naprawdę polecam.
1: Tak, i on ma też taką jakby zaletę, że jest bardzo czysty i właściwie nie ma praktycznie czyszczenia. On taki jest dosyć suchutki
0: Dokładnie,
1: i też,
0: dokładnie tak.
1: no, no i właśnie prawie nikt go nie zbiera, a rośnie w dużych skupiskach, więc jak nauczycie się tego grzyba, tak jak mówiłeś, jest to proste, bo to jest po prostu taka czarna kurka, no to nazbieracie sobie tego. Tutaj ostatnio Gosia, nasza słuchaczka, słuchaj, z Massachusetts właśnie tutaj pisała, że nazbierała tych lejkowców też dużo.
0: Co zrobiła?
1: Słucham?
0: I co zrobiła z nich, tak z ciekawości?
1: Nie wiem, podejrzewam, że będzie suszyć do uszek wigilijnych, bo to podobno najlepsze do uszek i pierogów.
0: To ja bym powiedział, żeby zrobiła świeże i zamroziła te pierogi. To było lepsze. Najlepsze do pierogów. To bez dwóch zdań. Tak jak wychodzi farsz z tych grzybów, no nie ma lepszych, naprawdę nie ma lepszych.
1: Słuchaj, a tutaj wiesz co, takie jeszcze jedno wrzuciłam zdjęcie, ale to od ciebie. Czy to też są lejkowce, tylko takie po prostu jaśniejsze?
0: Tak,
1: Poczekaj.
0: to też są lejkowce, bo one są raz takie ciemne, raz takie jasne.
1: No to także takie lejkowce mogą być też trochę jaśniejsze. Ale mamy Grześka na linii. Hej, Grzesiu.
2: Cześć Ania, cześć Paweł.
0: Cześć, cześć.
2: Ja tak zapytam o ciemną stronę zbierania grzybów, ale nie tylko dlatego, że można się nimi zatruć, kiedy się zbierze złego grzyba, tylko słyszałem, że są w Polsce mafie grzybowe, które chodzą po lasach i są bardzo zorganizowane i podobno niebezpieczne. Czy to prawda? Czy słyszałem to w ubiegłym roku, co prawda, ale czy taki proceder ma miejsce w polskich lasach? Czy słyszałeś o czymś takim?
0: Znaczy, ja to też słyszałem tylko bardziej w mediach, ale to chodziło bardziej o rejony Podkarpacia, gdzieś tam Bieszczad, że tam przyjeżdżały jakieś takie zorganizowane grupy gdzieś z Rumunii i oni przetrzesywali, taki szpaler robili i przetrzesywali cały las. No i tam jakieś ponoć nieprzyjemności z lokalnymi ludźmi były. Ale
2: Tak.
0: to tylko tyle wiem, jakby u siebie. W moim rejonie, czyli tutaj na Śląsku, ja takiego nie mam. Tutaj bardzo dużo jest grzybiarzy, ale jakby to wszystko jest zmiksowane, to z całego Śląska przychodzi.
2: No właśnie, ja pochodzę z Małopolski, tam Podkarpacie,
0: O.
2: Małopolska, te tereny, więc słyszało się, a to nawet nie o same grzyby chodziło, że ktoś by im żałował, tylko że to naprawdę były liczne grupy i oni dewastowali ten las, zostawiali tam różne śmieci, różne rzeczy poniszczone, więc o to też
0: Bardzo,
2: chodziło trochę.
0: bardzo, bardzo możliwym, jak oni byli taką zorganizowaną grupą, to wiadomo, że to pewnie były śmiechy, chichy, no, bo tak to mniej więcej wygląda i ruszamy, tak? I się niczym nie przejmujemy. Nie jesteśmy u siebie, więc nie musimy się niczego obawiać. No, tak to mniej więcej wygląda.
2: To skoro takie rzeczy pytam, to zapytam wprost, czy znalazłeś wisielca kiedyś w lasach? Czy jeszcze nie?
0: Jeszcze wisielca nie znalazłem. Raz znalazłem człowieka, który myślałem, że nie żyje nad takim potokiem, a się okazało, że był bardzo pijany. Taki był bardzo mocno pijany, że naprawdę myślałem, że nie żyje. Zawołałem ludzi, ale się okazało, że butelka w kieszeni nad rzeką. Na szczęście głowę miał na zewnątrz, żeby nie padł do tej rzeki, bo pewnie by się utopił.
2: No to szczęście w nieszczęściu, że jednak koło rzeki, nie w rzece
0: Tak.
2: zasłabł. Tak. Obudziliście bardzo dużą nostalgię moją, bo wychowywałem się na wsi i z babcią zawsze chodziłem na grzyby wielokrotnie. I te podstawowe gatunki jakoś znam, że gdyby wojna przyszła, to bym sobie jakoś w lesie może poradził podczas pory grzybowej. A teraz mieszkam za granicą, nawet nie wiem, czy można zbierać, bo wiem, że w niektórych krajach nie można. W UK chyba nie można grzybów zbierać, czy na własny użytek jakoś,
0: A
2: tak nawet nie
0: to,
2: wiem.
0: że tak zapytam, w Anglii?
2: Tak, mieszkam.
0: Powiem tak, że ja mam dużo znajomych, wszyscy zbierają.
2: Tak, a są w ogóle, nie interesowałem się troszkę.
0: Są, akurat mój brat teraz tam chodził, to bardzo dużo borowików było. Także mamy
2: Okej, to
0: cała masa.
2: może. Zorganizuję znajomych i pojedziemy sobie kiedyś w niedzielę rano, tak po prostu, żeby pospacerować przy okazji, może coś znaleźć. O to tak jeszcze
0: Jasne.
2: zapytam, wcześniej było pytanie o wątrobę i grzyby, że któryś z nich jest tam trujący dla wątroby, a jak z innymi grzybami, bo zawsze słyszałem, że, a nie sprawdzałem nigdy tej informacji, że generalnie grzyby są niedobre dla ciężkostrawne. Czy to duże uogólnienie za duże?
0: Nie, to jest właśnie takie uogólnienie dokładnie. Mam na swoim kanale taki jeden film z tamtego roku, właśnie rozmawiałem z panią profesor, która się tym zajmuje, tematem grzybów, więc warto sobie go zobaczyć, bo ona to bardzo fajnie tłumaczy. Teraz będzie drugi odcinek, jakby tam było zadane dużo pytań i te pytania będą rozwiewane w tym nowym odcinku. Więc tak mówię, to jest uogólnienie. Najlepiej zobacz ten film, bo tak dokładnie nie jest tak dokładnie, jak ludzie dotychczas mówili o grzybach.
2: Okej, rozumiem. Dobra, no to dzięki za odpowiedź. Ja sobie zobaczę na twoim kanale właśnie
0: Bardzo chętnie zapraszam.
2: ten wywiad. To miłej rozmowy życzę i dzięki za pogadankę. Cześć.
1: Dzięki,
0: Cześć.
1: papa.
0: Pa.
1: Słuchaj, ale jesteśmy przy tym, czy grzyby są ciężkostrawne, czy nie. No to spotkałam się tutaj właśnie z takimi opiniami, że właśnie nie powinno się grzybu z alkoholem łączyć, bo nam się tak kojarzy grzybek pod wódeczkę, ale że jednak część grzybów jest dosyć ciężkostrawnych i obciąża wątrobę, a alkohol tak samo, więc lepiej to rozdzielać. Jakie ty masz tutaj praktyki?
0: Znaczy powiem tak, no, ja powiem na swoim doświadczeniu, że no, jak czasami grzyby i wódka, to nie chodziło to zawsze w parze. No i były z tego jakieś tam przyjemności, Ale wiem, że tak to się u nas utarło i raczej nikt z tym nic nie zrobi, bo zazwyczaj te grzyby idą do alkoholu. A szczególnie nawet powiem u mnie, bo jak się imprezuje, to mówię zawsze, a próbowaliśmy muchomorów? No nie, no to już muchomor. Nie mam innej możliwości poczęstować ludzi czymś rzadkim, czymś, czego nie jedli. Nawet widzę, że na początku były większe obawy. Teraz jakby każdy tylko pytał, a masz muchomory? Masz muchomory? Także wiesz, no, te muchomory to zrobiły robotę.
1: Czyli ludzie są skłonni sprawiać muchomora tylko jak są znieczuleni alkoholem, tak?
0: Znaczy, ja myślę, że no, tak to może wyglądało, ale jak już potem raz spróbowali, to wiedzą, o czym mówiłem, że mają bardzo dobry smak. Jakby one smażone mi nie smakują, ten muchomor czerwieniący, tak jakoś rewelacyjnie, ale w marynacie dla mnie są najlepsze. Tak samo jest właśnie z tym lejkowcem, chociaż lejkowiec mi smakuje i smażony, no, w zupie go nie jadłem. Chyba go nie jadłem w zupie, ale marynowanego na pewno nie jadłem, bo mi było szkoda zamarynować z racji smaku.
1: Za dobre
0: No
1: jest.
0: bo jest za dobry, żeby go paskudzić octem, nie?
1: Tutaj jeszcze a propos właśnie tych pozwoleń na zbieranie grzybów, to tutaj Pablo pisze, że w Japonii trzeba mieć pozwolenie na zbieranie grzybów. I właśnie to mnie zastanawia, jak to się stało, że my jeszcze nie musimy żadnego podatku od grzybów płacić, bo to chyba jest jakaś taka ostatnia rzecz, którą możemy sobie za darmo robić.
0: Tak, no i powiem, bo to jest chyba nasz sport narodowy i baliby się już jakby podnieść rękę na to, bo to już by było chyba dla nich mega skończone, chociaż teraz patrząc na to, co się dzieje, to wszystko mogłoby być. Ale faktem, że w dużej części właśnie świata są dziwne ograniczenia. Na przykład ja to oglądam, Włosi też potrzebują mieć licencję na wyjście do lasu. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Niemcy czy tam Słowenia, to wiem, że są ograniczenia w ilości, chyba Holandia też, nie, w Holandii to w ogóle chyba nie wolno, jakby nie siedzę do końca, ale wiem, że są ograniczenia albo w ilości zbieranych grzybów, a u nas na szczęście nie ma tych ograniczeń i dzięki temu, właśnie dzięki temu, że nie ma tych ograniczeń, tych grzybów jest tak dużo, bo grzyby jak każdy organizm żywy, bo to jest organizm żywy, chce przetrwać. Więc czym więcej my zbieramy tych grzybów, to idziemy z tymi grzybami, roznosimy zarodniki w różnych lokalizacjach. Te grzyby potem migrują to z północy na południe, z południa na północ. Tutaj znamy taki jeden przypadek takiego bardzo inwazyjnego grzyba, ale to może potem dojdziemy do niego.
1: No możemy już teraz o nim powiedzieć, bo tu mam go przygotowanego właśnie. Chodzi
0: No,
1: ci pewnie
0: dobrze.
1: o złotoborowika amerykańskiego.
0: Tak, złotoborowik wysmukły, taka obecna nazwa, bo tam też te nazwy się zmieniały, docierały się.
1: Potocznie Amerykany.
0: Tak, potocznie Amerykany. Jest to grzyb, który właśnie niby na początku gdzieś tam na Łotwie się pojawił pierwsze doniesienia, potem on tam jakby tej linii brzegowej się przenosił, a od kilku lat już spotykany w całym kraju, nawet na Podkarpaciu. U mnie też mam tutaj w Łodzi miejsce, gdzie rośnie ten złotoborowik i ma się całkiem nieźle. Nie wiem, jak on się tutaj znalazł, bo jak znam to miejsce, to jest taki las sosnowy w środku takiego dużego kompleksu leśnego. Więc on jakoś tam dotarł. Nie wiem. Czyli ja się przypuszczam, jak no, osoby, które gdzieś chodziły właśnie na Pomorzu za tymi złotakami. Te zarodniki przynosiły na obuwiu, na odzieży ogólnie i potem w tych samych ubraniu, czy tam z tym samym koszykiem przychodzili do tego lasu, więc te zarodniki tam w ten sposób przywędrowały. On się bardzo szybko roznosi, to fakt. Ja uważam, bo tam pewnie część się interesuje, czy on jest tak inwazyjny, że będzie zagrażał naszym rodzinnym gatunkom. Moim zdaniem nie, bo tak nawet on jest z Ameryki, no to on tam nie wybił reszty gatunków. Tam też te gatunki inne rosną. Tak samo będzie w tym przypadku, po prostu kolejny gatunek, który rośnie. A to nie jest jedyny nasz obcy, bo mamy okradka, akurat nie wysłałem, okradek australijski, jak sama nazwa mówi, że to jest grzyb z Australii, który też się pojawił tam chyba w latach 80. pierwszy raz. Maślak daglezjowy, którego nie pokazywałem, ale już go mam. U mnie we Chorzy jest. Rośnie pod daglezjami. Fajne drzewo iglaste, które pachnie, taka choina, która pachnie o zapachu, tak ma zapach cytrynowy, jak się rozetrze igły. I u nas daglezje tak nie rosną naturalnie. To się wiadomo, te sadzonki przyjechały właśnie z Ameryki Północnej i z tymi sadzonkami pojawiły się te maślaki. U mnie akurat te daglezje sadziło się, bo to były tereny górnicze, więc przy jakichś biurowcach i w tym miejscach mi te właśnie maślaki wyszły.
1: Słuchaj, było, a w ogóle jeszcze o te Amerykany cię chciałam zapytać, jak ty oceniasz ich smak, jak one ci smakują?
0: Dla mnie jak każdy jeden grzyb rurkowy praktycznie. Znaczy tak normalnie jedząc, jeżeli po usmażeniu, bo tak najczęściej testuję, to po prostu na masło rzucam sobie jakieś tam 2, 3, 4 owocniki, testuję smak, czy mi to odpowiada, czy nie. W marynacie to będą smakować jak wszystkie inne, czy to będzie koźlarz, czy to będzie borowik. Ale no, suszone mają niesamowite zapachy. Bo na przykład dla mnie podgrzybek brunatny, a obecnie podgrzyb brunatny, bo w tamtym roku pozmieniały się nazwy, dlatego żeby te nazwy łacińskie się pokrywały z tymi nazwami polskimi, to tam wystąpiły te zmiany. I ten podgrzyb brunatny smakuje, znaczy zapach ma dla mnie taki lekko czekoladowy. A znowu borowik ma taki typowo grzybowy zapach, że każdy z tych grzybów jakoś inaczej pachnie. Ale jest dużo więcej takich fajnych grzybów, które normalnie takie świeże owocniki niesamowicie pachną. Na przykład teraz jak tą grupę oprowadzałem, to pokazywałem im kilka takich ciekawych gatunków. Na przykład mleczek kokosowy pachnie kokosem. Wow. Czyli taki jakby kokos w paczce utarte czy tam coś, no to taki zapach ma grzyb. Inny na przykład mleczaj płowy pachnie magi, lubczykiem. Twardzioszek czosnkowy czosnkiem. No jest tych grzybów, ten gołąbek śledziowy śledziami. No i naprawdę zapachy wśród grzybów to jest niesamowite. Jak czasami może zaskoczyć, widziałem po ich minach, Grecy byli szokowani, że grzyby tak potrafią pachnąć.
1: A powiedz mi, bo mówiłeś, że te grzyby się tak roznoszą po tej całej Polsce, czyli jakaś tak się zaciera, jakaś ta różnorodność powiedzmy między północą a południem, czy jednak jest sporo takich gatunków, które znajdziemy tylko na południu, albo tylko w lasach tutaj na Pomorzu?
0: No tak, nie. Żeby jakby to powiedzieć, musimy wiedzieć, że grzyby powiązane są z drzewami, czyli trzeba było zobaczyć, jaki przekrój lasów, to jest pierwsze, jaki przekrój lasów mamy na południu i na północy. Niektóre grzyby lubią duże wysokości, więc pewnie na północy takich strasznych wysokości nie ma, na południu są takie góry. To jest jakby jeden czynnik, gdzie dany grzyb nie wyjdzie, czyli dla mnie to się nazywa borowik orawski. On lubi wysokie tereny, więc nie znajdziemy go na północy tam na tych nizinach. Znaczy chociaż Kaszuby to nie są takie wcale niziny. No ale powiedzmy to i tak jest dużo niżej niż na południu. Druga sprawa. Gleby wapienne. Najwięcej takich gleb wapiennych to mamy na południu, więc dlatego, a trufle lubią to gleby wapienne. No to jakby tutaj jest łatwiej znaleźć trufle niż gdzieś tam na północy. Ja nie mówię, że tam nie ma, bo nigdy nie badałem tamtych terenów, czy tam gdzieś nie ma jakichś takich fajnych wapni, bo pewnie jakieś inne trufle, które może nie te czarne, albo jakaś inna, może tam występować. Tam na pewno jest dużo takich grzybów, których u mnie nie spotkam, to będą gdzieś na północy. Są takie grzyby, których u mnie nie jestem w stanie spotkać. Także to wszystko jest zależne od drzewostanów, gdzie jakie mamy uwarunkowania glebowe. No i druga sprawa to jest ta złożoność przez cały rok, czyli temperatury, wilgotność. Chyba na północy w tym roku za dużo nie padało, prawda? Tak to wyglądało?
1: No nie, we wrześniu trochę padało.
0: Dopiero we wrześniu. A u mnie akurat przez większość roku coś tam może niedużo, ale jakby co jakiś czas były jakieś opady. Dlatego ja miałem co możliwość coś pokazywać, ale widziałem po komentarzach, że u nas totalna susza, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. No i tak to wygląda właśnie, więc te temperatury też swoje robią, ta wilgotność też swoje ma znaczenie i drzewa i gleby, więc w pewnych rejonach coś jest, a w pewnych rejonach czegoś nie ma.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, co wpływa na to, gdzie jakie grzyby rosną, to czy księżyc i jego fazy też mają wpływ na to, jak rosną grzyby?
0: No na to pytanie powiem tak. Nie da się tego zaprzeczyć, ani nie da się tego potwierdzić.
1: Okay.
0: Były robione badania, ale jak właśnie mówiłem, za dużo czynników ma wpływ. Czyli co? Ta wilgotność i temperatura. Jeżeli w danym, powiedzmy, tam był pełnia czy nów, ale w danym okresie było tak sucho, to i tak nic nie będzie.
1: No teraz weekend była pełnia, w niedzielę, wieczorem.
0: No i były grzyby?
1: A były robaczywe? Bo słyszałam, że taki przesąd jest, że w pełni są, ale robaczywe.
0: Ja to różne obserwuję, też naprawdę różne obserwuję te fazy tych grzybów, kiedy się pojawiają. Jakby nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale też nie jestem w stanie zaprzeczyć, bo czasami to różnie wygląda. No. No, wiem, że to tak wychodziło z badań. Ktoś to badał i tak to wyszło. Druga sprawa to też, nie wiem, czy to tam ktoś to słyszał o tym, że jak się zobaczy grzyba, to już nie urośnie.
1: Tak. Taki przesąd.
0: No, to taki przesąd, a tak naprawdę wystarczy zaobserwować filmy poklatkowe. Tutaj nic nie wymyślam. Filmy poklatkowe, gdzie robi się zdjęcia co chwilę, jak te grzyby dorastają. No to jeżeli ktoś obserwuje tego grzyba od maleńkości, a on rośnie, czyli nieprawda.
1: Tutaj mam takie pytanie z czatu do ciebie. Czy ty planujesz stworzenie swojego atlasu grzybów?
0: Znaczy, ja swojego nie planuję, ale jestem w takiej grupie znajomych, gdzie właśnie chcą zrobić taki polski atlas, żeby był o tyle fajniejszy od reszty atlasów, które są dostępne na świecie, żeby zdjęcia były razem z przekrojami. Bo tak mówię, te przekroje są istotne przy niektórych gatunkach. Czasami człowiek nie wie, a tam na przykład jest pusty trzon i to już charakteryzuje, co to jest za gatunek, albo odbarwia się w kapeluszu, albo na dole w trzonie i to też charakteryzuje. I dużo jest zdjęć grzybów, gdzie jakby nie ma tych przekroi. To jest jedna rzecz, ale tam będą też bardzo ciekawe opisy. Jestem w tej grupie z chłopakami, jakby tam dużo może się nie poświęcą, ale staram się zbierać jakieś tam jakieś zdjęcia do tego atlasu. Także zobaczymy.
1: No, jak już jesteśmy przy grupie znajomych, to też jest jeszcze jedno pytanie od Borsuka. Czy twoja znajomość z doktorem Łukaszem Łuczajem zawdzięczasz YouTube'owi? Czy jakichś innych miejsc go znasz? Jak to wyszło?
0: Nie, no, tego Łukasza znam właśnie z YouTube'a, ale bo czasami tam coś skomentował u mnie. Ja oglądam też jego kanał. Z drugiej strony on mieszka bardzo blisko mojej rodziny tam na Podkarpaciu. Jakieś 15 minut. I kiedyś tak pomyślałem sobie, że jak tam byłem, a jedziemy do Łukasza. I tam właśnie z kuzynem się wybrałem. No i tak go najechałem. Z przypadku od razu, jakbyś zobaczył, to mówi, wziął koszyk i dawaj, idziemy do lasu na grzyby. No, tak, to jest sympatyczne pod względem, tylko że my jesteśmy na takiej stawie koleżeńskiej, nie mamy tam do siebie żadnych, bardzo często on tam mnie gdzieś promuje, że mam kanał, ja bardzo często też o nim wspominam, że on ma swój kanał, bo on, tylko że on bardziej oczywiście się zajmuje botaniką, ale też czasami pokazuje właśnie grzyby.
1: A czy oprócz zbierania grzybów też coś piliście? Bo tutaj Borsuk zapytuje, co to było? Bo podobno głos straciłaś.
0: Nie. Ja jestem po całym dniu pracy, także to nie tak nie wygląda. Też nie jestem. Ale głos to tracę na takich zlotach. O to się przyznam, to fakt. No, jak jeździmy na zlot grzybiarzy, no to tam głos już tracę praktycznie po pierwszym dniu. No. Bo taki zlot to nie tylko grzyby, bo oczywiście na grzyby jak najbardziej, ale to większość jest spotkania z dobrymi znajomymi, których się wcześniej znałem tylko wyłącznie z internetu, ale to już jest szósty zlot, teraz byłem na szóstym zlocie, więc jakby tak jest taka stała grupa, których znam już o wiele lat. Bardzo fajne osoby. Grzybiarze zawsze są fajni.
1: No. Tutaj na czacie od Tomisia też takie porady. Myślę, że to dobrze wszystkim powtarzać, że nie należy zbierać grzybów, które rosną przy zakładach produkcyjnych albo w pobliżu wysypisk śmieci, skupisk odpadów. No bo właśnie grzyby mają tą tendencję do akumulowania tych metali ciężkich, tych szkodliwych substancji. Tutaj Wam wrzucę na planszę takiego grzybka, którego właśnie ostatnio spotkałam. On ma taki kolor turkusowy, jakby już właśnie wchłonął jakieś nieciekawe substancje. No i mówię, ja bym go w życiu nie potraktowała jak jadalny. To jest pierścieniak gryszpanowy, zwany też łysiczką. Ale co się okazuje, że właśnie jak on rośnie gdzieś tam w lesie, to można go jeść. Ale często właśnie też na wysypiskach śmieci rośnie, no to wtedy go jeść nie wolno, no bo on wtedy zawiera te szkodliwe substancje.
0: Dla mnie osobiście niesmaczny.
1: A, niesmaczny.
0: Dla mnie nie. Dla mnie jest kilka grzybów niesmacznych. Aha. Drobnouszczaki są dla mnie niesmaczne, mi nie smakują. Pochwiaki mi nie smakują. No ale... Ale jeżeli bym miał powiedzieć szczerze, to bardziej wolę grzyby blaszkowe od grzybów rurkowych. No to tak bym miał ocenić. Jest dużo grzybów blaszkowych, które bardziej sobie cenię niż grzyby rurkowe.
1: No właśnie, słuchaj, to może przejdźmy właśnie do tych rozróżniania tych grzybów blaszkowych. No bo ja ci powiem, do tej pory zbierałam tylko rurkowe, ale teraz chcę przejść na następny poziom, no i zacząć właśnie zbierać te blaszkowe, żeby sobie po prostu poszerzyć trochę.
0: Jasne.
1: No i może zacznijmy tutaj właśnie od tego, co najczęściej pada, czyli jak stuprocentowo odróżnić, wiesz, kanie od
0: muchomora srobotnikowego, czyli zielonawego.
1: Tak.
0: Muchomor, bo dla mnie się nazywa właśnie muchomor srobotnikowy. Jeżeli zadawałem pytanie większości osobom, tak z przypadku, czy wiedzą, jak wygląda muchomor srobotnikowy, to mówili, no ten czerwony, białe kropki. Skąd to się wzięło? Po prostu od dziecka byliśmy straszeni tym czerwonym muchomorem w białe kropki. Ale nikt nie mówił, że dlatego została zmieniona ta nazwa właśnie na muchomor zielonawy, żeby powiedzieć, jaki to jest kolor. Czyli muchomor jest zielony. Muchomor sromotnikowy, jak on w ogóle wygląda? On ma, nie wiem, tam chyba wysłałem zdjęcie muchomora, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam.
1: Tu wrzucam na razie na planszę porównanie kapeluszy, kani i muchomora.
0: Nie, to jest złe zdjęcie.
1: Złe zdjęcie, dobra, to ja poszukam.
0: Bo ten muchomor, który tutaj jest na tym zdjęciu, możesz go chwilkę zostawić, ten muchomor, który tutaj jest na zdjęciu, najczęściej właśnie pokazywany omyłkowo, to jest muchomor cytrynowy.
1: Aha, czyli tak, to nie jest ten zielony.
0: Tak, on się nazywa muchomor cytrynowy. Dlaczego? Bo muchomor, ten zielonawy, jest zielonego koloru, taki może być jasno-zielony i jest gładki. Nie ma żadnych tam łusek, niczego. On jest po prostu gładki. Gładki jak u gołąbków, gładki jak u gąsek. Nie ma tam żadnych łatek. Czyli porównując z tym owocnikiem po prawej stronie, z tą czubajką, która tam jest, to już jakby jeden jest gładki i zielony, a drugi jest brązowy, tak? No i tak. Pstrokaty. No to już jest pierwsza rzecz, tak? Druga, jakbyśmy popatrzyli na dolną część tego owocnika, to owszem, obydwa grzyby mają trzon i pierścień. Z tym, że muchomor zielonawy ma pochwę jeszcze. Czyli takie strzępki, coś jak łupinki z jajka, z którego wybija się ten owocnik. A czubajka kania ma taką bulwiastą, zwykłą bulwę, jak u maczuga jakoś. To jest taki główny. Smakowo nie jest ani ten muchomor sromotnikowy, czyli ten zielonawy, nie jest ani piekący, ani jest normalnego słodki posmak. Przepraszam. Jest słodki posmak. O, tutaj akurat masz piękne muchomory, moje jedne z ulubionych. To jest muchomor szyszkowaty.
1: A, szyszkowaty.
0: Okay. Ten muchomor to jest jeden z najcięższych grzybów, jakie znam. Owocniki są bardzo ciężkie i bardzo masywne i rosną na glebach wapiennych. Czyli nie do spotkania w całej Polsce. Tam są jakieś baknie to i lasy liściaste. To tak wygląda. Ale to jest biały grzyb z takimi dużymi łatami. Tam nie ma pochwy, też podstawa trzonu. Zresztą na tym lewym owocniku, tak najbardziej skrajnym, można zobaczyć, co tak leży położony, można zobaczyć, że jest bulwa, nie ma tam pochwy. No, tak to wygląda. No, z grzybami blaszkowymi to trzeba. Czy muchomorów to bym się nie podejmował w ogóle zbierania, ale jakbym początkujący, ale dużo ludzi zbiera muchomory, nie wiedzą o tym. Taki najczęstszy, chyba tam wysłałem zdjęcie, to jest muchomor rdzawo-brązowy. Takie właśnie rdzawe na cienkich trzonach grzyby. Grzyb blaszkowy. Nie wiem, czy tam wrzucisz, zobaczymy.
1: Ja tutaj wrzucę
0: Jakiekolwiek tam, no.
1: jakiś, ale od razu mówię, że twoje zdjęcia nie były podpisane i ja tak wiesz.
0: Ale to celowo, celowo.
1: Okej.
0: Uczymy się teraz podczas audycji.
1: Uczymy się. Dobra, to może faktycznie wróćmy po prostu do tych borowików.
0: No.
1: Czy to jest ten po prawej stronie? Bo mam tutaj
0: O,
1: borowika
0: dobra.
1: ceglastoporowego i borowika ponurego, czyli
0: Tak,
1: siniaka.
0: ceglastoporowego i ponury. Tutaj zrobiłem takie zestawienie, akurat w tym okresie nie były jakieś takie najpiękniejsze te owocniki, ale jakby najważniejsze cechy na tych owocnikach widać. Ceglastopory jest grzybem normalnie jadalnym. Z tego względu, że tylko że tam się uważa, że jest to grzyb, który jest twardy i należy go dłużej przytrzymać podczas obróbki jakiejś tam termicznej, dłużej na patelni, bo jest taki z natury jest po prostu dużo twardszy od zwykłego borowika. A po prawej stronie mamy teraz co się nazywa modroborowik ponury, dawniej się nazywał borowik ponury. Różnica między nim i jest też grzybem jadalnym, tyle że tam właśnie się uważa, żeby nie spożywać go z alkoholem. Jakby to nie jest potwierdzone, że tam coś się dzieje, ale ogólnie, jak mówiłem, grzybów z alkoholem nie powinno się, a się je. No mam znajomych, którzy akurat jednego znajomego mam, który ten grzyb ponury, właśnie ten borowik ponury jest jego ulubionym grzybem i on tylko i wyłącznie do alkoholu. Także jakby to w ogóle mi się nie sprawdza, ale jak rozpoznać te dwa grzyby? Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się dosyć podobne, to ten po lewej stronie istotny jest trzon. Na trzonie tam jest taka struktura jakby z takich drobinek, kamyczków powbijanych, a ten grzyb po prawej stronie na trzonie ma siatkę. Tak się przyjrzy człowiek z bliska na trzon, to widzi takie oczka. Dlatego, a obydwa grzyby po przekrojeniu będą zmieniać swoją barwę, będą się niebieszczały. Obydwa te gatunki tak samo się zachowują. Jeszcze co jest istotne, ten borowik ceglastopory. Po lewej stronie, teraz żeby było poprawnie, to krasnoborowik ceglastopory, on z reguły przeważnie jest bez czerwi. Mówię z reguły, bo to wiadomo, że trafią się owocniki, gdzie będą z czerwiami, ale z reguły jest przeważnie bez czerwi, czyli bez tych robali, a ten po prawej stronie, czyli borowik, modroborowik ponury, zazwyczaj jest z czerwiami. To tak to wygląda
1: Czyli w
0: akurat.
1: sumie odwrotnie niż byśmy się spodziewali, nie? Czyli.
0: Także właśnie i po tym można łatwo rozpoznać, nieraz przekroić i zobaczyć, jak jest tak jak dziurawy jak sito, no to znaczy, że prawdopodobnie to jest. Ale mówię najlepiej to po strukturze na trzonie, bo obydwa mają taką ciemną, mają ten ciemny hymenofor, czyli spodnia część kapelusza nazywa się hymenoforem. Tu jest hymenofor rurkowy, bo to są takie drobne rureczki i obydwa te hymenofory są ciemne. No.
1: To sobie.
0: A jeszcze jaki może być hymenofor? No może być właśnie hymenofor blaszkowy, hymenofor kolczasty, czyli takie kolce. Tam jest jeszcze takie żyłki mogą być na hymenoforze. Na przykład żyłki są u pieprznika jadalnego, czyli kurki. Bo kurka to jest pieprznik jadalny, tak poprawnie jego nazwa brzmi, tego gatunku.
1: Tutaj mam jeszcze takie zestawienie tego goryczaka z ceglastoporem i z żółtoporem. No to
0: Tak, moje stare zdjęcie, tak, zgadza się. Jest to tak, goryczak żółciowy, czyli potocznie po lewej stronie, pierwszy po lewej stronie, goryczak żółciowy, potocznie nazywany szatanem. Wszyscy na jego mówią szatan, szatan, szatan. Niesłusznie szatan, bo jak nazwiemy w takim układzie borowika szatańskiego. Jakby, no borowik szatański, to co, też jest szatan, to już mamy dwa szatany, który jest Lucyfer. W takim układzie to jest goryczak żółciowy z grzybem niejadalnym, nie jest trującym, bo spożycie jego nie powoduje tam jakichś zatruć. Po prostu jest niejadalny, jest bardzo mega gorzki. Potem mamy cegla stoporego i klasyczny owocnik i borowik, teraz gorzko borowik żółtopory. Też widać, że na trzonie jest taki czerwono-żółty kolor, ale żółtopory, bo ten hymenofor od spodu jest żółty. Czyli tu jest ceglasto pory, bo pory to są te oczka, które widzimy na rurkach od spodniej strony, te oczka, te końce rurek to są pory. Czyli ten jest ceglasto pory, bo ma ceglastego koloru ten hymenofor, a ten jest żółto pory, bo ma żółtego koloru ten hymenofor.
1: Czyli to nie od trzonka, tylko właśnie od tych rurek.
0: Od tych rurek, dokładnie ta nazwa jest. I ten żółto pory jest opisywany jako trujący. Ale trujący na surowo. Sam miałem okazję spróbować marynowanego, ale ja bardzo jestem wyczulony na gorzki smak, więc jakby nie byłem w stanie przełknąć tego owocnika. Ale widziałem, nawet byłem podczas takiej imprezy, gdzie w danym tam lokalu podawali właśnie zupę i tam była wykonana z tych żółtoporych. Ja to wiedziałem od razu. Więc nawet nie chciałem jeść, bo ja nie lubię gorzkiego. To nie to chodzi, żebym się bałem. Bo bym się nie bałem, bo się nic nie stało, tak żeby już po obróbce, ale po prostu zupa jest gorzka. No. Dla mnie jest bardzo gorzka.
1: Słuchaj, bo jest takie jakby, wiesz, ogólna zasada, że właśnie jak grzyb jest gorzki, no to on jest raczej niejadalny, tak? W sensie, no tam
0: tak,
1: trujący.
0: Tak.
1: No i ten goryczak faktycznie, tak? Jest gorzki.
0: Jest gorzki.
1: Ten żółtopory, ale to jest jakby nie taka stuprocentowa zasada, bo czytałam, że ci, co na przykład co przeżyli zjedzenie muchomora sromotnikowego, to mówią, że on był smaczny.
0: No, nie, muchomor sromotnikowy ma normalny smak, jest słodkawego smaku,
1: no
0: więc
1: właśnie.
0: Tam nie ma nic z goryczą wspólnego.
1: No właśnie.
0: Ale na przykład trzeba wiedzieć, że przy grzybach rurkowych może być też jeden grzyb bardzo piekący. Jest taki grzyb, to się nazywa maślaczek pieprzowy. I to są, nie są duże grzyby, takie trochę mniejsze maślaki. O, tak to powiem, o takim rdzawym kolorze. I maślaczek pieprzowy jest bardzo piekący. Robi się z niego na przykład taki grzybowy pieprz. Bo on po obróbce termicznej, czyli tam po usmażeniu czy po ugotowaniu, już nie będzie piekący. Więc suszy się takie grzyby, ściera na proszek i można mieć taki pieprz z grzybów.
1: A, czyli taka jakby grzybek chili, tak?
0: Grzybek chili, o bardzo dobry tak, przykład, tak, grzybek chili.
1: Czyli tamto to był goryczak, a tutaj pokażemy wam tego prawdziwego borowika szatańskiego. No on
0: o, tak.
1: No to on wygląda jak szatan, to faktycznie nie jest. No.
3: Ja pointę po prawej, przepraszam. A nie, chyba mi odebrałaś i zapomniałaś, że mi odebrałaś.
1: O kurczę, nie, wiesz co, bo jak już cię raz odbiorę, to ty się sam dołączasz. Tak ten Skype działa. Witam cię, tam sorry, nie zauważyłam cię, bo tutaj grzybkami
3: no
1: się zajęłam.
3: Wygląda jak słońce, troszeczkę z płukniętą trąbką. Przypomniały mi się trzy rzeczy, jak rozmawialiście. Pierwsza rzecz to jest taka, że czy to prawdą jest, że im bardziej kolorowy i kuszący w swoim wyglądzie grzyb, tym większe prawdopodobieństwo, że truje?
0: No ja bym tak nie powiedział, bo...
3: Albo inaczej, może to źle to ująłem.
0: Znaczy nie, ja rozumiem w czym.
3: O tak, takich nasyconych kolorów, jakby z palety barw takiej malarskiej, tak? To...
0: Znaczy, no, znam kilka takich gatunków, które faktycznie, na przykład z rurkowych grzybów, no to imperator, czyli imperator, jak on się nazywał? O, wyszła mi nazwa. Rudopurpurowy, no to on jest taki właśnie bardzo jaskrawy. No to on jest też trujący i no kilka z takich rurkowych, bo jakby trzeba pamiętać, że część gatunków jest trujących, ale bardziej na surowo. Po obróbce mogą niektórym zaszkodzić, a nie muszą. Ale znowu patrząc jakby w całej palecie grzybów różnych gatunków, no to są tam gatunki, na przykład ten okratek australijski, który mega wygląda pięknie, no jest bardzo jaskrawy. Tyle, że nie odważyłbym się go zjeść już takiego dojrzałego owocnika, bo on śmierdzi padliną, jak jest dojrzały. Ale jak jest zamknięty w takim jaju, bo te owocniki po prostu najpierw są zamknięte w jaju, w takim żelu, to wtedy one nie śmierdzą. To takiego okratka to jadłem. I wcale nie był trujący, bo nawet mają tam właściwości prozdrowotne takie grzyby. Ale no i tak i nie, no, tak bym to powiedział. No. W zależności jaki gatunek. No.
3: Wspominałeś o tym, że nie byłeś w stanie zjeść jakiegoś grzyba na surowo. A powiedz mi, jak wygląda sprawa jedzenia pieczarek, tych takich szklarnianych pieczarek na surowo, bo jak kiedyś kroiłem do tostów pieczarki, zresztą ja w ogóle nie jestem jakimś smakoszem grzybów, ale w tostach one mi smakują, właśnie pieczareczki. I jak tam je obierałem z tej wierzchniej warstwy, to kobieta moja wówczas powiedziała, że można na surowo jeść. Ja spróbowałem i to nie było złe, muszę powiedzieć.
0: Tak. No, mów, przepraszam.
3: No właśnie, czy uważasz, że to nie jest jakieś szkodliwe, nie? Grzyb taki na surowo.
0: Nie, jest kilka gatunków, które można śmiało jeść na surowo. Dokładnie pieczarki, borowik szlachetny jak najbardziej, tak samo można jeść na surowo. A podgrzybek już na przykład nie.
4: Jest. Podgrzybkiem się można 10 złotych. Dzięki za audycję, dużo przekazanej wiedzy w krótkim czasie. Pozdrowa dla Ani, pana Pawła i nocników, uśmiechnięta buźka.
3: Poczekajmy, bo chyba donate jakiś przyszedł.
1: Tak, dziękuję Biesowi za donate'a, tu nam dziękuję za audycję, przede wszystkim tobie, Paweł, za to, że taki dobry przekaz wiedzy w tak krótkim czasie. Takie małe kompendium do odsłuchania.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
3: Może ja cegiełkę swoją dołożę do tej wiedzy, bo teraz powiem o rzeczy, którą też zasłyszałem podczas tych wizyt grzybiarskich z zakładu pracy dawno temu. Otóż była taka rozmowa między grzybiarzami i padła tam taka teza, ja to ledwo pamiętam, ale że ktoś zjadł muchomora sromotnikowego i bardzo mu smakował. Natomiast kiedy się zorientował, że to był sromotnik, to zastosował taką metodę, tylko nie pamiętam, czy to było mleko prosto od krowy, czy przegotowane, czy zsiadłe. I podobno właśnie na trujące grzyby najlepszą metodą jest natychmiast nie tyle napić się, co opić się po prostu do syta, litrem dosłownie mleka i podobno to się zwróci, że tak powiem. Czy coś takiego słyszałeś?
0: Nie słyszałem, ale na pewno płukanie żołądka wtedy jest automatycznie, trzeba zrobić. Więc wymioty, no, czymś spowodować, żeby się pozbyć tych grzybów z żołądka. To jest tak. To
3: bo podobno grzyby właśnie z mlekiem się kłócą, czego sam doświadczyłem kiedyś. W Szczecinie są bardzo popularne takie tosty. No, tak powiedzmy zapiekanka, tost, bo tam jest i ser i grzyb, tylko nie wiem, co z czym reaguje, ale kiedyś popiłem właśnie mleka i to tak dobrze z litr i właśnie tak się to skończyło w moim przypadku.
0: No to nie wypowiem się, jakby nie mam w tym temacie wiedzy, ale no jeżeli to spowodowało wymioty i udało się wszystko wyrzucić, no to się udało, to całe szczęście. Nie wiem, czy to tak do końca zadziałało, ale no na pewno po zjedzeniu takiego grzyba to by było trzeba spowodować te wymioty, no i do szpitala jak najszybciej, bo ja miałem taką okazję poznać osobę, która zjadła tego muchomora sromotnikowego. Pytałem się właśnie, co się stało, w jaki sposób ona to zrobiła. Ona powiedziała, że ona nie wie, ona myślała, że te grzyby zna, ale zjadła jednego dnia i nie wiem, czy tego samego dnia już nie była w szpitalu. Robili jej pukanie żołądka, oczywiście podawali tam leki odpowiednie i udało się ją odratować, ale no w szoku byłem, nie? Że udało się, zaczęli od pukania żołądka.
1: To oczywiście kwestia po prostu szybkiej reakcji, nie?
0: No tak, no bo to akurat z tymi gatunkami, z tymi właśnie muchomor zielonawy, muchomor jadowity, dokładnie te same toksyny, muchomor wiosenny. No to są takie Ale to co mówię, białe i zielone grzyby.
1: No, bo słyszałam coś takiego, że tylko, bo to jest, znaczy wiadomo, że no my tutaj, no różne są sytuacje, ale słyszałam coś takiego, że jak się zatrujesz grzybami, no i właśnie masz ten okres czasu, że tam wymiotujesz i wydaje ci się, że już jest dobrze, że już jakby oczyściłeś z tego, to i tak powinieneś jechać do szpitala.
0: To jest taka faza przejściowa, no tak. Jest tak, tak też to słyszałem, też tak, to słyszałem, tak. Że tak jest, że właśnie takie chwilowe jakby niby poprawa, a potem jest totalne pogorszenie.

0: owocnie, gdzieś tam odłamiemy kawałek kapelusza, czy przetniemy blaszki, to będzie się wylewało mleczko. Jakiego, różnego koloru, od białego przez pomarańczowe, czerwone. A mleczek smaczny ma białe mleczko, ale bardzo intensywnie się wylewa i on jest bardzo łagodny w smaku i bym powiedział, że ma taki zapach lekko wędzony ten grzyb. No i on jest opisywany jako grzyb, który można jeść na surowo. To jest taki kolejny, nie? Ale mówię, borowika i pieczarki jak najbardziej. To tak, to można na surowo.
1: Okej, czyli rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości. U mnie to był po prostu przypadek, bo tosta zjadłem i zapomniałem. Ale to była reakcja na pieczarki, jeżeli już, albo na ser, bo ser też podobno mi
0: Ja
1: powiedzieć.
0: tak powiem, że czego się dowiedziałem od pani profesor, że jedna dziewczyna na przykład zjadła borowika i szlachetnego i też skończyło się to śmiercią. A dlaczego była uczulona na białko w tym borowiku? No i no, taka sytuacja. Także to, że komuś tam czasami się zdarzy, coś zaszkodzi, no może akurat na coś jest uczulony, tak? Z danego. Ale jeżeli powiedzmy tak, ale to jest taki jeden przypadek na milion. No ale zdarzył się taki przypadek. Ale z reguły lepiej jeść grzyby już obrobione. To jest tak bardziej bezpiecznie. Mówię, nawet każdy, czy to borowiki, czy coś, mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś coś będzie. No, tak się to robi. Ale ja z drugiej strony lubię jak najwięcej z tych grzybów smaku i zapachu. Nigdy jakby nie obgotowywuję grzybów bez potrzeby. Wiadomo, do zamarynowania tak, no, tak to robię. No, taka jest procedura, żeby zamarynować, to trzeba obgotować. Ale staram się podusić świeże grzyby, a wiem, że część ludzi robi tak, że najpierw je obgotowuje, a potem dopiero daje na patelnię. No, tego nie robię, bo nic z tych grzybów już smaku nie zostanie.
2: A powiedz mi, a jaką masz opinię o tym, kiedy dzieci mogą zacząć jeść grzyby leśne? Bo tutaj, tak jak czytam, no to ci dietetycy mówią, że tam najwcześniej jak mają 10-11 lat.
0: Będzie to na filmie z panią
2: Aha.
0: profesor. Nie powiem teraz, bo
2: Okej. Okay.
0: nie chcę zdradzać, ale ona to właśnie, to pytanie właśnie padało bardzo często pod tamtym filmem. Będzie to pani profesor z tego odniosła, bardzo fajnie to opowiedziała, więc jakby dużo ciekawsza i dużo bardziej kompetentna osoba do tej odpowiedzi się pojawi, tak?
2: Okej, czyli wszystkich rodziców zainteresowanych tematem, no i nie tylko rodziców, odsyłamy do tego filmu, który będzie u ciebie. A mam jeszcze
0: Tak.
2: jedno pytanie z czatu, znowu od Borsuka.
1: Ja już się rozłączam. Dziękuję
2: A,
1: panu. Na
2: dobra,
1: razie.
2: dzięki Eton,
0: Fajnie.
2: dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Skoro już mowa o hymenoforach, czy któryś grzyb jadalny poza sarniakiem ma jeszcze hymenofor kolczasty?
0: Tak, galaretek kolczasty na przykład. Galaretek kolczasty, zaraz. Kolczak obłączasty, kolczak rudy, kolczaków jest zresztą dużo gatunków. To też są, tam są, jest hymenofor kolczasty. Galaretek kolczasty to jest też właśnie grzyb, który można zjeść nawet na surowo. To jest taka konsystencja galaretki i pod spodem właśnie ten hymenofor jest taki, kolców się składa.
2: No, te grzyby oprócz tego, że niesamowicie wyglądają, to mają też niesamowite nazwy. Tak samo różnorodne jak grzyby właśnie.
0: Dlatego czasami mi nazwy uciekną, także zawieszę się wiesz, tak w przestrzeni, wiem co chcę powiedzieć, gdzieś mam to na końcu języka, ale nie mogę sobie przypomnieć.
2: Tutaj chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii, czy możemy tak przyjąć, że jak jest taki jaskrawy grzyb, to lepiej go nie jeść. I tutaj właśnie jako przykład dałam czarkę austriacką, która rośnie
0: Tak.
2: właśnie głównie w terenach podgórskich, górskich, czyli raczej tam u ciebie, tu na północy nie będę widziała.
0: Nie, nie, będzie u ciebie. Najbardziej na
2: Tak?
0: północy, najbardziej.
2: O.
0: Ona lubi lasy łęgowe, czyli takie gdzieś podmokłe, gdzie dużo leży jakichś patyczków zagrzebanych, troszkę te patyki przysypane, porośnięte jakimś mchem. Takie najbardziej lubi. Albo rowy gdzieś takie przy leśnych drogach, tam gdzie ta wilgoć zostaje. Tam bym szukał. Także do znalezienia wszędzie. Ja uważam, że wszędzie.
2: I ona w marcu, tak? Do zebrania.
0: Tak, no pierwsze owocniki to nawet w grudniu widzę. U mnie tylko, że jakby one są malutkie i tak sobie przezimują i tam się zaczyna styczeń, luty już robić trochę cieplej, w lutym i nagle zaczynają już po prostu

0: wychodzić coraz więcej, nie? Zrobiłem pierwszy raz w tym roku marynowane i
1: Tak.
0: okazało się, że strzał super. Dałem do spróbowania, wszyscy zachwalą, że
1: No.
0: fajna konsystencja. Zastanawiałem się właśnie, czy będą się odbarwiały, czy po prostu zbledną, jak będą w tym occie, ale zachowały idealnie kolory, także fajna sprawa. I
1: No.
0: konsystencja jest taka chrupka.
1: Także
0: Super.
1: tutaj już wam też wrzuciłam, jak we śnie. Po marynowaniu one wyglądają w
0: Czarne,
1: soliczkach.
0: tak. Czyli już to, w lutym już pierwsze grzyby zbieramy, nie?
1: No właśnie, to powiedz, jak ten twój kalendarz grzybiarza wygląda.
0: Mój kalendarz grzybiarza wygląda tak. Nie wiem, zaczynamy może po kolei w miesiącach, czyli
1: Tak, jedźmy od stycznia.
0: od stycznia. No to styczeń to jest okres zimowy. No to zimą chodzę na trzy gatunki, głównie na trzy. Czyli to jest boczniak, ostrygowaty, ten, który możecie kupić w sklepie, bo to jest właśnie grzyb, który rośnie zimowo, w zimie, głównie w tym okresie. On się pojawia tak późną jesienią. Pierwsze boczniaki już teraz nawet spotkałem, także już zaczynają się, czyli już natura, grzyby już czują, że się zbliża zima. Płomienica zimowa, czyli to jest taki grzyb enioki z kuchni azjatyckiej. Często używany właśnie w kuchni azjatyckiej. Tylko, że tamte grzyby, bo ta nazwa enoki, tak to powinno być, to ona oznacza grzyb gwóźdź. I te grzyby, te enoki uprawiane, one wyglądają takie jakby jak długie gwoździe na białe, to są w ogóle białe wtedy grzyby i z takimi malutkimi kapelusikami. Ale to jest ten sam gatunek, który możemy spotkać u nas w lasach. Właśnie zimą jeszcze nie powiedziałem, bo zimą, to, czyli styczeń, to ja nie patrzę po ziemi, jakby tam po siłce, tylko patrzę po drzewach, no, za grzybami. I one właśnie rosną. U nas to wyglądają trochę te kapelusze takie, to powiedzmy do 5, no, sporadycznie trochę więcej niż 5 centymetrów średnicy i są żółte. Takie żółte z takimi aksamitnymi trzonami, takimi zamszowymi. Płomienica zimowa. I uszak bzowy, czyli te nasze polskie grzyby. Mung, mung, nie wiem jak tam się to wymawia, ale chyba mung. To, co jak ktoś był w kuchni azjatyckiej, zamówił sobie jakieś danie, to na pewno miał coś z grzybami mung. Jakieś tam danie z grzybami mung. To jest ten sam, powiedzmy, rodzaj, bo tamten azjatycki grzyb to jest uszak gęstowłosy. A u nas to jest uszak bzowy. Uszak bzowy dlatego, że owocniki same przypominają ucho ludzkie. Tak kształt mają takiego ludzkiego ucha. Konsystencja taka troszkę chrupka, taka elastyczny jest właśnie grzyb i taki kruchy. Zresztą chyba większość wie, jak próbowała grzybów mung właśnie w restauracji. Można je kupić nawet w sklepie, ale po co, jak my mamy te grzyby w lasach i one to jest grzyb ogólnie całoroczny, czyli rośnie od stycznia do grudnia, nie ma tam przerwy, tylko dla niego najważniejsze są opady, musi być duża wilgotność. Ja na przykład popada tak, jak teraz wrześniu padało, to od razu do lasu i przeglądam swoje właśnie drzewka, te bzy i pozbieram sobie tych uszaków. Nieraz cały kosz, ale najlepiej to się chodzi zimą, bo wtedy jest największa wilgotność i najwięcej tych uszaków potrafię koszami wynosić z lasu. Nie?
1: Uszaka tego zdjęcia nie mam, ale tu chyba mam ciebie z boczniakiem, tak mi się wydaje.
0: Tak, z boczniakiem ostrygowatym, tak.
1: Ale to z takim gigantem.
0: No, to boczniaki teraz będą właśnie także boczniaki. Uszaka bzowego to tam na kanale u mnie na pewno znajdziecie, nie ma problemu. Zresztą dużo gatunków znajdziecie. No i płomienice też. Zresztą ostatnio się staram właśnie robić takie filmy z danego okresu i pokazuję, co w tym okresie można spotkać. Więc w jednym filmie jest kilkanaście gatunków pokazanych, nie jeden gatunek grzyba. Żeby nie było nudniej, to z innymi od razu podobnymi z tego samego rodzaju, jak je rozróżnić. No a boczniaki, grzyby jadalne, bardzo smaczne.
1: No,
0: Także.
1: tylko że no, nie wiedziałam, że można sobie je po prostu zebrać w lesie. Myślałam, że się kupuje w sklepie.
0: No, tak to właśnie wygląda, ale rosną Właśnie zimą, więc najlepiej się wybrać. Teraz można już za nimi patrzeć.
1: I one
0: Najlepsze
1: lubią
0: drzewo.
1: takie lasy, jak tutaj widać? Igliste?
0: Nie.
1: Nie.
0: Właśnie to akurat byłem jeszcze z tym boczniakiem, bo tam byłem jeszcze za czymś innym. Przy okazji fajnie słońce świeciło, więc zrobiłem tam zdjęcie, ale lubią drzewa liściaste. Najlepiej to bóg i, ale to nie tylko mówię, ale najlepiej bóg i topola. Topola najlepsza. Także i to nie muszą być drzewa, może być wycięta topola, tylko pień został. Najczęściej jak są pnie, to właśnie przy pniach. To tak. Ale mogą być na kłodach. Mam taki film tam, nie wiem, z zimy to mam znowu z lasu bukowego. To tam jak rosną na całym drzewie, tak do góry te boczniaki.
1: Słuchaj, a powiedz mi, a czy z grzybami to jest tak, nie wiem, jak z owocami, że lepszy boczniak z lasu niż ze sklepu i lepszy, nie wiem, lepsze jabłko od babci z sadu niż jabłko ze sklepu? Czy to tak nie działa?
0: No, ja uważam, że tak, że według mnie smaczniejsze są te grzyby właśnie prosto z lasu niż te takie uprawiane. Chociaż z tego, co się dowiadywałem, jakby właściwości, bo boczniak ma właściwości prozdrowotne, jest bardzo dobry grzyb i mega potrafi, ma inne zadania w naturze, ale to już nie o tym. I jakby prozdrowotnie wygląda taki uprawiany, czy taki tak samo, ale według mnie smak jest całkowicie inny. No, chyba dlatego, że jakby ma ten naturalne pożywki, bo tamten te uprawiane to się właśnie przygotowuje takie kostki, tam są, czy to jest pelet, czy to jest jakieś tam, nie wiem, ściółka, nie, czy to jest słoma i na takiej słomie tam się odpowiednio zaszczepia grzybnie i one tam rosną, ale ja uważam takie naturalne lepsze. Według mnie tak. To jest moje, taka subiektywna ocena moja, no. Zresztą ja nie kupuję grzybów, ale miałem okazję nieraz spróbować jakiś tam po prostu potraw, bo ktoś kupił grzyby, nie wiem, chciał pokazać, ale jakby mnie takie coś nie bierze. Nie? Ja wolę sobie sam wyjść do lasu i nazbierać świeżych grzybów.
1: No właśnie, słuchaj, ale czy ty nie masz tak, że już masz tych grzybów za dużo i nie wiesz, co z nimi robić, czy zawsze coś tam wymyślasz?
0: Znaczy, czasami jest tak, że rozdaję. To nie ma z tym problemu. Mam chętnych, co chętnie, z którymi się mogę podzielić. Zawsze wezmą każdą ilość. Ale były trochę, uciekliśmy od tematu, bo mieliśmy przejść, co w całym roku zbieramy.
1: No
0: Tak,
1: właśnie, właśnie.
0: nie? No, ale o grzybach to tak można, nie? Że nagle jeden temat i odskakujesz, że odlatujemy całkowicie. No i dobra, to mieliśmy tam styczeń, powiedzmy, ten taki okres ciągnie się nam do, powiedzmy, no niechby będzie marzec, no do marca. No to zaczynają się już pojawiać wtedy czarki. Chociaż te czarki możemy dużo wcześniej spotkać, ale wtedy będą te grzyby troszkę małe. Płomienice nadal jeszcze rosną, boczniaki jeszcze rosną, ale powoli zaczynają, one tamte zamierają i zaczynają się pojawiać grzyby wiosenne. Typu właśnie smardze, smardzówki, czyli naparstniczki tak zwane. Tam jest ta grupa grzybów wiosennych jest dosyć rozbudowana i tam już się zaczynają pierwsze trujące grzyby pojawiać. Tak to można powiedzieć. Bo o tyle, o ile zimą jest o tyle fajnie, że mamy tak głównie te trzy gatunki, tam mamy jeszcze tą grzybówkę dzwoneczkowatą w zimie, ale tamta jest niejadalna. Z tego, co dobrze pamiętam, więc za dużo tam grzybów się nie pojawi. Ale potem zaczyna się wiosna i właśnie pojawiają się grzyby smardzowate. To są te właśnie smardze i naparstniczki i piestrzenica kasztanowata. Piestrzenica kasztanowata, która jest grzybem trującym, nie tyle sam grzyb, co on zawiera takie związki lotne, które wydzielają się przy obróbce tych grzybów, przy gotowaniu. Jeżeli gotujemy te grzyby, te toksyny się ulatniają w powietrzu i można się wtedy zatruć. W Polsce, ogólnie tu w Europie, jest uznawana za grzyb trujący ta piestrzenica kasztanowata, ale na przykład w Finlandii można ją kupić, jest dopuszczona do obrotu handlowego, ale tylko grzyb suszony i do tego jeszcze jest instrukcja, jak go spożywać. Na przykład w Finlandii, z tego co dobrze pamiętam. No są takie grzyby. No i potem. Ale
1: Robert,
0: trzeba pamiętać, że u
1: 10
0: nas
1: złotych. Fajna audycja.
0: smardzówka to są grzyby chronione, ale nie z wszystkich miejsc, bo Smardzówka tak, smardzówka, czyli napastniczka czeska jest chroniona z wszystkich miejsc, ale smardz, który rośnie na przykład w ogródkach działkowych albo na korze, jak ktoś ma wysypaną gdzieś tam w zielniku korę pod jakimiś tujami czy czymś, po roku takiej wysypanej kory tam się potrafią pojawić smardze. No takie można zbierać, to wtedy nie są chronione. Te smardze je można popróbować. Bardzo dobre grzyby. Jedne naprawdę, naprawdę niesamowite, bardzo dużo ilość białka mam te grzyby. To są takie jak baloniki smardze wyglądają. Czyli trzon razem z tą główką zrośnięty razem. Takie choineczki nieraz. Mam tam z grzybów, o grzybach wiosennych bardzo dużo pokazywałem. Bardzo dobre są smardze właśnie z makaronem. Taki sos na śmietanie, rewelacja, no, powiem, że bomba. No i potem zaczyna się wiosna, taka już, znaczy wiosna, no taki przedlecie, czyli, bo powiedzmy, że te smardze to była ta wiosna. Potem przedlecie i zaczynają się pojawiać pierwsze grzyby takie rurkowe, to maślaki. Potem pierwsze borowiki, to też już koniec kwietnia, początek maja, pierwsze borowiki. Borowik usiatkowany, ewentualnie borowik sosnowy, ewentualnie borowik ceglastopory. Jest kilka tych i tam jest jeszcze płowiec jodowo-formowy, który też często czasami się pojawia jako pierwszy. No, z kilka takich gatunków, ale powiedzmy najbardziej znany to chyba dla wszystkich będzie borowik, krwistoborowik, krasnoborowik ceglastopory. No bo tego to już tam omawialiśmy, większość na pewno spotka wiosną i maślaki. No i zaczynają się pojawiać jeszcze inne gatunki, ale gołąbki jakieś, pierwsze muchomory czerwieniejące. No i potem przychodzi okres jesienny, no to zaczyna się pojawiać dużo już więcej grzybów. I na przykład teraz taki okres jak teraz zaczyna się pojawiać dużo na przykład gąsek, nie wiem, tam wiem, że w Polsce się dużo gąsek zbiera. Tego względu, że one lubią tereny piaszczyste, takie gleby piaszczyste i drzewostan, czyli sosna. I one zazwyczaj, te gąski, zielonki, są zagrzebane tak głęboko w ściółce, tam w piachu. To jest raz. To trzeba pamiętać, że właśnie takie miejsce występowania, żeby nie zbierać ich spod dębów, bo to wtedy zbieramy jakichś muchomorów właśnie zielonawych, najczęstsze pomyłki. Myślę, że to gąski. Bo muchomor zielonawy jeszcze występuje, a już się pojawiły gąski. Tych gąsek, gatunków jest też bardzo dużo. To nie da się powiedzieć tego i wytłumaczyć wszystkim, jak te gąski wyglądają, ale to polecam popatrzeć na moje odcinki. Tam dużo można, dużo różnych porównań robię. O, tu ładne zdjęcie ze smarcami, no, piękne. Właśnie przygotowanie do makaron. No i te gąski. Też jest ciekawy grzyb, bo gąska ogólnie w Polsce jest dopuszczona do obrotu handlowego, a w wielu krajach Europy podawana jako grzyb trujący. Wzięło to się z tego, że gdzieś we Francji, w jakiejś tam wsi, okazało się, że dużo ludzi zaczęło chorować i to śmiertelnie chorować. I z badań, które są tam podważane, jakby rozumiem, bo badania to powinny być zrobione na większą skalę, a tam gość zabrał się tylko za grzyby z tej miejscowości, zrobił wyciąg z tych gąsek i faszerował szczury i te szczury też się pochorowały na tą samą chorobę, taki choroba rozpadu mięśni. No i uważa się, że zbyt duże spożywanie tych gąsek może właśnie takie coś wywołać. No ale jakby nie było przeprowadzane te badania w wielu krajach, z innych miejsc, jakby inny gatunek gąsek, czy na pewno tylko to jedli, czy coś innego. No jakby za dużo takich różnych wątpliwości padło. Ale u nas w Polsce jest grzyb dopuszczony do obrotu handlowego. I to nie tylko taki jeden, bo teraz też występuje też drugi inny ciekawy, o którym nikt nie wie praktycznie, a jest na listach właśnie dopuszczonych do obrotu handlowego. Jest to lejkówka wonna, która pachnie anyżem, jak cukierki anyżkowe. Nie? No i to jest zawsze najciekawsze, jak daje tak komuś powąchać, mówię, popatrz jak pachną te grzyby. I takie zdziwienie, kurde, anyżem. Ja mówię, no widzisz, a Nawet nie wiesz, a ona dopuszczona, można nią handlować, nie? Ale do czego? No. No i potem teraz po tych gąskach właśnie jakby znowu zakręcamy. Skończą się gąski, gęśnice, bo teraz nie gęśnice, tylko gąsówki, gąski i gąsówki, tak by inny rodzaj. No i zaczynamy się zbliżać do właśnie okresu zimowego, czyli znowu boczniak, płomienica zimowa i uszak bzowy. I znowu. I potem jest takie długie wyczekiwanie, kto pierwszy pokaże smarta, bo jakby smart to już jakby początek nowego roku życia takiego grzybowego, bo to już schodzimy z drzew i patrzymy na ściółkę. Pierwszy jadalny taki super grzyb. No mi w tym roku udało się pierwszego smarta, to naprawdę miałem mało brakło, abym go pokazał w styczniu, bo to był chyba 2 lutego, jak go pokazałem, tylko dlatego, że śnieg jeszcze leżał. A mam takie miejsce jedno, gdzie jest bardzo ciepło, czyli grzyby potrzebują temperatury, jak wiemy. I tak, a mówię, ja przejdę, zobaczę, może będę miał szczęście. I przychodzę, faktycznie, patrzę, taki smart na 5 mm, nie? Nieduży, ale jakby już oczywiście pochwaliłem się na grupie, że udało mi się strzelić, no to już przebiłem. Chyba potem dopiero pokazywali 20 któregoś lutego. Ja pokazałem 2 lutego, a mówię, gdyby ten śnieg nie zalegał jeszcze wtedy, to bym poszedł końcem stycznia. A w tym roku może tak końcem stycznia pójdę, może też będzie.
1: Czyli macie też tak, swoje zawody tam.
0: Takie za tak. Na grupach to no, tak czekamy najpierw smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy. To tak, głównie to są tak, smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy jakiegokolwiek borowika. Jakiegokolwiek borowika pierwszy. No to wtedy już wiemy, dobra, już zawsze co on dobra, ten już pozamiatał teren, już nie ma co szukać, nie ma się co ścigać, teraz spokojnie szukamy czegoś innego. Nie?
1: No, tak się bawią grzybiarze, kto pierwszy pokaże smardza, albo kto pierwszy pokaże borowika. A ja wam tu pokażę już stronę doktora Łukasza Łuczaja, bo to było pytanie od borsuka o tego czernidłaka. No to jest właśnie taki ciekawy grzyb, że te małe owocniki można zbierać i jeść, ale te większe już nie.
0: No tak, no tam to po prostu już potem to jest takie jak smoła, nic przyjemnego ani z wyglądu, ani w smaku, bo to już jest stary, nieładny grzyb, ale młode fakt faktem jadłem bardzo, nawet wpadłem na taki fajny pomysł, żeby wyrwać trzon i do tych rurek, bo to taka tuba wtedy powstaje, wrzucić tam troszkę sera, zapanierować i upiec, bo to jest bardzo delikatne, więc długo się tego nie robi i też świetnie mi to smakowało.
1: Czyli takie dewolaje z czernidłaka z sera.
0: Takie dokładnie dewolaje z czernidłaka, tylko właśnie, bo to ten grzyb już ma taką właśnie budowę, że można coś do środka wsadzić, nie? No, ale to, tak mówię, no, młode, jak najbardziej czernidłaki te. I to też się kiedyś uważało, że czernidłaki nie powinno się łączyć z alkoholem, bo zawierają koprynę. No bo to jest koprynus, czyli czernidłak, ale akurat ten kołpakowaty czernidłak nie zawiera tej kopryny, więc można go śmiało z alkoholem, chociaż mówimy, żeby nie jeść, ale można go zjeść, nic nie będzie. Ale jest taki czernidłak, o tutaj właśnie ten, pospolity. I ten jest taki, że właśnie można się nim zatruć. Tym tak, jak najbardziej. Tym się można zatruć, czyli nie jemy, nie pijemy alkoholu ani przed jedzeniem, ani po jedzeniu tego czernidłaka, bo zatrucie alkoholowe raczej pewne.
1: Czyli w ogóle nam taka zasada wyrasta, że dla bezpieczeństwa grzyby tak, alkohol nie.
0: No, no tak, albo wybieramy alkohol, albo grzyby. No. Głównie, nie?
1: No. Tutaj jeszcze chciałam ci pokazać takie swoje grzyby, które też na pewno znasz.
0: Ale... Nie wiem.
1: Ale do których zbierania chciałam zachęcić innych, bo wydaje mi się, że one są, wiesz, łatwe do rozpoznania. No. Ale ten... I no mówię, nie da się ich z niczym innym pomylić. A są bardzo smaczne. Tutaj wam jeszcze jakieś fajne zdjęcie znajdę, bo niestety zabawa z tymi, z tą prezentacją to nie okazała się zbyt dobrym pomysłem, więc tak wam wrzucam po prostu. Siedzuń sosnowy, który jak sama nazwa wskazuje, najczęściej właśnie przy sosnach.
0: Siedzi.
1: No to też jest taki grzyb, który tych nazw ma naprawdę mnóstwo, bo i się go kozią brodą nazywa, i szmaciakiem, i kwoką, a nawet leśnym kalafiorem. I przede wszystkim jest bardzo smaczny.
0: Jest bardzo smaczny, dokładnie. Ma taki orzechowy posmak, taki orzechowo-korzenny posmak.
1: Tak.
0: To faktem. Ale trzeba pamiętać, że jak, nie wiem jak tam to na północy wygląda, czy tam jest dużo lasów jodłowych. Nie wiem. Ale nie, jeżeli tam są, to bardzo podobny jest ten siedzun jodłowy. Ale on z drugiej strony właśnie nie jest smaczny, nieprzyjemny ma zapach i już pomijając to, jest jeszcze grzybem chronionym. Więc jakby wiem, że część ludzi zbiera, po prostu nie rozróżni ich. Trzeba patrzeć po prostu pod czym rośnie. To najprościej. One, i ja po kolorze widzę, że to jest sosnowe. Tak, to jest sosnowe na pewno. Ale jest podobny właśnie jodłowy. Na swoim filmie mam takiego dużego właśnie jodłowego i tam komentarze bardzo dużo mówię o tym, że są takie i takie, ale oczywiście nie, już nie jest chroniony. Ja tłumaczę cały czas, że ten sosnowy nie jest chroniony, ale jodłowy nadal jest chroniony, więc jakby to nie jest, nie chodzi mi tu o tą ochronę, jakby to dla mnie nie ma akurat w tym znaczenia w tym momencie, bo ja tu mówię, że po prostu jest niesmaczny, dlatego to wszystkim tłumaczę, że jest taki sam bardzo podobny jodłowy, on jest bardziej blady taki tamten. Ten jest taki bardziej kremowy, a tamten jest bardziej blady. I w ogóle nie te zapachy, no naprawdę nie te zapachy.
1: No on ma jedną wadę, ten siedzuń, że on jest trudny do umycia, że tam wrasta ta ziemia i po prostu no dużo odpadu jest niestety. A jakby z tej gamy powiedzmy, to kurczę, to mi wszystko tu przeskakuje. Mam takiego grzybka, koralowiec się nazywa.
0: Koralówki.
1: Tak. No niestety tutaj mówię, ta prezentacja mi tak słabo tutaj.
0: Nieważne, ale chodzi o to, że koralówki są ogólnie ciężkimi grzybami do oznaczenia. My po prostu będziemy wiedzieć, że to jest koralówka, a to nie jest koralówka.
1: To nie jest koralówka?
0: To nie, to jest pięknorób największy.
1: Aha.
0: Tak się nazywa. I ten grzyb jest niejadalny, a tak naprawdę jest neutralny. Można go zamarynować, można go wrzucić do słoiczka, żeby tak dekorował bardziej. Nic się nie stało. On jest taki, to jest bardzo gumowy grzyb. On też rośnie właśnie na takich kawałkach drewna, nieraz przy jakichś pniach, na pniach. Tutaj akurat może ten kawałek drewna, czy ten pień jest pod tym mchem. Dlatego to nie widać, ale to jest bardzo gumowy grzyb. Taki bardzo, bardzo pięknorówny, największy.
1: Tak, właśnie, tak.
0: Ale ja się nie dziwię, bo koralówki bardzo podobnie wyglądają, tylko że akurat znam, wiem jak koralówki mniej więcej. Koralówki są kruche, ten jest gumowy.
1: No tutaj zaraz wam pokażę tą koralówkę. No ona faktycznie jest bardzo, bardzo podobna do tego grzybka. Poczekajcie. O, tutaj. To będzie chyba to, co?
0: Zaraz zobaczymy. Bo jest jeszcze kilka. Tak, to jest koralówka. To jest jakaś jedna z żółtych koralówek. Bardzo ładna, no. Ta już bardziej kalafiora przypomina.
1: To tak. Właśnie,
0: tak. Nie, bo jeszcze jest jeden taki rodzaj, to jest świecznik rozgałęziony albo świecznica rozgałęziona. Nie pamiętam teraz, który jest obecnie nazwa. I ona też troszeczkę przypomina koralówkę, ale to już też nie jest już koralówka. Nie? Też już jakiś inny rodzaj, ale bardzo podobnie. Ale te koralówki mogą być różowe, mogą być takie czarne, mogą być pomarańczowe. No naprawdę jest cała gama kolorów.
1: Dokładnie jak krawa koralowa, nie? Tak samo.
0: Piękne są, naprawdę one są piękne. To jest bardzo, to jest fajny materiał do fotografowania.
1: Tak. A powiedz, a ty je sobie zbierasz i też tam przyrządzasz?
0: Koralówek nie, bo jest tam ich część trujących, jakby nie jestem w stanie ich oznaczyć po wyglądzie. To jakby zbyt trudne. Znaczy jakby się komuś wydawało, jak ktoś dostanie Z czego to wynika? Ktoś weźmie jakiś podstawowy atlas i będzie miał w tym atlasie jedną koralówkę, to powie, a to jest ta. Ale kiedy ktoś weźmie jakąś encyklopedię grzybów, nagle otworzy i ma 7

0: strąd z żółtymi koralówkami, każdy inny gatunek, a wszystkie żółte. No to nagle, czyli to ja już nie wiem, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Taki fajny przykład miałem teraz właśnie w weekend. Nazbieraliśmy ponad 100 gatunków grzybów jednego dnia, no i zrobiliśmy taką wystawę sobie tam na stolikach. Zabrali kartki, popisywali sobie, bo to jakby ta grupa sobie chciała utrwalić, porobić zdjęcia. To było z jednego wyjścia. Wyszliśmy do lasu i zbieraliśmy te grzyby. No i wcześniej jeszcze rano tam do nas przyszedł taki jeden człowiek i miał całe wiadro gąsek. On myślał, że gąski zielone, a to były gąski liściowate. Jakby jedne i drugie są jadalne, bardzo do siebie podobne. Ja wiem, po czym je rozróżnić, ale nie wszyscy wiedzą. No i potem wystawiliśmy na stolikach i tam obok tych gąsek zielonych, czyli tych liściowatych, położyłem jeszcze gąskę trującą, która jest też żółta. Taka zielonkowo-żółta. No i tam było napisane, który jest jadalny, który jest trujący. I on tak podchodzi, patrzy na tą kartkę i czyta: gąska siarkowa, trująca. Mówi, to ja już nie będę zbierał tych gąsek. Ja już nie zbieram, nie? A ja mówię, dlaczego? Ja nie wiedziałem, że ona jest. Nie, ja mówię, ale zbierałeś dotychczas, jakoś nie martwiłeś się, no ale nie wiedziałem, że jest jakaś podobna. Ja mówię, ale powąchaj tę gąskę. Widzisz, jak śmierdzi? No faktycznie śmierdzi. Ja mówię, no widzisz, ta śmierdzi, ma rzadkie blaszki, blaszki nie schodzą na trzon, a u tej gąski liściowatej, tamtej schodzą na trzon, a mówię, u gąski liściowatej blaszki nie schodzą na trzon, ma gęste blaszki i mączny zapach. Różnice, kilka różnic, przynajmniej dla mnie. No tak, ale ja już jak widzę, że jest trująca podobna, to nie będę. No ale wcześniej zbierał całe życie, nie?
1: Słuchaj, bo mi się tak wydaje, że te osoby, które jakby właśnie chcą zacząć te blaszkowe zbierać, to może im się jakieś warsztaty po prostu by przydały. Wy organizujecie takie warsztaty?
0: Znaczy, ja robiłem takie właśnie dla takiej grupy, zebrali się i... Tylko, że w czym ja mówię? Ja robię to ewentualnie tylko i wyłącznie w swoim terenie, bo... Jestem w stanie przekazać jak najwięcej wtedy. Jednego dnia jestem w stanie pokazać kilkadziesiąt gatunków. Mm-hmm. To jest dużo łatwiej niż jakbym gdzieś do kogoś pojechał. No owszem, też coś znajdziemy, ale się może okazać, że znajdziemy 10-15 gatunków, bo jakby nie jestem przygotowany. U siebie to naprawdę teraz ta grupa, co była, to była nieźle wykończona, bo trzymałem ich od samego rana do wieczora z przerwą na obiad. Ale biegiem cały czas. Przemieszczaliśmy się z jednego miejsca na drugie, żeby cały czas były grzyby. No. Żeby to już nie chodziło o zbieranie. Oczywiście wszyscy nazbierali koszami, ale dużo różnych ciekawych gatunków. Czy to na przykład rydze. Ciekawy temat to są w ogóle rydze. Trzeba pamiętać, że mleczaj rydz jest to grzyb blaszkowy, taki właśnie żółto-rudego koloru. I dla początkujących jest najlepsza zasada, to też jakby ja nie skupiam się na tych detalach dla początkujących, ale bardzo fajnie to ktoś mi kiedyś pokazał. Jak nie wiesz, czy to jest rydz, ucinasz trzon i tym dociskasz tym trzonem do ręki i robisz pieczątkę. Jak ci się zrobi pieczątka? Ładna koralówka. I nie koralówka, tylko ten ładny, soplówka.
1: Tak, tylko tutaj to jest... soplówka właśnie, bo tutaj Borsuk mówił, że piękna...
0: Tylko to jest jak według mnie soplówka jodłowa, bo widzę, że z tyłu jest kora jodły i to jest jodłowa. Ona jest, u nas wszystkie soplówki są pod ochroną, ale ta jest chyba z tego co wiem gorzkawa, tak słyszałem, nie jadłem takiej soplówki, więc nie powiem, bo jest jeszcze soplówka bukowa i soplówka jeżowata. No to jeżowata pięknie, to są takie bardziej kuliste, takie jak lwie głowy wyglądają. Tam chyba podsyłałem jakąś soplówkę, taką właśnie tą jeżowatą. No, ale z tymi rydzami robisz pieczątkę, jak masz taką pieczątkę z pomarańczowego mleczka na ręce, to jest mleczaj rydz. Tylko, że takich mleczaj, co robią pomarańczowe mleczko, jest kilka gatunków. I mleczaj rydz ma to do siebie, że można go usmażyć od razu i on nigdy nie będzie gorzki. Po prostu nie jest gorzki. A mleczaj jodłowy czy mleczaj świerkowy, one rosną pod jodłami albo pod świerkami, wyglądają trochę podobnie. Tak dla początkujących to nie będzie wiedział, jak je rozróżnić, ale będą miały lekką goryczkę. Można je sparzyć przed smażeniem i już nie będzie tej goryczy. Ale jak się tego nie zrobi, to będą miały lekką goryczkę. Tylko że tutaj w górach, gdzie się przemieszczę, to oczywiście wszędzie widzę na straganach rydze, rydze, rydze, rydze, a wszystko w słoiku to jest mleczaj jodłowy. To jakby trzeba pamiętać, że mleczaj rydz zawsze i wyłącznie rośnie tylko i wyłącznie rośnie pod sosną, nie pod innym gatunkiem drzewa, sosna. Więc tam rosną rydze. A w innych terenach jest jodła czy świerk, to będzie inny gatunek. To będzie mleczaj jodłowy albo świerkowy, i one będą gorzkie. Taki przykład był właśnie moja mama, jak pojechała do swojej rodziny na Podkarpacie. Potem mi dzwoni, mówi: Paweł, nie wiesz co jest, znaleźliśmy tyle rydzów i wszystkie gorzkie. O, tutaj jest porównanie piękne. Ja właśnie mówiłem mi, że to jest mleczaj jodłowy. Tutaj mamy porównanie. Właśnie u mnie bardzo często występuje, po lewej mamy mleczaj rydz.
1: Tak. I wełnianka.
0: I wełnianka, dokładnie. Wełnianka, no, mleczaje to jest taki gatunek, że podawane część u nas w Europie, że są trujące, ale trzeba pamiętać na przykład, że na wschodzie Europy część tych grzybów się kisi, czyli obgotowuje, potem kisi. Ja jadłem kiszone rydze, kiszonego mleczaja biela jadłem, który też jest podawany jako niejadalny. Ale wiem, że na wschodzie się je kisi i one są wtedy smaczne, nie?
1: Tak, z grzybami jest trochę jak z tym, wiesz, ilością promili alkoholu we krwi, nie? Że...
0: Dokładnie tak jest, że wiesz, w zależności gdzie, tak. Trzeba się dostosować do sytuacji.
1: Im no, dalej tak na wschód, tym grzyb bardziej jadalny się okazuje.
0: No tak to mniej więcej wygląda, bo naprawdę, czym bardziej na wschód, to tych więcej, co u nas uznawane za niejadalne, są jadalne.
1: Tak, tak przy kilku gatunkach właśnie spotkałam, generalnie niejadalne, ale na wschodzie, tam w Rosji, na Ukrainie jedzą.
0: Tak, tak, tak, tak. Także jest tego zamojskie.
1: Powiem ci, że właśnie ostatnio się złapałam na tym, że tak bardzo chciałam rydza złapać. No. No, że niestety narwałam tych wełnianek i dopiero w domu jeszcze raz... Ten filmik, no kurczę, no są te włókienka, to jednak wełnianka.
0: To... Wełnianka. No to słuchaj, na rydze to musiałabyś przyjechać tutaj do mnie, to z koszem możesz wyjechać. No mam właśnie... takiego kolegę, który mikroskopuje grzyby, mhm. I on czasami robi taką wystawę w górach, to jest koło Grybowa, grybów, no tam w górach. Gdzieś tam w okolicach Podkarpacia i właśnie robi wystawę, tam jest, nazywa się to, aha, dokładnie, miejscowość Wysowa i tam się robi takie Święto Rydza się nazywa, taki jest jeden dzień, Święto Rydza.
2: Tomu i Gosia, 10 zł.
0: Najlepsze jest to, jak
2: super audycja, grzybki zawsze na propsie,
0: Wysowa i Święto Rydza, a mówi, no wiem, tam rydzów nie ma, ale Święto, bo tam mają wszyscy tylko właśnie mlecza jadłowego. Ja mówię tak, to przyjdź do mnie, no przyjadę do ciebie na zbiorę rydzy, żeby chociaż raz pokazać, jak rydze wyglądają. Nie na święto rydza jeździ tam, gdzie tych rydzów nie ma. No tak to wygląda. Ale w tych górskich terenach tych górali nie da się przekonać. Jak im mówię, że to nie są rydze, to oni mówią, a się nie znasz. No dobra, no to dobrze. Tylko że jak oni są od dziecka nauczeni, że to dla nich jest rydz i tylko taki smak znają, to jakby zawsze tak będzie, nie? No ja akurat mam okazję spróbować jednego, drugiego, trzeciego gatunku. No tych gatunków to nie wiem, kilkaset na pewno spróbowałem. Nie wiem, dużo, dużo. Czasami już nie próbuję tylko takich, które na przykład są opisywane, że są bardzo niesmaczne. Mhm. Na przykład jak rycerz czerwono-złoty. Smagma, to jest przekazywane przez wielu moich znajomych, smakuje jak taka mokra ściera z miesiąc wyleżona w zlewie i nie myta. Ja, taki smak. No to jakby to już mnie nie zachęca, żeby go próbować, bo wiem, że na pewno tak smakuje. Tak? Moi znajomi tak mówią, to tak.
1: Słuchaj, ja właśnie cię chciałam podpytać jeszcze o takie grzyby. To mi się wydaje, że to u nas właśnie, ty też mówiłeś, że są na Pomorzu, na Mazurach popularne kołpaki. Inaczej pochetka,
0: no tak, tak,
1: zwyczajna.
0: Tak,
1: tam... Ja się tak. Natknęłam tutaj na takie trochę, powiedzmy, przejrzałe osobniki. Czy ty byś ocenił to na tego kołpaka?
0: Tak, to będzie pochetka. Mhm.
1: I co, warto zbierać smaczne w miarę?
0: Wiesz co, nie smakowały, tak. Nie smakowały, ja jadłem tak normalnie i w marynacie. I jedne i drugie, te w marynacie były bardzo porównywalne z tym chomorem czerwieniejącym, mhm. Który jadłem. Ale w marynacie, tak w marynacie, no to większość będzie smakowała podobnie, to tam się bardziej rozchodzi o konsystencję, tak? Jedne grzyby mam taką, drugie taką, ale dosyć, ja uważam, że bardzo smaczne. Właśnie w moich terenach nie ma jej, muszę odjechać gdzieś z 40 km na właśnie na północ i jakby tam się zaczynają pojawiać te
2: unikorgazm. 21 zł 37 groszy. Dzięki za zaproszenie Pawła. Świetny wybór gościa i dobrze poprowadzona rozmowa. Przy okazji, czy Paweł ma może jakiegoś Discorda dla społeczności jego kanału?
1: Słuchaj, tutaj się sypią pochwały dla ciebie, że tutaj świetną audycję nam zrobiłeś. No i jest pytanie, czy ty dla swojej społeczności masz Discorda założonego, gdzie tam na głosowo się spotykacie i omawiacie grzybki?
0: Nie mam, znaczy jedyne takie bardziej do komunikacji to mam Instagrama, tylko po to, że bardzo często mi przysyłają właśnie zapytania ze zdjęciami, czy to jest to, czy tamto. Ja i tak naprawdę nie mam czasu nawet dla siebie, żeby zrobić, a nie chciałbym, żeby żona dalej jeszcze słyszała, że ja jeszcze siedzę w wolnym, jakimś tam minimalnie wolnym czasie jeszcze z kimś innym, a żona patrzy na mnie, jak ja się do niej w ogóle nie odzywam. Także,
1: czekasz, aż żona zasypia, wyciągasz komórkę i odpowiadasz na...
0: No czy jak ona śpi, to tak jeszcze popatrzę, czy jakieś pytania są, tak przyciemnie ten telefon i podpisuję. No. Albo z samego rana podpisuję. Znaczy staram się zawsze odpowiedzieć w miarę szybko, bo wiadomo, że niektórym zależy tam na czasie. Ale no nie zawsze się da, jak jestem w pracy i coś tam robię, no to nie mam możliwości, to nie odpisuję, ale z reguły na większości odpowiadam. Jak w mailach też dostaję też tam pytania, jak mogę to, jak wiem, jest na tyle dobrze zdjęcie, że jestem w stanie coś powiedzieć, to odpowiem. No, bo to jest naprawdę ciężkie ze zdjęć czasami, jak na przykład nie widzę z dołu kamenoforu, tak, nie widzę, czy tam jest pochwa, czy tam jest czy na trzymie jest pierśnie, takich rzeczy, to tak czasami w tym odcinku, co teraz właśnie robię, pokażę właśnie dwa na przykład takie rurkowe grzyby, które będą bardzo wyglądały podobnie, jakby tak z góry zrobić zdjęcie, bardzo podobnie, jak nie zobaczy człowiek od spodu, to nie będzie widział różnicy, albo jeszcze jak nie zobaczy, nie będzie przekroju, to tym bardziej będzie ciężej do oznaczenia.
1: No tak, to są ważne decyzje, to czasami kwestia życia lub śmierci, jakby nie patrzeć.
0: No, to mówię, przy blaszkowych tak, to blaszkowe to wiadomo, ale przy tych rurkowych to pomyłka może tam grozić ewentualnie, no przy najgorszych pomyłkach, ale to mówię, to już musiałbyś, nie wiem, dużo się czynników złożyć, to jakieś wymioty ewentualnie. Mm-hmm.
1: Albo zepsucie poprawy.
0: Ale nie ma, nie, o śmiertelnych tutaj nie będziemy mówić. No, chyba, że jest się człowiekiem uczulonym na jakieś białko w tych grzybach i jeden przypadek na kilka milionów i no to wtedy się zatruje człowiek zwykłym borowikiem. Tak? Ale przy takich, mówię, rurkowym i to tam nie ma. Ktoś sobie zrobi zupę z goryczaka, to też się nic nie stanie. Będzie po prostu tylko troszkę gorzka, bo ja ci to, żeby ośmiu się tak zrobiła. Jak jej powiedziałem, że jest goryczek żółciowy, to mówi, teraz już wiem, dlaczego nie mogłam doprawić tej zupy, nie? Wszystko robiła, no dalej gorzka, nie? Są takie przypadki.
1: A tutaj właśnie ktoś by mógł powiedzieć, że skoro można się tam zatruć czy coś, to może sobie dać spokój z tymi grzybami, ale właśnie grzyby są źródłem bardzo dobrego białka, no i też mają dużo prozdrowotnych.
0: Tam bardzo dużo polisacharydów takich prozdrowotnych i właśnie to, co usłyszałem od pani profesor Bożeny Muszyńskiej, no to ona mi powiedziała, że właśnie to, co najczęściej błędy, to przy zupie, że ludzie wrzucają grzyby i potem tam tworzy się taka piana w tej zupie i ludzie tą pianę wyrzucają. Niepotrzebnie, bo to są te najbardziej prozdrowotne części z tych grzybów. No, trzeba po prostu rozmieszać w tej zupie i nic więcej. Żadnego zbierania tych pusłów i wyrzucania. To po prostu to jest najcenniejsze w tych grzybach. Dużo jest takich tych grzybów prozdrowotnych. W okresie najwięcej to jest tych nadrzewnych, tak, bo tam są i lakownice, i czyli też inny znany to jest czaga, taki znany grzyb, to jest błyskoporek podkorowy, który miał swoje badania kliniczne i one wykazały właśnie to, że on hamuje przerzut nowotworów. No wiadomo, nie w ostatniej fazie, tylko w początkowej fazie jakiejś tam. Co tam jeszcze? No, białoporki brzozowe. No właśnie z brzozy tych chub jest dużo takich.
1: Ja wyczytałam też, że ten siedzuń sosnowy został bardzo dobrze przebadany przez naukowców z Korei i oni tam wykryli, że on jest i przeciwcukrzycowy, przeciwnowotworowy, i przeciwzapalnie, a nawet przeciwgrzybiczo działa.
0: No to takich grzybów jest dużo więcej, na przykład ten, zaraz ucieka mi nazwa, ale grzyb to są takie czarcie, jak to nazywają, to jest, aha, dobra, sromotnik smrodliwy, tak się nazywał, sromotnik bezwstydny, grzyb, który jak urośnie, to przypomina...
1: Ja wam go pokażę, bo to jest najbardziej obrzydliwy grzyb, go przygotowałam na koniec. Zaraz wam go tu pokażę, jeszcze chwila, bo mam...
0: O tak, o, dokładnie
1: on
0: tak.
1: On wygląda jak nie powiem co, umoczony w nie powiem czym.
0: Czym, dokładnie tak. I właśnie tu na tej górnej części widać masę z zarodnikami. On fajno ma sposób na rozprzestrzenianie się, bo ta masa, w ogóle ten grzyb bardzo śmierdzi, nie? Padliną. Jak jest w takiej formie, bo jeżeli jest właśnie zamknięty jeszcze w tym jaju, ten owoc nie jest dojrzały, to wtedy nie śmierdzi, robi się z niego nalewki, kroi się te owocniki, mam taką nalewkę. Nawet takie małe formy zamknięte w jaju jadą na surowo, smaczne na surowo, tylko troszkę soli i fajnie. Ale takiego grzyba to się nie dałoby z racji smrodu i on tym smrodem przyciąga muszki na ten swój owocnik. One obżerają się tą masą z zarodnikami, a potem w odchodach roznoszą to po okolicy te zarodniki. Ten grzyb tam się po prostu pojawia potem gdzieś dalej.
1: Tak, mogłyby są przeszczęśliwe na tym grzybie.
0: Tak. A takich właśnie tych sromotnikowców jest z tego rodzaju jest bardzo dużo. Tam właśnie ten okratek australijski, on też śmierdzi. Mądziak malinowy, który to jest taka miniaturka tego grzyba tutaj. Mhm. Tyle, że tą główkę to nie ma taką jak tutaj, tylko ma taką, ogólnie jest różowy ten grzybek cały. Nie wiem, czy go mam na Instagramie. Zobaczyć, że mam mądziaka u siebie na Instagramie. Tak, bo coś tam mam u siebie, ale nie pamiętam, co tam mam.
1: Mądziak malinowy tu widzę.
0: No, tam u mnie chyba, ale nie wiem, czy na Instagramie było. Mam go na Instagramie, jest właśnie. Nie, na Instagramie. Mądziak malinowy.
1: Ale słuchaj, już jesteśmy przy tych sromotnikach.
0: No.
1: No to pogadajmy trochę o tej Amanicie muscarii.
0: Ale to widzisz. I tutaj musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jesteśmy przy sromotnikach, to sromotniki to nie muchomory.
1: No, a widzisz. To nie powiedziałam.
0: Dobra, ale jak o Amanicie muscarii, to o muchomorach, no to powiem tak. Jakby ja się tym tematem nie zajmuję na taką skalę. Wiem, że dużo osób się tym interesuje. Wiem tylko tyle, że jeden mój znajomy, który ma taką właśnie firmę z lekami na bazie konopi i teraz robi badania właśnie nad tą, i to z tą profesorą Muszyńską robią badania nad tą Amanitą muscarią, bo były badania, te badania w latach 60., któreś tam się zaczęły, nawet były obiecujące, tam dużo pokazał i potem ktoś wstrzymał te badania i teraz wznowili u nas w Polsce te badania. Nie wiem, jaki jest status tych badań. Jeżeli coś będę wiedział więcej, to na pewno o tym zrobię film, bo jakby znam te osoby, które prowadzą te badania, więc będzie ciekawie. Jeżeli coś się dowiem więcej, to zrobię na ten temat jakiś film. Nie zajmuję się tym tematem na ten moment, bo jest dużo i grup takich, jest dużo kanałów, którzy się tylko i wyłącznie tym interesują. A ja bardziej chcę pokazywać różne gatunki i zainteresować ludzi tą mykologią, że w Polsce to nie tylko w Polsce, ogólnie tutaj, nawet u nas w Europie, ale wiem, że też mój kanał to oglądają za granicą, no, z innych kontynentów i że jest dużo więcej gatunków grzybów i można je naprawdę popatrzeć, poobserwować, poszukać tych grzybów i się okaże, że świat jest, że te nasze lasy, nie tylko lasy, bo to nawet nie jest jakieś krzaki, mogą być mega ciekawe.
1: Nie.
0: Tak jest mój przekaz. Zresztą nigdy nie chciałem tego robić, to co właśnie pewnie zauważyła, że kanałów o grzybach, jako o grzybach, że zbieramy koszami, wynosimy kosz kurek czy tam borowików, to takich kanałów i filmów takich ogólnie jest bardzo dużo.
1: Tak. No.
0: A ja się akurat staram nie pokazywać tego, chociaż wiem, żeby to się sprzedawało jako oglądalność, ale to nic nie wnosi tak naprawdę do zainteresowania ludzi. No, ludzie popatrzą i potem jak zapytasz, no widziałeś taki kosz? No widziałem, ale takich kanałów jest chyba, znaczy takich filmów jest 1000 dziennie, więc co to wnosi? Ja tego staram się jakby inaczej pokazać, z innej strony, że owszem, można sobie borowiki nazbierać, ale u mnie filmów o borowikach to jest, znaczy o borowikach takich szlachetnych, to nie wiem, czy bym policzył może dwa, jeden film, ale to jakby stricte pokazuje borowika, nic więcej. Głównie to są filmy o borowikach, samych gatunkach borowików, to mam chyba już 20 różnych, ponad 20 różnych borowików pokazano, ale to różnych.
1: No właśnie, bo ty taki swój atlas YouTube'owy tworzysz grzybów po prostu.
0: Można by tak powiedzieć, no tylko że jakby przez jakiś okres czasu pokazywałem tak po jednym gatunku, po jednym, ale teraz jakby chciałem bardziej zainteresować i pomyślałem sobie, że na przykład w tym odcinku będą maślaki. Nie będzie to jeden maślak, ale tylko 6 gatunków maślaków. I jak te poszczególne gatunki między sobą rozpoznać, że jeden wygląda tak, drugi tak, trzeci tak. Bo jeżeli bym go pokazał w jednym filmie, to zauważyłem, że część ludzi mówi, panie, tego to u mnie wrośnie, ho, ho, ho. A to jest maślak rzadki, taki rzadki, że bardzo mało miejsc w Polsce, gdzie rośnie. Ale nie, co panie, u mnie tego jest. Ale potem jak mu pokażę, to dwa obok siebie, to powie, dobra, to u mnie rośnie ten drugi, no tego nie widziałem. No, tak to mniej więcej wygląda. Wiem, bo czytam komentarze, to widzę, co ludzie potrafią napisać.
1: No, to jest dobry trop, bo faktycznie ja po sobie widzę, że ja najchętniej oglądam właśnie te filmy takie porównawcze, nie? Gdzie właśnie można sobie te różne grzyby obejrzeć, no bo tak też najłatwiej jakby poznać te grzyby przez to,
0: że... Tak, no i właśnie tego, jak pokazuję jakiś jeden rodzaj, a wiem, że ten rodzaj to jest kilka gatunków w takim rodzaju, no to teraz będzie tak, że będę jechał właśnie maślakami, potem trochę koźlarzami, gąsówkami, kilka gąsówek, takich najbardziej charakterystycznych, bo jak gąsówek jest tam kilkanaście, powiedzmy, gatunków, to ja nie będę pokazywał wszystkich, bo nawet ja ich nie jestem w stanie niektórych rozróżnić, bo dla mnie tam jest taka abstrakcja, ale kilka jest naprawdę charakterystycznych. Tak samo jest z gołąbkami. Samych gołąbków jest coś koło 200 gatunków w Polsce. No i teraz jaka tutaj przy gołąbkach taką przyjęło się zasadę, że powiedzmy, że ja wiem, że to są gołąbki. Jakby po kształcie owocnika wiem, że to jest gołąbek, bo o czym mówię, że część, bo tutaj będę mówił o próbie smakowej, nie? No ale próbę smakową to wykonuję ja, bo jakby wiem, że to jest gołąbek, ale widziałem, jak osoba, i to przy mnie, której mówiłem, że nie robi się żadnych prób smakowych, się grzybów nie zna, wzięła mu humora zielonawego, polizała, nie? Ale to polizała na szczęście, nie zjadła, nie wzięła na język nic więcej, tylko polizała. Ja mówię, przecież widziałem, mówię, że to trzeba się znać na grzybach, żeby robić próby smakowe. No i tak jest właśnie przy gołąbkach. Uważa się, że gołąbki ogólnie, jeżeli jesteśmy w tym rodzaju tych gołąbków i wiemy, że to są gołąbki, to rozróżniamy je, bo jeszcze nikt nie rozróżnił wszystkich, rozróżniamy je na smak. Jeżeli nie są piekące, nie są gorzkie, normalny smak grzybowy można zbierać. A jeżeli są piekące, nie, bo tam... No tak ciężko to naprawdę rozróżnić. Za dużo gatunków, niektóre są bliźniacze kolory mają, a jeden będzie piekący, a drugi nie będzie piekący. Za dużo czynników.
1: No, tutaj wam rzuciłam właśnie gołąbka winnego, inaczej zwanego śledziowym.
0: Śledziowym, no. To jest właśnie on. Te gołąbki są fajne, jak znajdziemy starsze owocniki, to właśnie takie albo lekko podsuszone, albo takie bardziej dojrzałe, to właśnie wyczuwalny jest ten zapach śledziowy. Mhm. I są łagodne w smaku, tak?
1: No. Tak. A tutaj z kolei gołąbek wymiotny i tego już nie zbieramy.
0: Gołąbka wymiotnego nie, właśnie jest piekący, to raz, a dwa to jest tryjący. Dokładnie. To... I można właśnie mieć wymioty i takie inne no. niezbyt przyjemne rzeczy.
1: Te gołąbki to tak powiem ci kurzą, bo sporo ich, tak mi się wydaje, że to są gołąbki, sporo ich widzę.
0: Ale musisz pamiętać, że zawsze przy gołąbkach tam nigdy nie ma pierścienia, nigdy nie ma pochwy, tak?
1: Tutaj jeszcze chciałam cię zapytać o jedne z tych zdjęć, które mi wysłałeś.
0: No, na zasadzie. Możesz wybrać coś z tych zdjęć co, i będziemy.
1: Co to? Obstawiam, że to raczej trujak, ale bardzo taki kosmiczny ma wygląd. Co to za grzyb jest?
0: Muchomor jeżowaty. A. Ładny, prawda, że ładny?
1: Piękny, piękny jest naprawdę, no.
0: No właśnie on ma te takie kolce, to widać ewidentnie, że nie są takie gładki, tylko kolce, nie? No i on ma, z tego ujęcia nie widać, ale mam tam film o tym muchomorze jeżowatym i tam pokazuje i przekrój, i blaszki, i wszystko. Więc jest taki jeden film zrobiony. Niezbyt częsty. U mnie tutaj dosyć tak, ja wiem, z 20 km, gdzie rośnie. A tak to później to byłem właśnie w Busku Zdroju, to tam też widziałem te muchomory jeżowate. Nie jest zbyt częsty grzyb. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Jest uważany za niejadalny. Mam takiego znajomego, który je marynował, jadł. Różne te opinie są na temat tego.
1: A tutaj...
0: Ten, no mam... właśnie, no, może sprawdzimy twoją troszkę wiedzę.
1: A nie,
0: no
1: to i... nie, ja to ja sobie...
0: Ale nie, ale wiesz co zrobimy tak, no ty powiesz jak ty uważasz, co to może być, a i może widzowie też ktoś strzeli, dobrze. No.
1: Ja mogę tak tylko strzelać, czy bym zjadła, czy bym nie zjadła.
0: A no dobra, no może być. No,
1: no to te mi z jakimiś naleśnikami mi się kojarzą, te bym zjadła.
0: Maślak żółty, to jest, rośnie pod modrzewami. No.
1: To jest maślak, matko.
0: Maślak, ale modrzew to drzewo, które rzuca igły na zimę. To jest modrzew.
1: Ale na jakieś takie duże te maślaki.
0: No wiesz, ja się staram pokazywać owocniki na dużym zbliżeniu, żeby wszystkie te cechy były widoczne.
1: No to jest właśnie fajne, właśnie, że tutaj z prawej strony takie malutkie maślaczki, coraz większe, coraz większe.
0: No, właśnie można ocenić. No, daj jakieś inne, zobaczymy,
1: ten grzyb
0: którego
1: mnie
0: byś zjadła.
1: Zaciekawił. No, niby jest rurkowy, ale tak sama nie wiem. No, ale chyba bym zjadła też, no. Jakby bieda była.
0: No i bardzo podobny do tego, co?
1: No.
0: Bo to też rośnie pod modrzewiami, to jest maślak trydencki, u nas jest chroniony.
1: A też maślak.
0: W Polsce.
1: A, też chroniony. Maślak
0: trydencki. Chroniony jest, a on widziałeś, tamten był żółty, prawda?
1: Tak.
0: Bardziej żółty, a ten jest bardziej pomarańczowy. Taki pomarańczowy kolor, no maślak trydencki. Rzadkość u nas w kraju, ale jest chroniony, no ale można go gdzieś trafić. Jak ktoś ma gdzieś właśnie drzewie, może pod domem też mu się taki maślak pojawić.
1: A czy słyszałeś jakieś takie przypadki, że ktoś dostał mandat za zebranie maślaka trydenckiego?
0: Nie słyszałem żadnych takich rzeczy, gdzie by ktokolwiek dostał jakikolwiek mandat za jakiegokolwiek grzyba.
1: No, jedyne co to słyszałam, że grzybiarze dostają mandaty za to, że źle parkują w lasach.
0: Za złe parkowanie lub za kradzież drewna, to tak. No, bo to jest jakby najważniejszy interes nadleśnictw.
1: Tak.
0: Trzeba pamiętać, jak moje zdanie na temat ochrony jest takie, że bardziej bym się skupił na ochronie stanowisk. Bo co z tego, że grzyba ktoś zbierze z tego stanowiska, jeżeli jutro tam wjadą ludzie z piłami i wytną wszystkie drzewa, to ten grzyb już nie będzie miał mikoryzy, nie będzie miał z czym się pojawić. I lasy można wycinać i nie zależy, czy tam są grzyby chronione, czy ich nie ma. Nie, to nie ma nic związku. Dlatego bardziej bym się starał, optował za tym, żeby właśnie chronić stanowiska leśne, gdzie występuje dany grzyb. No to tak. Ale jakby grzybów nie, bo to jest organizm, który sobie zawsze poradzi. Nawet jeżeli wytną ten las, powiedzmy, ta grzybnia tam jest, ona się odrodzi, tylko ile to musi minąć, żeby te drzewa jakby znowu ruszyły z mikoryzą, które tam muszą też na nowo wzrastać w tym terenie.
1: Tutaj no. Taki grzyb, słuchaj, tutaj Tomisiu, nasz tutaj słuchacz ze Stanów wysyła. To jest...
0: Pozdrawiam.
1: Chyba to bym przeczytała Whitlacoche, coś takiego.
0: No to jest, czekaj, mam go na swoim kanale. Głownia kukurydzy, no.
1: No, że tutaj rosną te grzyby po prostu na tych kolbach kukurydzy.
0: Tak.
1: No i są to grzyby jadalne.
0: Żeby jadalne, jak najbardziej, no. Głównie kukurydzę, tak.
1: Tak, tutaj proszę o tacosy z Witlakocze.

0: tutaj przeciągnęłam długo. Dzięki za tę dużą porcję wiedzy. Czy byś tutaj dla takich początkujących tych grzybiarzy, co tam właśnie przechodzą z rurek na blaszki, czy byś coś jeszcze doradził, no to... taką złotą radę?
1: Tak, nie zbieramy białych grzybów i zielonych, to podstawa. Mhm. Wiem, że będą was kusiły gąski, ale jeżeli już zielone zbieracie, tam nigdy nie może być pochwy i tam nigdy nie może być pierścienia na trzony. I jeżeli ktoś przechodzi na właśnie grzyby blaszkowe, to raczej bym się przy każdym konsultował z kimś, to tam gdzieś się zna. Nie wiem, na grupach, bardzo się można zapisać na jakieś różne grupy, wrzucić dobre zdjęcie z zapytaniem. Najlepiej jeszcze, jak się samemu typuje, na przykład, czy to jest gąska, czy to jest coś tam. Mhm. Oczywiście nie zdrażać się czasami głupimi komentarzami, bo widzę, że są takie na ten, po co zrywasz, jak się nie znasz. No ale no jak się ma człowiek nauczyć, jak w ten sposób się człowiek uczy. No, jakby ja to rozumiem, ale czasami się ludzie jakby zniesmaczą takim głupią odpowiedzią, ale starać się skonsultować te grzyby, jeżeli to mówię o przyblaszkowych. Nie zbierać właśnie, tak jak mówię, zielonych, białych głównie grzybów, nawet pieczarek nie zbierać, bo będzie pieczarka karbolowa, która jest pieczarką trującą i też wymioty i biegunki nie ominą. Jakby nieśmiertelnie, ale przy pieczarce nieśmiertelnie, ale też nieprzyjemności, ale można właśnie muchomora jadowitego czy zielonawego, to są jakby bardzo spokrewnione gatunki, w sensie toksyn, więc raczej zaczynałbym, no kanie raczej ciężko pomylić, taką mówię o dojrzałym owocniku, to nie do pomylenia żadnym muchomorem. Brązowy grzyb z łuseczkami, nie do pomylenia.
0: Słuchaj, z muchomorem. W tych artykułach o grzybach, to tam się często kończą one tym, że jak masz jakieś wątpliwości, to udaj się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę. Znaczy, czy ktoś tam jeździ?
1: Ja ci powiem coś, zastanawiałem się kiedyś, czy nie zrobić czegoś takiego. Oczywiście nie chciałbym nagrywać nikogo tam, tylko tak dla własnej ciekawości, czy jakbym przyniósł te 100 gatunków, czy dałoby się im odpowiedzieć. Trzeba wiedzieć, że jak oni mają, bo oni muszą mieć zrobione klasyfikatora grzybowego albo grzyboznawcę, już nie pamiętam, co w sanepidzie jest tam przewidziane, ale oni mają w zakresie do rozpoznania grzyby, które są dopuszczone do obrotu handlowego. A ich tam jest chyba na liście około 30 czy około 40, nie pamiętam.
0: Tak,
1: tych grzybów.
0: Około 40.
1: Chyba około 40. Jakbyś nie, kiedyś to tam czytałem, ale już nie pamiętam, to było dawno temu. To jest w ich zakresie. Ale z ciekawości bym tak przyniósł takich kilka wynalazków grzybowych. Jak ja to nazywam, te wszystkie takie rzadsze, mniej znane. Ciekawe, czy by się dało oznaczyć. No.
0: A ty już tak oszacujesz, ile tych gatunków grzybów już rozpoznajesz?
1: No tak mówię, to tak strzelam, bo filmów mam z koło 800, no, z czego niech będzie stówka jakby takich zbiorczych. No nie wiem, tam jest tych gatunków, no nie będę zawyżał, niech będzie 600 na przykład tak pokazane. No. Znaczy jakby o części wiem, a jej na przykład nigdy nie spotkałem, więc nie ma o nich filmu. No tak to wygląda. No. Chciałbym wszystko widzieć, ale to jest taka pasja, która może być na całe życie. Zawsze można coś ciekawego znaleźć. To, że w tym roku czegoś nie znalazłem. Ja nigdy nie mam takiej presji, że muszę to znaleźć. Znam takie osoby, co to bardzo. To są całe dnie od rana do wieczora, tygodniami, miesiącami będą jeździć, żeby coś znaleźć. Ja nie mam tej presji, ja po prostu idę, jak nie to, to trafię coś innego, ale zawsze coś trafię ciekawego. No. I ja uważam, że to natura podsyła mi sama tematy z każdego dnia, co bym właśnie chciał widzom pokazać, a nie, że ja bym bardzo chciał coś im pokazać. Wtedy nic z tego i tak nie będzie, bo to jest czysty przypadek, czy mi się uda, czy nie.
0: Ja się natknęłam na taką informację, że niby w Polsce jest około 3000 gatunków grzybów, tylko się zastanawiam, czy to są te leśne, czy jeszcze jakieś inne.
1: Nie, wiesz, to jest wszystko związane, bo trzeba pamiętać, że wiesz, my tu mówimy o grzybach, tam nie wiem, czy było dopisane grzyby wielkoowocnikowe, ale wielkoowocnikowe

0: to będzie nawet taki, który ma 5 mm. To już jest wielkoowocnikowy.
1: O, no tak.
0: No to więc wiesz, takich grzybów, których
1: nie widać.
0: Nawet nie widać, ludzie nie zwracają wiesz, uwagi na takie grzyby. Ale ja na takie też zwracam uwagę, bo nieraz idę i patrzę, o jakie fajne skutelinki, te, inaczej po polsku włośniczki. Takie małe miseczki tam na 3 mm, 2 mm, takie rzęsy naokoło, wiesz, takie miseczki. No, ciekawe wyglądają, mam tam włośniczki gdzieś pokazywane. Dużo z takich fajnych grzybków małych, to na dużym powiększeniu fajnie wygląda. Ludziom się wydaje, kurde, no to piękne grzyby, ale żeby go zauważyć, jak człowiek ma powiedzmy około 1,80 m, no a to jest gdzieś tam przy ziemi, taki trochę czasami, nieraz to jest przy okazji jakiegoś innego grzyba, gdzieś tam już jestem na kolanach, mówię, o, a to obok jakaś mała włośniczka albo coś innego, jakaś miseczka mała, ciekawa, no tak to wygląda.
1: A marzycie się odkrycie jakiegoś grzyba swojego, no bo podobno jeszcze wiele z tych grzybów nieodkrytych jest w ogóle, nie?
0: Znaczy, inaczej, marzy mi się znalezienie jakiegoś takiego gatunku, który będzie pierwszy raz, tylko że pierwszy raz powiedzmy w Polsce. Tylko że u mnie to jest o tyle trudne, że ja jakby nie zajmuję się tym badaniami, nie mikroskopuję owocników, żeby potem mieć na bieżąco tą wiedzę, ale mam takie osoby właśnie tutaj w okolicach Krakowa, często coś znajdę i mówię, Waldek, sprawdzisz mi to, co to może być. No i mówię, no to jest taka albo taki grzyb. No i okazuje się, że rzadki, ale już był pokazany. No nie jest częsty, ale już był pokazany. Teraz tak, też takiego fajnego obleczaja znaleźliśmy, ale już był pokazywany. No ale bardzo rzadki. Wiele takich grzybów, on się zajmuje 30 lat grzybami i na przykład kilka gatunków pierwszy raz na oczy u mnie widział. Tak? Jakby w swoim życiu pierwszy raz przyjeżdżając do mnie, chociaż on mieszka w Krakowie, a z Krakowa to jest 50 km do mnie, no to się okazuje, że z racji tych uwarunkowań glebowych u mnie naprawdę dużo ciekawych gatunków grzybów rośnie, które tam nigdy pewnie nie wyrosną pod Krakowem. Nie? I on tu bardzo lubi przyjeżdżać, bo właśnie dużo jest takich rzadkich grzybów, które nie są pokazywane, znaczy których jeszcze nie miał okazji gdzieś u siebie spotkać. No, dużo mi się takich marzy, no ale może kiedyś chodzę sporo, więc może coś trafię.
1: Czyli
0: no,
1: idealne tak. Miejsce masz do mieszkania dla swojego.
0: Tak, ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakbym. Znaczy kiedyś, no to było nawet w tym roku. Jakbym wybierał miejsce, gdzie bym chciał mieszkać, żeby grzybowo być taki, wiesz, zadowolony, to obstawiłem trzy rejony. To jest Kieleckie. Tam okolice Buzka Zdroju, jakby najbardziej ciekawo, przez te właśnie gleby wapienne, tutaj gdzie mieszkam teraz i Wałbrzych. Jakby te trzy rejony by mnie interesowały, tylko w Polsce tak. Pod względem ciekawych, bo jakby na Borowiki to ja mogę mieszkać wszędzie, a ja pod względem różnych ciekawych grzybów to w tych rejonach bym chciał mieszkać.
1: Słuchaj, jest jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu, czy ty tą soplówkę jeżowatą, lwią grzywę inaczej zwaną, spotkałeś w Polsce?
0: Oczywiście. O, to nie raz? Nie raz. Ale to jest mega grzyb, mega właściwości prozdrowotnych. Przefajny grzyb, bo soplówka ma takie właściwości, że potrafi odbudowywać zakończenia nerwowe u człowieka. Czyli jak ktoś traci wzrok, właśnie bo mu obumierają te zakończenia nerwowe w siatkówce oka, to po spożywaniu właśnie wyciągu z tej soplówki, nie wiem, tam to robią, ale nawet spożywaniu tej soplówki przywraca im się wzrok. Nie? Tak jest ciekawe, to jest naprawdę coś, co potrafi odbudować, przywracać po prostu wzrok. Wiem, nawet człowiek kiedyś do mnie pisał, mówi, dałbyś mi miejsce na tą soplówkę. Ja mówię, że co, nie mogę ci dać to miejsce, po pierwsze to jest rezerwat. To zielona rośnie, tylko to jest taki rezerwat uczęszczany, nawet jeżdżą sobie na deskach, no, po liściach dzieciaki widziałem, taki rezerwat powiedzmy mało jakby tak chroniony rezerwat. No. Ale rośnie tam ta soplówka. W tym roku byłem tam raz, nie widziałem jej, ale to już pasowało mi tam zajrzeć jakoś może teraz przed zimą, a tak tydzień, dwa tygodnie najpóźniej, żeby zobaczyć, czy ta soplówka w w tym roku tam w ogóle wyszła. Tam w trzech czy czterech miejscach była. Nie jest często, to fakt, nie jest często. Ale ją można uprawiać na kostce. Także można kupić sobie kostkę z soplówką i uprawiać ją w domu. Ja miałem tą możliwość, uprawiałem, ale że mieszkam w niedużym mieszkaniu, więc jakby chowałem to pod stołem w kuchni, któregoś razu już miałem taki owocnik, ja wiem, jak piłka tenisowa. I wsuwałem pod stół i trącnąłem o nogę, odleciał na owoc i wkurzyłem się, powiedziałem dość, wyrzuciłem tę całą kostkę. Nie będę już tego uprawiał, bo po prostu 3 tygodnie zraszania, kombinowania, a potem jeden ruch i odpadło, więc ja ruszyłem na grzyby dalej, normalnie.
1: No tak, no takie grzyby, które są pod ochroną, a mają właściwości prozdrowotne, no to faktycznie to trzeba po prostu jakąś specjalną hodowlę wtedy
0: Znaczy,
1: prowadzić.
0: widzisz, bo głównie właśnie co jest to ciekawe, że dużo z takich filmików możesz zobaczyć, że ludzie pokazują, jak robić borowiki w domu, w doniczkach nieraz pokazują, jak uprawiają. No to wszystko jest fake, bo głównie u nas da się uprawiać grzyby, ale to są saprofity, to są grzyby, które rosną na takim właśnie materiale z drewna. Coś jakieś tam właśnie pniec. Takie właśnie grzyby nadrewnowe da się uprawiać. Ale te mikoryzowe, czyli borowik, podgrzybek, tego się tak nie da uprawiać sztucznie na kostkach. To musi być, do tego musi być, ktoś tam może sobie owszem zrobić, zebrać stare owocniki, wymieszać z drożdżami, wysypać. Jeżeli ma pod domem drzewa mikoryzowe, typu już jest sosna czy coś, to owszem i wyrosną mu tam maślaki, ale jakby bez tych drzew to nic nie wyrośnie, to w doniczkach nie wyrośnie. Tak to wygląda, nie? No kombinują, ale mówię, nieraz bo tak jest, że możesz sobie kupić grzybnię borowika. No i co z tego? No i ktoś sobie myśli, że wyleje, to jest po prostu naciąganie ludzi, że wyleje taką grzybnię do ogródka, bo tam ma jedną brzóstkę i mu to wyrośnie. No nie wyrośnie, to nie działa.
1: Słuchaj,
0: Ale te nadrewnowe tak.
1: pojawiło się teraz pytanie, skąd ty jesteś, gdzie ty mieszkasz, że masz tak tam dobrze grzybowo?
0: Śląsk, to jest Jaworzno, to jest 10-15 minut od Katowic. Katowice to chyba każdy wie. Znaczy, ja myślę, że w większości kraju by było. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że z perspektywy roku to ja nie narzekam jak tak strasznie na tą suszę. Owszem, są okresy, że jest sucho, ale jakby też mam takie swoje miejsca, gdzie mam tam jakieś te bagienne tereny, więc wtedy chodzę po tych bardziej wilgotnych terenach. Nie? Wiem, że już jest na tyle ciepło, ale brakuje wilgotności, więc się przemieszczam w wilgotny teren. No, tak to działa. Żeby coś mógł pokazać, to mógłbym rozłożyć ręce i powiedzieć: nic nie ma. Panie, tu nic nie ma. No.
1: A słuchaj, a ty mówisz o każdej porze dnia się wybierasz na grzyby, tak? To nie jest tak, że trzeba o 5 rano na grzyby się wybrać, żeby najlepsze okazy zebrać.
0: Nie, ja uważałem zawsze. Znaczy, ja uważam, że dla mnie jest najlepszy po pracy, tylko że teraz jest dzień krótki,
1: No
0: to
1: tak.
0: nie wiem, ale w lecie to tak jak o 17 wychodziłem, to super. Mało ludzi w lesie, spokój, cisza. Pochodziłem, co miałem znaleźć, to znalazłem. Nie ma znaczenia. Ale faktem, no rano to wiadomo, człowiek jest tak wyspany, werwy ma dużo, nie jest po pracy, nie jest zmęczony, biegnie. Tylko, że ja nigdy nie biegam, bo ja chodzę spokojnie. No, przy mnie może być 10 osób, wszyscy biegają, ja tak sobie idę sam na końcu i tak sobie pozbieram, i tak sobie pozbieram. Czym wolniej człowiek chodzi, tym więcej znajdzie, niż jak biega po lesie.
1: A tutaj jeszcze jest, to już będzie chyba ostatnie pytanie z czatu. Jak długo żyje grzybnia?
0: Jak długo żyje grzybnia? Znaczy, no to takie trochę trudne pytanie, bo no grzybnia jakby żyje cały czas, ona tylko po prostu nie wypuszcza owocników, bo ona odpoczywa, ale dalej potem rośnie. Czy taka uprawiana na przykład na kostkach, no to dopóki już się nie wyjałowi ten materiał, gdzie ona tam może się pożywiać, żeby ta grzybnia cały czas była, no to rośnie. Ja takiego boczniaka różowawy, mam film z nim, bardzo szybko rośnie, nomen omen, ale ja pojechałem na wakacje, koleżance dałem, to ta grzybnia już, te grzyby tam owocowały jeszcze chyba 8 razy. Ja jej dałem kostkę z tym boczniakiem różowym. No, ciężko to powiedzieć, no, grzywnia jest. No, dlatego mówię, że nawet jak się okaże, dobry przykład tutaj u mnie, takie miejsce, gdzie rosły mi smardze, wycięli mi całkowicie ten las do zera, także nie było nic. Mówię, o, smardze to już tam chyba szybko nie pójdą. No ale zaczęły te drzewka jakieś tam pojedyncze wychodzić i chyba minęło 3 lata, jak ponownie smardze zaczęły tam rosnąć. Także jakby grzywnia tam jest, ona tylko potrzebuje jakiegoś tego swojego partnera, żeby się pojawić, nie? Mikoryzowego, czy tam materiał do wzrostu. Grzywnia to żyje.
1: O grzybach to oczywiście polecamy twoje filmy w szczególności, ale chciałam się ciebie zapytać, czy oglądałeś taki film, który tam jest dostępny na Netflixie, Niesamowity świat grzybów?
0: No pola, no oglądałem,
1: No,
0: no.
1: jak ci się podobał ten film?
0: No, wiesz co, bardzo mi się podoba, tylko że ja jak patrzę, oglądam takie filmy, to bardziej patrzę z troszkę innej perspektywy. Jakby grzyby, które mi tam pokazywali i informacje, które mówili, to w większości wiedziałem.
1: No
0: Nie
1: tak,
0: mówię,
1: to
0: że
1: jest.
0: wszystkie, ale w większości wiedziałem. Ale bardziej patrzyłem na ujęcia, mnie fascynowały, wiesz, właśnie ujęcia. Mówię, kurde, żebym miał taki budżet, wiesz, tylu ludzi, co tam jest, z tymi kamerami, wiesz, poklatkowe, takie długoterminowe ujęcia, no to mówię, kurde, chciałbym tak zrobić, nie? Ale no jakby to nie ten budżet. Ja patrzyłem z perspektywy, przełożę na swój kanał, wiesz, takie
1: Tak.
0: ujęcia, nie? No, ale no, no nie ten budżet,
1: No
0: no,
1: ale
0: szanujmy się.
1: słuchaj, wszystko do zrobienia, są różne tam, wiesz, zrzutki i tak dalej. Także ja w takim razie, jak to są twoje takie marzenia, bo takich filmów o grzybach, które są bardzo fascynującym tematem, jest mało. Ja właściwie oprócz tego jednego filmu, no to nie jestem w stanie sobie nic innego
0: Nie ma,
1: przypomnieć. Nie ma.
0: a ten Paul właśnie, to on chyba z Kanady, tak? Jak dobrze pamiętam. No to on też zaczęło się tego, że zwykły pasjonat, nie?
1: No właśnie,
0: I
1: właśnie, także.
0: właśnie cały świat, żeby było śmieszniej, opiera się głównie na pasjonatach. Oczywiście tą jakąś tam większą pracę robią to już specjalne grupy tam na uniwersytetach i
1: Profesjonaliści.
0: profesorowie, tak, ale oni jakby się skupiają z reguły na jakimś tam jednym rodzaju, ale to, co w Polsce rośnie i gdzie te stanowiska są, to przeważnie to polega na tym, że to pasjonaci to znajdują. I oni chodzą i mówią, teraz jest bardzo dużo takich osób i u mnie się pojawiło to, u mnie się to. No i jakby gdzie to zgłosić, komu tam, w tych grupach to wiadomo, że chodzi o publikowanie, przepraszam, że się zawiesiłem, danego tam, gdzieś jakaś publikacja musi powstać z danym grzybem, wtedy on jest tam po prostu udokumentowany, nie? Albo osoba taka, jak ten mój znajomy, to jest z Krakowa, który jak jemu to zgłoszą, przyjeżdża sobie, albo wystarczy mu wysłać próbki, on potwierdzi, no to jakby to miejsce już jest potwierdzone, że taki grzyb w Polsce jest. No było w tamtym chyba 2 lata temu, no kilka odkryć takich dosyć ciekawych. No to było uważane grzyby, za które jakby w Polsce nie rosły, to był uważany wodnicha marcowa. Marcowa, bo to grzyb wielkości gołąbków, a potrafi się pojawiać już jakby pod śniegiem. Tyle, że u nas się to pojawia gdzieś w okolicach maja, ale marzec to jest taki okres, kiedy się pojawia gdzieś tam na południe Europy. Tam jest inny klimat, troszkę bardziej cieplejszy, więc tam to inaczej, a tak się nazywa wodnicha marcowa. Uważało się, że w Polsce nie występuje, a okazało się, że pod Babią Górą znaleźli pierwsze stanowisko. No i potem, z czego wynikało to, że nikt wcześniej nie znalazł, bo wszyscy, ja też zresztą oglądałem filmy z tą wodnichą marcową, tylko z tych właśnie tam z południa Europy, to patrzyłem, wszyscy pokazywali w lasach liściastych, buki, dęby, oni tam pokazywali tą wodnichę, i mówię, kurde, a gdzie by tu u siebie trafić? I okazało się, że jedna kobieta wybrała się na grzyby i trafiła tą wodnichę, ale nie w liściastym, a w iglastym, pod jodłami. I się okazało, że u nas właśnie pięknie ona rośnie, ale w lasach jodłowych. Jak zaczęli wszyscy sprawdzać lasy jodłowe, to się okazało, że już kilka stanowisk mamy w Polsce. Także no taka różnica.
1: Tutaj wam wrzuciłam jeszcze tą wodnichę marcową.
0: Tak,
1: Do
0: tak, tak. No
1: czego
0: taki
1: nas.
0: gołąbek, nie?
1: No,
0: Taki
1: no.
0: gołąbek. Ale to jest, że mówię, bardzo wcześnie.
1: No, także tutaj ten świat grzybów to jest. W ogóle tam się też dużo dzieje w tym nazewnictwie, bo dzięki tym badaniom mikroskopowym się okazuje, że te grzyby to są w innej rodzinie i to
0: Tak,
1: tak.
0: dużo pozmieniało, dlatego że właśnie w podgrzybkach, kiedyś u nas wszystko się nazywało podgrzybkiem. Czy to był podgrzybek taki, czy podgrzybek taki, podgrzybek. Ale tam jest właśnie z łaciny, tam był Xerocomus, Xerocomellus, czyli jak już dwa już różne gatunki, nie? No, znaczy rodzaje nawet. No i dlatego przynosili to i dlatego stał się podgrzyb, podgrzybek, suchogrzybek, parkogrzybek. No stąd te zmiany gatunkowe. Tak samo z borowikami. Wszystko kiedyś się u nas nazywało borowikiem takim, ciakim i owakim. A teraz jest modroborowik, gorzkoborowik, krasnoborowik, krwistoborowik. No tam płowce. No jest masa.
1: Tak, grzyby to jest faktycznie pasja na całe życie, bo to jest po prostu tych gatunków, tak są różnorodne. Nie,
0: ja bardzo lubię ten temat, bo to jest takie wieczne poszukiwanie, gonienie zajączka. No. Za każdym razem wchodzi człowiek, nigdy nie wie, to jest takie właśnie to, co ja dzisiaj znajdę. Takie cały czas jakaś niespodzianka, że idę jakby po prostu po jakąś niespodziankę. Dzisiaj ciekawe co i ma. Coś fajnego, ale fajnie, że to znalazłem i znowu szukam czegoś nowego.
1: No i taki bonus jest też, że się z tym wiąże taki zdrowy ruch, zdrowa rekreacja na świeżym powietrzu, na łonie natury,
0: tak.
1: Co też na pewno wycisza, dobrze wpływa, nie, na samopoczucie, na zdrowie. I no, także zachęcamy jeszcze, jak tutaj się dowiedzieliście, przez cały rok można szukać grzybów, a teraz jest taka pełnia, tak, tego sezonu. Także wybierajcie się, posiłkujcie się materiałami Pawła właśnie, jeżeli macie ochotę zacząć zbierać jakieś grzyby, których do tej pory obawialiście się zbierać. No to jeszcze raz Ci, słuchaj, bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś tutaj z nami spotkać, że tyle wiedzy nam tutaj przekazałeś. Czekamy na Twoje dalsze filmy. Jak Ci się podobało w Nocnym Radiu, powiedz?
0: No super, bardzo fajnie, luźna rozmowa, zero stresu, rewelacja, naprawdę, super, fajnie, bardzo świetnie.
1: Cieszę się, dzięki, że się dałeś namówić. Sorry, że się tak przeciągnęło, no ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, że o grzybach to można godzinami.
0: No, tylko właśnie tak się możemy cieszyć, że nie jestem po alkoholu, bo to byśmy tak siedzieli do rana.
1: Możemy także... na jakąś alkoholową sesję też się kiedyś namówić, nie ma problemu.
0: No, jasne.
1: No.
0: To właśnie bardzo miło było wszystkich znaczy gościć tutaj na właśnie w tym Nocnym Radiu i fajnie, że miałem okazję porozmawiać i podzielić się tym, co wiem. A jeszcze takie większe szczegóły, jakby tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie za dużo powiedzieć takich o szczegółach, ale to do mnie na kanał zapraszam tam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak bardziej na Instagramie, tam można się ze mną skomunikować i wysłać jakieś zdjęcia do identyfikacji. Jeżeli będę wiedział, bo nie jestem alfą i omegą, wszystkich grzybów nie znam, ale jeżeli będę wiedział, będę potrafił oznaczyć to, chętnie pomogę.
1: No ale bądźcie rozsądni. Najpierw spróbujcie znaleźć na Pawła kanale te wasze grzyby, bo tam jest naprawdę tyle materiałów, że myślę, że większość waszych wątpliwości rozwieje. Jak już naprawdę nie będziecie pewni, no to wtedy, bo też nie chcę, żeby tak ci ludzie, wiesz, atakowali niemiłosiernie tymi zdjęciami.
0: Znaczy, nie, ja bardzo doceniam, jeżeli ktoś już sam próbuje coś oznaczyć. To naprawdę fajne, że ktoś tylko jakby próbuje zweryfikować swoją wiedzę, bo już coś próbuje wytypować, tak?
1: Tak.
0: No. Tak, może być to błędne. Lepiej zapytać raz, niż raz nie zapytać i to się może skończyć.
1: No. Tak, a może pomożecie Pawłowi razem z Pawłem jakiś nowy gatunek grzyba odkryjecie. Też tak może być.
0: Może być. No. Nieraz dostaję takie zdjęcie, którego jeszcze, znaczy wiem, znam gatunek, ale nie udało mi się spotkać. Mówię, fajnie, gdzie? I tam gdzieś daleko. No. Nie, poczekam na swoją miejscówkę gdzieś bliżej.
1: No. Jeszcze chciałam podziękować tym, co dzwonili, tym, co tutaj również na czacie się udzielali, no i tym, co donatowali, czyli Borsukowi, to mój Gosia, Robert Bies, dzięki wielkie tutaj za wsparcie naszego Radyjka. No to jeszcze raz, bo się ciężko rozstać z tym grzybowym
0: tematem.
1: Nie,
0: można by tak też. Wszystkich pozdrawiam, bardzo fajnie. Widzę, że tu stała grupa się praktycznie cały czas utrzymywała.
1: Tak. Dzięki jeszcze raz, dobrej nocy. No i jeszcze tutaj udanych łowów.
0: No i dobry czas teraz na wyjście na grzyby jak najbardziej,
1: Tak.
0: bo jeszcze to pogoda jest całkiem niezła, więc ja bym jeszcze
1: Tak.
0: szedł. W weekend bym na pewno ruszył.
1: Także słuchajcie, w sobotę wybierajcie się na grzyby, a w niedzielę do mnie dzwońcie, co wam się tam udało zebrać. To dzięki jeszcze raz, dobrej nocy i do usłyszenia i do zobaczenia na twoim kanale.
0: Do usłyszenia, pa.
1: No, trzymaj się, pa, pa.

Cześć. Witajcie gorąco i serdecznie. Mnie witajcie gorąco i serdecznie, prawda? No. Do teraz w sumie nie mam pewności, czy to jest poprawne. To standardowe przywitanie pewnego znanego specjalisty od spisków i rzeczy niewyjaśnionych. Chyba powinno się mówić raczej witam gorąco i serdecznie. Ja witam, a nie witajcie gorąco i serdecznie. Ale no, chyba zmienił to przywitanie nawet. No w każdym razie witam was gorąco i serdecznie, jak w każdy piątek. Kiedy to spotykamy się, aby sobie pobajerzyć na tematy przeróżne. W luźnych gadkach są to zazwyczaj przeróżne tematy, newsy, co nam tam przyjdzie do głowy. No ale dzisiaj trochę bardziej konkretnie akurat. Nawet się zastanawiałem, czy nie nazwać tego czasy ostateczne, czy nie nadawać pod tym szyldem, ale już jakoś tak poszło na poczet luźnych gadek. Dobrze, że nie napisałem gadki poprawnie od gadania, bo byłoby posądzenie o to, że jakieś gadoidalne stwory być może tutaj zadziałały, że inni szatani reptyliańscy byli tutaj czynni. A ludzie się schodzą. Ludzie się schodzą. Jest Łukacjusz, który się pyta, czy o tych chorobach, zaburzeniach psychicznych, to na przykładzie no właśnie znanego specjalisty od spisków i rzeczy niewyjaśnionych. Jest też Windman, bardzo taki kulturalny człowiek, który zauważa, że słupków przybyło i 7K pękło. No, to jakaś flaszka powinna pęknąć może przy okazji. Jest też Nina, która pisze bardzo ciekawe komentarze, takie pełne różnych spostrzeżeń, refleksji, przemyśleń, a zdarza się też, że sprostuje pewne bzdurki, które gadam, albo wytknie jakąś niepoprawność językową, co bardzo mnie cieszy, bo można się czegoś nauczyć przynajmniej. Ciocia dobra rada, tak chyba siebie nazwała ostatnio żartobliwie. I Chris Biegunka się pojawił w końcu u nas w Nocnym Radio. Melduje się tutaj Chris. No, Chris Biegunka od biegania to jest, bo zajmował się bieganiem. No, to w ogóle taki fascynat zdrowego trybu życia. Testuje różne diety, na przykład keto. Nie wiem, czy nadal jest na tej diecie, ale no. Ja się troszkę rozgadam, proponuję dzwonić, jak ktoś ma ochotę, troszkę później, może jak się temat trochę wyklaruje, to spróbujemy go nieco pociągnąć, a jak już go pociągniemy i go całkiem wyciągniemy, to wtedy też można inne tematy poruszyć. Na przykład wpływ odżywiania na nasze zdrowie psychiczne. Tutaj być może Chris miałby coś do powiedzenia. No i pręży mięśnie, znany jest z prężenia mięśni też swych. Mnie to śmieszą ci kulturyści, bo oni tak patrzą się do tej kamery. No, co prawda tutaj mówiłem, że może troszkę później, jak się rozgadam, proszę dzwonić, ale Chris widać ma le-

0: taki spust. I tutaj już pociągnął za cyngiel. No witam cię, Krisie, cześć.
1: Siema, siema. Kurde, mówiłeś, przedstawiłeś mnie, no to dzwonię. Nie wiem, o co chodzi. Muszę wyłączyć w komputerze.
0: No tam dzwoni Skype przez chwilę. Nie, bo ja wszystkich przedstawiam i wiesz, i dzisiaj o tych chorobach psychicznych w sumie chciałem pogadać, a też zaproponowałem przed chwilą, że jak później troszkę już ten temat pociągniemy, to ty mógłbyś na przykład się wypowiedzieć o tym, czy jest jakiś związek diety, tego jak się odżywiamy, bo na pewno jakiś jest, tylko pytanie jaki, właśnie na naszą kondycję psychiczną, nie?
1: No to ja od razu mam jeden super lek ziołowy na przykład. Kozłek lekarski. Nie wiem, czy słyszałeś o takim zielu?
0: Kozłek.
1: Tak, dokładnie, korzeń kozłka lekarskiego. Przeczytam ci, jak wpiszę się w internecie, przeczytam ci pierwsze, co wyskakuje o tej roślinie. Kozłek lekarski skutecznie zmniejsza poziom lęku, obniża napięcie psychiczne i redukuje uczucie niepokoju. Niektóre badania wykazują także działanie przeciwdrgawkowe. Jego skuteczność porównywano nawet do diazepamu, substancji czynnej wchodzącej w skład szeroko stosowanych leków psychotropowych. Działa na wszystko, krótko mówiąc.
0: No bo
1: To jest tylko jedno takie zioło, nie? Zioł jest tysiące, ale to jest jedno z takich mocniejszych. Jeśli chodzi o choroby psychiczne, nie? Polecam każdemu, jak ktoś ma stresy, kozłek lekarski musi przejść.
0: No, jak czytałem sobie dzisiaj o przyczynach powstawania różnych chorób, to bardzo często się pojawia stres, bo on się pojawia i przy schizofrenii, i przy psychopatii, i potęguje depresję, wiesz, i praktycznie zawsze może stanowić jeden z czynników wzmożenia się lub aktywowania w nas jakiegoś typu choroby, no więc walka z tym stresem no, na pewno jest bardzo ważna i tu mamy coś, co może zastąpić farmakologię, nie? Którą się tak bagatelizuje w sumie. No a nie powinno się, tak samo jak nie powinno się wstydzić tego, że nam się coś przytrafiło, no ten nasz komputer pokładowy może się troszkę rozregulować, żaden wstyd, to jakby się wstydzić tego, że ktoś ma, kurwa, kiłę. Nie, to zły przykład, bo tego się akurat można wstydzić.
1: Znaczy, dlaczego? No, kiły też, no, choroba jak choroba, nie? Moim zdaniem to jest wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce. Także nie ma co się wstydzić niczego. Trzeba właśnie rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązanie na dany temat, nie? Bo oprócz tego kozłka lekarskiego, to ja mam kilka innych ziół. Ja na przykład aktualnie sobie piję taką mieszankę ziołową, żeby właśnie lajtowo sobie z tobą rozmawiać, czy z wami, widzowie. I to jest na przykład ten kozłek lekarski wspomniany. Do tego daję sobie łyżeczkę rumianku, do tego szyszki chmielu i to wszystko jeszcze okraszam korzeniem arcydzięgła. I to jest, wszystkie te zioła mają działanie uspokajające, relaksujące, odprężające i bardzo fajnie to właśnie pić wieczorem przed snem, bo super się śpi po takich ziołach. Do tego na przykład melisa. I ja robię sobie takiego miksa, wypijam sobie taką herbatkę, kładę się do łóżka i śpię jak dziecko. Bez tego, choćbym miał najcięższy, najbardziej stresujący dzień w życiu. Naprawdę. I to właśnie trzeba właśnie rozmawiać o takich tematach, a nie kryć w sobie, bo jak będziemy kryli w sobie, to niestety nie znajdziemy rozwiązania problemu. A przez właśnie takie rozmowy, no to możemy dojść. Jeden poleci lekarza, inny poleci tabletkę, no a ja na przykład polecam zioła. Każdy ma swoją drogę. I ktoś sobie może wyciągnąć sam wnioski ze słuchających i wybrać dla siebie najlepsze, nie?
0: Zioła tak intuicyjnie czujesz, że po prostu mają trochę mniejszą siłę, są mniej inwazyjne, nie są tak ryzykowne może jak leki, bo no, leki trzeba brać, to już jest jakaś tam taka siła i odpowiedzialność, to trzeba pod jakimś dozorem, prawda? Często ktoś po prostu musi w końcu odstawić te leki, bo one już mu źle robią, a ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że ktoś sobie tym kozełkiem lekarskim. Tak. Nie wiem, jak kozłek to się. Lekarski. Nie wiem, jak to odmieniać. A czy jest tak, jak pisze tu Van Dust, że to jest po prostu popularna Valeria?